0: Wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. My zrobiliśmy taką analizę zmian, które tam dokonano w tamtej rzeczywistości prawnej. Nie przenosi się tego jeden do jednego, ale są pewne inspiracje i na pewno wskazówki, które z tego płyną. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
1: Szef MON przypomniał, że na bezpieczeństwo państwa składają się trzy filary: silna armia, mocne sojusze oraz odporne społeczeństwo. Polska pokonała Rumunię 6-0 na Stadionie Narodowym w Warszawie w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Trzy gole dla biało-czerwonych zdobył Robert Lewandowski. Tak o tym momencie opowiadał na antenie radiowej Jedynki Tomasz Kowalczyk.
2: Lewandowski ma piłkę pod nogami. Przydałoby się podać, ale sam Robert! Lewandowski! Gol dla reprezentacji Polski! 6-0!
1: To najważniejsze zwycięstwo biało-czerwonych od ponad 5 lat, kiedy nasi piłkarze pokonali San Marino 7-1. Deepfake, sztuczna inteligencja i cyberataki. Z tym Izrael musi się liczyć przed wyborami, ale kiedy wyborca przychodzi do lokalu, wszystko wygląda tradycyjnie. Papierowa karta, urna i ręczne liczenie głosów.
3: Centralna Komisja Wyborcza podkreśla, że papier ma chronić wybory przed cyberatakami. Każdy protokół jest podpisywany i dokumentowany, a wyniki są wielokrotnie sprawdzane. Centralny system wyborczy nie jest podłączony do internetu. Problemem stają się jednak informacje, które docierają do wyborców. Sztuczna inteligencja pozwala tworzyć nagrania wyglądające jak prawdziwe, choć polityk nigdy nie wypowiedział słów słyszanych na filmie. Komisja przygotowuje zasady oznaczania takich materiałów i współpracuje ze służbami oraz platformami internetowymi, bo w izraelskich wyborach można zabezpieczyć urnę i karty do głosowania. Coraz trudniej jednak zabezpieczyć samą informację, na podstawie której wyborca podejmuje decyzję. Wybory parlamentarne w Izraelu są planowane na 27 października. Diana Skaja, Polskie Radio.
1: Produkcje Polskiego Radia coraz częściej zdobywają uznanie zarówno profesjonalistów z branży podcastowej, jak i przede wszystkim słuchaczy. W tegorocznej edycji konkursu Podcast Roku imienia redaktora Janusza Majki do nagrody nominowano aż 7 produkcji Polskiego Radia. Wśród nich Ołowiane Dzieci – Prawdziwa Historia czy Heweliusz – Prawdziwa Historia. Publiczność może głosować do 11 listopada na stronie podcastroku.pl. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy na zachodzie i kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura przeważnie od 4 do 8 stopni, cieplej na zachodzie do 13, a w dzień od 17 na północnym zachodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 23 na pozostałym obszarze.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
4: Komentarz.
5: A razem z nami pan redaktor Marek Hondzyński, dziennikarz ekonomiczny Puls Biznesu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Zacznijmy od dobrej informacji dla kierowców. Ja sam z tej informacji jestem zadowolony, to znaczy obniżone ceny paliw po wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Dzisiaj szybkie działania ze strony rządu. Mówił o tym m.in. minister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. Ten liter benzyny 95, 6,73, 98, 7,59, a diesel za 7,88. Tak jak ja ostatnio tankowałem właśnie 98, no to około 9 zł za nią płaciłem na stacji benzynowej. Nowej to rzeczywiście bolało, więc obniżka w tym momencie znacząca. Co na tą obniżkę się tak naprawdę będzie składało?
6: No, na tą obniżkę będzie się składało to, że rząd chce pozyskać dodatkowe pieniądze z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów. To jest jakby jeden z głównych fundamentów tej obniżki. Natomiast pytanie jest, i chyba to pytanie jest zasadne, czy program takiej interwencji rynkowej, interwencji na rynku paliw powinien być tak szeroki, bo gdybym ja miał tutaj odpowiedzieć na to pytanie, to bym powiedział, że to jest tak naprawdę dotowanie w tej chwili konsumpcji paliw, czyli energii z surowców nieodnawialnych, z paliw kopalnych. Pytanie, czy to jest rzeczywiście kierunek. Tak, ma pan rację, tutaj kierowcy mają

0: powód do zadowolenia. Spadek cen detalicznych będzie na pewno wyraźny. Pytanie tylko, czy wszyscy kierowcy wymagają takiej pomocy? Ja tutaj mam pewne wątpliwości.
1: Rzeczywiście te wątpliwości można mieć i one również się pojawiały przy poprzednich edycjach tego programu CPN, ale zastanawia mnie też to, jak wyższe ceny paliw mogły albo wpływały na ogólny stan gospodarki, między innymi inflację, i czy teraz ten wpływ będzie zupełnie inny?
0: Tak, to jest inna sprawa, inny temat. Rzeczywiście wysokie ceny paliw wpływały na inflację. Inflacja we wrześniu wzrosła do 4%, poziomu dawno już nienotowanego, i zaczęły się takie głosy, że Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski będą musiały jakoś reagować już na ten wzrost inflacji, żeby on się przypadkiem nie rozlał na resztę gospodarki. Być może trzeba będzie podnieść stopy procentowe. No, ta decyzja prezydenta i odpowiedź na tę decyzję ze strony rządu sprawia, że to ryzyko podwyżki stóp procentowych się w tej chwili oddala. To znaczy, no, Rada pewnie będzie musiała uwzględniać fakt, że jednak ceny detaliczne paliw spadły i ta inflacja zapewne nie będzie tak rosła tak szybko, jak się tego obawiano wcześniej. W związku z tym to jest kolejna pewnie dobra wiadomość, tym razem dla kredytobiorców, że stopy procentowe rosnąć na razie w Polsce nie powinny.
1: Czekaliśmy na tą decyzję prezydenta Karola Nawrockiego ze względu na dość obciążony budżet. I to też było tłumaczenie ze strony rządu, że nie może obniżyć cen paliw w tym momencie ze względu na napięty budżet. Mamy też nową ustawę budżetową na 2027 rok, projekt tej ustawy. No i ona mówi nam, że z jednej strony mamy w przyszłym roku prawie 1 bln złotych wydatków, ale 281 miliardów złotych deficytu. Czy rzeczywiście mamy powody, aby mówić, że ten budżet jest napięty, ale albo powinniśmy może pójść o krok dalej? Jak pan ten budżet ocenia?
0: Budżet z pewnością jest napięty, no bo cały deficyt fiskalny, który obejmuje nie tylko deficyt budżetowy, ale też deficyt pozostałych instytucji sektora finansów publicznych, on będzie wynosił w przyszłym roku 7,1% PKB. To jest obecnie najwięcej w całej Unii Europejskiej, w związku z tym na pewno nie jest tak, że w finansach publicznych nic się nie dzieje. Natomiast czy my jesteśmy w kryzysie finansów publicznych, bo chyba do tego to pańskie pytanie zmierzało, ja bym tak daleko nie szedł. Znaczy, owszem, sytuacja jest napięta, deficyt rośnie, dług publiczny nam bardzo szybko będzie przyrastał, również w relacji do PKB, w związku z tym to nie jest sytuacja komfortowa, natomiast kryzysu nie ma, dlatego że gdyby kryzys był, no to rząd nie miałby tak łatwo na rynku obligacji. Znaczy nie byłoby mu tak łatwo znaleźć chętnych na zakup obligacji, które musi emitować. Tymczasem tych chętnych jest ich sporo. Popyt na obligacje, na polskie obligacje ostatnio dwukrotnie przewyższał wartość podaży tych obligacji. W związku z tym na razie tutaj takiej sytuacji alarmowej nie ma. Nie ma jakiejś potrzeby gwałtownych ruchów, natomiast z pewnością to nie jest tak, że uda się bezkarnie utrzymywać tak wysoki deficyt w kolejnych latach.
1: No tak, ale jeżeli wydarzy się coś nieprzewidzianego, a to dość łatwo w ostatnim czasie na świecie, to co wtedy?
0: No właśnie, to jest ten problem. Generalnie sami sobie trochę zafundowaliśmy to napięcie, o którym mówię. Czyli w sytuacji, kiedy gospodarka nam się całkiem sprawnie rozwijała, wygenerowaliśmy bardzo wysoki deficyt i teraz rzeczywiście ta przestrzeń do reakcji, ten taki bufor bezpieczeństwa, on jest bardzo, bardzo mały. W związku z tym rząd trochę stąpa po kruchym lodzie, natomiast na dziś, na ten moment jakiegoś takiego gwałtownego załamania nie należy się spodziewać, no ale oczywiście najnowsza historia uczy nas, że taki szok może wystąpić z dnia na dzień, a mieliśmy tych szoków kilka, począwszy od pandemii, przez wojnę w Ukrainie, teraz wojna na Bliskim Wschodzie. No oby już lista tych szoków się wyczerpała, już niech nam te czarne łabędzie przestaną w końcu lądować.
1: Przejdźmy teraz do Narodowego Banku Polskiego i sytuacji wokół tej instytucji. Ona jest dość trudna chyba ze względów politycznych, ale za moment sobie to rozstrzygniemy. Rzecznik rządu Adam Szłapka ostatnio we wtorek mówił o tym, że kancelaria premiera nie dostała nowego wniosku o kontrasygnatę decyzji prezydenta dotyczącej powołania członków zarządu NBP. Ja się zastanawiam, co się stanie, jeśli rzeczywiście zabraknie wymaganej liczby członków zarządu?
0: No tego nikt nie wie, bo jeszcze nikt tego nie ćwiczył. Nie było w historii takiej sytuacji, żeby Narodowy Bank Polski miał za mały zarząd. Za mały oczywiście w stosunku do regulacji wymaganych prawa.

0: słyszałem. Dzisiaj się ukazał taki komunikat NBP, że oni generalnie swoją robotę wykonali. Znaczy nie mają sobie nic do zarzucenia. Przesłali te wnioski do kancelarii prezydenta i do kancelarii premiera i na tym koniec. Ja rozumiem, że tutaj jest teraz jakaś polityczna gra między kancelarią prezydenta i kancelarią premiera, w której to grze NBP jest gdzieś po środku. Znaczy on jest raczej nie podmiotem tej gry, a przedmiotem. Co się stanie, jeśli z początkiem listopada zarząd Narodowego Banku Polskiego będzie miał zbyt małą liczbę członków? Tak naprawdę trudno powiedzieć, no ale tak najprościej mówiąc, nie będzie w stanie on podejmować żadnych wiążących decyzji.
1: Czyli mielibyśmy do czynienia z paraliżem tej instytucji prawdopodobnie.
0: Jest takie ryzyko. No jest takie ryzyko. Takie analogie, które się same nasuwają, no to jest analogia z Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie też sędziów jest niewystarczająca liczba, żeby zwołać zgromadzenie ogólne. Tak przynajmniej twierdzi obecny przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego. No i mamy tak naprawdę do czynienia z paraliżem Sądu Konstytucyjnego. Gdyby jeszcze do tego doszedł paraliż Narodowego Banku Polskiego w obecnej sytuacji, czyli takich napięć rynkowych, o których pan wspomniał, jakiegoś ryzyka wystąpienia kolejnego szoku, którego nawet nie jesteśmy w stanie w tej chwili sobie skalkulować, no to byłaby to sytuacja bardzo, bardzo zła. A na pewno nie buduje to wiarygodności Banku Centralnego. Wiarygodność Banku Centralnego to jest jeden z takich kluczowych elementów w prowadzeniu polityki pieniężnej. Nie zawsze trzeba od razu podwyższać stopy, żeby wpływać na rynek i na oczekiwania rynkowe. Wystarczy to odpowiednio komunikować. No a w przypadku, gdy Narodowy Bank Polski staje się przedmiotem jakiegoś politycznego sporu, no to trudno tutaj o budowaniu takiej wiarygodności mówić.
1: Sami sobie trochę robimy na złość, mam wrażenie, jeżeli chodzi o polityków i funkcjonowanie tych ważnych instytucji w naszym kraju, a dobrze by było, żeby politycy potrafili się przy tych istotnych kwestiach po prostu jakoś ze sobą dogadać. No ale podsumowując też kwestię dotyczącą NBP i tego, co może się wydarzyć, te konsekwencje. Wspominał pan o wiarygodności NBP, no ale z drugiej strony też konsekwencje dla samej polityki pieniężnej państwa mogą wystąpić. Może wystąpić zagrożenie stabilności złotego, tak się domyślam? Dobrze tutaj ten trop prowadzę, czy nie?
0: No, politykę pieniężną akurat prowadzi Rada Polityki Pieniężnej. Tutaj zagrożeń nie ma. Może gdzieś tam na takim operacyjnym poziomie one by były, no bo to zarząd przygotowuje materiały, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej potem podejmuje decyzje, czy też może podejmować decyzje, bo to tak naprawdę już jest kwestia indywidualna każdego z członków RPP. Więc od strony polityki pieniężnej i osłabienia złotego, czy tam w ogóle polityki kursowej, to chyba takich wielkich ryzyk nie ma. Gorzej będzie, jeśli przyjdzie na przykład przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu, to znaczy sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego, czy też przygotować takie sprawozdanie, bo to też akceptuje Rada ostatecznie. Więc ja widziałbym tutaj zagrożenie na takim poziomie operacyjnym. Też na takim poziomie operacyjnym zarząd ma sporą rolę do wypełnienia, jeśli chodzi choćby o interwencje walutowe. Na razie nie ma takiej potrzeby, żeby prowadzić jakieś interwencje walutowe, no ale nigdy nie wiadomo, czy przypadkiem taka potrzeba nie zaistnieje. W związku z tym, tak jak mówiłem, my trochę działamy po omacku, znaczy komentujemy sprawę, której jeszcze nie przećwiczyliśmy nigdy w praktyce. Nie wiemy tak naprawdę, co się stanie, jeśli zarząd NBP będzie zbyt mały w stosunku do tego, czego jakby wymaga ustawa o Narodowym Banku Polskim.
1: No, obyśmy się nie musieli przekonywać o tym, jak to będzie wyglądało.
0: Oby nie.
1: Kolejny istotny temat i przenosimy się poniekąd do Stanów Zjednoczonych, bo Polska bierze udział w tegorocznych pracach G20, grupy G20 na zaproszenie Stanów Zjednoczonych, no ale nie jesteśmy stałym członkiem tej grupy. Na miejscu minister finansów Andrzej Domański i on sam przyznaje, że rozmowy o stałym członkostwie są trudne i złożone, ponieważ od wielu lat grupa G20 nie powiększyła się o żadne państwo. No właśnie, z jednej strony zabiegamy o stałe członkostwo Polski w G20, no ale co Polska realnie w ogóle zyskałaby, gdyby taki cel został osiągnięty?
0: No, jeśli podchodzimy do tego, Polska coś by na tym zarobiła, to pewnie nie bezpośrednio, no, bo to nie jest tego typu organizacja. To jest kwestia no, bardziej wizerunkowa. Tak, bardziej wizerunkowa, bardziej prestiżowa, ale z tego mogą wynikać jakieś konkretne korzyści, no bo tak sobie to wyobrażam, łatwiej się rozmawia już gdzieś tak na takim poziomie operacyjnym międzyrządowym, kiedy jest się członkiem tego klubu. Chodzi o taki dostęp bezpośredni do

0: do osób odpowiedzialnych za politykę gospodarczą tych największych, najmocniejszych gospodarek. Więc to nie jest tak, że to jest zupełnie bez znaczenia. Owszem, jest. To tym bardziej, że uczestnictwo w tym prestiżowym klubie, o to uczestnictwo staraliśmy się już od bardzo, bardzo dawna. Ja tylko przypomnę, że o możliwym członkostwie w G20 słyszeliśmy już pewnie gdzieś w okolicach 2013-2014 roku, jeszcze zanim rząd PiS przejął władzę w 2015. Potem rząd PiS też do tego tematu wracał i teraz obecny rząd skutecznie jakby do tego tematu wrócił.
1: A jakie argumenty mogą rzeczywiście przekonać pozostałych członków, żeby otworzyć grupę właśnie dla Polski?
0: Od strony formalnej to rzeczywiście może być bardzo trudne. Natomiast takim chyba najmocniejszym argumentem, poza tymi argumentami politycznymi, jest wzrost gospodarczy i wielkość gospodarki. No tutaj ten argument byłby trudny do podważenia. Natomiast ostatecznie to jest jednak decyzja polityczna. Ona, jeśli chodzi o przyszły rok, będzie leżała, o ile pamiętam, po stronie rządu Wielkiej Brytanii. Później przewodnictwo G20 przejmuje Korea Południowa i z tego, co kojarzę, to właśnie rozmowy z przedstawicielami tych dwóch państw prowadzi obecnie polski rząd i minister finansów i to ich będzie musiał przekonać do tego, żeby nas od tego stołu nie wyproszono.
1: Czyli nie mówimy tutaj o perspektywie miesięcy, a raczej lat, jeżeli chodzi o podjęcie takiej decyzji?
0: No, ta decyzja musi zapaść pewnie przed końcem roku, no bo prezydencję w G20 Wielka Brytania obejmuje z początkiem kolejnego roku. Więc to, jeśli chodzi o samą decyzję, to jest perspektywa bardziej miesięcy niż lat. Natomiast jeśli chodzi o członkostwo, czy też utrzymanie miejsca przy stole, bo to też nie jest takie pełne członkostwo, tylko my jesteśmy przy stole G20 na prawach członka, ale zaproszeni specjalnie przez Stany Zjednoczone, które mają prezydencję w grupie w tym roku. I chodzi o to, żeby utrzymać przynajmniej ten status. Więc jeśli te rozmowy zakończą się sukcesem w najbliższych tygodniach, miesiącach, no to być może uda się utrzymać ten status w przyszłym roku, może też w kolejnym.
1: Pozostaje trzymać kciuki. Marek Honceński, dziennikarz ekonomiczny Puls Biznesu, był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: No a przed nami kolejny temat dotyczący programu babciowe, tak zwanego babciowe, czyli aktywny rodzic. On ruszył 2 lata temu, dokładnie 1 października. Opiekunowie dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia mogą ubiegać się o wypłatę 1500 zł tak zwanego babciowego, no ale tutaj w zależności od potrzeb każda rodzina ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji wsparcia. O tym sobie teraz szerzej porozmawiamy, no i przede wszystkim jaki jest bilans tego programu. Razem z nami pan Tomasz Czech, lider projektu Zrównoważone Finanse w Fundacji Instrat. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: To jak wygląda ten bilans programu babciowe? Więcej zysków, czy może jednak strat, może więcej wątpliwości niż tego, że ten program dobrze działa? Jak Pan na to patrzy?
3: No tutaj zależnie z której perspektywy sobie spojrzymy. Faktycznie z tych informacji, które podały nam źródła rządowe, wiemy, że świadczenia trafiły do 680 tysięcy dzieci. Zapewne większość z tych świadczeń trafiła też do tych rodziców, którzy korzystają z opieki żłobkowej. W ramach jakby tego programu, całego tej polityki prorodzinnej rządu przybyło też dodatkowe 66 tysięcy miejsc opieki dla dzieci właśnie pomiędzy 1 a 3 rokiem życia. No i wydaje się, że wielką zaletą tego programu jest jego prostota, czyli świadczenie to nie zależy od dochodu, wypłaca je ZUS. Często jest to taki transfer bezpośredni do danego żłobka, więc no, rodzice nie muszą się też martwić jakimiś dodatkowymi kwestiami finansowymi, no co zabierałoby im czas, który mogą poświęcić na opiekę nad dziećmi. No dodatkowa ta elastyczność, o której pan już wspomniał, czyli ta możliwość wyboru przez rodzica tego, w jaki sposób wykorzysta ten transfer.
1: No właśnie, bo może sobie to tutaj dodajmy, tak, bo tutaj mamy aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu.
3: Dokładnie tak. Czyli ten transfer może trafić z jednej strony, no, na przykład do żłobka, do którego

0: uczęszcza dziecko, może trafić do babci czy do niani, które jakąś część tej opieki nad dzieckiem przejmują. No i mogą też rodzice skorzystać no właśnie z tego świadczenia aktywnie w domu, które zastąpiło rodzinny kapitał opiekuńczy i ono jest wtedy niższe, bo wynosi 500 zł. Natomiast no, jednym z celów tego programu miała być też aktywizacja zawodowa matek. Wiemy z takich badań, które kilka lat temu przeprowadzono, że około 60% matek, właśnie dzieci w wieku od 1 do 3 lat jest aktywnych zawodowo, tak? Czyli powiedzmy, że 2/3 jest aktywne, reszta pozostaje poza tą aktywnością zawodową. No i tutaj moglibyśmy szukać jakichś informacji, które pokazują nam, czy ten projekt, czy ten program pozytywnie wpłynął właśnie na aktywizację zawodową matek. No na razie takich informacji nie mamy, więc pod tym kątem ciężko nam ocenić pozytywny wpływ programu. No niemniej już z tych analiz, które rok temu nawet pokazywało nam ministerstwo, no wiemy, że dopłaty, które do tej pory musieli ponosić rodzice w kontekście opieki żłobkowej, no praktycznie zniknęły. Zostały zredukowane no, prawie że 100%, czyli tam gdzieś z 1000 zł, które dopłat, które rodzice musieli gdzieś z własnego budżetu wyciągnąć, no one zniknęły praktycznie do zera.
1: Tylko też znam taką sytuację z praktyki od znajomych, bo mówił pan o tym, że jedną z zalet tego programu jest to, że to wszystko jest dość proste finansowo przede wszystkim, no bo zgłaszamy wniosek, mamy albo te pieniądze przesyłane do żłobka, albo bezpośrednio na konto rodziców w zależności właśnie od tych potrzeb, bo jest to elastyczne, no ale problem zaczyna się, i tutaj taki przykład z życia, kiedy na przykład rodzice wypisują dziecko ze żłobka i chcą, żeby te pieniądze zamiast do żłobka trafiały na ich konto, no bo chcą właśnie dać te pieniądze albo babci, albo komuś, kto tym dzieckiem się zaopiekuje. I jest tutaj taka sytuacja, kiedy ZUS nie, znaczy utrzymuje, że nie otrzymał jednoznacznej informacji ze żłobka, żłobek utrzymuje, że takie informacje wysłał, no i rodzice są pozostawieni między młotem a kowadłem i muszą w zasadzie być pośrednikiem między ZUS-em a żłobkiem, a trwa to już od dłuższego czasu.
0: No rozumiem, no jest to taki tutaj akurat przykład problemów komunikacyjnych pomiędzy tymi placówkami, który wynika, jak się domyślam, zapewne z jakichś niewystarczających kompetencji pracowników żłobka. Ja akurat sam jestem beneficjentem tego programu i nie borykałem się z takimi wyzwaniami, ale domyślam się, że są to takie jednostkowe przypadki. Z tego co wiem, no to ta zmiana klasyfikacji tego przyporządkowania tego transferu powinna przebiegać dosyć prosto, tak? Poprzez złożenie odpowiedniej adnotacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc być może jest to tylko taki jednostkowy przypadek.
1: Jednostkowy przypadek, ale też myślę, że istotny, no bo jednak trzeba się później trochę namęczyć, żeby wyjaśniać to z ZUS-em, ze żłobkiem, to trwa, no i zabiera ten czas, który, tak jak pan wspominał, miał być poświęcony opiece nad dziećmi. No ale dobrze, w takim razie, podsumowując trochę naszą rozmowę, ja też dopytam o to, czy ten program babciowy po tych 2 latach jego funkcjonowania wymaga zmian, czy nie?
0: No tak jak wspomniałem, ciężko to jednoznacznie ocenić, głównie z tego powodu, że nie wiemy, czy on spełnił ten walor aktywizacji zawodowej kobiet. Nie wiemy też, czy ten odsetek kobiet, który no, jakby nie podejmuje tej aktywności zawodowej, jest w ogóle zainteresowany pójściem w tym kierunku. No to wynika z wielu aspektów, tak? Między innymi jakichś różnic, jakichś kwestii kulturowych, między innymi tego, ile czasu poświęcają by dwoje rodzice dziecku, tak? Zazwyczaj w Polsce jest tak, że to jednak kobiety głównie opiekują się dziećmi. No zresztą wynika to z samych danych. Jak popatrzymy na te dane dotyczące aktywności zawodowej, jak wspomniałem, około 60% matek jest aktywnych zawodowo, w tym wieku dzieci pomiędzy 1 a 3 rokiem życia, natomiast wśród ojców jest to 98%. I ma to też swój, wynika to z prostej ekonomii, głównie z tego, że istnieje luka płacowa pomiędzy kobietami a mężczyznami, więc po prostu pójście ojca na taki urlop rodzicielski czy jakiś urlop ojcowski zdecydowanie obniżałoby dochody gospodarstwa domowego, szczególnie, że te urlopy rodzicielskie czy ojcowskie no, opiewają na 70% podstawowego

0: wynagrodzenia. No niemniej, moim zdaniem, podsumowując samą zasadność tego programu, to uważam, że jest on dobrym transferem i pomaga odciążyć portfele rodzin z małymi dziećmi, chociażby takie rodziny mogłyby przeznaczyć więcej pieniędzy na spłatę kredytów hipotecznych.
1: Zdecydowanie, czyli bilans jest ogólnie na plus, choć jeszcze nie wszystkie elementy funkcjonowania tego programu możemy ocenić, bo brakuje tych danych, o których pan wspominał.
0: Dokładnie tak, aczkolwiek ministerstwo wkrótce po tym kolejnym okresie rozliczeniowym powinno takie dane pokazać, no i wówczas będziemy mogli się do nich odnieść.
1: I my też w Polskim Radiu 24 do tego tematu pewnie wtedy wrócimy. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz na naszej antenie. Tomasz Czech, lider projektu Zrównoważone Finanse w Fundacji Instrat, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: W naszym studiu pan Tymoteusz Ogłaza, analityk, badacz Ipsos. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od tego, że ogólnie mamy problem z zaufaniem, bo rzeczywiście to jest taki wniosek płynący z tego badania. Polska razem z Rumunią zajmuje ostatnie miejsce pod względem zaufania do przedstawicieli właśnie tych różnych rodzajów zawodów. Czy to oznacza, że Polacy są wyjątkowo nieufnym narodem? Jak to interpretować?
3: Na pewno możemy na podstawie tych badań tak stwierdzić. Jesteśmy wyjątkowo nieufni, bo właściwie dla każdego zawodu mamy albo taką samą liczbę wyników jak dla średnia dla wszystkich krajów, a badanie było przeprowadzone w 31 krajach, albo mniejszą. Więc nie ma takiej opcji, żebyśmy byli gdzieś bardziej ufni wobec któregoś z bardzo wielu zawodów, które badaliśmy w tym badaniu.
1: I teraz idąc tropem w takim razie tych wniosków, które możemy wyciągnąć, to taki wynik należy interpretować jako brak zaufania i właśnie problem samych konkretnych zawodów, z którymi tutaj mamy do czynienia, czyli z instytucji również, czy może szerszy problem społeczny, że brak zaufania mamy do innych ludzi?
3: To bardzo zależy, bo generalnie należy to interpretować na tle innych badań, a wiemy chociażby z badań CBOS-u, ostatnia edycja była w lutym tego roku, że w Polsce generalnie jest niskie zaufanie do ludzi. W tamtych badaniach 22% tylko naszych rodaków stwierdziło, że generalnie ludziom można ufać, więc no jest to dość niski wynik. Ale w naszym badaniu zagłębiamy się trochę bardziej w kwestie zaufania i dzielimy to na poszczególne zawody i widzimy, że niektóre zawody no, są darzone szczególną nieufnością. To są między innymi politycy. Oni lądują na szarym
1: 8%,
3: końcu.
1: Tak. Osób, które ufają, 78% wyraża nieufność.
3: Tak. I na tle innych państw jest to wyjątkowy wynik. W Europie chyba ktoś nas wyprzedza, nie pamiętam kto, ale na pewno jesteśmy w czołówce krajów, która nie ufa politykom. Możemy też spojrzeć na inną grupę zawodową, którą wyszczególniliśmy i to byli ministrowie rządu i oni też są tutaj darzeni wyjątkowo dużą nieufnością. W naszym rankingu w Polsce są na trzecim miejscu od końca. Nie ufa im 67% ankietowanych, a tylko 12% ufa.
1: Urzędnicy państwowi również nie mają się czym chwalić. Influencerzy w mediach społecznościowych 16% zaufania, 57% nieufności. To też dość ciekawe, no bo jesteśmy zasypywani w zasadzie tym, co influencerzy produkują w tym internecie. Szczególnie jeżeli chodzi o media społecznościowe, jeśli z nich korzystamy, to często czy jakieś rolki, jakieś filmiki, które się pojawiają. Influencerzy prześcigają się w promowaniu różnego rodzaju produktów, kreowaniu różnego rodzaju kontentu, a tu się okazuje, że chyba na społeczeństwo to nie działa.
3: No, czy działa, czy nie działa, to inna kwestia. My na pewno wiemy, że społeczeństwo ma tego trochę dość. Nie ufa temu, co mówią influencerzy. No i jest to powiązane, możemy się pokusić o taką tezę, jest to powiązane z reklamą, bo widzimy, że na przykład menedżerowie, którzy się zajmują reklamą, no lądują na przedostatnim miejscu naszego rankingu, czyli ta reklama no, nie jest darzona dużym zaufaniem.
1: Przedostatni od końca, znaczy, no tak,
3: przedostatni
1: miejsce.
3: Dokładnie. Nie ufa im połowa naszych ankietowanych, a tylko 9% im ufa. I możemy się domyślać, że influencerzy też są na końcu rankingu ze względu właśnie na tą wszechobecną reklamozę i to, że my kojarzymy ich głównie z reklamowaniem produktów.
1: Mamy też kiepskie informacje dla duchownych czy bankierów, bo duchowni księża to jest 16% zaufania, 60% nieufności, bankierzy 17%, 51% nieufności. Jeszcze troszeczkę wyżej chatbot AI, ale o tym sobie

0: chwilę porozmawiamy. Czym liderzy biznesowi, bankierzy czy duchowni mogli się narazić społeczeństwu?
1: Czym mogli się narazić? No, przede wszystkim są to grupy zawodowe, które raczej nie cieszą się dużym zaufaniem od lat. My robimy 7. edycję tego badania. Ja sięgam pamięcią do 2 edycji wstecz i po prostu duchowni, bankierzy i liderzy biznesu no, nie cieszyli się dużym zaufaniem. Raczej nie ma tutaj wielkich zmian, chociaż trzeba zauważyć, że im dalej jesteśmy od protestów, które wybuchły w 2020 roku, od czarnych protestów, to tym większym zaufaniem cieszą się duchowni, więc można powiedzieć, że mija ta fala nieufności, która się wtedy pojawiła. No, nie wiem, czy jest tutaj jakaś szczególna przyczyna, po prostu nie ufamy tym zawodom od lat, to się raczej w najbliższej przyszłości nie zmieni.
0: To teraz idziemy na szczyt tej listy i na pozytywne chyba informacje, bo na szczycie polskiego zestawienia są naukowcy, którym ufa 52% badanych, co sprawia, że akurat naukowcy są jedyną w zasadzie grupą zawodową, której ufa ponad połowa Polaków.
1: No jest to na pewno pozytywny wynik naszego badania, że naukowcy są na czele tego rankingu, chociaż ja osobiście chciałbym, żeby zdobywali jeszcze większe procenty w naszych badaniach. Natomiast warto zauważyć, że w ogóle naukowcy cieszą się dużym zaufaniem na przestrzeni wszystkich badanych 31 krajów. W naszym rankingu faktycznie warto na nich zwrócić uwagę, bo jest to jedyna grupa, która ma więcej niż 50% odpowiedzi Polek i Polaków. Co konkretnie sprawia? Myślę, że tak samo jak z bankierami i z duchownymi, po prostu historycznie jesteśmy, można powiedzieć, wychowani w takiej kulturze szanowania naukowców, chociaż nie zawsze przekłada się to na praktykę, bo popularność teorii spiskowych, popularność różnych niesprawdzonych metod naukowych w Polsce, no jednak świadczy o tym, że nie zawsze, może deklaratywnie ufamy tym naukowcom, ale nie zawsze w to, co oni mówią.
0: A pamięta pan może, jak to się układało, jeżeli chodzi o poparcie dla naukowców na przestrzeni właśnie tych poprzednich edycji badań również?
1: Na pewno naukowcy są na czele rankingu co najmniej od 3 fal tego badania, więc tutaj się nic nie zmienia. Dokładnych wartości procentowych nie pamiętam, ale zapraszam na naszą stronę, tam są dostępne wszystkie edycje badania publikowane przez nas, także można sobie prześledzić te procenty na przestrzeni lat.
0: Na drugim miejscu mamy przedstawicieli sił zbrojnych, to jest 40% zaufania, 25% nieufności. No jak ten wynik interpretować? Czy to on jest pozytywny, jest dobrym wyróżnieniem dla przedstawicieli sił zbrojnych, szczególnie biorąc pod uwagę no, obecną sytuację geopolityczną i to, że coraz mocniej albo bardzo mocno wręcz stawiamy na kwestie bezpieczeństwa?
1: No na pewno przedstawiciele sił zbrojnych chcieliby więcej tego zaufania w społeczeństwie, ale warto zauważyć, że na tle wszystkich zawodów no jest to jednak drugie miejsce w rankingu, więc wysokie zaufanie relatywnie do innych kategorii. I myślę, że to bierze się z dość dużego zaufania do Wojska Polskiego. My akurat takich badań instytucjonalnych nie przeprowadzamy, ale znowu CBOS mierzy takie zaufanie do poszczególnych instytucji państwa i Wojsko Polskie zawsze jest wysoko, więc myślę, że tutaj te wyniki są bardzo ze sobą powiązane.
0: Kolejny ciekawy zawód, który pojawia się w tym zestawieniu, dotyczy trenerów personalnych. Zaufanie do nich 26%, 31% nieufności. Z czego to może wynikać?
1: No cóż, myślę, że to jest powiązane poniekąd z tym, o czym mówiliśmy na początku, czyli z reklamami. Trenerzy personalni również są aktywni bardzo w internecie, na Instagramie, na Facebooku, we wszelkich mediach społecznościowych i powoli być może zaczynają nam się kojarzyć z reklamami i z tym, z czym kojarzymy influencerów.
0: Być może tutaj jest ten trop dobry, chociaż dzieli tutaj trochę tych innych zawodów, bo między innymi policjanci, dziennikarze, sędziowie, ankieterzy dzielą właśnie trenerów personalnych, chociażby od influencerów czy kierowników odpowiadających za reklamę. No ale przejdźmy do dziennikarzy, bo oni znajdują się no tak mniej więcej w środku tej stawki, trochę w kierunku naukowców idąc, no ale 23% zaufania, 39% nie, 40%. 2% dziennikarzy, 23% zaufania i 42% nieufności. To nie jest taki wynik, z którego chyba jesteśmy dumni, ja mówię jako przedstawiciel zawodu.
1: No myślę, że tak, ale ja jako przedstawiciel branży badawczej również nie jestem dumny z wyniku ankieterów, który jest zaraz za dziennikarzami.
0: A to prawda, jest... tam jeszcze sędziowie się znajdują
1: tak,
0: pomiędzy.
1: Więc możemy się tutaj wzajemnie wspierać w budowaniu zaufania. Przede wszystkim myślę, że polaryzacja polityczna ma duży na to wpływ. Po prostu ufamy tym dziennikarzom, którzy niestety bardzo często mówią to, co chcemy usłyszeć, a całej grupie zawodowej niezbyt.

0: No ale znowu, jest to dość historyczne, wyniki stały. W naszych badaniach raczej ta pozycja dziennikarzy gdzieś tam plasuje się w połowie stawki.
1: Na co z ankieterami w takim razie? No bo wydawałoby się, że to są takie osoby, które no wyłącznie można darzyć zaufaniem. Z czego ten brak zaufania mógłby wynikać?
0: No ja osobiście niedawno dostałem telefon od ankieterki Urzędu Statystycznego i bardzo miło mi się rozmawiało z panią. Zachęcam do tego, żeby na takie telefony odpowiadać, bo to bardzo pomaga w zbieraniu danych i potem prezentowaniu rzetelnych danych opinii publicznej. Natomiast no wiemy, że od właściwie momentu, kiedy w Polsce były możliwe wolne, niezależne badania opinii publicznej, ankieterzy nie cieszą się tym zaufaniem. Generalnie w Polsce mamy duży dystans do ludzi, którzy wypytują nas o rzeczy. Już najgorzej, kiedy przychodzą do nas do domu, prawda, i pukają i pytają się, czy można zadać parę pytań. Po prostu w Polsce się to źle kojarzy. Niesłusznie, ponieważ takie badania są niezwykle ważne, dlatego żebyśmy projektowali dobre polityki publiczne, żebyśmy wiedzieli, co się w naszym kraju dzieje, żeby również opinia publiczna wiedziała, co się dzieje. Dlatego no, ja bardzo zachęcam do tego, żeby ankieterom ufać, sprawdzać i ufać.
1: Po ankieterach mamy prezenterów wiadomości telewizyjnych, ale tuż po nich chatboty AI i to jest w zasadzie środek tej stawki, 18% nieufności, 18% zaufania do chatbotów AI i 47% nieufności. Skąd w ogóle chatboty AI wzięły się w tym zestawieniu? No bo mówimy tutaj o zawodach w zasadzie głównie.
0: Tak, to jest taka innowacja w tym roku, w tym badaniu. Chcieliśmy dodać dwie nowe kategorie i to byli przedsiębiorcy technologiczni i chatboty AI. Mamy poczucie w Ipsos, że jest to coraz bardziej duży temat, a co więcej Polacy, ale też w ogóle ludzie na świecie traktują często chatboty jako taką namiastkę rozmowy z drugą osobą, de facto jako drugą osobę i dlatego stwierdziliśmy, że to jest dobre badanie, żeby wrzucić taką kategorię chatbotów i sprawdzić, jakim ufamy. No i okazuje się, że Polki i Polacy, ale też w innych krajach respondenci są dość sceptyczni co do chatbotów AI. Nie ufają im.
1: Ale w tym przypadku chyba dobrze.
0: No tak, też uważam, że należy być sceptycznym. I traktować z dystansem to, co chatboty nam mówią. Myślę, że jest tutaj pewien odprysk tego braku zaufania do reklam, bo chatboty AI w dużej mierze mamy z nimi styczność wtedy, kiedy zaglądamy na stronę jakiegoś sklepu, zaglądamy na stronę jakiejś usługi i chcemy się podzielić jakimiś pytaniami, a po drugiej stronie odpowiada nam, prawda, sztuczna inteligencja. Może to być trochę odrzucające dla ludzi.
1: Najważniejszy wniosek z tego badania?
0: Najważniejszy wniosek jest taki, że niestety niewiele się zmienia w naszym społeczeństwie pod kątem zaufania. Bardzo wiele zawodów ma mniejsze wyniki niż wynikałoby ze średniej dla wszystkich krajów. No wystarczy nas porównać z krajami Azji Południowo-Wschodniej, gdzie te wyniki zaufania są bardzo wysokie, ale również na naszym podwórku w Europie, porównując nas z Holandią czy ze Szwecją, no nasze wyniki są zdecydowanie mniejsze. Jesteśmy bliżej jednak tych średnich dla Europy Środkowej i dla Europy Wschodniej niż Europy Zachodniej.
1: Tymoteusz Ogłaza, badacz Ipsos, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu pani Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No i właśnie, porozmawiajmy sobie o tym, co przyniesie ta najbliższa prawdopodobnie przyszłość, bo jak możemy przeczytać w różnych mediach, Związek Nauczycielstwa Polskiego szykuje dość szeroko zakrojoną akcję, żeby zwrócić uwagę na dodatkową pracę wykonywaną przez nauczycieli, za którą nie otrzymują oni wynagrodzenia, no ale to między innymi. Pierwszy protest, jak znalazłem takie informacje, ma być szykowany na 17 dzień października. Co tak naprawdę szykujecie i kiedy?
3: No więc nie, my mieliśmy pierwszy, pogotowie protestacyjne mamy od czerwca tego roku. Natomiast 31 sierpnia mieliśmy 3,5-tysięczną pikietę, manifestację przed KPRM. Tam rozmawialiśmy i złożyliśmy petycję. Petycja dotyczyła warunków pracy, wynagradzania nauczycieli. A w tej chwili mamy rozplanowane nasze działania do końca tego roku, a nawet dalej. Za chwileczkę zbliża się Dzień Edukacji

0: Narodowej 14 października. I to jest taki dzień, kiedy o nauczycielach raz w roku mówi się dobrze i tylko dobrze. Natomiast my tego dnia i przez ten okres będziemy zwracać uwagę na zupełnie co innego. Ponieważ dokłada się obowiązków nauczycielom, nie zwiększa się wynagrodzenia, nie powiązano wynagrodzeń nauczycielskich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce po to, żeby odpolitycznić te decyzje, które dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, a inicjatywę złożyliśmy 5 lat temu. I ani Sejm poprzedniej kadencji, ani Sejm tej kadencji, pomimo obietnic zarówno premiera, jak i w tej chwili koalicji rządzącej, a wtedy opozycji, która podpisała porozumienie z 9 października 2023 roku. Premier zapewnił, że przyspieszą pracę, no i mija za chwilę 5 lat, nic się nie dzieje. Politycy natomiast mówią, pracujemy nad innym systemem. No to my w tym momencie stajemy się z takiego podmiotu, który wskazuje, pisze, robi badania, przedstawia te badania. Stajemy się kontrolerem. W tej chwili już zostały skierowane wnioski o udostępnienie informacji publicznej do Ministerstwa Edukacji, do Ministra Finansów, jak również do pana premiera. Chcemy poznać, co rząd robi. Pokażcie dokumenty. Skoro od 1,5 roku twierdzicie, że inicjatywa to trudno będzie wprowadzić, bo brak środków, zawsze brak środków dla nauczycieli. W szczególności pracujemy nad innym systemem, no to pokażcie dokumenty.
1: No ale trzeba przyznać rzeczywiście, przepraszam, że wejdę w słowo, że ta sytuacja finansów publicznych jest dość napięta. Mówię tutaj o budżecie, chociażby też projekcie budżetu na przyszły rok i to fakt faktem, że trudno te pieniądze Ministerstwu Finansów znajdować. I tu też pytanie, jakich podwyżek w takim razie nauczyciele oczekują, jakie podwyżki rząd może zapewnić?
0: Znaczy ja oczywiście od wielu, wielu lat słyszę, że brak jest pieniędzy, jest na CPN, jest na dopłaty dla górnictwa, jest na wysokie wynagrodzenia dla lekarzy, na kontraktach, bo nie na, dla tych na umowach. Jest na przeróżne rzeczy, natomiast nie ma na edukację. Nie ma na edukację. My mówimy wprost, inicjatywa obywatelska to jest numer 1, a jeżeli nie, to w przyszłym roku 15%. Ale słusznie pan redaktor powiedział, że no, jest zaplanowany dług, prawda, mamy w tym planowanym, jeszcze nieuchwalonym budżecie. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli będzie się wzrastał będzie ten dług publiczny, to w 2028 roku sfera budżetowa ani nauczyciele nie dostaną ani złotówki, bo to jest zapisane w Konstytucji. Pierwsza to jest sfera budżetowa i dlatego my musimy osiągnąć swoje cele teraz i nie możemy już czekać. Zresztą widzimy, jak to wygląda. Brak jest nauczycieli, pracują ponad siły po to, żeby w ogóle móc się utrzymać, to pracują na 2 etaty, a to na tym cierpi jakość edukacji. Dodatkowo, jak powiedziałam, równocześnie wchodzi reforma Kompas Jutra, równocześnie dokłada się nauczycielom obowiązki, chociażby ta uchwalona, skierowana już do prezydenta chyba, ustawa, projekt poselski, wychowanie patriotyczne, czyli wycieczki. Ja tu przypomnę, że w lutym 2025 roku, po 13 latach prowadzenia sprawy przez prawnika Związku Nauczycielstwa Polskiego, przed Sądem Najwyższym już zapadł wyrok, który mówi, że nauczycielom za pracę w godzinach nadliczbowych należy się wynagrodzenie. Na podstawie tego orzeczenia, oczywiście to nie ma wprost przełożenia, ale przygotowaliśmy cały pakiet i go właśnie rozpoczynamy. W tej chwili kierujemy pisma do dyrektorów wszystkich szkół i placówek oświatowych, a wraz z tymi pismami wyjaśniającymi program, harmonogram każdej wycieczki. I dyrektorzy, mając pełną świadomość, jak powinna wyglądać wycieczka, że musi być zabezpieczony czas odpoczynku, prawda, dobowego, tygodniowego, że musi być

0: rozliczony czas pracy nauczyciela. Oczywiście on na wycieczce nie pracuje 24 godziny, ale jednakże dużo więcej niż pracowałby w szkole. Następnie będziemy kierować te zapytania do nauczycieli. Będziemy robić rozpoznanie wśród nauczycieli w ciągu ostatnich 3 lat, bo takie są roszczenia pracownicze. Ilu z nich było na wycieczkach, jest w stanie udowodnić, pokazujemy, jakie trzeba mieć dowody.
1: No dobra, ale to ja tutaj dopytam, przepraszam. Jaki jest problem z tymi wycieczkami dokładnie? Bo wspominała pani między innymi o tych kwestiach dotyczących wychowania patriotycznego, że z tego powodu chociażby te wycieczki mają być organizowane, no ale to za te wycieczki nauczyciele pieniędzy nie dostają, dostają pieniędzy za mało, jest problem z rozliczeniem tego czasu pracy faktycznego na wycieczce? Jak to wygląda?
0: No jeżeli nauczyciel wyjeżdża na wycieczkę, powiedzmy 3-dniową, a bywa, że wyjeżdża na białą szkołę, zieloną szkołę, wyjazdy integracyjne, ale przyjmijmy sobie tą 3-dniową wycieczkę. Otrzymuje wynagrodzenie tylko i wyłącznie takie, jakby przepracował za tyle godzin, ile przepracowałby w szkole. Czyli jeśli miał tego dnia 5 godzin, to za 5 godzin, jeśli miał 6 godzin, to za 6 godzin, miał godzinę, to za godzinę. I to jest całe wynagrodzenie, a przebywa na tej wycieczce 24 godziny każdą dobę razy 3. I jak wspomniałam, on nie pracuje 24 godziny. Dyrektor musi mieć świadomość, że musi taką opiekę wysłać, żeby były normy wypoczynku, a młodzież czuła się i była bezpieczna. No ale też ten nauczyciel pracuje na pewno około 11 godzin dziennie, więc przekracza normę określoną w artykule 42 Karty Nauczyciela, czyli nauczyciela, tak jak każdego innego pracownika, obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy. Jeśli przekracza 40 godzin, należy mu się wynagrodzenie, które pomimo orzeczenia Sądu Najwyższego, rząd, ministerstwo nie wypracowało żadnego rozwiązania, bo to, co zaproponowało, zostało absolutnie odrzucone. W związku z tym musimy trzymać się litery prawa. I dlatego robimy taką akcję i będzie tydzień konsultacyjny dla wszystkich nauczycieli. I będziemy, również są opracowane wzory wezwań do zapłaty i wzory pozwów do sądu, gdyby nie zrealizowano tej zapłaty. Bo jeżeli nie wprowadza się rozwiązania, które nakazuje Sąd Najwyższy wyrokiem, a równocześnie dokłada się obowiązków, to trzeba mieć świadomość, że trzeba za to zapłacić. Ale wracając do wynagrodzeń nauczycieli, pytamy rząd, jak mówię, skierowaliśmy wnioski w ramach dostępu do informacji publicznej. Za chwilę będziemy to upubliczniać, to co nam odpowiedzą te 3 podmioty, do których skierowaliśmy te wnioski. Następnie będziemy wysyłać, już są gotowe pisma do marszałka Sejmu, do przewodniczącej Komisji Edukacji w Sejmie.
1: Sporo tych kierunków, ale to a propos tego, czy nauczyciele, czy państwo też jako Związek Nauczycielstwa Polskiego macie takie przeświadczenie, poczucie, że rząd prowadzi z wami dialog, czy że musicie się do tego rządu dobijać?
0: Nie mamy poczucia, że rząd prowadzi z nami dialog ani na temat warunków pracy nauczycieli, ani na temat wynagrodzeń. Ani też na temat taki, jakie były powołane zespoły robocze, czyli rozwiązań świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli, bo tu z tyłu głowy mamy demografię. Teraz dopiero skierowano do konsultacji projekt dotyczący postępowań dyscyplinarnych.
1: W takim razie być może ze względu na naszą obecną sytuację krajową, demograficzną, problem w pewien sposób się rozwiąże. Ja nie chcę, żeby to by źle zabrzmiało, no ale w ciągu najbliższych 10 lat, tak wynika z danych, z polskich przedszkoli i szkół podstawowych może ubyć ponad 1 000 000 uczniów. Już dziś też widać pierwsze efekty tego niżu, bo w roku szkolnym 25-26 liczba uczących się spadła o 0,5%, a w wychowaniu przedszkolnym aż o 6,2%. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do 2034 roku liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat może zmniejszyć się aż o 19,5%. No właśnie, z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że to będzie problem, z drugiej strony nauczycieli już teraz brakuje, więc w teorii, ale mówię, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Mniej uczniów to ratunek dla systemu?
0: No nie, niekoniecznie. To ja powiem inną daną. W ciągu

dekady, bo w tej chwili w szkole pracuje 60 tysięcy emerytowanych nauczycieli. Emerytowanych. A w ciągu dekady tych nauczycieli będzie 200 tysięcy. I przy tych warunkach pracy, jakie są w tej chwili, oni nie pozostaną w systemie. W związku z czym spójrzmy, 200 tysięcy, tak, dane

0: nauczyciele pracują ponad swoje siły, po więcej niż półtora etatu. Natomiast są regiony Polski, gdzie nie urodziło się ani jedno dziecko w jakichś gminach. Mamy 284 szkoły poniżej w ogóle 50 uczniów na terenie Mazowsza. To jest straszne, ale tam nauczyciele nie mają godzin nadliczbowych, nie mają godzin ponadwymiarowych i oni pracują na golutkim etacie albo i na niecałym etacie. Tyle tylko, że oni nie przyjadą do Warszawy pracować, bo ich nie będzie na to stać. Nie będzie ich stać na dojazdy do Warszawy i nie będzie ich stać, a tym bardziej na wynajęcie mieszkania w Warszawie. Więc to nie jest coś, co mogło, ta demografia, która nas wszystkich zatrważa, nie jest tym, co mogłoby rozwiązać problemy edukacji.
1: No tak, bo to sama demografia w sobie i ten problem, o którym rozmawiamy, jest bardzo znaczącym wyzwaniem dla naszego kraju. Na razie nie widać też prostego rozwiązania tej sytuacji, ale to temat na zupełnie odrębną rozmowę. Natomiast chciałbym też, żebyśmy trochę porozmawiali o takiej codzienności w polskiej szkole od początku tego nowego roku szkolnego, który wydarzył się miesiąc w zasadzie temu. Jedną ze zmian, która tutaj miała miejsce, była kwestia telefonów komórkowych czy smartfonów. To szkoły podstawowe przede wszystkim. No właśnie, za nami pierwszy miesiąc funkcjonowania szkół bez telefonów, tak to ujmijmy. Jakie sygnały i czy w ogóle docierają do Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie?
0: Znaczy ja powiem, że sygnały docierają różne. Po pierwsze, około 60% szkół podstawowych już miało wprowadzone swoje rozwiązania w tym zakresie. Także przepisy, ustawowe przepisy, z którymi my się jak najbardziej zgadzamy. Z różnych względów. Przede wszystkim teraz kończy się tydzień relacji w szkole, tak? Czyli przeciwdziałania przemocy i dobrych relacji między wszystkimi podmiotami i rówieśniczych. Po to, żeby te relacje były nawiązywane, to telefon nie jest potrzebny, a wręcz przeszkadza. W związku z czym to, że uczniowie w czasie przerw będą się między sobą komunikować, to jest oczywiście, że na plus. Czy docierają sygnały? Tak, z różnych szkół docierają. Zresztą zarówno pan, jak i ja zapewne pamiętamy, że w szkole zawsze toczy się pewna gra między nauczycielami a uczniami. Kiedyś to mogło być o tarczę, czy się przyniosło, czy też czy zmieniło się obuwie. Teraz o to, czy ten telefon się próbuje użyć, czy się go nie używa. Doświadczenie innych szkół, które już to wprowadziły, pokazuje, że wypracowane metody, bo metody i sposoby wypracowuje szkoła w porozumieniu, czyli wszystkie podmioty, uczniowie, rodzice, nauczyciele, że to działa. W związku z czym akurat o ten aspekt jestem spokojna.
1: Wspomniała pani też przed momentem o przemocy rówieśniczej. To nie był główny punkt wypowiedzi, no ale to też wybrzmiało i chciałbym dotknąć tego tematu w ogóle tak ogólnie. To znaczy mówiąc o agresji w polskich szkołach, bo też jednym z tych problemów wskazywanych przez nauczycieli jest ta rosnąca liczba trudnych sytuacji wychowawczych i agresywnych zachowań uczniów. Czy nauczyciele mają dziś wystarczające narzędzia, żeby reagować na rosnącą właśnie agresję w polskiej szkole?
0: Nie mają. Nie mają, a wręcz przeciwnie. A wręcz przeciwnie. To niestety jest tak, że często rodzice nie wierzą w to, że ich dziecko może być agresywne wobec kolegi, że może go hejtować. Zdarzają się przypadki, że wręcz kiedy szkoła wystąpi o wgląd w sytuację rodzinną ucznia z powodu agresywnych, bardzo agresywnych zachowań, rodzice przysyłają kancelarie prawne w stosunku do nauczycieli z takimi właśnie, że w ogóle jak śmiał dyrektor czy szkoła. Szkoła ma taki obowiązek. Nie, nauczyciele nie mają ani specjalnego przygotowania. I tu musielibyśmy wrócić do kształcenia nauczycieli albo też do zatrudniania osób nie będących nauczycielami. I to już nam się zrobi zupełnie inna dyskusja. Nie mają oprócz tego też żaden nauczyciel, dydaktyk, bo głównym jego zadaniem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, ale oprócz tego on niestety w szkole musi być wychowawcą i tu absolutnie

0: Nie tak, ale musi być pielęgniarką, terapeutą, mediatorem, policjantem i czym tam jeszcze sobie ktoś wymyśli. A czasu mało, bo jeżeli mówimy, że w dużych miastach nauczyciel pracuje półtora etatu, to kiedy on ma poświęcić czas zindywidualizować to nauczanie, jeżeli klasy są bardzo liczne?
1: Musimy niestety postawić kropkę w naszej rozmowie, naszym spotkaniu, choć jeszcze kilka wątków moglibyśmy spokojnie poruszyć. Pani Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, była naszym gościem. Dziękuję za wizytę w naszym studiu.
0: Dziękuję pięknie.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec. Zapraszam. Grupa 17 krajów, w tym Polska, sprzeciwiła się cięciom w nowym unijnym budżecie na lata 2028-34. Stanęła też w obronie wydatków na rozwój regionów i rolnictwo. Pod listem do przewodniczącego Rady Europejskiej i premiera Irlandii, która teraz kieruje pracami wspólnoty, podpisał się m.in. premier Donald Tusk.
1: 17 krajów ostrzegło, że dalsze cięcia nie sprawią, że budżet będzie bardziej nowoczesny, lecz go osłabią. Mogą też podważyć społeczne poparcie dla Europy. Autorzy listu podkreślili, że pieniądze z polityki spójności i rolnej pomagają wyrównywać różnice między krajami i regionami, wzmacniają jednolity rynek, wspierają obszary wiejskie, przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego, zapewniając namacalne wsparcie milionom Europejczyków. Przynoszą też korzyści dla unijnych gospodarek. W liście jest też mowa o tym, że nowe priorytety jak obronność i konkurencyjność powinny otrzymać dodatkowe finansowanie, ale to nie może być kosztem puli na rolnictwo i rozwój regionów. To nie czas, by Europa obniżała swoje ambicje, podkreślili sygnatariusze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Pod listem z żądaniem oszczędności podpisali się przywódcy Niemiec, Austrii, Danii, Finlandii, Holandii i Szwecji. Latanie F-16 to szczęście i przywilej, mówi przy okazji 20-lecia służby tych samolotów w polskich siłach powietrznych pułkownik Rościsław Stepaniuk. Pierwszy dowódca bazy i pierwszy pilot tej maszyny wyprodukowanej dla Polski mówił dziennikarzom, że jastrzębie stanowią o bezpieczeństwie polskiego nieba.
2: Czy to jest dobry samolot, to Państwo widzicie teraz, co się dzieje. Piloci F-16 nie dość, że udowadniają swoją przydatność na nowej platformie, to dzisiaj codziennie lub kilka razy dziennie bronią polskiego nieba.
0: Stacjonujący w Poznaniu Krzesinach jastrzębie codziennie pełnią dyżury bojowe i są w dyspozycji dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych, gotowe do startu. Wielu kierowców poczuło ulgę. Od dziś ponownie obowiązuje pakiet ceny paliwa niżej. Rząd wprowadził obniżkę akcyzy i stawki podatku VAT od paliw, a także ustalił maksymalne ceny. W weekend za litr benzyny 95 zapłacimy 6,73 zł, a za litr diesla 7,88 zł.
3: No na pewno dla mnie lepiej, jak pracuję codziennie z samochodem, to będę mógł zaoszczędzić. Jak jest stanie, to jest lepiej, nie?
4: Dla nas dobrze, tak, jeżdżących, ale dla Polski to...

0: chyba nie do końca.
1: No, będą mniejsze, tak, przychody, to jest podatku.
2: Przynajmniej cokolwiek. 9 zł. Teraz zatankowałam za 9 zł, no to jest dużo. Dobrze, że rzadko jeżdżę. W ogóle wszystko poszło teraz w górę przez to paliwo.
3: No, byłoby fajnie, jakby się wróciło 6 na stale chociaż, tak?
4: Rekompensatą dla budżetu państwa są obniżone podatki. Ma być opłata od nadzwyczajnych dochodów koncernów paliwowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał drugą wersję ustawy w tej sprawie, chociaż jednocześnie skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Pakiet obniżający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać co najmniej do końca roku. Na cmentarzu parafialnym w Rokitkach w powiecie legnickim pożegnano sierżanta Natana Sieronia, policjanta z Bolesławca, śmiertelnie postrzelonego podczas służby w Kraśniku Górnym. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński i komendant główny policji Marek Boroń. Sierżant Natan Sieroń służył w policji niespełna 2 lata i pracował w pionie kryminalnym, wspomina komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
5: Zapłacił najwyższą cenę za to, że strzegł bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bolesławieckiego. Wypełnił on niestety słowa roty ślubowania policyjnego do końca. Jest to ogromna strata oczywiście dla rodziny, bliskich, przyjaciół, ale też dla całej polskiej policji, która straciła policjanta pełnego pasji, zaangażowania.
4: 29-letni funkcjonariusz został pośmiertnie awansowany na stopień podkomisarza policji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył go także złotą odznaką Zasłużony Policjant. Prawie 400 szkół średnich we Francji zamknięto w związku z zamieszkami towarzyszącymi protestom uczniów. Dołączają do nich również studenci, a sytuacja robi się coraz bardziej niebezpieczna. Protestujący licealiści domagają się krótszych dni nauki, większej liczby nauczycieli i poprawy warunków w szkołach.
6: Protesty stają się coraz bardziej brutalne, powiedział francuski minister edukacji Edouard Geffrey, który podał także aktualny bilans poszkodowanych.
7: Do tej pory wśród osób związanych z systemem oświaty jest 235 rannych, w tym 170 uczniów.
6: Protesty to efekt wieloletnich zaniedbań, uważa przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Polskiej imienia Adama Mickiewicza w Paryżu, Agata Bulskalen.
8: Klasy są przepełnione, część nauczycieli odwołuje w ostatniej chwili lekcje, dzieci nie mają tych lekcji. Natomiast to, co jest istotne, to tak naprawdę jesteśmy w przededniu jeszcze większych manifestacji, które są planowane na 6 października, a następne na 17 października.
6: Protesty uczniów we Francji rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu w regionie paryskim i szybko rozprzestrzeniają się na kolejne miasta. Przemysław Lis, Polskie Radio.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
4: Na zachodzie i w kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura przeważnie od 4 do 8 stopni, a w dzień od 17 na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 23 na pozostałym obszarze.
9: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
10: Grzegorz Frączak, zapraszam.
9: Gość Polskiego Radia 24.
10: Dla wszystkich starczy miejsca, tak mówią. Grzegorz Sajur, telewizyjna agencja informacyjna TVP. I widzę po bluzie radio dla ciebie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, dzień dobry.
10: Polska na tak. To jest wspólna akcja Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Mogli państwo przez chwilę o tej akcji zapomnieć, chociaż jak w wielu miejscach się przejeżdża i widzi te murale,
11: nie
10: to właśnie.
11: Zapomnieć.
10: Ale teraz akcja nie jest w przeszłości, tylko idzie do przodu i co więcej, przekracza granice.
11: Dokładnie tak, ponieważ dzisiaj ogłaszamy start kolejnej odsłony naszej akcji, akcji Polska na tak. I tak jak pan redaktor powiedział, przekraczamy granice, gdyż teraz kierujemy naszą akcję do wszystkich tych Polaków, którzy mieszkają poza granicami kraju, rozsiani są po całym świecie i są takimi wspaniałymi, mam nadzieję, ambasadorami Polski. I właśnie do nich kierujemy kolejną odsłonę naszej akcji. Na czym to będzie polegać? No trochę na tym samym, na czym polegały te poprzednie odsłony. A przypomnijmy, że w ramach akcji Polska na tak odwiedzamy i wciąż to robimy

0: miasta, odwiedzamy szkoły, latem odwiedzaliśmy harcerzy, odwiedzamy oczywiście seniorów i pokazujemy ich aktywności. No i będziemy starali się pokazywać to, co Polacy, Rosjanie na całym świecie robią ciekawego. Stąd też apel.
1: Tak.
0: No właśnie o to, żeby pokazać.
1: Żeby pokazywać. No właśnie, bo to chciałem dopytać, bo to jest nowoczesna tożsamość narodowa, nowoczesny patriotyzm. Z patriotyzmem no mamy w Polsce pewien problem, dzięki politykom głównie, to już tak, żeby być dosadnym do szpiku kości. On bywa czasem pokracznie rozumiany i z jednej, i z drugiej strony, ale jak ktokolwiek wejdzie w sieć, w internet, na portale społecznościowe, to zobaczy, że jest taki trend, że cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski chwalą nas, po prostu nas chwalą, że jest czysto, bezpiecznie, dobrze, że tu się świetnie
0: nowocześnie
1: mieszka, nowocześnie. To dlaczego oni nas chwalą, a my sami się nie chwalimy?
0: No, widocznie taka ta nasza przywara jest. Dlatego też proponujemy Polakom, Rosjanom na całym świecie, aby się do nas odezwali. Na stronie internetowej akcji Polska na tak znajdą wszelkie informacje. Trzeba, tak jak to było w przypadku seniorów czy w przypadku szkół, nagrać jakiś krótki filmik, jakąś krótką prezentację, pokazać to, co ciekawego robicie. My najciekawsze te propozycje gdzieś tam wyłowimy. I potem przez najbliższe tygodnie i przez najbliższe miesiące będziemy pokazywać Polaków
1: dumnych
0: i Polonii,
1: z Polski.
0: I dumnych z Polski. Będziemy pokazywać to, co robią. Będziemy ich zachęcać właśnie do tego, żeby jeszcze więcej pokazali. Będziemy odwiedzać ich. Mamy korespondentów Telewizji Polskiej. Pewnie skorzystamy także z korespondentów Polskiego Radia, żeby właśnie pokazywać to, co fajnego robią.
1: Minęły wakacje. Zaczyna się już szkoła wyższa, bo to studenci już wracają
0: Mój syn wczoraj już zaczął.
1: No właśnie, bo to, no tak, zaczyna się. To dzisiaj już nie na galowo można na studia. Czyli pewien sezon się skończył. W mediach też się pewien sezon skończył, wakacyjny zdecydowanie. Czy możesz podsumować po tym sezonie, co cię tak bardzo zaskoczyło, albo na przykład, nie wiem, ujęło, o, może lepsze określenie, ujęło w tej Polsce, no tak, że wiem, do nas też, do Polskiego Radia przychodziło mnóstwo tych zgłoszeń, widzieliśmy je mniejsze, większe, z mniejszym, większym rozmachem robione, ale wszystkie fantastyczne. A któreś tak zapadło w pamięć, że wow?
0: Przez całe wakacje nasza akcja, no to była akcja realizowana razem z Polskim Radiem i z audycją Lato z Radiem. Odwiedzaliśmy co tydzień
1: wspaniałe koncerty,
0: wspaniałe
1: przy okazji,
0: miejsce
1: tak.
0: W Polsce i były koncerty, mnóstwo się działo. I ja przyznam, odwiedziłem, na przykład byłem w Krynicy Morskiej, gdzie świętowaliśmy równocześnie 40 lat Teleekspresu. I to, ile ludzi tam się pojawiło, jak wszystko to było zorganizowane. I ja myślę, że podstawową cechą tej akcji Polska na tak jest to, że jest to akcja... Z reguły jest tak, że wszystko budzi skrajne emocje. Jednym się podoba, innym się nie podoba. Natomiast nie spotkałem kogoś, kto by o tej akcji Polska na tak powiedział coś negatywnego, bo to jest akcja, która absolutnie ma pozytywny wydźwięk i tak jak powiedziałeś na początku, dla wszystkich starczy miejsca, to właśnie to jest taka akcja. Dla każdego jest miejsce w tej akcji, bo każdy może być dumny z tego, co wokół niego pozytywnego się dzieje, a do czego przykłada swoją rękę, bo to, co dzieje się pozytywnego, to przecież nie dzieje się znikąd. No tylko my sami to tworzymy.
1: No tak, to jakby mówiłeś, wspomniałeś o Krynicy Morskiej, to jakbyś tak kawałek w prawo na mapie, to tam raczej była Polska, na nie, ale to Bałtyk już i Królewiec.
0: Nie
1: zapędzamy się tam. Natomiast po sąsiedzku w Stegnie jest fantastyczny ciągle bulwar radiowej jedynki i tam są różne ciekawe rzeczy, jeśli mają państwo ochotę podjechać. Na
0: można
1: przykład
0: na
1: weekend
0: różnego
1: się,
0: rodzaju ławeczkach usiąść.
1: To prawda.
0: Aczkolwiek idąc w sukurs, my w Krynicy też właśnie przywieźliśmy, że tak powiem,
1: ławeczkę
0: teleekspresową i stoi, można tam pojechać i usiąść na ławeczce, gdzie jest napis, że Teleekspres skończył w tym roku 40 lat.
1: No to muszę spróbować, bo dawno nie byłem w Krynicy. Dobrze, to przypomnijmy stronę. Polska na tak, to jest ta akcja, o której mówimy. Ona teraz przekracza granicę i jest rozszerzona o Polonię i Polaków za granicą, więc jeśli ktoś gdzieś słucha na końcu świata, to tak, droga pani, tak, drogi panu, panie, to dla pana ta akcja, dla państwa, żeby pokazali państwo dumę.

0: z Polski. Gdzie wejść, gdzie przesłać, co napisać?
1: Strona internetowa akcji Polska na Tak, ale można też wszelkie informacje znaleźć po prostu na stronie TVP Info i tam każdy zostanie za rączkę poprowadzony. Trzeba nagrać, mówiąc wprost, jakiś krótki filmik pokazujący to, żebyśmy jeszcze więcej o danym miejscu powiedzieli.
0: No właśnie, kod QR wyświetlało TVP Info przed momentem akcji Polska na Tak. A, zgraliśmy
1: no
0: się idealnie.
1: No proszę, proszę. No Grzegorz bo razem działamy.
0: Grzegorz Sajur.
1: A proszę nie pytać o ceny, bo akurat żadnej stacji nie mijałem po drodze, aha, więc tej szóstki z przodu nie zauważyłem jeszcze.
0: Aha, jeszcze nie. No to wiesz, co po południu dzisiaj może. Ale i tak muszę powiedzieć szczerze, już zmieniając trochę na politykę przechodzimy, bo to stacja informacyjna w końcu. To szybko się uwinął rząd, że tak powiem. No wczoraj 22 już podobno opublikowane, rachu ciachu i idzie do przodu.
1: Czyli można.
0: Czyli można, tak, tak, tak. Co tam u siebie zagrasz nowego w twojej audycji? Promujmy chwilkę. Grzegorz Sajur, szef Taju TVP, ma też audycję u naszych kolegów w RDC, czyli w Radiu dla Ciebie.
1: Dla wszystkich starczy miejsca tak, w poniedziałki od 22 do 24.
0: Stare będzie dobre małżeństwo.
1: A nie, będzie troszkę nietypowo. Będzie rozmowa z Konradem Imielą, reżyserem i twórcą musicalu Kościuszko, którego premiera, dzisiaj mamy piątek, to jutro w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. I będziemy także mówić o Piwnicy pod Baranami, która świętuje 70-lecie istnienia i 7 października ma taki niezwykły jubileuszowy koncert w warszawskim Teatrze Roma.
0: No i zareklamowaliśmy. Grzegorz Sajur, dziękuję bardzo. Polska
1: bardzo
0: na Tak.
1: Dziękuję. Polska
0: wspólna
1: na
0: akcja
1: Tak.
0: Telewizji Polskiej, Polskiego Radia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A naszym gościem o poranku jest Marcin Piasecki z Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Mamy dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, ale jak mówiłem, ten uśmiech jeszcze na pylonach się nie pojawił. Chyba, że już widziałeś po drodze.
3: No nie, jeszcze chwileczkę z tego, co słyszę, to w sobotę. W sobotę ten, no, może nie tyle uśmiech, co jednak znaczące zmiany cen.
0: Ulga.
3: Tak,
0: ulga. Prezydent podpisał ustawę dotyczącą podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Nie wiem, czy widziałeś wczorajsze orędzie. Ja oglądałem, przypatrywałem się temu, co mówi, ale też mowie ciała. I miałem wrażenie, że zadowolony z tego podpisu to prezydent nie był.
3: No właśnie, w ogóle chciałbym zacząć od uwagi takiej, że orędzie prezydenta w sprawie cen paliw. No, sprawa nie, oczywiście ważna. Ważna dla portfeli Polaków, dla milionów. Kwestia inflacyjna się również kłania. Natomiast no, przyznam, że jednak miałem takie wątpliwości co do fundamentalności tej kwestii, gdyż i to można było też odczytać z, tak między wierszami z orędzia prezydenta. Pytanie, czy rzeczywiście tutaj tematem nie są ceny paliw, czy jednak po prostu to, do czego się przyzwyczajamy w wersji intensywnej od lat, czyli no po prostu dosyć brutalna walka polityczna. I wydaje mi się, że pod tym kątem należy rozpatrywać brak weta prezydenta, jego podpis, oczywiście z tym zastrzeżeniem, że w trybie następczym ustawa zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast właśnie, cenne spostrzeżenie, że prezydent nie był tutaj, nie wyglądał na szczęśliwego z takiego obrotu rzeczy, no bo chyba jednak Karol Nawrocki i jego otoczenie no, znaleźli się w swego rodzaju potrzasku. Sytuację mamy taką. Jest to druga próba ze strony rządu no, przeforsowania tej ustawy. Jedną już Karol Nawrocki zablokował. Mamy bardzo wysokie ceny na stacjach paliw. To mieliśmy ostatnio tak zwane odczyty inflacji. Widać było, że bardzo mocno wpływa na inflację. Analitycy, ekonomiści twierdzą, że mniej więcej połowa z tych 4% to jest właśnie wina cen paliw. No, w związku z tym trudna sprawa, tak? Zawetować po raz kolejny, nawet proponując coś, gdyż prezydent ostatnio ma w zwyczaju, a może nawet niekoniecznie ostatnio, że proponuje własne rozwiązania, no to mógł po raz kolejny coś zaproponować, no ale czas gaz płynie, tak? I te ceny po prostu rosną. W związku z tym chyba prezydent

0: prezydent i pałac prezydencki został tak no, trochę sprowadzony do narożnika, nie było dobrego wyjścia. I ten podpis, no też z punktu widzenia prezydenta, nie jest wyjściem najlepszym, gdyż nie pokazuje jakby jego siły, tylko raczej no, rodzaj takiej politycznej no, kapitulacji wręcz.
1: To trochę miałem wrażenie, że z jednej strony rząd, który drugi raz przedstawił ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych i prezydent, który zaproponował swoją propozycję, którą eksperci no, różnie komentowali, tak raczej negatywnie niż pozytywnie, ale to zostawiamy to ekspertom. I mam wrażenie, że to tak jakby jechali na czołówkę. I kto pierwszy naciśnie hamulec?
0: No tak, ale gdyby...
1: To nie właśnie... wyglądało trochę tak?
0: No owszem, ale gdyby to rozpatrywać właśnie w kategoriach takiej cynicznej gry politycznej, no to trzeba przyznać, że tu obóz rządzący zadziałał bardziej sprawnie, no w kilku elementach. No po pierwsze jednak konstruując dosyć konsekwentną narrację, że chce obniżyć te ceny na stacjach.
1: Tylko prezydent nie daje, tak?
0: Właśnie. I jedynym blokującym w zasadzie to rozwiązanie może być prezydent. No, niewygodna sytuacja dla prezydenta.
1: No bardzo, to prawda.
0: Kolejna sprawa, to można było zauważyć też pewien wyścig na no, wystąpienia, tak? Mieliśmy orędzie, ale parę dni temu mieliśmy wystąpienie Donalda Tuska, który podkreślał właśnie
1: quasi-podcast.
0: Tak jest, te kwestie związane z tym, że no, prezydent powinien tutaj zadziałać i no, prezydent będzie winny, jeżeli te wysokie ceny się utrzymają. Czyli pierwszy jeszcze tak docisnął Donald Tusk całą sprawę. No, kolejna rzecz, zresztą charakterystyczny brak w orędziu prezydenta, to znaczy no, Donald Trump i wojna w Zatoce Perskiej, wojna na Bliskim Wschodzie. No cóż, no, z tymi wysokimi cenami paliw no, borykamy się od momentu właśnie rozpoczęcia tejże wojny przez Donalda Trumpa. Jak się okazało, wojny, która miała być bardzo szybka, miała być zdecydowanym i krótkim atakiem. No okazało się, że trwa do dzisiaj, skutecznie blokując zresztą wręcz światowy obieg surowcowy, w tym ropy naftowej. No i ceny są jakie są. No z kolei no, prezydent Nawrocki jest kojarzony z prezydentem, z Donaldem Trumpem w kategorii przyjaźni. No ale i teraz no co z tym zrobić? Najlepiej, jak wyszło w orędziu, po prostu przemilczeć i zrzucić. No i to była dosyć taka, bym powiedział, no brawurowa figura, zrzucić to, że ceny paliw są tak wysokie, no przede wszystkim na rząd Donalda Tuska. No zrobił to prezydent Nawrocki w orędziu.
1: A to nie jest trochę tak, że... Oczywiście nie podejrzewam, że sondaże mają wpływy, ale aż takie. Ale kilka dni temu pojawił się taki sondaż, że 39% źle ocenia prezydenta Nawrockiego. Pozytywnie 44%, nadal więcej, ale miesiąc temu było 47, a teraz jest 44, więc 3% spadły, 3 punkty procentowe spadły, więc i to jest najniższy wynik oceny prezydenta w historii Polski. Może tutaj było
0: no właśnie,
1: taki,
0: bo to jest...
1: taki haczyk na zasadzie, no dobrze, to podpisujemy tę ustawę, bo będzie jeszcze niżej.
0: No właśnie, no to wydaje się, że to był bodziec rzeczywiście, zwłaszcza, że to nie jedyny sondaż, również rankingi zaufania. Tam prezydent ma to zaufanie bardzo wysokie, jest liderem, natomiast tak czy inaczej to spada. I to spada o wyraźne punkty procentowe. Oczywiście możemy zastanawiać się, skąd się to wzięło, ten spadek zaufania, czy to, nie wiem, kwestia jakichś spraw związanych z zonda krypto, może innych rzeczy. No w każdym razie wydaje się, że Pałac Prezydencki, sam Karol Nawrocki, no musieli to dostrzec i rzeczywiście, no w pewnym sensie podpisać, dlatego, że sytuacja no, stała się bardzo nabrzmiała. Rzeczywiście tych 10 zł na pylonach za diesla, no to wydawałoby się, że no, mamy jak w kieszeni, tak, w ciągu paru dni brak podpisu prezydenta, weto prezydenta, no w tej sytuacji no, nie służyłoby jego notowaniom, jego popularności. Jak się wydaje też takiemu no, prostemu zrozumieniu. No, Polacy no, tankują, patrzą na to, jak coraz mniej paliwa można kupić za konkretne pieniądze i się zastanawia właściwie dlaczego. No, dlaczego? A rząd, no tutaj by znowu czeka, był konsekwentny w swojej narracji, prezydent Nawrocki zablokował.
1: Zmieniamy temat. List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Wydany przez sędziego. Już znaleziono, że to neosędzia.

0: Czy neosędzia, czy nie sędzia, nieważne, jest to sędzia i wydaje wyrok, czy jakieś postanowienia w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Ale wydał to postanowienie, tę decyzję niezgodnie z prawem. Prawem, które uchwaliło Prawo i Sprawiedliwość w zeszłej kadencji. No to jak? Sędzia nie zna prawa?
1: No właśnie, tutaj dotykamy kwestii, no, która jest przedmiotem dyskusji. Przedmiotem dyskusji wśród prawników. Ja bym może abstrahował od kwestii właśnie tej sytuacji, bo tutaj no, oczywiście no, włącza się cały bagaż polityczny tej sytuacji. Też, no, co tu dużo mówić, zaplątania z tegoż sędziego w no, jedną stronę sporu politycznego. Natomiast tak czy inaczej, no, problem pewien jest, tak? Przy wydawaniu listów orzeczenia o liście żelaznym, bo jak rozumiem, miał pan na myśli to, że tam jest wątek prokuratury. Jeżeli prokuratura nie wniesie, nie sprzeciwia się zgodzie na taki list. No i tutaj się robi ciekawa sytuacja prawna. Już właśnie abstrahujmy od tej, akurat od tej sprawy. Mianowicie część, i to znacząca i poważna, część środowiska prawniczego, część poważnych sędziów uznaje, że jest to ograniczenie niezawisłości sądów w ich decyzjach. Że jest to przepis, który...
0: Ingerencja
1: jest
0: prokuratury, tak.
1: Nieuprawniony, bo prokuratura może tutaj ingerować.
0: Ale obowiązuje.
1: No i to jest właśnie, tutaj dochodzimy do klu i chyba też klu tej sprawy. Mianowicie, no dobrze, ale jednocześnie no, ci sędziowie, którzy kwestionują przeciw, o ile dobrze to odczytuję, no powołują się na akty wyższego porządku, po prostu na konstytucję, która gwarantuje niezawisłość sądów, a w opinii właśnie tych prawników ta niezawisłość sądów jest tutaj naruszana, czy też zagrażana. I teraz jest to tak czy no, jest to problem, tak? Jest to problem braku precyzji prawa. Wręcz niektórzy sędziowie, i to poważni sędziowie, mówią, że to jest zła legislacja, że należy to naprawić. Natomiast wracając do tej sprawy, no ciężko się no, nie oprzeć wrażeniu, że po prostu no, ta sytuacja niejasności prawa no, została i w ogóle cała historia z całym mechanizm listu żelaznego został wykorzystany no, po prostu w politycznej grze, która może służyć scenariuszowi takiemu o to, no, żeby Marcin Romanowski po prostu nie trafił do żadnego aresztu w ramach toczącego się śledztwa. No, co więcej, ta konstrukcja, czy też wydanie listu żelaznego może oznaczać to, że no, mówiąc w dużym skrócie i tak nieco kolokwialnie, no po prostu, że Marcin Romanowski ucieknie i to ucieknie w sposób skuteczny, gdyż przestanie na przykład obowiązywać europejski nakaz aresztowania. W związku z tym Romanowski będzie mógł się schronić no, w zasadzie tam, gdzie chce, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie może dołączyć do Zbigniewa Ziobry. Czyli z jednej strony to, od czego zaczęliśmy, ciekawy i chyba wymagający rozwiązania problem prawny, ale z drugiej strony no, w tym przypadku no, mieliśmy moim zdaniem, w moim przekonaniu, no, takie czyste przełożenie na politykę.
0: Czyli pan redaktor uważa, że on nie przyjedzie do Polski, nawet z tym listem żelaznym?
1: Jeżeli list żelazny będzie, jakby to określić, jeżeli będzie prawomocny w mocy, to czemu nie? Aczkolwiek, no z drugiej strony nie widziałbym powodu, dla którego w takich okolicznościach Marcin Romanowski ma się pojawić akurat w Polsce, gdzie no tak czy inaczej jest... No, w cudzysłowie mówiąc, zagrożony, tak? Zagrożony śledztwem, wyrokami i tak dalej, no i jakimś wymiarze cofnięciem tego listu żelaznego. W związku z tym, no raczej bym tutaj, gdybym miał coś prognozować, no to bym prognozował dalszą ucieczkę gdzieś za granicę.
0: No tak, ale z drugiej strony to też jest zagrożenie dla prokuratury, bo jeżeli Marcin Romanowski pojawi się w Polsce z tym listem żelaznym, prokuratura i sprawa będzie się toczyć. Do jakiego sędziego trafi, to już teraz absolutnie zostawiamy na boku, ale jeżeli Marcin Romanowski, mówię jeżeli, hipotetyczna sytuacja, uwiarygodni się i sąd orzeknie, że jest niewinny, no to by był blamasz prokuratury. coś, na co niektórzy czekają przed wyborami.

0: wyborami?
1: Przyznam, że tutaj akurat no to wydaje się, że oczywiście to oceni sąd, tak? No ale z tego, co wiemy o tej całej sprawie, to naprawdę trudno będzie uniewinnić Marcina z Romanowskiego. Te dowody, znane opinii publicznej, znane powszechnie, no wydają się na tyle mocne, te mechanizmy na tyle jednak opisane i zdefiniowane przez prokuraturę, przez organy ścigania, że no, naprawdę to wygląda bardzo źle dla Marcina Romanowskiego i trudno sobie wyobrazić scenariusz uniewinnienia.
0: Tak, żelazo podobno ciężki metal, ale nie wiem, czy aż tyle, żeby starczyć na te zarzuty, które są postawione. Marcin Piasecki, Rzeczpospolita, był z nami. O poranku komentarz. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
2: Komentarz.
3: Pani doktor Magdalena Nowak-Paralusz, politolog z Uniwersytetu WSB Merito, połączona z nami. Dzień dobry pani doktor.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Bardzo to był ciekawy wieczór politycznie wczoraj i dzisiaj równie ciekawy poranek, bo jesteśmy świadkami komentarzy politycznych a propos decyzji, którą podjął wczoraj pan prezydent, który zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. To jest decyzja, której chyba niewielu się spodziewało.
4: Myślę, że nie do końca, ponieważ analizując sytuację, można było zakładać, że pan prezydent jednak zacznie zmieniać swoją strategię działania, natomiast nie strategię komunikacyjną. I jeżeli zwrócili państwo uwagę, to tak naprawdę to orędzie warto analizować jest nie tylko jako komunikat dotyczący ceny paliw, ale przede wszystkim jako kolejny etap sporu o to, kto definiuje polską polityczną rzeczywistość. I co najważniejsze, komu obywatele przypiszą odpowiedzialność za jej skutki? Bo to, co jest najciekawsze w tym wszystkim, to jest to, że obie strony próbują tak naprawdę zrobić to samo. Rząd chce powiedzieć, przygotowaliśmy rozwiązanie, prezydent blokuje, a kiedy podpisałby ustawę, możemy obniżyć ceny. Natomiast prezydent odpowiada tak naprawdę odwrotną narracją, tak? Podpisałem ustawę, więc rząd nie może już zasłaniać się prezydentem. Od tej chwili to on odpowiada za ceny. Natomiast mamy tutaj spór nie tylko o ustawę, bo tu jest konkurencja, czy nawet bym powiedziała więcej, rywalizacja pomiędzy małym i dużym pałacem o przypisanie sprawczości i odpowiedzialności. I ten właśnie mechanizm jest moim zdaniem najciekawszy z punktu widzenia dzisiejszej naszej rozmowy.
3: Pani doktor, to czy sprawczość równa się odpowiedzialność? Odpowiedzialność w znaczeniu takim, że gdyby coś poszło nie tak, to wtedy łatwo jest wskazać winnego. Czy prezydent na przykład byłby w stanie wziąć na siebie tego rodzaju odpowiedzialność, czy tylko chce się nam kreować jako ktoś, kto no, ma tę sprawczość, czyli posiada ten walor tak cenny w polityce?
4: Tak naprawdę to, co w tej chwili jest najcenniejsze, to jest pytanie, kto skuteczniej narzuci społeczną interpretację tego, co się dzieje. Premier często mówi, rozwiązanie przygotowane przez rząd jest dobre dla Polaków, ale brak podpisu prezydenta uniemożliwia jego realizację. Z kolei w przestrzeni publicznej prezydent mówi, nie podpisałem, ponieważ to jest fatalne rozwiązanie dla Polaków, albo że jest to fatalna ustawa. Więc od tej chwili to rząd odpowiada za to, że te ustawy nie mogą zostać podpisane. I tak naprawdę obie strony próbują przejąć tą sprawczość za pozytywne skutki, ale odpowiedzialność za problem przypisują przeciwnikowi. I tak naprawdę tutaj ten spór tyczy się już nie o te podpisy czy o te weta, tylko jest przeniesiony ten spór na poziom dyskusji o interpretację tego, kto odpowiada za to, co się dzieje, plus za to, co się wydarzy.
3: No dobrze, pani doktor, narracja jest ważna oczywiście w polityce, jeśli nie najważniejsza, no ale tutaj akurat mamy taki przypadek, że rzeczywistość i to, co zastaniemy jutro na pylonach, na stacjach benzynowych, zweryfikuje właśnie tę narrację, którą proponują nam poszczególne strony. No bo jeżeli będzie taniej, no to pewnie okaże się to zasługą.

0: drogą obecnie rządzących, a jeżeli tego...
1: Paradoksalnie przepraszam, tak, że wejdę tutaj i nie zgodzę się z panią redaktor, bo od tego, co jutro się okaże, to jest właśnie to, co powiedziałam przed chwilą. Kto wygra tą wojnę o narrację? W sensie no, wojnę o skuteczność i odpowiedzialność, bo teraz zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jedne osoby stwierdzą, że to jest zasługa rządu, tak jak powiedziała pani redaktor, ale inne mogą powiedzieć, halo, to pan prezydent podpisał.
0: Bez podpisu by się nie udało.
1: Oczywiście. Dlatego właśnie o tym mówimy, bo tu tak naprawdę ja wiem, że żyjemy od 20 lat w takim sporze i w tej wielkiej polaryzacji, że my lubimy mówić czy jedni, czy drudzy. Ja bym chciała, żeby ta debata publiczna zaczęła przenosić się na dyskusję o mechanizmach i co to daje politykom. I powiedzmy sobie wprost, to co służy politykom, bo ta sytuacja służy obu stronom,
0: no dobrze, to zapytam pani doktor,
1: służy społeczeństwu.
0: Co ten podpis dał prezydentowi? No bo na krótszą metę pewnie prezydent doszedł do wniosku, patrząc na sondaże, także te sondaże zaufania, że już kolejne weta nie tak bardzo mu się opłacają, ale w tej rozgrywce długoterminowej, długofalowej, no to wsłuchując się szczególnie w krytykę ze strony polityków Konfederacji tego wczorajszego ruchu prezydenta, no to można podejrzewać, że niekoniecznie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ta wczorajsza decyzja może się opłacać.
1: Znaczy, pamiętajmy o jednej rzeczy. To, co się dzieje w tej chwili, to już jest kampania nawet nie międzywyborcza. To jest kampania wyborcza, która ukrywa się pod różnymi maskami. Przypomnę, że w przyszłym roku są wybory. Karol Nawrocki szedł z hasłem do swoich wyborów, czyli do wyborów prezydenckich, szedł z hasłem wysadzenia rządu Tuska. I jeżeli zwrócimy uwagę, to tak naprawdę te wszystkie działania polityczne, które pan prezydent i jego otoczenie, bo nie oszukujmy się, że to nie są tylko decyzje prezydenta, ale wpływ na to ma to otoczenie, z którym prezydent współpracuje, zdecydowało się na tak zwaną wojnę totalną z rządem. Czyli maksymalne utrudnienie rządzenia i z tym ewidentnie mamy tutaj do czynienia. Oczywiście tu jest pytanie, jak rząd sobie z tym radzi i czy się na to przygotował. Ale to jest na zupełnie inną rozmowę. I teraz tak naprawdę pan prezydent buduje rolę nie tylko arbitra czy recenzenta ustaw. On staje się aktorem zabierającym głos w sprawach społeczno-gospodarczych. I to nie jest na przykład, tak jak wczoraj, orędzie tylko o paliwie, tylko paliwo staje się punktem wyjścia do opowiedzenia znacznie szerszej historii o państwa. I jeżeli byśmy do sportowej tutaj nomenklatury się odnieśli, to piłka jest po stronie pana prezydenta, bo on rzeczywiście tutaj radzi sobie zdecydowanie lepiej, bo on po prostu tłumaczy taką politykę makroekonomiczną na język codziennego doświadczenia, czyli bardzo dużo słów, stacja benzynowa, rachunek, domowy budżet. I teraz tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na ten język, z drugiej strony się pojawia. Nie pozwolę, żeby polskie społeczeństwo stało się zakładnikiem, bankomatem dla rządzących, że rząd szantażuje, że to jest katastrofa finansowa. Czyli wykorzystuje te asy, które kilka lat temu, a dokładnie no teraz już prawie 10, tak, wykorzystało PiS, kiedy wygrało wybory hasłem Polska w ruinie, gdzie tak naprawdę żadne wskaźniki nie pokazywały, że Polska jest w ruinie. I teraz znowu, nie miało znaczenia, jakie są wskaźniki, miało znaczenie, jak zostaną zinterpretowane. I tu rzeczywiście popatrzmy na to, że taki język służy prezydentowi, ale pamiętajmy, że zbudowanie takiego jednoznacznego podziału odpowiedzialności jest bardzo też niebezpieczne dla pana prezydenta, bo im bardziej złożony problem, tym większa pokusa polityczna, żeby przedstawić to jako prostą historię, tą, którą pan prezydent próbuje stworzyć.
0: A
1: tak?
0: Od tego to już krok
1: o sprawcy,
0: od populizmu.
1: O odpowiedzialności i obrońcy.
0: Bo to już brzmi jak taka narracja populistyczna. Łatwe rozwiązania dla trudnych problemów.
1: Ale rzeczywiście, znaczy my z populizmem mamy od lat do czynienia, więc tu nie oszukujmy się, że ktoś, kto widzi, że populizm, a wiemy i badania to pokazują, że populizm jest tą formą, która bardzo dobrze, krótkofalowo podkreślam, jest bardzo efektywna. No i politycy po prostu na tym budują swój kapitał polityczny.
0: to pani doktor zostało

0: Stawiając już na marginesie to wczorajsze orędzie prezydenta, ale skoro pojawił się wątek populizmu, to muszę zapytać o te słowa, no kontrowersyjne, to chyba mało powiedziane, pana Sławomira Mentzena na temat policjantek na Dolnym Śląsku. Na pewno pani słyszała, widziała ten filmik, tak, który zamieścił Sławomir Mentzen w swoich mediach społecznościowych. Po co on to robi?
1: Ta wypowiedź tak naprawdę jest politycznie interesująca nie dlatego, że znowu mamy kolejną burzę w mediach społecznościowych i dobrze się to klika, tylko pokazuje napięcie w strategii nie tylko Sławomira Mentzena, ale powiem szerzej, Konfederacji. Między budowaniem takiego wizerunku polityków zdolnych wyjść poza swój twardy elektorat, a komunikacją, która może wzmacniać tą dotychczasową, taką przede wszystkim męską bazę wyborczą. I teraz chciałabym zwrócić tu uwagę, że w komunikacji politycznej analizujemy nie tylko to, co polityk powie literalnie. Analizujemy całą selekcję obrazów, kontekst, oczywiście kontrast i ramę interpretacyjną. I tutaj kobiety w mundurach zostają zestawione z figurą brutalnego męskiego zagrożenia. I teraz oczywiście Sławomir Mentzen wprost nie powiedział, że to kobiety są słabe. On zostawił odbiorcę z tym, że ma sobie tą puentę dopowiedzieć. I tak naprawdę ta wypowiedź odsłania napięcie między strategią poszerzania elektoratu Konfederacji i profesjonalizacji wizerunku całego ugrupowania, a tą wcześniejszą częścią takiego bardziej radykalnego repertuaru, bym powiedziała, ideowego i komunikacyjnego Konfederacji. I to pięknie widać w danych i również w takich właśnie wypowiedziach.
0: Ale to jest bardziej taki balon testowy, żeby sprawdzić, na ile można sobie pozwolić, czy bardziej próba przypomnienia temu żelaznemu elektoratowi Konfederacji i próba zaopiekowania się nim właśnie w postaci wysłania takiego sygnału, że cały czas ten sposób myślenia, który proponuje Sławomir Mentzen, jest sposobem myślenia całej Konfederacji.
1: Znaczy, tu musimy powiedzieć, że pamiętajmy też, że wiele kobiet, zwłaszcza młodych kobiet, głosuje na Konfederację. I tutaj nie mamy wyraźnej luki płciowej, jeśli chodzi o elektorat. Natomiast jeżeli Konfederacja chce tak jakby poszerzać ten elektorat, to tu rzeczywiście widzieliśmy to mocne wyciszenie i stonowanie tych wypowiedzi. I teraz pytanie, czy to był wypadek przy pracy? Tu byłabym bardzo ostrożna, bo my w tej chwili tego nie wiemy. Nie mamy dostępu do intencji, przynajmniej ja nie mam, dostępu do intencji pana Mentzena. Natomiast co możemy powiedzieć? Ten komunikat jest spójny z wcześniejszymi elementami jego przekazu światopoglądowego i z drugiej strony jednocześnie pozostaje w napięciu z tą próbą poszerzenia elektoratu, którą widzieliśmy przed kampanią prezydencką, w trakcie kampanii prezydenckiej i w ostatnim czasie. Więc pamiętajmy, że ostatnim taką pułapką czy wypadkiem przy pracy było określenie z kampanii wyborczej pana Mentzena, kiedy pytany o aborcję w przypadku ciąży będącej wynikiem gwałtu powiedział, że nie dopuszcza jej również w takim przypadku i użył tam określenia nieprzyjemność, co wywołało bardzo szeroką debatę i to pęknięcie właśnie na tej rysie poszerzania tego elektoratu. Więc w maju z kolei 2026 roku. Pamiętajmy, że z kolei był już bardzo restrykcyjny w swoim stanowisku w tym temacie. Więc tak naprawdę pytanie, czy jednak to wcale nie był wypadek przy pracy, tylko taka ciągłość konserwatywnego repertuaru światopoglądowego.
0: I z tym pytaniem zostawimy naszych słuchaczy. Pani doktor, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pani doktor Magdalena Nowak-Paralusz, politolog z Uniwersytetu WSB Merito, była z nami. Dobrego dnia i dobrego weekendu życzę pani doktor. Do usłyszenia.
1: Dziękuję ślicznie, miłego dnia, do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Połączona już z nami pani dr Agnieszka Bryc, politolog i ekspert do spraw Rosji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry pani doktor.
3: Dzień dobry.
0: Spotykamy się po tym publicznym wystąpieniu, no swego rodzaju orędziu Władimira

0: Putina, w którym mowa była także o obwodzie królewieckim, o terytorium bezpośrednio graniczącym z Polską. No i padły tam słowa o tym, że Rosja jest gotowa użyć całego swojego arsenału, gdyby doszło do jakiegoś rodzaju ataku na obwód królewiecki. Jak te słowa interpretować? To jest takie prężenie mózgów, do których Rosja nas już przyzwyczaiła, czy trzeba do tych słów podchodzić poważnie?
1: Do każdych słów, które dotykają bezpieczeństwa egzystencjalnego sąsiadów Rosji, czyli państw bałtyckich, Polski, generalnie flanki wschodniej, należy podchodzić poważnie, bo no, nie można bagatelizować ostrzeżeń takich, które mówią, że Rosja jest skłonna użyć każdej broni, stąd określenie wszelkich narzędzi, żeby, jak to powiedział Władimir Putin, a wcześniej jego szef dyplomacji i szereg placówek dyplomatycznych w swoich oficjalnych komunikatach, żeby zabezpieczyć, czyli nie dopuścić do tak zwanej izolacji Kaliningradu. I ta wszelka broń oznacza dla tych, którzy zajmują się problematyką rosyjską bezpieczeństwem, oznacza każdą broń, także tą o charakterze jądrowym. I jeżeli, czyli wiadomość i sygnał był bardzo klarowny. Natomiast w tym samym wystąpieniu Władimir Putin, on łagodził ten przekaz w ten oto sposób, że Rosja nie jest, znaczy, że Rosja nie ma zamiaru napadać na żadne państwo ani w 2028, 9 czy 30 roku. Nie używał określenia, tam nie padło określenie broń jądrowa. Natomiast my wiemy, że to łagodzenie jest znowu, prawda, takim komunikatem strategicznym, który ma stworzyć wrażenie, że Rosja nikomu nie zagraża i jeżeli już, to na Rosję napaść ma ochotę Sojusz Północnoatlantycki. Tak, to jest ten obraz, który chce Rosja przedstawić. Natomiast faktem jest, że Rosjanie bardzo podbijają temat obwodu kaliningradzkiego, jakby w stosunku do którego nie ma żadnego problemu, prawda? To znaczy sytuacja nie wygląda tak, jak przedstawiają Rosja, natomiast Rosjanie próbują stworzyć poczucie realnego zagrożenia, które będzie dotyczyło obwodu kaliningradzkiego.
0: I to jest nowy element tej narracji, pani doktor?
1: To tak jest. I to jest nie tyle nowy element, bo on był przygotowywany już od dawna, natomiast on dzisiaj jest wyeksponowany, jakby wykorzystany jako temat główny czy wiodący w rosyjskiej propagandzie. Bo oczywiście o obwodzie kaliningradzkim rosyjscy strategzy czy propagandyści mówili, prawda, od wielu miesięcy, jeżeli nie od początku tej pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Pamiętamy, jakie było oburzenie na, już nie pamiętam, który to z polskich generałów, chyba generał albo Bieniek, ale tu mogę naprawdę nie pamiętać, ale myślę, że słuchacze pamiętają. Wielkie wzburzenie Kremla ustami Zacharowej, która odpowiadała, że Polacy, a w zasadzie państwa natowskie, planują odpowiedzi na jakiekolwiek działania Rosji, biorą pod uwagę, prawda, interwencje w obwodzie kaliningradzkim. To było coś, czym generał dotknął takiego czułego punktu w ogóle strategii rosyjskiej. Dlatego dzisiaj można by powiedzieć, że Rosjanie mają nowy temat, prawda, ten nowy wątek, poprzez który budują opowieść o tym, że to nie Rosja zagraża światu, a w tym przypadku NATO zagraża Rosji, bo, i teraz argumentuję, przeprowadzane są manewry wojskowe i jest nadmierna aktywność w ocenie Rosji, czyli nadmierna działalność i operowanie sił natowskich w regionie bałtyckim, także w okolicy obwodu kaliningradzkiego. To jest argument pierwszy. I argument drugi jest taki, że podczas pobytu w Kijowie niedawno minister Sikorski powiedział o tym, że w razie czego, tak, jakby trzeba byłoby się

0: jakby zwrócić, trzeba byłoby zwrócić uwagę na obwód kaliningradzki, jeżeli Rosja dokonałaby agresji na państwa natowskie. I to bardzo zabolało Rosjan, ale jednocześnie stworzyło okazję do tego, żeby bardzo jakby podbijać temat obwodu kaliningradzkiego. Tworzy się prawda, taka podbudowa, którą znając mechanikę w ogóle tworzenia takiej narracji agresywnej i takiego pretekstu do działań powiedzmy konwencjonalnych albo niekonwencjonalnych, w tym przypadku hybrydowych, to Rosjanie zawsze znacznie wcześniej robią taką podbudowę propagandową. Więc obwód kaliningradzki jest na rzeczy w ten oto sposób, że Rosjanie mają świadomość tego, czyli dotarł do nich komunikat i oni to przyjmują jako założenie, że jeżeli wykonają jakiś agresywny ruch na kierunku państw natowskich, to muszą się liczyć z tym, że w jakiś sposób Kaliningrad zostanie odizolowany, prawda? Więc to jest jakby komunikat przyjęty. Stąd bardzo taka wroga, agresywna reakcja Kremla, nie tylko Zacharowej, Ławrowa, ale także Władimira Putina, co powinno paradoksalnie cieszyć. Tutaj się nie obawiajmy tego, znaczy jakby traktujmy te takie bardzo histeryczne wypowiedzi Kremla jako dowód na to, że wiadomość dotarła, czyli odstraszanie państw natowskich w stosunku do Rosji nabiera jakby wartości.
1: No właśnie,
0: staje
1: pani
0: się
1: doktor,
0: coraz silniejsze i to powinno cieszyć.
1: Bo my od jakiegoś czasu zastanawiamy się, jak skutecznie, symetrycznie, adekwatnie odpowiadać na te ataki, które Rosja nam serwuje. Ataki hybrydowe, ale także te drony wlatujące nad nasze terytorium, na sabotaż, akty dywersji, na to, co dzieje się w cyberprzestrzeni. I można byłoby ulec takiemu wrażeniu, że jeszcze do niedawna Zachód, sojusznicy, NATO, Polska byli jakoś tam bezradni wobec tego, po jakie narzędzia sięgała Federacja Rosyjska. Teraz mam takie wrażenie, że coś się zmienia, również w takich półoficjalnych komunikatach, które płyną i od polskich polityków, i od polskich wojskowych, i od ludzi związanych właśnie z tą tematyką bezpieczeństwa, że oni coraz częściej wprost mówią, NATO ma narzędzia, żeby się Rosji zrewanżować, że mimo, że działa pod kontrolą tych mechanizmów demokratycznych i że musi, i bardzo dobrze kraje natowskie muszą przestrzegać tych zasad, czego nie robi Rosja, ale mimo to mamy w arsenale te narzędzia, żeby adekwatnie Rosji, no mówiąc kolokwialnie, oddać za to, co robi w tej chwili nam.
0: Tak, i to, czy to cieszy, bo to jest naprawdę zauważalne. Oczywiście to jeszcze nie jest stan idealny, w którym moglibyśmy odetchnąć bardzo głęboko, no bo straciliśmy naprawdę sporo lat na rozbrajanie się, a wtedy, kiedy zaczęliśmy się dozbrajać, było już przynajmniej 2 lata za późno, bo my zaczęliśmy trzeźwieć w znaczeniu takim myśleć chłodno, że trzeba się bronić, to znaczy dozbrajać przynajmniej w 2024 roku, czyli naprawdę 2 lata za późno, ale jest postęp i z tego należy mieć satysfakcję.
1: I też mówiąc o tym arsenale, mam na myśli to twarde uzbrojenie, do którego pani teraz nawiązuje, ale także te narzędzia w tej przestrzeni propagandowej, w której też się przecież obracamy,
0: tak
1: w cyberprzestrzeni. No, wszędzie tam, gdzie nazywamy ten obszar poniżej progu wojny.
0: Tak jest. I to jest szalenie istotne, bo to jest istota możliwości naszej obrony. Wiemy, że w wymiarze takim twardo-militarnym my nie możemy działać symetrycznie, to znaczy nie możemy wysyłać, prawda, dronów nad terytorium Rosji, ale możemy wspierać Ukrainę w jej obronie, a to Ukraina prowadzi operacje atakowania czy uderzania w cele w głębi, te cele militarne, te cele, które wykorzystywane są na rzecz wojny, prawda, a atakowane przez Ukrainę. Więc możemy wspierać Ukrainę, która to osłabia Rosję i to także przyznał Władimir Putin, że no on tam bardzo niechętnie to zrobił, mówiąc, że ataki w głąb Rosji mają swoją już

mają już swój szacunek kosztów i mniej więcej Rosjanie uznają, że, że Ukraińcy zadali im

0: tańsze, bezpieczniejsze i równie skuteczne jak napaść militarna. I tutaj w tej przestrzeni Zachód zaczął nadrabiać lekcje. Ja znowu powiem, za późno, za mało, ale bardzo się cieszę, że jest naprawdę lepiej. Przykładem tego jest to, że po pierwsze zaczynamy reagować nie indywidualnie, ale zbiorowo, i to jest super ważne, na właśnie takie sabotaże, dywersje i taką masową dezinformację, tą wojnę kognitywną Rosji, czego przykładem jest prawda, ta propozycja tego, zresztą polsko-szwedzka, żeby reagować kolektywnie i na przykład nie tylko dorzucać kolejne sankcje, ale na przykład zająć się tematami czy kwestiami bolesnymi dla Rosjan, którzy w sposób taki, można by powiedzieć, ciągle dosyć beztroski otrzymują wizy Schengen i mogą sobie podróżować jako turyści po Europie. To jest ta inicjatywa, o której jakby za moment możemy powiedzieć, ale jednocześnie jakby dowodem na to, że państwa zachodnie, czy Polska, czy kraje zachodnioeuropejskie, na przykład jak Niemcy, wyciągają wnioski i zaczynają działać naprawdę w sposób bardziej adekwatny, to znaczy nie tylko obrona, ale zaczynają przechodzić do tak zwanej proaktywnej obrony, czyli odpowiadają, ja bym powiedziała, półsymetrycznie. To jest na przykład przykład tej reformy niemieckich służb specjalnych, które odchodzą od takiego aksjomatu, że mogą tylko i wyłącznie w sposób pasywny się bronić wobec operacji agresywnych Rosji, czyli tych takich operacji napadu informacyjnego, bo to robią Rosjanie nie tylko Polsce, Niemcom, ale także innym państwom europejskim. W tej reformie wywiadu czy służb specjalnych Niemiec będą one miały prawo do na przykład działań zaczepnych na terytorium Rosji. I to jest ta ogromna zmiana. I teraz pytanie, jak bardzo na przykład Polska też zmienia swoje podejście do rosyjskiej dezinformacji wojny kognitywnej. I jest naprawdę sporo wysiłku włożone w to, żeby na przykład nasza reakcja była nie tylko taka, powiedzmy, bardzo pasywna, obronna, ale żeby skutecznie przeciwdziałać, budując im odporność, a także jakby szerząc komunikat strategiczny, czyli informację bardzo głośną, skierowaną nie tylko do Kremla, ale także do Rosjan. I tym komunikatem, co bardzo cieszy, właśnie może być narastający konsensus w sprawie ograniczeń tych kolejnych restrykcji w stosunku do Rosjan podróżujących, czy podróżujących na terytorium Unii Europejskiej, bo być może nie tylko Polska, bo my to robimy od kwietnia tego roku, ale także w ogóle państwa europejskie jako Unii Europejskiej będą pozwalały wjechać na terytorium Unii Rosjanom, którzy posiadają paszporty biometryczne. Co bardzo by, w mojej ocenie, ja myślę, że to ciągle jest za późno, ale ja doceniam ten progres, to bardzo by utrudniło wjazd tym wszystkim, prawda, oficerom GRU, których mamy zidentyfikowanych, a którzy popełniali naprawdę niejednokrotne, ale liczne akty sabotażu czy dywersji na terytorium państw europejskich.
1: Pani doktor, wybierze się Władimir Putin na szczyt G20? Czy to zaproszenie zostanie bez odpowiedzi, zaproszenie wystosowane przez prezydenta Trumpa?
0: Ach, zobaczymy. Ja zakładam, ale jeszcze nie ma odpowiedzi, bo Rosjanie długo rozgrywają takie zaproszenia, ale niewykluczone, że Władimir Putin pojedzie, ponieważ on także odnosił się w swoim wystąpieniu, tym wałdajskim wczorajszym, do relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Podkreślał, że one oczywiście są bardzo dobre, że tutaj prezydent Trump stara się rozwiązać problem i że, prawda, Rosjanie bardzo na niego liczą. Natomiast okazja spotkania z prezydentem Trumpem w grudniu byłaby korzystna dla Kremla pod tym względem, że to po pierwsze pojawiłby się prezydent Putin na, prawda, tym wielkim forum międzynarodowym, czyli udowodniłby to, o czym bardzo chwalił się Ławrow podczas ostatniego zgromadzenia ogólnego ONZ, czyli tego

0: zjazdu wielkiego w Nowym Jorku, że Rosja wraca na salony. I wraca z takim, prawda, przytupem, bo G20 i zaproszenie Trumpa coś znaczy.
1: Doktor Agnieszka Bryc, politolog, ekspert do spraw Rosji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina 4, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Od dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7 zł i 88 groszy. W Monitorze Polskim pojawiło się obwieszczenie ministra energii w tej sprawie. Rząd tym sposobem przywraca pakiet ceny paliw niżej. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk przypomniał w TVP Info, że Prawo i Sprawiedliwość głosowało przeciwko ustawie paliwowej.
1: Ja uważam, że oni się po prostu zakiwali, że tam już chyba nie do końca wiadomo, o co im chodzi, no bo przypomnijmy, PiS głosował przeciwko tej ustawie. Więc głosowali przeciwko tej ustawie, prezydent, którego popierają, tę ustawę podpisał, no z zaciśniętymi zębami, może tam nie bardzo, bardzo chciał, ale podpisał. I co oni mają teraz powiedzieć? A na samym końcu wygrali przecież Polacy. Przecież Polacy jutro będą mieli paliwo, no jedno z najniższych cen w Europie. No to chyba dobrze.
0: Podpisując ustawę, prezydent postawił na pierwszym miejscu dobro Polaków, tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia wicemarszałek Sejmu Marcin Horała z Rozwoju Plus.
2: W sytuacji, gdy w tej sprawie rząd wziął Polaków na zakładników i powiedział, że nie obniży tych cen paliw, jeżeli nie będzie podpisu pod tą ustawą, choć mógłby to zrobić, bo już ten pakiet CPN dwa razy uruchamiał bez żadnej ustawy, no ale tutaj wziął Polaków, tak jak mówię, na zakładników, no to pan prezydent to dobro Polaków, żeby nie cierpieli aż tak bardzo przy każdym tankowaniu, postawił na pierwszym miejscu, zastrzegając te wszystkie swoje wątpliwości do tej ustawy, która jest po prostu zła.
0: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że skieruje podpisaną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Na Kopcu Powstania Warszawskiego zgaszono ogień pamięci, który płonął tam przez 63 dni, a więc dokładnie tyle, ile trwało Powstanie Warszawskie. W uroczystości wzięli udział sami powstańcy, przedstawiciele władz Wojska Polskiego, służb i harcerze.
3: My nie mogliśmy zdobyć Warszawy, bo było wiadomo, że za chwilę front przejdzie. My mogliśmy tylko okazać chęć walki.
4: Mówi uczestnik Powstania Warszawskiego, profesor Leszek Żukowski.
3: No ale potem zostaliśmy otoczeni, amunicji już nie było i no nie było innego wyjścia. Po 2 miesiącach walk no musieliśmy zrezygnować. Do miasta można się przyzwyczaić, można polubić, ale można go je również pokochać. Chociaż nie jest kobietą, ale ja Warszawę kocham.
5: To są ludzie, którzy oddali życie za to miasto. Wielki szacunek za bohaterstwo, za to, że oddali krew.
6: No to trudno wyrazić słowami. Jestem z Warszawy, tu się urodziłem, tutaj mieszkam. No i cieszę się, że mogłem brać udział w tych uroczystościach. Bo to, co najważniejsze, to rzeczywiście, żeby to trwało, ta pamięć i żebyśmy potrafili przekazać o następnym pokoleniu.
7: Ogromne wzruszenie, chwila, by podziękować naszym powstańcom, ukochanym powstańcom. To jest nasz obowiązek, by kultywować tą pamięć.
0: Stolica pozbawiona pomocy Armii Czerwonej walczyła z przeważającymi siłami wroga przez 63 dni od 1 sierpnia 1944 roku. Polska rozbiła Rumunię 6-0 w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów rozegranym w Warszawie. Selekcjoner Jan Urban przyznał, że przełomowym momentem było pokazanie w 24 minucie czerwonej kartki rumuńskiemu zawodnikowi.
8: Były momenty, gdzie Rumuni wychodzili z groźnymi kontratakami, natomiast no, później przyszedł rzut karny, przyszła czerwona kartka.

0: I to wszystko odwróciło losy meczu. Wydaje mi się, że no trzeba umieć wykorzystać też przewagę jednego zawodnika.
1: Emocji nie brakowało, tak spotkanie relacjonował w programie Pierwszym Polskiego Radia Tomasz Kowalczyk.
2: Nikola Zalewski, wysokość szesnastki obok Racu. Zalewski go obiega, Zalewski, szansa, gol! I 2-0 na Stadionie Narodowym w Warszawie, 47 minuta, Polska 2, Rumunia 0.
1: W drugim meczu polskiej grupy Szwedzi zremisowali z Bośniakami. Polacy mecz rewanżowy z Bośnią rozegrają na wyjeździe w poniedziałek, 5 października. Z kolei w listopadzie biało-czerwoni zmierzą się ponownie ze Szwecją i Rumunią. Wysoko w górach, trudne warunki zimowe, ostrzegają ratownicy Topr. W ostatnich dniach pomagali turystom po upadkach chociażby w rejonie Zawratu i Świnickiej Przełęczy. Na północnych stokach śnieg jest twardy i zmrożony. Sam sprzęt nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć się nim posługiwać, mówi ratownik Topr Grzegorz Kubicki.
3: Nie możemy komuś dać do ręki czekana, wsadzić na nogi raki i powiedzieć, że będzie bezpieczne, bo po prostu jest na tyle twardo, że nawet przypuszczam, że w niektórych miejscach wymagałoby to asekuracji liną, żeby to było wszystko według sztuki. No, większość turystów wybierających się w góry raczej takich umiejętności nie posiada. No, zalecamy, żeby jednak wstrzymać się z planami w tych wycieczek w wyższe partie, ewentualnie szukać alternatyw, które są wystawione do słońca, bo tam tego śniegu jest zdecydowanie mniej.
1: Weekend zapowiada się słonecznie, w górach coraz szybciej zaczyna robić się ciemno. Wycieczki trzeba planować tak, by zdążyć wrócić przed zmrokiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Na zachodzie oraz kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura przeważnie od 4 do 8 stopni. W dzień od 17 na północnym zachodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 23 na pozostałym obszarze.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
4: Komentarz.
5: A razem z nami pan redaktor Marek Hondzyński, dziennikarz ekonomiczny Puls Biznesu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Zacznijmy od dobrej informacji dla kierowców. Ja sam z tej informacji jestem zadowolony, to znaczy obniżone ceny paliw po wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Dzisiaj szybkie działania ze strony rządu. Mówił o tym m.in. minister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. Ten liter benzyny 95,673, 98,759, a diesel za 7,88. Tak jak ja ostatnio tankowałem właśnie 98, no to około 9 zł za nią płaciłem na stacji benzynowej. I to rzeczywiście bolało, więc obniżka w tym momencie znacząca. Co na tą obniżkę się tak naprawdę będzie składało?
6: No, na tą obniżkę będzie się składało to, że rząd chce pozyskać dodatkowe pieniądze z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów. To jest jakby jeden z głównych fundamentów tej obniżki. Natomiast pytanie jest, i chyba to pytanie jest zasadne, czy program takiej interwencji rynkowej, interwencji na rynku paliw powinien być tak szeroki, bo gdybym ja miał tutaj odpowiedzieć na to pytanie, to bym powiedział, że to jest tak naprawdę dotowanie w tej chwili konsumpcji paliw, czyli energii z surowców nieodnawialnych, z paliw kopalnych. Pytanie, czy to jest rzeczywiście kierunek. Tak, ma pan rację, tutaj kierowcy mają powód do zadowolenia. Spadek cen detalicznych będzie na pewno wyraźny. Pytanie tylko, czy wszyscy kierowcy wymagają takiej pomocy. Ja tutaj mam pewne wątpliwości.
5: Rzeczywiście te wątpliwości można mieć i one również się pojawiały przy poprzednich edycjach tego programu CPN, ale zastanawia mnie też to, jak wyższe ceny paliw mogły albo wpływały na ogólny stan gospodarki, między innymi inflację, i czy teraz ten wpływ będzie zupełnie inny.
6: Tak, to jest inna sprawa, inny temat. Rzeczywiście wysokie ceny paliw wpływały na inflację. Inflacja we wrześniu wzrosła do 4% poziomu dawno już nienotowanego i zaczęły się takie głosy, że Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski no będą musiały jakoś reagować już na ten wzrost inflacji, żeby on się przypadkiem nie rozlał na resztę gospodarki. Być może trzeba będzie podnieść stopy procentowe. No ta decyzja prezydenta i odpowiedź na tę decyzję ze strony rządu,

0: sprawia, że to ryzyko podwyżki stóp procentowych się w tej chwili oddala. To znaczy no, Rada pewnie będzie musiała uwzględniać fakt, że jednak ceny detaliczne paliw spadły i ta inflacja zapewne nie będzie tak rosła tak szybko, jak się tego obawiano wcześniej. W związku z tym to jest kolejna pewnie dobra wiadomość, tym razem dla kredytobiorców, że stopy procentowe rosnąć na razie w Polsce nie powinny.
1: Czekaliśmy na tą decyzję prezydenta Karola Nawrockiego ze względu na dość obciążony budżet i to też było tłumaczenie ze strony rządu, że nie może obniżyć cen paliw w tym momencie ze względu na napięty budżet. Mamy też nową ustawę budżetową na 2027 rok, projekt tej ustawy. No i ona mówi nam, że z jednej strony mamy w przyszłym roku prawie 1 000 000 000 wydatków, ale 281 miliardów złotych deficytu. Czy rzeczywiście mamy powody, aby mówić, że ten budżet jest napięty, ale albo powinniśmy może pójść o krok dalej. Jak pan ten budżet ocenia?
0: Budżet z pewnością jest napięty, no bo cały deficyt fiskalny, który obejmuje nie tylko deficyt budżetowy, ale też deficyt pozostałych instytucji sektora finansów publicznych, on będzie wynosił w przyszłym roku 7,1% PKB. To jest obecnie najwięcej w całej Unii Europejskiej, w związku z tym na pewno nie jest tak, że w finansach publicznych nic się nie dzieje. Natomiast czy my jesteśmy w kryzysie finansów publicznych, bo chyba do tego to pańskie pytanie zmierzało, ja bym tak daleko nie szedł. Znaczy, owszem, sytuacja jest napięta, deficyt rośnie, dług publiczny nam bardzo szybko będzie przyrastał, również w relacji do PKB, w związku z tym to nie jest sytuacja komfortowa, natomiast kryzysu nie ma, dlatego że gdyby kryzys był, no to rząd nie miałby tak łatwo na rynku obligacji. Znaczy nie byłoby mu tak łatwo znaleźć chętnych na zakup obligacji, które musi emitować. Tymczasem tych chętnych jest ich sporo. Popyt na obligacje, na polskie obligacje ostatnio dwukrotnie przewyższał wartość podaży tych obligacji. W związku z tym na razie tutaj takiej sytuacji alarmowej nie ma. Nie ma jakiejś potrzeby gwałtownych ruchów, natomiast z pewnością to nie jest tak, że uda się bezkarnie utrzymywać tak wysoki deficyt w kolejnych latach.
1: No tak, ale jeżeli wydarzy się coś nieprzewidzianego, to dość łatwo w ostatnim czasie na świecie, to co wtedy?
0: No właśnie, to jest ten problem. Generalnie sami sobie trochę zafundowaliśmy to napięcie, o którym mówię. Czyli w sytuacji, kiedy gospodarka nam się całkiem sprawnie rozwijała, wygenerowaliśmy bardzo wysoki deficyt i teraz rzeczywiście ta przestrzeń do reakcji, ten taki bufor bezpieczeństwa, on jest bardzo, bardzo mały. W związku z tym rząd trochę stąpa po kruchym lodzie, natomiast na dziś, na ten moment jakiegoś takiego gwałtownego załamania nie należy się spodziewać, no ale oczywiście najnowsza historia uczy nas, że taki szok może wystąpić z dnia na dzień, a mieliśmy tych szoków kilka, począwszy od pandemii, przez wojnę w Ukrainie, teraz wojna na Bliskim Wschodzie. No oby już lista tych szoków się wyczerpała, już niech nam te czarne łabędzie przestaną w końcu lądować.
1: Przejdźmy teraz do Narodowego Banku Polskiego i sytuacji wokół tej instytucji. Ona jest dość trudna chyba ze względów politycznych, ale za moment sobie to rozstrzygniemy. Rzecznik rządu Adam Szłapka ostatnio we wtorek mówił o tym, że kancelaria premiera nie dostała nowego wniosku o kontrasygnatę decyzji prezydenta dotyczącej powołania członków zarządu NBP. Ja się zastanawiam, co się stanie, jeśli rzeczywiście zabraknie wymaganej liczby członków zarządu?
0: No tego nikt nie wie, bo jeszcze nikt tego nie ćwiczył. Nie było w historii takiej sytuacji, żeby Narodowy Bank Polski miał za mały zarząd. Za mały oczywiście w stosunku do regulacji wymaganych prawem. Dzisiaj się ukazał taki komunikat NBP, że oni generalnie swoją robotę wykonali. Znaczy nie mają sobie nic do zarzucania. Przesłali te wnioski do Kancelarii Prezydenta i do Kancelarii Premiera i na tym koniec. Ja rozumiem, że tutaj jest teraz jakaś polityczna gra między Kancelarią Prezydenta i Kancelarią Premiera, w której to grze NBP jest gdzieś po środku. Znaczy on jest raczej nie podmiotem tej gry, a przedmiotem. Co się stanie, jeśli z początkiem listopada zarząd Narodowego Banku Polskiego będzie miał zbyt małą liczbę członków? Tak naprawdę trudno powiedzieć, no ale tak najprościej mówiąc, nie będzie w stanie on podejmować żadnych wiążących decyzji.
1: Czyli mielibyśmy do czynienia z paraliżem tej instytucji prawdopodobnie.
0: Jest takie ryzyko. No jest takie ryzyko. Takie analogie, które się same nasuwają, no to jest analogia z Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie też

0: sędziów jest niewystarczająca liczba, żeby zwołać zgromadzenie ogólne. Tak przynajmniej twierdzi obecny przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego. No i mamy tak naprawdę do czynienia z paraliżem Sądu Konstytucyjnego. Gdyby jeszcze do tego doszedł paraliż Narodowego Banku Polskiego w obecnej sytuacji, czyli takich napięć rynkowych, o których pan wspomniał, jakiegoś ryzyka wystąpienia kolejnego szoku, którego nawet nie jesteśmy w stanie w tej chwili sobie skalkulować, no to byłaby to sytuacja bardzo, bardzo zła. A na pewno nie buduje to wiarygodności Banku Centralnego. Wiarygodność Banku Centralnego to jest jeden z takich kluczowych elementów w prowadzeniu polityki pieniężnej. Nie zawsze trzeba od razu podwyższać stopy, żeby wpływać na rynek i na oczekiwania rynkowe. Wystarczy to odpowiednio komunikować. No a w przypadku, gdy Narodowy Bank Polski staje się przedmiotem jakiegoś politycznego sporu, no to trudno tutaj o budowaniu takiej wiarygodności mówić.
1: Sami sobie trochę robimy na złość, mam wrażenie, jeżeli chodzi o polityków i funkcjonowanie tych ważnych instytucji w naszym kraju, a dobrze by było, żeby politycy potrafili się przy tych istotnych kwestiach po prostu jakoś ze sobą dogadać. No ale podsumowując też kwestię dotyczącą NBP i tego, co może się wydarzyć, te konsekwencje. Wspominał pan o wiarygodności NBP, no ale z drugiej strony też konsekwencje dla samej polityki pieniężnej państwa mogą wystąpić. Może wystąpić zagrożenie stabilności złotego, tak się domyślam. Dobrze tutaj ten trop prowadzę, czy nie?
0: No, politykę pieniężną akurat prowadzi Rada Polityki Pieniężnej. Tutaj zagrożeń nie ma. Może gdzieś tam na takim operacyjnym poziomie one by były, no bo to zarząd przygotowuje materiały, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej potem podejmuje decyzje, czy też może podejmować decyzje, bo to tak naprawdę już jest kwestia indywidualna każdego z członków RPP. Więc od strony polityki pieniężnej i osłabienia złotego, czy tam w ogóle polityki kursowej, to chyba takich wielkich ryzyk nie ma. Gorzej będzie, jeśli przyjdzie na przykład przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu, to znaczy sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego, czy też przygotować takie sprawozdanie, bo to też akceptuje Rada ostatecznie. Więc ja widziałbym tutaj zagrożenie na takim poziomie operacyjnym. Też na takim poziomie operacyjnym zarząd ma sporą rolę do wypełnienia, jeśli chodzi choćby o interwencje walutowe. Na razie nie ma takiej potrzeby, żeby prowadzić jakieś interwencje walutowe, no ale nigdy nie wiadomo, czy przypadkiem taka potrzeba nie zaistnieje. W związku z tym, tak jak mówiłem, my trochę działamy po omacku, znaczy komentujemy sprawę, której jeszcze nie przećwiczyliśmy nigdy w praktyce. Nie wiemy tak naprawdę, co się stanie, jeśli zarząd NBP będzie zbyt mały w stosunku do tego, czego jakby wymaga ustawa o Narodowym Banku Polskim.
1: No, obyśmy się nie musieli przekonywać o tym, jak to będzie wyglądało.
0: Oby nie.
1: Kolejny istotny temat i przenosimy się poniekąd do Stanów Zjednoczonych, bo Polska bierze udział w tegorocznych pracach G20, grupy G20 na zaproszenie Stanów Zjednoczonych, no ale nie jesteśmy stałym członkiem tej grupy. Na miejscu minister finansów Andrzej Domański i on sam przyznaje, że rozmowy o stałym członkostwie są trudne i złożone, ponieważ od wielu lat grupa G20 nie powiększyła się o żadne państwo. No właśnie, z jednej strony zabiegamy o stałe członkostwo Polski w G20, no ale co Polska realnie w ogóle zyskałaby, gdyby taki cel został osiągnięty?
0: No, jeśli podchodzimy do tego, Polska coś by na tym zarobiła, to pewnie nie bezpośrednio, no, bo to nie jest tego typu organizacja. To jest kwestia bardziej wizerunkowa. Tak, bardziej wizerunkowa, bardziej prestiżowa, ale z tego mogą wynikać jakieś konkretne korzyści, no bo tak sobie to wyobrażam, łatwiej się rozmawia już gdzieś tak na takim poziomie operacyjnym, międzyrządowym, kiedy jest się członkiem tego klubu. Chodzi o taki dostęp bezpośredni do osób odpowiedzialnych za politykę gospodarczą tych największych, najmocniejszych gospodarek. Więc to nie jest tak, że to jest zupełnie bez znaczenia. Owszem, jest. To tym bardziej, że uczestnictwo w tym prestiżowym klubie, o to uczestnictwo staraliśmy się już od bardzo, bardzo dawna. Ja tylko przypomnę, że o możliwym członkostwie w G20 słyszeliśmy już pewnie gdzieś w okolicach 2013-2014 roku, jeszcze zanim rząd PiS przejął władzę w 2015. Potem rząd PiS też do tego tematu wracał i teraz obecny rząd skutecznie jakby do tego tematu wrócił.
1: A jakie argumenty mogą rzeczywiście przekonać pozostałych członków, żeby otworzyć grupę właśnie dla Polski?
0: Od strony formalnej to rzeczywiście może być bardzo trudne, natomiast takim chyba najmocniejszym

0: Najważniejszym argumentem, poza tymi argumentami politycznymi, jest wzrost gospodarczy i wielkość gospodarki. No tutaj ten argument byłby trudny do podważenia. Natomiast ostatecznie to jest jednak decyzja polityczna. Ona, jeśli chodzi o przyszły rok, będzie leżała, o ile pamiętam, po stronie rządu Wielkiej Brytanii. Później przewodnictwo G20 przejmuje Korea Południowa. I z tego, co kojarzę, to właśnie rozmowy z przedstawicielami tych dwóch państw prowadzi obecnie polski rząd i minister finansów. I to ich będzie musiał przekonać do tego, żeby nas od tego stołu nie wyproszono.
1: Czyli nie mówimy tutaj o perspektywie miesięcy, a raczej lat, jeżeli chodzi o podjęcie takiej decyzji?
0: No, ta decyzja musi zapaść pewnie przed końcem roku, no bo prezydencję w G20 Wielka Brytania obejmuje z początkiem kolejnego roku. Więc to, jeśli chodzi o samą decyzję, to jest perspektywa bardziej miesięcy niż lat. Natomiast jeśli chodzi o członkostwo, czy też utrzymanie miejsca przy stole, bo to też nie jest takie pełne członkostwo, tylko my jesteśmy przy stole G20 na prawach członka, ale zaproszeni specjalnie przez Stany Zjednoczone, które mają prezydencję w grupie w tym roku. I chodzi o to, żeby utrzymać przynajmniej ten status. Więc jeśli te rozmowy zakończą się sukcesem w najbliższych tygodniach, miesiącach, no to być może uda się utrzymać ten status w przyszłym roku, może też w kolejnym.
1: Pozostaje trzymać kciuki. Marek Honcyński, dziennikarz ekonomiczny Puls Biznesu, był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: No a przed nami kolejny temat dotyczący programu babciowe, tak zwanego babciowe, czyli aktywny rodzic. On ruszył 2 lata temu, dokładnie 1 października. Opiekunowie dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia mogą ubiegać się o wypłatę 1500 zł tak zwanego babciowego, no ale tutaj w zależności od potrzeb każda rodzina ma możliwość wyboru jednej z 3 opcji wsparcia. O tym sobie teraz szerzej porozmawiamy, no i przede wszystkim jaki jest bilans tego programu. Razem z nami pan Tomasz Czech, lider projektu Zrównoważone Finanse w Fundacji Instrat. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: To jak wygląda ten bilans programu babciowe? Więcej zysków, czy może jednak strat, może więcej wątpliwości niż tego, że ten program dobrze działa? Jak Pan na to patrzy?
3: No tutaj zależnie z której perspektywy sobie spojrzymy. Faktycznie z tych informacji, które podały nam źródła rządowe, wiemy, że świadczenia trafiły do 680 tysięcy dzieci. Zapewne większość z tych świadczeń trafiła też do tych rodziców, którzy korzystają z opieki żłobkowej. W ramach jakby tego programu, całego tej polityki prorodzinnej rządu przybyło też dodatkowe 66 tysięcy miejsc opieki dla dzieci właśnie pomiędzy 1 a 3 rokiem życia. No i wydaje się, że wielką zaletą tego programu jest jego prostota, czyli świadczenie to nie zależy od dochodu, wypłaca je ZUS. Często jest to taki transfer bezpośredni do danego żłobka, więc no, rodzice nie muszą się też martwić jakimiś dodatkowymi kwestiami finansowymi, no co zabierałoby im czas, który mogą poświęcić na opiekę nad dziećmi. No dodatkowa ta elastyczność, o której pan już wspomniał, czyli ta możliwość wyboru przez rodzica tego, w jaki sposób wykorzysta ten transfer.
1: No właśnie, bo może sobie to tutaj dodajmy, tak, bo tutaj mamy aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu.
3: Dokładnie tak. Czyli ten transfer może trafić z jednej strony no na przykład do żłobka, do którego uczęszcza dziecko, może trafić do babci czy do niani, które jakąś część tej opieki nad dzieckiem przejmują. No i mogą też rodzice skorzystać no właśnie z tego świadczenia aktywnie w domu, które zastąpiło rodzinny kapitał opiekuńczy i ono jest wtedy niższe, bo wynosi 500 zł. Natomiast no, jednym z celów tego programu miała być też aktywizacja zawodowa matek. Wiemy z takich badań, które kilka lat temu przeprowadzono, że około 60% matek, właśnie dzieci w wieku od 1 do 3 lat jest aktywnych zawodowo, tak? Czyli powiedzmy, że 2/3 jest aktywne, reszta pozostaje poza tą aktywnością zawodową. No i tutaj moglibyśmy szukać jakichś informacji, które pokazują nam, czy ten program pozytywnie wpłynął właśnie na

0: aktywizację zawodową ma. Tak, no na razie takich informacji nie mamy, więc pod tym kątem ciężko nam ocenić pozytywny wpływ programu. No niemniej już z tych analiz, które rok temu nawet pokazywało nam ministerstwo, no wiemy, że dopłaty, które do tej pory musieli ponosić rodzice w kontekście opieki żłobkowej, no praktycznie zniknęły, zostały zredukowane no prawie że 100%, czyli tam gdzieś z 1000 zł, które dopłat, które rodzice musieli gdzieś z własnego budżetu wyciągnąć, no one zniknęły praktycznie do zera.
1: Tylko też znam taką sytuację z praktyki od znajomych, bo mówił pan o tym, że jedną z zalet tego programu jest to, że to wszystko jest dość proste finansowo przede wszystkim, no bo zgłaszamy wniosek, mamy albo te pieniądze przesyłane do żłobka, albo bezpośrednio na konto rodziców w zależności właśnie od tych potrzeb, bo jest to elastyczne. No ale problem zaczyna się, i tutaj taki przykład z życia, kiedy na przykład rodzice wypisują dziecko ze żłobka i chcą, żeby te pieniądze zamiast do żłobka trafiały na ich konto, no bo chcą właśnie dać te pieniądze albo babci, albo komuś, kto tym dzieckiem się zaopiekuje. I jest tutaj taka sytuacja, kiedy ZUS utrzymuje, że nie otrzymał jednoznacznej informacji ze żłobka. Żłobek utrzymuje, że takie informacje wysłał. No i rodzice są pozostawieni między młotem a kowadłem i muszą w zasadzie być pośrednikiem między ZUS-em a żłobkiem, a trwa to już od dłuższego czasu.
0: No rozumiem. No jest to taki tutaj akurat przykład problemów komunikacyjnych pomiędzy tymi placówkami, który wynika, jak się domyślam, zapewne z jakichś niewystarczających kompetencji pracowników żłobka. Ja akurat sam jestem beneficjentem tego programu i nie borykałem się z takimi wyzwaniami, ale domyślam się, że są to takie jednostkowe przypadki. Z tego, co wiem, no to ta zmiana klasyfikacji tego przyporządkowania tego transferu powinna przebiegać dosyć prosto, tak? Poprzez złożenie odpowiedniej adnotacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc być może jest to tylko taki jednostkowy przypadek.
1: Jednostkowy przypadek, ale też myślę, że istotny, no bo jednak trzeba się później trochę namęczyć, żeby wyjaśniać to z ZUS-em, ze żłobkiem, to trwa, no i zabiera ten czas, który, tak jak pan wspominał, miał być poświęcony opiece nad dziećmi. No ale dobrze, w takim razie, podsumowując trochę naszą rozmowę, ja też dopytam o to, czy ten program babciowy po tych 2 latach jego funkcjonowania wymaga zmian, czy nie?
0: No tak jak wspomniałem, ciężko to jednoznacznie ocenić, głównie z tego powodu, że nie wiemy, czy on spełnił ten walor aktywizacji zawodowej kobiet. Nie wiemy też, czy ten odsetek kobiet, który no, jakby nie podejmuje tej aktywności zawodowej, jest w ogóle zainteresowany pójściem w tym kierunku. No to wynika z wielu aspektów, tak? Między innymi jakichś różnic, jakichś kwestii kulturowych, między innymi tego, ile czasu poświęcają by dwoje rodzice dziecku, tak? Zazwyczaj w Polsce jest tak, że to jednak kobiety głównie opiekują się dziećmi. No zresztą wynika to z samych danych. Jak popatrzymy na te dane dotyczące aktywności zawodowej, jak wspomniałem, około 60% matek jest aktywnych zawodowo w tym wieku dzieci pomiędzy 1 a 3 rokiem życia, natomiast wśród ojców jest to 98%. I ma to też swój, wynika to z prostej ekonomii, głównie z tego, że istnieje luka płacowa pomiędzy kobietami a mężczyznami, więc po prostu pójście ojca na taki urlop rodzicielski czy jakiś urlop ojcowski zdecydowanie obniżałoby dochody gospodarstwa domowego, szczególnie, że te urlopy rodzicielskie czy ojcowskie no, opiewają na 70% podstawowego wynagrodzenia. No, niemniej, moim zdaniem, podsumowując samą zasadność tego programu, to uważam, że jest on dobrym transferem i pomaga odciążyć portfele rodzin z małymi dziećmi, chociażby takie rodziny mogłyby przeznaczyć więcej pieniędzy na spłatę kredytów hipotecznych.
1: Zdecydowanie, czyli bilans jest ogólnie na plus, choć jeszcze nie wszystkie elementy funkcjonowania tego programu możemy ocenić, bo brakuje tych danych, o których pan wspominał.
0: Dokładnie tak, aczkolwiek ministerstwo wkrótce po tym kolejnym okresie rozliczeniowym powinno takie dane pokazać, no i wówczas będziemy mogli się do nich odnieść.
1: I my też w Polskim Radiu 24 do tego tematu pewnie wtedy wrócimy. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz na naszej antenie. Tomasz Czech, lider projektu Zrównoważone Finanse w Fundacji Instrat, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.

0: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: W naszym studiu pan Tymoteusz Ogłaza, analityk, badacz Ipsos. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od tego, że ogólnie mamy problem z zaufaniem, bo rzeczywiście to jest taki wniosek płynący z tego badania. Polska razem z Rumunią zajmuje ostatnie miejsce pod względem zaufania do przedstawicieli właśnie tych różnych rodzajów zawodów. Czy to oznacza, że Polacy są wyjątkowo nieufnym narodem? Jak to interpretować?
2: Na pewno możemy na podstawie tych badań tak stwierdzić. Jesteśmy wyjątkowo nieufni, bo właściwie dla każdego zawodu mamy albo taką samą liczbę wyników jak średnia dla wszystkich krajów, a badanie było przeprowadzone w 31 krajach, albo mniejszą. Więc nie ma takiej opcji, żebyśmy byli gdzieś bardziej ufni wobec któregoś z bardzo wielu zawodów, które badaliśmy w tym badaniu.
1: I teraz idąc tropem w takim razie tych wniosków, które możemy wyciągnąć, to taki wynik należy interpretować jako brak zaufania i właśnie problem samych konkretnych zawodów, z którymi tutaj mamy do czynienia, czy instytucji również, czy może szerszy problem społeczny, że brak zaufania mamy do innych ludzi?
2: To bardzo zależy, bo generalnie należy to interpretować na tle innych badań, a wiemy chociażby z badań CBOS-u, ostatnia edycja była w lutym tego roku, że w Polsce generalnie jest niskie zaufanie do ludzi. W tamtych badaniach 22% tylko naszych rodaków stwierdziło, że generalnie ludziom można ufać, więc no jest to dość niski wynik. Ale w naszym badaniu zagłębiamy się trochę bardziej w kwestie zaufania i dzielimy to na poszczególne zawody i widzimy, że niektóre zawody no, są darzone szczególną nieufnością. To są między innymi politycy. Oni lądują na szarym
1: 8%,
2: końcu.
1: Tak. Osób, które ufają, 78% wyraża nieufność.
2: Tak. I na tle innych państw jest to wyjątkowy wynik. W Europie chyba ktoś nas wyprzedza, nie pamiętam kto, ale na pewno jesteśmy w czołówce krajów, która nie ufa politykom. Możemy też spojrzeć na inną grupę zawodową, którą wyszczególniliśmy i to byli ministrowie rządu i oni też są tutaj darzeni wyjątkowo dużą nieufnością. W naszym rankingu w Polsce są na trzecim miejscu od końca. Nie ufa im 67% ankietowanych, a tylko 12% ufa.
1: Urzędnicy państwowi również nie mają się czym chwalić. Influencerzy w mediach społecznościowych 16% zaufania, 57% nieufności. To też dość ciekawe, no bo jesteśmy zasypywani w zasadzie tym, co influencerzy produkują w tym internecie. Szczególnie jeżeli chodzi o media społecznościowe, jeśli z nich korzystamy, to często czy jakieś rolki, jakieś filmiki, które się pojawiają. Influencerzy prześcigają się w promowaniu różnego rodzaju produktów, kreowaniu różnego rodzaju kontentu, a tu się okazuje, że chyba na społeczeństwo to nie działa.
2: No, czy działa, czy nie działa, to inna kwestia. My na pewno wiemy, że społeczeństwo ma tego trochę dość. Nie ufa temu, co mówią influencerzy. No i jest to powiązane, możemy się pokusić o taką tezę, jest to powiązane z reklamą, bo widzimy, że na przykład menedżerowie, którzy się zajmują reklamą, no lądują na przedostatnim miejscu naszego rankingu, czyli ta reklama no, nie jest darzona dużym zaufaniem.
1: Przedostatni od końca, znaczy, no tak, przedostatni
2: tak,
1: miejsce.
2: Dokładnie. Nie ufa im połowa naszych ankietowanych, a tylko 9% im ufa. I możemy się domyślać, że influencerzy też są na końcu rankingu ze względu właśnie na tą wszechobecną reklamozę i to, że my kojarzymy ich głównie z reklamowaniem produktów.
1: Mamy też kiepskie informacje dla duchownych czy bankierów, bo duchowni, księża to jest 16% zaufania, 60% nieufności, bankierzy 17%, 51% nieufności. Jeszcze troszeczkę wyżej chatbot AI, ale o tym sobie za chwilę porozmawiamy. Czym liderzy biznesowi, bankierzy czy duchowni mogli się narazić społeczeństwu?
2: Czym mogli się narazić? No, przede wszystkim są to grupy zawodowe, które raczej nie cieszą się dużym zaufaniem od lat. My robimy 7. edycję tego badania. Ja sięgam pamięcią do 2 edycji wstecz i po prostu duchowni, bankierzy i liderzy biznesu no, nie cieszyli się dużym zaufaniem. Raczej nie ma tutaj wielkich zmian, chociaż trzeba zauważyć, że im dalej jesteśmy od protestów, które wybuchły w 2020 roku, od czarnych protestów, to tym większym zaufaniem cieszą się duchowni, więc można powiedzieć, że mija ta fala nieufności, która się wtedy pojawiła. No, nie wiem, czy jest tutaj jakaś szczególna przyczyna, po prostu nie ufamy tym zawodom od lat, to się raczej w najbliższej przyszłości nie zmieni.
1: To teraz idziemy na szczyt tej listy i na pozytywne chyba informacje, bo na szczycie

0: polskiego zestawienia są naukowcy, którym ufa 52% badanych, co sprawia, że akurat naukowcy są jedyną w zasadzie grupą zawodową, której ufa ponad połowa Polaków.
1: No jest to na pewno pozytywny wynik naszego badania, że naukowcy są na czele tego rankingu, chociaż ja osobiście chciałbym, żeby zdobywali jeszcze większe procenty w naszych badaniach. Natomiast warto zauważyć, że w ogóle naukowcy cieszą się dużym zaufaniem na przestrzeni wszystkich badanych 31 krajów. W naszym rankingu faktycznie warto na nich zwrócić uwagę, bo jest to jedyna grupa, która ma więcej niż 50% odpowiedzi Polek i Polaków. Co konkretnie sprawia? Myślę, że tak samo jak z bankierami i z duchownymi, po prostu historycznie jesteśmy, można powiedzieć, wychowani w takiej kulturze szanowania naukowców, chociaż nie zawsze przekłada się to na praktykę, bo popularność teorii spiskowych, popularność różnych niesprawdzonych metod naukowych w Polsce, no jednak świadczy o tym, że nie zawsze, może deklaratywnie ufamy tym naukowcom, ale nie zawsze w to, co oni mówią.
0: A pamięta pan może, jak to się układało, jeżeli chodzi o poparcie dla naukowców na przestrzeni właśnie tych poprzednich edycji badań również?
1: Na pewno naukowcy są na czele rankingu co najmniej od 3 fal tego badania, więc tutaj się nic nie zmienia. Dokładnych wartości procentowych nie pamiętam, ale zapraszam na naszą stronę. Tam są dostępne wszystkie edycje badania publikowane przez nas, także można sobie prześledzić te procenty na przestrzeni lat.
0: Na drugim miejscu mamy przedstawicieli sił zbrojnych. To jest 40% zaufania, 25% nieufności. No jak ten wynik interpretować? Czy to on jest pozytywny, jest dobrym wyróżnieniem dla przedstawicieli sił zbrojnych, szczególnie biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną i to, że coraz mocniej albo bardzo mocno wręcz stawiamy na kwestię bezpieczeństwa?
1: No na pewno przedstawiciele sił zbrojnych chcieliby więcej tego zaufania w społeczeństwie, ale warto zauważyć, że na tle wszystkich zawodów, no jest to jednak drugie miejsce w rankingu, więc wysokie zaufanie relatywnie do innych kategorii. I myślę, że to bierze się z dość dużego zaufania do Wojska Polskiego. My akurat takich badań instytucjonalnych nie przeprowadzamy, ale znowu CBOS mierzy takie zaufanie do poszczególnych instytucji państwa i Wojsko Polskie zawsze jest wysoko, więc myślę, że tutaj te wyniki są bardzo ze sobą powiązane.
0: Kolejny ciekawy zawód, który pojawia się w tym zestawieniu, dotyczy trenerów personalnych. Zaufanie do nich 26%, 31% nieufności. Z czego to może wynikać?
1: No cóż, myślę, że to jest powiązane poniekąd z tym, o czym mówiliśmy na początku, czyli z reklamami. Trenerzy personalni również są aktywni bardzo w internecie, na Instagramie, na Facebooku, we wszelkich mediach społecznościowych i powoli być może zaczynają nam się kojarzyć z reklamami i z tym, z czym kojarzymy influencerów.
0: Być może tutaj jest ten trop dobry, chociaż dzieli tutaj trochę tych innych zawodów, bo między innymi policjanci, dziennikarze, sędziowie, ankieterzy dzielą właśnie trenerów personalnych, chociażby od influencerów czy kierowników odpowiadających za reklamę. No ale przejdźmy do dziennikarzy, bo oni znajdują się no tak mniej więcej w środku tej stawki, trochę w kierunku naukowców idąc, no ale 23% zaufania, 39% nie, 40 2% dziennikarze, 23% zaufania i 42% nieufności. To nie jest taki wynik, z którego chyba jesteśmy dumni, ja mówię jako przedstawiciel zawodu.
1: No myślę, że tak, ale ja jako przedstawiciel branży badawczej również nie jestem dumny z wyniku ankieterów, który jest zaraz za dziennikarzami.
0: A to prawda.
1: Jest...
0: Tam jeszcze sędziowie się znajdują
1: tak, więc
0: pomiędzy.
1: Możemy się tutaj wzajemnie wspierać w budowaniu zaufania. Przede wszystkim myślę, że polaryzacja polityczna ma duży na to wpływ. Po prostu ufamy tym dziennikarzom, którzy niestety bardzo często mówią to, co chcemy usłyszeć, a całej grupie zawodowej niezbyt. No ale znowu, jest to dość historyczny wynik i stały. W naszych badaniach raczej ta pozycja dziennikarzy gdzieś tam plasuje się w połowie stawki.
0: A co z ankieterami w takim razie? No bo wydawałoby się, że to są takie osoby, które no wyłącznie można darzyć zaufaniem. Z czego ten brak zaufania mógłby wynikać?
1: No ja osobiście niedawno dostałem telefon od ankieterki Urzędu Statystycznego i bardzo miło mi się rozmawiało z panią. Zachęcam do tego, żeby na takie telefony odpowiadać, bo to bardzo pomaga w zbieraniu danych i potem prezentowaniu rzetelnych danych opinii publicznej. Natomiast no wiemy, że od właściwie momentu, kiedy w Polsce były możliwe wolne, niezależne badania opinii publicznej, ankieterzy nie cieszą się tym zaufaniem. Generalnie w Polsce mamy duży dystans do ludzi, którzy wypytują nas o rzeczy. Już najgorzej, kiedy przychodzą do nas do domu, prawda, i pukają i pytają się, czy można czy można zadać parę pytań.

0: po prostu w Polsce się to źle kojarzy. Niesłusznie, ponieważ takie badania są niezwykle ważne, dlatego żebyśmy projektowali dobre polityki publiczne, żebyśmy wiedzieli, co się w naszym kraju dzieje, żeby również opinia publiczna wiedziała, co się dzieje. Dlatego no, ja bardzo zachęcam do tego, żeby ankieterom ufać, sprawdzać i ufać.
1: Po ankieterach mamy prezenterów wiadomości telewizyjnych, ale tuż po nich chatboty AI. To jest w zasadzie środek tej stawki. 18% nieufności, 18% zaufania do chatbotów AI i do 47% nieufności. Skąd w ogóle chatboty AI wzięły się w tym zestawieniu? No bo mówimy tutaj o zawodach w zasadzie głównie.
0: Tak, to jest taka innowacja w tym roku, w tym badaniu. Chcieliśmy dodać dwie nowe kategorie i to byli przedsiębiorcy technologiczni i chatboty AI. Mamy poczucie w Ipsos, że jest to coraz bardziej duży temat, a co więcej, Polacy, ale też w ogóle ludzie na świecie traktują często chatboty jako taką namiastkę rozmowy z drugą osobą, de facto jako drugą osobę i dlatego stwierdziliśmy, że to jest dobre badanie, żeby wrzucić taką kategorię chatbotów i sprawdzić, jakim ufamy. No i okazuje się, że Polki i Polacy, ale też w innych krajach respondenci są dość sceptyczni co do chatbotów AI, nie ufają im.
1: Ale w tym przypadku chyba dobrze.
0: No tak, też uważam, że należy być sceptycznym. I traktować z dystansem to, co chatboty nam mówią. Myślę, że jest tutaj pewien odprysk tego braku zaufania do reklam, bo chatboty AI w dużej mierze mamy z nimi styczność wtedy, kiedy zaglądamy na stronę jakiegoś sklepu, zaglądamy na stronę jakiejś usługi i chcemy się podzielić jakimiś pytaniami, a po drugiej stronie odpowiada nam, prawda, sztuczna inteligencja. Może to być trochę odrzucające dla ludzi.
1: Najważniejszy wniosek z tego badania?
0: Najważniejszy wniosek jest taki, że niestety niewiele się zmienia w naszym społeczeństwie pod kątem zaufania. Bardzo wiele zawodów ma mniejsze wyniki niż wynikałoby ze średniej dla wszystkich krajów. No wystarczy nas porównać z krajami Azji Południowo-Wschodniej, gdzie te wyniki zaufania są bardzo wysokie, ale również na naszym podwórku w Europie, porównując nas z Holandią czy ze Szwecją, no nasze wyniki są zdecydowanie mniejsze. Jesteśmy bliżej jednak tych średnich dla Europy Środkowej i dla Europy Wschodniej niż Europy Zachodniej.
1: Tymoteusz Ogłaza, badacz Ipsos, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu pani Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No i właśnie, porozmawiajmy sobie o tym, co przyniesie ta najbliższa prawdopodobnie przyszłość, bo jak możemy przeczytać w różnych mediach, Związek Nauczycielstwa Polskiego szykuje dość szeroko zakrojoną akcję, żeby zwrócić uwagę na dodatkową pracę wykonywaną przez nauczycieli, za którą nie otrzymują oni wynagrodzenia, no ale to między innymi. Pierwszy protest, jak znalazłem takie informacje, ma być szykowany na 17 dzień października. Co tak naprawdę szykujecie i kiedy?
3: No więc nie, my mieliśmy pierwszy... pogotowie protestacyjne mamy od czerwca tego roku. Natomiast 31 sierpnia mieliśmy 3,5-tysięczną pikietę, manifestację przed KPRM. Tam rozmawialiśmy i złożyliśmy petycję. Petycja dotyczyła warunków pracy, wynagradzania nauczycieli. A w tej chwili mamy rozplanowane nasze działania do końca tego roku, a nawet dalej. Za chwileczkę zbliża się Dzień Edukacji Narodowej, 14 października. I to jest taki dzień, kiedy o nauczycielach raz w roku mówi się dobrze i tylko dobrze. Natomiast my tego dnia i przez ten okres będziemy zwracać uwagę na zupełnie co innego. I ponieważ dokłada się obowiązków nauczycielom, nie zwiększa się wynagrodzenia, nie powiązano wynagrodzeń nauczycielskich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce po to, żeby odpolitycznić te decyzje, które dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, a inicjatywę złożyliśmy 5 lat temu. I ani Sejm poprzedniej kadencji, ani Sejm tej kadencji, pomimo obietnic zarówno premiera, jak i w tej chwili koalicji rządzącej, a wtedy opozycji, która podpisała porozumienie z 9 października.

0: marca 2023 roku. Premier zapewnił, że przyspieszą pracę, no i mija za chwilę 5 lat, nic się nie dzieje. Politycy natomiast mówią, pracujemy nad innym systemem. No to my w tym momencie stajemy się z takiego podmiotu, który wskazuje, pisze, robi badania, przedstawia te badania. Stajemy się kontrolerem. W tej chwili już zostały skierowane wnioski o udostępnienie informacji publicznej do Ministerstwa Edukacji, do ministra finansów, jak również do pana premiera. Chcemy poznać, co rząd robi. Pokażcie dokumenty. Skoro od 1,5 roku twierdzicie, że inicjatywa to trudno będzie wprowadzić, bo brak środków, zawsze brak środków dla nauczycieli. W szczególności pracujemy nad innym systemem, no to pokażcie dokumenty.
1: No ale trzeba przyznać rzeczywiście, przepraszam, że wejdę w słowo, że ta sytuacja finansów publicznych jest dość napięta. Mówię tutaj o budżecie, chociażby też projekcie budżetu na przyszły rok i to fakt faktem, że trudno te pieniądze Ministerstwu Finansów znajdować. I tu też pytanie, jakich podwyżek w takim razie nauczyciele oczekują, jakie podwyżki rząd może zapewnić?
0: Znaczy ja oczywiście od wielu, wielu lat słyszę, że brak jest pieniędzy, jest na CPN, jest na dopłaty dla górnictwa, jest na wysokie wynagrodzenia dla lekarzy na kontraktach, bo nie dla tych na umowach. Jest na przeróżne rzeczy, natomiast nie ma na edukację. Nie ma na edukacji. My mówimy wprost, inicjatywa obywatelska to jest numer jeden, a jeżeli nie, to w przyszłym roku 15%. Ale słusznie pan redaktor powiedział, że no, jest zaplanowany dług, prawda, mamy w tym planowanym, jeszcze nieuchwalonym budżecie. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli będzie się wzrastał będzie ten dług publiczny, to w 2028 roku sfera budżetowa ani nauczyciele nie dostaną ani złotówki, bo to jest zapisane w Konstytucji. Pierwsza to jest sfera budżetowa i dlatego my musimy osiągnąć swoje cele teraz i nie możemy już czekać. Zresztą widzimy, jak to wygląda. Brak jest nauczycieli, pracują ponad siły po to, żeby w ogóle móc się utrzymać, to pracują na 2 etaty, a to na tym cierpi jakość edukacji. Dodatkowo, jak powiedziałam, równocześnie wchodzi reforma Kompas Jutra, równocześnie dokłada się nauczycielom obowiązki, chociażby ta uchwalona, skierowana już do prezydenta chyba, ustawa, projekt poselski, wychowanie patriotyczne, czyli wycieczki. Ja tu przypomnę, że w lutym 2025 roku, po 13 latach prowadzenia sprawy przez prawnika Związku Nauczycielstwa Polskiego, przed Sądem Najwyższym już zapadł wyrok, który mówi, że nauczycielom za pracę w godzinach nadliczbowych należy się wynagrodzenie. Na podstawie tego orzeczenia, oczywiście to nie ma wprost przełożenia, ale przygotowaliśmy cały pakiet i go właśnie rozpoczynamy. W tej chwili kierujemy pisma do dyrektorów wszystkich szkół i placówek oświatowych, a wraz z tymi pismami wyjaśniającymi program, harmonogram każdej wycieczki. I dyrektorzy, mając pełną świadomość, jak powinna wyglądać wycieczka, że musi być zabezpieczony czas odpoczynku, prawda, dobowego, tygodniowego, że musi być rozliczony czas pracy nauczyciela. Oczywiście on na wycieczce nie pracuje 24 godziny, ale jednakże dużo więcej niż pracowałby w szkole. Następnie będziemy kierować te zapytania do nauczycieli. Będziemy robić rozpoznanie wśród nauczycieli w ciągu ostatnich 3 lat, bo takie są roszczenia pracownicze. Ilu z nich było na wycieczkach, jest w stanie udowodnić, pokazujemy, jakie trzeba mieć dowody.
1: No dobra, ale to ja tutaj dopytam, przepraszam. Jaki jest problem z tymi wycieczkami dokładnie? Bo wspominała pani między innymi o tych kwestiach dotyczących wychowania patriotycznego, że z tego powodu chociażby te wycieczki mają być organizowane, no ale to za te wycieczki nauczyciele pieniędzy nie dostają, dostają pieniędzy za mało, jest problem z rozliczeniem tego czasu pracy faktycznego na wycieczce? Jak to wygląda?
0: No jeżeli nauczyciel wyjeżdża na wycieczkę, powiedzmy 3-dniową, a bywa, że

0: wyjeżdża na białą szkołę, zieloną szkołę, wyjazdy integracyjne, ale przyjmijmy sobie tą trzydniową wycieczkę. Otrzymuje wynagrodzenie tylko i wyłącznie takie, jakby przepracował za tyle godzin, ile przepracowałby w szkole. Czyli jeśli miał tego dnia 5 godzin, to za 5 godzin, jeśli miał 6 godzin, to za 6 godzin, miał godzinę, to za godzinę. I to jest całe wynagrodzenie, a przebywa na tej wycieczce 24 godziny każdą dobę razy 3. I jak wspomniałam, on nie pracuje 24 godziny. Dyrektor musi mieć świadomość, że musi taką opiekę wysłać, żeby były normy wypoczynku, a młodzież czuła się i była bezpieczna. No ale też ten nauczyciel pracuje na pewno około 11 godzin dziennie, więc przekracza normę określoną w artykule 42 Karty Nauczyciela, czyli nauczyciela, tak jak każdego innego pracownika, obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy. Jeśli przekracza 40 godzin, należy mu się wynagrodzenie, które pomimo orzeczenia Sądu Najwyższego, ministerstwo nie wypracowało żadnego rozwiązania, bo to, co zaproponowało, zostało absolutnie odrzucone. W związku z tym musimy trzymać się litery prawa. I dlatego robimy taką akcję i będzie tydzień konsultacyjny dla wszystkich nauczycieli. I będziemy, również są opracowane wzory wezwań do zapłaty i wzory pozwów do sądu, gdyby nie zrealizowano tej zapłaty. Bo jeżeli nie wprowadza się rozwiązania, które nakazuje Sąd Najwyższy wyrokiem, a równocześnie dokłada się obowiązków, to trzeba mieć świadomość, że trzeba za to zapłacić. Ale wracając do wynagrodzeń nauczycieli, pytamy rząd, jak mówię, skierowaliśmy wnioski w ramach dostępu do informacji publicznej. Za chwilę będziemy to upubliczniać, to co nam odpowiedzą te trzy podmioty, do których skierowaliśmy te wnioski. Następnie będziemy wysyłać, już są gotowe pisma do marszałka Sejmu, do przewodniczącej Komisji Edukacji w Sejmie.
1: Sporo tych kierunków, ale to a propos tego, czy nauczyciele, czy państwo też jako Związek Nauczycielstwa Polskiego macie takie przeświadczenie, poczucie, że rząd prowadzi z wami dialog, czy że musicie się do tego rządu dobijać?
0: Nie mamy poczucia, że rząd prowadzi z nami dialog ani na temat warunków pracy nauczycieli, ani na temat wynagrodzeń. Ani też na temat takich, jakie były powołane zespoły robocze, czyli rozwiązań świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli, bo tu z tyłu głowy mamy demografię. Teraz dopiero skierowano do konsultacji projekt dotyczący postępowań dyscyplinarnych.
1: W takim razie być może ze względu na naszą obecną sytuację krajową, demograficzną, problem w pewien sposób się rozwiąże. Ja nie chcę, żeby to by źle zabrzmiało, no ale w ciągu najbliższych 10 lat, tak wynika z danych, z polskich przedszkoli i szkół podstawowych, może ubyć ponad 1 000 000 uczniów. Już dziś też widać pierwsze efekty tego niżu, bo w roku szkolnym 25-26 liczba uczących się spadła o 0,5%, a w wychowaniu przedszkolnym aż o 6,2%. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do 2034 roku liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat może zmniejszyć się aż o 19,5%. No właśnie, z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że to będzie problem, z drugiej strony nauczycieli już teraz brakuje, więc w teorii, ale mówię, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, mniej uczniów to ratunek dla systemu?
0: No nie, niekoniecznie. To ja powiem inną daną. W ciągu dekady, bo w tej chwili w szkole pracuje 60 tysięcy emerytowanych nauczycieli. Emerytowanych. A w ciągu dekady tych nauczycieli będzie 200 tysięcy. I przy tych warunkach pracy, jakie są w tej chwili, oni nie pozostaną w systemie. W związku z czym spójrzmy, 200 tysięcy, tak, dane demograficzne są zatrważające. W ogóle nie tylko dla systemu edukacji, w ogóle są takie. Ale dane o brakujących nauczycielach są jeszcze gorsze. Nie mówiąc o tym, że to powinno przełożyć się też na jakość edukacji, tak? Poza tym to jest rozłożone nierównomiernie. Duże miasta mają ogromne braki nauczycieli, ale to ogromne. I tu nauczyciele pracują ponad swoje siły, po więcej niż 1,5 etatu, natomiast są regi-

rejony, regiony Polski, gdzie nie urodziło się ani jedno dziecko w jakichś gminach. Mamy 284 szkoły poniżej w ogóle

0: No tak, bo to sama demografia w sobie i ten problem, o którym rozmawiamy, jest bardzo znaczącym wyzwaniem dla naszego kraju. Na razie nie widać też prostego rozwiązania tej sytuacji, ale to temat na zupełnie odrębną rozmowę. Natomiast chciałbym też, żebyśmy trochę porozmawiali o takiej codzienności w polskiej szkole od początku tego nowego roku szkolnego, który wydarzył się miesiąc w zasadzie temu. Jedną ze zmian, która tutaj miała miejsce, była kwestia telefonów komórkowych czy smartfonów. To szkoły podstawowe przede wszystkim. No właśnie, za nami pierwszy miesiąc funkcjonowania szkół bez telefonów, tak to ujmijmy. Jakie sygnały i czy w ogóle docierają do Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie?
1: Znaczy ja powiem, że sygnały docierają różne. Po pierwsze, około 60% szkół podstawowych już miało wprowadzone swoje rozwiązania w tym zakresie. Także przepisy, ustawowe przepisy, z którymi my się jak najbardziej zgadzamy, z różnych względów. Przede wszystkim teraz kończy się tydzień relacji w szkole, tak? Czyli przeciwdziałania przemocy i dobrych relacji między wszystkimi podmiotami i rówieśniczych. Po to, żeby te relacje były nawiązywane, to telefon nie jest potrzebny, a wręcz przeszkadza. W związku z czym to, że uczniowie w czasie przerw będą się między sobą komunikować, to jest oczywiście, że na plus. Czy docierają sygnały? Tak, z różnych szkół docierają. Zresztą zarówno pan, jak i ja zapewne pamiętamy, że w szkole zawsze toczy się pewna gra między nauczycielami a uczniami. Kiedyś to mogło być o tarczę, czy się przyniosło, czy też czy zmieniło się obuwie. Teraz o to, czy ten telefon się próbuje użyć, czy się go nie używa. Doświadczenie innych szkół, które już to wprowadziły, pokazuje, że wypracowane metody, bo metody i sposoby wypracowuje szkoła w porozumieniu, czyli wszystkie podmioty, uczniowie, rodzice, nauczyciele, że to działa. W związku z czym akurat o ten aspekt jestem spokojna.
0: Wspomniała pani też przed momentem o przemocy rówieśniczej. To nie był główny punkt wypowiedzi, no ale to też wybrzmiało i chciałbym dotknąć tego tematu w ogóle tak ogólnie. To znaczy mówiąc o agresji w polskich szkołach, bo też jednym z tych problemów wskazywanych przez nauczycieli jest ta rosnąca liczba trudnych sytuacji wychowawczych i agresywnych zachowań uczniów. Czy nauczyciele mają dziś wystarczające narzędzia, żeby reagować na rosnącą właśnie agresję w polskiej szkole?
1: Nie mają. Nie mają, a wręcz przeciwnie. A wręcz przeciwnie. To niestety jest tak, że często rodzice nie wierzą w to, że ich dziecko może być agresywne wobec kolegi, że może go hejtować. Zdarzają się przypadki, że wręcz kiedy szkoła wystąpi o wgląd w sytuację rodzinną ucznia z powodu agresywnych, bardzo agresywnych zachowań, rodzice przysyłają kancelarie prawne w stosunku do nauczycieli z takimi właśnie, że w ogóle jak śmiał dyrektor czy szkoła. Szkoła ma taki obowiązek. Nie, nauczyciele nie mają ani specjalnego przygotowania. I tu musielibyśmy wrócić do kształcenia nauczycieli albo też do zatrudniania osób nie będących nauczycielami. I to już nam się zrobi zupełnie inna dyskusja. Nie mają oprócz tego też żaden nauczyciel, dydaktyk, bo głównym jego zadaniem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, ale oprócz tego on niestety w szkole musi być wychowawcą i tu absolutnie tak, ale musi być pielęgniarką, terapeutą, mediatorem, policjantem i czym tam jeszcze sobie ktoś wymyśli. A czasu mało, bo jeżeli mówimy, że w dużych miastach nauczyciel pracuje 1,5 etatu, to kiedy on ma poświęcić czas zindywidualizować to nauczanie, jeżeli klasy są bardzo liczne?
0: Musimy niestety postawić kropkę w naszej rozmowie, naszym spotkaniu, choć jeszcze kilka wątków moglibyśmy spokojnie poruszyć. Pani Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, była naszym gościem. Dziękuję za wizytę w naszym studiu.
1: Dziękuję pięknie.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Od dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 73 groszy, a za diesla 7 zł i 88 groszy. W Monitorze Polskim pojawiło się obwieszczenie ministra energii w tej sprawie. Rząd tym sposobem przywraca pakiet ceny paliwa niżej.
1: Pakiet będzie działał podobnie do tego, który funkcjonował jeszcze w sierpniu, czyli codziennie minister energii będzie wydawał obwieszczenie ustalające maksymalne ceny paliw. Potwierdził to dzisiaj minister energii Miłosz Motyka.
2: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
1: Miłosz Motyka dodał też, że obniżenie cen paliw zahamuje wzrost inflacji.
2: Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin. Dzięki pakietowi CPN obniżamy koszty funkcjonowania całej gospodarki.
1: Środki na sfinansowanie pakietu będą pochodziły z podatku od nadmiarowych zysków, które zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Pakiet CPN ma działać do końca roku i ma kosztować około 5 miliardów złotych. Mijają 2 lata funkcjonowania programu Aktywny Rodzic. W tym czasie wypłacono świadczenia na ponad 11 miliardów złotych. Program podsumowali wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska i premier Donald Tusk.
3: Chodziło nie tylko o pieniądze, nie tylko o nowe miejsca w żłobkach, ale też o takie godnościowe podejście do sprawy.
4: Jak najbardziej mieliśmy to szczęście, bo przy bliźniakach to ciężko byłoby 3000 na żłobek tak zapłacić.
5: My mieszkamy pod Warszawą i tam żłobki były płatne już zanim wszedł program, więc tak naprawdę dla nas to była realna oszczędność.
6: Te 680 tysięcy wypłaconych świadczeń to jest 680 tysięcy rodzin i ich historii. Osób, które mogły wrócić do pracy, osób, które nie musiały wybierać między dzieckiem a pracą.
0: Świadczenia w wysokości od 500 do 1500 zł miesięcznie przysługują rodzicom najmłodszych dzieci. W kilkuset miejscach na terenie województw mazowieckiego i pomorskiego odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. To kolejna okazja, by zdobyć praktyczną wiedzę, wyjaśnia wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
7: Gorąco zachęcamy do tego, by odnaleźć adres najbliżej swojego domu. Te adresy są umieszczone na stronach wojewodów, gdzie taki trening się odbędzie, gdzie będzie można przyjść, porozmawiać z ekspertami. Będą z nami strażacy, będą z nami eksperci z zarządzania kryzysowego po to, by przećwiczyć, po to, by dowiedzieć się, jakie mamy sygnały alarmowe, jak zareagować w sytuacji kryzysowej, gdzie znaleźć bezpieczne miejsce wtedy, kiedy usłyszymy alarm.
0: Treningi przygotowane są przez MSWiA wspólnie z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. A na Litwie przy granicy z Polską kończy się dziś największe w tym roku ćwiczenie systemu mobilizacyjnego. Dotąd symulowano m.in. ataki cybernetyczne i informacyjne.
8: W Łoździejach służby sprawdzą m.in. jak zorganizować pomoc dla ludności ewakuowanej w przypadku poważnego kryzysu lub zagrożenia militarnego. Powstanie tam miasteczko humanitarne, gdzie ćwiczona będzie rejestracja i tymczasowe zakwaterowanie ewakuowanych, dostarczanie żywności, pomoc medyczna oraz logistyka. Sprawdzony zostanie też scenariusz przekraczania umownej granicy z Polską. W litewskich ćwiczeniach od kilku dni bierze też udział polska delegacja.
9: Organizacja ewakuacji masowej to przedsięwzięcie, które wymaga zintegrowanego i multiinstytucjonalnego reagowania.
8: Mówi Polskiemu Radiu Robert Klonowski, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA.
9: I analizujemy krok po kroku możliwe warianty rozwoju sytuacji, kiedy znaczna część obywateli Litwy będzie zmuszona do opuszczenia swojego kraju.
8: Podczas ćwiczeń sprawdzane są m.in. możliwości rozdzielenia ruchu cywilnego i wojskowego, przepustowość infrastruktury oraz alternatywne drogi. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Polska pokonała Rumunię 6-0 na Stadionie Narodowym w Warszawie w meczu 3. kolejki piłkarskiej Ligi Narodów.

0: trzy gole dla biało-czerwonych zdobył Robert Lewandowski. Tak o tym momencie opowiadał na antenie radiowej jedynki Tomasz Kowalczyk.
1: Lewandowski ma piłkę pod nogami. Przydałoby się podać, ale sam Robert Lewandowski! Gol dla reprezentacji Polski 6-0!
0: To najwyższe zwycięstwo biało-czerwonych od ponad 5 lat, kiedy nasi piłkarze pokonali San Marino 7-1. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Na zachodzie i w kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura przeważnie od 4 do 8 stopni, cieplej na zachodzie do 13. W dzień od 17 na północnym zachodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 23 stopni na pozostałym obszarze.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Prawo łowieckie do zmiany. Do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy Uwaga polowanie. Założenia są proste. Koniec polowań dla zabawy, publiczny wykaz polowań i większa odpowiedzialność ich organizatorów. A jak jest dziś i dlaczego prawo łowieckie wymaga takich pilnych i głębokich zmian? O tym porozmawiam z moim gościem, a jest nim Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: No i można powiedzieć, panie Radku, że pierwszy sukces już za nami, bo udało się zebrać podpisy pod tym projektem i on trafił do Sejmu.
4: Tak, i to jest duży sukces społeczeństwa obywatelskiego, ludzi, którzy dostrzegają, tak jak my, autorzy nowelizacji, potrzebę zmiany w tej przestrzeni, bo polowanie obecnie odbywa się w przestrzeni publicznej. Odbywa się na łąkach, odbywa się w lesie. Właściwie obwody łowieckie są również na terenie miast.
3: A czasami też na gruntach prywatnych, których właściciele nie muszą się na to zgadzać też.
4: Dokładnie, na gruntach prywatnych, czyli tak naprawdę w Polsce zabijane co roku w okresie łowieckim, który się nie pokrywa 100% z rokiem kalendarzowym, jest 800 tysięcy zwierząt do miliona zwierząt w skali roku. Więc skala polowań w Polsce jest duża i każdy z nas słyszał i każdy z nas wie, że niestety, to jest chyba najistotniejsze, to nie jest najbezpieczniejsze. Są wypadki ze skutkiem śmiertelnym, które dotyczą przechodnia. I to trochę śmieszne, ale jednak tragiczne. Pomyliłem z dzikiem, no stało się już czymś, co niestety jest normą, czyli pomyliłem żonę z dzikiem, pomyliłem konia z dzikiem, pomyliłem przyjaciela z dzikiem i tak dalej, bo zazwyczaj takie jest tłumaczenie myśliwego, że pomylił jakąś osobę, czy jakieś chociażby zwierzę chronione, tak jak wilka, z dzikiem, a przecież prawo łowieckie mówi jasno, że nie wolno strzelać do nierozpoznanego celu.
3: Jeśli chodzi właśnie o te bardzo tragiczne statystyki, to tutaj autorzy tej inicjatywy obywatelskiej podają, że w ciągu ostatnich 10 lat 28 osób zostało ofiarami myśliwych wskutek właśnie takich pomyłek, o których pan powiedział. Z jaką rzeczywistością mamy do czynienia? Powiedzmy sobie o tym trochę szerzej. Po pierwsze, turystyka łowiecka. Co to jest w ogóle za zjawisko, które w Polsce występuje?
4: Trochę jest tak, że Polska, czyli polskie lasy i polskie pola stają się tak naprawdę safari. W naszych głowach nam się wydaje, że trzeba pojechać do Afryki na safari. My widzimy, że Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem dla zagranicznych myśliwych i są organizowane przez lasy państwowe w tak zwanych obwodach hodowli zwierząt, ale i przez firmy prywatne, komercyjne polowania. Wzięło się to jeszcze z czasów, i mówi się dewizowe polowania, wzięło się to z czasów głębokiego PRL-u, kiedy państwo polskie było biedne,

0: i Orbis z Polskim Związkiem Łowieckim mieli taką ofertę turystyczną w postaci dewizowego polowania i płaciło się wtedy za zabicie jelenia, sarny, dzika i wielu innych zwierząt w dewizach. To zjawisko jest do dziś i ma się bardzo dobrze. A jak dobrze finansowo się ma, to już jest wchodzimy w drugi ważny problem. Nieprzejrzystość finansowa Polskiego Związku Łowieckiego, bo zgodnie z obecnym prawem, a to chcemy zmienić, by przepływy finansowe w Polskim Związku Łowieckim były jawne, teraz nie są jawne, łącznie z tym, że Ministerstwo Środowiska, które ma teoretyczny nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim, samo również nie wie, jakimi pieniędzmi dysponują i na co są wydawane pieniądze przez Polski Związek Łowiecki i skąd są ogromne przychody, a wiemy, że są właśnie z tych polowań dewizowych.
1: Tak, rzeczywiście tutaj jednym z postulatów czy założeń tego projektu jest w ogóle większa kontrola społeczna, czy to nad planami łowieckimi, czy nad wydatkami Polskiego Związku Łowieckiego, o których pan powiedział.
0: Tak, mówimy tutaj o tym, że łowiectwo nie jest takim elementem obojętnym dla środowiska. No, tak jak wspomniałem, w Polsce zabija się 800 tysięcy zwierząt. I to ma znaczący negatywny wpływ dla przyrody. A prawo łowieckie jest tak skonstruowane, że właściwie służby ochrony przyrody i samo Ministerstwo Środowiska bierze w ustalaniu tak zwanych planów łowieckich, czyli to ile i gdzie myśliwi zabijają zwierząt, właściwie w iluzoryczny sposób. Nam zależy na tym, i tak to zmiany, żeby służby ochrony przyrody miały możliwość uzgadniania planów łowieckich, czy to wieloletnich, czy rocznych, i by strona społeczna miała też również prawo do sądu, bo zwierzyna w stanie wolnym jest zwierzyną Skarbu Państwa, a jak zostaje zabita, to staje się własnością Polskiego Związku Łowieckiego. Więc Związek Łowiecki dysponuje i zarządza majątkiem wszystkich Polaków. I te transparentne przepisy co do kontroli też sądowej przez społeczeństwo, ale przede wszystkim służby ochrony przyrody, powinny być w pełni zapewnione. A teraz jest trochę tak, że plany łowieckie są w bardzo wąskim gronie leśników i myśliwych ustalane bez właściwie żadnej kontroli.
1: No, czuć podskórnie, że rzeczywiście coś tutaj nie gra. Wracając do tej turystyki łowieckiej, to projekt zakłada zakaz właśnie takich płatnych polowań. Zakłada też zakaz pewnych sposobów polowania. Jakich konkretnie?
0: Polski Związek Łowiecki mówi o tym, że polowanie jest to element tradycji, jakiejś naszej kultury, a w praktyce jest to zabijanie zwierząt z dość mocno naszpikowaną elektroniką, narzędziami i z etosem nie ma nic wspólnego, takiego jak mamy książkowego myśliwego, więc nam zależy na tym, żeby był zakaz zabijania z noktowizorami, z termowizją, żeby uregulować wiele przepisów, tak by po prostu te zwierzęta, które są no właściwie już bezbronne, mając naprawdę bardzo mocnej jakości sprzęt, tak samo chodzi o to, by nie były zabijane w pewnych okresach, tak jak w okresie godowym jelenie. Dziś teraz mamy rykowisko, te zwierzęta przekazują geny, jest wspaniały spektakl, jelenie ryczą, zbijają się w stada, walczą między, konkurują ze sobą o przywództwo i o to, który z tych samców przekaże geny. I dokładnie w tym czasie myśliwi na ambonach zabijają te zwierzęta, które są tak ogłupiałe swoją walką o dominację, że nie są w żaden sposób czujne. Więc nie tylko jakimi metodami, ale też w jakim okresie zabijamy te zwierzęta. Więc to jest też ważne, żeby popatrzeć na tą etykę myśliwego, bo w okresie takich najbardziej intensywnych, tak jak godów, jeleni, czy wiele innych zwierząt, gatunków zwierząt, no nie powinno się zabijać po prostu.
1: Po prostu tak jest. Jeśli mówimy o etosie w takim razie myśliwego, to bardzo wyraźnie autorzy tego projektu podkreślają też, że powinien być całkowicie

0: zakaz polowania po spożyciu alkoholu czy innych środków odurzających. To też w tym projekcie się znalazło, bo no, wiemy, jaka jest rzeczywistość.
1: No i właśnie to nas dziwi, bo wszyscy wiemy, jaka jest rzeczywistość. I ten projekt jest tak naprawdę skierowany również do samych myśliwych, bo mamy dane, które pokazują, że myśliwy postrzelił myśliwego, myśliwy zabił myśliwego. I każda śmierć człowieka jest tragedią nie tylko samą w sobie, no bo ginie osoba, ale też jest traumą dla rodziny poszkodowanego, ale też dla rodziny sprawcy, bo to zmienia całkiem świat, w którym żyły te rodziny. I to jest naprawdę duża tragedia. Latami wychodzi się z takich traum, są ciężkie postrzelenia i teraz coś, co jest, powinno być oczywistością. Nie wsiadamy do samochodu po alkoholu. Jest przyzwolenie społeczne, że nie ma tolerancji na takie zachowania. Są zgłaszane takie zachowania, są mechanizmy prawne.
0: Jest bardzo duże piętnowanie społeczne, prawda? Takie typu zjawiska. Mówi się o tym, że pijany kierowca to zabójca. A czy o myśliwym ktoś powie, o przepraszam, pijanym myśliwym ktoś powie, że jest zabójcą?
1: Nie. I to jest właśnie dziwne, że ten projekt właściwie odpowiada na bardzo potrzebne zmiany, które w wielu elementach powinny być normą. I jeśli teraz Straż Łowiecka, która ma kontrolować myśliwych, nie ma możliwości przyjść na polowanie, wyjąć alkomat i zbadać myśliwych, czy są trzeźwi, no to dajmy Straży Łowieckiej, która ma kontrolę nad procesem polowania i ma szukać nieprawidłowości, narzędzia, no bo komu mamy dać te narzędzia, jak nie Straży Łowieckiej? To powinno być normą już od lat, a niestety nie jest. Więc ten projekt tak naprawdę w wielu materiach nie jest przeciwko myśliwym. Z całą stanowczością chcę powiedzieć, nie likwiduje łowiectwa. Jest ucywilizowaniem i stworzeniem nowego standardu myśliwego w przestrzeni publicznej.
0: A zostając jeszcze chwilę przy tym wątku, czy policja dzisiaj nie ma takich uprawnień, żeby przyjechać na przykład na polowanie i przetestować, przebadać pod kątem trzeźwości tych, którzy w nim uczestniczą?
1: Oczywiście, że ma.
0: Aha.
1: Tylko problem polega na tym, że ktoś musi to zgłosić, a polowania są zamknięte i jest zakaz wejścia, prawda? Uwaga, polowanie i postronne osoby nie mogą wejść. Można oczywiście, aktywiści to zgłaszali. To jest procedura skomplikowana, dlatego że policja musi jechać w środek lasu, nie zawsze ma sprzęt, żeby dojechać w leśne drogi czy daleko od miejscowości, gdzieś na pola. I mamy służbę, która właściwie jest powołana i powinna być wspierana przez Polskę, jak Państwowa Straż Łowiecka. I to są panowie czy panie, które, tak jak Straż Graniczna czy inne mundurowe służby, wspierają działania policji. I nikogo to również nie dziwi, prawda? Więc no, mamy służbę, a służba nie ma właściwie podstawowych możliwości wykonywania swojego statutowego działania. Policja jak najbardziej okej, nie mamy z tym problemu, ale są inne też służby, które powinny mieć mandat ustawowy do swojej pracy.
0: Tym bardziej, że po to jest właśnie powołana rzeczywiście. Skoro jesteśmy już przy wątku bezpieczeństwa, kolejny raz zresztą w tej naszej rozmowie, to jeszcze jedna bardzo ważna zmiana, którą przewiduje ten projekt, to jest zwiększenie odległości od zabudowań, w której to prowadzone są polowania. Dzisiaj autorzy projektu zarzucają, że te polowania odbywają się zbyt blisko zabudowań.
1: Tak, chcemy zwiększyć i tu jest od kilku lat w Polsce dyskusja, na jaką odległość odsunąć polowanie od domów, od zabudowy i my proponujemy widełki od 150 metrów do 750 metrów. Zostawiamy te widełki dlatego i możliwość decydowania czy współdecydowania o tej odległości właściciela, bo rozumiemy takie sytuacje, że rolnik ma pole i za stodołą chciałby nie mieć szkód i łowiectwo tam może być potrzebne, ale są tacy ludzie, którzy ewidentnie chodzą

0: rekreacyjnie na spacer przez swoje pola i nie chcą, żeby w niedzielę czy w sobotę wieczorem jeździły samochody terenowe, by ludzie chodzili z bronią, bo oni wtedy mają też prawo do odpoczynku, wyjechania na swoją działkę i chcą mieć po prostu spokój. Więc tutaj jesteśmy elastyczni, rozumiejąc potrzeby społeczeństwa, ale ewidentnie twarde przepisy i teraz mamy zbyt blisko myśliwych polskich zabudowań na wsiach, w małych miasteczkach i tu jest problem. No, mieliśmy przykład zastrzelenia człowieka przed swoją bramą domu, więc no naprawdę to są tragiczne historie.
1: Radosław Ślusarczyk, pracownia na rzecz wszystkich istot. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Państwa serdecznie.
1: Ja również dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Weekend kulturalny.
3: Maja Kluczyńska, proszę Państwa, wraz ze mną Bartłomiej Pulcyn, dyrektor programowy 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. No to proszę, powiedz, w tym roku czym rzucicie na kolana publiczność?
4: Oj, chcemy rzucić przede wszystkim programem, bo za to ja odpowiadam, więc o tym też
3: o
4: mogę
3: tym też
4: opowiadać.
3: Powiemy, tak.
4: I takim... No taką pasją do kina, które jest w nas i który się udziela już od tylu lat, udziela się publiczności warszawskiej, coraz mądrzej, sięgamy coraz szerzej, jeśli chodzi o publiczność młodą, starszą, bo mamy też
3: tak
4: pokazy.
3: Tak zwany target.
4: No,
3: różny.
4: To jest brzydkie słowo.
3: Prawda, że brzydkie?
4: Tak.
3: No, tak raczej,
4: entuzjastów kina, ale
3: fanów też
4: entuzjastów
3: też.
4: Czy miłośników po prostu historii, które są poruszające i które o czymś mówią, bo tak jak ta Volta, którą w zeszłym roku zrobiliśmy, z tym przyszła ta nowa sekcja, jedna z kilku nowych sekcji Animus Kinowartości, to właśnie, żeby skupić się też na nie na tej formie wyłącznie, kino jako forma rozrywki, jako forma ucieczki, czy jako forma po prostu języka, opowiadania, historii, poza literaturą, wiadomo, ale też w treść, żeby ta treść była. I też myślę, że właśnie tym chcemy rzucić na kolana, jeśli tak już się trzymamy, żeby pokazać, że ta treść jest sensowna i że my wchodzimy do kina nie tylko po to, żeby spędzić miło 2 godziny czy 1,5 godziny, ale wyjść z czymś więcej. To więcej to może być właśnie ta treść kina, ale też może być to, co się wydarza po filmie, rozmowa
3: Spotkania,
4: z drugim człowiekiem, rozmowa z twórcą, który być może zupełnie inne światło rzuci na to, cośmy dopiero oglądali, zwłaszcza jeśli on przyjeżdża do nas kompletnie z daleka, bo mamy filmy od zachodu po wschód, w sensie mamy i Chiny, i Kostaryka, oczywiście Europa, Stany Zjednoczone.
3: Ale też dla Europejczyka trochę egzotyczne miejsca.
4: Tak, zdecydowanie.
3: Inna kultura, inny sposób postrzegania świata.
4: Czasami w ogóle może być zupełnie inne spojrzenie na świat.
3: A jeśli mógłbyś powiedzieć, to te nowe sekcje w tym roku... To...
4: Sekcje są nowe z zeszłego roku. My w tym roku nie chcemy... My rozwijamy to, co się udało, bo dostaliśmy bardzo dobre... informację zwrotną, która mówi, tak, to jest dobry kierunek, więc bardzo mocno rozwinęliśmy...
3: Zainteresowanie.
4: Tak, konfrontacje, które były nowością, a jednocześnie czymś powrotem do tego. I w tym roku to po prostu naprawdę są konfrontacje. Konfrontacje zawsze od dzieciństwa mi się kojarzyło, że to jest festiwal filmowych.
3: Tak,
4: i mi bardzo zależało, żeby te filmy były rzeczywiście najlepsze z festiwali. I mamy i Złotą Palmę, i Złotego Niedźwiedzia z Berlina. Zobaczymy, być może trafi nam się też film zwycięski z Wenecji, ale wiadomo, Wenecja jest już tak blisko, że to są pojedyncze filmy. Tutaj już takiego szerokiego grona nie mamy w konfrontacjach, ale to jest naprawdę przegląd tego, co w tym roku, tak, bo skupiamy się na tym roku. Było najlepsze na międzynarodowych festiwalach od Sundance po Wenecji, po Toronto, po San Sebastian ostatecznie, bo kilka dosłownie tygodni przed festiwalem warszawskim jest San Sebastian, gdzie mamy film chociażby drugi film otwarcia, bo mamy dwa filmy otwarcia.
3: A pierwszy to?
4: Pierwszy film to debiut. Jessego Eisenberga, film, który wiadomo, Polska... No,
3: gościliśmy Jessego.
4: Wspaniale, wspaniale. On niestety do nas na samą premierę nie będzie mógł przyjechać, bo w tym samym

0: W danym czasie ma premierę w Nowym Jorku, natomiast to jest, wiadomo, polski wątek, bardzo ciekawa historia, jaki kolejny krok po bólu w zeszłym sezonie. To bardzo szybko ten film powstał. Natomiast drugi film, otwarcie, to jest moim zdaniem arcydzieło, Błogosławieństwo Ziemi, film, który jest ekranizacją prozy, która została też nagrodzona Noblem. Ja ten film obejrzałem dosłownie kilka tygodni przed zamknięciem programu, podczas mojego krótkiego urlopu. Okazało się, że to był pół urlop, bo jak tylko zszedłem z gór, to siadałem do komputera i też wtedy byłem w stanie oglądać filmy do selekcji. To jest, ja siedziałem 2,5 godziny, nie mogłem się oderwać. Mimo wszystkich całych zakwasów, które miałem po zejściu z gór, siedziałem do pierwszej w nocy i film oglądałem. Jest wspaniały film, który być może jest na razie bardzo cicho o nim, ale on jest już teraz norweskim kandydatem do Oscara, więc myślę, chociaż tak jak mówię, nie ma tej wielkiej festiwalowej drogi póki co, był w Toronto i San Sebastian.
1: Taki cichy faworyt może się okazać.
0: Faworytem pewnie nie, bo film jest też trudny i być może nie dzisiejszy, jednak jest to proza z dawnych lat, więc tutaj może być różne perspektywy nowoczesnego patrzenia na świat, może mógł być tutaj przeszkodą być może, żeby go doceniać, ale to jest moim zdaniem arcydzieło. To jest film, który jest i w formie, i w tej treści, która jest prosta, można powiedzieć, a z drugiej strony w grze aktorskiej widać jak tę głębię, którą twórca nam przekazuje i daje nam ją do wierzenia. My w nią, znaczy ja mogłabym powiedzieć o sobie, jestem w stanie uwierzyć i być z tymi bohaterami. Jak im jest zimno, to mi jest zimno. Jak się cieszą, że wreszcie z tej zimnicy, bo to jest film o pionierach w Norwegii, wreszcie coś zbudowali, już mają gdzieś się schować, to już jest nam cieplej. I potem razem z nimi tę historię przechodzimy. Fantastyczny film.
1: Wszystkie filmy, które na festiwalu zostaną pokazane, to właściwie wszystkie musiałeś przeżyć. Musiałeś,
0: nie
1: chciałeś,
0: do końca
1: wybrałeś.
0: Tak jest, bo mamy grupy. Mamy oddzielne grupy programerów. To byłoby już za dużo, gdybym wszystkich filmów
1: oglądać. No właśnie, dlatego tak.
0: Cała sekcja dokumentów, która jest w tym roku bardzo mocna i świetnie przygotowana, bo mamy właśnie dwóch programerów, którzy spierali się, walczyli o filmy, kłócili się. Bardzo mi było miło oglądać, czytać te ich dyskusje, bo to jest świetne, jak się można o film pokłócić, że coś jest nam bliższe, coś nam dalej.
1: O coś chodzi w końcu, prawda?
0: Tak, więc ta sekcja dokumentalna jest bardzo mocna w tym, bardzo mocno przygotowana.
1: Ale Polacy lubią dokumenty.
0: Mamy dwa filmy dokumentalne w tym konkursie dokumentalnym. Cieszę się bardzo, bo niektóre filmy wskoczyły w ostatniej sekundzie. I to jest też bardzo, bardzo mocne. Mamy oddzielne w ogóle sekcje programerów do filmów krótkometrażowych, czy to polskich, czy zagranicznych, więc wiele filmów musiałem przeżyć. Czasami też, znaczy taka jest też moja rola, żeby tak dobrać zespół, żeby móc zaufać kompletnie.
1: To się ładnie mówi, delegować obowiązki, ale później też, żeby móc też jako szef programowy spojrzeć tak ogarniając w całości na ten program. A czy pokusiłbyś się o jakieś stwierdzenia dotyczące ogólnych trendów, tematów, które jakby w tym roku dominują w tych filmach? Czy to jest tak różnorodne, że nie ma jakiegoś jednego głównego?
0: To jest różnorodne.
1: Znaczy, nie chodzi mi o jeden główny, ale tak generalnie, że jakieś wątki się powtarzają. Jakieś spojrzenie na niby ten sam temat, a jednak to jest inaczej.
0: W zeszłym roku mówiliśmy bardzo często o rodzinie, bo to się przejawiało w tytułach. A w tym roku oczywiście temat rodziny zawsze będzie aktualny i mocny, ale ja nie wiem, czy w tym roku, jak teraz zadać pytanie, to się zacząłem nad tym zastanawiać, czy nie jest taki wątek szukania swojego miejsca w świecie.
1: Aha, o to bardzo istotne.
0: To czasami jest bardzo proste.
1: I takie aktualne.
0: Tak, to jest, dotyczy i w świecie.
1: Każdego.
0: Tak, na różnych wymiarach, nawet od bezdomności. No, mamy film na przykład o bezdomności, po prostu fantastyczny film, Kobieta stanu wolnego, polski film, w konkursie 1-2, z wspaniałymi rolami i to jest właśnie szukanie swojego miejsca na świecie, tak po prostu dachu nad głową. Ale tu znowu wracam do tych pionierów. Oni też szukali swojego miejsca na świecie.
1: Absolutnie.
0: Więc myślę, że to jest taki wątek, który można, i taki wspólny mianownik, który można w bardzo wielu filmach odnaleźć.
1: To w takim razie to szukanie swojego miejsca na ziemi stanie się na tyle uniwersalne, że będziemy my próbowały odczytywać w

0: tych propozycjach programowych, w tych filmach, które będą pokazywane podczas tego Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego od 9 do 18 października.
1: Tak.
0: A powiedz proszę, zawsze festiwal gromadził reżyserów, twórców, tak, którzy jakby pierwsze swoje kroki rozpoczynali od przeglądu, prezentacji swoich filmów, filmu na tym festiwalu. Czy ktoś wraca? Bo wielu wracało później już jako uznane osobowości dziesiątej muzy.
1: Tak, wracają to osoby, które miały filmy krótkometrażowe.
0: Tak.
1: W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć wszystkich nazwisk, ale mamy też na przykład powrót do jurorów.
0: No, no właśnie.
1: Jest naszą jurorką, która wygrała film z festiwalu 2 lata temu. Teraz przyjeżdża jako jurorka. To jest też właśnie taki przyjaźnie, który rozpoczynamy od shortów, bo ja też nawet czasami przeglądam jak filmy jeszcze dawno temu pracowałem na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Byłem odpowiedzialny za konkurs krótkometrażowy.
0: I nie byłeś dyrektorem
1: programowym
0: tego festiwalu?
1: Kuratorem konkursu krótkometrażowego i filmy, które myśmy zapraszali wtedy do tego konkursu, który teraz się bardzo pięknie rozrósł. Jest no, naprawdę wielką machiną napędową też dla festiwalu, bo mamy aż 4 nagrody oscarowe. W tym roku jeszcze, bo tam trochę zmieniają się zasady, więc zobaczymy, co będzie w przyszłym. Mhm. Natomiast mam mnóstwo zgłoszeń, to jest ponad 3000 zgłoszeń. I ci twórcy potem, my patrzymy, co się z nimi potem dzieje i zapraszamy ich albo do, jak wygrali nagrodę, na przykład do to, żeby podzielili tę nagrodę na następnym roku i wręczyli komuś innemu w jury, ale też przychodzą z filmem w konkursie 1-2, gdzie mamy debiuty i filmy drugie. Więc takie historie się tak naprawdę cały czas dzieją.
0: A jeśli chodzi o debiutantów, to jak wygląda ta sekcja?
1: To w ogóle debiutantów mamy w 3 sekcjach, bo mamy najlepsze polskie filmy krótkometrażowe, gdzie wiadomo, że to są często filmy pierwsze.
0: Tak.
1: Krótkometrażowe. Mamy konkurs krótkometrażowy, ten międzynarodowy, ten z tymi oscarowymi, czy 4 nagrodami, bardzo popularny, jak już wspomniałem, no to też są znowu pierwsze filmy. Często pierwsze, drugie kroki w ogóle w filmie. A potem już krok w pełen metraż, czyli konkurs 1-2, który jest w tym roku bardzo sfeminizowany, bo mamy 8 filmów wyreżyserowanych przez kobiety, 7 przez mężczyzn. Filmów
0: parytety. Parytety.
1: Nie mam parytetu, bo być może tutaj mówię to, podnoszę akurat ten temat,
0: tak,
1: niepotrzebnie, bo w konkursie głównym już takich proporcji nie ma. Jest inaczej. Ale co pokazuje? To pokazuje, że debiutantki są mocniejsze.
0: No.
1: Że właśnie idzie fala młodych twórczyń, osób, które rozpoczynają, mają drugi film czasami. I to jest właśnie fala kobiet, ale to tu nie ma nie ma żadnego parytetu, tu nie ma...
0: Ja się nie dopatruję drugiego dna, tylko od razu ciekawość. Jakie tematy dominują? Pamiętasz?
1: Na pewno bliskość, na pewno...
0: Relacje?
1: Relacje, oczywiście.
0: No i to miejsce człowieka, tak, każdy sobie
1: szuka
0: gdzieś tam siebie,
1: często w filmach,
0: tak?
1: są kobietami właśnie.
0: Aha, czyli kobiety
1: takie
0: trochę...
1: O kobietach.
0: Powiedzieliby niektórzy, że to jest kobiece kino. Czy nie?
1: A ja
0: czy
1: tego
0: jednak
1: tak nie
0: uniwersalne,
1: nie.
0: Prawda?
1: Uniwersalne.
0: Ja nie robiłabym takiego getta, przepraszam za określenie, ale nie zamykałabym tego w takim określeniu.
1: No tak, na pewno, wydaje mi się, że większość bohaterek filmów jest właśnie kobietami, no ale to, cóż się dziwić, opowiadamy często i to twórcy też sami mówią, że oni opowiadają w swoich filmach o sobie, o swoich doświadczeniach.
0: Tak, proza życia, powiedzmy, tak to nazywają, ale
1: plączą
0: to jest
1: te wątki biograficzne, one się przeplatają w ogóle z wymyślonymi. To jest bardzo zrozumiałe i jakby kino autorskie ma to do siebie, że jest o autorze i zrobione przez autora.
0: Bartłomiej Pulcen, dyrektor programowy 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Studio Weekendu Kulturalnego. Bartku, jazz spotyka kino. Mhm. Czy możesz rozszyfrować to hasło?
1: W zeszłym roku mieliśmy pierwszy koncert muzyki filmowej, to był Michał Lorenz, ukochana muzyka i to był pierwszy krok, kiedy Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy w ogóle otworzył tę furtkę. A rok później, dosłownie rok później dostaliśmy zaproszenie, żeby być częścią tej trasy Omasty. Omasty, która gra muzykę jazzową, to jest współpraca z wytwórnią filmów oświatowych, gdzie mamy specjalnie przygotowane wizualizacje. Te koncerty odbywały się w ciągu roku w kilku miejscach

0: Warszawa jest takim trochę perłą w koronie. Ostatni koncert, gdzie też będzie, no, myślę, że bardzo dobrze przygotowany. Staramy się o to. Znowu korzystamy z gościnności Filmoteki Narodowej, Instytutu Audiowizualnego, bo w sali Ziemia Obiecana odbywa się koncert, podobnie jak właśnie w zeszłym roku. I no i tak, i to jest właśnie ten krok. Ja jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy w przyszłym roku, że ta muzyka, niekoniecznie filmowa, ale właśnie blisko filmu, będzie zawsze już obecna.
1: A czy to jest tak, że to jest muzyka skomponowana do filmów? To musi być jakieś powiązanie? To raczej?
0: Powiem szczerze, nad programem, konkretnym programem tego koncertu, nie wiem.
1: A czy jakieś inne projekty, które do tej pory istniały, teraz jakoś tak rozszerzyliście jako twórcy, organizatorzy tegorocznej edycji festiwalu?
0: W zeszłym roku bardzo ciekawym pomysłem, no, takim nowatorskim, można by powiedzieć, były pokazy w kina w chmurach.
1: Na wysokim, tak, tak,
0: na piętrze.
1: Po tekście właśnie o to pytałem.
0: Kino w chmurach się bardzo spodobało. Wszystkie bilety zostały wyprzedane dość szybko. W tym roku zwiększyliśmy liczbę pokazów. Mamy 8 pokazów, aż mamy
1: w chmurach. No,
0: też będzie tam, to o tym jeszcze nie za bardzo mogę mówić, ale będzie specjalna strefa. Jeszcze będzie przyjemniej przebywać w tych chmurach.
1: Tylko czyli na tyle będziemy siedzieli na chmurze.
0: Na
1: nie
0: pewno,
1: w chmurze.
0: Jakby to powiedzieć, jest szansa, że nie wyjdziemy stamtąd głodni i spragnieni.
1: No to wspaniale, czyli uczta duchowa i każda inna. W takim razie zapytam o tytuły, które no, chciałabym, żebyś nam tak troszkę polecił, ale też może zasugerował krótko, o czym ten film opowiada i warte obejrzenia, bo...
0: Filmów oczywiście trudno jest dyrektorowi,
1: no,
0: opowiedzieć o na przykład filmach konkursowych, któryś wymieniać. Ja to, co wspomniałem, to na pewno filmy otwarcia, ale to są wybory oczywiste. Mniej oczywistym wyborem jest film zamknięcia. Film zamknięcia to jest Zapach jabłek, twórcy, który pochodzi z RPA. On zrobił wcześniej taki film Rana. On był w Polsce, był pokazywany, ale przeszedł jakoś bez echa. Ten film jest fantastyczny. Jest film o sytuacji RPA podczas apartheidu. Skupia się na rodzinie, ale jakby...
1: Całe tło też społeczno-polityczne.
0: Ono jest bardzo zamknięte. Ten film jest bardzo zamknięty w ramach tej rodziny, która jest taka idylliczna, można powiedzieć, że jest taka idealna. A ojciec jest wojskowym, ale ma wspaniałe dzieci. A to, jak powoli zaczynają ją wypływać spod tej idylli, właśnie wątki i dotyczące tej rodziny i tego wszystkiego, co otacza tę rodzinę. Jest to fantastycznie wyreżyserowane. Jak to zobaczyłem, ja to ten film pierwotnie umieściłem w sekcji Animus Kino Wartości, ale tak mi się podoba, że całkiem niedawno przesunęliśmy go jako film zamknięcia, bo bardzo chciałem, żeby zwrócić i rzucić światło na ten film, który też miał swoją premierę w Toronto i zaraz u nas ląduje.
1: No proszę państwa, szczegóły na stronie internetowej 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, o którym opowiadał państwu dyrektor programowy pan Bartłomiej Pulcyn. Pięknie dziękuję i przypomnę, od 9.
0: Od 9.
1: 9, 18 października 2026 idziemy do kina. Dziękuję ci pięknie.
2: Weekend kulturalny. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Codziennie, proszę państwa, sprawdzamy dziesiątki liczb i godziny, i temperaturę, i kurs euro, przewidywaną prognozę pogody, czy poziom baterii w telefonie. Ale czy wiemy, jaki mamy poziom cholesterolu? No i to jest pytanie. Otóż badania epidemiologiczne mówią, że zbyt wysoki poziom cholesterolu ma około 21 milionów Polaków, czyli 3/4 Polaków. No to tak przeliczając na procenty daje około 60-70% dorosłej populacji. Jak dokładniej to wszystko się przebada, to okazuje się, że u dzieci znajdziemy także niepokojące wyniki. Artur Wolski. Dziś właśnie porozmawiamy o lipidogramie.

0: o cholesterolu. Poznamy swoje liczby. Dlaczego takie hasło? Za chwileczkę to Państwu też wyjaśnimy. No i naszym ekspertem jest kardiolog, lekarz profesor Maciej Banach. Pan jest kierownikiem Zakładu Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest pan przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, a także przewodniczącym Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych, który właśnie trwa w tej chwili w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: Temat dla zdrowia cholesterol jest naprawdę tak ważny i tak istotny, że właśnie w Warszawie obraduje przez dwa dni, czyli dziś i jutro, grono ekspertów, wygłaszając swoje referaty oparte na najnowszej wiedzy na Międzynarodowym Panelu Ekspertów Lipidowych. Pan jest przewodniczącym tego spotkania, ale panie profesorze, tak myślę, że przecież nie chodzi tylko, żeby zaprezentować w wąskim gronie to, co nauka na ten temat już wie i żeby się podzielić wiedzą z wąskim gronem ekspertów, no ale jest jakiś cel, który chcemy dalej pchnąć, że tak powiem, w naród, żeby to jednak pracowało na potencjał i budowę naszego zdrowia, prawda? Dobrze myślę?
1: Zdecydowanie tak, panie redaktorze, i bardzo dziękuję, że pan redaktor, za zaproszenie i za to, że możemy się tym podzielić, bo oczywiście mamy mnóstwo różnych spotkań edukacyjnych, wykładów, gdzie we własnym gronie osób, które mają bardzo dużą wiedzę, dyskutujemy, ale przecież to, jakbyśmy tak tylko to mieli realizować, to w żaden sposób nie przełoży się to na ten efekt populacyjny, na to, żeby właśnie człowiek, który idzie sobie po ulicy, mógł wiedzieć, ok, znam swoje stężenie cholesterolu LDL i jest ono prawidłowe, dlatego że wdrożyłem odpowiednie działania. I o tym jest właśnie to spotkanie i o tym też jest kampania Cholesterol Poznaj Swoje Liczby, która notabene jest realizowana w ramach ogólnej akcji europejskiej Poznaj Swoje Liczby.
0: Bo a my chcemy... Europa i świat ma też podobny problem.
1: Dokładnie tak. A my chcemy po prostu zwrócić uwagę na ten czynnik ryzyka, który, jak pan redaktor we wstępie powiedział, to jest najczęściej występujący. Jest to czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, który dotyczy 21 milionów Polaków. Czyli naprawdę, jakbyśmy w pokoju zamknęli 10 osób, to 7 osób ma podwyższone stężenie cholesterolu LDL, co oznacza, że to jest ogromne wyzwanie. Dlaczego jest to ogromne wyzwanie? Dlatego, że po pierwsze my o tym czynniku ryzyka mało słyszymy i też go nie czujemy. I to jest ten najcichszy zabójca. Kiedyś mówiliśmy o najcichszym zabójcu, nadciśnieniu, ale proszę mi wierzyć, jak ktoś ma podwyższone ciśnienie, to ma ból głowy, kołatanie serca, zaczerwienioną twarz, złe samopoczucie.
0: Organizm manifestuje coś, się dzieje niedobrego.
1: Zdecydowanie. A można mieć na przykład podwyższone cholesterol LDL 200.
0: I czujemy się świetnie.
1: I czujemy się tak, jakby nic się nie działo. Natomiast on uszkadza nam naczynie, buduje blaszkę miażdżycową i krok po kroku zwęża światło tej blaszki, czyli po prostu powoduje, że ta krew później w pewnym momencie przestanie płynąć, a jeżeli przestanie płynąć, dochodzi do zawału serca, do udaru mózgu, dochodzi do krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych, czyli tak zwanego chromania przystankowego, czy też innych powikłań.
0: Czyli naczynie zapycha się tak jak w hydraulice, po prostu takim osadem, rdzą. No i wiadomo, że woda nie będzie płynęła.
1: Docelowo nie będzie.
0: Tak mamy krew, no i nie ma siły. A przecież krew to życie, to jest utlenowanie całego organizmu. No i zaczyna się cała kaskada nieszczęść z zawałem serca, z udarami, na końcu ze zgonem.
1: Mamy bardzo duży problem z tak zwanym przedwczesnym zawałem czy chorobą serca i naczyń, która dotyczy 11-12% Polaków, to jest poniżej 55 roku życia. Czyli to nie oznacza, że mamy 45-50 lat i możemy nie mieć choroby. W większości, jeżeli byśmy zbadali u Państwa bardzo szczegółowo u takich właśnie osób 40+, często już ze względu na pandemię otyłości, zaburzeń metabolicznych, nawet już u 30-latków stwierdzamy postęp procesu miażdżycy, który wymaga postępowania, ale niekoniecznie, o tym pewnie uda nam się jeszcze chwilkę porozmawiać, farmakologicznego, czyli leków, ale właśnie niefarmakologicznego, czyli zmiany stylu życia, która odgrywa krytyczną rolę tutaj.
0: I taką niedobrą wiadomością jest również to, że z tym problemem zmagają się także dzieci.
1: Zdecydowanie tak. I tutaj na pewno z jednej strony jest to ta rodzina hipercholesterolemia uwarunkowana genetycznie, ale drugi problem, który niekoniecznie dotyczy choroby uwarunkowanej genetycznie, z którą się rodzi, to jest to, że jak patrzymy na BMI, czyli ten wskaźnik masy ciała, czyli tą otyłość, nadwagę,
0: to
1: polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Polskie dzieci najrzadziej chodzą na, albo bardzo rzadko chodzą na zajęcia wychowania fizycznego.
0: Ja pamiętam, że usprawiedliwienie.
1: Dokładnie. Ja pamiętam, jako dziecko ja oczekiwałem, ja czekałem w dniu po prostu lekcji, była to moja ulubiona lekcja, a teraz po prostu jest tak, że na klasę 30 osób, 2/3 nie korzysta z tych zajęć wychowania fizycznego. Tak czasami się też zdarza, że polskie dzieci mają zaburzenia metaboliczne, że często mają już podwyższone

0: podwyższone ciśnienie, często mają już na przykład stan przedcukrzycowy.
1: Ruch to jest zerowy,
0: ruch zerowy, dzący tryb życia, tak, bo siedzimy przed komputerem.
1: Jak jest weekend i przejdziemy się, nie wiem, po galeriach handlowych, to wszyscy siedzą i teraz w fast foodach.
0: I teraz też coś, co jest bardzo ważne, bo dużą rolę w tym odgrywają rodzice, bo to rodzice też przygotowują jedzenie dla tych dzieci, jak idą do szkoły.
1: Złe nawyki, złe wzorce.
0: Dokładnie, to rodzice mają też jedzenie, które przygotowują w domu w ciągu dnia i tak dalej. To też rodzice pozwalają na to, żeby to dziecko siedziało przed komputerem kilka godzin. Często jest tak, ja powiem tutaj w sposób bardzo brutalny, nie generalizując, broń Boże, że tak naprawdę jest to nawet wygodne dla rodzica. Dziecko mi znika, nie muszę się nim zajmować, on siedzi i gra przed komputerem, ale równie dobrze mogłoby zniknąć i grać na boisku w piłkę nożną, czy też, nie wiem, bawić się w berka, w chowanego, w inne zabawy, w zbijańca tak zwanego. Ja pamiętam, tych zabaw mieliśmy mnóstwo. Ja pamiętam, panie redaktorze, pan redaktor pewnie też, że jak ja przychodziłem ze szkoły, to odrabiałem lekcje albo od razu po, albo wieczorem. Natomiast ja znikałem. Mnie nie było w domu tak naprawdę. No,
1: no tak, podwórko i trzepak był w robocie. Dokładnie. Grało się w piłkę.
0: Tak właśnie było i myślę, że powinniśmy, może jestem naiwny w tym, też do tego wrócić, bo naprawdę będziemy mieli ogromne problemy zdrowotne z tym pokoleniem dzieci, które jest obecnie.
1: Ale gdyby nam pan profesor był uprzejmy jeszcze przypomnieć, jaką rolę w organizmie spełnia w ogóle cholesterol, bo on też jest potrzebny. Tak. No i dlaczego raz mówimy, że o, dobrze, jak go mamy, a drugi raz jest tak, że oj, niedobrze, bo mamy za wysoki poziom.
0: Tak, no oczywiście to jest tak, że my nie demonizujemy cholesterolu. To nie jest tak. To jest tak samo, jak nie demonizujemy węglowodanów, które też mogą w nadmiarze odpowiadać za cukrzycę i wielu jeszcze innych związków w naszym organizmie. Nie demonizujemy białek, które są bardzo ważne, a jeżeli mamy nadmiar tych białek, możemy uszkodzić sobie nerki i doprowadzić do innych chorób. Wszystko musi mieć w określonych normach. I tak samo jest z cholesterolem, który jest niezwykle ważnym źródłem energii. To jest jedna rzecz, którą potrzebujemy po prostu na co dzień ze względu na wykonywanie różnych czynności, które robimy każdego dnia. Z drugiej strony, ten cholesterol jest dla nas niezwykle ważny, bo buduje błony komórkowe, tak? No, czyli tutaj nie da się funkcjonować, bo cały czas proces angiogenezy, czyli tworzenia nowych naczyń, on postępuje. To nie jest tak, że mamy, nagle skończyliśmy 30 lat i na naszym organizmie się już nic nie dzieje, tak naprawdę. To nie jest prawda. Z drugiej strony jest to oczywiście bardzo ważny transporter. On przenosi różne substancje, bierze udział w syntezie bardzo ważnych substancji dla naszego organizmu, ale teraz to jest ważne, to ale. Ale to nie znaczy, że my mamy go dostarczać, bo nasz organizm jest tak cudownie skonstruowany,
1: że on sobie poradzi.
0: Że on sobie poradzi, bo mamy tak zwany endogenny cholesterol, czyli ten, który wynika z tego, że my sami go produkujemy. Z jednej strony oczywiście tym największym źródłem tego cholesterolu jest wątroba, ale też nie wiem, czy państwo wiecie, że mózg sam w sobie również radzi, jeżeli ma potrzebę w związku z tym, że właśnie potrzebuje tych związków odżywczych, energetycznych, to sobie sam produkuje również ten cholesterol. Czyli innymi słowy, jeżeli dostarczamy za dużo egzogennego, czyli tego z pokarmem zewnętrznego cholesterolu i nasz organizm nie jest w stanie go już właściwie metabolizować, to on gdzieś się musi odkładać. I z jednej strony odkłada się w naczyniach, ale też z drugiej strony, jeżeli go jest nadmiar, to odkłada się również na przykład wokół organów i dlatego mówimy często o stłuszczeniu wątroby. I to jedna z teraz obecnie najczęstszych chorób wątroby, hepatolodzy się z tym zmagają, to jest stłuszczeniowa choroba wątroby.
1: No właśnie. I wcale nie należy myśleć, że wątroba się sama naprawi. Co prawda tam są 3 stopnie stłuszczenia wątroby, ale po prostu o ten narząd i w ogóle o zdrowie należy dbać.
0: Zdecydowanie.
1: Najnowsze wyniki programu Moje Zdrowie wskazują, że 50% Polaków nigdy nie zbadało swojego cholesterolu. To proszę nam powiedzieć, nie chcemy, proszę państwa, nikogo straszyć, tylko to są fakty. Jakie dla zdrowia będą skutki złego wyniku cholesterolu, gdy zrobimy badania, wyniki będą złe, my nic nie będziemy robić, bo nic nas nie boli i uważamy, a skoro do tej pory nic się nie działo, to znaczy, że tak będzie.
0: Szanowni państwo, i teraz tak, rzeczywiście podwyższony cholesterol nie daje objawów od razu. Natomiast niech państwo też będą świadomi tego, że on odkładając się w naczyniach wieńcowych, na przykład w sercu, w naczyniach, które prowadzą krew do głowy i w naczyniach głowy, czyli tak zwanym w tym układzie mózgowo-naczyniowym, jak również w naszych kończynach, koniec końców doprowadzą, że to światło naczynia będzie się zwężało ze względu na progresję procesu miażdżycy i będzie niedokrwienie tych narządów, co da określone konsekwencje. I tak, u jednej osoby to może trwać 5 lat, u drugiej 20 lat. Dlaczego to takie są różnice? Z jednej strony jest coś, na co nie mamy wpływu, czyli uwarunkowanie genetyczne, pewna nasza predyspozycja, ale z drugiej strony cholesterol bardzo rzadko istnieje w odosobnieniu innych

0: czynników ryzyka. Jeżeli razem z tym podwyższonym cholesterolem, jeżeli o niego nie dbamy, mamy podwyższone ciśnienie, mamy na przykład chorobę otyłościową, nadwagę, palimy papierosy, to proszę mi wierzyć, że ten podwyższony cholesterol to amplifikuje, czyli jeszcze te czynniki się wzajemnie, one napędzają i powodują, że ten proces miażdżycy właśnie nie będzie 20 lat się rozwijał, tylko 5 lat. I wtedy właśnie pojawią się te zawał serca, udar mózgu. I teraz niezwykle ważna rzecz, szanowni państwo, nie wiem czy wiecie. Jeżeli doprowadzimy na przykład, że nasze naczynie wieńcowe będzie o 30% zwężone, tak, czyli nadal 70% będzie. Niektóre osoby nie będą miały wciąż objawów, ale już niektóre będą miały zaburzenie tolerancji wysiłku, może pojawi się nadciśnienie w wyniku tego, że będzie ta krew trudniej przepływała, mogą się pojawić bóle w klatce piersiowej, mogą pojawić się zaburzenia rytmu serca i wiele jeszcze innych objawów. I jeżeli w tym momencie pójdziemy do lekarza i to zbadamy i powiemy sobie, aha, czyli mamy już 30% zwężenie naczynia, czyli ta progresja miażdżycy się dokonała, to proszę mi wierzyć, że wtedy już lekami my jesteśmy w stanie tą miażdżycę wycofać, my to nazywamy o regresji, o 1-4% rocznie. Czyli tak naprawdę zwróćcie uwagę, ile lat będziemy wtedy potrzebowali leczenia, żeby ta blaszka miażdżycowa, to jest oczywiście wartości średnie, u jednego będzie szybciej, u drugiej osoby wolniej, żeby ta blaszka miażdżycowa znowu zniknęła, jak to mówią pacjenci, rozpuściła się całkowicie. W związku z tym, czy nie lepiej, i to jest pytanie retoryczne zupełnie, zadbać o to, żeby to stężenie cholesterolu, które jest podwyższone, zbadać, jak mamy 20-25 lat, i natychmiast spowodować, ok, muszę coś z tym zrobić, one musi być prawidłowe, bo dlaczego? Dlatego, że wtedy nie dojdzie do tej progresji, do tego postępu procesu miażdżycy. Do tego państwa będę bardzo mocno zachęcał.
1: No właśnie, żeby zawczasu zacząć dbać o swoje zdrowie, po to, kiedy wejdziemy w wiek dorosły albo już w wiek senioralny, jak ja to nazywam, wiek elegancki, żeby cieszyć się dobrym.
0: Wiek bardzo elegancki.
1: Zdrowiem. Otóż to. A jakie konkretnie parametry w lipidogramie są istotne dla zachowania naszego zdrowia? Bo tutaj tych różnych parametrów jest ogromnie dużo i człowiek dostaje zawrotu głowy i w zasadzie nie wiadomo, czy jest to dobry wynik, czy niedobry.
0: No właśnie, to wcale nie jest takie proste i za to państwa też bardzo przepraszam, bo ten postęp nauki spowodował, że kiedyś wszyscy mówili, aha, cholesterol całkowity. Teraz cholesterol całkowity właściwie nie ma dla nas żadnego znaczenia. Ma znaczenie, jeżeli wyliczamy tak zwany nie HDL cholesterol, który określa nam masę wszystkich cząsteczek, które odpowiadają za miażdżycę, a określa się to, jeżeli odejmiemy od cholesterolu całkowitego, tak zwany dobry. Ale nie ma, on nie jest nigdy dobry, szanowni państwo, dlatego na przykład w najnowszych wytycznych my nie rekomendujemy w ogóle umieszczania w profilu lipidowym HDL cholesterolu, ale tylko dlatego, nie dlatego, że chcemy podważyć, że on jest nieważny albo mniej ważny, tylko dlatego, że zbyt często pacjenci na niego patrzą i usprawiedliwiają swój podwyższony cholesterol LDL.
1: Przecież czyli ten dobry cholesterol mam dobry.
0: Dokładnie
1: więc
0: tak jest.
1: O co chodzi?
0: Właściwie pacjent wchodzi z gotowym diagnozą i rozpoznaniem, mówi tak, panie doktorze, panie profesorze, ja tutaj mam podwyższony LDL, ale jednocześnie mam wysoki HDL, proszę się o nic nie martwić, ja wiem, że wszystko u mnie będzie dobrze. Tak? I właściwie lekarz powinien powiedzieć dziękuję za wizytę, no bo skoro diagnoza została postawiona na początku. Szanowni państwo, HDL nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o prognozę rozwoju miażdżycy czy choroby serca inaczej. Nie patrzymy na niego w ogóle. Zapomnijcie o HDL cholesterolu. My akademicko, naukowo będziemy się tą cząsteczką, biomarkerem jeszcze bawić, natomiast z punktu widzenia państwa zdrowia nie ma on żadnego znaczenia. I kolejna rzecz. Jeszcze powiedzieliśmy LDL, powiedzieliśmy nie HDL. Mamy jeszcze trygliceryny, czyli jeżeli najczęściej one są podwyższone, jeżeli mamy otyłość, nadwagę, cukrzycę, przywlekłą chorobę nerek, to wtedy w tym momencie zaburzenia metaboliczne, zespół metaboliczny, to wtedy rzeczywiście mamy podwyższone tak zwane lipoproteiny bogate w triglicerydy. To na wyniku to są po prostu triglicerydy. I one, szanowni państwo, jeżeli nawet mamy prawidłowy LDL, nie HDL, to w tym momencie, jeżeli podwyższone są triglicerydy, one często są częścią, one wchodzą właśnie w część tego nie HDL-u, to może nadal być podwyższone ryzyko, tak? I w tym momencie dlatego warto spojrzeć na ten profil lipidowy troszkę szerzej. I dlatego ja wiem, że tych parametrów jest sporo, to nie jest łatwe, ale od tego my jesteśmy lekarze, żeby jak pani, pan przyjdą do nas, żeby na wszystkie te pytania odpowiedzieć i wyjaśnić, ok, co można zrobić z tym LDL cholesterolem, jak zadbać o niego, żeby on był prawidłowy, co zrobić z tym nie HDL cholesterolem i triglicerydami. To jest, myślę, niezwykle ważne.
1: No dobrze, panie profesorze, a poprosimy o takie informacje dotyczące działań profilaktycznych. Co sami dla siebie w obrębie własnego podwórka i własnych działań

0: nic nie kosztuje, możemy zrobić, żeby trochę poprawić nasz stan zdrowia, no i poprawić przede wszystkim wyniki, te liczby, które są w wynikach, jak już zrobimy te badania i pójdziemy i zrobimy ten lipidogram.
1: Tak, to pan redaktor pierwszy punkt już powiedział, czyli trzeba iść i zrobić wynik, tak? I to jest bardzo proste w programie Moje Zdrowie 20.

0: że też chciałbym, żeby tutaj walczyć z pewną dezinformacją. Nie każdy podwyższony wynik wymaga leczenia, tak? Bo podwyższony wynik u osoby, która ma niskie umiarkowane ryzyko sercowo-naczyniowe, które można samemu sprawdzić sobie, jeżeli Państwo wpiszecie kalkulator oceny ryzyka sercowo-naczyniowego w Google, nazywa się SCORE 2, to w tym momencie każdy z Państwa, mając właśnie, znając swoje ciśnienie tętnicze, płeć Państwo doskonale znają, wiecie Państwo, czy palicie, czy nie palicie, znając swój nie HDL cholesterol, sterol, możecie ocenić swoje ryzyko sercowo-naczyniowe. I w tym momencie patrzycie, aha, moje ryzyko jest umiarkowane, więc umiarkowane powinienem mieć poniżej 100 mg na decyli. No i właśnie u takiej osoby my mówimy jedną rzecz. Spróbujmy razem teraz zaplanować dobrze dietę, wysiłek fizyczny, żeby właśnie oddalić ten czas do leczenia, bo może uda nam się ten cel tego cholesterolu LDL, ten prawidłowy LDL poniżej 100 dla pani, pana osiągnąć. I co robimy? Dobrze zbilansowana dieta niskocholesterolowa, gdzie staramy się również zadbać o jej jakość, czyli przede wszystkim dużą ilość kwasów wielonienasyconych, które są zawarte w rybach, orzechach i tak dalej, bardzo szeroko w obrębie diety śródziemnomorskiej, gdzie ograniczamy mięso czerwone, wysoko przetworzone i tak dalej, a jeżeli możemy, to tak naprawdę spróbujmy tego mięsa mieć może raz w tygodniu tylko i tak dalej, bo i duża ilość warzyw, więc żeby ten błonnik jeszcze nam poprawiał perystaltykę jelit, błonnik sam w sobie wpływa na cholesterol LDL, poprawia też kwestie związane z absorpcją cholesterolu i wiele jeszcze innych rzeczy.
1: Czyli więc warto polubić warzywa.
0: Warto polubić, zdecydowanie warto polubić warzywa. Zresztą te warzywa zawierają wiele różnych substancji, które same w sobie bardzo skutecznie obniżają nam LDL cholesterol, jako właśnie ta część terapii.
1: A jak ktoś lubi ziemniaki?
0: Jak ktoś lubi ziemniaki, to też zachęcam do tego, żeby je jeść, tylko proszę pamiętać, że ziemniaki z punktu widzenia już na przykład osoby, która ma cukrzycę, zupełnie do nich inaczej podchodzimy ze względu na tą wartość energetyczną ziemniaka i zawartość węglowodanu.
1: Ale jeżeli je wystudzimy i zjemy następnego dnia, to indeks glikemiczny spada o połowę.
0: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję, że pan redaktor to powiedział. Wiadomo, że rozmawiam już z ekspertem tutaj, jeśli chodzi o te tematy.
1: No i z dietetykiem.
0: I z dietetykiem. Natomiast, szanowni państwo, jedna rzecz, która jest ważna, do tego musi dojść regularny wysiłek fizyczny. W Polsce regularny, definiowany jako codzienny, ma tylko 8%.
1: Proszę państwa, o czym dzisiaj w audycji Samozdrowie w Polskim Radiu 24 opowiedział lekarz kardiolog pan profesor Maciej Banach. Przypomnę, pan profesor jest kierownikiem Zakładu Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest pan przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, a także Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych, który trwa właśnie w Warszawie. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, i życzę wszystkim zdrowia i poznajcie swoje liczby.
1: Otóż to Artur Wolski, ja się podpisuję pod tym, co pan profesor powiedział i również państwu bardzo dziękuję, że byliście z nami i no taką mamy cichą nadzieję, że to gdzieś zapadnie w sercach i stanie się ciałem, czynem, że będziemy tak robić. Przypomnę, że audycje Samozdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19:30.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
2: Autopromocja.

0: Minęła szósta. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Od północy kierowcy wlewają do baków tańsze paliwo. Zgodnie z zapowiedziami rząd przywrócił program CPN, czyli ceny paliwa niżej. Litr popularnej 95 kosztuje 6 zł i 73 grosze. Za 98 trzeba zapłacić 7,59, a za diesla 7,88. To znacznie ponad złotówkę mniej na litrze niż w ostatnich dniach. Wśród kierowców jednak umiarkowane zadowolenie.
1: No co, i tak muszę jeździć, i tak tankuję, więc czy to będzie kosztowało 8, 19 czy 7, a ja i tak tankuję za 5 dych zawsze.
2: Jak ostatnio tankowałem, powiedzmy, 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
3: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
0: Obniżki są możliwe po decyzji prezydenta. Karol Nawrocki za drugim podejściem podpisał rządową ustawę, która opodatkuje nadmiarowe zyski gigantów paliwowych. Pieniądze z tego podatku pokryją koszty tańszego tankowania. Obniżki mają obowiązywać co najmniej do końca roku. Mamy być gotowi na wszystko. W Ministerstwie Obrony powstaje ustawa na czas wojny. Projekt nowych przepisów ma usprawnić kierowanie obroną kraju w razie ataku wroga. Co dokładnie ma regulować ustawa?
4: Przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. My zrobiliśmy taką analizę zmian, które tam dokonano w tamtej rzeczywistości prawnej. Nie przenosi się tego jeden do jednego, ale są pewne inspiracje i na pewno wskazówki, które z tego płyną. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
0: Mówił szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony zaznaczył, że prace nad przepisami nie są zabiegiem PR-owym czy próbą grania na emocjach społecznych. To nasz obowiązek, by państwo było gotowe na różne wyzwania, także wojenne, podkreślił wicepremier. Na Litwie kończą się największe w tym roku ćwiczenia systemu mobilizacyjnego. Finał ćwiczeń za 2 godziny w Łoździejach przy granicy z Polską. Relacja Kamila Zalewskiego.
5: W Łoździejach służby sprawdzą m.in. jak zorganizować pomoc dla ludności ewakuowanej w przypadku poważnego kryzysu lub zagrożenia militarnego. Powstanie tam miasteczko humanitarne, gdzie ćwiczona będzie rejestracja i tymczasowe zakwaterowanie ewakuowanych, dostarczanie żywności, pomoc medyczna oraz logistyka. Sprawdzony zostanie też scenariusz przekraczania umownej granicy z Polską. W litewskich ćwiczeniach od kilku dni bierze też udział polska delegacja.
6: Organizacja ewakuacji masowej to przedsięwzięcie, które wymaga zintegrowanego i multiinstytucjonalnego reagowania.
5: Mówi Polskiemu Radiu Robert Klonowski, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA.
6: I analizujemy krok po kroku możliwe warianty rozwoju sytuacji, kiedy znaczna część obywateli Litwy będzie zmuszona do opuszczenia swojego kraju.
5: Podczas ćwiczeń sprawdzane są m.in. możliwości rozdzielenia ruchu cywilnego i wojskowego, przepustowość infrastruktury oraz alternatywne drogi. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Ćwiczenia mobilizacyjne na Litwie rozpoczęły się tydzień temu. Symulacje objęły m.in. ataki cybernetyczne i informacyjne, zakłócenia w dostawach energii i łączności oraz ewakuację ludności. Prawie 700 tysięcy maluchów w Polsce jest objętych babciowym. Program, który wspiera aktywnych zawodowo świeżo upieczonych rodziców, kończy 2 lata. To realna pomoc, mówią młode mamy, które korzystają z babciowego.
7: Ja jestem aktywnym rodzicem i moje dziecko chodzi do żłobka. Także jestem bardzo zadowolona z takiego świadczenia i aktywnie korzystam już przy drugim dziecku.
8: Korzystamy z aktywnego rodzica w żłobku. Klara chodzi do żłobka już teraz kolejny rok. Jesteśmy bardzo zadowoleni i bardzo nam to pomogło finansowo. Jest to duże odciążenie jednak dla nas, oboje pracujemy.
0: W ramach programu Aktywny Rodzic, znanym jako babciowe, rząd wypłaca pracującym rodzicom świadczenia w wysokości od 500 do 1500 zł. Pieniądze można przeznaczyć na przykład na opiekę w żłobku. Na taki mecz czekali kibice. Na koniec u nas gratulacje dla polskich piłkarzy. Biało-czerwoni rozbili w Warszawie Rumunię 6-0 w spotkaniu 3. kolejki Ligi Narodów. Hat-tricka ustrzelił Robert Lewandowski. Kapitan kadry zdobył 2 pierwsze bramki, a potem w 86. minucie ustalił końcowy wynik. Tak ten moment na antenie radiowej jedynki komentował Tomasz Kowalczyk.
9: Lewandowski ma piłkę pod nogami. Przydałoby się podać, ale sam Robert! Lewandowski! Gol dla reprezentacji Polski 6-0!
0: W tabeli grupy B4 prowadzi Szwecja przed Bośnią i Hercegowiną. Polska zajmuje trzecie miejsce, a Rumunia, która przegrała wszystkie swoje mecze, jest ostatnia. Kolejna

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na pylonach niższe ceny. Wrócił program CPN. Za paliwo płacimy mniej. Polska ma być odporniejsza na kryzysy. W resorcie obrony powstaje specjalna ustawa. Piłkarze w końcu pokazali, na co ich stać. Rumunia rozbita na narodowy.

0: Kolejny mecz w poniedziałek zagramy z Bośniakami, tym razem na wyjeździe.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Złotej polskiej jesieni ciąg dalszy. Sobota zapowiada się ciepło i pogodnie, tylko na północy lokalnie nieco więcej chmur, z których może słabo pokropić. Rano gdzieniegdzie mogą utrzymywać się mgły. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Pomorzu do 24 na południu, w centrum okolice 22.
1: Klimat.
0: Niecałe 6% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Najwięcej z wiatru na lądzie to 2,5%. Zła jest jakość powietrza w Zawierciu, z kolei w Lublinie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Rybniku czy Koninie jest umiarkowana. Poza tym na ogół powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Sześć minut po godzinie 6. Dziś jest sobota, trzeci dzień października, to 276 dzień roku. Słońce w znak wagi wzejdzie o godzinie 6.40, zajdzie o 18.10, a to oznacza, że dzień trwać będzie przez 11 godzin i 30 minut. Dodajmy jeszcze, że dziś imieniny obchodzą Cyprian, Gerard i Teresa. Krzysztof Grzybowski, kłaniam się Państwu, będę z Państwem do południa, a wspierać mnie w tej pracy będą Paulina Olak, Patrycja Pindakiewicz i Dawid Twardziak. I zaczynamy od kalendarium historycznego.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Habemus Papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
11: 3 października, lecz 525 lat temu na Sejmie w Piotrkowie wybrano Aleksandra Jagiellończyka na króla Polski.
12: Aleksander podpisał tak zwaną Unię w Mielniku, scedowania części uprawnień króla polskiego na Senat, czyli Izbę Wyższą Parlamentu.
11: Przypomniał profesor Wojciech Fałkowski. 120 lat temu w Berlinie odbyła się pierwsza konferencja poświęcona radiotelegrafii. Omawiano eksperymenty z nadawaniem programów radiowych oraz wprowadzono sygnał SOS jako międzynarodowy znak wołania o ratunek. W roku 1949 Polskie Radio uruchomiło drugi program ogólnopolski.
13: Zamiarem Polskiego Radia jest zbliżenie audycji do człowieka. Ekipy sprawozdawcze Polskiego Radia będą częściej niż dotychczas wyjeżdżały na wieś, do fabryk i zakładów produkcyjnych. Szczególnie w programie drugim więcej miejsca poświęci się sprawom codziennym życia robotników i chłopów, ich osiągnięciom i bolączkom. Do tego programu włączone będą również występy zespołów ludowych i zespołów świetlicowych, reportaże z życia fabryki i wsi, rozmowy z przodownikami i racjonalizatorami, ludźmi nauki i sztuki.
11: Opisywał ówczesny magazyn Radio i Świat. 70 lat kończy dziś muzyk, kompozytor i aranżer Mietek Mechanik Jurecki. Od początku lat 80. związany jest z budką suflera, dla której napisał także kilka utworów.

0: W roku 2014 wraz z Krzysztofem Cugowskim, Romualdem Lipko oraz Tomaszem Zeliszewskim został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi. W roku 1958 swoją premierę miał film Popiół i Diament w reżyserii Andrzeja Wajdy.
1: A jednak to były czasy, Andrzej.
2: Myślisz?
1: Oj, jak się żyło i w jakiej kompanii. Było kiedy tylu fajnych chłopców i dziewcząt, co?
2: Co z tego? Wszyscy prawie zginęli.
1: To inna sprawa, ale życie było fajne.
2: Myśmy byli
1: młodsi.
2: Nie tylko.
0: Główne role zagrali Zbigniew Cybulski, Ewa Krzyżewska, Wacław Zastrzeżyński i Bogumił Kobiela. Dziś 45. rocznica

0: Ta śmierci filozofa, logika i etyka profesora Tadeusza Kotarbińskiego.
1: Kiedy dożywa się późnej starości, wtedy ów, który dożył tych lat, martwi się tym, że już tyle ma za sobą.
0: Był pionierem i współtwórcą ogólnej teorii sprawnego działania, zwanej prakseologią. 3 października w roku 1990 zjednoczyły się dwa państwa niemieckie. Republika Federalna Niemiec i Niemiecka Republika Demokratyczna. Zgodnie z traktatem zjednoczeniowym 5 landów NRD przystąpiło do RFN. Na pamiątkę tego wydarzenia za naszą zachodnią granicą dziś obchodzony jest Dzień Jedności Niemiec. 30 lat temu Wisława Szymborska została ogłoszona laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.
2: To jest chyba jakaś kondycja dobra całej literatury polskiej, a zwłaszcza właśnie w tej chwili poezji.
0: W uzasadnieniu Komitet Noblowski napisał, że nagrodę przyznał za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości. 3 października w roku 2000 zmarł reżyser i scenarzysta Wojciech Jerzy Has.
3: Te trudne pozycje, czy ciekawe pozycje literackie mają bezpośredni wpływ na film, jakby to powiedzieć, odświeżają może stylistycznie, pozwalają odnowić spojrzenie na film.
0: Mówił w jednym z nielicznych wywiadów. Dziś 15. rocznica śmierci artystki fotograficzki Zofii Nasierowskiej. Była autorką zdjęć znanych ludzi ze świata teatru, filmu, sztuki i kultury.
4: Prawdę mówiąc, zastanawiałam się nad tym tak, że jakby to wyglądało, gdyby moje piękne modelki sprzed 30 lat pokazać teraz.
0: Jej fotografie były publikowane na okładkach tygodników Film, Ekran czy Przekrój. W roku 2015 zmarł dziennikarz muzyczny i autor tekstów piosenek Franciszek Walicki. Nazywany jest ojcem polskiego big beatu i rocka, a stworzone przez niego utwory śpiewali m.in. Urszula Sipińska, Czesław Niemen czy Breakout.

0: Kalendarium historyczne. To ja jeszcze dodam, że kalendarium przygotowali Szczepan Pawłosek i Blanka Pietrzak. A już teraz 13 minut po godzinie 6 na antenie Polskiego Radia 24. Czas na zmianę klimatu.
1: Zmiana klimatu.
2: Patryk Michalski, dzień dobry, w pierwszy weekend października. Trzeba przyznać, że w ostatnich dniach jesień pokazuje nam swoje najpiękniejsze oblicze. Nie brakuje słońca, a wokół nas coraz więcej kolorów żółtego, czerwonego i brązowego. To oczywiście też czas grzybobrania. W lasach można wtedy spotkać zauważalnie więcej osób. O ich bezpieczeństwo troszczą się służby w ramach trwającej akcji Jesieni 26. O tym w rozmowie z Martą Hoppe mówi rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
3: To jest sport narodowy, cały czas tradycja, więc cieszymy się z tego. Cieszymy się z tego, że te nasze lasy są otwarte, są dostępne dla państwa. Jest ich dużo, bo to jest 1/3 powierzchni naszego kraju, więc w skali Europy na pewno mamy się czym pochwalić. No i my, jako zarządcy lasów, leśnicy z Lasów Państwowych, chcemy, aby państwo w tych lasach się czuli bezpiecznie, aby państwo w pełni mogli korzystać z tego, co ten las oferuje, także jesienią.
4: Bo u nas w Polsce można legalnie grzyby zbierać w lesie. Nie wszędzie tak jest. Nie w każdym kraju jest tak, że można legalnie zrywać, zbierać grzyby do koszyka. No my mamy to szczęście, że można.
3: No tak, to trzeba powiedzieć, że to jest szczęście. Trzeba to doceniać, bo rzeczywiście nawet w krajach wielu europejskich nie tylko wejście do lasu nie jest takie proste, bo gdzieniegdzie jest ten dostęp bardziej utrudniony, to dodatkowa sprawa to jest to, że taka, że w wielu krajach są limity na zbieranie owoców runaleśnego, albo należy płacić opłaty właśnie za zbiór chociażby grzybów.
4: Ale byśmy się buntowali, gdyby w Polsce ktoś wpadł na taki pomysł.
3: Tak, myślę, że byłyby strajki. Jeżeli nie na ulicach, to w lasach zapewne byłyby takie strajki, więc tutaj, proszę państwa, oczywiście do celów przemysłowych należy, tutaj umowy powinny być podpisane, natomiast każdy grzybiarz, każda osoba cywilna, każdy, kto chodzi do lasu, nie jest to sprawdzane, ile tych grzybów zbiera. Oczywiście trzeba przestrzegać pewnych zasad. No i stąd ta akcja Jesień 20.

0: 6, ponieważ las powinniśmy wszyscy szanować, przestrzegać zasad, które są określone ustawowo również w ustawie o lasach chociażby. I dlatego też Straż Leśna jesienią do 18 października będzie troszeczkę bardziej kontrolowała, ale tak jak mówię, celem głównym jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo odwiedzających lasy, bezpieczeństwo lasu i przyrody, ale także przeciwdziałanie tak zwanemu szkodnictwu leśnemu.
1: A jakie są przepisy w lasach? No bo wiemy, że Park Narodowy no to jest obwarowany szeregiem różnych zakazów. Tak jak rezerwat przyrody to też taki teren, na który mamy szczególnie uważać. A taki zwykły las też ma jakieś przepisy?
0: Tak, właśnie tutaj bardzo dobrze, że pani redaktor powiedziała, bo rzeczywiście parki narodowe to też, chociaż jakby jesteśmy osobną instytucją, Lasy Państwowe i Parki Narodowe, to my zawsze tak po przyjacielsku też przestrzegamy. W parkach narodowych nie zbieramy owoców runa, rzeczywiście grzybów czy jagód nie należy zbierać. Podobnie w rezerwacie, których wiele mieści się na terenie lasów państwowych. Wiele z nich jest też udostępnionych do ruchu turystycznego po wyznaczonych szlakach, ale z tych szlaków schodzić nie należy i tak samo owoców runa zbierać nie wolno. Natomiast jeżeli chodzi o lasy gospodarcze, o te, które nie są objęte formami ochrony, to tam przede wszystkim takie miejsca, w których państwo możecie zauważyć, że jest to miejsce, które ustawowo jest, można powiedzieć, niedozwolony jest ten zbiór grzybów, są to na przykład uprawy do 4 metrów wysokości, czyli jeżeli widzimy taki młody las, czasem trudno nawet zauważyć, że tam już rośnie las. Jest taka przestrzeń bardziej otwarta. No my te lasy sadzimy zaraz po tym, kiedy jest pozyskane to starsze pokolenie, od razu jest sadzony nowy las. No i w taki nowy las, uwagi na to, że on rzeczywiście jest bardziej, można powiedzieć, delikatny.
1: No takie przedszkole.
0: Takie przedszkole, dokładnie. To tam nie powinniśmy wchodzić na grzyby. Niestety można nie zauważyć tych młodych drzewek. My chcemy, żeby one rosły, żeby ten las rósł, więc zgodnie z ustawą o lasach właśnie uprawy i młodniki do 4 metrów, tam nie wchodzimy. Również jeżeli widzimy taką tabliczkę ostoja zwierzyny na przykład, to może być ostoja gatunków chronionych. Tam również nie powinniśmy zbierać grzybów. Są takie sytuacje, teraz na szczęście już ten sezon pożarowy się kończy, ale grzybobranie często zaczyna się jeszcze latem, prawda? Już latem się wybieramy do lasu.
1: Tak jak pierwsze zdjęcia już na mediach społecznościowych są grzyby.
0: Tak.
1: I nagle ruszamy.
0: No właśnie. I tutaj ważne jest to, aby zwrócić uwagę, czy nie ma na przykład w tym okresie letnim, bo teraz już właśnie to się raczej jesienią już o tej porze nie zdarza, że jest zakaz wstępu do lasu z uwagi na duże zagrożenie pożarowe. To jest zwykle czasowe, do najbliższego deszczu, ale taki zakaz może się przydarzyć gdzieś w Polsce, jeżeli długo trwała jest susza i 5 dni występuje wilgotność ciułki poniżej 10%, wówczas i trzeci stopień zagrożenia pożarowego, wówczas taki zakaz może być wprowadzony. Podobnie, jeżeli na przykład w lasach wystąpiły jakieś kataklizmy. Mieliśmy takie też latem, że były silne wiatry, dużo wiatrołomów, takie powierzchnie są wówczas przez jakiś czas zamknięte, dopóki służby leśne nie uprzątną tej powierzchni. Natomiast mogą też się w lesie zdarzyć prace gospodarcze. I z uwagi tutaj również na państwa bezpieczeństwo, jeżeli widzimy taką tabliczkę, zakaz wstępu, to są czasowe zakazy. Również w takie miejsca nie powinniśmy się udawać. Chodzi o to, żeby ten pobyt był dla nas bezpieczny, więc tutaj też przestrzegajmy takich tabliczek informacyjnych, zwracajmy na to uwagę.
2: O tym warto pamiętać, wybierając się na grzybobranie albo po prostu na jesienny spacer do lasu. Można być wtedy świadkiem wspaniałego spektaklu natury. Trwa bowiem rykowisko, o którym znów więcej Regina Klimaszewska.
0: Jeżeli ktoś się wybierze wieczorem do lasu albo nad ranem, to może usłyszeć przeraźliwy ryk. Natomiast to jest wszystko, można powiedzieć, taki czas w świecie przyrody u jeleni, kiedy one mają okres godowy. Wtedy to trwa właśnie zwykle do początku października, zależy od rejonu Polski, zależy też od pogody. Potem się już uspokajają, już wracają do normalnego trybu życia, bo też dla jeleni to jest bardzo intensywny czas, one tracą 1/4 swojej masy w tym czasie. Podobnie zresztą jak łosie, które mają bukowisko, też można usłyszeć takie zaniepokojone łosie. One są wtedy troszkę bardziej właśnie ruchliwe, trochę bardziej takie niespokojne i dlatego powinniśmy uważać, nie przeszkadzać, jeżeli zauważymy takiego ryczącego jelenia gdzieś tam w lesie, czy łosia chodzącego, kręcącego się. Miejmy to na uwadze, że to jest dość trudny dla nich okres, ten okres godowy. Muszą to przetrwać, muszą, można powiedzieć, dobrać się w pary na chwilę, bo to też trzeba powiedzieć, dopierają się na chwilę. Potem dzięki temu mamy potomstwo, ale na pewno jest to wyjątkowy czas, żeby też usłyszeć, podpatrzeć, jeżeli ktoś ma taką chęć, to podpatrzeć. Natomiast inne zwierzęta, to też tutaj nawiążę do takich zwierząt, które się pojawiają też w miastach, na przykład przykład jeże. Jeże to są zwierzęta, które już tak dość mocno zasypiają na zimę i one teraz mogą Państwo zauważyć, że często gdzieś tam wędrują po ulicach. Więc one teraz bardzo im zależy, żeby tą tkankę i

0: instynkt im mówi, że muszą tą tkankę tłuszczową powiększyć. Prawie dwukrotnie zwiększają masę swojego ciała jesienią, po to właśnie, żeby spokojnie i bezpiecznie przetrwać całą zimę we śnie, zakopane w liściach. Więc ja też apeluję, żeby państwo tych liści, które teraz opadają, żeby nie być takim pedantem w ogrodzie i nie zgrabiać wszystkich liści i palić i nie wywozić, bo to może być fantastyczna kryjówka właśnie dla jeży.
1: Gdzieś więc... w końcu ogrodu można zrobić, albo z boku zostawić taką część, żeby jeż mógł sobie tam znaleźć schronienie na zimę.
0: Tak, tak. Jeże są absolutnie pożyteczne. Bardzo też są takie, one dzięki temu, że mają te igły, to mogą się obronić, bo tak poza tym to one są niestety troszkę gapowate, mało spostrzegawcze. Także wychodzą na drogi między innymi dlatego, że tam się pojawiają jeszcze płazy, owady, wychodzą na troszkę cieplejszy asfalt. Dlatego też jeże w poszukiwaniu i pokarmu, ale też one nie widzą długo, nie widzą świateł samochodów, więc tutaj nasze też dawanie sygnałów świetlnych niewiele pomoże. Po prostu należy uważać, ominąć jeża, a może czasem po prostu pomóc mu przejść przez tą jezdnię. Oczywiście zawsze pamiętając o swoim bezpieczeństwie.
2: Pogoda w ten weekend zapowiada się znakomita, więc z pewnością warto skorzystać z tego zaproszenia do jesiennego lasu. Zdarza się jednak, że wstęp do lasu jest zabroniony, bo odbywa się w nim polowanie. Szacuje się, że w Polsce poluje około 135 tysięcy osób. Niestety nie zawsze postępują one zgodnie z etosem myśliwych czy zasadami bezpieczeństwa. Dlatego w Sejmie rozpoczęły się prace nad obywatelskim projektem ustawy Uwaga, polowanie. Udało się zebrać pod nim ponad 200 tysięcy podpisów. To dwa razy więcej niż wymagana liczba. Inicjatorzy tej zmiany przekonują, że czas ucywilizować polowania i skończyć z różnymi patologiami, które podczas nich występują. A to między innymi turystyka łowiecka. O czym więcej rozmawiam z Radosławem Ślusarczykiem z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot.
3: Trochę jest tak, że Polska, czyli polskie lasy i polskie pola stają się tak naprawdę safari. W naszych głowach nam się wydaje, że trzeba pojechać do Afryki na safari. My widzimy, że Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem dla zagranicznych myśliwych i są organizowane przez lasy państwowe w tak zwanych obwodach hodowli zwierząt, ale i przez firmy prywatne, komercyjne polowania.
2: Projekt zakłada zakaz właśnie takich płatnych polowań. Zakłada też zakaz pewnych sposobów polowania. Jakich konkretnie?
3: Polski Związek Łowiecki mówi o tym, że polowanie jest to element tradycji, jakiejś naszej kultury, a w praktyce jest to zabijanie zwierząt z dość mocno naszpikowaną elektroniką, narzędziami i z etosem nie ma nic wspólnego, takiego jak mamy książkowego myśliwego, więc nam zależy na tym, żeby był zakaz zabijania z noktowizorami, z termowizją, żeby uregulować wiele przepisów tak, by po prostu te zwierzęta, które są no właściwie już bezbronne, mając naprawdę bardzo mocnej jakości sprzęt. Tak samo chodzi o to, by nie były zabijane w pewnych okresach, tak jak w okresie godowym jelenie. Dziś teraz mamy rykowisko, te zwierzęta przekazują geny, jest wspaniały spektakl, jelenie ryczą, zbijają się w stada, walczą między, konkurują ze sobą o przywództwo i o to, który z tych samców przekaże geny. I dokładnie w tym czasie myśliwi na ambonach zabijają te zwierzęta, które są tak ogłupiałe swoją walką o dominację, że nie są w żaden sposób czujne. Więc nie tylko jakimi metodami, ale też w jakim okresie zabijamy te zwierzęta. Więc to jest też ważne, żeby popatrzeć na tą etykę myśliwego, bo w okresie takich najbardziej intensywnych, tak jak godów, jeleni, czy wielu innych zwierząt, gatunków zwierząt, no nie powinno się zabijać po prostu.
2: Po prostu, to tak jest. Jeśli mówimy o etosie w takim razie myśliwego, to bardzo wyraźnie autorzy tego projektu podkreślają też, że powinien być całkowity zakaz polowania po spożyciu alkoholu czy innych środków odurzających. To też w tym projekcie się znalazło, bo no, wiemy, jaka jest rzeczywistość.
3: No i właśnie to nas dziwi, bo wszyscy wiemy, jaka jest rzeczywistość. I ten projekt jest tak naprawdę skierowany również do samych myśliwych, bo mamy dane, które pokazują, że myśliwy postrzelił myśliwego, myśliwy zabił myśliwego. I każda śmierć człowieka jest tragedią nie tylko samą w sobie, no bo ginie osoba, ale też

0: jest traumą dla rodziny poszkodowanego, ale też dla rodziny sprawcy, bo to zmienia całkiem świat, w którym żyły te rodziny. I to jest naprawdę duża tragedia. Latami wychodzi się z takich traum, są ciężkie postrzelenia i teraz coś, co jest, powinno być oczywistością. Nie wsiadamy do samochodu po alkoholu. Jest przyzwolenie społeczne, że nie ma tolerancji na takie zachowania. Są zgłaszane takie zachowania, są mechanizmy prawne.
1: Jest bardzo duże piętnowanie społeczne, prawda? Takiego typu zjawiska. Mówi się o tym, że pijany kierowca to zabójca. A czy o myśliwym ktoś powie, o przepraszam, pijanym myśliwym ktoś powie, że jest zabójcą?
0: Nie. I to jest właśnie dziwne, że ten projekt właściwie odpowiada na bardzo potrzebne zmiany, które w wielu elementach powinny być normą. I jeśli teraz Straż Łowiecka, która ma kontrolować myśliwych, nie ma możliwości przyjść na polowanie, wyjąć alkomat i zbadać myśliwych, czy są trzeźwi, no to dajmy Straży Łowieckiej, która ma kontrolę nad procesem polowania i ma szukać nieprawidłowości, narzędzia, no bo komu mamy dać te narzędzia, jak nie Straży Łowieckiej? To powinno być normą już od lat, a niestety nie jest. Więc ten projekt tak naprawdę w wielu materiach nie jest przeciwko myśliwym. Z całą stanowczością chcę powiedzieć, nie likwiduje łowiectwa. Jest ucywilizowaniem i stworzeniem nowego standardu myśliwego w przestrzeni publicznej.
1: Projekt zakłada również stworzenie publicznego rejestru polowań i zwiększenie odległości od zabudowań, w których można je prowadzić. Do 17 października trwają konsultacje społeczne tych propozycji.
0: Konsultacje społeczne rozpoczęły się oficjalnie na stronach sejmowych i można odnaleźć nowelizację prawa łowieckiego i wejść na stronę Sejmu, ewentualnie na mediach społecznościowych naszego stowarzyszenia. Podajemy bezpośrednio link, może będzie łatwiej, by nie szukać w gąszczu konsultacji społecznych. Ale wpisując do wyszukiwarki, na pewno Państwo znajdziecie link. Zachęcam wszystkich Państwa. Wymaga to 15 minut skupienia, ale nie jest bardzo trudne. Na początku zaczyna się to ankietą, więc wypełnienie, nie musicie Państwo wypełniać wszystkiego, to nie ma, jest obowiązek, ale warto wyrazić swój głos i jeżeli Państwo uważają, wesprzeć, bo to dla polityków będzie również wyraźny sygnał, że społeczeństwo żywo jest zainteresowane rozwiązaniem tego problemu.
1: Do czego zachęcał Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. I na tym kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat.
3: A więcej na temat klimatu już jutro po godzinie 6.
4: Autopromocja.
5: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
4: Autopromocja.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Eksperci rynku paliw spodziewają się obniżki cen paliw po weekendzie. W związku z wprowadzeniem trzeciej odsłony pakietu ceny paliw niżej na stacjach od dziś obowiązują ceny maksymalne uzależnione od sytuacji rynkowej. Litr benzyny 95 kosztuje 6 zł i 73 grosze. Pakiet CPN ma kosztować około 5 miliardów złotych, a środki na jego sfinansowanie będą pochodziły z podatków od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Oto czy rzeczywiście ustawa wyrówna dziurę w budżecie? Jakub Kukla pytał Marka Zubera, ekonomistę z Akademii WSB.
7: Znamy już ceny maksymalne. One mają wynosić za benzynę 6,73 grosze, za litr benzyna 98,759, olej napędowy 7,88. To jest znacząca obniżka

0: cen, kto za nią zapłaci?
1: I wszystko na to wskazuje, że będzie to finansowane właśnie dzięki tej ustawie, która została podpisana przez Nawrockiego, przygotowała przez rząd. Czyli tak naprawdę firmy, przede wszystkim Orlen, bo największa część tego ponad normatywnego zysku zostanie wygenerowana przez Orlen. Firmy związane z branżą paliwową, które zarabiają dużo więcej właśnie dlatego, że ropa jest tak droga. No tak ten system działa. Mnie się to nie podoba tak do końca, bo ja cały czas, biorąc pod uwagę większość, absolutną większość innych rynków, nie rozumiem, dlaczego marża nie może być obniżona. Mówię o tej marży procentowej przez rynek, no ale jak widzimy, cały czas słyszymy o tych tezach, że jak obniżymy ceny, to nas ktoś wykupi, będą przyjeżdżać. Oczywiście to nie są tylko słowa, które padają w Polsce. Będą przyjeżdżać z innych krajów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No efekt jest tego wszystkiego taki, że przy bardzo mocnym wzroście cen ropy bardzo mocno rosną zyski koncernów naftowych. I tak jak powiedziałem, obserwujemy to w całym świecie. W związku z tym część tego dodatkowego zysku zostanie zabrana w postaci tego podatku, który będzie obowiązywał tak naprawdę formalnie od 1 listopada, ale ponieważ w tym przypadku prawo działa wstecz, tak na marginesie, to jest zarzut otoczenia prezydenta do tej ustawy, ale nie jestem prawnikiem, więc nie będę tego drążył. Prawo zadziała wstecz i zyski, te ponadnormatywne zyski wygenerowane od marca będą służyły finansowaniu programu CPN. Jeszcze jedna chyba istotna rzecz, bo cały czas pada ten ponadnormatywny zysk. Rząd wymyślił to w ten sposób, że będzie brał średnią marżę za rok 2025 i ten dodatkowy, właśnie ten ponadnormatywny zysk będzie rozumiał w ten sposób, że to jest to, co zostało wygenerowane powyżej tej średniej marży z zeszłego roku. I 60% z tej wielkości będzie wpływało do budżetu państwa. Gdyby ceny ropy utrzymało się na takich poziomach jak w tej chwili, bo jak wiemy, mamy tu bardzo, bardzo dużą zmienność, ale gdyby było tak, jak jest teraz, 95-100 dolarów za baryłkę ropy Brent, czyli tej najpopularniejszej, najważniejszej w Europie, no to ja szacuję, że prawdopodobnie z tego podatku rząd otrzyma 13-14 miliardów złotych. No więc jeżeli program CPN kosztuje około 1,5 miliarda złotych miesięcznie, chociaż ja mam tutaj też pewien problem związany z tym, w stosunku do czego Ministerstwo Finansów ten koszt porównuje, no to bez specjalnego problemu do końca roku rzeczywiście to finansowanie programu CPN będzie.
0: O perspektywach za chwilę powiemy więcej, ale chciałbym na moment zatrzymać się jeszcze przy tych nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Oto toczyła się batalia polityczna przez dobrych kilka tygodni. Pan powiedział, że im droższa jest ropa na świecie, tym więcej zarabiają koncerny. Ale skąd ten nadmiarowy zysk się bierze? Przecież surowiec, którym one obracają, staje się coraz droższy, więc wydawałoby się, że te zyski jakoś szczególnie większe być nie powinny.
1: No właśnie, to jest to, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli taki bardzo specyficzny system, który działa na tym rynku paliwowym. I załóżmy, że marża wynosi 10%. Ma pan jakąś działalność, pana marża wynosi 10%, to znaczy ma pan jakieś koszty, które wynoszą 100, dodaje pan do tego te 10% i sprzedaje pan swój produkt za 110 zł. Jeżeli teraz pana koszty wzrosną do 200 zł, a pan cały czas utrzyma tą 10-procentową marżę, to znaczy, że dobije pan 20 zł i będzie pan sprzedawał ten swój produkt po 220 zł. Czyli pana zysk będzie wynosił 20 zł, a nie 10 zł. No i to jest ten dodatkowy zysk, czyli te dodatkowe 10 zł w stosunku do sytuacji, w której koszty wynoszą 100 zł. I od tych 10 zł, tych dodatkowych, państwo pobierze 60%, czyli 6 zł i to będzie właśnie ten podatek od ponadnormatywnych zysków. Zawsze się prosi, szczególnie, że w Polsce mamy przecież monopol, jeżeli chodzi o produkcję benzyny, jeśli chodzi o produkcję oleju napędowego, aż tak dobrze nie jest, 2/3 mniej więcej produkuje Orlen, ale też ten udział jest bardzo, bardzo duży. Aż się prosi, żeby w takich sytuacjach po prostu obniżyć ten procentowy zysk, nie 10%, tylko 5 na przykład, czy 7. I przecież wtedy w wielkościach bezwzględnych ten wygenerowany zysk i tak będzie większy niż w sytuacji, kiedy pana koszty wynoszą 100. No, ale niestety tak nie jest. I tak

0: jak powiedziałem, w zasadzie cały świat funkcjonuje na tej zasadzie. W związku z tym z tego robią się gigantyczne zyski. Myśmy to już przerabiali zresztą bardzo mocno w roku 2023. Orlen zarobił wtedy, z tego co pamiętam, 34 miliardy złotych, ale to by trzeba było jeszcze sprawdzić, tylko że wtedy główna część tego zysku nie wynikała ze wzrostu cen ropy, tylko ze wzrostu cen gazu. Orlen był już połączony z PGNiG i to właśnie ta część gazowa doprowadziła do wygenerowania takiego gigantycznego zysku. Właśnie dokładnie z takiego powodu, o którym przed chwilą powiedziałem.
1: Czyli z punktu widzenia koncernów, im drożej, tym lepiej, bo zyski są jeszcze większe.
0: Dokładnie tak. Oczywiście pod warunkiem, że mamy popyt, czyli mamy tych, którzy chcą kupować te droższe paliwa. No w przypadku gazu, w przypadku ropy to
1: nie
0: jest tak
1: powszechny. Nie ma wielkiego wyboru, tak.
0: No dokładnie, możemy trochę oczywiście ograniczyć nasze kupowanie, no ale właśnie trochę, no, szczególnie jeżeli chodzi o gaz, ogrzewanie na przykład mieszkań, mówię tutaj teraz o konsumentach, nie mówię o przemyśle, ale co ciekawe, to właśnie w tym roku 2023 absolutna większość krajów Europy mocno ograniczyła zużycie gazu, także Polska, a rekordzistą chyba były Niemcy, i z tego co pamiętam to było 22% mniej niż w roku 2022, a zatem dało się to zrobić.
1: Jeśli chodzi o ceny na stacjach benzynowych, są eksperci, którzy nie wykluczają, że także po weekendzie może dojść do kolejnych obniżek, chociaż to będzie już kwestia kilku, może kilkunastu groszy. A więc rozumiem, że ten weekend to będzie ta najbardziej zauważalna różnica, potem ewentualnie jakieś drobne korekty są możliwe.
0: To będzie większy ruch tak naprawdę. Ja rozumiem, że pan się odnosi do tego, co padało z ust choćby ministra finansów, ale ja mam wrażenie, nie wiem, czy pan ma podobne wrażenie, że chyba rządząca koalicja została zaskoczona trochę decyzją Nawrockiego.
1: Nie tylko rządząca koalicja.
0: No, nie tylko rządząca koalicja. I chyba trochę za wcześnie panie i panowie postanowili odpowiadać na pytania dziennikarzy, bo ewidentnie no, pewna niefrasobliwość panowała w tych informacjach dotyczących tego, o ile paliwo może potanieć. Tymczasem to jest naprawdę bardzo prosta sprawa. Jasne, że mamy te wahania bardzo mocne, tak jak powiedziałem, na rynku ropy i czasem bardzo trudno jest odnieść dzisiejszą cenę do ceny ropy, bo w zasadzie nie wiadomo, o czym mówimy. Przecież to też nie jest takie przeniesienie w ciągu sekund, czyli jeśli ropa podrożeje czy potanieje, mówię o tej ropie Brent, no to już natychmiast na stacjach benzynowych mamy zmiany cen. No ale nie zmienia to faktu, że jeżeli obniżamy o 15 punktów procentowych VAT z 23% na 8%, to mamy przy cenie powyżej 8 zł, 8,15, 8,20, mówię o benzynie, skupmy się na benzynie 95 na razie, to jest ta chyba najczęściej obserwowana cena w ostatnich dniach, no to 15% od 8,20, no to to jest mniej więcej złoty 20, ale to jest tylko VAT. Do tego trzeba dodać akcyzę, to jest około 30 groszy. No i cena maksymalna, tu nie wiemy, czy ona będzie elementem, który obniży ceny. No to jest pytanie oczywiście o to, jakie dzisiaj realnie mamy marże w całym systemie. Rozumiem, że ministerstwo ma tutaj jakieś informacje i na bazie tego może te ceny ustalać. Jeśli byłyby tendencje oczywiście do zawyżania tej marży, no to właśnie cena maksymalna, która jest jednak nieodłącznym elementem tego całego systemu, to nam wszystko wyrówna. Więc z tej prostej wyliczanki wynika, że ta cena powinna spaść przynajmniej o złoty 50, a nie o złoty 20. I myślę, że no taki ruch właśnie widzimy, bo skoro cena maksymalna ma wynosić 6,73, no a ja mówiłem o tym, że 8,15, 8,20 to są te najczęściej spotykane poziomy w ostatnich dniach, no to to jest mniej więcej te złote 45, złote 50, więc o tyle paliwo potanieje. Oczywiście być może ktoś się zdecyduje na większy ruch. Takie przypadki mieliśmy i w postaci pierwszego CPN-u i drugiego CPN-u. To jest przecież ten poziom maksymalny. Natomiast co będzie w następnych dniach, no to będzie zależało od tych ruchów na rynku ropy. Więc
1: a te są nieprzewidywalne w ostatnich miesiącach, bo pamiętam jak jeszcze na początku wojny Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi zastanawialiśmy się, czy ten konflikt potrwa kilka kilkanaście dni, czy może jednak parę tygodni, czy wręcz kilka miesięcy. Okazuje się, że to napięcie cały czas się utrzymuje i jakoś trzeba było się do sytuacji dopasować. Myśli pan, że możliwy jest jakiś radykalny zwrot i powrót do status quo ante, czy może jednak te wyższe ceny paliwa będą nam już towarzyszyły przez długie miesiące, może i lata?
0: Wszystko.

0: wszystko jest możliwe, jeśli chodzi oczywiście o porozumienie lub brak porozumienia Stanów Zjednoczonych i Iranu, bo głównie o te dwa kraje przecież chodzi. No właśnie, zobaczyliśmy chyba w czerwcu bardzo ładnie, jak to działa, kiedy ogłoszono porozumienie. Co prawda polegało ono na 60 dniach spokoju i w trakcie tych dwóch miesięcy miano donegocjować te warunki, podpisać już jakieś trwałe porozumienie. Nie udało się to, jak wiemy, ale ogłoszenie tego porozumienia doprowadziło do spadku cen ropy z mniej więcej 95 na 72 dolary za baryłkę w ciągu dosłownie 2,5 tygodnia. Więc jeśli by, oby doszło do zawieszenia broni, pewnie niepokoju, bo niestety to jest taki rejon, w którym od dziesiątków lat mamy różnego rodzaju niepokoje, ale marzyłbym oczywiście o tym pokoju, ale jeśli nie będzie pokoju, będzie takie porozumienie, tylko będzie ono trwałe, to ja nie widzę absolutnie żadnych jakichś negatywnych przesłanek, żebyśmy nie mogli właśnie zejść w te okolice 65-70 dolarów. My oczywiście czytamy, że to jest niemożliwe, że są zniszczone instalacje i tak dalej, i tak dalej, ale dokładnie takie same tezy próbowano nam udowadniać właśnie w maju przed tym porozumieniem, a potem rynek zachował się zgodnie z logiką, czyli jak popatrzymy sobie na możliwości produkcyjne także w innych częściach świata, które są zwiększane i na popyt, no tak jak powiedziałem, ja nie widzę absolutnie żadnych przeszkód, żeby doszło do spadku cen ropy. Jeszcze jedna chyba ważna rzecz. Proszę zobaczyć. Zjednoczone Emiraty Arabskie wychodzą z grupy krajów OPEC, co de facto oznacza, że prawdopodobnie możemy liczyć na zwiększenie produkcji tego kraju. Oczywiście pod warunkiem, że się sytuacja uspokoi, to też jest kraj Bliskiego Wschodu. Wenezuela. Mamy porozumienie Stanów Zjednoczonych z Wenezuelą, które de facto oznacza, że Amerykanie mają dostęp do 20% zasobu Wenezueli. Największe zasoby ropy na świecie. Jasne, że tam się nie da zwiększyć produkcji razy 10 w ciągu 2 czy 3 miesięcy, ale po pierwsze sama zapowiedź tego typu rzeczy powoduje, że trudniej jest spekulować. Pamiętajmy, że rynek ropy jest bardzo mocno wykorzystywany przez spekulantów, a po drugie, no jednak za jakiś czas, nie lata, tylko co najwyżej kwartały, istotna część, ten istotny wzrost dotyczący sprzedaży Wenezueli nastąpi. Francuzi wracają do Wenezueli. Wszystko na to wskazuje, tak, że ostatnie 2 tygodnie przyniosły nam tutaj sporo ciekawych informacji, czyli Total Energies. Mamy oczywiście Stany Zjednoczone z mocnym wzrostem wydobycia ropy łupkowej przede wszystkim. Pamiętajmy, że Amerykanie zwiększyli eksport ropy od lutego mniej więcej o 40%. Mówię oczywiście o takich wielkościach miesięcznych. Mamy wiele innych krajów, które potencjalnie mogą zwiększyć te dostawy. Mało tego, dzisiaj już mamy informacje, które mówią o tym, że jeżeli chodzi o ciśnienie Ormuz, to w zasadzie wróciliśmy do tego przepływu tankowców, mówię oczywiście o sumowanej wartości baryłek, co obserwowaliśmy w lutym czy w styczniu. Może trochę tej ropy jest mniej. Więc jak to wszystko sobie pododajemy, to tak jak powiedziałem, ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby cena ropy spadła w okolice 65-70 dolarów, co oznacza, że program CPN przestał mieć sens.
1: No tak. Chociaż mam wrażenie, że pan wspomniał, że to przełożenie sytuacji na rynkach światowych na ceny na stacjach benzynowych, na przykład w Polsce, błyskawiczne nie jest. Mam wrażenie, że szybciej te ceny podskakują niż spadają. Ale to być może jest moje subiektywne wrażenie.
0: Jeśli mogę panu przerwać na moment, ja jestem zawsze zafascynowany tym, jak każdy kolejny zarząd Orlenu próbuje nam udowadniać, że tak musi być. Nawet jeżeli wcześniej te osoby trochę inaczej jakby podchodziły do kwestii kształtowania się cen benzyny i oleju napędowego na stacjach. No nie, to są takie dość kuriozalne tłumaczenia. Tym bardziej, że ja rozumiem, że czasem tak może być, że na skutek jakichś wyjątkowych sytuacji rzeczywiście opóźnia nam się obniżenie cen, ale zawsze, zawsze jest tak, że od razu te wyższe ceny ropy wpływają na ceny na stacjach benzynowych prawie od razu, a obniżki cen to jest znacznie, znacznie dłuższy proces. No jest to, no tak jak powiedziałem, dość kuriozalne.
1: Czyli
0: jednak
1: to nie jest tak, że tylko mnie się tak wydaje. No widocznie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeśli chodzi o dyskusje dotyczące gospodarki, pojawiła się oczywiście kwestia cen paliw, ale Karol Nawrocki odnosił się też do stanu finansów państwa, mówiąc, że Polska zbliża się do ściany. Trochę inaczej brzmiało wystąpienie ministra finansów, który w tym tygodniu przedstawiał założenia

0: budżetu, bo ten budżet na rok 2027 został przyjęty. Polska nadal będzie wśród najszybciej rosnących gospodarek Unii Europejskiej, przekonywał Andrzej Domański. Słucha tego Kowalski, który nie jest zdeklarowanym kibicem żadnego z klubów i nie wie, co ma myśleć. Jesteśmy pod ścianą, czy jest całkiem nieźle?
1: Nie wiem, czy to jest dobra informacja, czy nie, ale zawsze niestety tak w Polsce jest, że opozycja mówi, że jest dramat, a rządzący mówią, że jest fantastycznie. Oczywiście prezydent nie powinien być po żadnej ze stron, ale wiemy, że to też tak nie działa i niestety nie tylko w Polsce mamy taką sytuację. No, prawda jest taka, że sytuacja jest trudna. Oczywiście ten wzrost gospodarczy mamy bardzo szybki, jak na warunki europejskie dzisiaj, co nie znaczy, że jest szybki, biorąc pod uwagę choćby ostatnią dekadę. Ale sam wzrost nie jest wystarczający, żeby wyhamować istotnie tempo przerastania polskiego długu. Więc te dwa elementy, jeden i drugi, są prawdziwe, czyli i mamy szybki wzrost, i mamy bardzo mocny wzrost zadłużenia się. I tutaj trzeba się zgodzić z tym, co mówi Nawrocki. No, na bazie pewnie tego, co mówią jego doradcy, że gdzieś tam dochodzimy do ściany. Mam dokładnie takie samo zdanie. Tyle tylko, panie redaktorze, i to jest kluczowe, że za sporą część tego stanu odpowiadają rządy osób związanych z obecnym prezydentem. Ten bardzo mocny wzrost wydatków, ja w tej chwili nie chcę oceniać programu 800+, obniżenie wieku emerytalnego, wcześniej programu 500+. Ja stwierdzam tylko fakt, biorąc pod uwagę koszty tych programów, czyli po prostu podchodzę do tego matematycznie, jeżeli mogę tak powiedzieć. Ten bardzo mocny wzrost wydatków w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo dzisiaj oczywiście odczuwamy, to jest jakieś 140 miliardów złotych w przyszłorocznym budżecie, dodatkowych wydatków państwa. Mateusz Morawiecki, ówcześnie premier, mówił, że myśmy tak wydawali pieniądze, że nie było problemów, na wszystko było, na wszystko znajdywaliśmy. No nie znajdywaliśmy, skoro Polska przez cały okres poprzednich rządów miała jednak dziurę w budżecie, miała deficyt budżetowy, a to nie był stan normalny dla krajów Unii Europejskiej. W 2018 roku 19 krajów unijnych miało nadwyżki. A my pomimo bardzo dobrej koniunktury, która charakteryzowała w zasadzie wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, także Polskę, cały czas mieliśmy dziurę w budżecie, więc nie można powiedzieć, że na wszystko były pieniądze, musieliśmy te pieniądze pożyczać. Nie budowaliśmy sobie żadnych rezerw. Więc to jest istotny element, który doprowadził do tego, co jest teraz. Ale oczywiście to nie wszystko, bo to i pandemia, która przyczyniła się oczywiście do mocnego wzrostu długu. O to trudno mieć pretensje do poprzednich rządów, bo cały świat się zachował tak samo. Oczywiście potężny wzrost wydatków na obronność, którego poprzedni rząd nie mógł przewidywać, bo nie przewidywaliśmy tego, że Rosja uderzy na Ukrainę, no i będziemy musieli po prostu w sposób bardzo gwałtowny zacząć się zbroić. Więc choćby te trzy elementy, to już jest istotna część tego wszystkiego, co się dzieje w kontekście naszych finansów publicznych, ale też prawdą jest to, że pewnie głównie ze względu na PR polityczny, obecna koalicja no też niewiele zrobiła, żeby opanować narastanie tego długu. Oczywiście, no, gdyby chciano to opanować, no to albo trzeba by było coś ściąć. Pytanie co? Pytanie w jaki sposób? To jest kwestia oczywiście także polityczna. Albo coś podnieść, albo jakiś nowy podatek nałożyć.
0: No właśnie.
1: No a to szczególnie teraz będzie trudne.
0: Do tego pytania zmierzam, bo mam wrażenie, że każda kolejna ekipa pewien model myślenia o finansach państwowych przejmuje z dobrodziejstwem inwentarza, bo nie słychać dyskusji, żeby przyjrzeć się uważniej wydatkom socjalnym i być może coś tu albo tam przyciąć. Nie słychać też dyskusji na temat tego, że trzeba być może porozmawiać poważnie o podniesieniu wieku emerytalnego. Nie słychać też dyskusji o wprowadzeniu podatków.
1: No każda z tych dyskusji jest politycznie niebezpieczna.
0: Pamiętajmy
1: o tym, że ta władza...
0: Kto podnosi podatki, przepraszam, że wchodzę w słowo, tam przegrywa wybory zwykle.
1: No w każdym razie ma mniejsze szanse z pewnością. Władza została przejęta na milimetry, jeżeli mogę użyć takiego kolokwializmu, i bardzo prawdopodobne, że kolejne wybory też będą tak wyglądały, więc te milimetry, te naprawdę pojedyncze, może nawet nie punkty procentowe różnicy, tylko promile, może to będą takie różnice, no to jest właśnie coś, co można stracić albo co można zyskać, także zapowiadając takie niepopularne kwestie.
2: Z ekonomistą Akademii WSB Markiem Zuberem rozmawiamy.

0: wieł Jakub Kukla.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: W Polsce największym zaufaniem cieszą się politycy. Najmniejszym zaufaniem cieszą się politycy, największym naukowcy. Tak wynika z najnowszego badania pracowni Ipsos. Autorzy raportu wzięli pod lupę 31 krajów na świecie. Nasz kraj wraz z Rumunią zajmuje ostatnie miejsce wśród badanych krajów pod względem zaufania do różnych grup zawodowych. Najwyższy poziom zaufania odnotowano w Indiach i krajach Azji Południowo-Wschodniej. W Europie pod tym względem wyróżniają się Holandia i Szwecja. Dlaczego Polacy należą do najmniej ufnych społeczeństw? O komentarz poprosiliśmy Tymoteusza Ogładzę, analityka pracowni Ipsos. Z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiał Maciej Wolny.
2: Zacznijmy od tego, że ogólnie mamy problem z zaufaniem, bo rzeczywiście to jest taki wniosek płynący z tego badania. Polska razem z Rumunią zajmuje ostatnie miejsce pod względem zaufania do przedstawicieli właśnie tych różnych rodzajów zawodów. Czy to oznacza, że Polacy są wyjątkowo nieufnym narodem? Jak to interpretować?
3: Na pewno możemy na podstawie tych badań tak stwierdzić. Jesteśmy wyjątkowo nieufni, bo właściwie dla każdego zawodu mamy albo taką samą liczbę wyników jak średnia dla wszystkich krajów, a badanie było przeprowadzane w 31 krajach, albo mniejszą. Więc nie ma takiej opcji, żebyśmy byli gdzieś bardziej ufni wobec któregoś z bardzo wielu zawodów, które badaliśmy w tym badaniu.
2: I teraz idąc tropem w takim razie tych wniosków, które możemy wyciągnąć, to taki wynik należy interpretować jako brak zaufania i właśnie problem samych konkretnych zawodów, z którymi tutaj mamy do czynienia, czyli z instytucji również, czy może szerszy problem społeczny, że brak zaufania mamy do innych ludzi?
3: To bardzo zależy, bo generalnie należy to interpretować na tle innych badań, a wiemy chociażby z badań CBOS-u, ostatnia edycja była w lutym tego roku, że w Polsce generalnie jest niskie zaufanie do ludzi. W tamtych badaniach 22% tylko naszych rodaków stwierdziło, że generalnie ludziom można ufać, więc no jest to dość niski wynik. Ale w naszym badaniu zagłębiamy się trochę bardziej w kwestie zaufania i dzielimy to na poszczególne zawody i widzimy, że niektóre zawody no, są darzone szczególną nieufnością. To są między innymi politycy. Oni lądują na szarym
2: 8%,
3: końcu.
2: Tak. Osób, które ufają, 78% wyraża nieufność.
3: Tak. I na tle innych państw jest to wyjątkowy wynik. W Europie chyba ktoś nas wyprzedza, nie pamiętam kto, ale na pewno jesteśmy w czołówce krajów, która nie ufa politykom. Możemy też spojrzeć na inną grupę zawodową, którą wyszczególniliśmy i to byli ministrowie rządu. I oni też są tutaj darzeni wyjątkowo dużą nieufnością. W naszym rankingu w Polsce są na trzecim miejscu od końca. Nie ufa im 67% ankietowanych, a tylko 12% ufa.
2: Urzędnicy państwowi również nie mają się czym chwalić. Influencerzy w mediach społecznościowych 16% zaufania, 57% nieufności. To też dość ciekawe, no bo jesteśmy zasypywani w zasadzie tym, co influencerzy produkują w tym internecie. Szczególnie jeżeli chodzi o media społecznościowe, jeśli z nich korzystamy, to często czy jakieś rolki, jakieś filmiki, które się pojawiają. Influencerzy prześcigają się w promowaniu różnego rodzaju produktów, kreowaniu różnego rodzaju kontentu, a tu się okazuje, że chyba na społeczeństwo to nie działa.
3: No, czy działa, czy nie działa, to inna kwestia. My na pewno wiemy, że społeczeństwo ma tego trochę dość. Nie ufa temu, co mówią influencerzy. No i jest to powiązane, możemy się pokusić o taką tezę, jest to powiązane z reklamą, bo widzimy, że na przykład menedżerowie, którzy się zajmują reklamą, no lądują na przedostatnim miejscu naszego rankingu, czyli ta reklama no, nie jest darzona dużym zaufaniem.
2: Przedostatnio od końca, znaczy, no tak, przedostatnie
3: miejsce. Dokładnie. Nie ufa im połowa naszych ankietowanych, a tylko 9% im ufa. I możemy się domyślać, że influencerzy też są na końcu rankingu ze względu właśnie na tą wszechobecną reklamozę i to, że my kojarzymy ich głównie z reklamowaniem produktów.
2: Mamy też kiepskie informacje dla duchownych czy bankierów, bo duchowni, księża to jest 16% zaufania, 60% nieufności, bankierzy 17%, 51% nieufności. Jeszcze troszeczkę wyżej chatbot AI, ale o tym sobie za chwilę porozmawiamy. Czym liderzy biznesowi, bankierzy czy duchowni mogli się narazić społeczeństwu?
3: Czym mogli się narazić? No, przede wszystkim są to grupy zawodowe, które raczej nie cieszą się dużym zaufaniem od lat. My robimy 7. edycję tego badania. Ja sięgam pamięcią do 2 edycji wstecz i po prostu duchowni, bankierzy i liderzy biznesu no, nie cieszyli się dużym zaufaniem. Raczej nie ma tutaj wielkich zmian, chociaż trzeba zauważyć, że im dalej jesteśmy od protestów, które wybuchły w 2020 roku, od czarnych protestów, to tym większym zaufaniem cieszą się

0: duchowni, więc można powiedzieć, że mija ta fala nieufności, która się wtedy pojawiła. No nie wiem, czy jest tutaj jakaś szczególna przyczyna, po prostu nie ufamy tym zawodom od lat, to się raczej w najbliższej przyszłości nie zmieni.
1: To teraz idziemy na szczyt tej listy i na pozytywne chyba informacje, bo na szczycie polskiego zestawienia są naukowcy, którym ufa 52% badań.

0: jesteśmy, można powiedzieć, wychowani w takiej kulturze szanowania naukowców, chociaż nie zawsze przekłada się to na praktykę, bo popularność teorii spiskowych, popularność różnych niesprawdzonych metod naukowych w Polsce, no jednak świadczy o tym, że nie zawsze, może deklaratywnie ufamy tym naukowcom, ale nie zawsze w to, co oni mówią.
1: A pamięta pan może, jak to się układało, jeżeli chodzi o poparcie dla naukowców na przestrzeni właśnie tych poprzednich edycji badań również?
0: Na pewno naukowcy są na czele rankingu co najmniej od 3 fal tego badania, więc tutaj się nic nie zmienia. Dokładnych wartości procentowych nie pamiętam, ale zapraszam na naszą stronę, tam są dostępne wszystkie edycje badania publikowane przez nas, także można sobie prześledzić te procenty na przestrzeni lat.
1: Na drugim miejscu mamy przedstawicieli sił zbrojnych, to jest 40% zaufania, 25% nieufności. No jak ten wynik interpretować? Czy to on jest pozytywny, jest dobrym wyróżnieniem dla przedstawicieli sił zbrojnych, szczególnie biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną i to, że coraz mocniej albo bardzo mocno wręcz stawiamy na kwestie bezpieczeństwa?
0: No na pewno przedstawiciele sił zbrojnych chcieliby więcej tego zaufania w społeczeństwie, ale warto zauważyć, że na tle wszystkich zawodów no jest to jednak drugie miejsce w rankingu, więc wysokie zaufanie relatywnie do innych kategorii. I myślę, że to bierze się z dość dużego zaufania do Wojska Polskiego. My akurat takich badań instytucjonalnych nie przeprowadzamy, ale znowu CBOS mierzy takie zaufanie do poszczególnych instytucji państwa i Wojsko Polskie zawsze jest wysoko, więc myślę, że tutaj te wyniki są bardzo ze sobą powiązane.
1: Kolejny ciekawy zawód, który pojawia się w tym zestawieniu, dotyczy trenerów personalnych. Zaufanie do nich 26%, 31% nieufności. Z czego to może wynikać?
0: No cóż, myślę, że to jest powiązane poniekąd z tym, o czym mówiliśmy na początku, czyli z reklamami. Trenerzy personalni również są aktywni bardzo w internecie, na Instagramie, na Facebooku, we wszelkich mediach społecznościowych i powoli być może zaczynają nam się kojarzyć z reklamami i z tym, z czym kojarzymy influencerów.
2: Z Tymoteuszem Ogłazą, analitykiem pracowni Ipsos, rozmawiał Maciej Wolny.
3: Autopromocja. W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tańsze tankowanie na stacjach paliw. Pakiet CPN wrócił w kolejnej odsłonie. Jak rozpoznać syreny alarmowe, gdzie się ukryć w razie zagrożenia? Dziś kolejne treningi reagowania. 6 goli na Narodowym, wszystkie zdobyli Polacy. Biało-czerwoni rozgromili Rumunię. Minęła 7. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Kierowcy odetchnęli z ulgą. Od dziś płacą mniej za paliwo i to znacząco. W przypadku benzyny 95 obniżka sięga 1,5 zł z ponad 8 zł za litr do 6 zł i 73 groszy. O północy w życie weszła kolejna odsłona pakietu ceny paliwa niżej. Szczegóły ma dla nas Dagmara Kędzior.
2: Maksymalne limity cenowe ustalone obwieszczeniem ministra energii będą obowiązywały do poniedziałku i po weekendzie opublikowany zostanie nowy dokument w tej sprawie. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że pakiet będzie funkcjonował do końca roku.
3: Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku, więc ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące.
2: Po obniżkach ceny paliw w naszym kraju będą niższe niż za granicą, przez co może dojść do zjawiska turystyki paliwowej.

0: Analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl nie spodziewa się jednak, by miało to dużą skalę.
1: Pamiętajmy, że też inne kraje takie pakiety osłonowe u siebie realizują i to nie będzie tak zupełnie tak, że Polska będzie w całości, tak powiem, ofiarą turystyki paliwowej.
0: Pakiet CPN ma kosztować około 5 miliardów złotych, a środki na sfinansowanie będą pochodziły z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Ustawę o podatku od nadmiarowych zysków gigantów paliwowych dwa dni temu podpisał prezydent Karol Nawrocki. Jednocześnie w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Te decyzje mają ustabilizować sytuację na światowych rynkach ropy. Państwa grupy G7 zwiększą produkcję oleju napędowego, uwolnią też rezerwy paliw. Poinformował o tym prezydent Francji Emmanuel Macron. Postanowiliśmy uwolnić strategiczne rezerwy oleju napędowego i ropy naftowej. Zrobimy to we współpracy z Międzynarodową Agencją Energetyczną. W najbliższych dniach będziemy uzgadniać szczegóły, tak by w ciągu 4 miesięcy uwolnić do 100 milionów baryłek oleju i ropy naftowej. Jednocześnie, jak przekazał prezydent Francji, państwa G7 nie będą ograniczać wzajemnego eksportu paliw. Jak reagować na zagrożenie atakiem z powietrza? Tego mogą się dziś dowiedzieć mieszkańcy Mazowsza i województwa pomorskiego. Na kolejne specjalne treningi reagowania zaprasza wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska.
3: Gorąco zachęcamy do tego, by odnaleźć adres najbliżej swojego domu. Te adresy są umieszczone na stronach wojewodów, gdzie taki trening się odbędzie, gdzie będzie można przyjść, porozmawiać z ekspertami. Będą z nami strażacy, będą z nami eksperci z zarządzania kryzysowego po to, by przećwiczyć, po to, by dowiedzieć się, jakie mamy sygnały alarmowe, jak zareagować w sytuacji kryzysowej, gdzie znaleźć bezpieczne miejsce wtedy, kiedy usłyszymy alarm.
2: Treningi przygotowane są przez MSWiA wspólnie ze Strażą Pożarną. W obu województwach szkolenia rozpoczną się o 11:00. Wcześniej takie same ćwiczenia przeszli mieszkańcy Podkarpacia, Lubelszczyzny, Podlasia oraz Warmii i Mazur. Jest weekend, pogoda dopisuje, a to oznacza, że wielu Polaków ruszy w Tatry. Trzeba jednak uważać, wysoko w górach panują zimowe warunki. Do wędrówek w te partie należy się dobrze przygotować. Sam sprzęt nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć się nim posługiwać, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
4: Nie możemy komuś dać do ręki czekana, wsadzić na nogi raki i powiedzieć, że będzie bezpieczny, bo po prostu jest na tyle twardo, że nawet przypuszczam, że w niektórych miejscach wymagałoby to asekuracji liną, żeby to było wszystko według sztuki. No a większość turystów wybierających się w góry raczej takich umiejętności nie posiada. No zalecamy, żeby jednak wstrzymać się z planami w tych wycieczek w wyższe partie, ewentualnie szukać alternatyw, które są wystawione do słońca, bo tam tego śniegu jest zdecydowanie mniej.
2: W górach coraz szybciej robi się też ciemno. Wycieczki trzeba planować tak, by wrócić przed zmrokiem. Na koniec euforia kibiców. Polska rozbiła na Stadionie Narodowym w Warszawie Rumunię 6-0. Hat-tricka ustrzelił Robert Lewandowski. Kapitan kadry zdobył 3 gole.
5: Wynik super. Co prawda nie widzieliśmy ostatniej bramki, bo już dzieciaki śpiące, ale jest Polska do boju. Dziękujemy bardzo.
6: Meczyk bardzo fajny, dużo goli, także warto było.
7: Super wrażenie. Dziecko ma urodziny, jest pierwszy raz na stadionie, także super, fenomenalnie. Spełnienie marzeń.
8: Bardzo zadowoleni jesteśmy z wyniku. Świetny mecz, wspaniały hat-trick Lewandowskiego. No nie wiem co powiedzieć, no jesteśmy w szoku.
2: To był mecz 3. kolejki grupy B4 Ligi Narodów. Poprzednie spotkania nie poszły Polakom najlepiej. Biało-czerwoni przegrali ze Szwecją 1-3, a wcześniej bezbramkowo zremisowali z Bośniakami. Okazja do rewanżu w poniedziałek, tym razem z Bośnią zagramy na wyjeździe.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Mamy rześki i gdzieniegdzie mglisty poranek, ale mgły będą ustępować, a temperatura zacznie rosnąć. Maksymalnie dziś od 18 stopni na Pomorzu do 22 w centrum i 24 na południu. Na północy gdzieniegdzie więcej chmur i tam niewielki deszcz. Poza tym tylko słońce.
10: Poranek w Polskim Radiu 24.
11: 6 minut po godzinie 7, to jest Polskie Radio 24. Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki ogłosił, iż podpisze ustawy dotyczące ponadnormatywnych zysków od koncernów.

0: paliwowych, a to oznacza, że już od dziś na stacjach paliwowych możemy zobaczyć, że ceny paliw ewidentnie spadły. No i między innymi o tym już teraz na antenie Polskiego Radia 24 w podsumowaniu najważniejszych wydarzeń politycznych.
1: Powtórka programu. Strefa wpływów.
2: Dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Strefy Wpływów, jak zawsze w doborowym towarzystwie. Renata Grochal, program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Renato.
3: Dzień dobry. Roch lubi sam sobie komplementy prawić.
2: Tak, oczywiście. I dojdziemy, musiałem przez chwilę załapać, o co ci chodzi. Dojdziemy do tego w sekcji komentarzy, opowiemy o naszym sporze o komentarze, ale to w kolejnej części programu. Jest także z nami Jacek Czarnecki, który chyba też lubi słyszeć
4: radiowa komplementy. Radiowa jedynka, też lubię słyszeć miłe Pomóż słowa, mi, ale jak nie słyszę, to też muszę sobie nieraz coś powiedzieć.
2: No bo w ogóle
4: czemu nie?
2: Lubimy czytać wszystkie komentarze od państwa, ale tak bardzo lubimy czytać te przychylne, oczywiście, rzecz jasna.
4: A jeśli... te o Renacie lubimy.
2: No Jacek jest, Jacek kolekcję będzie miał w telefonie
4: nie,
2: komentarzy.
4: Nie, ja w komputerze.
2: A, no przepraszam, tak. To jednak tak. Dobrze, że nie w notatniku.
3: Zapraszam. Dzisiaj będziecie też komplementy pod adresem głowy państwa.
2: Będą komplementy?
3: Nie, wiem.
2: No zobaczymy, bo prezydent nas wczoraj wszystkich zaskoczył w ostatnich dniach. Właśnie obniżką cen paliw, ale nie obniżką, tylko przyjęciem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. O tym będziemy rozmawiać. Będziemy także rozmawiać o bazach amerykańskich w Polsce, o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego, a naszym gościem będzie dzisiaj były minister sportu Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej. Zaczynamy Strefę Wpływów. A zaczynamy jak zawsze od serii naszych krótkich pytań i miejmy nadzieję także krótkich odpowiedzi. Jacku.
4: Bo prezydent podpisał ustawę, która doprowadzi do obniżki cen paliw.
5: On się nie cieszył.
4: On się nie cieszył, ale kierowcy się cieszą. Tej samej on podpisał tą ustawę, której nie podpisał w lipcu. Jak pan myśli? Prezydent się zakiwał?
5: No tak, no ewidentnie. Myślę, że pan prezydent miał takie poczucie, że działa, że jego grawitacja nie dotyczy. Jest często tak w polityce, że politykom się wydaje, że wszystkich dotyczy grawitacja, a mnie nie. Ja mogę wszystko. No i się pierwszy raz zderzył ze ścianą.
3: To miało być krótko i na temat.
5: No to zderzył się ze ścianą.
3: Drugie
5: Widać
3: pytanie.
5: Było wczoraj po tych takich lekko drżących rękach i niepewnym głosie, że zderzył się ze ścianą.
4: I takim montażu tego. Strasznie cięte.
5: Montażu nie widziałem, nie znam
4: ale
5: się
4: Ale strasznie cięte to było.
5: No ale widać było, że tam było bardzo dużo emocji.
3: Czy zgadza się pan z profesorem Marcinem Matczakiem, że prezydent nie przyjmując ślubowania od legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego dopuszcza się zamachu stanu?
5: Ja nie jestem, nie chcę tutaj recenzować profesora Matczaka, on jest wybitnym prawnikiem, natomiast nie ma najmniejszej wątpliwości, że największą obelgą, czy największym grzechem, jakie wobec prezydenta można sformułować, to jest powiedzenie do strażnika konstytucji, że on nie tylko nie stoi na straży konstytucji, ale ją łamie. I są wszelkie podstawy, żeby dzisiaj stwierdzić, że pan prezydent Nawrocki po prostu łamie konstytucję zamiast stać na jej straży. To jest potworna obelga. Tak ja bym ją odebrał, gdybym był prezydentem i poważny zarzut.
2: Czy jest pan zwolennikiem jednej listy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych i czy tylko konsolidacja jest w stanie zapewnić rządowi zwycięstwo?
5: Pan, to jest bardzo interesujący wariant, ale to nie jest totolotek, żeby obstawiać jedno. To trzeba obserwować sytuację, rozmawiać, bo to jest decyzja...
2: Ale realny wariant?
5: Wydaje mi się, że pod pewnymi warunkami realny, ale nie, chyba też nie jedyny możliwy. Widzę ogromne zalety. Wiążą się z tym pewne też ryzyka, huzia na juzia, wszyscy na jednego. Wierzę w jakąś odpowiedzialność i mądrość liderów, że wybierzemy mądre rozwiązanie.
2: Jacku?
4: Piesiewicz siedzi, w jego gabinecie siedzi teraz pełniący obowiązki prezesa PKOL-u. Według pana ta sprawa już jest rozwiązana, czy to się...
5: Myślę, że to jest dopiero początek. Trwa postępowanie prokuratury. Myślę, że pan Piesiewicz, on mi nigdy nie wyglądał na specjalnie odważnego człowieka. Myślę, że mu się tam język rozwiąże. W tym areszcie trwa postępowanie również drugie, równoległe w Gdańsku, dotyczące wcześniejszej działalności prezesa Piesiewicza. I myślę, że w PKOL-u jeszcze trup będzie się siał gęsto.
3: Czy Marcin Romanowski, który dostał od sądu list żelazny, ograł polską prokuraturę?
5: Trudno mi powiedzieć. Ja się zastanawiam nad tym od wczoraj. Słyszę te komentarze i z jednej strony powątpiewam, czy gdyby on nawet dostał ten list żelazny, czy on by się zdecydował do Polski przyjechać, bo jego wina jest moim zdaniem bezsporna. Myślę, że pan, jego mecenasi traktowali to jako pewien wybieg.

0: się przypadkowo im udał. Myślę, że ja widzę też pewne pozytywy, żeby on stanął przed sądem i w Polsce, i żeby, bo najważniejsze jest, ja to jako Polak, jako obywatel chciałbym, żeby polskie prawo było skuteczne, i bezskuteczność to nie jest okazanie jakiejś siły, więc patrzę na to z pewnym dystansem, chyba wskazanym dystansem jako polityka wobec decyzji sądu.
1: To mniej, może krótkie pytanie będzie, ale czy ma pan żal do Donalda Tuska za to, że odwołał pana z rządu, bo dokończę swoje pytanie, bo właściwie był pan jedyną osobą z rządu odwołaną, która współpracowała przy kampanii Rafała Trzaskowskiego.
0: No to widzi pan, jestem w jakimś, czuję się wyróżniony i dobrze mi z tym. Nie ma, myślę, że nie dostrzega pan we mnie jakiegoś szczególnego żalu, ale dlatego, że po prostu wiem, na czym działalność publiczna, działalność polityczna polega. Tak czasami w życiu bywa.
2: I co, nie było panu nawet przykro?
0: Nie pamiętam, że to był rok temu, ale
3: miał być ja szczerze. Nigdy,
0: no ale odpowiadam. Nie zachowałem tego w pamięci, ale mówiąc zupełnie serio, ja staram się patrzeć do przodu.
1: A jak miałby pan powiedzieć...
0: Myślę, że może trafił na najsilniejszego, dlatego łatwo sobie z tym dałem radę.
1: A jak miałby pan odpowiedzieć jednym zdaniem, dlaczego pana odwołał?
0: No to jest pytanie do premiera i jakaś tam też nasza rozmowa, która miała charakter prywatny, wolałbym jej nawet po czasie nie ujawnić.
1: Zapraszamy na tę bardziej rozwiniętą część rozmowy. Sławomir Nitras, przypominam, poseł Koalicji Obywatelskiej, a także były minister sportu, od lat związany z Platformą Obywatelską. Zacznijmy rzeczywiście od wątku związanego z cenami paliw, bo naprawdę wychodzi na to, że presja premiera i okoliczności po raz pierwszy zmusiły prezydenta do tego, żeby sam zmienił własną decyzję.
0: Mi się podobało ten wczorajszy komentarz premiera Tuska, który mówi, że to nie jest jego sukces. Oczywiście
3: Nie ja wygrałem.
0: Wygrali Polacy, bo to, zwróćcie uwagę, ta decyzja prezydenta, ta zmiana decyzji, bo przecież on trwał w tej swojej uporze, zbiegła się z niedobrymi wynikami inflacyjnymi w Polsce. I wydaje mi się, że z tej perspektywy i gospodarki, kosztów dla gospodarki, i zimy, która się zbliża, i tej rosnącej inflacji, która przekroczyła 4%, to już jest niebezpieczny poziom. To już możemy, za chwilę możemy mieć podwyższone stopy procentowe. To jest dobra wiadomość dla gospodarki, dla obywateli, dla państwa, dla budżetu.
3: Ale pan myśli, że to była motywacja prezydenta, a nie sondaże, które spadają?
0: Rozmawialiśmy o tym. Myślę, że prezydent pierwszy raz przekonał się tak bezpośrednio, poczuł to na własnej skórze, co to znaczy upór, taki niemądry upór i chęć tylko i wyłącznie walki politycznej. Bo to jest tak, no przecież to jest normalne, jesteśmy konkurentami politycznymi i my prezydenta traktujemy w kategoriach doraźnego przeciwnika politycznego i prezydent tak traktuje większość parlamentarną i rząd, ale są granice tego sporu. No jeżeli mówimy o relacjach polsko-amerykańskich, jeśli mówimy o polityce unijnej, kiedyś się mówiło pięknie o pewnym kompromisie w sprawach zagranicznych, prawda? Czy w tak kluczowej kwestii jak inflacja, kwestie rozwoju gospodarczego, pewnej stabilności budżetu państwa, to są za poważne sprawy, żeby się kierować tylko własnym doraźnym interesem. Pan prezydent korzystał z tego okresu takiego powyborczej euforii, której mu wydawało, że wszystko może, jak mówię, nie ma grawitacji, a to się okazało, że jak jest na pierwszym piętrze, wychodzi przez okno, to spada na ziemię, a nie jest... grawitacja go dotyczy. Przekonał się, zobaczymy, jakie wyciągnie wnioski. Jeżeli konsekwencją tego będzie większa wstrzemięźliwość i dużo poważniejsza refleksja niż ta, którą nam w Sejmie przedstawia pan minister Bogucki, przedstawiając powody weta, może to się okaże dobre i dla Polski, i dla sceny politycznej.
2: Myśli pan, że jakby teraz prezydent zetknął się z ustawą taką jak Sejm, którą też wetował, i to teraz po tym doświadczeniu z paliwami by ją podpisał?
0: Trudno mi powiedzieć, ale na pewno dokonał się pewien wyłom, prawda?
3: Ale pan słuchał tego orędzia telewizyjnego i rzeczywiście widzi pan jakąś zmianę u prezydenta, bo decyzja jest inna.
0: Argumentacja taka sama, że
3: rząd Tuska jest zły. Jest jeszcze testowany taka narracja, że rząd sieje strach związany z rosyjskimi działaniami.
0: Słusznie pani zauważyła, że narracja była prezydenta, jakby odjąć te słowa, zdecydowałem się podpisać, które padły w sposób taki trochę zaskakujący. To całe te uzasadnienie byłoby uzasadnieniem do weta. Tu chyba nie chodzi o to, co prezydent powiedział, bo wydaje mi się, że

0: był na tyle trudnej sytuacji, co było widać, że te słowa były próbą wyjścia z trudnej sytuacji, a nie prawdziwym uzasadnieniem.
1: Ale udało
0: wydaje
1: się
0: mi się,
1: wyjść?
0: No, każdy ma swoją ocenę. Mi się wydaje, a że istotniejsze... Jaką? No wie pani, no ja nie, staram się nie patrzeć na politykę przez pryzmat taki powierzchowny i wydaje mi się, że on po prostu był w trudnej sytuacji. Musiał trochę zjadać swój język, w związku z tym próbował tak to zrobił, jak potrafił. Chodzi chyba o coś innego, nie o to, co on wczoraj powiedział, tylko jakie procesy tam w głowie u niego dzisiaj zachodzą. Jaka to jest dla niego lekcja?
1: No, ale panie pośle, ale dlaczego polityk nie stanie... przywódca państwa polskiego, bo tak prezydent właściwie ma wielkie ambicje zastępowania i premiera i marszałka Sejmu, nie stanie i nie powie jak jest, że to działania Donalda Trumpa są przyczyną takich cen paliwa, nie innych.
0: No, też mnie pani w trudnej sytuacji stawia, bo ja nie mam ochoty uzasadniać, dlaczego prezydent mówi tak, a nie inaczej. Też no, nie bądźmy hipokrytami. Każdy polityce próbuje przedstawiać fakty tak, jak one są dla niego korzystniejsze, więc ja o to do pretensji do prezydenta nie mam. Jeżeli mam o coś do niego pretensje, to o to, że kilka kluczowych ustaw, naprawdę kluczowych, no między innymi wspomniany przez panią Safe, czy kwestie paliw, ale można przecież tych przykładów... Ja nie mam o wszystkie weta pretensji, bo nie wszystkie weta są tej wagi. Nie mają takiego kluczowego znaczenia dla sytuacji w kraju, że one po prostu były niemądre i były takie na złość rządowi. Myślę, że to dzisiaj dla wielu... Niekoniecznie to się dzieli 50 na 50, prawda? Bo widzieliśmy te wyniki sondaży. Myślę, że one też miały dla prezydenta znaczenie.
2: Ponad 60, prawie 70%. Ta,
0: prawie 70%. No to jest... ci sami ludzie pytani chwilę później, czy jakim interesem kieruje się prezydent, powiedzieliby własnym, a nie państwo, prawda? Więc myślę, że to jest dla niego lekcja. Tylko nie jest doświadczony polityk. Zobaczymy, jakie wnioski wyciągnął.
2: Jak słuchałem tego orędzia, to miałem taką metaforę dżungli i zranionego zwierzęcia, które bardzo, bardzo jęczy po tym, jak dostało cios. Tylko pytanie, czy zranione zwierzę po nabraniu sił nie oddaje dwa razy mocniej.
0: Nie wiem. Państwo macie tendencję do rozpatrywania tego w kategoriach właśnie takiego pojedynku personalnego. A mi się wydaje, że ważniejsze są konsekwencje polityczne, gospodarcze, co to oznacza. I ja powiem szczerze, on mi nie wygląda, pan prezydent nie wygląda mi na takiego człowieka, który się nie uczy. I myślę, że to jest dla niego poważna nauczka. I może oczywiście... kierować się tak, jak pan sugeruje, jakąś rządzą odwetu i...
2: Nie no, ja nawet nie sugeruję, sekundę, prezydent, proszę.
0: Ale może też uznać, że jednak to jest bokser. Jak ktoś dostaje taki soczysty cios, to nabiera dla przeciwnika trochę więcej respektu i się zastanawia, czy taki atak w każdej chwili nie skończy się kolejną podobną sytuacją. Dajmy mu czas na refleksję.
2: Ja nawet nie sugeruję. Prezydent to mówił, strasząc między innymi wyborców, że braknie zaraz na emerytury, że braknie na pensje, że sytuacja budżetu jest w katastrofalnym stanie wyborców. I że nigdy więcej już nie podpisze żadnej ustawy, która miałaby zwiększać podatki, a wie, że wkrótce na jego biurko trafią kolejne ustawy. Jak rozumiem, tutaj była mowa o tych zmianach.
0: No na razie to mają trafić do niego ustawy związane z budżetem obniżające PIT. I może ktoś powiedzieć oczywiście, że podwyższające ryczałtowcom.
3: No właśnie.
0: Ale słuchajcie, znamy się. Znaczy, no, ja jestem praktykiem. Obracam się wśród ludzi, którzy prowadzą małe firmy i duże firmy. Wszyscy wiedzą, że ten ryczałt na poziomie tak wysokim jest po prostu luką, z którego korzystają, nie wiem, kancelarie prawne, firmy doradcze, które po prostu płacą. No nie może być tak, że prawnik zarabiający kilka milionów złotych rocznie płaci 12% podatku, a człowiek na etacie płaci 24 będzie, czy nawet 32. To jest nieuzasadniony przywilej. Chodzi o to, żeby podatki były sprawiedliwe. Natomiast trzeba powiedzieć uczciwie, że ta zmiana zmienia podatki ponad 3,5 milionom ludzi w Polsce i ludzi, którzy pracują na etatach, którzy płacą najwyższe podatki, więc poczekajmy. No, to jest całe środowisko nauczycielskie na przykład. Prawda? Ja... Wielu urzędników, przepraszam, ludzi, którzy zdecydowali się nie kombinować w różnych innych formach, tylko płacić normalnie umowę o pracę. Idziemy w tę stronę. Prezydent wspierał to pod wpływem Solidarności. Podpisał ustaw uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, prawda? Więc wydaje mi się, że on powinien dostrzec to, że to jest obniżenie podatków, a nie podwyższenie. I myślę, że ta nauczka z tym podatkiem od nadmiarowych zysków może tu odegrać pewną rolę w tym, co zrobi prezydent. Ja liczę na to, że on jednak się że to będzie dla niego jakaś nauczka, lekcja, z której wyciągnie wnioski.
3: Wczoraj premier miał taki, on teraz ma taką nową formę, nagrywa takie krótkie przemowy w studiu podcastowym i no, tam bardzo dużo razy padło słowo wetomat albo wetomat.

0: Roman. Jak pan myśli, kto w kancelarii prezydenta podpowiada prezydentowi, którą ustawę zawetować, a którą przepuścić? Kto jest złym duchem, a kto jest dobrym? Czy Szefernaker jest złym duchem, czy Bogucki?
1: Wydaje mi się, że to jednak jest większa rola pana ministra Boguckiego niż pana Szefernakera. To jego też aktywność sejmowa. To, że on to wszystko bierze na siebie, widać, że jest do tego, że się do tego przygotowuje. Nie chciałem powiedzieć, ale się powstrzymałem, że jest przygotowany, bo to są jednak dwie różne rzeczy. Myślę, że on tam jest kluczowy. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku paru wet, a już na pewno w tych wetach dotyczących zonda krypto, to prawdziwy autor i ten podpowiadacz, załóżnik, to jest jeszcze ktoś z zewnątrz. I wydaje się, że tutaj dzisiaj wszystkie ślady prowadzą w stronę tej fundacji.
2: Tylko czemu pan na mnie wskazuje?
1: Nie, pokazałem na Wiejską, bo tam jest ta fundacja. W stronę fundacji, która ma siedzibę na Wiejskiej, z którą zresztą jesteśmy po sąsiedzku. Ale dowiedzieliśmy się o tym w ostatnich dniach. No, wydaje mi się, że to jest problem realny. To znaczy problem polegający na tym, że z łatwością moglibyśmy wskazać takie przykłady, a nie było ich tak dużo w historii i mieliśmy różnych prezydentów, kiedy widać, że są ścieżki, którymi można dotrzeć do kancelarii prezydenta i załatwić sobie weto, załatwić sobie ustawę. I to jest bardzo zły sygnał.
0: No chociażby ten pan X, o którym mówił pan premier w przemówieniu sejmowym.
1: To mówimy o ułaskawieniu potencjalnym.
0: Tak, o ułaskawieniu, no a to też jest dotarcie do prezydenta.
1: Oczywiście. No ja powiem szczerze, ja nie myślałem, że się kiedykolwiek w Sejmie znajdę w takiej sytuacji. Jestem w Sejmie już naprawdę parę lat. I możemy się spierać, możemy mieć nie najlepsze zdanie o ludziach różnych, ale ja miałem takie, zawsze miałem takie, naprawdę, mówię to z głębokim przekonaniem, miałem zawsze takie głębokie poczucie, nawet w samoobronie, że jak chodzi o kwestie zasadnicze, no to nikt się nie da, nie wiem, przekupić za głosowanie w Sejmie, nikt nie zdradzi interesu narodowego, no bo to są jednak jakieś, no, kierujemy się jakimiś wartościami. A dzisiaj pierwszy raz mam poczucie zwątpienia, to znaczy ja dzisiaj, a mówię, jestem doświadczonym parlamentarzystą, ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że te weta zostały w jakiś sposób kupione i zablokowanie, bo przypomnę, Sejm ustawę przyjął, ale te ustawy zostały skutecznie zablokowane, one nie weszły w życie, prawo nie obowiązuje. Ja pierwszy raz w życiu nie mam najmniejszej wątpliwości, że ten proces nie był czysty i ktoś za tym stał. Czy ktoś przyjął jakieś korzyści, tego oczywiście nie wiem, ale że ktoś...
0: I cały czas mówimy o zondzie krypto, tak? Znaczy o rynku krypto.
1: Ja nie mam wątpliwości, że tutaj doszło do jakiegoś bardzo brzydkiego uzależnienia części parlamentu, kancelarii prezydenta, która wpłynęła na proces legislacyjny. I to jest poważny problem, z którym pan prezydent Nawrocki będzie musiał się zmierzyć, bo ta sprawa nie przyschnie. I myślę, że dzisiaj opinia publiczna, my oczywiście, ale myślę, że opinia publiczna, dziennikarze, będą bardzo uważnie na każde kolejne zachowanie kancelarii, na każde kolejne weto, na każdą inicjatywę ustawodawczą patrzeć i szukać, czy nie ma tutaj podobnych przykładów, bo ta sprawa jest ewidentna.
0: No właśnie, bo to mam następne pytanie. Czy według pana na przykład weto w sprawie Safe i ta cała kampania taka zohydzająca Safe, czy to nie był efekt jakiegoś lobbingu, typu lobbingu z Korei albo lobbingu ze Stanów Zjednoczonych?
1: To, że pan sobie takie pytania w tej chwili zadaje, to jest wynikiem tego, też pan, przecież pan ma też swoje doświadczenie dłuższe, chyba nawet od mojego, bo oczywiście z innej strony, ale obserwuje pan równie bacznie Sejm. No takiej sytuacji po prostu ja sobie nie przypominam, żeby w sposób tak ewidentny były takie ślady prowadzące wprost do... Ja nie mówię, że cały parlament, ja nie mówię, że cały PiS. Broń Boże, w życiu bym tego nie powiedział. Ale że są środowiska w PiSie, które po prostu dały się, no mówiąc wprost, kupić.
2: To ja
1: za przyjęcie ustawy, tak, żebyśmy mieli świadomość, bo to nie może być...
3: Żeby cała nasza rozmowa nie była ale o prezydencie, to chciałbym na trochę inny wojsko biurę.
2: Jeszcze tylko mogę, bo jedno zdanie, bo chciałem tylko pana zapytać ogólnie o ten styl prezydentury, bo pan mówi, że szukamy czasem tego, kto podpowiada prezydentowi weta. No szukamy też tego, kto podarował prezydentowi chociażby trzy konie.
1: Ja słyszałem, ale nie znam sprawy. Dzisiaj słyszałem.
2: No to już panu czytam. W jednej z prezydenckich rezydencji kancelaria prezydenta trzyma cztery konie. Dwa są Karola Nawrockiego i jego żony. Jeden jest dla dziecka, czwarty przeznaczony dla funkcjonariusza ochrony. Kancelaria prezydenta nie chce ujawnić, w jakich okolicznościach te konie trafiły do ośrodka. To jest ośrodek prezydencki Promniku.
1: A prezydent nie ma takich obowiązków jak parlamentarzyści, jak ministrowie, premier, że nie byłem nigdy prezydentem, więc dlatego pytam, że składa
2: rejestr, rejestr korzyści.
1: Nie robi prezydent tego?
3: Nie, nie robi tego prezydent.
1: Ale nie ma takiego obowiązku
3: Gazeta Wyborczego napisała, no,
2: tak. W dyspozycji Centrum Obsługi Kancelarii.
1: Moim zdaniem, słuchajcie, jeżeli ja jako zwykły parlamentarzysta, którego wpływ na rzeczywistość jest bardzo ograniczony, nie porównuję

0: walny z prezydentem. Ja muszę się z wszystkiego...
1: Wszystkiego pożyć 10 tysięcy.
0: Tak, ale też muszę z każdej korzyści, którą bym otrzymał, muszę się wyspowiadać i napisać w oświadczeniach, dlatego też takich nie przyjmuję, z zasady, no to prezydent bardziej.
2: No tak, tylko że ale to jest ministrom... chyba ta kalka, tak? To znaczy Donald Trump dostaje od Saudyjczyków Air Force One, kolejny, a Donald Trump, a Karol Nawrocki dostaje 3 ciężarówki prezentów od Impostu. Słuchajcie, i 4 konie.
0: Ja o tych koniach dopiero dzisiaj coś tam delikatnie słyszałem. Mało na ten temat wiem. Mam nadzieję, że pan prezydent, jak będzie już jeździł na tym koniu...
2: Edzio, to, Ramzes i Aramis.
0: To, że będzie, nie będzie jeździł bez koszulki, bo te moje skażenia by były zbyt daleko idące.
3: Jak Putin?
0: No właśnie.
3: Panie pośle, ale... Za rok wybory.
0: Dziwne to.
3: Jesteśmy rok po wyborach prezydenckich. Bartłomiej Sienkiewicz był ostatnio naszym gościem, pański kolega z koalicji, i powiedział, że twarz tej porażki jest jedna, czyli Rafał Trzaskowski, że błędem były te umizgi do elektoratu Konfederacji, że cała ta kampania była pomyłką. I bierze pan to na siebie?
0: A ja nie znam tej wypowiedzi.
3: Ale taka była to.
0: Nie,
3: może pan mi wierzyć na słowo.
0: Ja tego, co pani mówi, nie kwestionuję, tylko...
2: I po rozmowie.
0: Tylko nie bardzo wiem... Zrozumcie też, ciężko skomentować słowa, których się nie słyszało, których się przekazano tylko z boku.
3: No ale zastanawiał się pan, co się stało?
0: A jak pani myśli?
3: No,
0: czy, ja potrzebuję Bartka Sienkiewicza, żeby się zastanawiać?
3: A co się stało?
1: Gdzie było przesterowane?
0: A ma pani jakiś podcast?
3: Właśnie pan w nim jest.
0: A myślę, że to trzeba rozpatrywać. Ja chętnie bym z kimś o tym pogadał, tak naprawdę.
2: To zapraszamy.
0: No wiem, tylko że to musi być pewna formuła naprawdę dająca czas, nie 10-15 minut.
3: Ale my panu dajemy czas, niech pan go nie traci.
0: Nie zgadzam się z Bartkiem, jeżeli pani przekaz jest precyzyjny, który sprowadza to do kwestii umizgów do Konfederacji. Sytuacja była oczywista. To znaczy, myślę, że ja jestem ciekaw tutaj opinii Bartka. Czy ktokolwiek zakładał, że kandydaci Konfederacji, bo dzisiaj się przyzwyczailiśmy do 2 Konfederacji, ale przypomnę wam, że te wybory się odbywały w atmosferze, w której my nie wiedzieliśmy, co to jest Braun. Wiedzieliśmy, kim jest, ale czy on ma jakiś potencjał realny. Że wyborcy Konfederacji w sumie to będzie ponad 22%. No, myślę, że to dla wszystkich było zaskoczenie. No to jak się w takiej sytuacji zachowywać? To znaczy co, udawać, że tego nie ma? Udawać, że tych wyborców nie ma?
3: Ale pan myśli, że Trzaskowski mógłby przyciągnąć takich wyborców?
0: Myślę, że Trzaskowski...
3: Obietnicą, że pani, 800 plus powinno być tylko dla pracujących Ukraińców?
0: Przypomnę pani, że Trzaskowski pojechał na zaproszenie Mencena do Torunia i nie podpisał żadnej deklaracji, nie zgodził się z nim. Nie chcę w tej chwili skłamać, ile tych punktów było, ale chyba na 2 się zgodził, ale też się nie zgodził ich podpisać. Odpowiedział bardzo rzeczowo na każdy postulat Mencena i celem naszym wtedy było, i to była jego decyzja, że on nie będzie się do nikogo umizgiwał. I myślę, że Bartek jest nieuczciwy, mówiąc o umizgach. Tylko się rzeczowo z nim...
3: Umizgi to moja licencja poetyka. To
0: no, dlatego mówię, że trudno się komentuje. Trudno się komentuje słów.
3: Ale wie pan co, wróćmy do tematu, bo pan trochę defensywnie do sprawy podchodzi.
0: W ogóle
3: a ja chcę zapytać,
0: ale to niech pani
3: jaka
0: odpowiedzieć.
3: Jest przyczyna tej porażki?
0: To niech pani mi jeszcze odpowiedzieć. On odpowiedział na wszystkie pytania bardzo rzeczowo, wskazał wyraźnie miejsca, gdzie się z panem Mencenem nie zgadzał i wskazał miejsca, gdzie i na jego postulaty może to pozytywnie odpowiedzieć. To nie było umizgiwanie się. Uważam, że zachował się godnościowo, zachował się poważnie, odpowiedzialnie i ta sprawa...
3: Ale przecież ta obietnica nie padła na spotkaniu. To, że
0: ale jaka obietnica?
3: To on wywołał plus, temat 800+. I jako pierwszy wrzucił to do kampanii. I to nie było przed drugą turą, tylko to było wcześniej.
0: Ale jaki jest zarzut?
3: I to było... Znaczy zarzut. Ja mówię, żeby pan nie podchodził do tego defensywnie, tylko...
0: A ja nie podchodzę, tylko nie rozumiem.
3: Proszę.
0: Bo pani, pani stawia tezę, że to był błąd, tak?
3: Ja pytam pana. Dlaczego?
0: To nie był błąd.
3: Zastanawia mnie to, czy na rok przed wyborami parlamentarnymi Koalicja Obywatelska wyciągnęła jakieś wnioski z tej porażki. Czy
0: to
3: jedynym ukaranym za kampanię ma być Nitras?
0: Ale to...
3: miał zniknąć z mediów, zniknął, teraz się zaczyna pojawiać.
0: A dlaczego miał zniknąć z mediów?
3: No nie wiem, no nie było pana przez miesiąc.
0: Ale to nie było żadnego takiego rozkazu. No to ja po prostu sam sobie dałem chwilę czasu na jakąś refleksję, zastanowienie się, a nie chciałem być jakiś nadaktywny. No wie pani, no każdy człowiek potrzebuje w życiu, żeby się czasami zatrzymać i

0: sobie pewne rzeczy przemyśleć. I tylko tyle. Wykorzystałem ten moment. Potrzebowałem tego. Nie chcę wracać.
1: No ale,
0: pani chyba nie ma do końca świadomości, jakie to jest obciążające dla organizmu. A ja byłem w kampanii od początku 2023 roku. W lutym 2023 roku pan premier, dzisiaj premier, wtedy szef partii, poprosił mnie o zorganizowanie obywatelskiej kontroli wyborów.
2: Ale panie pośle, nikt panu nie odbiera prawa. Nikt nie
0: ma kampanii.
2: Nikt panu nie odbiera prawa do tego, żeby odpocząć.
0: To jest powód.
2: Ale pytamy o to, do jakich wniosków też pan i w ślad za tym cała partia doszła w tym czasie.
0: Nie, za partię to odpowiadał nie będę. Nie mam do tego żadnego upoważnienia. My nie rozmawiamy o debacie, o męcenie, o jednym zdarzeniu. My rozmawiamy o bardzo długim procesie, na który wpływ miało gigantyczna liczba zdarzeń, która się po drodze działa. I to się tak nie da jednym słowem. Te przyczyny są cholernie złożone. Czy my popełniliśmy błędy? Tak, oczywiście.
1: Jakie?
0: Największym naszym błędem było to, że my nie przewidzieliśmy pewnej rzeczy. To znaczy, bo wszyscy mówią, największym błędem było Końskie, prawda?
1: Debata.
0: Tak. A ja uważam, że ona nie była błędem, ale formuła, w której ją zrobiliśmy, była błędem. Zabrakło nam pewnego doświadczenia. Dzisiaj my to wiemy. Znaczy, ja przynajmniej to wiem i to wiemy nie od wczoraj. Ona się nie udała i była naszą porażką dużą, dlatego że my żyliśmy w jakimś takim przekonaniu, że jesteśmy zakładnikami telewizji, że my mamy obowiązek zaprosić TVP, zaprosić TVN, zaprosić Polsat. Polsat, który mówi, że bez Republiki nie idzie, że Republika też musiała być. A tak naprawdę wystarczyło wziąć swój mikrofon, postawić swój YouTube i powiedzieć, przepraszam bardzo, ale tak jak zrobił to później Mentzen, prawda? Dlaczego my to zrobiliśmy? Dlatego, że my byliśmy głęboko przekonani, żyliśmy w jakimś takim paradygmacie, że dziennikarze są ważnym elementem i że my nie możemy bez. A się okazuje, że wszystko można bez dziennikarzy.
1: I to, że media nie są istotne w sensie tych tradycyjnych mediów, to jest jedyny wniosek z tej kampanii?
0: Zapytała mnie pani o błąd. Mhm. No to odpowiedziałem pani. Odniosłem się nawet nie do tego, co ja uważam za największy błąd, tylko co opinia publiczna uznała za największy błąd i powiedziałem, gdzie...
1: Ale ja się z panem zgadzam, że trzeba było po prostu...
0: Jak bym to zrobił dzisiaj?
1: Ja uważam, że błędem było to, że wy myśleliście, że umawiacie się na spotkanie jeden na jeden, tymczasem chcieli debatować wszyscy kandydaci.
0: Ale no to proszę mi wytłumaczyć. No tak, ma pani rację. Nie ma sensu, żebyśmy się w tej sprawie... Ja pani wskazałem rozwiązanie tej sytuacji.
1: A czy Trzaskowski, w ogóle był w stanie wygrać te wybory? Tak. To nie jest tak, że to był źle wybrany kandydat od początku?
0: Nie.
1: Który raz już przegrał wybory i właściwie skąd była nadzieja, że może
0: Na pewno to, że Nawrocki, wczoraj czytałem, bardzo, zawsze go z wielką uwagą czytam, pana profesora Fedoruka, który powiedział, że ludzie zagłosowali na pewne wyobrażenie polityka, a dzisiaj je konkretyzują, tak jak to wcześniej było z Kukizem chociażby, prawda? I dzisiaj patrzą, czy ten polityk jest tym, kogo oni wybrali. Na pewno to, że Trzaskowski był tak znany, łatwo mu było przykleić pewne łatki, łatwo było go sformatować w sposób negatywny, było jego wadą. A Nawrocki jako ten świeży, to był jego atut, ale z drugiej strony jednak Trzaskowski niósł ze sobą ogromny ładunek zaufania, pewnej pozytywnej emocji. Był też otrzaskany, co było jego, przepraszam za ten kolokwializm, było jego
3: zaletą. Otrzaskany, to akurat dobrze.
0: No tak. Myślę, że takim największym błędem, na który my nie mieliśmy wpływu, akurat, może nie błędem, pewnym obciążeniem, bo tutaj nie było świadomego błędu, tu też może zdradzam pewne tajemnice, których może nie powinienem zdradzać. Była ta kwestia z krzyżami, która się zdarzyła w mieście, prawda? No bo ona pozwoliła narysować taki obraz, który postawił dla znacznej części opinii publicznej Trzaskowskiego po prostu zawsze z drugiej strony i zamknął go na pewne środowiska. Czy to była jego wina? O tyle, że stało się to poza jego wiedzą. To była pewna procedura w urzędzie, która się stała. Czy to był powód do tego, żeby go skreślać jako kandydata? Myślę, że to było niemożliwe, dlatego że wokół niego w partii skupiło się tak dużo ludzi, ta maszyna była tak rozpędzona, tutaj wielu się dziwiło tym wynikom prawyborów, prawda? No bo jakbyśmy tak postawili Sikorskiego i Trzaskowskiego, to

0: są inni oczywiście, ale ta różnica między nimi nie jest aż taka 75 do 25. Ale on,
1: a to nie to jest tak, stało... że Trzaskowski właśnie był kandydatem aparatu?
0: Że ostatecznie myślę,
1: się,
0: że nie.
1: Że właśnie ostatecznie okazało się, że to aparat na niego postawił, a nie ludzie, nie
0: wyborcy. Myślę, że nie. Myślę, że za Trzaskowskim była tak rozpędzona maszyna, która od 5 lat pracowała, samorządowców, ludzi, którzy zaangażowali w
2: kampus,
0: to, że takie rzeczy, kampus, który się trudno zatrzymuje. Takie procesy się trudno zatrzymuje. I śmiem twierdzić, że nawet gdyby, ja tego nie mówię, że chciałby, ale że nawet wtedy, gdyby Donald Tusk chciał ten tą lokomotywę zatrzymać, bojąc się na przykład, to chyba nie byłby w stanie, bo są procesy, na które polityk nie ma wpływu. Po prostu one są zbyt dynamiczne, zbyt ostre. Gdyby doszło do zmiany Trzaskowskiego, proszę sobie odwrócić pytanie. Gdyby to było w listopadzie chyba, tak? Czy w październiku? Decyzja, prawybory w październiku. Gdyby w październiku raptem się okazało, że Trzaskowski nie jest kandydatem, to ludzie by w ogóle tego nie rozumieli.
3: No, tym bardziej, że Tusk przedstawiał go jako kandydata kampanii wyborczej 2023 roku.
0: Tak, to trzeba też powiedzieć uczciwie, że kampania roku 2023 miała dwa filary. Miała oczywiście lidera Donalda Tuska, ale zawsze...
1: Ale wie pan, ale później, przepraszam, jeszcze tylko jedno pytanie, bo później się wszystko zmieniło, bo w 2022 roku, w lutym, wybuchła pełnoskalowa agresja. Rosja zaatakowała Ukrainę i okazało się, że wyborcy szukają mocnego gościa,
0: który
1: ich ochroni. Nawet tutaj kiedyś jeden z ekspertów mówił, że kobiety, które w 2023 roku, część tych takich z branży beauty, co było dla mnie zaskoczeniem, głosowała na Koalicję Obywatelską, bo obiecała obniżkę VAT-u, a w 2025 przerzuciła głosy na Nawrockiego, bo to taki silny facet.
0: To bardzo ciekawe, bo ja żadnych badań, które by to potwierdzały, nie widziałem, żeby tutaj ten czynnik decydował. Nie widziałem takich badań, nie chcę ich kwestionować, słyszałem te teorie, tylko nie widziałem takich badań. To jest bardzo ciekawe, bo ta narracja narodziła się, ja uważam, że to też był pewien kłopot. To jest nasz kłopot, ale taka jest platforma. Czyli same prawybory, bo my tak naprawdę, ta kampania, wiadomo na czym polega kampania, nawet wewnętrzna, ona wymaga od kandydatów jednak jakiegoś konkurowania, prawda? I ja się bardzo wtedy martwiłem, nie tylko ja zresztą się martwiłem i też wspominam słowa premiera Tuska kierowane do mnie, ale przede wszystkim do Rafała Trzaskowskiego i do Radosława Sikorskiego, który bardzo nas przestrzegał wtedy wszystkich, żeby ta kampania nie wymknęła się spod kontroli, w tym sensie, żebyśmy nie stworzyli dla naszych konkurentów mapy wad poszczególnych kandydatów. A przypomnę pani, że ta teza o słabości Rafała, ja nie znam dowodów na słabość Rafała, w sensie takim, że on jest słaby.
1: Ale
0: proszę pozwolić mi skończyć.
1: Nie, ale tu ona chodzi o kwestie wizerunkowe.
0: Prosiłbym, żeby
1: ma pan boksera na wprost i faceta, który siedzi na tle książek
0: ale,
1: i
0: proszę panie, ale
1: czyta.
0: Winston Churchill nigdy mi się nie kojarzył jako bokser, a nikt mu nie odbierał siły. Siła w polityce to nie jest siła fizyczna. Gdyby w polityce siła fizyczna decydowała, to Pudziądowski byłby w parlamencie.
1: No, ale jest Nawrocki prezydentem,
0: ale siła w polityce jest czymś innym. Ja nie odbieram Nawrockiemu pewnej takiej też witalności politycznej. Nie odbieram mu tego, ale będę bronił tezy, że Trzaskowski nie jest politykiem słabym. Natomiast zgadzam się, że takie ziarno niepewności, czy on jest silny, czy jest słaby, narodziło się w prawie kampanii u nas. I to na pewno nam nie pomogło.
2: To ja skieruję naszą rozmowę na nieco inną hipotezę. To znaczy, na ile Rafał Trzaskowski, na ile sztab Rafała Trzaskowskiego jest odpowiedzialny za wynik wyborów, a na ile ten wynik wyborów został rozstrzygnięty przez pierwsze 2 lata rządów koalicji. Bo ta koalicja nie wyglądała tak, jak wygląda dzisiaj. Mhm. Pierwsze 2 lata rządów koalicji to były nieustanne podjazdy pomiędzy koalicjantami, przytyki.
0: Nie zgadzam się z tym.
2: Ma pan do tego pełne prawo, tylko proszę dać mi dokończyć. Niezałatwione kwestie, od samego początku niezałatwiona, nieruszona właściwie kwestia prawa aborcyjnego, brak porozumienia w sprawie związków partnerskich, niespełnione obietnice związane z rozdziałem państwa od kościoła. Czy wynik Rafała Trzaskowskiego nie był oceną pierwszych 2 lat rządów koalicji?
0: Wie pan, odpowiadam za jedno i za drugie, bo nie byłem szefem sztabu, co się często mi przypisuje, ale nie uciekam od odpowiedzialności.
1: Ale rozdawał pan karty, wszyscy to wiedzą.
0: Nie było tam żadnych kart, panie redaktor. Zajęci byliśmy innymi rzeczami niż rozdawanie kart. Ale byłem też członkiem rządu, więc ja czuję się odpowiedzialny za jedno i za drugie. I ja mam zupełnie inny obraz niż pan narysował. Oczywiście nie kwestionuję tego, że...
2: Obraz medialny taki był.
0: Ale proszę pozwolić mi powiedzieć, bo może mi pan w pewnych aspektach przyzna rację. Oczywiście, że jakby my dostrzegliśmy

0: To też wynikało z wyników badań opinii publicznej, że rząd był w pewnym kryzysie i że wyniki rządowe, ja pamiętam, dostałem wyniki popularności rządu, czy akceptacji dla rządu w marcu 2025, to się trochę przestraszyłem wtedy, że tam doszło do takiego spadku i wiedziałem, że to może mieć na nas wpływ. Ale uważam, że ten spadek wtedy nie był przypadkowy. Dlatego, że oczywiście, proszę też pamiętać, że te oczekiwania wyborców, żeby te wszystkie postulaty, o których pan mówi, dowieść, one w roku 2024 nie były tak nabrzmiałe, bo ludzie dawali jednak pewien kredyt zaufania, prawda? Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę, to to, że do kampanii prezydenckiej, myślę, że do listopada roku 2024, rząd miał bardzo spójny przekaz. Nie było żadnych nieporozumień. Rząd, mało tego, rząd dowoził. Pan mówi, że związki partnerskie, pan mówi...
1: Nie, no prawo aborcyjne przecież się rozbiło już wiosną 2024 roku.
0: A ja uważam, że kluczową kwestią dla Polaków, którą Polacy wtedy dostrzegali, były kwestia zabezpieczenia granicy wschodniej, cały program zabezpieczenia. Wielu się spodziewało, szczególnie PiS na to liczył, że premier Tusk odwróci ten
2: zaporę na granicy.
0: Tak, a ja pamiętam rozmowę z nim z roku 2023, kiedy tam niektórzy nasi członkowie biegali, atakowali strażników granicznych. Ja pamiętam taką rozmowę z premierem Tuskiem, który mi wtedy powiedział, a ja będę budował ten mur dwa razy lepiej i dwa razy bardziej. I on to konsekwentnie zrobił. Wielu się tego nie spodziewało. I Polacy dostali bardzo wyraźny sygnał pewnej ciągłości z jednej strony, a z drugiej strony, że my to zrobimy lepiej. Poszły bardzo wysokie podwyżki dla nauczycieli. Oni są dzisiaj z perspektywy inflacji może nie do końca zadowoleni, ale to był gigantyczny wysiłek. Ja mógłbym wskazać wiele rzeczy, które ta koalicja wspólnie dowiozła. Proszę pozwolić mi skończyć, bo to nie jest sens mojej wypowiedzi. Kryzys i stąd ten spadek poparcia dla rządu o chyba 4 czy 5 punktów procentowych, duży, w marcu 2025, wziął się stąd, że kiedy uruchomiły się mechanizmy kampanijne, kiedy nie udało się ustalić jednego kandydata na prezydenta koalicji, każdy zaczął myśleć o sobie. I wtedy był ten festiwal. Minister z PSL-u mówi jedno, pani minister Pełczyńska-Nałęcz, która się wyspecjalizowała w mówieniu tego, coś innego niż mówią ministrowie. I wtedy zaczął się koszmar.
1: Ja tylko zgłoszę separatą.
0: Ale proszę mi tylko pozwolić skończyć tę myśl. Jedno zdanie.
1: W ogóle panu nie zabraniam.
0: Wtedy zaczął się z punktu widzenia rządu, z punktu widzenia kampanii, absolutny koszmar, bo każdy z kandydatów, Szymon Hołownia, pani marszałek Biejat, próbowali się wszyscy znaleźć tę swoją lukę, odróżnić się i uznali, że najlepiej odróżnić się kosztem rządu i kosztem Trzaskowskiego. A nie kosztem, nie budować się w innych obszarach, tylko wydrapać temu Trzaskowskiemu 2%, wydrapać mu 5%, a rząd, no łatwo jest, prawda, jestem zapleczem parlamentarnym, trudno wyjść z jakąś poważną inicjatywą, a łatwo jest powiedzieć, a ja się nie zgadzam z ministrem, nie wiem, Kierwińskim, wtedy akurat Kierwiński był, chyba nie był chwilowo ministrem, czy z ministrem Sikorskim się nie zgadzam, czy nie sprawdzam się z premierem w tej sprawie, albo z ministrem Domańskim się nie zgadzam. I wtedy rząd zaczął, w rządzie zaczęła się kakafonia. I to w sposób poważny wpłynęło i na poparcie dla rządu, i dla...
1: Ja tylko to moje zdanie odrębne.
0: Jak ja myślę, że kampania przebiega. Proszę zwrócić uwagę. Przecież Trzaskowski, był taki moment, że Trzaskowski był przez koalicyjnych kandydatów atakowany dużo bardziej niż przez Nawrockiego, który nie atakował, bo sam próbował jakiś pion złapać.
1: Bo sam się bronił, tak, to prawda.
0: A Trzaskowski był atakowany przez
1: Zapamiętałem emocje społeczne z 24 roku. Moim zdaniem akurat zapora na granicy nie była kluczowym, fundamentalnym.
0: Może ma pan nieco inną wrażliwość.
1: Ale to tylko, być może. Ja pamiętam, że była między innymi dyskusja o spełnieniu 100 obietnic na 100 dni rządu. Było zastanawianie się o to, czy premier będzie kontynuował, ale to był projekt CPK, niekoniecznie projekt zapory na granicy. No i kwestia rozliczeń była
0: pan,
1: kwestią...
0: Mamy pewnie trochę inną wrażliwość. Ja zapamiętałem te granice, bo i sam taki niepokój czułem, ale miałem takie wrażenie, że Polacy rzeczywiście się obawiają i ja myślę, że dzisiaj, to pewien paradoks, ja myślę, że dzisiaj Polacy bardzo boją się wojny. Ja to widzę na ulicach, ludzie pytają, czy będzie wojna, czy nie będzie wojna, ale ja nie słyszę, nawet ze strony opozycji, jakiejś takiej wiarygodnej krytyki tych działań, które się dzieją na wschodniej granicy. Polacy mają takie poczucie, że tam jednak się odbywa jakiś proces, który nas zabezpiecza, że to nie wygląda, że wiążą z tym nadzieję, mają jakieś taką elementarne poczucie zaufania i do wojska, i do tych działań na granicy, i do tego, że państwo w jakiś sposób funkcjonuje. Nawet jak się zdarzają te alerty RCB, które no nie do końca uspokajają czasami, to ludzie mają poczucie, że to idzie w dobrą stronę. Natomiast proszę, bo pan podjął rzeczy, podjął sprawę.

0: Ja pamiętam tę atmosferę. My wtedy w rządzie, każde posiedzenie, na każdym posiedzeniu rządu były odhaczane 100 konkretów. I jak pamiętam końcówkę roku 2024, czyli rok rządu, to my byliśmy na poziomie 30 iluś. Więc to nie jest tak, że my na to nie patrzyliśmy, a z drugiej strony to nie jest tak, że te konkrety nie były realizowane, ale jednak waga ich jest różna. No bo umówmy się, że kwestia bezpieczeństwa różni się od...
1: Funduszu Kościelnego.
0: Na przykład.
1: Ja tylko chciałem... Poczekaj, Jacku, tylko... Nie, ale już ci... Ja nie wtrącę się z pytaniem. Spokojnie. Chciałem tylko powiedzieć,
0: ale
1: że jest
0: pan
1: już...
0: redaktorowi szansę.
1: Ale ja dam. Chciałem
0: choćby tylko... ze względu na szacunek dla starszego kolegi.
2: Ale tutaj rozmowa o wieku już jest zakazana.
1: Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że pojawiło się obwieszczenie ministra energii Miłosza Motyki z cenami paliw, więc jeśli słuchają nas państwo w weekend, to do niedzieli za 95,673, za 98 7,59, a za olej napędowy 7,88. No, czyli mniej więcej złoty 20, tak, złoty 30.
3: Super.
2: Jacku,
3: to ja mam takie pytanie, bo ja bym chciał pójść z tych rozliczeń
0: 50 zł na zbiorniku.
3: No, dla niektórych.
1: Ja tak szybko nie liczę.
0: Na dużym, no, 50, 60, 60 nawet.
3: Moje jak pan do Szczecina jedzie samochodem na przykład, to już jest poważna kwota w tą i z powrotem, no, prawda?
0: Jest.
1: Nie no, szczególnie dla tych, którzy też bardziej hurtowo kupują. No,
3: żona w zeszłym tygodniu zrobiła 1000 kilometrów samochodem.
0: Zwróć uwagę na gospodarkę przede wszystkim. Znaczy, jakie to są koszty dla gospodarki. Bo to potem wpływa właśnie na tą inflację.
1: Do końca roku to rozwiązanie.
3: To jest gospodarka, to jest transport, to są ceny wszystkiego, tak? Od worka kartofli do mebli, czy materiałów budowlanych. Tak, no i prace polowe, które teraz idą, ja pamiętam.
0: No pamiętajmy też, że rolnicy jednak mają paliwo rolnicze, mają dopłaty do...
2: Ale wróćmy do kampanii.
1: Jacku.
3: Ale dlaczego?
0: No właśnie.
3: Dobrze. Panie ministrze, to ja chciałem pana zapytać, pójść do przodu już nie w rozliczenia, tylko w pana przemyślenia na temat tamtej kampanii prezydenckiej, bo to jednak jest papierek lakmusowy tego, co się po 23 roku dzieje ze polskim społeczeństwem. I wtedy prezydentowi Trzaskowskiemu zabrakło tam 460 tysięcy głosów.
0: 20 chyba.
3: 420.
0: Chociaż przypomnę, że wyniku do końca nie znamy.
3: No w każdym razie to jest
1: tak,
3: jakiś
1: pan
3: tam...
1: Tak, pan nadal tak uważa?
0: No tak, no
1: przepraszam cię.
0: To są dwie różne rzeczy. Ja uważam, że nie znamy wyniku, bo ja byłem zaskoczony skalą tych błędów. Nie wiem, jak można być w komisji wyborczej
3: i przepisać wszystkie wyniki.
0: Ja nie rozumiem tego. Ja siedziałem, jeszcze kiedy nie byłem parlamentarzystą, jako młody człowiek, ja byłem w komisjach wyborczych i pamiętam, że no to nie wyobrażam sobie, że mogę taki błąd popełnić.
1: Ale tam pierwsze wyroki już zapadają.
0: Trzeba uczciwie powiedzieć, bo to się ta wiedza należy, że tu też jakby rozumiem intencję ustawodawcy. Intencja ustawodawcy była taka, żeby właśnie nie podważać każdych wyników, bo to może być zabójcze dla państwa. Że nie ma takiego mechanizmu, który pozwala przeliczyć wszystkie głosy, prawnego mechanizmu, tylko można przeliczać w tych komisjach, w których są jakieś protesty, czy uzasadnione sąd może nakazać...
1: Ale ma pan wątpliwości, czy Karol Nawrocki miał więcej głosów niż Rafał Trzaskowski?
0: Ja bym pana pytanie trochę odwrócił. Jakaś taka nuta... pewności, niepewności u mnie na końcu...
1: Możemy tylko liczyć, że w życiu pozagrobowym się tylko dowiemy.
0: Wtedy myślę, że to już nie będzie miało dla mnie większego...
1: Nie? Ja liczę, że będzie tam taka statystyka życia na przykład i odpowiedzi na wszystkie pytania.
3: Ach, to masz po prostu dużą wiarę.
1: Ile kroków przez całe życie
3: się przeszło? Panie ministrze, czy patrząc na te wyniki, czyli na ten niewielki w sumie odstęp między prezydentem Trzaskowskim a wygranym, czyli prezydentem Nawrockim. Czy zastanawiał się pan, które grupy oddały pole? Bo tu chodzi o, moim zdaniem, o brakujące głosy, czyli o ludzi, którzy nie poszli do głosowania. I czy w tej chwili zastanawiacie się już, jak te grupy odzyskać, żeby w wyborach 27 ci ludzie jednak poszli do
0: wyborów? Żebyśmy sobie też odpowiedzieli, bo żebyśmy mówili, jakby mieli świadomość pewnego systemu, w którym funkcjonujemy, prawda? Te wyniki z 2025 roku, gdyby je tak bezpośrednio przełożyć na wyniki parlamentarne wtedy, chcę powiedzieć, gdyby wtedy odbyły się wybory parlamentarne, to ten wynik mógłby być odwrotny. Bo specyfika wyborów prezydenckich, a wyników wyborów parlamentarnych jest zupełnie inna. Głosy są dzielone w okręgach wyborczych, jest próg wyborczy, pewne głosy są po prostu odcinane, nieliczone de facto. Więc te wyniki wtedy, gdyby ludzie tego samego dnia głosowali w wyborach parlamentarnych, to te wyniki mogłyby być inne. Mówię to po to, żebyśmy nie wpadali w taki defetyzm, że coś strasznego się stało w tym sensie, że poszły jakieś konie po betonie i się świat zmienił. Tak wcale być nie musi. A to jest pierwsza rzecz. A rzecz druga, którą chcę powiedzieć, no wydaje mi się, że dzisiaj powołam się na tego wczorajszego profesora Chwedoruka, że Polacy

0: widzą, dopiero teraz zaczynają postrzegać, na kogo głosowali. I ja rozumiem, że pan minister Bogucki, bo on się chyba w tym specjalizuje, ma dosyć krótką perspektywę polityczną, bo jest stosunkowo młodym człowiekiem w polityce, ale przecież sondaże pana prezydenta Nawrockiego w porównaniu z wszystkimi prezydentami poprzednimi na rok po wyborach są dramatycznie niskie.
1: Ja nie wiem, dzisiaj tak, ale w czerwcu były wysokie.
0: No nie, no bo przypomnę panu, że pan prezydent Kwaśniewski, pan prezydent Komorowski mieli poparcie grubo powyżej 70%.
2: Nie poparcie,
0: grubo powyżej 70%.
2: Które się nie przekłada na głosowanie przy urnie.
0: No, ono się nie przekłada, ale jednak pokazuje, czy jest zaufanie dla prezydenta, czy nie ma zaufania. I proszę zwrócić uwagę, że mówiło się o silnym facecie, silnym prezydencie, który tutaj weźmie wszystkich za gębę i będzie rządził tą prawą stroną sceny politycznej. Jak rządzi? No tak. Przecież tam jest jeden wielki, ale przepraszam za wrażenie, bajzel. Znaczy, prezydent Nawrocki doprowadził, przecież on jest dzisiaj najsilniejszy na prawicy. On doprowadził do sytuacji, w której Morawiecki się wyzywa z Kaczyńskim, wyzywa się z Czarnkiem. Mało, Terlecki się pokłócił z Kaczyńskim. Tak, on to nigdy nie uwierzył. Ale poczekajcie. On miał integrować. A Mentzen się kłóci z Bosakiem. Braun atakuje
1: wszystkich. Tam Mentzen to się kłóci jeszcze z wieloma innymi u siebie. No.
0: I zobaczcie, ten wielki kreator, pan Nawrocki, nie potrafi tego bloku zebrać. A z drugiej strony, sam o tym dzisiaj mówiłem, że problemy w koalicji, ten taki jazgot, który się w kampanii prezydenckiej pojawił, on był i on na pewno nam nie pomógł. A z tamtej strony wydawało się, że idzie monolit. A koalicja, mimo swoich kłopotów, bo widać, że tam czasami zgrzyta i skrzypi, ale to jednak jest jakiś spójny wizerunek, który pokazuje. Spójny obraz w Unii Europejskiej, ma jakiś wspólny wizerunek relacji z Ameryką. Ważny partner, poważny partner, ale nie na kolanach. Nie będziemy się tutaj modlić do prezydenta amerykańskiego, bo to jest też człowiek, a nie Pan Bóg. Mamy jakiś spójny program gospodarczy. Tak, mamy jakąś spójną wizję zbrojeń, tak żeby Polska w perspektywie roku, dwóch wyraźnie podniosła. Chcę powiedzieć, że ten obóz rządzący, który ma swoje kłopoty oczywiście i ma swoje jakieś niesnaski wewnętrzne, stanowi dzisiaj gigantyczny monolit w porównaniu z tym obozem, który ma u siebie Nawrocki, który miał zbudować, bo na razie on się przyczynił tylko do dezintegracji tego
1: moje
0: obozu.
1: Pytanie
0: chciał zastąpić Kaczyńskiego. Ostatnie zdanie. Chciał zastąpić Kaczyńskiego. Jedyne, co mu się udało, to podważenie przywództwa Kaczyńskiego, ale umiejętności, które miał Kaczyński, on na razie się nimi nie wykazał. Więc ja jestem optymistą.
1: Ale nie, bo moje pytanie dotyczyło czegoś innego. Z różnych badań wynika, że wielu wyborców po prostu nie poszło na głosowanie. Zdemobilizowało się albo było zniechęcone.
0: Ale proszę mi przypomnieć frekwencję 2023 a 2025, bo ja w tej chwili mogę popełnić błąd.
1: Ja nie mam cyfr w głowie, ale była mowa o tym, że pół miliona ludzi nie poszło głosować. Pół miliona tych, którzy głosowali w 2023 roku, nie poszło głosować w 2025.
0: Okay.
1: Taką liczbę mam w głowie.
0: Sprawdźmy to, jeżeli tak jest.
3: Sprawdzam.
1: Pytanie. Jak tych ludzi, którzy się zdemobilizowali, odzyskać teraz? Czy jest jakiś plan na to? Czy zrobił na przykład pan taki rachunek sumienia? Okej, tu straciliśmy, to może jak odzyskamy ich, robiąc to czy tamto?
0: Ja nie wiem, czy jestem gotowy do odpowiedzi na pana pytanie i też szczerze mówiąc panu, powiem zupełnie szczerze, ja nie wiem, czy ja miałbym prawo formułować w imieniu koalicji dzisiaj
1: w imieniu pańskim, bo pan jest analitykiem, no nie oszukujmy
0: takie
1: się.
0: Takie tezy. Dziękuję. Wydaje mi się, że to jest tylko kwestia pewnej wiarygodności obozu, który idzie. To znaczy, ludzie muszą mieć poczucie, na końcu to decyduje. Są drobne sprawy, które mogą wpłynąć na chwilę na wizerunek, a na końcu ludzie patrzą, czy ci, którzy rządzą, robią to w sposób odpowiedni, czy są zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej, czy czują się bezpieczni i czy to, co czyha za rogiem, jest lepsze czy gorsze. I dokonują zmiany w Polsce wtedy, kiedy mają poczucie, że to za rogiem jest jednak bardziej interesujące. I to zdecyduje. A wydaje mi się, że dzisiaj to, co stoi za rogiem, zajęte jest swoimi problemami, a nie formułowaniem pewnej spójnej wizji Polski. Wydaje mi się, że to może być kluczowe. Nie,
1: ale na przykład, Bartłomiej Sienkiewicz powiedział coś takiego, że w Polsce w tej chwili wygrywa partia Kanał Zero. Czyli coś zupełnie nowego, tak? Czyli znowu kolejny jakiś czarny koń w polityce, tak? Tak jak był, nie wiem, właśnie Kukiz, tak jak był Hołownia, to teraz nowy czarny koń, Stanowski ze swoim kanałem na YouTubie. Czy według pana to nie jest takie coś za rogiem, co może być interesujące?
0: Wie pan co?

0: Ja obserwuję, uważnie patrzę na wyniki oglądalności Kanału Zero. Czasami oglądam, nie kryję. Jest tam przynajmniej jeden publicysta, którego żadnej jego publikacji nie omijam.
1: Jan Rokito.
0: Tak, nie kryję. Ale innych też czasami mi się zdarza słuchać. Czasami nawet po meczach czasami się daje
2: i jedno zdanie poprosimy.
0: Ale wydaje mi się, że oni, wydaje mi się, że...

0: Radia 24. Powtórka programu.
1: To ja przypomnę, to była Strefa Wpływów, czyli Renata Grochal, Jacek Czarnecki, Roch Kowalski, a ich gościem był Sławomir Nitras, były minister sportu. A jeżeli chodzi o ważne tematy polityczne, to do tych najważniejszych tematów politycznych powrócimy jeszcze na antenie Polskiego Radia 24, 6 minut po godzinie 11 w magazynie Pałac kontra Pałac.
2: Autopromocja. Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
4: Na ile edukacja w wieku senioralnym może wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej? Czy raczej chodzi tu o więcej wiedzy na temat tego, jak swoich pieniędzy nie stracić, jak nie dać się oszukać, albo na przykład jak i gdzie oszczędzać? Czy seniorzy chętnie się douczają i jak patrzą na to pracodawcy? To tematy kolejnej audycji Portfel Seniora. Anna Grabowska, zapraszam w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9.00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Leją do baków tańsze paliwo. Kierowcy odetchnęli z ulgą. Pakiet CPN znów obowiązuje. Kolejny niespokojny poranek w Kijowie. Rosjanie uderzyli w ważny most. Piłkarze odrobili lekcję. Na Narodowym pokonali Rumunię aż 6-0. Minęła 8. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Ruch na stacjach paliw może być większy niż zwykle. Za sprawą powrotu programu CPN paliwo od dziś jest tańsze. Za popularną 95 kierowcy płacą 6 zł i 73 grosze, za 98 7,59, a za litr diesla 7,88. Takie ceny maksymalne na weekend i poniedziałek ustalił minister energii. Później może być jeszcze taniej, przewiduje analityczka rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
2: Ze względu na utrzymujące się spadki notowań paliw gotowych na rynku europejskim, początek przyszłego tygodnia może przynieść obniżkę tych maksymalnych poziomów cen paliw. Jednak ich skala już będzie kilkugroszowa.
1: Pakiet CPN w kolejnej odsłonie ma obowiązywać co najmniej do końca roku. Rząd zamierza go sfinansować wpływami z podatku od nadmiarowych zysków gigantów paliwowych. Ustawę w tej sprawie ostatecznie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Kto wygrał paliwowe starcie między dużym a małym pałacem? To rząd z tej batalii wychodzi zwycięsko, tak mówi politolog dr Mateusz Zaremba.
3: Tak naprawdę politycy zrozumieli, że ceny benzyny, które zbliżały się do czterocyfrowych, bo sądzę, że za lepsze gatunki paliw to już niebawem byśmy tyle zapłacili, mogą uderzyć nie w konkretne grupy polityczne, tylko doprowadzić do bardzo surowej oceny całej klasy politycznej. A to by było niebezpieczne dla wszystkich, więc mieli w tym wspólny interes, żeby jakoś temu zaradzić.
1: Mimo podpisu prezydent skierował ustawę paliwową do Trybunału Konstytucyjnego. Zrobił to w trybie następczym, co oznacza, że ustawa i tak obowiązuje. Szczegóły na polskieradio24.pl. Ważny most w Kijowie trafiony podczas rosyjskiego ataku. Chodzi o most północny. Przeprawa łączy dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. O tym, że została trafiona

0: Piona, poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalii Kliczko. W ostatnich dniach Rosjanie nasilili ataki na infrastrukturę krytyczną Kijowa. Trzykrotnie uderzyli m.in. w most południowy. Został on zamknięty zarówno dla samochodów, jak i dla metra. Łotysze wybierają nowy parlament. O 100 miejsc ubiega się ponad 1400 kandydatów. Wybory odbywają się w cieniu obaw przed rosyjską dezinformacją i sporu o dalszą pomoc Ukrainie. Więcej o tym Jan Olencki.
1: Lokale wyborcze na Łotwie będą dziś czynne do 19 czasu polskiego. Łotewska Służba Bezpieczeństwa ostrzega przed nasileniem rosyjskiej dezinformacji. Władze przygotowują się również na cyberataki. Po wiosennym skandalu korupcyjnym w branży informatycznej, który podważył zaufanie do automatycznego liczenia głosów, komisje policzą je ręcznie. Jednym z głównych tematów kampanii była pomoc Ukrainie. Premier Andris Kulbergs zapowiada dalsze wsparcie Kijowa i wzmacnianie obronności Łotwy. Prorosyjska suwerenna władza chce zaś zakończenia pomocy dla ukraińskiego wysiłku wojennego. W przedwyborczym sondażu przywołanym przez Reutersa zajmowała drugie miejsce za Zjednoczoną Listą, partią premiera. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Nowo wybrany parlament zbierze się na pierwszym posiedzeniu 3 listopada. Polacy należą do najmniej ufnych narodów. Tak wynika z najnowszego badania pracowni Ipsos. Najmniej ufamy politykom, zaufaniem darzy ich zaledwie 8% Polek i Polaków. To wpisuje się w pewną tendencję, mówi analityk Ipsosu Tymoteusz Ogłaza.
2: Możemy też spojrzeć na inną grupę zawodową, którą wyszczególniliśmy, i to byli ministrowie rządu. I oni też są tutaj darzeni wyjątkowo dużą nieufnością. W naszym rankingu w Polsce są na 3. miejscu od końca. Nie ufa im 67% ankietowanych, a tylko 12% ufa.
0: Największym zaufaniem cieszą się naukowcy. To jedyna grupa zawodowa, której ufa ponad połowa badanych, dokładnie 52%. Do 3 razy sztuka polscy piłkarze w końcu wygrali mecz w ramach tegorocznej Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym w Warszawie rozbili Rumunię 6-0. Aż 3 bramki zdobył kapitan kadry Robert Lewandowski. Zadowolenia po tym meczu nie ukrywał selekcjoner Jan Urban. Jak tłumaczył, przełomowym momentem była 24. minuta i czerwona kartka dla rumuńskiego zawodnika.
3: Były momenty, gdzie Rumuni wychodzili z groźnymi kontratakami. Natomiast później przyszedł rzut karny, przyszła czerwona kartka i to wszystko odwróciło losy meczu. No trzeba umieć wykorzystać też przewagę jednego zawodnika. W pojedynkach 1-1 dawaliśmy sobie radę i kreowaliśmy tę sytuację.
0: W pierwszym meczu grupy B4 Ligi Narodów Polacy zremisowali bezbramkowo z Bośniakami. W drugim biało-czerwoni przegrali ze Szwecją 1-3. Kolejny mecz w poniedziałek znów zagramy z Bośnią, ale tym razem na wyjeździe.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W pogodzie bez większych zmian. Przed nami kolejny ciepły i słoneczny dzień. Tylko na północy nieco więcej chmur, a z nich co najwyżej niewielki symboliczny deszcz. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Pomorzu do 24 na południu. W centrum okolice 22. Mamy jesień w najpiękniejszym wydaniu.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Na antenie Polskiego Radia 24 witamy sobotę i już teraz zabieramy Państwa w podróż do Szwecji.
7: Spakowani. Poradnik turystyczny.
8: Dzisiaj zabieramy Was w podróż po regionie, który dla większości Polaków wciąż pozostaje białą plamą na mapie. Ruszamy do szwedzkiej Skanii. Dowiecie się dzisiaj, gdzie szukać szwedzkiego Stonehenge i jak wygląda zamek, który zaprojektowano jako pułapkę naszpikowaną morderczymi otworami. Sprawdzimy, dlaczego Szwedzi mają w kodeksie pracy zapisany obowiązek jedzenia drożdżówek. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. Naszą trasę zaplanowaliśmy z absolutną ekspertką. Jest dziś z nami Agneta Pilson, certyfikowana polskojęzyczna przewodniczka. Agneta zna w Skanii każdy kamień i wie, gdzie jesień smakuje najlepiej. Zacznijmy od Lund. Polakowi stare uniwersyteckie miasto kojarzy się z Krakowem, ale Lund to jest chyba zupełnie inna bajka.

0: Lund zaprasza wszystkich do zwiedzania nie tylko budynków uniwersyteckich, ale przede wszystkim 900-letniej katedry.
1: Jest imponująca, bo to jest romańska katedra, ogromna. Ale zdaje się, że w środku tam jest szczególna rzecz warta zobaczenia.
0: Tak, zostało bardzo dużo inwentariów, początków tej katedry z XIII-XIV wieku, ale też jest wspaniały zegar. Prezentuje muzykę dwa razy dziennie, jest przemarsz figur na zegarze. Zegar pokazuje fazy księżyca, pory roku, znaki zodiaku. Według tarcz zegarowych można odczytać dzień tygodnia, imieniny. Można odczytać, w jakim dniu tygodnia będzie Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, albo była w ciągu ostatnich 100 lat.
1: Wszystko pokazuje i to od początku XV wieku.
0: Tak.
1: Lund ma przepiękny uniwersytet, ale ma też wspaniały ogród botaniczny. No i jak to w mieście uniwersyteckim jest coś, co jest bardzo związane z jednym z najsłynniejszych naukowców na świecie, czyli z Isaaciem Newtonem.
0: Pierwszy oryginalny ogród botaniczny leży tuż przy katedrze. Ale z czasem, kiedy potrzeby naukowców i profesorów były coraz większe, wybrano nowe miejsce na założenie ogrodu botanicznego, który w dzisiejszych czasach ma około 8 tysięcy gatunków roślin.
1: I zdaje się jedną najważniejszą roślinę, czyli jabłoń. I ta jabłoń wydaje jabłka. Jedno z nich spadło Newtonowi. Oczywiście Newtonowi na głowę spadło w Cambridge, ale to jest genetycznie ta sama jabłoń.
0: Zgadza się.
1: W centrum miasta mamy skansen, który się nazywa Kulturen, ale to nie jest zwykły skansen.
0: Właśnie, skansen kojarzy się nam Polakom z budynkami o charakterze wiejskim, tradycyjnym, folklorowym. Natomiast tutaj macie Państwo okazję zobaczyć, jak Szwecja, czy południowa Szwecja, Skania przeobrażała się na przestrzeni stuleci, jak ludzie mieszkali i żyli tutaj. Dzisiaj wszyscy mają jedną wizję Szwecji, natomiast zobaczyć, że Szwecja kiedyś była może równie biedna. I to właśnie widać w tym skansenie, gdzie została zebrana kolekcja domów przedstawiająca życie ludzi z różnych sfer społecznych, począwszy od domu rolnika przez dom, w którym mieszkał ksiądz, dom profesora.
1: Zabieramy się teraz na północ do Landskrony. A to miasto ma, można powiedzieć, polskie korzenie.
0: Na pewno Państwo słyszeli o chłopcu z Darłowa, który został królem Unii Kalmarskiej, czyli największego królestwa Skandynawii w XV wieku. Chłopiec z Darłowa miał na imię Bogusław. W wieku lat 6 został adoptowany przez królową Danii i został wychowany na króla Danii, Szwecji, Norwegii i całej Unii Skandynawskiej. I właśnie ten nasz rodak o imieniu Bogusław, który otrzymał imię Eryka XIII, był inicjatorem budowy zamku tutaj właśnie w mieście Landskrona, ponieważ wybrzeże było bardzo korzystnie usytuowane i jego celem było stworzenie linii obronnej i jednocześnie linii zamków handlowych wzdłuż cieśniny.
1: On, zdaje się, wojował z miastami hanzeatyckimi, próbował stworzyć odpowiednik takiej unii handlowej, która
0: byłaby przeciwwagą dla Hanzy, którą on nienawidził. Podłożem tej niechęci do Hanzy były kontakty Eryka XIII z polskimi władcami, z Władysławem Jagiełłą. Odbył wiele podróży nie tylko do Polski, także do Jeruzalem, więc był to człowiek niezwykle światowy i bardzo zorientowany w polityce międzynarodowej. Także jego decyzje co do rozwoju Skanii miały wpływ na wiele rzeczy, które później w Skanii rozwijały się w bardzo pozytywny sposób. Natomiast dzisiaj przylepiono mu taki przydomek ostatniego pirata Bałtyku, który został na Gotlandii.
1: Jego grób możemy znaleźć w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie. No dobrze, ale my jesteśmy w Landskronie. Co tutaj zobaczyć?
0: Właśnie. Miasto otrzymało jego imię. Tak zupełnie na początku nazywało się Erikstad. On kupił ziemię prywatnie, założył klasztor karmelitów i potem zbudował taką twierdzę. To był jego sposób zakładania twierdz. Nigdy nie brał czegoś, tylko płacił za ziemię. 100 lat później duński król Krystian III zdecydował zbudować tutaj twierdzę fortyfikacyjną.
1: Cytadelę. I to, zdaje się, to jest największa atrakcja Landskrony.
0: Właśnie. Także Państwo, jeżeli lubicie historię, lubicie architekturę, jest to jeden z najlepiej zachowanych renesansowych twierdz, otoczony fosą 70 metrów szeroką. Twierdza nie do zdobycia. Tutaj należy dodać, że Skania jako region była własnością

0: króla Danii do 1658 roku.
1: Do tej twierdzy, do tej cytadeli idzie się przez niezwykłe ogródki działkowe. To jest też taki ewenement na szwedzką skalę, bo to są duże ogródki z pięknymi domkami w różnych stylach architektonicznych.
0: Dla Szweda tak zwana sommarstuga jest czym, kolonistuga jest czymś więcej, aniżeli miejscem, gdzie można mieć ekologiczne warzywa. Kiedyś w Szwecji panowała dosyć duża bieda. Ludzie mieszkali w bardzo trudnych warunkach. Było rodziny wielodzietne, mieszkały na bardzo małej powierzchni. I posiadanie takiego letniego domku było dla nich alternatywą na zaoszczędzenie pieniędzy, bo wypowiadali swoje mieszkania, za które płacili, załóżmy od września do maja, i mogli mieszkać za darmo w tych domkach. I stąd pochodzi ta tradycja, że każdy Szwed chce albo po prostu posiada taki domek.
1: Przycupnijmy na chwilę na kawkę, która tutaj nazywa się fika. Tak jak w Portugalii cafezinho nie oznacza po prostu napicie się kawy, tylko pretekst, żeby się spotkać i porozmawiać, to tutaj szwedzki odpowiednik to jest właśnie fika. Ale ta fika jest wpisana nawet do regulaminów różnych firm, że to jest obowiązkowa przerwa w pracy nawet, na której nie wolno w ogóle o pracy rozmawiać.
0: Fika jest rzeczywiście bardzo takim ważnym elementem życia codziennego. W każdym zakładzie pracy po przerwie obiadowej między 13 a 14 zaczyna się mówić: o, już teraz jest czas na kawę i na bułeczkę cynamonową. Nie zawsze bułeczki...
1: Tą drożdżóweczkę.
0: Nie zawsze one są, natomiast kawa jest wszędzie. Państwo zastanawiacie się, co oznacza słowo fika. Jest to po prostu przestawienie słów, przestawienie liter, jak gdyby anagram. I jest to słowo kafi.
1: Zanim dotrzemy do zagadkowego zamku, zatrzymajmy się na momencik w takiej miejscowości niedaleko szwedzkiej Riviery, w Falsterbo, i Muzeum Sztuki Fotograficznej. Prywatny projekt obrzydliwie bogatych Szwedów. Importer win i kobieta zajmująca się, prowadząca firmę budowlaną i firmę sprzątającą, po prostu szczerze mówią: nie wiedzieliśmy, co robić z pieniędzmi, zaczęliśmy wydawać je na fotografie. Ale jakie to są fotografie?
0: Tam państwo możecie zobaczyć fotografie zrobione przez największych mistrzów. I na fotografiach są najsłynniejsze postacie naszych czasów. Są to modelki, jest to zespół ABBA. Najważniejsze w tej wizycie jest to, jeżeli państwo jesteście fantastami robienia wspaniałych zdjęć, to będziecie niezwykle zainspirowani, jak można ustawić obiektyw, żeby uzyskać najbardziej zaskakujące, najpiękniejsze ujęcie.
1: Wyposażeni w taką wiedzę, jedziemy na drugą stronę, do krainy Osterlen, gdzie znajduje się bardzo ciekawy, tajemniczy zamek Glimmingehus. Tam jest pełno pułapek, zapadek, fałszywych korytarzy. O co chodzi?
0: Historia Skanii jest bardzo burzliwa. Przez wiele stuleci przez obszar Skanii przetaczały się różne armie na przemian duńskie, niemieckie z tytułu kontaktów z handlowcami z Hanzy. Zbudowano wspaniałe twierdze i akurat ta twierdza z Glimmingehus. Budynek powstał na końcu XV wieku. Generalnie była to twierdza nie do zdobycia, ma bardzo wiele zakamarków. Dom potrafił przetrwać wielotygodniowe oblężenie w jednej z w piwnicy tuż pod pierwszym piętrem. Posiadali nawet własną studnię.
1: Czyli jak ktoś lubi opowieści o zamkach templariuszy pełnych takich właśnie pułapek, to przyjedzie tutaj na południe Szwecji, do Skanii, i zobaczy to na własne oczy. A my się teraz przenieśmy do miasta, które zna wielu Polaków, ponieważ przybijają promami z Polski do Ystad. I to jest dla nich takie miejsce, że no dobrze, tu zaczynamy naszą przygodę ze Skanią, ale właściwie to jedziemy dalej. A zdaje się, że warto się zatrzymać w tym Ystad, bo to jest nie tylko największe nagromadzenie budynków szachulcowych w całej południowej Szwecji, ale inne bardziej fascynujące klimaty.
0: Ystad jest takim skromnym miastem, natomiast bardzo znanym jako resort wakacyjny. Powstało na początku XII wieku i w miarę rozwoju handlu, przede wszystkim handlu śledziem, została tam zbudowana nie tylko klasztor franciszkanów, który można oglądać do dzisiaj,

0: i częściowo zniszczony, ale klasztor franciszkanów ma wspaniałe wystawy mówiące o przeszłości tego miejsca, ale też o historii trębacza na wieży kościelnej.
1: To jest zawód, który do dzisiaj jest wykonywany w Istat.
0: Tak, tradycja ostrzegania mieszkańców miasta Istat przed nieproszonymi gośćmi albo pożarem pochodzi z XVIII wieku. Także dzisiaj mamy trzecią generację w tej samej rodzinie, gdzie ten pan jest trębaczem. Jest to jedyny trębacz w całej Skandynawii.
1: Trębacz trębaczem, ale tam niejaki Kurt Wallander, oczywiście fikcyjna postać, komisarz, który rozwiązywał najdziwniejsze, najtrudniejsze zagadki kryminalne, właśnie mieszkał w tym sennym miasteczku. Są konkretne miejsca, ulubiona jego kawiarnia.
0: Właśnie, Kurt Wallander jest bardzo związany z miastem Istat. Mamy studio filmowe, w którym większość filmów została stworzona. I w tym studiu filmowym można go obejrzeć, zobaczyć scenerię, która była wykorzystana w tych filmach, ale też pójść do autentycznych miejsc związanych z jego postacią. Także są różne trasy, które można zwiedzić i wszyscy, szczególnie z zagranicy, Niemcy i Holendrzy przyjeżdżają tutaj, żeby zobaczyć miejsca, które są opisane w jego, w tych książkach i filmach.
1: Jedna z tych ścieżek wiedzie do Alestenar, to jest kilkanaście kilometrów od Istat na wschód. Tam Kurt Wallander rozwiązywał najtrudniejsze zagadki, medytując w kamiennym kręgu. I to jest rzeczywiście bardzo stary, tajemniczy, ogromny owal, który w odróżnieniu od Stonehenge, bo to wygląda jak Stonehenge, na czubku góry są te kamienie poukładane w sposób, który właściwie przypomina troszeczkę taki dok portowy. I jedno z tych wyjaśnień mówi o tym, że tam wikingowie budowali statki.
0: Właśnie, jest bardzo dużo teorii. Jedna z nich jest taka, jaka mówisz, natomiast inne mówią o tym miejscu, które jest datowane nawet do czasów okresu żelaza, że było to miejsce kultowe dla lokalnej ludności. Domyślamy się, że mogli to być wikingowie, ale też jest inna teoria, która mówi, że był to zegar astronomiczny, że kamienie potrafią pokazać, kiedy jest zrównanie dnia zarówno jesienią, jak i wiosną. Po badaniach radarem stwierdzono, że pod powierzchnią znajduje się dużo więcej materiału archeologicznego. Około 750 tysięcy turystów każdego roku chcą zobaczyć te wspaniałe klify, ten widok na Bałtyk.
1: A niektórzy turyści w ogóle tam nie docierają na tą górę, bo na parkingu przebierają się w pianki, bo ta zatoczka jest bardzo popularnym miejscem do surfowania. Troszeczkę Australii na południu Szwecji. A propos Australii, jest człowiek z Australii, który kilkanaście lat temu przeprowadził się do Szwecji i prowadzi biznes w latarni morskiej, najbardziej wysuniętym punkcie na południe, Smygehuk, bo o tym mowa. No i ta latarnia imponująca, przepiękna.
0: Wspaniałe miejsce widokowe. Natomiast sama latarnia jest bardzo gościnna, oferuje wspaniałe możliwości przenocowania i super smaczne posiłki zrobione z lokalnych produktów ekologicznych.
1: Czy Szwecja jest droga? Dla ciebie, no mieszkasz tutaj wiele lat, ale też jeździsz do Polski, jak porównujesz te ceny. Paliwo, jeśli chodzi o benzynę, tutaj kosztuje jakieś 6,50, 6,70.
0: Wiele osób, które odwiedza Skanię, uważają, że ten kraj, który kiedyś był bardzo uważany za kraj drogi na pograniczu Szwajcarii, jest w tej chwili bardzo dostępny i to widać w ilości turystów nas odwiedzających. W tej chwili ceny są w zasadzie porównywalne z naszymi cenami w kawiarniach i w restauracjach.
1: Po Skanii, czyli południowej Szwecji, oprowadzała państwa Agneta Pilsson. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: a kolejna wyprawa w najbliższą sobotę po godzinie 8. 21 minut po godzinie 8 w studiu jest już Krzysztof Kuzak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No a to oczywiście oznacza sport. I muszę zacząć od takiego pytania. Cóż tam się wczoraj wydarzyło i czy to oznacza, że wracamy do najsilniejszych? Bo już takie komentarze się pojawiły.
1: No nie, no może nie przesadzajmy.

0: do najsilniejszych. Graliśmy z najsłabszą drużyną, jeżeli chodzi o naszą grupę na poziomie B Ligi Narodów.
1: 6 bramek,
0: Rumunii, co prawda prowadzi ich, jeszcze prowadzi, nie wiem jakie są rumuńskie doniesienia dzisiaj poranne, czy Gheorghe Hagi jest jeszcze nadal trenerem reprezentacji Rumunii, to przecież Maradona Karpat, legenda rumuńskiego futbolu, no ale wczoraj jego podopieczni jednak byli tylko tłem dla reprezentacji Polski. 6-0. No dawno żeśmy nie oglądali tak bramkostrzelnych biało-czerwonych. No i rzeczywiście zdominowali, szczególnie w drugiej połowie Rumunów. 3 gole dla nas zdobył kapitan Robert Lewandowski, o którego roli w tym spotkaniu tak mówił na antenie radiowej Jedynki tuż po tym spotkaniu sprawozdawca i dziennikarz sportowy Andrzej Janisz.
2: Gra została sformatowana przez Roberta Lewandowskiego. Dlatego, że gdyby nie wspaniałe podanie Sebastiana Szymańskiego w 23 minucie i ten rajd Lewandowskiego, to wejście w kontakt z obrońcą i faul obrońcy, więc jednocześnie rzut karny wykorzystany przez Lewandowskiego i czerwona kartka dla reprezentanta Rumunii sprawiła, że ten mecz dalej wyglądał tak, jak wyglądał, bo do tej 23 minuty Rumunii bardzo zagrażali bramce Bułki. Bramka strzelona przez Lewandowskiego zaraz na rozpoczęcie drugiej połowy, która dała spokój, która sprawiła, że Rumunii wiedzieli, że oni już tego meczu wygrać nie mogą i w jakiś sposób ustrzydliła reprezentację Polski.
0: No a te pozostałe trafienia dla nas padły po strzałach Piotra Zielińskiego, Jana Bednarka główką po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. No i wcześniej jeszcze samobójcze trafienie Virgila Gicy, który, no, nam się wydawało, że to będzie bramka i to bardzo ładna bramka Przemysława Frankowskiego, ale jednak Gica dotknął nogą piłki, która zmieniła kierunek, no i wpadła do siatki, a wspomniana przez Andrzeja Janisza czerwona kartka trafiła do Radu Dragusina. No to teraz posłuchajmy selekcjonera Jana Urbana.
3: Początek, kiedy graliśmy 11 na 11, było widać ogromną determinację. Drużyna chciała bardzo wygrać ten mecz. Były momenty, gdzie Rumuni wychodzili z groźnymi kontratakami. Natomiast no, później przyszedł rzut karny, przyszła czerwona kartka i to wszystko odwróciło losy meczu. Wydaje mi się, że no, trzeba umieć wykorzystać też przewagę jednego zawodnika, no bo wiemy, że często nie jest takie proste. Drużyna potrafi się zamknąć przed swoją szesnastką czy w szesnastce. W tym przypadku tak nie było, ale w pojedynkach jeden na jeden dawaliśmy sobie radę i kreowaliśmy tę sytuację.
0: No jest ta jedna z bramek Piotra Zielińskiego, no, a pomocnik Interu zaraz po spotkaniu mówił, że był bardzo zadowolony z postawy młodych zawodników.
4: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały i będziemy wygrywać. Jest fajny miks tej reprezentacji, to starsi, młodsi, zazębia się to i myślę, że w przyszłości na pewno będą duże profity z tego, bo idzie młodzież uzdolniona, wchodzi już mocno do tej kadry, a my doświadczeni no, pomagamy im w tym i dajemy swoją jakość.
0: Dla pomocnika Interu Mediolan było to 112 spotkanie w narodowej kadrze. No więcej ma tylko kapitan naszej drużyny Robert Lewandowski, który wystąpił po raz 170. No i strzelił te 3 gole, co daje mu już w sumie 92 trafienia. No to posłuchajmy jeszcze Sebastiana Szymańskiego, jak ważne było to zwycięstwo dla drużyny.
5: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich 2 spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Super, że trener też może wam się odegrać na konferencji i myślę, że to będzie taki duży pozytyw po dzisiejszym dniu. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
0: A w poniedziałek kolejny test. Gramy na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Przypomnę, że na inaugurację tego sezonu zremisowaliśmy z nimi bezbramkowo w Warszawie.
6: No i dodajmy, że w tym meczu zabraknie Roberta Lewandowskiego. Tak, no i taka malutka łyżka dziegciu w tej beczce miodu, bo od razu pojawiły się takie komentarze mówiące o tym, że ta druga kartka to trochę na życzenie Lewego. I pytanie brzmi, czy to ma jakiś związek ze środowym meczem Chicago Fire.
0: No zobaczymy.
6: Przekonamy się, jeżeli
0: tak jest.
6: No to jestem ciekaw, co się wydarzy, jeżeli rzeczywiście Robert Lewandowski postanowi ruszyć do Chicago na mecz, a nie wybierze się z kadrą do Bośni.
0: Przekonamy się.
6: Bardzo dziękuję. To...

0: Reklama.
1: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: W każdą sobotę rano o 9.06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9.06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
0: Autopromocja.
11: Na zegarach 8.30 to jest Polskie Radio 24. Obok mnie Agnieszka Drążkiewicz.
12: Dzień dobry.
11: Dodam, że nie jest sama, a to oznacza, że już za chwilę rozmowa o obronności.
13: Kafe Armia.
12: Dzień dobry, jeszcze raz wszystko się zgadza. Będziemy o obronności dzisiaj dużo rozmawiać. Ze mną są znamienici goście w studiu. Generał Bogusław Pacek, witam serdecznie, panie generale.
14: Dzień dobry.
12: I Tomasz Badowski, analityk wojskowości. Witam serdecznie, dziękuję, że zechcieliście w ten przepiękny, słoneczny, sobotni poranek nas odwiedzić.
15: Cześć Agnieszka, dzień dobry państwu.
12: Dzień dobry. Panie generale, zaczniemy od kwestii, która wywołała chyba sporo emocji politycznych. Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, wywołał taką polityczną dyskusję na temat tego, że pasowałoby przynajmniej młodych mężczyzn, przeszkolić, ale tak przeszkolić po prostu obowiązkowo. Jak pan sądzi, to się uda? To jest taka potrzeba rzeczywiście?
15: Jest bardzo nośne hasło i dzisiaj wystarczy gdziekolwiek głośno powiedzieć, wracamy do poboru, każdy przeszkolony i tak dalej, i tak dalej. Najchętniej to mówią ci, którzy już do wojska nie pójdą. Albo w nim byli, albo...
12: Nigdy nie byli.
15: Albo nigdy nie byli. Raczej mówią ci, którzy nigdy nie byli. Formalnie wypadałoby się tego zgodzić, tak? Jest czas trudny, obok trwa wojna, pobór. Natomiast człowiek zorientowany nie tylko w tym, ile trzeba różnych działań podjąć, ale także w tym, z czym to jest związane. Ja jestem byłym już oficerem służby czynnej, który pamięta i te czasy sprzed 90 roku i te podziwienia.

0: 90 roku. I polskim problemem, może nie tylko polskim, ale skoncentrujmy się na naszym kraju, jest to, że myśmy mieli coś bardzo niedobrego w państwie, a mianowicie niechęć do obowiązkowej służby wojskowej. W Polsce uciekało rocznie rejestrowanych około 12 tysięcy żołnierzy z koszar. Samowolne oddalenia były plagą. Taka jest prawda. Radość wyrażana przez żołnierzy opuszczających wojsko wyrażała się w pijaństwie, w chustach, w krzykach i tak dalej. Tego nie można lekceważyć. W związku z powyższym Polska ma patent. On jest kosztowny i my go realizujemy. Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa, 26 dni szkolenia i 11 miesięcy służby. Jak patrzymy na to, co się dzisiaj w Rosji, w Ukrainie, wszędzie na świecie, to niestety samymi dobrymi chęciami, nawoływaniem do obrony ojczyzny nie wystarczy, że tak powiem, działać. Trzeba ponosić też koszta finansowe. Ci, którzy idą do wojska, muszą być w jakiś sposób gratyfikowani. Myślę, że to jest jedyne wyjście. Więc to jest jakaś forma dobrowolności. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Więc człowiek musi się zgodzić. To nie biorą go na siłę. I to jest, sądzę, przyszłość. Same wojny, które trwają obok nas, w tym ta najtrudniejsza dla nas obok, pokazuje, że i Putin, i Zełenski bez many-many nie zajedzie za daleko. Jeden i drugi musi szukać bodźców materialnych, żeby zainteresować udziałem w wojnie. A cóż to dopiero na takim etapie, w jakim my jesteśmy. Więc ja z jednej strony rozumiem to chęć przeszkolenia i sam też się skłaniam ku temu, żeby każdy Polak miał jakieś podstawowe przeszkolenie, ale wolałbym, żeby zrobić to tak, żeby ludzie chcieli pójść. Żeby chcieli pójść, a broń Panie Boże, żeby nie doprowadzić do tego, co dzisiaj mamy na Ukrainie, że są łapanki i wyłapywanie ludzi, żeby bronili swojego państwa. To jest złe.
1: Pan generał powiedział, Tomku, teraz do ciebie kieruję to pytanie, odbijemy trochę tę piłeczkę. No właśnie o tym, o tej dobrowolności, o tym, że jeżeli mamy kogoś, kto jest ochotnikiem, no to on pewnie wypełni lepiej tę służbę niż tak jakby był, tak jak to rzewniej bywało, no złapany na siłę, niemal więziony tam w tej jednostce i potem no te słynne właśnie powroty. Tylko pytanie jest moje takie, Tomku, troszeczkę przewrotne. Czy my możemy sobie jeszcze pozwolić na to, żeby tylko właśnie na ochotników czekać? No bo z każdej strony tak naprawdę i od wielu ekspertów i też ze strony polityków słyszymy, z różnej strony sceny politycznej zresztą, słyszymy, że no jednak no w tym przedwojniu trochę tak jakby znajdujemy się. Nie chcę nikogo oczywiście straszyć, no ale te komunikaty medialne są no brutalne i bezwzględne.
2: Odpowiem tak. Na Ukrainie, na froncie walczą programiści, menadżerowie, ludzie od reklamy, goście, którzy tworzą grę. Ci wszyscy, którzy przed 22 rokiem w ogóle nie myśleli o jakiejkolwiek służbie wojskowej czy o armii, byli od tego jak najdalej. Sytuacja zmusiła ich do tego, że nagle włożyli mundur i poszli na front. I teraz odpowiadając na twoje pytania, Agnieszko. Czy my chcemy mieć taką samą sytuację? Możemy w tym momencie krzyczeć, tak, po co, nie chcę iść do wojska, po co nam pobór, od czego jest armia zawodowa, niech państwo mnie broni. Tylko że za chwilę, jak przyjdą tutaj Moskale, to wszyscy będziemy musieli nagle, z dnia na dzień, nauczyć się walczyć. I dodam, tutaj chciałem powiedzieć jedną rzecz. Niestety, oczywiście pełna zgoda z panem generałem, że w tym momencie zrobić powszechny, odwiesić pobór, bo pobór jest zawieszony, odwiesić pobór, to jest ogromny wysiłek organizacyjny dla wojska, żeby masę tych ludzi przeszkolić i żeby cały ten system zaczął działać.
0: No, finansowy dla państwa.
2: I finansowy dla państwa. Tutaj to są niestety zaległości i pana premiera Tuska, i pana premiera Morawieckiego. Wojna na Ukrainie trwa od 12 lat. I już w 14 roku powinna być ta dyskusja o tym, że może warto, żebyśmy zaczęli szkolić rezerwę i przygotowywać społeczeństwo do konfliktu z Rosją. Teraz jesteśmy już, jak to mówi się kolokwialnie, trochę po ptokach.
1: Jest bardzo wiele osób...
0: Jedno zdanie tylko. Warto natomiast na tym etapie pomyśleć o warunkach do odwieszenia poboru. Bo myśmy oddali koszary. I na jednej ścianie, i na drugiej ścianie. Dzisiaj, jak pojedziemy do tych garnizonów typowo wojskowych, to tam są jakieś instytucje, spółdzielnie, prawda, produkcja czegoś idzie. W związku z tym, że to jest łatwo tak powiedzieć, pyk i odwiesić pobór. A gdzie ci ludzie będą mieli swoje te miejsca koszarowe? Gdzie będą ich magazyny broni i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym, myślę, że to już jest czas, żeby pomyśleć o warunkach do tego, że odwieszony pobór zacznie rzeczywiście działać, bo odwieszony pobór i co? W namiotach? Można, ale nie na długo.
2: Pełna zgoda tutaj, jeszcze tylko chciałem jedno

0: rzecz poruszyć, którą wczoraj poruszył na X-ie ekspert Fundacji Pułaskiego, nie pamiętam teraz nazwiska, ale on zwrócił na jedną bardzo ważną rzecz uwagę. Mianowicie wyobraźmy sobie, że mamy takiego 20-latka, którego chcemy wziąć na przeszkolenie wojskowe i do wojska. Jak jemu się kojarzy służba w polskiej armii? Kojarzy mu się tak, że A, ma być miejscem armatnim, przegramy, Polska ponosi porażki. To zniechęca, nie ma takiego ducha wśród tych młodych ludzi, tak, idę do polskiej armii po to, żeby zwyciężać.
1: Jest jeszcze chyba jedna bardzo ważna kwestia, o której i mówisz ty, Tomku, i mówi pan generał. My mówimy właśnie o miejscu, gdzie no, ewentualnie ci ludzie z tego odwieszonego poboru mieliby się znaleźć, ale mówimy też o sytuacji, o jakości tego szkolenia, bo nie możemy zapominać, padło tutaj to też takie sformułowanie, że rezerwy szkolmy i to rzeczywiście jest chyba tak naprawdę clue.
2: To jest punkt.
1: Dokładnie.
2: Bo przy całym szacunku dla ministrów byłych, różnych, z różnych czasów, jeżeli proponujemy dla obrony terytorialnej 16-dniowe szkolenie, to okej, bo ta obrona terytorialna szkoli się ustawicznie w jednak prostszych zadaniach niż te, które są związane z wojskami dronowymi, rakietowymi, nawet pod tą podstawową artylerią z pancernymi, zmechanizowanymi i tak dalej, i tak dalej. To jest raz. W związku z powyższym nie wystarczy dzisiaj powiedzieć to, przeszkolmy wszystkich w ciągu 2 tygodni, 16 dni. Nie ma czegoś takiego jak 16 dni i żołnierz, który pójdzie do wojsk rakietowych.
0: Oczywiście.
2: Czyli jeżeli mówimy o odwieszeniu...
1: Musi mieć te kompetencje odświeżane generalnie, cyklicznie.
2: Ale to pani redaktor mówi o szkoleniu zasobów mobilizacyjnych. Ja mówię o szkoleniu podstawowym, czyli jeżeli ktoś mówi powszechna, że tak powiem, gotowość do odwieszenia poboru. No okej, odwieźmy pobór, ale jeżeli ktoś mówi, że to będzie trwało szkolenie tydzień, dwa, trzy czy miesiąc, to ja mówię od razu, nie będzie jakości. Jeżeli czegoś brakowało Ukrainie, czy nadal brakuje Ukrainie, jeżeli chodzi o żołnierzy, to wyszkolenia. W związku z powyższym, to się zmienia oczywiście w trakcie tej wojny. W związku z powyższym trzeba mieć świadomość, że odwieszenie poboru to są warunki przygotowane, logistyczne, techniczne, uzbrojenie, sprzęt. Wyszkolenie tych żołnierzy jest czymś kolejnym, ale trzeba być gotowym na takie działanie, że nie odwieszenie poboru i na 16 dni czy na 20, tylko na taki czas, który da żołnierzowi umiejętności do udziału w wojnie.
0: Myśmy po prostu zawiesili pobór, teraz nagle widzimy, że jest pożar i nagle próbujemy to wszystko jakoś naprawić, a brakuje nam rozwiązań systemowych, które będą przynosiły efekty w szerszej perspektywie.
1: Wydaje mi się, że też chyba tak podsumowaniem tej części naszej dyskusji powinny być też słowa, które wielokrotnie wypowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany zresztą przez ostatnie miesiące bardzo często o właśnie kwestię poboru, ewentualnego odwieszenia, jakiejś formy, no właśnie takiej tej powiedzmy służby. On zostawia sobie taką furtkę, mówiąc, że gdyby była taka sytuacja rzeczywiście, że nie wiem, czy demograficzna, czy jakakolwiek inna, to trzeba by było się zastanowić, w jakiej formie, na jaki czas i jak do tego pomysłu wrócić. Ale to są właśnie takie bardzo miękkie deklaracje, tak bym powiedziała, no bo chyba wynika to też z tego, o czym panowie powiedzieliśmy.
0: Ja i my tu powiedzieliśmy, że... ogromną prośbę do polityków, którzy nami obecnie rządzą. Mniej patrzenia na słupki poparcia w sondażach, a bardziej konkretne działania na rzecz bezpieczeństwa państwa. No panie generale, czas... Mamy takie czasy, że...
2: Polityka jest polityką i to jest bardzo dobrze, że ten temat został podniesiony, bo powiedzmy sobie szczerze i bez owijania w bawełnę. Nie wygra nikt wyborów, jeżeli odwiesi pobór, rzuci to od tak sobie, bez jednak głębokiego przemyślenia, jak to ma być. Stąd też ja myślę, że to jest coś, co się powtarza. Opozycja nawołuje do odwieszenia poboru, a w momencie, kiedy sama dochodzi do władzy, no niekoniecznie to wprowadza.
0: No dobrze, panie generale, okej. Oczywiście polityka ma swoje prawa, będziemy patrzeć na sondaże. Modlili się, żeby nic nam się nie wydarzyło, ale jak przyjdzie co do czego, nagle się obudzimy z ręką w nocniku i będzie wielki płacz.
1: Zgadam Tomasz
0: się,
1: zawsze reprezentuje się. Bardzo radykalne skrzydło.
2: Bo to jest oczywiste, że trzeba myśleć o państwie poważnie. Interes państwa jest ważniejszy od interesu partii i nawet do tego wygrywania. To jest zgoda. Tylko jeżeli już rozmawiamy, to przygotujmy na tym etapie warunki do odwieszenia poboru, bo nie da się odwiesić poboru nagle i co? I dzieci żołnierze pójdą, gdzie oni będą szkoleni? Trzeba to wszystko przeliczyć, policzyć. Gdzie są instruktorzy? Gdzie jest dla nich uzbrojenie? Gdzie miejsce ich przebywania? Gdzie będą spali? I tak dalej, i tak dalej. To są

0: To są bardzo poważne wyzwania i warto nimi się już na tym etapie zająć.
1: I zgadzam się, że jest to wielkie, wielkie wyzwanie, panie generale. Tym bardziej, że mamy stracone 12 lat.
2: Wydaje mi się, że też i sztabownicy, i też część pracowników resortu obrony zdaje sobie sprawę z tego, że jest to sytuacja poważna. I myślę tutaj o pracach nad ujednoliceniem wszystkich naszych prawnych kwestii, jeżeli chodzi o czas przed wojną albo czas przed zagrożeniem hybrydowym. Różnie to jest nazywane, określane. Wiemy, że takie prace trwają. Są teraz uzgodnienia między poszczególnymi ministerstwami, no bo jak to bywa w państwie demokratycznym, różne resorty muszą się wypowiedzieć na ten temat. I mówimy tutaj o takim właśnie prawie, które powstaje w resorcie obrony na czas przedwojnia, bo tak jest to określane przez kierownictwo.
0: Ma wielu krytyków oczywiście, tak. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że rzeczywistość jest inna. Bo w jakim stanie my w tej chwili jesteśmy? Czy my jesteśmy w stanie wojny? Nie. A jednak nas atakują, tak? Czy my jesteśmy w stanie jakiejś wojny hybrydowej? No może jednak nie hybrydowej, jak dron wlatuje i może za chwilę rozwalić mój dom albo miejsce, w którym pracuję.
2: A my mamy te procedury, które nam utrudniają.
0: Dokładnie. A my mamy procedury albo pokoju, tak? Albo wojny w sensie militarnym. Mamy oczywiście sytuacje kryzysowe, ale zgadzam się z tym, że trzeba wypełnić również w sensie prawnym takie działanie, jakie, żeby umożliwić kontrdziałanie, przeciwdziałanie, zapobieganie na sytuację, którą mamy. Przede wszystkim to nie jest kwestia tylko wojska, to jest przede wszystkim kwestia wojska i administracji. Tam jest wiele rzeczy do dogrania. Mam nadzieję, że to, co ma być wprowadzone, wypełni tę lukę.
2: Tomek?
1: Fantastycznie, że pracujemy nad kolejną ustawą, że pracujemy nad procedurami. Bardzo mnie to cieszy i tak, to jest niezbędne w obecnej sytuacji. Jednocześnie chcę wierzyć, że oprócz prac nad procedurami są również prace, które mają nam zapewnić zdolności do odparcia, załóżmy, saturacyjnego ataku graniami 5, że pracujemy nad modelami sztucznej inteligencji, która pozwoli analizować informacje, które toczą się na obecnym polu walki. Rozumiem, że dlatego szef Instytutu Sztucznej Inteligencji Łukasiewicza nie był na targach MSPO, bo był tak zajęty bieżącymi tematami, projektami. Także podsumowując...
0: Łukasiewicz jest wszędzie, nie był na targach?
1: Nie był.
2: Tomasz skrupulatnie to odnotował, widziałam, chodził po wszystkich stoiskach.
1: Tak, ale podsumowując, fajnie, że się zajmujemy procedurami, ustawa taka, siaka, tutaj kto co ma robić, ale nie zapominajmy, jak przyjdzie to do czego, to będziemy musieli mieć zdolności do działania.
2: A w tym czasie...
0: Ale panie redaktorze, to jedno zdanie tylko. My musimy mieć wypracowane działania, procedury na taką sytuację, o której właśnie tutaj mówimy. Jeżeli gdzieś uderzy Gierań 4, Gierań 5, tak? To jest wojna, czy to nie jest wojna? Tym bardziej, jeżeli to będzie uderzenie tak zwane bez flagi, że nie będzie wiadomo, kto to uderzy. Jak mamy odpowiedzieć? Jak mają zachować się urząd administracji, który w czasie pokoju odpowiada za bezpieczeństwo w swoim, na swoim terenie? Trzeba to jednak uzupełnić. Dzisiaj padają tego typu wątpliwości, kto ma chronić różnego typu urzędy. Jak tworzymy obronę cywilną? Warto się nad tym pochylić, bo ten stan, który dzisiaj obserwuję, on może być długi. Takiej niepewności. Jak odpowiedzieć, jeżeli rzeczywiście jednocześnie uderzy 5 takich dronów Gerań 5 właśnie? Jak odpowiedzieć? Jak ma się zachować wojewoda, starosta? Jak ma się zachować wojsko? Czy razem? Jak reagować w stosunku do domniemanego sprawcy?
2: No na pewno wojsko będzie miało trochę ułatwione, ma ułatwione tak naprawdę zadanie, jeżeli chodzi o rozpoznanie tych dronów, o których pan generał mówi, no bo mamy zmianę procedury. Tomasz, przywołuje cię do porządku. Mamy zmianę procedury, no jednak mamy te wytyczne nowe dowództwa operacyjnego. Tak. Mamy mieć prościej, łatwiej, mamy, no piloci.
0: To jest ten stan właśnie przedwojenny, to jest pierwsza taka poważna jaskółka, że omijamy pewne procedury typowe dla czasu pokoju, kiedy trzeba aż podlecieć, prawda, do tego środka powietrznego i to było zrozumiałe. A jak to będzie motolotnia, a jak to będzie prywatny samolot i się kogoś pomyli, a jak źle odczyta gdzieś tam na radarze, no na miły Bóg, nikt nie chce mieć na sumieniu samolotu pasażerskiego, nawet jeżeli to będzie mały. a z drugiej strony mamy sytuację, w której nie można czekać, bo za moment, jeżeli będziemy tak sobie rozpoznawać i podlatywać, to może zginie ileś osób. W związku z tym, to jest odpowiedź. To jest taki stan, w którym trzeba znieść ten jeden punkt z podlatywaniem i rozpoznawaniem wizualnym, trzeba uderzać.
2: A w tym czasie nasi sąsiedzi z Litwy przy naszej granicy, przy przesmyku suwalskim tak zwanym, dzisiaj mają

0: Ostatni dzień ćwiczenia, wielkiego ćwiczenia w tym roku mobilizacyjnych systemów, więc to też warto może brać pod uwagę, że czasami jednocześnie z pracą nad przepisami warto też ćwiczyć właśnie tego typu
1: dyskutujemy o tym, czy odwiesić pobór i jak to wpłynie na słupki poparcia, nasi sąsiedzi mają pobór i ćwiczą mobilizację.
0: Dobrze, zostało nam już 12 minut z tego, co dobrze tutaj patrzę na wytyczne od wydawcy i musimy omówić dwa bardzo ważne tematy, które też wiążą się z naszą obronnością i jej wzmacnianiem, mam wrażenie, czyli mówimy o zabiegach polskiego rządu, jeżeli chodzi o stałą obecność amerykańską. Wiem, że wielokrotnie o tym na naszej antenie rozmawialiśmy, ale mamy takie nowe punkty, że tak powiem, odniesienia, bo wiemy, że wicepremier Kośniak-Kamysz zapewnia, że jego zdaniem na jego nosa no to nawet może gdzieś w okolicach Mikołaja byłaby już jakaś decyzja ogłoszona, taka no jednoznaczna, tak bym to powiedziała, że na tak. Panie generale?
2: To jest oczywiste, że każdemu Polakowi jest na sercu problem stałej bazy, bo się czujemy zagrożeni, więc nie ma co ukrywać. Myślę, że tutaj nie mamy wątpliwości, czy powinno to dobrze służyć Polsce, czy nie, nawet jeżeli to będzie nas sporo kosztowało. Natomiast inną sprawą jest to, co mówi Donald Trump, bo wczoraj chciał, żebyśmy pozbyli się rezerw paliwowych, jeżeli chodzi o diesel. Włos mi się zjeżył, jak to przeczytałem. Państwo prawie zagrożone stanem wojny, bo przecież po sąsiedzku jesteśmy z wojną i my mamy rezerw paliwowych się pozbywać. Dzisiaj rano wstaje i się okazuje, że nie, to już nie jest ważne. To Europa dobrze zrobiła, że nie chciała wykonać zalecenia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc biorąc pod uwagę tą nieprzewidywalność różnego typu decyzji albo zapewnień prezydenta Stanów Zjednoczonych, ja może nie jestem sceptykiem, ale bardzo ostrożnie wypowiadam się co do moich nadziei, co do tej bazy, bo mamy dwie strategie amerykańskie albo dwa odłamy tej samej strategii. Jedna strategia, która w sposób oczywisty mówi, zmniejszyć swoje siły wszędzie na świecie. Amerykanie mają 750 baz w różnych państwach, na wszystkich kontynentach, coś byśmy znaleźli. I to jest zrozumiałe, że chcą się skoncentrować na Dalekim Wschodzie, na Morzu Południowochińskim, Tajwan. To jest wielka rywalizacja z Chinami i nie chcą jej przegrać, a różnie może być. Ale pojawia się druga strategia. Donald Trump przejrzał na oczy. Ewidentnie dzisiejsze jest poranne stwierdzenie, że nie będzie żadnych rozmów z Rosjanami, dopóki nie zakończy się wojna. To jednak jest trochę, może nie nowe, ale inne niż z czym się spotykaliśmy. W związku z powyższym mam nadzieję, że Rosjanie, że Amerykanie traktują to jako część swojej strategii, nie tylko jako przyjacielską pomoc dla Polski i tak dalej. Własny interes Stanów Zjednoczonych mówi, że dobrze byłoby w tej części świata, w Polsce właśnie, stworzyć stałą bazę, niezależnie od tego, że spodziewam się, że generalnie nastąpi redukcja sił amerykańskich w Europie.
0: Tomasz?
1: Ja tutaj, nawiązując do początku wypowiedzi pana generała, chciałem powiedzieć, że ja jako obywatel Polski będę się czuł bezpiecznie wtedy, kiedy Wojsko Polskie będzie miało takie zdolności, żeby zająć samodzielnie Królewiec, wyzwolić Białoruś i móc przeprowadzać uderzenia dalekiego zasięgu na rafinerie i cele strategiczne.
2: Czyli 1,5-milionowa armia i posiadanie wojsk nuklearnych.
1: Panie generale, Ukraińcy nie mają 1,5-milionowej armii obecnie, no, i całkiem nieźle.
2: Nie chcę, żeby Polska była w sytuacji Ukrainy.
0: Ale
1: chciałbym, żeby Polska miała takie zdolności, jak ma obecnie Ukraina, że rozwala rafinerię.
2: Nie przesadzajmy.
0: To a jedno. Jak ty byś chciał, Tomaszu? Nie mamy czasu, ale chyba nie będziemy wyzwalać Białorusi.
2: Przesadzajmy, bo Ukraina
1: Agnieszko, mieć takie zdolności, żeby móc takie coś zrobić, powinniśmy mieć. Musimy mieć samodzielną, silną armię, taką jak ma Korea, czy taką jak ma Izrael. I na tym powinniśmy opierać na nasze bezpieczeństwo, a nie na obecności bazy amerykańskiej.
0: Ale wydaje mi się, że mamy chyba wpisane też w różne nasze dokumenty strategiczne, że sojusze i te dobre sojusze, no też
2: panie
0: są
2: redaktor,
0: istotne.
2: Ja muszę tu postawić, muszę się włączyć.
0: Bardzo proszę.
2: Oczywiście, że Ukraina walczy bohatersko, że ma świetne drony, że wiele się rzeczy zmieniło. Ale Ukraina nie przetrwałaby tygodni tej wojny, gdyby nie pomoc Zachodu, w tym Polski, w tym Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i też Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj nie zaczynajmy takiego tematu w ogóle, bo tej wojny by już dawno nie było. Nie było, nie trwałaby ani 3, ani 4, ani 5 lat. I Polska sama też by jej nie wygrała. Polska ze średnim potencjałem, albo nawet wyżej niż średnie, powiedzmy, w Europie, musi pozostawać w sojuszach, czy chce, czy nie chce. Nawet jeżeli ten sojusz jest niekoniecznie, bo mieliśmy

0: powiedzmy takich, które nie bardzo nam się podoba i dobrze, że znikną. W związku z powyższym opieramy na własnym potencjale i dobrze, ale to byłyby takie marzenia, że tak powiem, no jednak mało realne, gdybyśmy chcieli stworzyć taki silny potencjał Polski, bo może byśmy wtedy już tylko trawy, że tak powiem, musieli jeść, gdyby pieniądze wszystkie poszły na armię.
1: Przepraszam, Tomasz, muszę, tylko nie proszę muszę o wypowiedź nierewolucyjną, gdyż absolutnie w Polskim Radiu nie będziemy rewolucji
2: absolutnie
1: przeprowadzać.
2: Absolutnie nie neguję potrzeby bycia w sojuszu z Amerykanami i w sojuszu NATO. Jedyne, co postulujemy, żeby mieć takie zdolności polskiej armii, żebyśmy byli w stanie oprócz działania w sojuszu też realizować pokonać pewne Rosję. Cele samodzielnie. Nie pokonać, odstraszyć ją.
0: I to robimy, ale to panie Tomku, to niczego rewelacyjnego pan nie powiedział. My dokładnie to robimy w tej chwili, więc dobrze, poparł to... pan linię rządu Donalda Tuska.
1: To ja tylko teraz, zostały nam 3 minuty, to jeżeli mówimy o tym, żeby mieć takie zdolności, które też no, nas wzmacniają, no to nie sposób też nie dopytać was o te informacje. Najświeższe z kolei moje z Ministerstwa Aktywów Państwowych. W zeszłym tygodniu był jeden z przedstawicieli tego ministerstwa, minister Konrad Gołota, na rozmowach właśnie z Amerykanami. I zasugerował w rozmowie ze mną na ofie głębokim, że jego zdaniem rzeczywiście mamy duże szanse, żeby część produkcji rakietowej, mówimy oczywiście o rakietach PAC-3, była umieszczona w Polsce i że strona amerykańska rzeczywiście widzi te karty na plus z polskiej strony.
2: Bardzo dobra wiadomość. Tutaj wyrazy uznania i dla ministra Gołoty, i dla pani minister Sobkowiak. Jak najbardziej tak. Miejmy u nas produkcję komponentów i elementów do patriotów, ale nie zamykajmy się tylko na to. Duńczycy, Estończycy, reszta Europy rozwija również tańszą alternatywę dla patriota w postaci w ramach projektu Freya i też tam powinniśmy być. Nie możemy naszego bezpieczeństwa i naszych zdolności obronnych kłaść tylko wyłącznie na współpracę z USA.
0: Jednak po czynach, a nie po słowach ich poznacie. W związku z powyższym, oczywiście świetny pomysł, dobra robota. Wielkie gratulacje i dla pana ministra, i dla pani minister Sobkowiak-Czarneckiej. Podziwiam jej wkład w to, co się dzieje w Polsce. Tylko pamiętajmy, że Amerykanie rozmawiają, używając, że tak powiem, tej retoryki także z Rosjanami. To jest dialog nie tylko z Polską, produkować czy nie. To są różne, że tak powiem, cele w tej retoryce. Chciałoby się, żebyśmy produkowali pociski do patriotów, chciałbyśmy, żeby produkowali najróżniejsze jeszcze inne elementy pola walki, bo to jest tlen. To jest tlen dla armii, nie tylko to, co sami tu robimy.
2: I dla gospodarki.
0: I mam nadzieję, że wystarczy, że tak powiem, mądrości, ale trochę i odwagi. Ponieważ jak zareagowała Rosja na patrioty? Dopóki się mówi o różnych elementach, w które Rosjanie za bardzo nie wierzą, to nie reagują spokojnie. W momencie, jak się okazało, że my możemy produkować pociski, wspomniano dopiero, jeszcze nie ma decyzji żadnej, no to rewolucja prawie, oświadczenia histeryczne, prawda, za chwilę uderzą jeszcze trochę to bronią jądrową. To znaczy, że to jest dialog pomiędzy też mocarstwami militarnymi i my w tym dialogu jesteśmy trochę jednak w drugim rzędzie, ponieważ przyjaźń przyjaźnią, ale Amerykanie bardzo mocno liczą się z językiem, z odpowiedziami i z reakcjami Rosji i chociaż wiedzą już, że Rosja nie jest przyjacielem Stanów Zjednoczonych i się nie da jej przeciągnąć, to jednak pewne próby normalizacji, neutralizacji wciąż występują.
2: Dlatego do tego, co tutaj pan generał dodał,
1: ale dosłownie słowo.
2: Pełna zgoda. Oprócz budowania zdolności z USA powinniśmy też zadbać o to, żeby mieć własne zdolności do tego, żeby jak Amerykanie się wycofają, no to dobra, to na razie mamy swoje.
0: Tak byłoby najlepiej.
1: Bardzo dziękuję generał Bogusław Pacek i Tomasz Badowski, analityk wojskowości. A dzisiaj naszej audycji na żywo przysłuchiwała się jeszcze jedna bardzo ważna dla mnie osoba, moja mama Halina Drążkiewicz. Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy.
1: Mama słucha audycji. Mama słucha audycji, odkąd ona istnieje i bardzo dziękuję, że dzisiaj wysłuchała.
0: A ja potwierdzam, że świetnie zorientowana w sprawach obronności, w sprawach bezpieczeństwa.
1: Bardzo dziękuję. Dobrej soboty.
2: Dziękujemy.
3: Kafe Armia.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

wstęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób.

0: ty podlane grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
4: Promocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tłoczno na stacjach paliw, kierowcy od dziś tankują taniej. Tak źle jeszcze nie było. Poparcie dla Donalda Trumpa w USA najniższe w historii. Pogoda dopisuje, Polacy ruszyli na grzyby. Na koniec u nas kilka ważnych rad leśników. Minęła dziewiąta, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Ponad złotówkę na litrze. Tyle zaoszczędzą kierowcy, którzy do dzisiaj czekali z tankowaniem. O północy rząd przywrócił program osłonowy, ceny paliwa niżej. Na stacjach benzynowych ruch od rana jest wyraźnie większy.
2: Wczoraj usłyszałam w radiu, że dzisiaj będzie obniżka, więc zaczekałam z tankowaniem do dzisiaj.
3: Ja zaraz się dowiem, dlaczego tani. Ja nawet nie przeczytałem. Jestem zaskoczony, dlaczego cena tak staniała.
4: No jest fajnie, że jest taniej, ale no i tak nie ma szału, prawda?
2: Jak ktoś prowadzi firmę, no to sporo, prawda?
4: Ja mam benzynę, także trochę taniej się jeździło.
5: Dobrze, że tak się stało.
1: W ten weekend i w poniedziałek za litr 95 zapłacimy 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7,88. Takie maksymalne ceny na 3 dni ustalił minister energii. Pakiet CPN ma obowiązywać co najmniej do końca roku. Jego sfinansowanie umożliwi rządowa ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. 2 dni temu podpisał ją prezydent Karol Nawrocki. W Brukseli zadowolenie po decyzji państw grupy G7. Najbogatsze kraje świata uwolnią 100 milionów baryłek oleju napędowego ze swoich rezerw. To krok w kierunku stabilizacji cen na światowych rynkach. Redakcja Beaty Płomeckiej.
6: Nasi obywatele zasługują na energię w przystępnej cenie, napisała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że unijni przywódcy na szczycie w Brukseli za niecałe 2 tygodnie omówią możliwości złagodzenia wpływu rosnących cen energii na obywateli, przedsiębiorstwa i przemysł w Europie. Sprawa wysokich cen diesla w Europie, które wzrosły 2-krotnie, i cen gazu, które ostatnio wzrosło 140%, była jednym z tematów pilnego spotkania ambasadorów unijnych krajów w Brukseli, ale jak wynika z moich informacji, zostali oni jedynie poinformowani o ustaleniach grupy G7 i padła deklaracja dotycząca dalszej koordynacji działań. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Proces uwalniania rezerw oleju napędowego ma nadzorować Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Ma usprawnić kierowanie obroną kraju w razie ataku wroga. Nad ustawą na czas wojny pracuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Chodzi o to, by ujednolicić procedury na wypadek konfliktu. Te zmiany są ważne i potrzebne, mówił w Polskim Radiu 24 politolog profesor Piotr Mickiewicz.
7: Trzeba to najnormalniej na świecie przeredagować. To jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik to są zmiany, które zostały podjęte na ostatnich szczytach NATO. To znaczy, że mamy do czynienia z sukcesywnym wycofywaniem się Amerykanów, zastępowaniem tych jednostek w jakiś sposób przez siły europejskie. Zmieniają się tak zwane plany ewaluacyjne NATO, czyli koncepcje.

0: koncepcja obrony wschodniej flanki. W związku z tym trzeba na nowo się dostosować.
1: Resort obrony zwraca uwagę, że obecne rozwiązania w sprawie przygotowań obronnych są rozproszone w kilku rozporządzeniach Rady Ministrów. Według MON czas to zmienić i ujednolicić cały system prawny w tym zakresie. Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu w historii. Tak wynika z najnowszego sondażu agencji Associated Press. Najgorzej Amerykanie oceniają politykę gospodarczą Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wokuski.
2: W sondażu Associated Press poparcie dla prezydenta spadło w ciągu 2 miesięcy o 2 punkty. Obecnie wynosi ono zaledwie 31%. Poprzedni najgorszy wynik 32%. Trump zanotował jeszcze w pierwszej kadencji pod koniec 2017 roku. Badani są najbardziej niezadowoleni z sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Politykę ekonomiczną prezydenta popiera tylko 26% Amerykanów. To mniej niż miał Joe Biden w szczycie inflacji, jaka nastąpiła po pandemii COVID. Trump twierdzi, że sondaże są zmanipulowane. Od miesięcy przekonuje, że drożyzna to przejściowy koszt wojny z Iranem i obiecuje, że paliwo stanieje zaraz po wyborach parlamentarnych. Do wyborów do Kongresu pozostał już tylko miesiąc. Niskie notowania prezydenta ciągną w dół polityków republikańskich.
1: I tyle od Marka Wałkuskiego. Zaczyna się weekend, do tego jest słonecznie i ciepło, to idealne warunki na grzybobranie. Leśnicy zachęcają do spacerów w lasach, ale jednocześnie przestrzegają. Zbierać należy tylko te grzyby, które dobrze znamy.
3: Narodowy sport właśnie się rozpoczął. Ważne, żeby to grzybobranie robić z głową, żeby po prostu pamiętać o kilku zasadach, żeby było bezpiecznie, żeby ta wyprawa do lasu była dla nas źródłem po prostu takiej radości, a nie jakiegoś niepotrzebnego stresu.
1: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Leśnicy apelują, by przy zbieraniu grzybów nie polegać na poradach sztucznej inteligencji. Aplikacje AI nagminnie popełniają błędy w identyfikacji grzybów. Jeśli mamy wątpliwości, grzyby do sprawdzenia można przynieść do wybranej jednostki sanepidu.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jesienne liście znów złocą się w słońcu. Nieco więcej chmur dziś tylko na północy i tam, gdzie niegdzie popada niewielki deszcz. Nadal ciepło, od 18 stopni na północy, przez 22 w centrum do 24 na południu. To prognozowana temperatura maksymalna.
4: Klimat.
1: 13% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W Zamościu, Bielsku Białej, Rybniku, Zawierciu, Krotoszynie, Kaliszu i Koninie umiarkowana jest jakość powietrza. Poza tym na ogół jest dobra lub bardzo dobra.
4: Klimat.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Sześć minut po godzinie 9:00. Krzysztof Grzybowski, trwa poranek na antenie Polskiego Radia 24. I już teraz o jednej z najbardziej gorących, wyczekiwanych, no i chyba budzących pewne kontrowersje premier kinowych w polskim kinie.

0: Kierunek Kino.
1: Dzień dobry, serdecznie witamy w tę październikową sobotę. Drodzy Państwo, nadszedł sezon na Prusa albo na Lalkę. Zdecydowanie cały kraj żyje tą opowieścią, tymi adaptacjami i ekranizacjami. I bardzo dobrze, że tak się dzieje, bo przecież Prus pisał o nas i ciągle jest to prawda dosyć aktualna, jak się okazuje. W związku z tym dzisiaj w audycji Kierunek Kino gościmy Macieja Kawalskiego, reżysera i scenarzystę nowej ekranizacji powieści Lalka Bolesława Prusa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Witam serdecznie. Zabierać się za scenariusz i reżyserię Prusa, to trzeba mieć chyba odwagę albo trochę w sobie szaleństwa. Czy tak było w twoim przypadku?
2: Tak, zdecydowanie. Jakoś ja strasznie lubię to zdanie z powieści, które dr Szuman wypowiada o Wokulskim. Stachu, w tobie romantyk się bije z pozytywistą. I myślę, że w wypadku każdego większego przedsięwzięcia bije się w nas taki romantyk z pozytywistą. Romantyk, który ma wielkie marzenie, żeby zrobić coś, co nie zostało wykonane wcześniej. A po czym ten pozytywista, który mówi, no ale jak ty się za to zabierasz?

0: bierzesz? Gdzie to ma ręce i nogi? Jak ty to sfinansujesz? Jak ty to dopniesz? Jak ma się to wydarzyć? No i teraz, jeżeli ten pozytywista zawsze zwycięża, to myślę, że może to być taki autocenzor, który trochę podcina nam skrzydła, zanim w ogóle zrobimy krok. Znowu, jeżeli zabierze się za to tylko romantyk, no to może być z tego jakaś wielka emocja, która się nie przekuwa na działanie. Więc tak jakiś jest. Ten balans między romantykiem a pozytywistą jest tutaj konieczny.
1: I od razu pojawia nam się ton tragizmu w tej postaci, któraż to się kotłuje między romantyzmem a pozytywizmem, czym Wokulski jest w całości. Ale chyba, że pojawia się zdolny producent. W tym przypadku Radosław Drabik, bo to jego idea.
0: Tak, w nim też romantyk bije się z pozytywistą, bo jestem pod wielkim wrażeniem tego rozmiaru marzenia Radka, do którego mnie zaprosił, bo jak się spotkaliśmy, no to poza jego marzeniem, zróbmy nową kinową adaptację Lalki. No nie było nic, nie było scenariusza, nie było nawet logline'u, nie było budżetu, nie było obsady, nie było absolutnie nic.
1: Był tylko Prus
0: i marzenie Radka Drabika, więc jestem w niebo wzięty, że teraz rozmawiamy w sytuacji, gdy film wszedł do kin, tak. Otworzył się na ponad 600 ekranach. No jest to wielkie otwarcie i bardzo się cieszę, że możemy tą doskonałą powieść znowu oglądać na wielkim ekranie.
1: Tak jest, a my się cieszymy, że możemy rozmawiać o tego rodzaju twórczości, tego rodzaju, wiesz, przedsięwzięciach artystycznych oraz, co tu dużo mówić, zawracających w głowie widzom, bo to chyba też o to chodzi w kinie, żeby w tej szaleństwie była jakaś metoda. Wasze pierwsze spotkanie z producentem Radosławem Drabikiem nastąpiło kilka lat temu. Pamiętasz pierwsze wrażenie?
0: Pamiętam. To było 3 lata temu. Znaczy, znamy się i przyjaźnimy od wielu lat, więc to nie było nasze pierwsze spotkanie w ogóle. Tylko takie Radek napisał SMS-a tak dość enigmatycznie, że ma pewien szalony pomysł, żebym wpadł i żebyśmy o tym pogadali. No i byłem absolutnie zafascynowany od samego początku. Lalka była jedną z moich ulubionych powieści. Wracałem do niej wielokrotnie. Więc myśl adaptowania jej była dla mnie fantastycznym wyzwaniem od samego początku. No a jednocześnie jest to, no tak jak powiedziałem, wyzwanie, czyli miesza się w tym wielka ekscytacja, no i też momentami paraliżujący strach. No bo jest to tak świetna powieść, ta poprzeczka jest tak wysoko postawiona, że jest to poczucie odpowiedzialności, żeby takiej szansy nie zmarnować.
1: Rozumiem, ale wracając jeszcze do Radosława Drabika, producenta. Spotkaliście się przy realizacji Planety Singli 8...
0: I spotkaliśmy się jeszcze wcześniej. Spotkaliśmy się, jakoś ja byłem parę lat po studiach, pitchowałem różne projekty, zanim jeszcze mój film Niebezpieczni Dżentelmeni znaleźli swoje miejsce w Aurum u Leszka Bodzaka, Anety Hickingbottom i Agnieszki Dziedzic. To rozmawiałem też o Niebezpiecznych Dżentelmenach z Radkiem Drabikiem i bodaj, czy to nie było taki przyczynek do naszego pierwszego spotkania.
1: Rozumiem. I wtedy już pojawia się Lalka i Prus, czy dopiero po Niebezpiecznych Dżentelmenach?
0: O nie, Lalka i Prus pojawia się wiele lat później. To już na tym etapie znaliśmy się z ładnych 8 lat.
1: Rozumiem, bo chodzi mi o to, że w Niebezpiecznych Dżentelmenach, swoim filmie sprzed paru lat, też sięgasz do historii, do jakiegoś momentu historycznego, do jakiegoś kostiumu. Oczywiście wybierasz konwencję, tworzysz fikcyjną fabułę, wspaniałą, cudowną. Niemożliwe spotkanie w Zakopanem, prawda? Rok 1912?
0: 14.
1: 14, przepraszam, 14. Tuż przed wybuchem wojny i tak dalej, i tak dalej. Czy to było dla producenta takim bodźcem, twoje zamiłowanie do opowiadania historii retro?
0: Myślę, że miało to wpływ. Tak jak o tym rozmawialiśmy, to dla Radka było to istotne, że ja mocno metodycznie podchodzę do projektów. Czyli to jednak jakoś taki bagaż, który wyniosłem z wykształcenia medycznego. Czyli takie coś, że muszę się dobrze przygotować. Że lubię zrobić dużą bibliografię, zrobić się bardzo dobrze przygotować od każdej strony, a nie rzucić się tak z motyką na słońce. To przy tym projekcie było to dla niego ważne. Przez to, że rozmiar przedsięwzięcia jest duży pod każdym względem, pod takim kątem stricte opowieści, jej rozmachu, jak i skomplikowania technologicznego, Więc tutaj takie metodyczne, analityczne podejście do tego Radek uznawał, że jest ważne, a ja podzielam ten pogląd. Więc tak od samego początku myślę, że złapaliśmy wspólną częstotliwość i tak nadawaliśmy na tych samych falach, więc była to świetna współpraca.

0: Tak, że nie mieliśmy jakichś konfliktów, tylko bardzo konsekwentnie od samego początku dążyliśmy do celu.
1: Wspomniałeś o swoim medycznym wykształceniu. Chciałbym to nieco rozwinąć i się nad tym chwilę zatrzymać. Jak to? Why? Dlaczego? W jaki sposób? Jesteś wykształconym lekarzem, a potem dopiero reżyserem?
0: Też zachodzę w głowę. Ja słuchaj, też zachodzę w głowę. Studiowałem reżyserię równolegle z medycyną.
1: To jest możliwe?
0: No, jakoś tam się to udawało. Indywidualny tok studiów, tu urywanie się wcześniej, tu spóźnianie się później. Więc jakoś się to udawało. To tak myślałem sobie o tym w głowie, że to jest trochę biatlon. Czyli, że to nie jest bieganie i bieganie, ale jednak są dwie dyscypliny sportu, które są trochę inne.
1: Bieganie i skakanie.
0: Bieganie skakanie i skakanie w tym wypadku, tak. Bo na medycynie przede wszystkim jest koszmarna ilość pamięciowej pracy. Te podręczniki mają po 1000 stron. Na reżyserii nie ma stron do zapamiętania. Nie na tym polega trudność, żeby zapamiętać 1000 stron histologii, a potem rozpoznać szkiełka i opisać tkanki. Można nie przeczytać grubych podręczników, no ale operuje się innymi aspektami, czyli innymi talentami, które znowu w medycynie nie są.
1: Chociaż diagnozowanie też jest ważne w reżyserii. Ocenianie sytuacji, prawda?
0: To prawda.
1: I możliwości.
0: Więc jakieś podstawowe elementy, jak empatia, jak przyjrzenie się emocjom drugiej osoby, te rzeczy są stałe. W tym sensie, że jako reżyser czy jako scenarzysta też chcesz stać po stronie każdego z bohaterów. Czyli najwyżej jest antybohater czy antybohaterka, to ona, ta postać wymaga empatii i współczucia od strony twórcy. No, inaczej powstaje coś, co jest papierowe, komiksowe. Inaczej jest taki zły złol, który podkręcam do wąsy i robi sa-sa-sa.
1: Co jest banalne. I w ogóle nie warte uwagi. Ale czy w związku z tym, studiując tę medycynę, wiedziałeś, że nie będziesz leczył, nie będziesz lekarzem, tylko wybierzesz reżyserię i zawód artystyczny? Jak to było?
0: No, przepraszam. Tutaj, że znowu zaposiłkuję się Prusem, we mnie też romantyk bił się z pozytywistą i to przez wiele lat. I jakoś tak goniłem z jednego miejsca w drugie i żadnego nie chciałem odrzucić, bo jedno i drugie mnie fascynuje. Nauki ścisłe, nauki medyczne dalej mnie fascynują. Więc tak długo, jak zadawałem sobie pytanie negatywne, z czego chcę zrezygnować, to nie byłem w stanie zrezygnować z żadnych z tych elementów. Po czym pod koniec studiów, już tam w zasadzie po zakończeniu studiów, to samo pytanie zadałem w drugą stronę. Co tak naprawdę chcę zyskać? Czemu tak naprawdę chcę się poświęcić? Czy jakby to samo pytanie zadane w sposób pozytywny. Nie chcę zrezygnować. Co tak naprawdę chcę mieć? I nagle stało się to... Nagle stało się to klarowniejsze, że w kinie widzę dużą misję, widzę jej dużą wartość. Myślę, że ono tak samo może pomagać ludziom. To nie jest operacja, to nie jest pigułka, ale dobry film zostaje w nas na lata. On rezonuje, zostaje nam w pamięci. Są filmy, które pamiętamy przez 20, 30, 40 lat, do których chcemy wracać. I takie marzy mi się kino. Że marzy mi się, żeby nasza lalka zachwyciła kogoś, kto jeszcze się nie urodził. Jakiś maturzysta, który jeszcze się nie urodził w roku 2040. Zobaczy lalkę przed maturą i coś przeżyje. Przeżyje jakiś dreszcz.
1: No tak, to prawda, bo to jest ważne w wieku około maturalnym, te przeżycia. Czyli jeszcze kończąc ten wątek medycyny i filmu i medycyny, to był jakiś racjonalny wybór, czy coś zadecydowało, że to będzie reżyseria, a nie medycyna? Bo przecież z absolwentami szkół filmowych różnie bywa. Różnie bywa w biznesie filmowym. To jest długa i kręta droga. Kariera lekarska jest jednak bardziej przewidywalna.
0: Pod tym kątem wygrał romantyk. Czyli porwałem się na pracę filmową, zupełnie idąc za marzeniem, niepopartym żadną obietnicą. Nie mam żadnych filmowców w rodzinie, więc nie miałem wujka producenta. Więc no, w zupełności pójście za irracjonalnym marzeniem robienia filmów.
1: Co na to rodzice i bliscy?
0: No, był
1: Maciej,
0: to dla nich,
1: Maciej.
0: Tak,
1: cóż,
0: był to dla nich długi proces, dla mnie również. Pochodzę z rodziny bardzo lekarskiej, więc to nawet nie jest kwestia aspiracji.
1: Czyli jednego. Zdrada.
0: Tak, zdrada stanu, absolutna, wielopokoleniowa zdrada stanu.
1: To jest romantyzm do potęgi.
0: To jest romantyzm do potęgi.
1: Bo jeszcze musiałeś zbuntować się przeciw własnej rodzinie.
0: Tak,
1: własnej
0: nawet bym powiedział,
1: macierzy.
0: Taki klan.

0: tak. No, to taki klan, bo mam naprawdę bardzo wielu lekarzy w rodzinie. Kuzynów, rodziców, brata, prababcie, pradziadka. Więc jest taki, jest taka, takie duże...
1: No dobrze, i w twojej filmografii pojawia się tak Atlas, cudowny film krótkometrażowy, ale Planeta Singli, 8 historii, i doprowadza nas to do twojego pełnometrażowego debiutu Niebezpieczni Dżentelmeni, bardzo udany. Chciałbym cię zapytać o ten moment przed Planetą Singli i przed Niebezpiecznymi Dżentelmenami. Czy tam były jakieś niepowodzenia, jakieś kłody, jakieś schody?
0: Przez parę lat reżyserowałem reklamy, poza Atlasem zrobiłem filmów krótkometrażowych, zrobiłem też z Juliuszem Machulskim, pisałem i reżyserowałem taki serial. Jakże on się nazywał? Mały zgon. Tak, tak, to była też fantastyczna przygoda. Więc byłem cały czas zajęty i cały czas gdzieś tam doszkalałem metodą prób i błędów swój warsztat. I czy były niepowodzenia? Nieustanne. Myślę, że nie mam dokładnej statystyki, ale myślę, że taki parytet, niech to nawet byłoby takie pareto, 80 do 20, czy tam 8 do 2, że na 8 nieudanych pitchingów 2 wychodzą, to jest świetny, to byłaby świetna statystyka. Więc to jest tak, że widzimy te filmy, które nie wyszły, nie widzimy tych filmów, które, czy tych marzeń, które zostały opisane, wyśnione, pitchowane, wychodzone, które nie powstały. Ich jest zawsze zdecydowanie więcej.
1: Wracając do adaptacji i ekranizacji. Przystępujesz do dzieła. Niezapisana karta. Przed tobą 700 stron prusa. Trzeba to zmieścić w 2 godziny i kilkadziesiąt minut filmu. Jaki miałeś na to pomysł? Czy Prus cię prowadził, czy to była twoja indywidualna droga?
0: Jakieś połączenie obu tych postaw, o których wspominasz, więc na początek zacząłem od mocnego przygotowania. Wielokrotnie czytałem lalkę, czytałem biografię Bolesława Prusa, czytałem poradniki z epoki, jak poradnik Savoir Vie z XIX wieku, żeby nabrać jakiejś pewności, że znam te czasy.
1: Tak.
0: Fascynująca była dla mnie książka Olgi Tokarczuk, Lalka i Perła. Jej prywatne spojrzenie na lalkę, było to dla mnie bardzo cenne. Więc nasyciłem się jakby bibliografią, żeby na pewnym etapie mieć takie poczucie, że teraz mogę ją odłożyć i teraz mogę iść za jakąś tam intuicją. Pewniejszy o to, że te ważne rzeczy mi się przypomną. Czyli jakby zrobiłem bibliografię, mogę ją odłożyć. Tak trochę to kojarzę jak naukę gry na instrumencie. Aha. Że na początku trzeba grać gamy, żeby potem już nie patrzeć na palce, już nie patrzeć na te gamy, bo już się zinternalizuje. Więc dążę do takiego momentu, żeby zinternalizować trochę historię i ten świat, w jakim ona się dzieje. I potem móc się nią bawić, bo no nie sposób jest lalki przełożyć 1:1. To mówią o tym same cyfry, że audiobook trwa 33 godziny, film trwa 2,5, czyli to jest mniej niż 10%. I nie o to chodzi w adaptacji, żeby ścisnąć i skompresować powieść i po prostu ją nakręcić. No tylko jednak, żeby znaleźć coś, co cię porusza, coś, dlaczego chcesz zarywać noce, czemu chcesz poświęcić ileś lat życia i chcesz nadszarpnąć wszystkie inne dziedziny swojego życia. Zdrowie fizyczne, psychiczne, rodzinne. Kontakt ze znajomymi. Wszystko
1: wiele,
0: tu cierpi. Więc to musi być duża emocja, która za tobą idzie. Więc przy każdej scenie, czy to pisaniu, czy to potem kręceniu, starałem się postawić w siedzeniu widza i zadać sobie pytanie, czy to jest dla mnie ważne, czy to mnie porusza, czy to coś mi robi. No bo lalka to jest za dobra powieść, żeby podejść do niej po macoszemu. Tak po prostu skorzystam z tytułu, skorzystam z rozpoznawalności, hyc, będzie sprytnie, sprzedam, zmonetyzuję. Ten materiał wyjściowy jest po prostu bardzo dobry. Więc myśląc o przyszłym widzu, bardzo chciałem, żeby to było dla ludzi cenne doświadczenie. Żeby można było przyjść na wielki ekran, siąść w sali z innymi ludźmi. To jest zupełnie inne doświadczenie. Ja bardzo lubię oglądać rzeczy w domu na telewizorze i je streamować. I na to też jest miejsce. I jakby to nie jest konflikt, że tylko to albo tylko tamto. Ale tak jak można słuchać muzyki na telefonie, a można iść na koncert. Nie chodzimy na koncerty codziennie, bo się nie da. Ale raz na jakiś czas trzeba pójść na koncert.

0: trzeba doznać tego społecznego doświadczenia, że są inni ludzie, którzy też coś przeżywają, że te głośniki są wielkie, że aspekt wizualny jest wielki. I dla mnie tym jest kino, że raz na jakiś trzeba pójść i przeżyć coś społecznie dużego.
1: To ładne. Zaproszenie na koncert. Tak chciałeś powiedzieć. Twoja adaptacja, twoja lalka to jest zaproszenie na koncert rozgrywany na wiele instrumentów, wiele tonacji i gam. A jednocześnie chcę, żebyśmy mieli przeżycie i społeczne, masowe, i indywidualne, jak to kino gwarantuje, żebyśmy spijali z ekranu.
0: Absolutnie tak. I też wielokrotnie spotkałem się z takimi porównaniami, czy z pewną narracją konfliktu. Taką, że są dwie lalki, że to jest wyścig, że to jest bitwa na lalki, że to jest konflikt, kto zwycięży, i jakoś zupełnie tego tak nie postrzegam. Myślę o tym w ten sposób, że lody truskawkowe nie biją się z lodami czekoladowymi w lodziarni. Tu nie ma żadnej bitwy na lody. Jakby można wejść do tej lodziarni, można zamówić jedną gałkę, można zamówić drugą, można zamówić dwie.
1: Tak jest.
0: Można nie zamówić żadnej. Każda z tych opcji jest okej. Okay. I ja patrzę na to tylko i wyłącznie pozytywnie, że nasz kulturowy stan posiadania zwiększył się o dwie dopracowane propozycje. Jest propozycja serialowa, jest propozycja filmowa. Można obu spróbować, można nie próbować żadnej. Ja osobiście najbardziej rekomenduję zobaczyć obie.
1: Tak jest.
0: Ale jest pełna dowolność. Nie ma w tym żadnego konfliktu.
1: I potem można spokojnie na przykład wrócić do lektury, co też jest, byłoby bardzo interesujące.
0: Absolutnie tak. Myślę, że to jest, wybrałeś właśnie najlepszą opcję.
1: Zobaczyć, na czym kongenialność Prusa polega, prawda? I co on nam tam mówi, również między słowami. Bo opowiada o miłości. Okej, okay, ale nie tylko. Cóż to za miłość? Niemożliwa, ale też warstwy społeczne, rozwarstwienie, rozwój społeczny, pewne przywary, kapitalizm nadchodzący, nienadchodzący, my uwięzieni w konwenansach i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie no, ta miłość jest najważniejsza, a więc erotyzm, którego niby nie ma, ale chyba gdzieś jest. Między słowami, między wierszami jest u Prusa. A u ciebie? Jak jest z erotyzmem? Z erotyką, z napięciem emocjonalnym między zakochanym Wokulskim a chłodną Łęcką. Jak to
0: wiesz, rozgrywałeś? Jeszcze wrócę do myśli, którą wspomniałeś, która jest dla mnie ważna. I ona właśnie o tym pisała Olga Tokarczuk w Lalce i Perle, że są utwory, w których utwór zaczyna być mądrzejszy od autora. I że ona w ten sposób patrzy na lalkę, że Prus zaczynał pisać lalkę jako stricte realistyczną powieść osadzoną w tak zwanym pozytywizmie, realizm pozytywistyczny.
1: Tak, współczesność, ówczesna.
0: Tak. I na pewnym etapie do tej powieści wkrada się metafizyka, tak jakby nieproszona, tak jakby coś z zewnątrz dopchało się do pióra i poprowadziło naszego kochanego Bolesława w kierunki, w strony, których się nie spodziewał. Wiemy też z badań biograficznych, że on nie miał jednego wielkiego planu na tą powieść, rozpisaną, perfekcyjną, jak ponoć J.K. Rowling miała na Harry'ego Pottera, że miał jakiegoś wielkiego Excela, gdzie, tak przynajmniej gdzieś czytałem, że w każdej kratce było zapisane, tu będzie punkt zwrotny, to będzie ważne dla tej osoby i tak dalej. On tego nie miał. Każdy odcinek przychodził i on odkrywał go na bieżąco. I było to dla mnie bardzo ciekawe w trakcie czytania. Miałem z tego przyjemność jako czytelnik. Po czym na planie, czy już w pracy, w zdjęciach, nagle zdałem sobie sprawę, że wydarza się to na naszych oczach. Że na pewnym etapie ten film tak jakby zaczynał być mądrzejszy od autorów. Bo odkrywaliśmy na planie pewne niuanse, pewne brzmienia, których nie spodziewaliśmy się wcześniej, których nawet mieliśmy bardzo dużo prób. Ale co innego jest rozmawiać o scenariuszu w sali prób i czytać te teksty ubranymi w t-shirty, po czym na planie o trzeciej w nocy gra muzyka, jesteśmy na balu, wszyscy są zmęczeni i wydarza się jakieś dziwne coś, jakieś złapanie błyskawicy w butelkę i takie poczucie, że wow, coś tutaj się dzieje. Ja do końca nie jestem w stanie powiedzieć co, ale coś istotnego się dzieje. I to, o czym mówisz, o tym napięciu emocjonalnym, one w tym filmie jest pokazane bardzo subtelnie. Tutaj to nie jest kino, które ma szokować swoim brutalizmem ujęcia. Na to też jest przestrzeń, ale to akurat nie jest ten film. Natomiast ja w tym czuję bardzo dużą warstwę podskórną, która jest i opowiedziana w dość nieoczywisty sposób i myślę, że jest odbierana na jakimś podświadomym poziomie przez widzów.
1: A co byś powiedział na taką moją trochę indywidualną, ale bezpieczną tezę, wydaje mi się, chociaż indywidualną przede wszystkim, że zrobiłeś romans i wyciskacz łez. Czy by ci to sklebiało, czy nie?

0: to zauważę fakt, żeby ominąć odpowiedź opinię, wprost. Ale mieliśmy bardzo dużo pokazów takich testowych, różnych wersji montażowych, takich, że jest surowe pliki z kamery, widać jeszcze green screeny, widać jeszcze samochody jeżdżące gdzieś tam w tle, jeszcze gdzieś lampa się pojawia, nie ma korekcji barwnej, muzyka jest z innych filmów, jeszcze nie ma muzyki skomponowanej, czyli taka bardzo surowa wersja. I mieliśmy tych pokazów wiele, wiele dziesiątek właśnie po to, żeby film dopracować, zobaczyć, gdzie się dłuży, gdzie nie działa. Po bardzo wielu tych pokazach mieliśmy sytuację taką, że ja jestem na sali i przez pół filmu drżę, czy ludzie już zasnęli, żeby poczekać na to włączone światło, czy oni wszyscy śpią, czy nie. Po czym to światło się włącza i ludzie mają łzy na policzkach. Mają autentycznie mokre policzki. I to była taka, jak taki drogowskaz. Coś się tu zgadza.
1: Tak jest.
0: Jeżeli to są takie emocje, coś się tu zgadza.
1: Tak jest.
0: Mam za to ogromną wdzięczność, że to się tak udało, bo to nie jest tylko moja praca, to jest praca literalnie tysięcy ludzi.
1: Tak jest.
0: Codziennie na planie samej ekipy mieliśmy 160-180 osób. Statystów jest ponad 3000. No, jakby lista tak zwanych płac no jest ogromna i to każda z osób wkładała swój talent w to, dokładała tak swoją cegiełkę, czy swoją jakąś cząstkę energii i to się strasznie czuje na każdym etapie tego procesu, że często te zdjęcia są takim elementem, kiedy no, o którym najbardziej się myśli, mówiąc film, no to ten plan zdjęciowy, bo tam jest najwięcej jakiejś ekscytacji, a tutaj i przy scenariuszu, i przy zdjęciach, i przy montażu, przy postprodukcji, no wielokrotnie mieliśmy taki moment, gdzie nas samych ten film jakoś zaczarowywał, że kończyło się ujęcie i tak nie pędziliśmy wszyscy do kolejnych zadań, tylko tak jeszcze przez chwilę była taka cisza, taka coś się zdarzyło. Albo w montażu jakiś Przemek Ruścielski, absolutnie wybitny montażysta, no wielokrotnie tak sami byliśmy tak, wow, coś to do nas mówi, nie widzieli, tego nie było w scenariuszu, albo nie było to tak czytelne w scenariuszu, kręciliśmy to z inną myślą, ale coś nas tu porusza. I genialna muzyka, w mojej opinii, Łukasza Targosza, no zabiera nas w jakiś zupełnie inny świat i ona też powstała pod takim, no ja byłem przy tym, jak powstawała każda nuta tego skoru, no i mam poczucie, że obcowałem z natchnionym człowiekiem, który odbiera jakiś sygnał, no po prostu Alfa Centauri, on odbiera transfer i nagle przez jego palce przechodzi coś fantastycznego.
1: Magia kina, jak to parę elementów musi się spotkać w jednym miejscu, prawda, w jednym czasie i coś z tego musi wyniknąć, co zauważy montażysta, ale też pozostawi widzom, że nie utnie w tym wcześniejszym momencie, tylko zostawi kawałek. I są takie momenty w lalce Macieja Kawalskiego, drodzy państwo. Wiem, bo widziałem i łza mi się pojawiła. Chusteczki nie miałem, ale to nic nie szkodzi. Na koniec jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy casting i obsadzanie wszelkich ról i postaci to była przyjemność czy ryzyko?
0: I to. Był to proces trzech osób. Fantastycznej reżyserki castingu Nadii Lebik, producenta Radka Drabika i mój. Więc mieliśmy takie konsylia trójkę i byliśmy bardzo zgodni. Tutaj dosłownie jakieś mikroskopijne rozmowy, czy mikroskopijne rozważania, bo jakoś taka generalne marzenie na tą obsadę mieliśmy bardzo, bardzo, bardzo spójne. Był to proces bardzo przyjemny. Jednocześnie no jest to taka sytuacja, kiedy jest jeszcze tylu aktorów, których chciałbym zaprosić do tego projektu, a już nie miałem ról, żeby móc ich dołączyć, albo przesyciłoby to opowieść. Także zaczęlibyśmy patrzeć na aktorów, a nie na bohaterów.
1: Prawda. Jest taki próg.
0: Już i tak mamy bardzo dużo najznamienitszych solistów w tej orkiestrze, ale mam poczucie, że grają oni tak zjawiskowo, że ja oglądając ten film widzę bohaterów. Nie widzę to znane nazwisko, tamto znane nazwisko, tylko widzę no, po prostu bohaterów, w których wierzę.
1: A wszystko to w świecie stworzonym przez Prusa i zaadoptowanym przez Macieja Kawalskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie, za refleksję, za opowieść. No i co, zapraszamy bardzo serdecznie na lalkę do kin. Można chodzić całymi rodzinami, drodzy państwo. Można chodzić międzypokoleniowo, można chodzić randkowo i towarzysko. Maciej Kawalski, bardzo dziękuję. W audycji Kierunek Kino spotykamy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
2: Kierunek Kino.
3: Reklama.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: nadgarścia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wis Major Pies Przewodnik.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Czy zmiany w PIT będą korzystne dla polskich pracowników? Kto na nich najwięcej skorzysta? Kto należy do klasy średniej i czy zalicza się do niej również przedsiębiorców? Jak to wszystko wpłynie na ceny i nasze wydatki? To temat audycji Kapitał i Praca, która na antenie Polskiego Radia 24 już w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Autopromocja.
6: Za 25 minut, godzina 10. Przed chwilą byliśmy w kinie. Teraz zaprosimy Państwa na niezwykły bieg, bieg charytatywny, który odbędzie się już za 2 dni w Zimnych Dołach koło Warszawy. O co dokładnie chodzi, to już wyjaśni nasz gość Anna Morawska-Borowiec, Fundacja Twarzy Depresji. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Bieg jest już jutro, już wszystko dopięte na ostatni guzik, więc zapraszamy.
6: Zimne Doły koło Warszawy. To jest adres.
7: Zgadza się, nad leśnictwo Chojną, Zimne Doły, obiekt turystyczny Lasów Państwowych. Jedyne takie miejsce w Polsce, więc łatwo będzie nas znaleźć. Pojawią się nasi wspaniali ambasadorzy, Cezary Łukaszewicz, aktor, który po raz pierwszy publicznie mówi o swoich doświadczeniach z zaburzeniami lękowymi. Prosto z Gdańska dotrze do nas również Iwona Guzowska, jedna z najbardziej utytułowanych sportswoman w historii Polski, bokserka, Marek Plawgo, lekkoatleta, olimpijczyk, wicemistrzyni olimpijska, dwukrotna medalistka olimpijska, Agnieszka Kobus, Zawojska, a także Gosia Prus, kierowczyni rajdowa. Będzie również na konferencji z nami Maria Seweryn, która od lat też wspiera nas w temacie zdrowia psychicznego, aby przełamywać stereotypy, aby zachęcać Polaków do prawidłowego leczenia tej choroby, a w tym przypadku, żeby zachęcać obok prawidłowego leczenia depresji przez połączenie farmakoterapii i psychoterapii do aktywności fizycznej. Bieg odbywa się pod hasłem Biegam i Pomagam. Jest dla nas niezwykle ważny. Organizujemy go jako mała fundacja z dużym wysiłkiem dla dzieciaków, które na co dzień 7 dni w tygodniu korzystają z naszego pogotowia psychologicznego, z szybkiej, bezpłatnej pomocy. Mamy dla takich dzieci 5 bezpłatnych konsultacji psychologicznych, zarówno stacjonarnych w naszym pogotowiu psychologicznym w Warszawie, jak i w wersji online dla dzieci z całej Polski. Dzięki naszym partnerom prowadzimy również bezpłatną terapię dla dzieci i młodzieży, która zapewnia 20 sesji dla dzieci z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższej krajowej. Więc tam, gdzie te potrzeby zdrowia psychicznego są pilne i naglące, a sytuacja jest wyjątkowo trudna, tam na pewno mogą Państwo na nas liczyć niemalże od ręki.
6: To w takim razie
7: i
6: muszę...
7: dlatego, żeby tak to działało, właśnie organizujemy i bieg, i towarzyszy w tej chwili naszym akcja Tydzień Zdrowia Psychicznego na stronie twarzedepresji.pl/aukcja. Prowadzimy

0: aukcję wspaniałych darów od naszych ambasadorów, niezwykłych darów właśnie na rzecz naszego pogotowia psychologicznego.
1: Czy ten bieg, w ogóle bieganie, możemy potraktować jako pewną formę właśnie psychoterapii, tego, o czym pani mówiła?
0: Na pewno nie jako forma psychoterapii, no, ale na pewno też wsparcie. Ważny element wspomagający, tak, tą psychoterapię. Uważamy jako fundacja, że aktywność fizyczna powinna być obowiązkowym elementem wspomagającym terapię osób chorujących na depresję. W wyniku aktywności fizycznej nasz organizm produkuje endorfiny, tak zwane hormony szczęścia, i chcemy, żebyśmy my wszyscy Polki i Polacy sięgali jak najczęściej do tych biologicznych możliwości naszego organizmu. Osoby leczące się na depresję w celach właśnie poprawy tej terapii i szybkości powrotu do zdrowia, a każdy z nas po prostu z powodów profilaktycznych dla wentylacji emocji, dla naszej głowy, warto zamiast jechać od razu autobusem spod pracy, pójść przystanek dalej, sięgać po tą aktywność fizyczną chociaż pół godziny każdego dnia, a już najlepiej na terenach leśnych czy w parku zielonym pójść na taki spacer. Badania pokazują, że wystarczy 30 minut spaceru na terenach leśnych, zielonych, by o 30% i 5 razy w tygodniu, by o 30% zmniejszyć ryzyko zachorowania na depresję. Są to ważne badania, na mocy których właśnie organizujemy nasz bieg w lesie, w Nadleśnictwie Chojnów, razem z Lasami Państwowymi i naszymi partnerami. Serdecznie zapraszamy wszystkich do aktywności na terenach zielonych, bo ona jest szczególnie ważna dla naszej równowagi psychicznej, dla naszego zdrowia. Las wpływa bardzo kojąco na nasz układ nerwowy. Nie wiem, jak w innych miastach, dziś w Warszawie świeci słońce. Ja z całego serca zachęcam Państwa na to, do tego, żeby pójść na spacer właśnie do lasu z rodziną. Tam są specjalne substancje, które są produkowane przez drzewa, między innymi fitocyny, które powodują dobry wpływ, mają na nasz układ nerwowy, łagodzący. Poza tym śpiew ptaków, uważność na przyrodę, na to, co nas otacza w lesie, pozwala nam oderwać się od myśli, które krążą nam w głowie, które nie dają spokoju, i uciszyć te myśli i zatrzymać te myśli i skupić się na czymś, co jest też wyciszające, przyjemne, to co widzimy właśnie w przyrodzie.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo wspomnieliśmy o tym, że bieg odbywa się w zimnych dołach koło Warszawy, ale na plakacie można znaleźć taką adnotację: lub online z każdego miejsca w Polsce i na świecie.
0: Zgadza się, biegniemy z każdego miejsca w Polsce i na świecie. Wysyłaliśmy pakiety, w tej chwili już nie ma takiej możliwości, bo już byśmy nie zdążyli do jutra Państwu wysłać tych pakietów, ale osoby, które kupiły, a z kraju i ze świata, jest to ponad 350 osób, które biegną z nami jutro wirtualnie, i ponad 500 w zimnych dołach koło Warszawy. I tam w zimnych dołach jeszcze jest szansa, żeby do nas dołączyć, żeby przyjechać, kupić pakiet i swoją cegiełkę do naszej działalności dołożyć. Natomiast wirtualnie będziemy też po raz pierwszy z okazji naszego jubileuszu, to jest piąty bieg z twarzami depresji, i miałam takie marzenie, żebyśmy wystartowali w 5 miastach, a dzięki naszym partnerom i kabaretowi Para Nienormalni będziemy startować w sumie oprócz zimnych dołów jeszcze w 6 miastach. W Gorzowie Wielkopolskim nasz bieg poprowadzą w parku właśnie aktorzy z kabaretu Para Nienormalni. Będziemy obecni też z naszymi psychologami i drużynami w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Szczecinie i w Gdańsku. Oraz można przez cały październik przespacerować te 5 kilometrów w dowolnym miejscu w Polsce.
1: To w takim razie na koniec pytanie podstawowe. Dlaczego warto do Państwa, do tego biegu jeszcze dołączyć? Nawet jeżeli nie będziemy biec, to przynajmniej, nie wiem, stanąć na trasie i wspierać tych, którzy biegną, po prostu w tym uczestniczyć.
0: Dlaczego warto być jutro z nami w zimnych dołach? Po pierwsze dlatego, żeby dołączyć do społeczności twarzy depresji, do ludzi, którzy są, bym powiedziała, wyjątkową misję pełnią w naszym kraju, przełamującą wszelkie stereotypy związane z tym, że chcemy głośno i bez poczucia wstydu mówić o zdrowiu psychicznym, i taką piękną społeczność tworzymy. Można tam spotkać będzie zarówno naszych ambasadorów, jak i wspaniałych specjalistów zdrowia psychicznego, jak i naszych pacjentów, którym na co dzień pomagamy. Przyjadą mamy, które wyprowadzamy z depresji poporodowej, z wózkami, rodzicami z dziećmi, przyjadą nasi pacjenci. Też mamy rodziny, których bliscy popełnili

0: i samobójstwo. Ci bliscy są dla nas jak rodzina i oni przyjadą, żeby z nami być tego dnia, żeby pokazać solidarność i żeby też zachęcić do tego, żeby w sposób szczególny zadbać w porę o zdrowie psychiczne. Jak widzimy symptomy, że nasz bliski płacze, ma obniżony nastrój przez co najmniej 2 tygodnie i dłużej, mówi, że nie ma siły, nic go nie cieszy, że nie może spać w nocy. Widzimy też, że chudnie, że mówi o sobie jak najgorzej, że ma takie nadmierne poczucie winy, że wszystko, co złego się dzieje, to moja wina. Bądźmy czujni, bądźmy, nie bójmy się powiedzieć, kochanie, widzę, że coś się niepokojącego dzieje. Choć pójdziemy na przykład do Fundacji Twarze Depresji, gdzie mamy 7 dni w tygodniu otwarte drzwi do pogotowia psychologicznego, gdzie z samochodu, z sypialni, z dowolnego miejsca przez wideokonsultacje komfortowo mogą się Państwo połączyć z profesjonalistami z naszej Fundacji Zdrowia Psychicznego, czy 7 dni w tygodniu zadzwonić na nasz telefon zaufania, który działa codziennie. Nie bądźmy obojętni na to, co się z nami dzieje z naszą głową. Tym różnimy się od robotów, że mamy cały świat naszych emocji, który nie jest jakimś naszym wymysłem. On jest wpisany w biologię naszego funkcjonowania. Jak się uśmiechamy, to cała twarz nasza się uśmiecha. Jak się boimy, to nasze serce kołacze, oddech przyspiesza. I nie jest to jakiś abstrakcyjny wymysł, te nasze emocje. To jest absolutnie część naszego funkcjonowania. I tak samo jak idziemy do dentysty zadbać o bolący ząb, tak samo jak czujemy, że coś się dzieje z naszą głową, idziemy do psychologa, do psychoterapeuty, czy jeśli są na przykład myśli samobójcze, inne poważne objawy, również idziemy do lekarza psychiatry bez żadnego poczucia wstydu, tak jak się nie zastanawiamy, że to wstyd iść do dentysty. I o tym też jest ten bieg.
1: Już jutro. Zimne doły koło Warszawy, dystans 5 kilometrów, ale nie trzeba być na miejscu, można również dołączyć do tego biegu online. 5. bieg z twarzami depresji, a na ten bieg zapraszała Państwa Anna Morawska-Borowiec, Fundacja Twarze Depresji. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Za kwadrans, godzina 10, już teraz na naszej antenie Magdalena Rigamonti, onet.pl.
3: Dzień dobry.
1: Jarosław Wodarczyk, publicysta, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Ale teraz będzie zaskoczenie. Nie będziemy komentować obecnej rzeczywistości. Znaczy, po części być może będziemy, ale nie będziemy teraz mówić o najważniejszych wydarzeniach politycznych ostatnich godzin, ostatnich dni. Powiemy o niezwykłym przedsięwzięciu, o konkursie na rysunek, który ma komentować rzeczywistość. Nie tylko żart. Dodam jeszcze, że to jest konkurs dla młodzieży, konkurs rysunkowy dla młodzieży. No i muszę zapytać, cóż Państwa z takim pomysłem łączy?
4: To Magda, może ty zacznij.
3: Ja pracuję w Onecie, jak pan redaktor powiedział, ale razem z Jarosławem Wodarczykiem działamy od wielu, wielu lat i tworzymy Press Club Polska. To jest organizacja międzynarodowa zrzeszająca dziennikarzy i od lat zajmujemy się edukacją medialną. Skupiamy się na młodych ludziach. Mówimy im o dezinformacji, o manipulacji, o fake newsach, ale też o uzależnieniach od telefonu i o tym, co algorytmy z nami robią, jak nami sterują, jak nami manipulują. Doszliśmy do wniosku, że edukacja medialna to jest krytyczne myślenie, ale jak wszyscy wiemy, bardzo wielu młodych ludzi rysuje i robi to świetnie. Postanowiliśmy połączyć krytyczne myślenie z krytycznym rysowaniem, zaprosić Pawła Płoskiego, dyrektora Muzeum Literatury i samo, Boże, Muzeum Karykatury i samo Muzeum Karykatury i zorganizować konkurs na krytyczne rysowanie dla młodzieży 7 i 8 klas i dla młodzieży z szkół ponadpodstawowych z całej Polski. I prace napływają, krytyczne prace dotyczące, no temat w tym roku jest przed ekranem, czyli to, co my robimy przed ekranem i co ekrany robią z nami, jak nas, no właśnie, trochę to powtórzę, uzależniają, manipulują, jak no, rozmawiamy z młodzieżą. Wiemy, że młodzi ludzie spędzają nawet 7-8 godzin przed smartfonem, przed innymi ekranami i co się z nimi dzieje. A teraz oddaję już Jarosław.

0: Sławomir Głos.
1: Ja bym powiedział tak, właśnie dzisiaj nie komentujemy politycznej rzeczywistości w tym paśmie Polskiego Radia 24.
2: Choć przepraszam, poprawiłem się, no bo myślę sobie, że wśród tych prac być może jakieś prace komentujące tę polityczną rzeczywistość też się pojawią.
0: Oczywiście,
1: właśnie,
0: już
1: właśnie.
0: Już są.
1: I Magda jest jurorką, więc ona zna te prace, które spływają. Natomiast no właśnie chodzi o to, żeby dać głos młodym ludziom, którzy mogą skomentować tę rzeczywistość. Nie trzeba wcale dobrze rysować, czy ładnie rysować, bo czasem wystarczy kilka kresek, czy jeden ludzik, który ma fajny dymek i coś mówi. Trzeba mieć pomysł, co się chce powiedzieć. Trzeba mieć pomysł, jak skomentować tę rzeczywistość. A dzieje się w tej rzeczywistości młodzieży bardzo dużo. Młodzież posługuje się językiem, który jest też hermetyczny czasem dla dorosłych i czegoś nie są w stanie zrozumieć różnych słów. I to też jest ciekawe. Przecież ci najbardziej znani rysownicy, a mamy świetnych rysowników w jury, bo jest i Bartek Kiełbowicz, jest i Ola Szmida, i oni, Henryk Sawka,
0: tak, ale jest też reżyser, reżyser znakomitych filmów, również dotykających spraw relacji między młodzieżą a dorosłymi. Mówię o Janku Komasie, który zrobił takie znakomite filmy jak Sala Samobójców, czy ostatnio film, który dostał aż 5 nagród w Gdyni, czyli Dobry Chłopiec. Wszystkim Państwu zresztą ten film polecam. Także on też jest jurorem.
1: Tak, on jest też jurorem i jeszcze są 3 tygodnie do 20 października, żeby wysłać pracę przez stronę internetową nie tylko żart.pl. Tam są zresztą wszystkie informacje, też są takie filmy instruktażowe i takie opowieści o tym, jak dojść do takiego rysunku, skąd wziąć pomysł, jak to pokazać. I o tyle to jest, myślę, że fajny pomysł tego konkursu i mam nadzieję, że on się wpisze na stałe i będzie co roku, że on pobudza młodzież do tego, żeby się dzielić z tym myśleniem, refleksją na temat tego, co nas otacza. To jest też fajna szansa dla nauczycieli, dla szkół, dla domów kultury czy bibliotek, że można zrobić jakieś warsztaty, jakieś spotkanie, pogadać o tym, dzieciaki mogą porysować. I w efekcie, bo to jest też fajne, że to nie jest to, że tylko są nagrody finansowe dla zwycięzców o parę tysięcy złotych, ale będzie 5 grudnia w Muzeum Karykatury w Warszawie wystawa. Będzie wernisaż wystawy, będą zaproszeni ci, którzy zrobią najciekawsze 20 prac. I to myślę, że to też jest dla kogoś, kto chce uczestniczyć w tym życiu publicznym, a młodych ludzi takich jest coraz więcej, szczęśliwie. Czy ktoś, kto fajnie rysuje, chce się pochwalić tym, jak rysuje, ale tak jak powiedziałem, może być to bardzo prosty rysunek, ale świetny pomysł na przykład komentarza do tego dymka czy podpisu. To wszyscy ci młodzi ludzie spotkają się w Warszawie 5 grudnia, publiczna wystawa w Muzeum Karykatury, co w wieku takim kilkunastu lat jest bardzo, może być dla niektórych dużym przeżyciem nobilitujące. Więc no w tym sensie to jest taki konkurs, który pobudza młodych ludzi, pokaże też nam, dorosłym, trochę jak młodzi ludzie widzą tę rzeczywistość. I też może być dużą nauką dla starszych. Dlatego bardzo wydaje nam się, że zresztą na świecie takie konkursy są organizowane. I one się cieszą dość dużym powodzeniem, bo właśnie młodzi ludzie mają szansę włączenia się w to komentowanie, w to też dla innych, nie tylko międzypokoleniowo, ale wśród młodych ludzi czasem to jest też bardzo ważne, że ktoś potrafi coś skomentować i to się rozchodzi szerzej. Czegoś nauczyć innych też, żeby oni spojrzeli w inny sposób na to, co się wokół nas dzieje. I tak jak Magda powiedziała, ta pierwsza edycja ma hasło takie przed ekranem. I to mogą być pozytywne rzeczy, negatywne, fajne, niefajne rzeczy, które
2: na poważnie, rozumiem, że to żadnych ograniczeń nie ma.
1: Tak, może być i tak, i tak. Może być na wesoło i na ironicznie, satyrycznie, a może być na poważnie, może być to rysunek prosty, może być to namalowane, akwarela, jak kto chce. Tutaj nie ma ograniczenia techniki.

0: jedna ważna kwestia.
1: Jest jedno ograniczenie.
0: No właśnie,
1: jest jedno ograniczenie.
0: To chyba o tym samym
1: nie można... Tak, nie można używać sztucznej inteligencji.
2: O tym
1: to nie jest to, że,
2: tak.
1: Że ktoś sobie zrobi prompta i wrzuci to do modelu językowego i mu wyskoczy jakiś fajny rysunek i już. To nie, właśnie nie. To ma być twórczość, a nie odtwórczość ze sztucznej inteligencji.
3: Ja chcę tylko dodać jeszcze jedną rzecz, że to jest, widać, że instytucjom państwowym, instytucjom rządowym też jakby zależy na tym, żeby edukować w kontekście edukacji medialnej. Wiem, że trochę masło maślane powiedziałam, w kontekście edukacji medialnej młodych ludzi, bo w sprawę, w konkurs zaangażowało się Narodowe Centrum Kultury, czyli taka ważna państwowa instytucja, która dzięki której powstaje bardzo, bardzo wiele inicjatyw w całej Polsce, ale patronatem ten konkurs objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, które to i tu możemy powiedzieć, które to doprowadziło, że w tym roku, zaraz się pochwalimy, jak jest nasz w tym udział, w tym roku do szkół, do czwartych klas szkół podstawowych już modułowo jako nauka, jako przedmiot modułowy weszła edukacja medialna. To jest zasługa działań press-klubu, głównie zasługa siedzącego tu obok mnie, chociaż telefonicznie obok mnie, Jarosława Włodarczyka, który jest współtwórcą podstawy programowej do tego przedmiotu, do edukacji medialnej. Tak jak powiedziałam, krytyczne myślenie jest podstawą w ogóle naszego funkcjonowania, ale również podstawą edukacji medialnej. Dorzucamy krytyczne rysowanie, bo czasem, to trochę parafrazując, zdjęcie warte więcej niż 1000 słów. Rysunek też może być warty więcej niż 1000 słów. Rysunek krytyczny.
2: To przypomnijmy, do 20 października można przesyłać swoje prace. Jeżeli chodzi o szczegóły, to warto zajrzeć na stronę nietylkożart.pl. Tam wszystkie zasady, wszystkie terminy, również podpowiedzi dla tych, którzy być może nie są jeszcze biegli w sztuce rysowania, no a potem wielkie rozstrzygnięcie. No i być może będą się działy rzeczy bardzo ciekawe, będące kontynuacją tego pierwszego konkursu. Magdalena Rigamonti, Onet.pl, Jarosław Włodarczyk, publicysta, no i jednocześnie Press Club Polska. To pani Magdaleno, mamy dosłownie kilkanaście sekund. Jak wyglądają te prace, z którymi pani się już poznała?
3: Przemyślane, niektóre świetnie narysowane, niektóre troszkę jakby rysowanie jest na drugim planie, a na pierwszym planie jest ta krytyczna myśl, ale bierzemy je pod uwagę. Te gorzej w cudzysłowie mówię narysowane, bo idzie za nimi właśnie krytyczna myśl, no i taki twórczość, a nie odtwórczość. Mamy już kilkadziesiąt prac, czekamy na resztę. No, jest tak, że spodziewamy się, że w tym ostatnim tygodniu pewnie przyjdzie najwięcej, no bo taką mamy naturę, prawda? Wszyscy wiele rzeczy robimy.
2: Zawsze na ostatnią chwilę.
3: Zawsze na ostatnią chwilę, ale są już tacy rysownicy, tacy twórcy. Niektórzy już prawie dorośli, dlatego że, tak jak powiedziałam, 7. i 8. klasy szkół podstawowych, uczniowie i uczennice mogą brać udział, a także wszyscy uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych, czyli aż do 19 roku życia, tak mniej więcej. A więc od takich ludzi, którzy dopiero wkraczają w swoje nastoletnie lata, do ludzi prawie dorosłych już na koniec tego nastolectwa, działają, rysują, myślą krytycznie. Także czekamy i jestem naprawdę pełna emocji i cieszę się, że to świetne grono kolegów i koleżanek jurorów, bo i Ola Szmida, naprawdę świetna rysowniczka, wejdźcie Państwo na jej stronę, i Bartek Kiełbowicz, znakomity, krytyczny rysownik, którego prace dotyczące Putina, wojny przeciw Ukrainie są rozpowszechniane na całym świecie, ukazały się we wszystkich, naprawdę we wszystkich mediach na całym świecie.

0: znakomity Henryk Sawka, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. No i na koniec nie rysownik, ale człowiek, który jak mało kto krytycznie patrzy na rzeczywistość, czyli Jan Komasa, świetny reżyser filmów fabularnych.
1: Bardzo...
0: Ja jestem naprawdę w emocjach, że mogę brać w tym udział, że

0: Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Kierowcy korzystają już z obniżki cen paliw. Za chwilę relacja naszej reporterki ze stacji pod Warszawą. Lotnisko w Wilnie zamknięte. Po wykryciu drona poderwano myśliwce NATO. Porażka i blamasz. Rumuńskie media krytykują swoich piłkarzy. Po porażce z Polską biało-czerwoni rozbili ich 6-0. Minęła 10. Ewelina Kamińska, zapraszam. Taniej na stacjach paliw. Po podpisaniu przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków rząd przywrócił pakiet ceny paliw niżej. Za benzynę 9,5 zapłacimy dziś maksymalnie 6,73 za litr, a za litr oleju napędowego 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Łączymy się teraz z Dagmarą Kędzior, która obserwuje sytuację na stacji paliw w Jankach pod Warszawą. Dzień dobry, Dagmaro.
10: Dzień dobry.
9: Czy widać już więcej aut? No i co o cenę? Mówili ci kierowcy.
10: Faktycznie ruch jest spory, chociaż nieco mniejszy niż przed godziną. Niemniej ta stacja paliw na brak zainteresowania zdecydowanie nie może narzekać. Kierowcy z reguły są zadowoleni z obniżek, jednak wskazują, że nawet mimo rządowego pakietu ceny paliw wciąż są wysokie.
11: No lepszy, ale może będzie jeszcze lepiej.
10: Czyli raczej ma pani nadzieję, że spadnie jeszcze?
11: Jeszcze tak.
12: Poszło o 3 złote przykładowo, tak? A obniżyli o złotówkę, także...
10: I tak boli?
12: No niektórych tak.
10: Jest dobrze. Zawsze tankuję za 100 zł. A trochę pomaga ten pakiet, czy nie czekała pani specjalnie z tankowaniem?
11: Różnie, no jak trzeba tankować, to i tak się będzie tankować. Niezależnie od ceny.
10: Obecne ceny maksymalne obowiązują do poniedziałku włącznie, potem będzie ustalona nowa cena, mówił o tym minister energii Miłosz Motyka.
13: Każdego dnia będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
10: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych.
9: Dagmara Kędzior przygląda się sytuacji na stacjach paliw. Dziękujemy za relację. Zostajemy w temacie dla kierowców. Nadal trwają utrudnienia po śmiertelnym wypadku na drodze ekspresowej nr 12 koło Lublina. Wczoraj wieczorem w pobliżu miejscowości Jakubowice-Konińskie zderzyły się dwie ciężarówki. Jeden z kierowców zginął. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze kilka godzin, informuje Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
14: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Scanią najechał w naczepę znajdującego się na pasie awaryjnym Volvo. Niestety kierowca Scanii poniósł śmierć na miejscu, natomiast dwóch mężczyzn wykonujących naprawę uszkodzonego pojazdu zostało przewiezionych do szpitala.
9: Ruch w kierunku Warszawy odbywa się jednym pasem. Lotnisko w Wilnie zamknięte z powodu możliwego wykrycia drona lecącego z Białorusi. Poderwano samoloty NATO. Władze Litwy ogłosiły żółty alarm związany z możliwym zagrożeniem z powietrza. Mieszkańców wezwano do znalezienia bezpiecznego miejsca i śledzenia kolejnych komunikatów. Litewskie siły zbrojne zaapelowały, by w przypadku zauważenia podejrzanego obiektu nie zbliżać się do niego i powiadomić służby. Lekarze apelują o szczepienie.

0: szczepienia przeciwko grypie i COVID. Rozpoczął się bowiem sezon infekcyjny. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski przypomina, że nie ma już e-skierowań.
1: Zmiana w tym roku, nie ma tej centralnej rejestracji na szczepienia, w związku z tym nie ma już tych slotów wystawianych przez apteczne punkty szczepień czy POZ-y. Trzeba po prostu komunikować się ze swoim punktem szczepień, najbliższe miejsce zamieszkania, sprawdzić, czy jest tam dostępna szczepionka i na szczepienie się udać.
0: Szczepienia przeciw grypie są bezpłatne dla dzieci, seniorów po 65 roku życia oraz kobiet w ciąży i połogu. Przeciw COVID za darmo mogą się zaszczepić natomiast wszyscy chętni. Od września przeciwko grypie zaszczepiło się już ponad 700 tysięcy osób. Rumuńskie media nie zostawiają suchej nitki na reprezentacji po meczu z Polską. Biało-czerwoni rozbili w Warszawie Rumunię aż 6-0, a tamtejsza prasa określa ten wynik jako jedną z najcięższych porażek w historii drużyny narodowej. Rumuńskie portale przejrzał Piotr Piętka.
2: Portal GSP pisze o całkowitym załamaniu zespołu Gheorghe Hagiego, a Radio Romania Aktualizacji zwraca uwagę na wymowną serię. 3 mecze Ligi Narodów, 3 porażki i już 12 straconych bramek. Rumuńskie media podkreślają przy tym, że początek spotkania wcale nie zapowiadał katastrofy. Przełom nastąpił w 22 minucie, gdy Radu Dragusin sfaulował Roberta Lewandowskiego, zobaczył czerwoną kartkę, a kapitan reprezentacji Polski wykorzystał rzut karny. W rumuńskich komentarzach dużo miejsca zajmuje właśnie Dragusin. Obrońca wziął na siebie odpowiedzialność za faul i przyznał, że źle rozegrał tę sytuację. Jeszcze więcej mówi się jednak o trenerze Hadzim. Selekcjoner po meczu przeprosił kibiców i przyznał: to moja wina. Dla tamtejszych komentatorów 0-6 to już nie tylko kolejna porażka w Lidze Narodów, ale poważny kryzys reprezentacji.
0: 3 gole dla biało-czerwonych zdobył wczoraj Lewandowski, a po jednym trafieniu zaliczyli Zieliński i Bednarek. Do tego samobójcza bramka po stronie rumuńskiej. Wygrana z Rumunią to pierwsze zwycięstwo biało-czerwonych w tej edycji Ligi Narodów. Polacy zmierzą się jeszcze w rewanżowym spotkaniu na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Ten mecz w poniedziałek.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Słonecznie we wschodniej połowie kraju, na północnym zachodzie i miejscami na zachodzie, za to sporo chmur. Obecnie na termometrach średnio od 12 do 15 stopni. W ciągu dnia termometry pokażą od 16-17 na wybrzeżu, około 19 na zachodzie, do 22 na wschodzie i południu kraju.
3: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
5: Była już wyprawa do Szwecji, to teraz trochę bliższe nam rejony. Osada Dwa Młyny w Talarze. To urokliwa wieś w centralnej Polsce. Dlaczego warto tam się wybrać? Czego możemy się spodziewać? Co zobaczymy? To wszystko postanowiła sprawdzić Agata Zielińska z Radia Łódź.
6: Piękne, nieznane.
7: Jestem dzisiaj w Młynie w Talarze. Agata Zielińska, dzień dobry. To unikatowy, zabytkowy kompleks położony nad malowniczą rzeką Grabią w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, blisko wsi Ledzań. To miejsce funkcjonuje w tej chwili jako osada Dwa Młyny. Fischer, ojciec, odbudował młyn po wielkim pożarze. Anna Gogolewska. Oprowadzamy na zmianę, a ja zaczęłam w tym roku. To jest jego syn, ostatni właściciel. Właściciele nie byli młynarzami, byli właścicielami. On, z tego co wiem, miał ponad 70 hektarów tu wokół. I ten młyn, i dwór szary, który jest przed mostem również. Był młynarzem, jak tutaj jest napisane, do 1949 roku, kiedy został uwłaszczony i z niczym wyjechał stąd. Zamieszkał w Kolumnie, tam zmarł i tam jest pochowany. Młynarz, tak jak dziedzic, tak jak ksiądz i tak jak nauczyciel, jeśli wieś miała szkołę, umiał czytać. Pozostali chłopi nie potrafili. Ta gazeta pierwsza, nasza, pochodzi z 1919 roku. Umieli czytać, umieli liczyć. Umieli obsłużyć we dwóch ten wielki budynek i te wszystkie maszyny. Każdy młyn ma swoją legendę. Legenda mianowicie tego rodzaju, że wszyscy okoliczni chłopi, czy większość, uważali, że to jest niemożliwe, żeby dwóch mężczyzn obsłużyło te wszystkie maszyny, puściło w ruch jeszcze wtedy koło młyńskie, czy już turbinę, tylko na pewno wierzono w to bardzo.

0: Po prostu ma konszachty z diabłem, więc w nocy wódkę z diabłem pije, bo to słychać, prawda, tu się różne rzeczy dzieją, a za dnia czy w nocy, w zależności od tego, w jakim trybie pracował młyn, ten diabeł mu tę pracę wykonuje. Niemożliwe się wydawało. Chłop wiedział, ile pracy potrzeba, żeby wyprodukować worek ziarna, więc nie było takiej możliwości. Musiał mieć pomoc. Diabelską oczywiście. Trzeba też pamiętać, że młyny lokowane były poza wsią. A jeśli jeszcze sobie wyobrazimy, że wieczorem wychodziła mgła z nad tej rzeki, z nad stawów, to wszystko było spowite we mgle. Nie wiedziano, co tu się dzieje, ale było słychać jakieś stuki, jakieś dziwne dźwięki, bano się podjeżdżać. Poza taką wiedzą ścisłą, której młynarz potrzebował, były na przykład również piosenki i wiersze. Więc coś przyjemnego też dla być może młynarzowej, a być może dla młynarza było.
1: Tomasz Radgowski, jeden z właścicieli osady Dwa Młyny.
2: Młyn, że tak powiem, nie był rozkradziony. Wszystkie mechanizmy, które były używane do produkcji tutaj mąki, były na miejscu tylko dlatego, że on do końca pracował. W ostatnich latach my wydzierżawiliśmy, jak już kupiliśmy ten młyn takiemu panu, który jeszcze mielił tu śrutę dla zwierząt, więc wodą, tak, czyli używał turbiny Francisa. Dlatego te maszyny po prostu cały czas były potrzebne, zarabiały pieniądze i dlatego nie skończyły na złomie, tak jak w większości takich młynów. No ale ten młyn jest wyjątkowy na Podgrabiu. Tutaj było dużo tych młynów, około 50 na całej rzece, ale ten był najbardziej nowoczesny. On był taki zbudowany z niesamowitym pomysłem. Tutaj były te wszystkie przekładnie, duża ilość maszyn, które się też powtarzały i trochę też przyznaję, że był zbudowany z planu prawdopodobnie zagranicznego. Tutaj były, ta konstrukcja też jest nietypowa jak na polskie młyny. Bardziej przypomina takie austriackie, niemieckie budowle. Więc prawdopodobnie dlatego też to stoi bardzo dobrze, ale oczywiście budowali to polscy cieśle, więc i z polskiego drewna. Podobno ściętego w jedną noc księżycową całe drewno na ten młyn zostało ścięte.
3: Przywracacie ten młyn do świetności i spowodowaliście, że to miejsce żyje.
2: Tata zawsze chciał mieć coś starego, coś takiego jak dwór czy jakiś taki zabytek tego typu. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że to będzie akurat młyn. Jeździliśmy po jakichś starych pałacach, po jakichś dworach. Był konserwatorem, wiedział, że sobie poradzi w odbudowie tego, że damy radę wszyscy, bo cała rodzina jest taka trochę zafiksowana w antyki. I w pewnym momencie znalazł no, trochę destrukt ten młyn, tą całą osadę. I przyjechaliśmy tutaj, oczywiście musieliśmy podjąć rodzinnie decyzję. I nam się strasznie tu spodobała okolica, takie małe Mazury. Wcześniej nie było tak zarośnięte jak teraz. Wcześniej tu była piękna tafla, rozlewiska. No w sumie duży mebel, tak pomyśleliśmy, nie? A zajmowaliśmy się konserwacją mebli, więc damy radę, nie? Udało nam się to kupić od takiego pana, który chciał tu elektrownię wybudować, ale okazało się, że za mało wody było.
4: Ja byłem radnym w 92 roku. Tu przyjeżdżaliśmy z wójtem. Ten młyn był sprzedany dla kilku właścicieli. I pierwszym młynem był ten obok.
5: Ten mniejszy.
4: Mhm. I on jest rozebrany 10 lat temu i na wzór starego odtworzony. Ten młyn ma około 120 lat, dokładnie daty nie pamiętam. W 90 roku ostatnią chwilę był wpisany na listę zabytków. No szansa, bo różnie mogło się to odbyć.
2: Tata widział inny potencjał, prawda? Widział to już, jak to, on miał niesamowitą wyobraźnię. On widział to już wszystko zrobione, tak jak miało to być. Tata nie zdążył, a my realizujemy jakby ten pomysł, no już naszą wizją. Razem z bratem, siostrą, mamą, tu mamy tak fajnie, bo tu rodzinnie mamy to wszystko. Czasami jest trudno, bo to tak też nie dogadujemy się do końca, bo to każdy chce coś innego. Są czasami jakieś awantury, więc...
3: Jak to w rodzinnych biznesach.
2: To znaczy od razu mówię, że nie kłócimy się o pieniądze, to my nigdy nie kłóciliśmy się o kasę, tylko bardziej o to, znaczy, kto ma jakiś pomysł na rozwój dalszy tego. Chociaż mamy proste menu, ale mamy taki jakby wysoki standard co do nawet kiełbasek, kaszanek, żeby to było bardzo smaczne i niektóre rzeczy sami przygotowujemy, więc też może w przyszłym roku otworzymy drugą stronę. stronę, jak nam się uda.
6: Druga strona to ten drugi młyn?
2: Drugi młyn, tak, tak. Tam już jest trochę w środku zrobione i tam zrobimy naprawdę taką nietuzinkową restaurację. Mamy dużo sztuki, zbieramy z bratem. To tam widać na drugim piętrze. To są,
6: oj,
2: to
6: jest, widać, piękne
2: to jest
6: rzeczy.
2: Nasza kolekcja.
0: Ja jestem z miejscem mocno związana. Mam takie uczucie, zresztą może dość magiczne i takie wyobrażenie, że to miejsce mnie sobie wybrało. W ogóle to piętro jest ilustracją sympatii i miłości synów pana Radgowskiego. Jeden z nich jest konserwatorem,

0: ale obaj interesują się rzeczami, które opowiadają historię różną. Czasem dworską, czasem chłopską. My się tu zatrzymujemy przy tej chłopskiej, ale ja bym chciała zwrócić uwagę na zdjęcia, szczególnie na te dwa. Bo jeśli panie, a panowie też uświadomią sobie, że jeśli wieś była nad brzegiem rzeki, tak jak na przykład tutaj nad Grabią, to było wielkie dobrodziejstwo dla kobiet, ponieważ mogły prać w rzece, nie musiały nosić wody. Jeśli nie, nosiły wodę w ten sposób dla zwierząt, do gotowania, do prania i do mycia. Te prace wykonywała tylko kobieta. Niedawno przeczytałam, że miesiąc pracy kobiet to jest 500 godzin. Kiedyś tu był młody człowiek, który to przeliczył i powiedział, że miały niewiele czasu na sen. Ale jeśli uświadomimy sobie, że pracowały od świtu do nocy, a świt to jest koło 3:30 do 4:00 w lecie, zmierzch 22, no to tak pracowały. Policzył, że trochę czasu na sen miały. Mówię, jeśli była rzeka, to było dobrodziejstwo. Balia do kąpieli, bardzo duże udogodnienie, bo proszę zobaczyć tutaj, one piorą po prostu, że tak powiem, bijąc tkaniną o kamień albo o cokolwiek innego. Tu już mamy nowoczesność, bo jest stara w domu i zagrodzie. Przejdźmy może do tego kącika. To też jest wynik właśnie sympatii braci, ten kącik. Singer manufakturę swoją otworzył w 1850 roku, ale ciekawostką jest to, że na początku oczywiście, że maszyna nie miała takiej igły, jaką my znamy dzisiaj. Nie wiem, czy pan też zna? Tak, jaka jest igła, że ma dziurkę na dole? Szył pan kiedyś? Nie. No, dobrze. No, no widzi pan, no to super. I teraz tak, na początku były haczyki, z tych haczyków maleńkie, ale z tych haczyków ta nitka łatwo spadała. Taka jest opowieść, że Singerowi kiedyś w nocy przyśniła się igła z dziurką. Więc tę dziurkę, czy tę igłę może raczej opatentował i to byłaby najdroższa dziurka na świecie, ponieważ do tej pory jakby na tym patencie, z tego co słyszę, czy z tego co wiem, rodzina ma z tego profity. A tu któryś z panów kiedyś powiedział, że całkiem słusznie, bo on miał 22 dzieci, więc było na kogo, że tak powiem, pracować.
1: Marceli Błoch. Podśmiewamy się, że jestem kustoszem tego muzeum. Współorganizuję czasem z Tomkiem trochę wystawy. Jestem sąsiadem. Za czasów właśnie fabrykantów był taki fajny prezent dla dzieci, małe maszyny do szycia. One też były w takich futerałach i one normalnie funkcjonowały. Dzieci się mogły na tym też uczyć szyć i to był rodzaj właśnie takiej kreatywnej zabawy też poprzez naukę. Mamy tutaj humidor z 1905-1910 roku. To jest taki styl secesyjny gałdanizm. Pokryte jest to taką masą żywiczną przypominającą skórę kraba. Mamy tutaj parę komór, w których właśnie przechowywano też cygara, czy popielniczkę, czy też obcinaczkę do cygar. Wykończony jest ze wszystkich stron, bo to nie jest mebel, tak jak w dzisiejszych czasach kojarzymy, który stoi pod ścianą. To jest mebel pałacowy. Mebel, który mówi o czymś statusie majątkowym. Tak, no jest to taka perełka u nas w muzeum. 17 mamy piec kaplowy.
2: O, ten piec jest przepiękny.
1: Włoski, podróżny. Włosi w XVII wieku podróżowali ze swoimi piecami, namiotami i to mówimy o arystokracji.
3: Zawsze jestem takim optymistą, że byłem pewny, że uda nam się to w miesiąc zrobić i tam z pomocą tutaj też sąsiadów, znajomych, brata też i wszyscy, cała rodzina pomagała. I otworzyliśmy to tak po prostu, bo mieliśmy już eksponaty nazbierane przez ileś lat. Zbieraliśmy po Polsce te młyńskie eksponaty, te żarna stare i różne mechanizmy. Brakowało nam tylko wzmocnienia schodów, podłóg tutaj. Tutaj nie widać, że są powymieniane na przykład elementy, ale one są podbarwione. Tak samo jak te zabudowy są postarzone, to są wszystko nowe, ale to jest, znamy się na tym tak, że potrafimy zrobić z tego stary kuter, nie? Tak jak mówię, że tu się wchodzi jak do starej łajby. I też chcieliśmy zrobić takie muzeum w stylu takim europejskim, bo w Polsce to tutaj, że tak powiem, niektóre muzea narodowe to w takich budynkach to nawet karton gips, jakieś LEDy dają, a my chcieliśmy tak po staremu to zrobić, żeby to wyglądało tak jak było, nie? Żeby tak czuć było nawet tą mąkę i tu tak czuć, że tak powiem, że tu się wchodzi, dlatego często filmówka tutaj przyjeżdża i różne reklamy też kręcą, bo nie muszą tego patynować, tu jest wszystko autentycznie, więc robimy to w autentycznym takim, nawet materiały używamy takie dosyć stare, jak tu coś wymieniamy, żeby to było spatynowane, żeby to było takie jak rekonstrukcja i takie odbudowa, nic nowego, nie?
0: Również jak przychodziła gospodyni po mąkę na chleb, bo jej zabrakło, to mierzono w ten sposób. To jest litr mąki, a to jest 5 litrów kaszy bądź śruty. Na dole mamy takie wydłubane, bardzo piękne naczynia z jednego kawałka. Tu jest trochę pęknięte, ale to upływ czasu, natomiast one były wydłubane z

0: jednego kawałka pnia i to są dzieże, które służyły do tego, żeby zaczynić w tym ciasto na chleb. Chleb pieczono zazwyczaj raz w tygodniu, jeśli wioska była mała. Wówczas po kolei każda gospodyni piekła dla wioski. Jeśli wioska była większa, piekła tylko dla swojej rodziny, bo po prostu nie dałaby rady. Wieczorem zaczyniała ciasto, to ciasto w nocy rosło, a co się działo dalej, powiem to wyżej, na drugim piętrze. Tu mamy też przetaki, z których korzystała gospodyni po to, żeby odsiać to, co wpadło do mąki i czego w chlebie byśmy sobie nie życzyli, na przykład mole. Bo myślę, że w tamtych dawnych czasach też były. Jak mowa o takich dłubanych rzeczach, to proszę zwrócić uwagę na te piękne cztery beczki. Te beczki są wydłubane z jednego kawałka pniu, ta jest największa. Kiedyś tu był taki pan z dzieckiem, bo ja się zastanawiałam, jak dłubano tam na samym dnie. One są do samego dna wydłubane. I któryś tatuś powiedział, mając takiego właśnie mniej więcej małego synka jak pan, że to robiono tak, że tata brał za nogi synka, wpuszczał do środka i ten synek tam dłubał. Ja myślę, że jednak technika była inna. Nic się nie denerwuj. Nikt cię tam nie będzie wkładał. Słucham?
1: Zaprezentować?
0: Nie, jednak nie. Tym więcej, że to są jakieś ukryte skarby, jak tu zaczęłam zaglądać. Może nie zaglądajmy. Ale beczki są piękne, one były szczelne, więc służyły do przechowywania sypkich rzeczy, czy mąki, czy kaszy. Kiedy je przykryto, rzeczywiście chroniły przed na przykład myszami. Podobno myszy tu można spotkać, więc jakby coś, proszę się nie przestraszyć.
2: W ogóle ten młyn jest magiczny.
3: Tak, tak, tu mamy ducha, podobno takie wróżki tutaj przychodziły. Mamy ducha mężczyzny około 37 lat, który jest wesołym duchem, bo jedna pani go widziała, uśmiecha się, więc jesteśmy szczęśliwi, że możemy z nim mieszkać tutaj czasami.
0: Dobrze, nie wiem, czy będzie lepiej widać, czy tylko będzie mi świeciło po oczach. Może trochę lepiej. I przejdziemy do portretu. Koniecznie chciałabym o tym portrecie dwa słowa. Proszę Państwa, to jest przełom XIX-XX wieku. Nie znamy autora, nie znamy tytułu, są jakieś podejrzenia, kto to mógł namalować. Natomiast ponieważ każde miejsce tworzy swoją legendę, jak sądzę, czasami przedmioty też tworzą, więc portret jakby zaczyna się mocno wpisywać w przestrzeń. Kobietę, która tu jest namalowana, nazywamy wiedźmą. Wiedźma nie od złego, tylko wiedźma odwiedzieć. Ona ma rude włosy, jest tu niestety nie najlepiej oświetlone. Ponieważ jeśli Państwo sobie uświadomią, że rudych naturalnie jest około 2% populacji, a wszystko co inne dawniej było traktowane raczej jako złe, albo osoby były traktowane jako takie, które mogą więcej niż zwykły człowiek, więc ona dlatego tu u nas została nazwana wiedźmą, tego tu nie widać, niestety, bo nie ma światła dobrego. Ona na głowie ma kruka. Kruk patrzy w tym samym kierunku, ma otwarte oczy i patrzy w tym samym kierunku, w którym patrzy ona, a skrzydła ma spuszczone wzdłuż jej włosów. W ręku trzyma jabłko. Przekonana ja jestem i myślę, że pozostali też, tak jak sobie czasem o wiedźmie rozmawiamy, bo ją bardzo lubimy, że to jest dobry duch tego miejsca. I historia taka jest z tego roku, że przyszła tu pani z opiekunem, z osobą towarzyszącą, taka ponad 80-letnia, przynajmniej tak mówiła, po operacjach kolan, których już nie mogła powtórzyć, bo już wiek nie ten i tak dalej, i ona się tu wskrabała. Byliśmy tylko w trójkę. I ja byłam tak przejęta tym, że ona o tych kulach dała radę, bo szła i szła i szła i szła oczywiście. Zaprosiłam ją tutaj, nie pokazałam tego wszystkiego po kolei, tylko zaprosiłam ją tutaj i mówię, wie pani, a to jest taki dobry duch tego miejsca. To jest wiedźma, która się opiekuje każdym, kto tu przychodzi. I ona się wzruszyła. Podziękowała jej i powiedziała, że cudownie, że dała radę i że ją mogła zobaczyć. To jest taki dobry duch, który się opiekuje każdym, kto tu przyjdzie. Więc gdybyście mieli Państwo jakieś pytania dotyczące czy tego piętra, czy innych, to ja chętnie, jeśli znam odpowiedź, chętnie odpowiem.
1: Czy są jakieś odkryte skarby?
0: Wie Pan co? Powiem nie wprost. Ja myślę, że wszystko tu jest skarbem. Rzeczywiście ja mam wrażenie, że tu żyją dusze tych, którzy odeszli, że o nich można mówić, że oni gdzieś, nie chcę użyć słowa współpracują, ale gdzieś pomagają snuć te opowieści, bo części się nauczyłam, ale część to jest to, co już zaobserwowałam, jak historia pod tym obrazem pani, to jest prawdziwa historia. Rzeczywiście ta pani mnie bardzo wzruszyła, bo ona dziękowała tej wiedźmie za to, że jej się udało wejść, a potem jak schodziłyśmy, bo schodziłyśmy wieczność całą, co oczywiste, to ona mówiła o tym, że to już jest koniec jakby z jej chodzeniem i że to, że zakończyła jakby tym miejscem i tą opowieścią dla niej jest bardzo cenne i bardzo ważne. Przejdziemy dalej. Mosteczkiem.
2: Tędy?
0: Nie, tędy.
2: To ja, okay. Proszę. Dobra. Bardzo,
0: proszę,
2: nie.
0: Proszę. Proszę bardzo.
2: Dobra, dzięki.
3: I cały czas podążamy tą drogą i to już jest 14 sezon baru.

0: A muzeum jest trzeci rok i coraz więcej mamy zwiedzających i tutaj mamy taki już pantofel. Ludzie chwalą te oprowadzania, mamy super tą ekipę naszą oprowadzaczy. Naprawdę oni są oddani, tacy fajni ludzie, oni też kochają ludzi, bo to też muszą, tak człowiek musi drugiego człowieka wszystkich jakby na szybko polubić i potrafią zjednoczyć całe grupy, więc tu się wszyscy jak wychodzą są uśmiechnięci. Niektóre rzeczy nie zrobią fachowcy tacy z ulicy, takich starych rzeczy.
1: Dzisiaj to już nie ma takich fachowców.
0: Nie ma takich fachowców. My potrafimy w drewnie, tak jak stare meble, konserwować, robić i byśmy byli bardzo zdenerwowani, jakby to nie było tak jak... Więc tam w tym drugim budynku dużo rzeczy robimy sami, żeby to wyglądało tak, jak powinno wyglądać i postarzamy też, tam zrobimy naprawdę piękne wnętrza, też będzie wystrojone w sztukę i różne obrazy, bo mamy dużo malarstwa z bratem w swoich zbiorach. Więc na pewno będzie kolorowo i będzie na czym oko zawiesić. Oprócz jedzenia to też będzie dużo fajnych przedmiotów, takich no i użytkowych i sztuki po prostu, takiej malarskiej.
1: Odbył się wernisaż. To też taki fajny pomysł uzupełniający to wszystko, co tam jest na górze, tak, bo to też sztuka.
0: Tak, bo staraliśmy się tak zrobić, żeby ten młyn tak trochę żył, poza tym, że i tak żyje, bo przychodzą ludzie, tu zwiedzają, ale dla lokalnej społeczności, żeby oni mieli miejsce, gdzie się pokazać, bo to też dużo jest miejscowych ludzi z okolicy i z Łodzi. Mieliśmy tutaj 5 wystaw w tym roku. Była i ceramika, i obrazy malarskie, szkice koni. Teraz mamy taki surrealizm trochę, takie kolorowe, no ciekawe malarstwo, bo to jest też, ale to też jest, że tak powiem, przykład artystki, która dopiero zaczyna. My jesteśmy otwarci na bardzo dobrych artystów, ale też na amatorów, bo to, że tak powiem, każdemu trzeba dać szansę. Nie wiadomo, kiedy kto zaistnieje.
2: Śmiało, śmiało. Zaraz rozpoczniemy. W imieniu autorki dzisiejszej wystawy Osady Dwa Młyny i swoje witam Was bardzo serdecznie. Bardzo cieszymy się, że przybyliście tu Państwo, żeby celebrować z nami ten ważny dzień.
3: Tak naprawdę nie dowierzam w to, co się dzieje, ponieważ jest to takie wymarzone miejsce, w którym chciałam, żeby te moje obrazy zawisły, jak tylko się dowiedziałam, że właśnie tutaj,
4: znaczy w tym młynie jest możliwość wieszania swoich obrazów dla lokalnych artystów, także jestem bardzo wzruszona tak naprawdę. Ja tutaj w Dolinie Grabi w sumie przyjeżdżam od 40 lat. Czyli jestem tutaj regularnie i w wakacje, i nie tylko w wakacje, więc naprawdę jest to tym bardziej bliskie miejsce mojemu sercu, bo tu się praktycznie wychowywałam.
5: Agnieszka Ostrowska,
6: malarka.
5: Ta muzealna przestrzeń tak naprawdę przez właścicieli została uruchomiona w zeszłym sezonie. Także ja tutaj przyszłam, zobaczyłam, że są takie obrazy i tak trochę od słowa do słowa, ponieważ tak jak mówię, tutaj dużo spędzam czasu, porozmawiałam z właścicielami, podzieliłam się tym, że też maluję hobbystycznie. Mimo że przyjeżdżam tutaj od 40 lat, nie chcę skłamać, ale prawie co roku odkrywam coś nowego. Jeśli nie nową ścieżkę rowerową, właśnie w zeszłym sezonie okazało się, że jest w młynie, który obserwowałam, który był przez jakiś czas niczyj muzeum. Okazuje się, że w okolicy są również winnice, jest piękna rzeka, są tereny rekreacyjne. Po prostu zachęcam do tego, żeby odpocząć od miasta, przyjechać, jest stadnie na koni, są tereny, ścieżki konne, ścieżki rowerowe, tak jak już wspomniałam. Jeśli ktoś kocha naturę, tutaj znajdzie wszystko, co lubi.
1: Czy panie tutaj często przyjeżdżają?
7: Drugi raz w tym roku. Aha, jesteśmy tutaj.
1: Co myślicie o tym miejscu?
7: W młynie nie byłam. Jeszcze w środku, ale tak, sympatycznie. Można posiedzieć, loda zjeść i w ogóle. Tam nad rzekę jedziemy jeszcze dalej, tam do Pieskowej Góry, to tam sobie posiedzimy.
1: Często na rowerach jeździcie?
7: Oj, bardzo często. Uwielbiamy jeździć na rowerach. To jest nasz środek lokomocji, można powiedzieć. Zwłaszcza latem.
1: Czy jeździcie po lesie, czy jeździcie...
7: No po lesie. Po lesie tam na Pieskową Górę, to właśnie jedziemy lasem, a to tutaj.
8: Bo są te dojazdowe drogi. Można tutaj jeździć, aczkolwiek w Rdzaniu brakuje ścieżki rowerowej. Przydałaby się. Tylko dojazdówka, no to z kolei tam jest spokojnie. Bo my z Pawlikowic, więc dojazdówką jedziemy od Rdzania.
1: Ile macie do Rdzania?
8: Z 10?
7: No, na pewno.
8: 10 kilometrów.
1: Panie elegancko ubrane, jak na te rowery, to...
7: Ja dziękuję bardzo.
1: A skąd przyjechaliście?
9: Z Pabianic.
1: O, to ile kilometrów jest Pabianic?
9: Trudno powiedzieć, no jest kawałek.
1: Jest kawałek. No. A znacie to miejsce?
10: Znamy. Tak, często tu jesteśmy przejazdem właśnie w niedzielę rowerami. Dużo ludzi, nie ma gdzie usiąść. Teraz trochę zadbali o to.
1: Pięknie tu jest.
11: Tu jest koryto rzeki, to jest grabia.
12: Najstarsze mapy to tutaj mamy z okolic Sieradza, jeżeli dobrze pamiętam, z XVII wieku. Już są naniesione właśnie ta miejscowość jako talar.
1: A to spiętrzenie to kiedy powstały?
11: Jak młyn powstawał, żeby...
1: A, czyli dla młyna po prostu, tak?
12: Na tej tam jest. Znaleźliśmy też...

0: Fragmenty żaren młyńskich. Ja jak byłem mały, to je właśnie znalazłem. Są obecnie wyeksponowane pod młynem z czerwonego piaskowca. Jeszcze jednego fragmentu mi brakuje i w tej tamie gdzieś jest ukryty fragment jeszcze czerwonego żarna.
1: A tu widzę, młodzież będzie przechodzić chyba przez tak.
0: Ogólnie to jest bardzo popularne miejsce ze względu na to, że jeżeli ktoś mieszka, ma działkę na morgach kolonii Ldzań, to jest jedyny skrót, żeby dostać się tutaj do nas, do osady Dwa Młyny. Nie mamy żadnego mostku, więc nie tylko młodzież, ale i też dorośli się przeprawiają bardzo często.
2: Marzenie się spełniło. Został ten młyn otwarty w 1924 roku. No i oczywiście, żeby móc oprowadzać, musiałam się tego nauczyć. I uczył mnie też jeden z synów. Kiedy tu przyszliśmy pod tę gablotę, on do mnie mówi, wiesz, mówi, jestem przekonany o tym, że wprawdzie tata nie dożył, ale patrzy z chmurki i przygląda się temu, że młyn żyje, a jego marzenie się spełniło. Wydaje mi się to piękne i wydaje mi się, tak jak powiedziałam wcześniej, chyba państwo też, może nie wiem, czy grup nie mylę, że historia się tworzy. Historia nie jest rzeczą zamkniętą. Historia nie ma swojego końca w danym momencie. Tylko jeśli miejsce żyje, a żyje dzięki państwu, którzy tu przychodzicie, to tworzy się cały czas historia i wy jesteście jej częścią.
3: Piękne nieznane. Reklama.
4: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał pan, czego sobie życzę.
6: Życz sobie

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17.06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski. I zapraszam.

0: Zapraszam. Autopromocja. Za 26 minut godzina 11 i już teraz porozmawiamy o ekonomii. Komentarz. A naszym gościem jest pan Dawid Cherubin, ekonomista, ekspert do spraw geoekonomii Uniwersytet Dolnośląski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To chciałbym zacząć od komentarza jak najbardziej dotyczącego spraw krajowych, choć oczywiście to są naczynia połączone i to, tak, o czym będziemy rozmawiać, ma przyczyny leżące wiele kilometrów od Polski. No ale myślę oczywiście o polskich stacjach benzynowych. Dziś rano, gdy kierowcy ruszyli zatankować, te ceny były już niższe. Są takie głosy mówiące o tym, że być może w poniedziałek jeszcze będziemy świadkami być może jakichś niedużych już takich korekt, ale jednak korekt na korzyść naszych portfeli. Czy decyzja prezydenta Nawrockiego o podpisaniu tej ustawy o ponadnormatywnych zyskach koncernów paliwowych pana zaskoczyła?
1: Szanowny panie redaktorze, nie zaskoczyła mnie z tego względu, że napięcie wśród społeczeństwa, z tego co wszyscy, myślę, z naszych słuchaczy, jak i zarówno pan redaktor, jak i ja zauważyliśmy, prawda, i zarówno na stacjach benzynowych, miało to też również związek ze wzrostami cen, dlatego prędzej czy później trzeba to było, że tak powiem kolokwialnie, załatwić. Dlatego ja się bardzo cieszę, że w końcu te dwie strony się dogadały, natomiast zastanawia mnie ta cała koincydencja związana, prawda, również z obniżką ceny ropy naftowej, baryłki ropy naftowej na świecie, bo to, jak na początku naszej rozmowy wspomnieliśmy, również jest bardzo mocno powiązane. Z tego, co rząd powiedział, no to obecne ceny, co prawda nie, chwili obecnej nie dotyczy to wszystkich stacji benzynowych, czyli to dopiero się, tak powiem, jest taka kula śnieżna, która się dopiero napędza, jeżeli chodzi o obniżkę ceny, cen na stacjach benzynowych. Ona się dopiero napędza i w poniedziałek będziemy wiedzieli, no będziemy mieli ustatkowane ceny w całej Polsce, miejmy nadzieję.
0: No ale tych informacji dotyczących paliw jest więcej, bo dopiero co mieliśmy również informacje o tym, iż Francja i Niemcy uwolnią część swoich zapasów oleju napędowego i gazolu. To wszystko w jakiejś mierze pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, które zagroziły, że jeżeli te zapasy nie zostaną uwolnione, to Stany Zjednoczone rozważą być może zakaz eksportowania do Europy diesla. To też może wpłynąć na rynki, może wpłynąć na obniżenie cen?
1: Panie redaktorze, myślę, że tak. Dokładnie decyzja z 2 października, gdzie przywódcy G7 uzgodnili skoordynowane uwolnienie ponad 100 milionów ropy, znaczy 100 milionów baryłek ropy naftowej, będzie mieć, myślę, wpływ na obniżenie tej ceny. Natomiast jeszcze raz powiem, że ma to związek również z obniżką ceny baryłki ropy naftowej na świecie. Między innymi również i zakłócenia na Bliskim Wschodzie. Także wiele czynników, zwłaszcza z Bliskiego Wschodu, ścieśniny Ormus, to w jaki sposób również Amerykanie z Iranem próbowali się porozumieć, również to wszystko ma na to wpływ.
0: To w takim razie kolejna kwestia, no bo wszystko i tak wcześniej czy później wraca do tematu wojny z Iranem, do tego, co dzieje się między innymi w Zatoce Ormus. W tej chwili pojawiła się informacja, że Iran stracił kontrolę nad ciśniną Ormus. W drodze na ten akwen albo w okolice tego akwenu jest trzeci amerykański lotniskowiec. No i teraz pytanie, czy ten trzeci amerykański lotniskowiec oznacza, że Ormus będzie rzeczywiście wolny, będzie można swobodnie po nim żeglugować i te wszystkie tankowce będą mogły w końcu wyruszyć ku krajom, między innymi ku krajom Zachodu. Czy raczej ten trzeci amerykański lotniskowiec powinien nas niepokoić, bo może oznaczać niekoniecznie kontrolę nad ciśniną Ormus, ale kolejne amerykańskie działania militarne?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o Amerykanów i wysyłanie ich lotniskowców w określone regiony geograficzne, jest to forma nacisku. Tak, jeżeli mówimy tutaj o geopolityce. Natomiast ja tutaj bym wrócił jeszcze do spotkania ONZ, w którym spotkały się dwie strony, amerykańska oraz irańska. No i te dwie strony przedstawiły sobie jasne propozycje. Propozycja irańska dla Stanów Zjednoczonych była taka, że dotyczyło to zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie, odmrożenie irańskich aktywów za granicą, zniesienie sankcji oraz zakończenie amerykańskiej blokady morskiej. Ale z kolei propozycje Stanów Zjednoczonych dla Iranu były, jakby to powiedzieć, może jednoznaczne, dlatego że tutaj chodzi tylko

0: Stanom Zjednoczonym, jak i również Izraelowi, prawda? Chodzi o to, żeby Iran zaprzestał badań nad produkcją broni jądrowej. No i po tym szczycie, prawda, ONZ, no, Marco Rubio polecił amerykańskiej delegacji opuszczenie Nowego Jorku po załamaniu się rozmów, ale tutaj też ta informacja jest niekompletna z tego względu, że tutaj Iran z kolei twierdzi, że kwestionuje amerykańską odpowiedź i powiedział, że ten wyjazd wcześniejszy ze szczytu ONZ był wcześniej już zaplanowany i w harmonogramie już on istniał i został on przedstawiony Departamentowi Stanu 17 września.
1: No to jak odczytywać te sprzeczne komunikaty? Albo inaczej, komunikaty, które się jednak nie do końca ze sobą kleją?
0: Wydaje mi się, że tutaj chodzi tylko i wyłącznie o kwestie PR-owe, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. No bo proszę zwrócić uwagę, w momencie, kiedy prawda, te dwie strony, mówię tutaj o Iranie oraz o Stanach Zjednoczonych, rozstały się, to musiały coś ze sobą uzgodnić, dlatego że cena baryłki ropy naftowej po tym spotkaniu delikatnie zmalała. No to też również się wiąże z tym, że Stany Zjednoczone również zwiększyły zapasy swojej ropy naftowej. Ma to również związek z tym, że chociażby Arabia Saudyjska odbudowała w pewnym stopniu swój rurociąg wschód-zachód i rozpoczęła tranzyt ropy naftowej, jak i również decyzja OPEC, prawda? No bo decyzja OPEC, tutaj Reuters donosi, że najprawdopodobniej OPEC utrzyma w listopadzie swoje cele dotyczące produkcji ropy naftowej, ale głównie ja bym to upatrywał w przede wszystkim w kwestiach PR-owych i jestem przekonany, że obie strony dogadały się na chwilę obecną, ale jak to długo potrwa? Szczerze mówiąc, panie redaktorze, szanowni państwo, nie wiem, ponieważ ja bardzo mocno, jeżeli chodzi w ogóle o scenę geopolityczną, to co się dzieje tutaj u nas w Europie, to co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ja osobiście w swoich zarówno badaniach, jak i również w swoich analizach sugeruje się strategią bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, która została opublikowana w roku 2020, pod koniec roku 2025. I tam jest bardzo dużo, oczywiście nie napisane wszystko jest wprost, tylko trzeba też czytać pewne rzeczy między wierszami, ale tam jest bardzo mocno, jeżeli chodzi o kwestię cieśniny Ormus chociażby, no to tutaj Amerykanie roszczą sobie prawa do dominacji w regionie cieśniny Ormus.
1: To jeszcze jedna kwestia, związana oczywiście jak najbardziej z tym, co dzieje się wokół Iranu, z cenami ropy. Sondaże w Stanach Zjednoczonych są bezlitosne w tej chwili dla Donalda Trumpa. Kolejny spadek, właściwie rekordowo niskie poparcie. Najniższy wynik, jaki Donald Trump uzyskał do tej pory, będąc prezydentem zarówno teraz, jak i podczas poprzedniej kadencji. W dużej mierze to jest oczywiście kwestia cen benzyny, cen ropy, również na amerykańskich stacjach. Oczywiście sytuacja Amerykanów jest zupełnie inna niż Europejczyków, jeżeli chodzi o dostęp do tego surowca, ale to, co się dzieje na świecie, ma oczywiście wpływ i na tamtejsze ceny. No i Donald Trump twierdzi, że oczywiście po pierwsze te sondaże są zmanipulowane, są nieprawdziwe, a po drugie uważa, że ceny benzyny, ceny ropy po wyborach, które już niedługo w Stanach Zjednoczonych, wybory połówkowe, że po tych wyborach te ceny na pewno i tak spadną, ponieważ są sztucznie windowane po to właśnie, żeby mu szkodzić.
0: Panie redaktorze, ciężko komentować to, co Donald Trump mówi na swoich, w swoich wystąpieniach, z tego względu, że nie do końca ma to się z rzeczywistym stanem gospodarki.
1: Choć przepraszam, ale bo gdyby tak naprawdę mieć dużo dobrej woli i bardzo uważnie wsłuchać się w te słowa Donalda Trumpa, no to, panie doktorze, po części on być może ma rację, no bo przecież skoro zbliżają się wybory połówkowe, republikanie są w bardzo poważnych tarapatach. Wiele wskazuje na to, że demokraci przejmą obie izby, a to będzie duży kłopot dla Donalda Trumpa. No to w tej sytuacji, będąc na miejscu Irańczyków, każdy raczej grałby na przedłużenie tego konfliktu.
0: Tak, oczywiście. No, wydaje mi się, że w chwili obecnej na świecie nikomu nie jest na rękę to, żeby Donald Trump, prawda, dłużej został prezydentem Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek w mojej opinii się to nie zmieni. Nieważne, jaki prezydent będzie po Donaldzie Trumpie, no to będzie sytuacja podobna. Obie strony, znaczy nie tylko amerykańska, ale również irańska, rosyjska, chińska, wywierają na siebie wywierają na siebie wpływ, prawda? Czy to poprzez wysłanie lotniskowców, czy

0: to poprzez blokadę cieśniny. W pewnym stopniu to, co Donald Trump powiedział, no nie do końca się mówię, pokrywa ze stanem gospodarczym, tak? No bo widzimy, no 4,50 za galon, no to są ceny, których Amerykanie bardzo dawno nie uświadczyli. I Donald Trump w związku z wyborami, które się zbliżają w Stanach Zjednoczonych, na pewno będzie robił wszystko, żeby te ceny obniżyć. Druga sprawa jest taka, że kwestia tutaj Wenezueli. Trzeba pamiętać o tym, że w chwili obecnej, kiedy Wenezuela jest, jakby to powiedzieć, już w dobrych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, no to firma Chevron przez następne 5 lat przeznaczyła ponad 7 miliardów dolarów na rozbudowę tamtejszej rafinerii oraz wydobywanie ropy naftowej z tamtego regionu, więc w przyszłości to może mieć związek właśnie z wypowiedziami Donalda Trumpa, że ta cena ropy naftowej na światowych rynkach, ale również na rynku amerykańskim będzie o wiele, wiele niższa.
1: No ale akurat na efekty tej inwestycji będziemy musieli chwilę zaczekać.
0: Będziemy musieli chwilę zaczekać, natomiast nie jest już powiedziane, prawda, że Amerykanie już nie transportują tej ropy, oni ją dopiero właśnie rozbudowują. Także tam wszystkie, ogólnie, panie redaktorze, powiem tak, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne w regionie Ameryki Środkowej, jak i również Ameryki Południowej, są przepotężne. Naprawdę. Oba te regiony są tak mocno doinwestowywane w chwili obecnej zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i również przez kapitał z Europy, że w pewnym momencie, w mojej opinii, jeżeli chodzi o funkcjonowanie chociażby kwestii e-commerce, no to Karaiby i region Ameryki Środkowej będzie dominował na całym świecie.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo na ile tak naprawdę rzeczywiście jest sens rozmawiać o sytuacji politycznej, o tym, jak wyglądają relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ile będą produkować państwa OPEC, co oznacza uwolnienie przez G7 tych zapasów. Na ile to jest rzeczywiście ważne i istotne, skoro nie brakuje takich głosów, tak naprawdę rynkiem ropy i rynkiem w ogóle tych produktów ropopodobnych i tak rządzą spekulanci. Bo nie ma drugiego rynku, który byłby tak podatny na spekulacje, jak właśnie rynek ropy i rynek paliw.
0: Szanowny panie redaktorze, tak. Jeżeli chodzi tutaj o Wall Street, jeżeli chodzi o tutaj właśnie spekulacje na rynkach ropy, no to nawet no, rodzina Donalda Trumpa była dość mocno zamieszana, prawda, w windowanie tych cen oraz w inwestycje, prawda, w koncerny, które wydobywają ropę. Natomiast tutaj w mojej opinii jest to krótkotrwały efekt, tak? Ponieważ no, może on potrwać, prawda, kilka tygodni, gdzie kapitał amerykański się tutaj wzbogaca, natomiast no, presja społeczeństwa jest bezlitosna, jeżeli chodzi o stacje benzynowe, jeżeli chodzi o funkcjonowanie codzienne, prawda, dojeżdżanie do pracy, kupowanie, dostarczanie towarów i tak dalej, i tak dalej, więc to wiecznie nie może, prawda, trwać, więc mówię, no w pewnym stopniu niektórzy ludzie mogą być zainteresowani windowaniem tego kapitału do góry, ale nie będzie to trwało wiecznie.
1: To kiedy możemy pana zdaniem spodziewać się widocznej zmiany, widocznego przełomu? To wszystko zależy od tego, czy rzeczywiście dojdzie do prawdziwego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Czy tak naprawdę być może nie to jest potrzebne, są ważniejsze inne kwestie, które mogą na to wpłynąć?
0: W mojej opinii, zagłębiając się w strategię bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych opublikowaną pod koniec poprzedniego roku, wydaje mi się, że obie strony nie dojdą do porozumienia. Tak samo jak...
1: No to nie wróży to najlepiej.
0: Nie wróży to najlepiej, oczywiście. Panie redaktorze, jeżeli spojrzymy takie, weźmiemy sobie big picture w ogóle całej sytuacji geopolitycznej, no to idzie na wojnę, prawda, Stanów Zjednoczonych z Chinami. Jeżeli sobie rozdzielimy poszczególne państwa, no to Iran bardzo mocno jest wspierany zarówno przez Rosję, jak i przez Chiny, prawda? W związku z tym sytuacja, która się dzieje na Bliskim Wschodzie, będzie się tliła, w mojej opinii. Zarówno sytuacja na Ukrainie również będzie się tliła, ponieważ są to pewne formy wywoływania, jest to tak naprawdę proxy war pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a pomiędzy Chinami. I to nie zmaleje. Obie strony jest zbyt dużo interesów ulokowanych zarówno i w Europie, jak i w ogóle na całym świecie, żeby jedna, jak i druga strona mogła sobie

0: nie odpuścić.
1: To na ile to, co dzieje się na Ukrainie, też ma wpływ na rynek ropy, rynek paliw?
0: Przede wszystkim chociażby ostatnie ataki Kijowa, to znaczy w sensie tutaj ukraińskiego wojska na rafinerie rosyjskie. No to przecież sam Władimir Putin przyznał szczerze podczas kongresu, że te ataki wymierzyły policzek rosyjskiemu kapitałowi i Rosjanie odczują to w postaci utraty 1% PKB. No to są horrendalne pieniądze. Także
1: no tak, panie doktorze, ale to jedno ale, bo oczywiście to, że to ma problem, że to jest problemem dla Rosjan, bo te obrazki z płonącymi rafineriami, no myślę, że chyba wszyscy mieliśmy okazję oglądać spektakularne obrazki. No tylko tak. Tyle, że przecież rosyjska ropa, rosyjskie paliwa są, przynajmniej jeżeli chodzi o zachodnią Europę, obłożone sankcjami, więc teoretycznie, mówiąc to jako osoba nie znająca się na rynku paliw, no moglibyśmy dojść do wniosku, że tu żadnego przełożenia, żadnej zależności być nie powinno.
0: No teoretycznie tutaj możemy powiedzieć, że być nie powinno, ale no...
1: A praktycznie?
0: A praktycznie, no to jak dobrze wiemy, no wszystkie państwa, zwłaszcza w Europie, no nie są zainteresowane tym, żeby płacić o wiele więcej za ropę naftową, więc myślę, że bardzo wiele rozmów zostało odbytych podczas szczytu ONZ w kwestii właśnie dostarczenia energonośników. Należy również pamiętać o jednej kwestii. Jest taki projekt, który został wskrzeszony, mogę tak powiedzieć, ponieważ on trwał tak naprawdę od 15, może 20 lat. Chodzi o korytarz północny, gdzie tutaj bardzo mocno jest doinwestowany teraz ten projekt przez zarówno Iran, przez Rosję, jak i również przez Chińczyków. I on polega na tym, że jest budowana nowa autostrada, sieć połączeń tak naprawdę kolejowych, autostradowych. I ona się zaczyna od Zatoki Perskiej, przychodzi przez Iran, później przez Władywostok, Moskwę oraz Sankt Petersburg. I to jest korytarz, prawda, który uniezależnia tak naprawdę w chwili obecnej Rosji, jak i Chiny od dostarczenia, od tych sankcji, tak, o których przed chwilą mówiliśmy. Także dużo rzeczy się dzieje zakulisowych i jestem przekonany, że jednak mimo wszystko, mimo całej otoczki geopolitycznej, energonośniki w chwili obecnej są najlepszym towarem eksportowym, tak?
1: No to jeżeli pan pozwoli, ja wiem, że pan zajmuje się kwestiami dotyczącymi ekonomii i gospodarki, ale z drugiej strony, no choćby ta rozmowa na temat paliw pokazuje, że zarówno ekonomia, paliwa, gospodarka są bardzo ściśle związane z polityką. Donald Trump, pytany przez korespondenta Polskiego Radia w Waszyngtonie o to, czy podjął już decyzję dotyczącą amerykańskiej stałej obecności, stałej bazy na terytorium Polski, no... Znów udzielił takiej odpowiedzi, którą właściwie można czytać na różne sposoby. Wprost nie chciał odpowiedzieć. No, pytanie, o czym to może świadczyć? To jest kolejna taka gra Donalda Trumpa, który uwielbia takie niedopowiedzenia z jednej strony, albo też takie bardzo pompatyczne, bardzo daleko idące stwierdzenia, które potem niekoniecznie mają pokrycie w rzeczywistości. No, czy tak naprawdę rzeczywiście ta decyzja cały czas nie jest podjęta i ta sprawa no, cały czas się jednak waży?
0: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o kwestię udzielania odpowiedzi na takie pytania dotyczące strategii amerykańskiej względem Europy, no to ona jest jak najbardziej dobra, tak? No bo jeżeli faktycznie decyzja, bo tutaj Donald Trump powiedział, że może podjąłem, a może nie podjąłem, tak? Tutaj mówię akurat kolokwialnie.
1: Znaczy to mniej więcej tak brzmiało.
0: Tak. Natomiast tutaj Kancelaria Prezydenta RP sugeruje, że decyzja polityczna w Waszyngtonie już de facto zapadła. Natomiast pozostaje tylko przełożenie tego na dokumenty oraz konkretną lokalizację. Więc tutaj mamy kolejny sprzeczny komunikat. W związku z tym na pewno nie wiem w jakim stopniu, ale może to również eskalować konflikt pomiędzy Rosją a pomiędzy Polską. Z tego względu, że prawda, Rosja na pewno nie jest zainteresowana tym, żeby jakiekolwiek bazy amerykańskie były umieszczane na terenie Polski, ale z kolei z drugiej strony, jak tak sobie myślę o momencie kiedy Stany

0: Zjednoczone rozpoczęły walkę z Iranem, no to przecież bazy amerykańskie w obszarze Bliskiego Wschodu były, prawda, niszczone i ginęli tam amerykańscy żołnierze. Więc w związku z tym, na chwilę obecną, myślę, że przynajmniej do czasu wyborów, amerykańska baza w obszarze Polski prawdopodobnie nie powstanie. Natomiast co będzie później, jeżeli faktycznie Donald Trump rozegra swoje, znaczy będzie miał faktyczną władzę, gdzie będzie mógł, prawda, przekładać pewne swoje decyzje na działania bez żadnych blokad, to prawdopodobnie taka baza może powstać, ale to nie wróży dobrze też dla nas.
1: Czy to oznacza, że w tej chwili ogłoszenie takiej decyzji, podanie do publicznej wiadomości, że tak, amerykańska baza, stała amerykańska baza w Polsce powstanie, to mogłoby zaszkodzić przed tymi wyborami połówkowymi republikanom, pana zdaniem? Bo wydaje się, że akurat jeżeli chodzi o Polskę, współpracę z Polską, to tu jest pewnego rodzaju porozumienie pomiędzy demokratami a republikanami, przynajmniej dużą częścią republikanów.
0: Nie, ja tutaj bardziej mówię o momencie, kiedy doszłoby do jakiegokolwiek incydentu, tak? Bo to bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie były likwidowane i ginęli tam żołnierze amerykańscy, a nie ma nic gorszego dla jakiegokolwiek prezydenta Stanów Zjednoczonych niż to, że ich żołnierze, prawda, giną w poszczególnych regionach geograficznych. To w tym momencie tak, to na pewno będzie miało przełożenie na wybory prezydenckie. Natomiast jeżeli chodzi o rozbudowywanie tej bazy, myślę, że no, w mojej opinii przynajmniej do tych wyborów, tych połówkowych, prawda, mogliby się Amerykanie, znaczy tutaj prezydent Trump mógłby się wstrzymać.
1: No to w takim razie będziemy bardzo uważnie śledzić te komunikaty z Waszyngtonu. Komunikaty bardzo różne, nie zawsze klarowne, no ale zawsze jakaś prawda jednak pod nimi się kryje. Doktor Dawid Cherubin, ekonomista, ekspert do spraw geoekonomii, Uniwersytet Dolnośląski DSW. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: 24.
1: Ceny paliw poszły w dół, wrócił program CPN, kierowcy ruszyli na stację. Zaatakował drugiego pilota siekierą. Emiracka prokuratura zdradza nowe fakty o incydencie w samolocie do Tel Awiwu. Iga Świątek wróciła na kort, Polka gładko awansowała do trzeciej rundy turnieju w Pekinie. Minęła 11, Ewelina Kamińska, zapraszam. O ponad złotówkę mniej płacą dziś kierowcy za litr benzyny i oleju napędowego. To skutek powracającego rządowego pakietu osłonowego CPN. Prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Kierowcy tankujący na jednej z katowickich stacji zauważają różnice w cenach.
2: Oby jeszcze były niższe niż jak są teraz.
3: Dużo przyjemniej się tankuje teraz. Wczoraj byliśmy, tylko tankowaliśmy 10 litrów, a dzisiaj już będzie więcej.
4: Z tego co widzę, paliwo potaniało, no ale mimo wszystko jest to kwota, która jest wysoka i waha się z dnia na dzień.
5: Dalej za wysoko, do 5,19 jeszcze brakuje.
6: Będzie duża oszczędność w domowym budżecie?
7: Czy ja wiem? My i tak tankujemy za 50.
1: Ceny maksymalne paliw będą ustalane przez ministra energii. Obecne obowiązują do poniedziałku włącznie. Za litr diesla płacimy nie więcej niż 7,88, a benzyna 9,5 kosztuje maksymalnie 6,73 za litr. Według ekspertki firmy Reflex Urszuli Cieślak od poniedziałku ceny mogą być jeszcze niższe.
8: Ze względu na utrzymujące się spadki notowań paliw gotowych na rynku europejskim, początek przyszłego tygodnia może przynieść obniżkę tych maksymalnych poziomów cen paliw. Jednak ich skala już będzie kilkugroszowa.
1: Program CPN będzie obowiązywać do końca roku. Na Litwie odwołano alarm ogłoszony z powodu potencjalnego zagrożenia dronowego. Z tego powodu przez prawie godzinę zamknięte było wileńskie lotnisko. Poderwano też myśliwce NATO. Wojsko przekazało, że obiekt nie jest niebezpieczny. We wrześniu nad litewskim terytorium po raz pierwszy zestrzelono drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego państwa. Wcześniej miało to miejsce też na Łotwie i w Estonii. Przygotowywana w Ministerstwie Obrony ustawa przedwojenna musi wypełnić lukę prawną i uprościć procedury reagowania na zagrożenia, komentuje generał Bogusław Pacek. Na antenie Polskiego Radia 24 wskazał, że istniejące przepisy są nieadekwatne do obecnej sytuacji.
9: My mamy procedury albo pokoju, albo wojny w sensie militarnym. Mamy oczywiście sytuacje kryzysowe, ale zgadzam się z tym, że trzeba wypełnić również w sensie prawnym takie działanie, żeby umożliwić przeciwdziałanie, zapobieganie na sytuację, którą mamy. To nie jest kwestia tylko wojska, to jest przede wszystkim kwestia wojska i administracji. Tam jest wiele rzeczy do dogrania. Mam nadzieję, że to, co ma być wprowadzone, wypełni tę lukę.
1: Jak informuje MON, celem przygotowywanej ustawy jest m.in. wzmocnienie zdolności obronnych oraz usprawnienie współdziałania pomiędzy siłami zbrojnymi a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. Drugi pilot samolotu linii Fly Dubai, lecącego z Dubaju do Tel Awiwu, próbował zaatakować kapitana siekierą. Poinformował o tym prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pochodzący z Omanu mężczyzna chciał w ten sposób przeprowadzić atak terrorystyczny. Według dziennika Wall Street Journal drugi pilot był objęty zakazem lotów w Omanie w związku z obawami, że uległ radykalizacji. Nie jest jasne, czy linie Fly Dubai były tego świadome, gdy przyjmowały go do pracy. Do ataku doszło w środę. Na pokładzie samolotu było 170 pasażerów i kilkunastu członków załogi. Drugi pilot próbował przejąć kontrolę nad maszyną. Kapitan zdołał otworzyć drzwi do kokpitu, dzięki czemu grupa pasażerów pomogła obezwładnić napastnika. Po miesięcznej przerwie wróciła na kort. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju rangi 1000 w Pekinie. Ostatnio kibice widzieli ją na US Open. Polka, która rozpoczynała zmagania od drugiej rundy, pokonała reprezentantkę gospodarzy Xinyu Gao 6-2, 6-3. Mecz trwał niecałe półtorej godziny. Następną rywalką Świątek będzie Chorwatka Donna Vekić. Słoneczna pogoda i temperatura w okolicach 20 stopni zachęcają do jesiennych spacerów. Z przyjemnej aury chętnie korzystają turyści, którzy odwiedzają Białowieski Park Narodowy.
0: Jest przepięknie i właśnie wybieramy się dzisiaj na Rykowisko. Mamy już miejsce zaplanowane koło Narewki. Mamy już przewodniczkę, która z nami pójdzie. Teraz jeszcze chwila na zwiedzanie.
2: To jest piękne miejsce. Wracamy tu po jakimś czasie i jak zwykle jest przecudownie. Fantastyczni ludzie, fantastyczna przyroda, fantastyczne miejsce, jedzenie. Wszystko się zgadza.
10: Drugi raz w Białowieży.

0: Tutaj jest pięknie.
1: Przyjechaliśmy zobaczyć żubry w naturze, Białowieża, no wiadomo, no dużo przyrody.
2: Znajdzie się też coś dla miłośników grzybobrania, bo dziś w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Parku rozpoczyna się dwudniowa 30. wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: A pogoda na Podlasiu dzisiaj faktycznie dopisuje i zachęca do spacerów. Jest słonecznie, a termometry pokażą tam około 22 stopni. Na pozostałym obszarze w większości też niebo będzie bezchmurne. Wyjątkiem jest północny zachód. Tam sporo chmur i temperatura maksymalna nie przekraczająca w ciągu dnia 17-18 stopni.
3: Radio 24.
4: Słowem wszystko.
5: 6 minut po godzinie 11 trwa poranek na antenie Polskiego Radia 24. Chciałbym się powiedzieć sobotni poranek, żeby być w zgodzie z prawdą. W studiu jest już Roch Kowalski oraz jego goście. Dzień dobry.
6: Dzień dobry państwu.
5: To ja mam takie pytanie, chciałbym się upewnić.
6: Proszę.
5: PB 95,6,73 złotych, albo inaczej 6 złotych 73 grosze.
6: Ale masz nadzieję, że potwierdzę to empirycznie?
5: Nie. Chciałem tylko zapytać, czy to będzie temat numer jeden.
6: Tak, zdecydowanie. Od tego zacznijmy rozmowę.

0: kontra pałac.
1: Myślałem, że Krzysztof pyta mnie, czy w drodze do pracy widziałem na pylonach. Na stacjach metra nie wyświetlają cen paliw, na szczęście. W naszym studiu profesor Wojciech Rafałowski, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Socjolog wyłącznie.
1: Socjolog wyłącznie. Przepraszam najmocniej. I Artur Bartkiewicz z Rzeczpospolitej, tu bez błędu.
3: Tu wszystko się zgadza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Razem z panami będziemy do godziny 12 prawie, że podsumowywać miniony tydzień w polityce. I zdaje się, że mamy rozstrzygnięcie, na pewno mamy rozstrzygnięcie sporu, bijatyki czy też meczu o ceny paliw. Prezydent najpierw w orędziu straszył, że za chwilę może zabraknąć pieniędzy na wszystko, w tym na emerytury, po to, żeby na koniec powiedzieć, że podpisał ustawę i przestrzegł rząd, że to ostatni raz, kiedy podpisuje ustawę podnoszącą podatki. To do panów pytanie na początek tej naszego sparingu słownego. Kto wygrał ten pojedynek? Czy premier, czy prezydent? Artur Bartkiewicz.
3: Wydaje się, że mamy tutaj, powiedzmy, taki remis ze wskazaniem na rząd. Dlatego, że to, co najbardziej tutaj zwraca uwagę, że po raz pierwszy prezydent uznał granicę swojej władzy. Znaczy po raz pierwszy stwierdził, że on jednak nie jest nad premierem. Bo proszę zwrócić uwagę, że dotychczas prezydent stwarzał wrażenie, zresztą do tego dąży, żeby ten ustrój w Polsce stał się taki bardziej prezydencki. On pokazywał zawsze swoją sprawczość. Te wszystkie weta to było pokazywanie, czy odsyłanie do Trybunału Konstytucyjnego, no ale bardziej weta, pokazywanie, beze mnie tutaj nic się nie stanie. Natomiast w tym orędziu, oprócz oczywiście krytyki rządu i oprócz tego ciosu w rząd, były też słowa o tym, że to rząd odpowiada za to, czy ustawy są konstytucyjne, czy nie są konstytucyjne. Prezydent podpisał, ale Trybunał sprawdzi potem, że to rząd odpowiada tak naprawdę za to, żeby paliwo staniało. Więc tutaj trochę prezydent jakby tą swoją wszechwładzę ograniczył. Znaczy przyznał, że pod tym względem piłeczka jest po stronie rządu. To jest jedno. Po drugie, jednak zgodził się na podniesienie podatków i to jest w elektoracie, do którego bardzo często prezydent się odwołuje, czyli tego elektoratu konfederackiego, to jest jednak źle widziane. I Sławomir Mentzen na przykład już zareagował na to, że szkoda, że prezydent tutaj się ugiął, a wiemy, że Karol Nawrocki chciałby wykroczyć jako prezydent i jako lider obozu prawicy poza PiS. Chciałby zbudować taki szeroki obóz prawicowy chyba z większym ciężarem nawet na Konfederację i w tej Konfederacji punktów nie zdobył. Poza tym, jeżeli chodzi o tę decyzję, to teraz Polacy mogą zadać pytanie. No dobrze, to skoro jest tak, że można następczo sprawdzić w Trybunale Konstytucyjnym tę ustawę i skoro jednak można było ją podpisać, to dlaczego nie można było podpisać tej pierwszej, bo ceny paliwa mogłyby być już wcześniej, wcześniej tanie. I to jest...
1: Prezydent miał nadzieję, że jeszcze wygra ten pojedynek.
3: No tak, no ale skoro za drugim razem podpisał, to znaczy, że uznał, że go nie wygrał. Natomiast jeżeli chodzi o to, co tutaj rząd, jakie może straty ponieść, no to jest to przypominanie tego 5-19 Donaldowi Tuskowi, bo taka jest tutaj narracja z drugiej strony, że okej, dobrze, my podpisaliśmy, no to teraz niech na tych pylonach będzie 5-19, które premier obiecywał jeszcze

0: kiedy był w opozycji. Wiadomo, że takiej ceny nie będzie. Wiadomo, że rząd może zacząć tłumaczyć inna sytuacja i tak dalej, no ale w takich prostych przekazach, no, będzie szedł komunikat, że my zrobiliśmy wszystko, co chcieliście, gdzie jest 5,19 na pylonach i tego 5,19 nie będzie, więc to będzie ten koszt rządu.
1: Artur Bartkiewicz mówi o wskazaniu na premiera w tym pojedynku, a profesor Wojciech Rafałowski?
2: Ja powiedziałbym mocniej, że to jest jednak zwycięstwo premiera w tym przypadku i zwycięstwo rządu, no bo ta ustawa, którą rząd położył, została podpisana i wejdzie w życie i konsekwencje mają być już dzisiaj są widoczne na pylonach. Ja też przyznam, nie widziałem po drodze żadnych stacji benzynowych akurat, więc nie miałem okazji zweryfikować tego, ale tak, nie, to jest moim zdaniem dosyć wyraźne zwycięstwo. Co więcej, koszty polityczne właśnie związane z elektoratem Konfederacji poniesie prezydent. Rząd zrobił to, co miał zrobić, to znaczy obniżył ceny w sposób wyraźny. Oczywiście to jest cały czas ta obietnica 5,19, ale obietnica 5,19 jest z 2022 roku. Czyli grubo sprzed wojny, obecnej wojny w Zatoce Perskiej. Okay. I w tej chwili premier może odpowiadać na ten zarzut, no to teraz niech prezydent Nawrocki zadzwoni do swojego dobrego przyjaciela prezydenta Trumpa i niech on tą sytuację uporządkuje. Wiemy, że sytuacja w Zatoce jest już w tej chwili dużo bardziej stabilna niż była, że ten eksport ropy no, osiągnął 90% tego, co było wcześniej, tam są jakieś dodatkowe koszty, więc ceny benzyny czy oleju napędu mogą dalej spadać, prawda? Przynajmniej póki Donald Trump nie zacznie znowu bombardować Iranu czy znowu rozkręcać tej awantury w Zatoce Perskiej. Więc wydaje się, że możliwość tak zwanego tego przesuwania odpowiedzialności za to są szerokie. To znaczy dalej rząd może powiedzieć tak, my zrobiliśmy ile się dało i obniżyliśmy znacząco, bo była groźba, że będzie 10 zł, a jest 6 zł z hakiem. No, jeszcze złotówka bardzo chcemy, ale do tego się musi trochę zmienić sytuacja międzynarodowa.
1: Zastanawiam się też o niekonsekwencje po stronie prezydenta, bo tak jak wspominał redaktor Bartkiewicz, rzeczywiście to jest właściwie pierwszy raz, kiedy prezydent zgadza się, drugi, kiedy prezydent zgadza się na podwyżkę podatków. Tutaj rząd wypomina, że prezydent nie chciał na przykład podwyższyć akcyzy na alkohol, nie chciał się zgodzić na podwyższenie opłaty cukrowej, między innymi podatku cukrowego, a ugiął się dopiero przy tych koncernach paliwowych. I tak się też zastanawiam, czy, bo to orędzie prezydenta, ono trochę, przepraszam za to metafora, tylko licencja poetyka, że trochę prezydent brzmiał jak zranione zwierzę, to znaczy takie, które dostało cios i wie, że ten jeden pojedynek na razie przegrało. Pytanie, czy prezydent będzie dalej konsekwentny, czy to będzie jakiś nowy początek współpracy pomiędzy premierem a prezydentem?
0: No, wydaje się to dość optymistyczne założenie, że tutaj będzie współpraca. Tutaj raczej w tym takim pojedynku na miny i pojedynku na spojrzenia prezydent po prostu pierwszy mrugnął, bo mógł Karol Nawrocki znowu wysłać do kontroli tej prewencyjnej, do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, bo to, proszę zwrócić uwagę, to zastrzeżenie, które prezydent miał do tej ustawy nie zniknęło. Co więcej, zakres tego podatku jest jeszcze większy, bo w tej pierwszej ustawie to miało być do końca, te nadzwyczajne zyski miały być wstecznie opodatkowane i do końca tego roku. Teraz będą chyba do końca pierwszego kwartału 2027 roku, czyli jakby te przychody dla rządu będą jeszcze wyższe, więc skoro było zastrzeżenie pierwotnie, że to jest podatek, który działa wstecz, no bo to jest jakby istotą tego zastrzeżenia prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, jest to, że ten podatek działa wstecz, bo on obejmuje nie tylko te nadzwyczajne zyski, które już są,
1: ale też te, które były od początku kryzysu,
0: więc to nie zniknęło, więc no, dlaczego wtedy trzeba było odsyłać prewencyjnie, stojąc na straży konstytucji, no teraz można podpisać coś, co się uważa, że jest niekonstytucyjne, ale to rząd ma dbać o konstytucyjność. No nie ma tutaj konsekwencji. Po drugie, wydaje się, że gdyby prezydent nie mrugnął i gdyby nie podpisał tej ustawy, to rząd i tak musiałby coś zrobić, żeby ceny paliwa obniżyć. Pewnie trzeba by było szukać w budżecie pieniędzy i pewnie te pieniądze by się znalazły, dlatego że koszty polityczne 10 zł na pylonach, a było blisko tego, jeżeli chodzi o olej napędowy, byłyby ogromne i jednak, wydaje mi się, w większej mierze poniósłby je rząd, bo w takim oprócz kibiców w tej wojnie polsko-polskiej jednego, drugiego obozu, mamy zwykłych Polaków, dla których no, to rząd jednak odpowiada za to, ile kosztuje benzyna, a nie prezydent. Prezydent jest, no, on oczywiście stwarza wrażenie, że jest tutaj takim może więcej niż może, no bo taka jest prezydentura Nawrockiego i Karol Nawrocki chciałby doprowadzić do systemu prezydenckiego w Polsce, ale na razie takiego systemu nie mamy. Na razie rząd, zresztą na każdym kroku podkreśla, że rządzi, więc koszt wysokich cen benzyny spadłby na rząd, więc wydaje się, że gdyby prezydent tę tę ustawę nie zawetował, bo zawetowanie jej pewnie byłoby jeszcze bardziej kosztowne, ale wysłał do Trybunału, to i tak te ceny by się obniżyły, a prezydent byłby konsekwentny. Zresztą ton tego orędzia był taki, że nie wiem, czy

0: panowie się zgodzicie, jak ja słuchałem tego orędzia, to zanim prezydent podpisał, powiedział, że podpisał, to miałem wrażenie, że on jej nie podpisze, że on właśnie zapowiada kolejne albo weto, albo odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego. I całe to orędzie było dość konfrontacyjne. Jednak rząd miał tam... Było punktowanie rządu i wydaje się, że to jest tylko takie zawieszenie broni w sprawie drażliwej, która może być, widocznie prezydent i jego otoczenie uznali, że może być też kosztowna politycznie dla nich, dlatego że ceny paliwa odczuwają wszyscy.
1: Jasne. Profesor Wojciech Rafałowski?
2: Znaczy ja bym się nie spodziewał absolutnie żadnej współpracy, to znaczy teraz bym się raczej spodziewał jakiejś kontrakcji, jakiejś formy zemsty za to, że zmusiliście mnie tutaj, nie miałem wyjścia, to teraz ja wam
1: to
2: pokażę na
1: zwierzę,
2: innym...
1: Tak.
2: Tak, raczej będzie próbował pokazać, że na innym polu, prawda, już, ale tu już jakieś kolejne nominacje wstrzymane, jakaś kolejna mniejsza ustawa w mniejszym znaczeniu. Natomiast ja się nie zgodzę dotyczące tej pełnej atrybucji winy za wysokie ceny w stosunku do rządu. Oczywiście rząd odpowiada i na pewno by poniósł te koszty. Natomiast proszę zauważyć, że narracja o wetomacie, o tym, że prezydent wetuje wszystko, prawda, bez znaczenia, czy to jest dobre, czy złe, po prostu wszystko wetuje, to już jest silna narracja. To znaczy, to nie jest coś, co by się w tej chwili pojawiło. To jest coś, co jest wiedzą wspólną. Prezydent generalnie wetuje, żeby zrobić rządowi na złość. I ta narracja by się tylko wzmacniała do wyborów. Więc ja sądzę, że tu można by, oczywiście wiadomo, że pewnie największa część Polaków by mówiła, że wina za wysokie ceny paliw jest po obydwu stronach. Bo zwykle w różnych badaniach tak wychodzi, że ludzie tak mówią, jedni i drudzy odpowiadają, tam są jakieś różnice dotyczące wiernych elektoratów, które są tam dalej. Więc tutaj wydaje mi się, że no, w tym przypadku prezydent po prostu uznał, że mu się nie opłaca w ten sposób tego rozgrywać, bo to po prostu by no, sprowadziło znowu dyskusję do tematu, rząd by mówił, my chcieliśmy, próbowaliśmy ileś razy, prezydent nam nie pozwalał i wtedy można by rzeczywiście sięgnąć do innych pieniędzy i mówimy, prezydent nie pozwolił, prezydent nas zablokował, no to my teraz musimy zrobić coś drastycznego w innym kierunku. Czy by to zrobili, czy nie, to już inna sprawa, ale byłby argument, byłaby wymówka, więc prezydent tutaj uznał, że tej wymówki nie może dostarczyć, a skierowanie do Trybunału, no to wiemy, że to nie jest żadne skierowanie do Trybunału, to znaczy to jest pełna fikcja, że Trybunał żadnego sensownego rozstrzygnięcia nam nie dostarczy, kiedy sam Trybunał jest w tej chwili w sytuacji kompletnie zawikła.
1: To w takim razie, skoro jesteśmy przy tym wątku, to porozmawiajmy o Trybunale, bo to kolejny tydzień za nami, który nie przyniósł rozstrzygnięcia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Z jednej strony mamy miasteczko organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość i przez Telewizję Republika przed Trybunałem Konstytucyjnym. Chociaż miasteczko to dużo powiedziane, tam jest kilkadziesiąt osób, które pełnią dyżury przed Trybunałem Konstytucyjnym. Nadal czekamy, Maciej Berek czeka na wyznaczenie terminu odebrania ślubowania w obecności prezydenta i coraz głośniej mówi się, że to przesilenie w Trybunale się zbliża. Jak panowie na to patrzą, czy rzeczywiście będzie jakieś przesilenie w Trybunale i czy, to już dwa pytania naraz zadam, i czy rzeczywiście jest tak, czy rząd może pokładać nadzieję w przejęciu tego Trybunału Konstytucyjnego? Bo tutaj bardzo często mówi się tak, że skoro nie udało się ustawą wypracować porozumienia w sprawie kompromisu aborcyjnego, no to może Trybunał. I w wielu innych kwestiach Trybunał też miałby pomóc. Profesor Rafałowski.
2: Znaczy, nie spodziewał, wcześniej się spodziewałem, że rzeczywiście może nastąpić coś w rodzaju jakiegoś siłowego wejścia, czy tego rodzaju scenu. Natomiast w tej chwili wydaje się, że to jest raczej procedura, która ma postawić Bogdana Święczkowskiego przed jakąś formą procedury dyscyplinarnej. Ja nie znam dokładnie tych procedur wewnątrz Trybunału, jak to można zrobić, natomiast wydaje mi się, że to pójdzie raczej w tym kierunku i w ten sposób się dokona ta zmiana. Znaczy, wydaje mi się, że to jest ten plan, który też Maciej Berec z jakiegoś powodu, może, z drugiego szeregu może animować. I wydaje mi się, że to jest w tej chwili ten plan. To się może to być efektywne. Pytanie, prawda, ile jeszcze miesięcy będziemy na to czekać?
1: Artur Bartkiewicz?
0: No niewątpliwie to, co się stanie w Trybunale, to na pewno nie uzdrowi na stałe sytuacji, bo mamy teraz taką sytuację, że większość sędziów, którzy są wybrani już po wyborze Macieja Berka, to są większość sędziów wybranych przez obecny obóz rządzący. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli udałoby się ich wprowadzić, bo tam jest problem z wprowadzeniem części tych sędziów, bo wiadomo, że prezydent nie przyjął od nich zaprzysiężenia, chodzi o tych sędziów, którzy zostali wybrani tak po czasie, w którym powinni zostać wybrani. Tak? Koalicja długo czekała na zmianę w Pałacu Prezydenckim, kiedy się nie doczekała, no to uznała, że inaczej trzeba ten Trybunał przejąć. No i jest problem z tą czwórką sędziów. I Maciej Berek został wybrany, wydaje się, po to, żeby jednak pewnymi faktami dokonanymi tych sędziów tam wprowadzić. Nie wiem, czy to będzie siłowe przejęcie, czy nie, ale skoro doszło do tego wyboru, no to jest tam jakiś polityczny plan taki, żeby Maciej Berek wziął na siebie trochę polityczną odpowiedzialność za to, co się stanie. No bo Maciej Berek jest radcą prawnym, przynajmniej tak twierdzą, twierdzi samorząd.

0: radcowski, wiem, że pałac prezydencki ma tutaj zastrzeżenia, ale jest też jednak członkiem, byłym członkiem rządu Donalda Tuska, jest politykiem trochę, bo wiadomo, że w rządzie miał taki bardziej charakter eksperta, no ale jest politykiem i on wydaje się ma na siebie wziąć polityczną odpowiedzialność za taką operację, która będzie polegała na przechwyceniu Trybunału o tyle, że ci sędziowie zostaną tam w jakiś sposób wprowadzeni i rzeczywiście postawią Bogdana Święczkowskiego przed tą procedurą dyscyplinarną, znaczy uchylą mu prawdopodobnie immunitet, tam jest, są wobec Bogdana Święczkowskiego zarzuty, on nie będzie mógł być wtedy prezesem, zostanie prezesem najstarszy bodaj stażem sędzia i wtedy rzeczywiście możliwe będzie przeprowadzanie zmian o charakterze ustawowych bez prezydenta. To znaczy będzie można uznać na przykład ustawę tą zaostrzającą prawo aborcyjne za niekonstytucyjną, ale będzie można też uznać ustawy sądowe za niekonstytucyjne. Będzie możliwe przed wyborami przeprowadzenie takim przez Trybunał Konstytucyjny całego szeregu zmian i pokazanie, że zobaczcie, oni nam zarzucają, że jesteśmy niesprawczy, a my znaleźliśmy sposób, mimo tego, że jest pełno przeciwności wokół nas, na to, żeby jednak tę sytuację zmienić. I tutaj profesor mówił, że nie wiadomo, ile to miesięcy trwało. Wydaje mi się, że rząd nie ma tutaj zbyt dużo czasu i musi podjąć te działania, bo musi to zrobić przed wyborami. Bo jeżeli tego nie zrobi przed wyborami, no to po wyborach, wiadomo, może być już zupełnie inna sytuacja polityczna. Poza tym to chyba ma na celu właśnie pokazanie przed wyborami, że rząd dowozi przynajmniej część tych obietnic, których nie był w stanie zrealizować, dlatego że w Pałacu Prezydenckim najpierw był Andrzej Duda, a potem Karol Nawrocki.
1: Bardzo ostry głos zabrał w tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki też w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc, że on jest gotowy na daleko idące, to już parafrazuję, na daleko idące rozwiązania i że będzie kategorycznie bronił Trybunału Konstytucyjnego pod wodzą Bogdana Święczkowskiego. Do pana profesora Rafałowskiego pytanie, bo ja tak nie umiem sobie do końca wyobrazić, jak to miałoby wyglądać w praktyce, to przejęcie, czy też przywrócenie porządku w Trybunale Konstytucyjnym, a dwa, no to po prostu zmienią się kolory w kalejdoskopie, to znaczy Trybunał Konstytucyjny nadal będzie nieuznawaną instytucją, tylko teraz dla tej drugiej części społeczeństwa.
2: No zgadza się, tylko może może generować efektywną, bardziej efektywną politykę. Pamiętam, Trybunał Konstytucyjny w tej chwili nie działa, to jest problem z nim, ponieważ on jakby nie podejmuje decyzji w gruncie rzeczy ani w jedną, ani w drugą stronę, to znaczy on jest zajęty sam sobą, prawda? Bogdan Święczkowski głównie jest zajęty niewpuszczaniem wybranych sędziów do Trybunału i to ten organ nie działa na rzecz obywateli. I to jest podstawowy problem. To znaczy, jeżeli się okaże, że po tej operacji, która będzie dokonana w jakiś sposób, ten Trybunał wreszcie zacznie działać, to oczywiście politycy PiSu i Karol Nawrocki będą dalej mówili, to nie jest Trybunał, to jest jakieś przejęte. Natomiast jeżeli on zacznie działać, to będzie rozwiązanie. Znaczy, to jest trochę jak z reformami Ziobry, ponieważ przed reformami Ziobry polskie sądy nie działały dobrze. I on zrobił reformy, mówiąc, polskie sądy nie działają dobrze, trzeba coś radykalnego zrobić. Problem w tym, że one potem działały jeszcze gorzej. I to jest ten problem. Natomiast gdyby ta reforma Ziobry rzeczywiście przywróciła efektywność sądów, to prawdopodobnie większość społeczeństwa by kompletnie nie zwróciła na to uwagi. Nie byłoby protestów, bo to zostałoby rozwiązane. Tu jest szansa na to, że rzeczywiście... że to się uda, ponieważ na zapleczu Koalicji Obywatelskiej jest dużo więcej kompetentnych sędziów. No, przecież nie zapominajmy, Julia Przyłębska, która była tą prezeską Trybunału Konstytucyjnego przez dłuższy czas, to była sędzia, która była absolutnie na miernym poziomie. Znaczy, jeżeli się jej spojrzy w historię jej zatrudnienia i prawda, wyniki sądów apelacyjnych od jej wyroków, to ona była fatalną sędzią.
1: Wystarczyło też posłuchać wywiadów, jakich udzielała i jaką wiedzę prawniczą reprezentowała.
2: Tak, to była niekompetentna osoba, więc jeżeli zaplecze prawne Prawa i Sprawiedliwości i Polskiej Prawicy ma taki stan, taki poziom reprezentuje, no to nic dziwnego, że nie jest w stanie naprawić działania polskiego sądownictwa. Więc tutaj wiele zależy od tego, kogo rzeczywiście, na ile ci ludzie, którzy już zostali wybrani do Trybunału Konstytucyjnego, i ci, którzy wdrażają te reformy sądownicze jakąś tam tyłem, no bo wiadomo, że to się nie odbywa ustawami, no bo prezydent je wetuje. Jeżeli to będzie efektywne, to zostanie uznane przez społeczeństwo. I to, że paru panów z PiSu nie będzie mówiło, że to nie są sądy, to nikogo nie będzie interesowało.
1: Czyli jeśli przywrócone zostanie działanie, to tym samym w większości społeczeństwa przywrócony zostanie autorytet. Profesor redaktor Bartkiewicz się zgadza?
0: Tak,
1: jeszcze nie profesor.
0: Nie, jeszcze pewnie nigdy. Natomiast jeżeli o to chodzi, to trochę się zgadzam i trochę się nie zgadzam, bo rzeczywiście będzie tak, że jeżeli Trybunał zacznie działać, to będziemy w lepszej sytuacji, natomiast jeżeli on zostanie w taki sposób przechwycony, to będzie trochę tak, jak powiedziałeś, to znaczy, że zmienią się flagi i będzie inna część społeczeństwa będzie tego Trybunału nie uznawała, inna część polityków będzie nie uznawała i on będzie, bo to tak jak właśnie, to był problem też z reformami Ziobry i ogólnie

0: właśnie z tymi reformami, które PiS prowadził, że one się odbywały, bardzo fundamentalne reformy, bez jakiegoś choćby elementarnego politycznego konsensusu. To znaczy, z drugą stroną tego w ogóle nie konsultowano, nie wypracowywano jakiegoś wspólnego, najmniejszego mianownika, żeby te reformy były w stanie przetrwać zmianę władzy. I wydaje się, że ten Trybunał Konstytucyjny, nawet jeżeli zacznie działać, jeżeli dojdzie do zmiany władzy, no to on zostanie znowu zaatakowany, znowu będzie nowa, ta prawicowa wtedy prawdopodobnie większość, gdyby powstała, przestanie go uznawać i Konfederacja będzie mówiła o resecie, PiS będzie mówił, że trzeba najpierw wyprowadzić tych sędziów, których on nie uznaje i autorytet Trybunału od tego nie wróci. Wydaje się, że tutaj, jeżeli mielibyśmy tak długofalowo przywrócić autorytet Trybunału Konstytucyjnego, to już nie tylko, bo jest ten projekt resetu tak zwanego konstytucyjnego.
1: Fundacja Batorego też w tym tygodniu
0: dokładnie
1: prezentowała.
0: W Rzeczpospolitej pisaliśmy o tym jako pierwsi i to jest taki forma wygaszenia z jednej strony Trybunału, a z drugiej wymyślenia go na nowo. To znaczy, żeby on był wybierany przez wszystkie instytucje w systemie władzy, bo tam Senat był wybierał sędziów, Sejm, prezydent miałby jakiś swoich sędziów i jakby jego autorytet musiałby być zbudowany wtedy na nowo, ale wydaje się, że najważniejsze w takim odtwarzaniu autorytetu Trybunału byłoby, żeby to było jednak w jakimś porozumieniu sił politycznych. To znaczy, żeby jednak usiedli ze sobą ci politycy z KO, PiS-u, z Konfederacji i powiedzieli, no musimy mieć jakiś sąd konstytucyjny, bo taka instytucja jest potrzebna, żeby kontrolować władzę, która może nie być waszą władzą, tylko być, potrzebujemy takiego zaworu bezpieczeństwa i musimy się zgodzić na to, jak go wykreujemy i że nie będzie, przestajemy go podważać, bo dopóki ten Trybunał budzi zastrzeżenia jednej albo drugiej strony, no to on jest tak trwały, jak większość, która za nim stoi.
2: Tak, ale też musieliby się zgodzić na to, że nie będziemy tam wprowadzać ludzi pokroju pani Pawłowicz, pana czy pana Piotrowicza. Znaczy to jest, nie chodzi mi o przeszłość Piotrowicza, ale o jego w ogóle nastawienie, jego podejście do pracy w Trybunale. Bo jeżeli wprowadzimy tam wprowadzać autorytety prawne, jakoś związane z naszym środowiskiem politycznym, którzy są otwarci na dialog, okej. Okay. Natomiast ja nie wierzę w tej sytuacji, żeby ugrupowania z takim nastawieniem podeszły do tego. To znaczy polaryzacja jest zbyt mocna.
0: Jasne, ja też w to nie wierzę, natomiast mówię, że to jest jakby taka sytuacja idealna, jak ten reset musiałby wyglądać, bo bez tego będziemy cały czas w takim stanie takiego rozchwiania w tym Trybunale. Zawsze będziemy niepewni, co zrobi kolejna większość. To zaczął to PiS, ale jakby taki sposób przechwycenia Trybunału sprawi, że to zostanie utrwalone, bo instytucje muszą być, żeby demokracja zdziałała sprawnie, to instytucje muszą nie być uzależnione w pełni, zwłaszcza te sądownicze, od większości rządzącej. Dopóki są uzależnione, no to one nie mają autorytetu siłą rzeczy, bo część tych kibiców politycznych je uznaje, część nie i mamy sytuację, jaką mamy.
1: Ja nie, doceniając pracę Fundacji Batorego, przypomnę, że ten pierwszy projekt, który Koalicja Obywatelska, ta większość obecna parlamentarna złożyła w Sejmie, dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, on też w dużej mierze zakładał reset w Trybunale Konstytucyjnym. Tam była mowa o wygaszeniu, o przejściu w stan spoczynku wszystkich sędziów, o kaskadowym takim sposobie wyboru kolejnych, ale z drugiej strony to zdanie pochwały dla rządu, a teraz zdanie krytyki. Czy ta cała sprawa z Trybunałem Konstytucyjnym to nie jest trochę realizacja strategii, jeśli nie możemy dać chleba, to dajemy igrzyska? Profesor Wojciech Rafałowski.
2: Ja myślę, że to nie są te igrzyska, które najbardziej interesują obywateli. To znaczy jednak polski elektorat patrzy na kwestię chleba, mniej na kwestie igrzysk, zwłaszcza takich dosyć niszowych igrzysk, bo umówmy się, Aleja Szucha w Warszawie, chociaż jest prestiżowa i elegancka, to nie jest główna arteria. Tam przejeżdżają głównie jednak urzędnicy, naprzeciwko jest Ministerstwo Edukacji, jest Trybunał Konstytucyjny.
1: Z tyłu Kancelaria Premiera.
2: Tak, tak, ale Kancelaria Premiera jest od drugiej, wejście tak. Od drugiej strony, od strony Łazienek Królewskich. Więc moim zdaniem to, co się dzieje na pylonach stacji benzynowych, ma dużo większe znaczenie. To, co się dzieje w kolejkach do lekarza, to są te elementy, które mają znaczenie. Więc wyborach, znaczy wybory wygrywa się konkretnymi postulatami dotyczącymi tej strefy materialnej. Czy czasem kiedyś to były jeszcze sprawy związane z wejściem do Unii, prawda? Te kwestie
1: ambicjonalne
2: mają...
1: takie bardziej.
2: Tak, one mają związane ze statusem, z pozycją życiową. Natomiast nie z sytuacją, znaczy Trybunał Konstytucyjny, chociaż z punktu widzenia teorii państwa fundamentalna sprawa, to z punktu widzenia większości obywateli to jest, prawda, tam się gdzieś kłócą prawnicy, prawda? A gdzie dwóch prawników, to trzy opinie, prawda? Tego rodzaju przekonania będą dominować. Więc ja bym powiedział, to jest sprawa istotna z punktu widzenia państwowego do załatwienia, ale ona nie będzie kluczowa. W tej chwili wygranie wyborów zależy od tego, czy ktoś jest w stanie zbudować narrację pewnego postępu, pewnej wizji pójścia do przodu. I o ile, znaczy w tej chwili nie widzę takiej wizji za bardzo po stronie opozycji. To znaczy Donald Tusk próbuje wrócić do wizji ciepłej wody w kranie trochę. Mhm. I jeżeli nie będzie jakiejś porywającej wizji po drugiej stronie, na razie jej nie widać, no to ma szansę odzyskać tą szansę na większość, jakąś taką minimalną większość.

0: były dwa takie sondaże, gdzie ta minimalna większość koalicji KO plus Lewica utrzymywała i była szansa na utrzymanie władzy. Takiej bardzo chwiejnej sytuacji, ale było to możliwe.
1: Większość jednego posła.
0: Tak, no ale to wystarczy, żeby... Znaczy to jest ryzykowne, no ale zawsze wiadomo, nie wszyscy przyjdą.
1: Ale premiera i rząd się przegłosują.
0: Ale się jest w stanie wytrzymać i utrzymać władzę. Natomiast druga strona nie bardzo coś proponuje. Bo proszę zauważyć, Prawo i Sprawiedliwość jest cały czas zanurzone w swoich problemach związanych z podziałem i tych afer, prawda, zonda krypto. W tym tygodniu było mniej, ale pewnie Rada Chwila wróci. Konfederacja to ma w tej chwili twarz Mencena, który kpi z policjantek i pokazuje, że interesują go wyłącznie faceci w mundurach, a nie kobiety w mundurach. I do tego wszystkiego mamy, prawda, Konfederację Grzegorza Brauna, której skrót coraz bardziej jawni się jako KGB, więc no, wygląda to, znaczy po stronie prawicowej też jakoś nie porywa.
1: Artur Bartkiewicz.
2: Zgodzę się, że na pewno sprawa Trybunału Konstytucyjnego, w ogóle sprawa nawet sądownictwa nie będzie rozstrzygała o wyniku wyborów, bo chociaż to były ważne przywrócenie praworządności, czy odtworzenie Trybunału Konstytucyjnego w takiej formule, która by sprawiała, że on by działał, to były ważne postulaty obecnej koalicji, ale one rzeczywiście w wyborach się głosuje portfelem, w wyborach się głosuje takimi wizjami państwa, natomiast przejęcie tego Trybunału w taki sposób, o jakim mówiliśmy, może być ważne z punktu widzenia tych kilku punktów procentowych, których brakuje do tej większości minimalnej, choćby w sprawie aborcji, bo gdyby udało się rzeczywiście przez Trybunał zwrócić do kompromisu aborcyjnego tak naprawdę, czyli cofnąć tę decyzję z 2020 roku, no to wydaje się, że byłoby to kilka punktów procentowych na przykład dla Lewicy, które też są potrzebne, bo Donald Tusk musi zbudować jakiś obóz, który miałby większość. I teraz wiadomo, że widzimy, jak w sondażach wypada PSL, widzimy, że Polska 2050 czy Unia Centrum, no to mają takie poparcie właściwie bezobjawowe, że tak powiem. Natomiast tym takim partnerem, którego może być pewien Donald Tusk, jest Lewica. Lewica, która gdyby porozumiała się z Razem, to być może mogłaby stworzyć taki blok, który by razem z Koalicją Obywatelską, która pewnie wciągnie co najmniej Polskę 2050, jeżeli tam dojdzie do jakiejś zmiany, że tak powiem, kierownictwa, to pewnie wciągnie na swoje listy Unię Centrum, z pewnością wciągnie na swoje listy, być może nawet PSL, to takie dwa bloki pewnie mogłyby powalczyć o tę większość. Natomiast żeby tak było, musiałoby się Razem porozumieć z nową Lewicą, to nie jest pewne, ale być może gdyby udało się wrócić do kompromisu aborcyjnego, to ta nowa Lewica zyskałaby te 2-3 punkty procentowe, których brakuje, żeby ta większość była stabilniejsza.
1: Szczególnie w elektoracie kobiet, który się najbardziej zdemobilizował, co było także widoczne w wyborach prezydenckich.
2: Dokładnie
1: w 2025 roku.
2: I to jest też elektorat, który tak najbardziej pewnie się obawia dojścia prawicy do władzy, więc jego
1: ale jest też najbardziej rozczarowany rządami koalicji 15 października. Panowie, będę chciał, żebyśmy powoli przechodzili do rozmowy o Marcinie Romanowskim, ale w nawiązaniu do tego, o czym mówił profesor Rafałowski, o tym braku wizji po stronie opozycyjnej, ja mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość, połączymy te dwa wątki, sytuacja w PiSie i Marcin Romanowski, że Prawo i Sprawiedliwość trochę reprezentuje to, co krytykowało 10 lat temu, żeby było tak, jak było, żeby było tak, jak było za naszych rządów.
0: Tak, zdecydowanie. To znaczy, Prawo i Sprawiedliwość popełnia w tej chwili taki dyskursywny błąd, który popełniała przez wiele lat Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska. To znaczy mówi, odsuńmy Tuska od władzy, a potem się zobaczy. I to jest ten błąd, który Tusk czy inni liderzy Platformy w różnych momentach popełniali, bo też mówimy, odsuńmy PiS od władzy, a potem zaczniemy zastanawiać się, jak naprawić Polskę.
1: Co skończyło się w przypadku Donalda Tuska przegranymi wyborami prezydenckimi w 2025 roku.
0: Ale również w 2019 roku, bo ta narracja odsuńmy PiS od władzy, ona była od samego początku, kiedy tylko PiS zaczął robić rzeczy, które się nie podobały dużej części Polski. To było główne hasło. No, w roku 2019 PiS odnowił mandat, jeszcze zwiększył swój stan posiadania, a Koalicja Obywatelska czy Platforma w tamtym czasie mówiły tylko to. No więc to jest dokładnie ten sam błąd. To znaczy PiS wygrywa wtedy, kiedy przedstawia formę statusowego awansu klas niższych. To się dokonało w roku 2015, 500+, prawda, ta rewolucja
1: godności.
0: Rewolucja godności, tego sformułowania słuchałem. Tak samo w roku 2005 tam było, no, była szersza wizja Czwartej Rzeczpospolitej i też pewnej odnowy moralnej, prawda, rewolucja moralna, już nie
1: koniec
0: pamiętam.
1: Z postkomuną, koniec z państwem korupcyjnym. Tak,
0: to są wizje. To są wizje, które poruszają, to są narracje, które podnoszą i które prowadzą do zwycięstwa, ponieważ budują pewien cel, do którego dążymy i pewien entuzjazm. Natomiast w tej chwili jest obrona siebie.

0: to jest główny postulat, znaczy te ideały gdzieś tam się budzą w przypadku no, tej obrony Trybunału, prawda, że przed zakusami Tuska, ale to jak już mówiłem, to jest sprawa bardzo drugorzędna.
1: Tylko wygląda to cyrkowo niestety. W przypadku tak samo jak przeskakiwanie posła Mateckiego przez bramę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
0: No może chciał naśladować Lecha Wałęsę, chociaż akurat w tym środowisku Wałęsa nie cieszy się popularnością, więc ale może chciał jakbyś odnieść się do tego słynnego symbolu Lecha Wałęsy przeskakującego przez bramę Stoczni. To są bardzo dramatyczne ruchy, które trafiają wyłącznie do najwierniejszego elektoratu. Być może PiS jest na takim etapie, że musi w tej chwili zadbać o ten radykalny elektorat. No, ale widzimy, raczej traci w sondażach niż zyskuje. Więc i to nie tylko z powodu odejścia Mateusza Morawieckiego, ale generalnie te spadki były już wcześniej.
1: Profesor Wojciech Rafałowski, ja uzupełniając dopytam Artura Bartkiewicza, czy Prawo i Sprawiedliwość bez Mateusza Morawieckiego i bez Rozwoju Plus, bez tej części swoich polityków, ma jeszcze taką umiejętność kreacyjną?
2: No, wydaje się, że nawet z Mateuszem Morawieckim, dopóki on nie wyszedł, już ta umiejętność kreacyjna została zatracona, dlatego że Mateusz Morawiecki, podejmując te inicjatywy programowe, próbując jakby wyrąbać sobie trochę miejsca w tej partii, no był jednak spychany na margines. Wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera pokazuje właśnie ten problem, o którym tutaj mówimy. To znaczy PiS chce, żeby było tak jak było, tylko jeszcze na sterydach, tak? Czyli bo Przemysław Czarnek ma wszystkie obciążenia Mateusza Morawieckiego, bo był w jego rządzie i dla wyborców prawicy, o których walczy PiS, czyli dla wyborców Konfederacji, zwłaszcza Konfederacji Korony Polskiej, ma to obciążenie, że on był w tym rządzie. I to nie było tak, że Przemysław Czarnek, to wiele razy o tym mówiłem i dziwię się, że w PiSie tego nie widzą, bo to nie jest tak, że Przemysław Czarnek kładł się rejtanem w tym rządzie i mówił, że nie zgadza się na politykę europejską, jaką prowadzi Mateusz Morawiecki, albo nie zgadza się na tą politykę reżimu sanitarnego, którą krytykuje Konfederacja. Nie zgadza się na, nie wiem, Krajowy Program czy Fundusz Odbudowy. Przemysław Czarnek był w tym rządzie i on z perspektywy wyborców Konfederacji Korony Polskiej jest tym obciążony. Widać to w jego starciach z Bentzenem. Z drugiej strony dla wyborców, których chciałby PiS pozyskać, no to jest radykalna twarz prawicy. Taka, jeżeli oni chcą mieć radykalną prawicę, no to głosują właśnie na Konfederacji Korony Polskiej, która proponuje coś nowego. I dlatego ten PiS buksuje jakby w miejscu. On cały czas umacnia się w twardym elektoracie i wygląda jakby taki był plan. To znaczy ciągłe umacnianie się w tym twardym elektoracie z wiarą na to, że elektorat drugiej strony będzie właśnie zniechęcony, zdemobilizowany i że sam ten twardy elektorat wystarczy do tego, żeby wygrać wybory. Wiemy, że tak się nie stanie. Sondaże pokazują, że dzisiaj no, PiS jest w sytuacji, której nie zna, bo dotychczas było tak, że PiS, kiedy wygrywał wybory, no to wygrywał je sam, tworzył rząd, no, oprócz tych w 2005, no, ale powiedzmy to dzisiaj to prehistoria, ale te w 2015 czy w 2019 wygrywał sam sobie meblował rząd, sam wyznaczał agendę, a teraz nawet gdyby miał tworzyć rząd, no to będzie może największą partią na prawicy, ale będzie jednak partią, która musi się dogadywać z silną dość Konfederacją, z Konfederacją Korony Polskiej. Nie wiadomo w ogóle, jak się z nią ma porozumieć, skoro Jarosław Kaczyński to wyklucza i być może jeszcze z Mateuszem Morawieckim, czyli musiałby stworzyć taką arebur koalicję, którą mamy teraz, czteropartyjną. Wiemy, jak wyglądają rządy w takiej koalicji. A znając ambicje PiSu i znając ambicje Jarosława Kaczyńskiego do narzucania agendy, możemy sobie wyobrazić, jak ta koalicja by wyglądała. Znaczy ona od pierwszego dnia funkcjonowania byłaby strasznie rozchwiana. No tutaj oczywiście,
1: o ile w ogóle by się zawiązała.
2: O ile by się zawiązała, tutaj pewnie nadzieja jest w obozie prawicowym w Karolu Nawrockim, że to on byłby takim zwornikiem, akuszerem tej koalicji, że on byłby takim instancją odwoławczą w niej, tak? Że gdybyśmy się kłócili...
1: Ja tutaj uważam, że to byłby najciekawszy czas prezydenta Karola Nawrockiego, gdyby przyszło mu mierzyć się z liderami prawicy i walczyć z nimi o ten system prezydencki. Jestem ciekaw, jak wtedy Karol Nawrocki twardo by stał przy swoim.
2: Ostatnie tylko zdanie powiem, że problemem jest właśnie brak tej pozytywnej wizji i gdyby było tak, że Donald Tusk ma jakąś większą pozytywną wizję oprócz ciepłej wody w kranie, to pewnie byłoby łatwiej koalicji rządzącej wygrać w takiej starcie. Natomiast problem jest teraz taki, że po drugiej stronie też tej wielkiej wizji nie ma i Koalicja Obywatelska trochę tak też siłą inercji jest na czele tych sondaży. Ta próba, jak się wydaje, budowy narracji teraz jest taka, że żyjemy w niebezpiecznych czasach, skupiamy się wokół rządu i my mamy pomysł, jak obronić Polskę, więc postawcie na nas. Natomiast takiej pozytywnej wizji jak w 2023 roku, bo to była taka, jeżeli mówimy o rewolucji godnościowej w 2015, to ta 2023 to była taka rewolucja trochę uśmiechu i entuzjazmu. Tak, Donald Tusk był strasznie pozytywny w tej kampanii. Mówił, że pójdziemy do przodu, zapomnimy o tym, co było dawniej, rozliczymy, ale my mamy wizję do przodu. Teraz
1: ale też te ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości były duszne. Po prostu robiło się już duszno i chodziło pewnie o przewietrzenie też życia politycznego.

0: Myśli dwie jeszcze ode mnie przed tym, jak oddam głos profesorowi Rafałowskiemu. Pierwsza jest taka, że ten twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości, o którym mówimy, to on i tak się kurczy. Kiedyś mówiliśmy, że twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości są 24-23%. Dzisiaj widzimy, że to już jest 18% i to jest naprawdę już twardy, najtwardszy z twardego elektoratu. A drugie pytanie właściwie, czy taka będzie oś tej kampanii, bo to widać, słychać u niektórych polityków koalicji rządzącej, że mamy do wyboru albo no jednak skonsolidowaną koalicję obywatelską, obóz rządzący szerzej i lewicę, ten obóz demokratyczny, jak sam się nazywa, kontra rozdrobniony, rozbity, skłócony obóz prawicowy. Opozycyjny.
1: Bardzo dużo wątków do poruszenia. Jeżeli chodzi o duchotę rządów PiS-u, oczywiście wiadomo, że największe tąpnięcie poparcia dla Zjednoczonej Prawicy to była decyzja Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji. To było wyraźnie, to była ta duchota taka moralno-etyczna, no ale duszno było nam także z powodu pandemii, no, która nigdy nie jakby na pewno nie służyła temu, żebyśmy się dobrze czuli w ogóle w społeczeństwie, więc tu rozmaite koszty polityczne
0: pandemii,
1: były możliwe.
0: Ale też tego nepotyzmu, który się codziennie ujawniał, skali rozkradania publicznego, pieniędzy, tych afer wszystkich. No ja tak wspominam tę końcówkę, że to już właściwie nie było dnia i tygodnia, żebyśmy o czymś skandalicznym się nie dowiadywali.
1: Tak, chociaż to nie powodowało jakichś dramatycznych zmian poparcia. Właściwie afera wizowa, ale to już była kampania w kampanii wyborczej. Tam rzeczywiście było tąpnięcie. To znaczy, jeżeli chodzi o większą narrację, to mi się wydaje, że Donald Tusk ma tu jeszcze pewne pole. Ten okres do wyborów to jest taki moment powiedzenia... Coś zrobiliśmy, a teraz otwieramy nową wizję polegającą na przykład na umocnieniu Polski w grupie 20 największych gospodarek świata. Czyli postawić na tym, że kondycja gospodarcza pomimo różnych trudności, prawda, wojnie w Zatoce, wojnie w Ukrainie, że to idzie dobrze, prawda? Że znaczy tutaj Warszawa akurat ma dobry potencjał, bo do tego, żeby się chwalić, ponieważ na przestrzeń publiczna w Warszawie się zmienia, no ale to może być ryzykowna strategia eksponować Warszawę, bo jak wiadomo, prawda, Warszawa rośnie, a reszta za nie. Można też inaczej to namalować. Więc wydaje mi się, że tu jest jeszcze okienko, żeby coś zaproponować, zwłaszcza jeżeli Trybunał Konstytucyjny zostałby usprawniony i zacząłby jakby efektywnie realizować i pokazywać sprawczość. Więc to jest chyba to, co bym uznał za najważniejsze, że jest jeszcze ta szansa, żeby użyć tego, co w 2011 roku zadziałało, czyli że wszędzie dookoła kryzys, a my jesteśmy tą zieloną wyspą i u nas się poprawia. Więc może to jest jakiś sposób...
0: A ta oś kampanii, my monolit kontra oni rozbici?
1: To może, tak, tutaj też się zgodzę, to też może zadziałać, ponieważ rzeczywiście, no można powiedzieć, no Tusk powie, no Kaczyński ma robić tę koalicję? Z Mentzenem, który chce zabrać bezpłatne studia i kpis kobiet i z Braudem, który jest antysemitą i w ogóle...
0: Jakimś, rusofilem.
1: Tak, i rusofilem. Więc tutaj można, wydaje mi się, można to dosyć dobrze zrobić. Jeżeli, co więcej, ja próbuję sobie też wyobrazić czasem tą koalicję Kaczyńskiego z Mentzenem i kimś jeszcze, zobaczymy, prawda? Już od wielu miesięcy sobie to wyobrażamy. No i tak sobie myślę, że to byłaby koalicja, która by została zawarta, jeżeli by się arytmetycznie sprawdziła i natychmiast zaczęłoby się podkopywanie koalicjantów. Znaczy pamiętamy historię, co Kaczyński robił wobec Leppera i Giertycha. Prawda? I ja myślę, że to był automatycznie po prostu dzień po przejęciu.
0: Ale też co robił wobec Gowina chociażby w ostatnich latach.
1: Tak, to mniejsza skala, ale i mniej widowiskowo, ale...
0: Czyli koniec końców Ziobryści też zostali wchłonięci, prawda?
1: Zgadza się, tak. Znaczy wchłonięci, czy... Znaczy tutaj oni wchłonięci, no ale Samoobrona i Liga Polskich Rodzin skończyły w politycznym niebycie z powodu afery gruntowej i całej masy innych rzeczy. Więc ja sobie wyobrażam, że ta koalicja zostałaby zawarta z jednej przyczyny. Chodziło o to, żeby przejąć prokuraturę generalną i przejąć system sprawiedliwości i zatrzymać rozliczenia. Znaczy, żeby tutaj wprowadzić swojego ministra sprawiedliwości i móc zamanipulować tymi wszystkimi sprawami, którymi się teraz chwali rząd Donalda Tuska. To jest fundamentalna sprawa dla PiS-u. To jest właściwie jedyna rzecz, która motywuje, żeby tę koalicję zawrzeć, przejąć swojego ministra, potem rządzić nieefektywnie, choćby w rządzie mniejszościowym, ale trzymać tego ministra sprawiedliwości, bo to jest właściwie jedyna rzecz, która się będzie liczyła, żeby uratować swoich przed rozliczeniami, które wiadomo będą powolne, będą się toczyły od instancji do instancji, ale one będą...
0: Oskarżenia z sądu można wycofać, postępowania prokuratorskie umorzyć.
1: Więc ja sądzę, że to będzie główna motywacja, żeby zawrzeć koalicję przez PiS z kimkolwiek się da. Byleby arytmetycznie uzyskać...
0: Byle nie Tusk i byle nie Żurek. Tak. Panowie, bo już tak z 15 dobrych minut temu powiedziałem, że o Marcinie Romanowskim będziemy rozmawiać, to porozmawiajmy o Marcinie Romanowskim, chociaż widzę, pan profesor macha ręką, bo to... No właśnie, czy

0: Czy to jeszcze kogoś poza politykami i poza takimi fanatykami polityki, czy kogoś to jeszcze tak na dobrą sprawę obchodzi? Gdzie jest, kiedy wróci i co się stanie z Marcinem Romanowskim? Artur Bartkiewicz.
1: Gdyby udało się go tutaj sprowadzić do Polski, gdyby ten proces jednak ruszył w Funduszu Sprawiedliwości, no to mogłoby mieć to pewne znaczenie, no bo jednak jest problem z tymi rozliczeniami, o których mówiliśmy. Wiadomo, że jakby proces tych rozliczeń, żeby one jakby przebiegły te sprawy tak, że staną podejrzani w sądzie, oskarżeni w sądzie i zostaną skazani, no to wiadomo, że w Polsce to trwa latami i że trudno w jednej kadencji to zrobić, ale jednak w tych rozliczeniach, które trochę przyspieszyły, kiedy Waldemar Żurek został ministrem sprawiedliwości, znowu można odnieść takie wrażenie, że dużo się mówi o rozliczeniach i jest dużo takich właśnie działań, jakichś procedur, a mało jest rzeczywistych rozliczeń, bo mamy, to trochę było tak, jak PiS rozliczał poprzedników, jak sam rządził, to też zapowiadał, że tutaj będą do gruntu wycinać wszystko, a co pamiętamy z rozliczeń PiS-u? Czy Donald Tusk, nie wiem, usłyszał jakieś zarzuty, czy któryś jego z ministrów, no tam Sławomira Nowaka ścigano i bodaj ministra Gawłowskiego.
0: Ale premier Tusk miał triumfalny pochód w Warszawie, pamiętam, z dworca centralnego do prokuratury na Rakowieckiej. Jak był wzywany tutaj, to też takie migawki z minionych lat.
1: Dokładnie tak. No i teraz z drugiej strony jest tak, kiedy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski gdzieś uciekają, ale na miejscu są Michał Woś, są Dariusz Matecki. Przeciwko nim są jakieś postępowania, ale czy my wiemy, dokąd one zmierzają, też nie wiemy. Więc to, gdyby Marcin Romanowski tutaj wrócił, to wydaje się, że to mógłby być jakiś kolejny krok w tych rozliczeniach, więc z perspektywy koalicji rządzącej, gdyby nie to, że Waldemar Żurek chyba tak ambicjonalnie podchodzi do kwestii tego listu żelaznego, to być może przyznanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu powinno być korzystne, bo jeżeli jest szansa, że on z tym listem żelaznym tu przyjedzie, nie zostanie aresztowany, chociaż wiadomo, że chodziło też o taki polityczny efekt tego aresztowania, no bo trafienie byłego wiceministra do aresztu, no jest jakoś spektakularne, zwłaszcza do wiceminister sprawiedliwości, ale teraz by nie trafił, ale stanąłby przed sądem i ta sprawa by ruszyła, to wydaje się, że to byłoby bardziej korzystne dla rządu niż dla ewentualnej opozycji, zwłaszcza, że dla PiS-u ten Marcin Romanowski w areszcie to mógłby być takim symbolem, że to opresyjna władza tutaj ściga tego biednego Marcina Romanowskiego, wsadza go do aresztu bez wyroku. Natomiast gdyby odpowiadał z wolnej stopy, oczywiście pytanie, czy on by wrócił, bo no może właśnie być tak, że ten list żelazny, jeżeli zostanie podtrzymany, to i tak Marcin Romanowski nie wróci, no ale to wtedy też można narrację stworzyć. No zobaczcie, stwarzamy mu możliwość wytłumaczenia się pełną, a on dalej nie wraca. Chociaż zgadzam się, już tak reasumując, że to też nie będzie kluczowa sprawa w tych wyborach, bo no to nie jest tak, że ten Marcin Romanowski ekscytuje opinię publiczną, natomiast jest tu jakaś szansa na ugrywanie takich punkcików, gdyby on wrócił, bo to jednak byłoby ruszenie tego procesu do przodu.
0: Profesor Wojciech Rafałowski.
2: Zgadzam się z tym, że to byłby postęp, natomiast gdyby rzeczywiście ten proces się odbywał w wolnej stopy, w takiej łagodnej atmosferze, no bo nie można by wtedy mówić o represyjności, natomiast cały czas, znaczy musimy... Zajmujemy się scenariuszem bardzo fikcyjnym, bardzo hipotetycznym. Po pierwsze, że ten on musiałby wrócić, ale jeszcze wcześniej ten list żelazny musiałby się utrzymać w drugiej instancji. Natomiast wiemy, że został przyznany wbrew przepisowi, który mówi, że przy sprzeciwie prokuratury nie można przyznawać listu żelaznego. No to jest wprost zapisane w prawie, więc prawda, sąd apelacyjny wchodzi i prawda, patrzy na jedną rzecz i ma właściwie rozstrzygnięcie gotowe. To znaczy tutaj nie trzeba być wybitnym prawnikiem, żeby dostrzec ten problem. Więc o ile uważam, że przyznanie tego listu żelaznego w obecnej sytuacji byłoby korzystne, że prokuratura moim zdaniem nie powinna się sprzeciwiać w tym przypadku, no ale jeżeli prokuratura się sprzeciwia, no to nie można przyznać listu żelaznego, no i na tym, myślę, ta sprawa się skończy na tym etapie. Poza tym, no, gdzie jest Marcin Romanowski? Znaczy, chcielibyśmy jednak też w miarę wiedzieć, czy on rzeczywiście siedzi, jak to niektórzy mówią, w siedzibie Opus Dei w Naddniestrzu, bo tak jakby ten adres wysyłki tam sugeruje, że to mniej więcej może być w takim wysłane z takiego miejsca. Czy w ogóle gdzieś...
0: Wiesz, ja prawdę mówiąc już się pogubiłem, jakie są ustalenia państwa polskiego. No premier z ministrem Żurkiem mówią, że to Naddniestrze, ale prokuratura twierdzi przecież, że to był blef, że ten list specjalnie został nadany z Naddniestrza i że nie ma dowodów na to, żeby Romanowski tam był.
2: Czy nie ma żadnego problemu, żeby wysłał swojego człowieka do Naddniestrza i żeby tam ktoś wrzucił list do skrzynki, prawda? To nie jest trudna operacja wywiadowcza, wymagająca jakichś dramatycznych środków, chociaż ja nie wiem, kto chciałby wjeżdżać w ogóle do Naddniestrza z jakąś polityczną misją i robić tam różne rzeczy. To jest takie miejsce w Europie, gdzie lepiej
0: no,
2: jednak
0: widziałem
2: się nie
0: jednego, udawać. Jednego celebrytę, który do tego Naddniestrza przecież pojechał i do tego urzędu pocztowego. Krzysztof Rutkowski, jeśli się nie mylę.
1: Szukał
0: Marcina Romanowskiego,
1: ale nie znalazł.
0: Panowie, ostatnie trzy minuty rozmowy przed nami. To tak, żeby jakoś spuentować.

0: Ten rzeczywiście gorący polityczny czas i początek sezonu politycznego. Kto jest w lepszej sytuacji? Kto jest w lepszym położeniu? Czy tak jak, bo to właściwie cała nasza rozmowa prowadzi nas do konkluzji, że to jednak rząd jest obecnie, czy koalicja rządząca szerzej jest obecnie, mimo sondaży nie dających szans na przynajmniej większość sondaży nie daje szans na odnowienie mandatu do rządzenia, to jest w lepszej sytuacji niż obóz prawicowy.
1: Ja bym powiedział, że oba te obozy mają swoje problemy okay. I my zmierzamy w stronę takiego, wydaje mi się, na dzisiejszą chwilę zmierzamy w stronę takiego zawieszonego parlamentu, to znaczy tego po wyborach, bo może być tak, że pójdziemy do wyborów, wygra ta koalicja z wynikiem 30%, nie będzie miała swojego koalicjanta, nie będzie miała swojej większości, prawica będzie miała matematyczną większość, ale będzie miała problem z porozumieniem się i wtedy być może dojdzie albo do powołania jakiegoś rządu mniejszościowego, bo jest jeszcze możliwy, żeby tej Konfederacji Korony Polskiej nie brać do rządu, to jest możliwa jakaś koalicja parlamentarna, żeby ona wspierała rząd, tak jak kiedyś LPR i Samoobrona wspierały rząd mniejszościowy Kazimierza Marcinkiewicza wtedy i stworzyć jakiś taki manewr, bo z tą Konfederacją Korony Polskiej problem jest nie tylko, żeby się z nią porozumieć, ale jeszcze, żeby wytłumaczyć Amerykanom, dlaczego ten Grzegorz Braun gdzieś tutaj jest w okolicach rządu, a wiemy, że Amerykanie dla PiS-u są bardzo, bardzo ważni, a koalicja rządząca ma z jednej strony dobrą pozycję, no bo KO jest jednak liderem tych sondaży i jest bardzo wyraźnie liderem sondaży, a zawsze dla tego lidera jest taka premia, że ci wyborcy, którzy się wahają, mogą głosować na silniejszego, bo chcą być w obozie zwycięskim, więc to jest dobre. Natomiast problemem koalicji jest to, że ona nie ma tego większościowego koalicjanta i na razie nie widać, bo były głosy, że być może zacznie w stronę Konfederacji.
0: Ostatnie zdanie?
1: Tak, skręcać. Ale nie widać jakby takich manewrów w tę stronę, więc jeżeli nie zbuduje lewicy Donald Tusk, to będzie miał problem.
0: Profesor Wojciech Ramałowski.
2: Zgadzając się z zasadniczą tezą, powiem tak. W tym tygodniu w lepszej kondycji jest rząd. Ale co będzie w przyszłym, to nie wiemy, prawda? 3 tygodnie temu mogło być inaczej, więc ja bym powiedział, że to jest bardzo niestabilna sytuacja. One są bardzo na podobnych poziomach.
0: A to aż tak krótko? Nie, jeszcze proszę, jeszcze ze 2 minutki mamy, może się pan jeszcze rozwinąć.
2: To dobrze, znaczy rzeczywiście no mamy są te chwilowe zwycięstwa. Co więcej, ja bym nie lekceważył tych dwóch sondaży. To są najnowsze sondaże cały czas, prawda? Wcześniej one były gorsze, teraz się to może zmienić. Znaczy zobaczymy, czy co się stanie po tych, dzięki tej sprawie paliwowej. Być może będą jakieś efekty, które pomogą koalicji rządowej rzeczywiście wzmocnić. Nie spodziewam się tu jakiejś rewolucji. I też bym się nie spodziewał jednocześnie, bo tu chyba pan zasugerował, że może nastąpić koalicja lewicy z rządowej i antyrządowej. Tutaj, chociaż rozmawiałem kiedyś z politykami z różnej i drugiej strony, znaczy widać od nich, że to jest coś, co jest niemożliwe z powodów personalnych też. Że w szczególności partia Lewica Razem nie chce tego rodzaju połączenia, ponieważ buduje swoją reputację na bycie do bycia alternatywą, a nie na byciu przybudówką. Więc ja sądzę, że tutaj jakby nie widzę tej możliwości, mimo tego, że myślę, że ona byłaby korzystna i arytmetycznie, i także no, prowadziłaby, pomogłaby utrzymać się, znaczy poprawiłaby wynik każdej lewicy tej sytuacji.
0: Profesor Wojciech Rafałowski, socjolog, Uniwersytet Warszawski, Artur Bartkiewicz z Rzeczpospolitej. Panowie, bardzo dziękuję za fajną dyskusję, dobrego dnia i do usłyszenia.
3: Dziękujemy.

0: Kontrapałac.
1: Za 6 minut południe. Krzysztof Grzybowski, ja już powoli kończę poranek. No, zważywszy na godzinę, to nie powinno zaskakiwać. Więc kończę poranek na antenie Polskiego Radia 24. Przed chwilą mogliśmy wysłuchać magazynu Pałac kontra Pałac. Roch Kowalski jest cały czas w studiu.
2: Tak jest.
1: I nie jesteśmy sami.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. My zresztą będziemy się z Rochem już niedługo widzieć i słyszeć.
1: O to chciałem spytać, bo to, co będzie po 12, to zdążymy zaraz opowiedzieć, ale w poniedziałek się będą działy ciekawe rzeczy od samego rana.
3: Będzie poranek w nieco nowej formule, na który już teraz państwa serdecznie zapraszam.
2: Będzie nas dwóch. Roch będzie maglował polityków jak zawsze.
1: Chciałem powiedzieć Jarema kontra Roch, Roch kontra Jarema, ale to nie tak.
2: Nie, to raczej jak taniec z gwiazdami. Raczej wspólnie, razem, na parkiecie.
3: To mam nadzieję, że dostaniemy same dziesiątki.
2: Tak, czekamy na dobre noty. No i miejmy nadzieję, że państwo również będą miło z nami spędzać czas. Od poniedziałku zaczynamy.
1: Od 6 rano.
2: Tak. Zgadza się. A już teraz, to ja tak szybko tylko zapowiem, że już za chwilę, bo zaczniemy od tylko dobrych informacji, to a propos w nawiązaniu do tego, co już zaczęliśmy, bo zaczniemy od rozmowy z kapitanem Krzysztofem Baranowskim, który jest w trakcie swojego trzeciego rejsu dookoła świata. I ma palmy i ma piękną pogodę.
3: Ale w 80 dni?
2: Ciutkę dłużej, ale słuchajcie,

0: On ma 80...
1: Ale tak za trzecim razem? Trzeci raz to samo?
0: Trzeci raz to samo, ale on ma 88 lat. Jakby szapoba.
1: No,
0: jakby...
1: no przepraszam, ale nie zagląda się w PESEL nikomu.
0: Jak masz 88 lat, to no
1: dobrze,
0: zaglądasz.
1: Dobrze. I jak robisz coś takiego jak podróż dookoła świata, masz rację.
2: Po raz trzeci.
1: Po raz trzeci. Między innymi o tym już po godzinie 12 na antenie Polskiego Radia 24. A ja bardzo dziękuję.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
8: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
9: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
17: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
18: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
17: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
19: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
17: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
19: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
5: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: 24.
1: Przewoźnicy apelują do rządu. Mimo obniżek na stacjach firmy transportowe wiele nie zyskają na tańszym paliwie. Ostatnie testy. Specjaliści sprawdzają nową aplikację służącą do powiadamiania o zagrożeniach. Rosyjskie pociski i drony wleciały w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Tymczasem na

0: Stowarzyszenia transportowe apelują do rządu o wsparcie w kryzysie, mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
1: Prosimy o to, żeby zminimalizować akcyzę do najniższego, jaki jest możliwy poziomu. Prosimy o wprowadzenie paliwa profesjonalnego dla firm świadczących profesjonalne usługi transportowe, tak żeby te usługi nie musiały drożeć i żebyśmy powstrzymali wzrost inflacji i żadna z organizacji nie otrzymała jeszcze odpowiedzi.
0: Obniżka cen paliw dla firm transportowych to według wyliczeń stowarzyszenia zaledwie kilkanaście groszy na litrze diesla. Pozostali kierowcy zauważają jednak, że od dzisiaj tankują taniej.
2: Lepszy, ale może będzie jeszcze lepiej.
3: Czyli raczej ma pani nadzieję, że spadnie jeszcze?
2: Jeszcze tak.
4: Poszło o 3 złote przykładowo, tak? Obniżyli o złotówkę, także...
3: I tak boli.
4: No niektórych tak.
3: Jest dobrze. Zawsze tankuję za 100 zł.
0: Do poniedziałku włącznie za benzynę 9,5 zapłacimy maksymalnie 6,73 za litr, a za litr oleju napędowego 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Rozpoczęły się testy aplikacji służącej do powiadamiania o zagrożeniach. Jak poinformował w Gdańsku minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, aplikacja jest już przygotowana pod względem programistycznym, a do użytkowników ma trafić w grudniu.
5: W tym tygodniu rozpoczęliśmy zaawansowane testy, do których zaprosimy i ekspertów z innych resortów, i wojsko, i ekspertów z Ministerstwa Cyfryzacji, ale także te najbardziej aktywne młodzieżowe drużyny pożarnicze, żeby ten produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, był produktem całościowym, dobrym, przetestowanym, żeby gwarantował właściwą jakość pracy.
0: Według wcześniejszych zapowiedzi komunikaty alarmowe w aplikacji będą podzielone na 4 poziomy. Najwyższy, P1, ma oznaczać bezpośrednie zagrożenie życia. Takiego alarmu nie będzie można zablokować. Rosyjskie drony i rakiety wtargnęły w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Poinformowała o tym prezydentka tego kraju, Maja Sandu. Ukraińska agencja UNIAN podała, że według wstępnych ustaleń część obiektów wleciała nad Mołdawię z nad graniczącego z nią obwodu odeskiego na południu Ukrainy. Tymczasem służby na Litwie ustalają, co wleciało w przestrzeń powietrzną tego kraju. W związku z zagrożeniem z powietrza rano obowiązywał tam alarm. Konieczne było tymczasowe zamknięcie lotniska w Wilnie.
6: Alarm wprowadzono w Wilnie i okolicach oraz w rejonie miasta Wilkomierz na północ od litewskiej stolicy. W związku z zagrożeniem poderwane zostały natowskie myśliwce, a w Wilnie wstrzymana została działalność lotniska. Alerty obowiązywały przez 40 minut i zostały już odwołane. Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmandas Witkauskas mówił w litewskim radiu publicznym, że nie jest na razie w stanie powiedzieć, o jaki obiekt chodziło. W połowie września w przestrzeń powietrzną Litwy wtargnął dron, który został zestrzelony przez myśliwce w centrum kraju, niedaleko elektrowni w miejscowości Kronie. Prezydent Gitanas Nausieda powiedział wówczas, że bezzałogowiec został najprawdopodobniej wystrzelony przez Rosję w kierunku jednego z celów na Ukrainie, ale w wyniku zakłócenia zmienił kurs i skierował się w stronę Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Pierwszy weekend w kinach nowej filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa. Lalkę można oglądać już od środy. Jej reżyser deklaruje, że chce, by była cennym doświadczeniem dla widza. W rozmowie z Polskim Radiem 24 Maciej Kawalski podkreślał, że chciałby, żeby jego adaptacja została w świadomości miłośników kina jeszcze przez wiele lat.
7: Dobry film zostaje w nas na lata. On rezonuje, zostaje nam w pamięci. Są filmy, które pamiętamy przez 20, 30, 40 lat, do których chcemy wracać. I takie marzy mi się kino. Marzy mi się, żeby nasza lalka zachwyciła kogoś, kto jeszcze się nie urodził. Jakiś maturzysta, który jeszcze się nie urodził w roku 2040. Zobaczy lalkę przed maturą i coś przeżyje. Przeżyje jakiś deszcz.
0: Główne role w nowej ekranizacji filmowej lalki grają Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska i powracający po przerwie od aktorstwa Marek Konrad.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na termometrach dziś średnio od 19 do 22 stopni, nieco chłodniej może być na wybrzeżu, tam około 16-17. Pochmurno w północno-zachodniej części kraju, na pozostałym obszarze za to słonecznie. W niektórych regionach w zachodniej i północnej części Polski może pojawić się wieczorem gęsta mgła.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra, miejscami bardzo dobra lub umiarkowana. Dostateczne powietrze jest tylko w Zawierciu na Śląsku. Prawie połowa energii elektrycznej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. W

0: większości kraju występuje susza hydrologiczna.
1: Klimat.
2: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
3: Przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Dzień dobry. Dzisiejszy program przygotowały Justyna Błońska i Agnieszka Wieczorek. Za realizację odpowiada Dawid Twardziak. Już za chwilę sprawdzimy nastroje na stacjach paliw po wprowadzeniu CPN 3.0. Po 14 w programie Adres Zamieszkania sprawdzimy, czy z chodników znikną rozpędzeni hulajnogiści. Za co trzymam oczywiście kciuki, a zaczniemy od tylko dobrych informacji. Za chwilę rozmowa z polskim kapitanem Krzysztofem Baranowskim, który jest w trakcie swojego trzeciego rejsu dookoła świata. To tylko dobre informacje.
4: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
5: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
6: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
7: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
3: To nie u nas. Zaczynamy.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Po latach udało się odnaleźć obraz uznany za polską stratę wojenną. Dzieło trafiło do Muzeum Narodowego w Warszawie. Wisła nie ma przed nimi żadnych tajemnic. Zebrali dane o rzece, które stanowią unikat w skali Europy. Za chwilę połączymy się też z polskim kapitanem Krzysztofem Baranowskim, który jest w trakcie swojego trzeciego rejsu dookoła świata. I o tym dzisiaj w Tylko Dobrych Informacjach. Jeremia Mrożek, zapraszam.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Uznany za polską stratę wojenną obraz Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy Alfreda Wierusza Kowalskiego trafił do Muzeum Narodowego w Warszawie. Po wybuchu II wojny światowej dzieła z Muzeum Narodowego w Warszawie były konfiskowane przez okupanta, a także wykorzystywane do dekoracji biur i mieszkań niemieckich urzędników. Przekazanie dzieła to efekt współpracy resortu kultury z dotychczasową posiadaczką Ewą Conis, która odkryła jego historię. Wisła bez tajemnic. Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk i SGGW zebrali i spisali ponad 82 tysiące dobowych pomiarów poziomu wody w Wiśle w Warszawie z lat 1799-2024. Utworzony przez nich ciąg danych dla dużej rzeki to unikat w skali europejskiej. Zbiór pokazuje, jak stan rzeki zmieniał się od końcówki małej epoki lodowej po współczesne ocieplenie klimatu. Naukowcy postanowili zebrać w jednym miejscu rozproszone dotąd informacje, aby lepiej zrozumieć wahania stanów wody na przestrzeni ostatnich dwóch wieków. Polski pisarz z XIX wieku Józef Ignacy Kraszewski dał swoje nazwisko planetoidzie. Tak zdecydowała grupa robocza Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Taką nazwę otrzymała planetoida, do tej pory znana jako 2008JC6. Józef Ignacy Kraszewski napisał ponad 200 powieści oraz kilkaset nowel i opowiadań. Do najbardziej znanych należy powieść Stara baśń. Spośród polskich pisarzy wśród nazw planetoid upamiętnieni są także Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Lem, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska czy Olga Tokarczuk. Ma 88 lat, na koncie dwa samotne rejsy dookoła świata i w tej chwili próbuje dokonać tego po raz trzeci. Krzysztof Baranowski z pokładu Meteora opowiada w Polskim Radiu 24 o swoich przygodach, o życiu na pokładzie jachtu, o zmieniającym się oceanie i dlaczego świat na wodzie wydaje się być spokojniejszy od tego na lądzie. I o tym już teraz w Tylko Dobrych Informacjach.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Gościem Tylko Dobrych Informacji jest kapitan Krzysztof Baranowski, polski żeglarz, kapitan jachtowy, dziennikarz. Jako pierwszy Polak dwukrotnie opłynął samotnie kulę ziemską. No i właśnie w trakcie jest swojej kolejnej wielkiej przygody. Panie kapitanie, ja jestem w Warszawie, a pan?
9: Ja jestem na Mauritiusie. To jest wyspa na Oceanie Indyjskim.
3: Jaka pogoda? Jakie warunki?
9: No, jest świeży wiatr, 23 stopnie, spora fala, ale można powiedzieć, że pogoda ładna.
3: Panie kapitanie, jakby pan się miał tak rozejrzeć dookoła siebie, to co pan widzi?
9: No, ja jestem w tej chwili wewnątrz jachtu, więc widzę to wnętrze. Jak wyjrzę na pokład, to widzę port, nabrzeża, niebieska woda, budynki na brzegu, no i chmury oraz sporo palm.
3: Trochę panu zazdroszczę. Panie kapitanie, zamknął pan najdłuższy etap trzeciego, samotnego rejsu dookoła świata. Sporo tam się działo, bo czytałem, że i musiał pan uciekać przed sztormem,

0: A masowiec, czyli taki ogromny statek, minął pana o zaledwie pół mili. Jak to wyglądało?
1: No, my mamy kontrolę swoich pozycji w takim systemie automatycznego śledzenia statków, gdzie ja wiem z góry, że za ileś minut, powiedzmy za pół godziny, miniemy się w odległości pół mili i nie jest tam żadne niebezpieczeństwo. Więc jeżeli ja mówię, że ktoś mnie chciał rozjechać, ja sobie żartowałem, bo nie ma mowy o żadnym rozjechaniu, kiedy mijamy się w odległości pół mili czy nawet trzech kabli. My jesteśmy jakby pod wzajemną obserwacją i gdyby nawet coś się stało i awaryjnie statek zmienił kurs albo ja bym zmienił kurs, to by było od razu widać. A ponieważ ja w tych bliskich kontaktach czuwam i zwracam uwagę, jak się zachowuje inny statek, po prostu mogę też zareagować i to po prostu zmienić szybko kurs i uciekać. Także nie ma mowy o żadnym zagrożeniu, jeśli chodzi o zbliżenie ze statkiem. No co do pogody, to już inna sprawa.
0: No to jeszcze zapytam o tę pogodę. Jak się sprawuje meteor, kiedy, czyli pański jacht, kiedy dochodzi do sztormu?
1: No to zależy, jak się ten sztorm spotyka. Czy spotyka się go z wiatrem, wtedy jacht schodzi z fali na fali w sposób dość pogodny, a inaczej, jeżeli dostaje taką falę w pół burty. Bo fala bywa czasami stroma, jak to jest parę metrów, no to z tych paru metrów jacht spada pukiem i trzaskiem i wydaje się, że za chwilę się rozbije. Na szczęście konstrukcja jest solidna, nic się nie rozbija, jak się trzyma nieźle i z optymizmem patrzę na dalszy ciąg rejsu.
0: Meteor czasami ma swoje humory, czasami trzeba go, że tak powiem, dopieścić?
1: Ot, tak, jest to bardzo kapryśny jacht. On bardzo mocno reaguje na ster, na wiatr i na fale, ale daje się prowadzić tak jak pońsculami. Po prostu mam do dyspozycji samoster, który trzyma za mnie rumpel, albo w razie czego autopilot też może przejąć sterowanie. Także samotny żeglarz na ogół nie martwi się trzymaniem steru, czy rumpla, czy koła sterowego, ponieważ to urządzenia, które go wspomagają.
0: Panie kapitanie, rozmawiamy, kiedy ma pan 88 lat. Słona woda jakoś konserwuje? Bo aż trudno mi sobie w to uwierzyć.
1: No, ja nie jestem specjalistą, ani geriatrą, ani lekarzem, ale uważam, że wiek formalny nie ma takiego znaczenia, dopóki jest forma fizyczna. A formę fizyczną można wyćwiczyć w sposób bardzo prosty, tylko nikomu się nie chce nad tym pracować dzień po dniu. A to niestety trzeba konsekwentnie wykonywać pewne ćwiczenia. Te ćwiczenia są ogólnie znane, to we wszystkich podręcznikach w internecie można przeczytać. Ale jeśli ktoś woli oglądać telewizję, popijać piwko i siedzieć, nic nie robić, no to efekt jest taki, że wkrótce organizm protestuje, zaczyna odmawiać posłuszeństwa, zaczynają się choroby, wizyty u lekarza, farmakologia i jakby życie się kończy. Tymczasem jest prosta metoda, żeby to życie sobie przedłużyć poprzez zdrowy ryb życia. Powiedziałbym, uprawiać sport jak najdłużej się da.
0: No dobrze, no ale na takim meteorze to tam za bardzo przestrzeni do uprawiania sportu to chyba nie ma. Czy samo kierowanie meteorem to już jest taki sport, który pozwala faktycznie temu ciału się i zakonserwować i odpowiednio przygotować?
1: No jest prawda, że powietrze morskie nie ma takich zarazków i jakby zanieczyszczeń jak powietrze w wielkim mieście. Już to samo jest korzyścią. Poza tym ruch taki na fali powoduje, że mięśnie mimowoli pracują i utrwalają pozycję kręgosłupa takim pancerzem mięśniowym. Ale przede wszystkim liczą się te ćwiczenia, które można wykonywać również na jachcie, nawet jak kołysze. To jest kwestia brzuszków. To jest kwestia przysiadów. To, że kołysze oczywiście stanowi pewne utrudnienie, ale przysiady i na rozkołysie można uprawiać. Także są możliwości, żeby podtrzymywać swoją sprawność No, oczywiście jak jest taka okazja, że ja przez miesiąc siedzę na lądzie i dochodzę do siebie,

0: no to można wtedy ćwiczyć do woli, a do tego jeszcze dochodzą ćwiczenia na basenie i pływanie, które bardzo jest wskazane we wszelkiego rodzaju ćwiczeniach.
1: Nie ma pan dosyć wody?
0: Ja to wszystko robię. Słucham?
1: Nie ma pan dosyć wody? Jak się tyle czasu spędza na wodzie, to jeszcze na basen sobie pójść?
0: No nie, no to jest przecież atrakcja. Słodka woda to jest atrakcja. Po tej słonej, bo po paru tygodniach, to wszystko tutaj jest słone łącznie ze mną. Także kłopot jest taki, że przy dłuższym płynięciu na takiej fali, jak to się mnie zdarza, to potem błędnik dostaje takiej choroby morskiej odwrotnej. To znaczy, mnie nie przeszkadza kołysanie, mnie przeszkadza stały ląd i ziemia pod stopami się kołysze. Ale kołysze się tak naprawdę. Także ja idę krokiem tak zwanym marynarskim, czyli tak jakbym był pijany, zataczam się, mam zawroty i trzeba dłuższego czasu, żeby powrócić do normy. Także te tygodnie spędzone na lądzie mają swój sens, żebym ja w ogóle nie dostał obłędu błędnika. Bo to jest bardzo dziwne uczucie, kiedy pod stopami ziemia się kołysze.
1: A panie kapitanie, samotność panu nie doskwiera? No bo to jednak są tygodnie sam na sam z meteorem i z wielkim błękitem.
0: No ale jestem do tego przyzwyczajony od młodzieńczych lat, że robiłem sobie samotne wycieczki. Także nie jest to takie męczące, a poza tym nie jestem zupełnie samotny. Ja dzięki sponsorowi, a konkretnie Piotr Siłka, mam Starlink. Starlink to jest urządzenie, które nam umożliwia w tej chwili rozmowę. Poprzez satelity następuje łączenie. Ja w tej chwili mam do dyspozycji zarówno internet, jak i Facebook, TikTok, co tylko ktoś zapragnie, media społecznościowe. Jestem na bieżąco z wszystkimi sprawami, które się dzieją na lądzie. W szczególności mnie interesuje sytuacja polityczna w kraju, sytuacja na Ukrainie, w Rosji. Ja sobie to wszystko śledzę, oglądam i czytam gazety codziennie. Więc ta samotność to nie jest taka uciążliwa, ponieważ w każdej chwili mogę zadzwonić do przyjaciół i pogadać.
1: To ja zapytam, jeżeli pan w tym też tak siedzi, to bardziej normalny świat jest na wodzie czy na lądzie?
0: No tylko na wodzie jest normalny świat. Wprawdzie tutaj przyroda też wariuje, ale na lądzie świat tak zwariował, że już to jest nie do pojęcia. No przecież wojny, które wybuchają od przyknięcia palcami jednego faceta, idioty w końcu, ale nie mniej, to są sprawy globalne. Także cały świat jest w zagrożeniu. I wprawdzie przyroda też robi różnego rodzaju psikusy, ale niewątpliwie na wodzie jest bezpieczniej.
1: Panie kapitanie, to jest trzecia podróż dookoła świata. Coś się zmienia w trakcie trzeciej takiej podróży? No dwie za panem, więc można powiedzieć, że wszystko chyba, co można było zobaczyć albo przeżyć, to już za panem. Ta trzecia podróż czymś się różni od tych dwóch poprzednich?
0: Tak, różni się tym, że jest najtrudniejsza. I to jest najtrudniejsza nie dlatego, że mam swoje lata, ale że zmienił się klimat. I w tej chwili, gdzie zazwyczaj nie było huraganów, one się pojawiają jeden po drugim. Tam, gdzie był pasat, czyli regularny wiatr, on nagle cichnie, a potem przechodzi do sztormu i to z innego kierunku. Po prostu trudno to opanować, w jaki sposób zaplanować. Więc ja w tej chwili wypływając, śledzę bardzo uważnie pogodę i już widzę, że po paru dniach będzie kiepsko. No ale to nie ma rady, trzeba próbować przeczekać. Także szukam schronienia w jakimś kolejnym porcie, potem przeczekam ciężką pogodę, która na tym terenie pojawiła się nieoczekiwanie i potem mogę płynąć dalej. Ale to jest niezmiernie męczące, bo w tych wszystkich poprzednich rejsach ja wiedziałem, że jak płynę przez ocean, to płynę i płynę. Trwa długo, ale jak się opłynie parę tygodni, to można przepłynąć na drugi koniec. A tymczasem tutaj muszę się rozglądać, czy ja nie mam jakiegoś zagrożenia z jednej czy z drugiej strony. I nagle robi się sztorm z niczego, ja muszę walczyć o życie. Więc to jest bardzo męczące, niepokojące i bardzo różni ten rejs od poprzednich.
1: A jak jest z kwestią odpoczynku, regenerowania się, spania w momencie, kiedy nie ma nikogo, kto by nad panem czuwał, czy czuwał nad meteorem? Jak to wygląda z tej perspektywy?
0: Nie, to jest akurat sprawa bardzo prosta, ponieważ nad kursem i trzymaniem steru czuwa zarówno samoster, jeśli jest włączony, albo autopilot. Autopilot to jest urządzenie elektryczne, które trzyma kurs. Samoster to jest urządzenie mechaniczne, które trzyma stały kąt do wiatru. Także ja się w ogóle nie muszę martwić.

0: przejrzeć tym, gdzie ja płynę, jak ja płynę. Oczywiście mam nad wszystkim kontrolę, ale w każdej chwili mogę pójść spać. Co więcej, wspomniany system tego automatycznego śledzenia statku pozwala mi określić, czy w zasięgu, powiedzmy, 20-30 mil nie ma jakiegoś innego statku. Jeżeli nie ma statku, czy jest pusto na oceanie, a ktoś za mnie trzyma kurs, czyli wspomniany samoster czy autopilot, ja spokojnie mogę się położyć spać. Mogę spać 8 godzin, jeśli akurat będzie tyle miejsca do manewrów. Oczywiście, jeżeli brzeg jest blisko, czy wyspy, jeżeli są statki, no to nie ma mowy o spaniu. Ale na ogół te statki trzymają się własnych szlaków, także jak przyjdzie taka karawana statków, to potem znowu nikogo nie ma. Jeżeli wypłynę na ocean, to do brzegu jest daleko, także mogę spokojnie odpoczywać.
1: Panie kapitanie, no to jest jeszcze kwestia jednej energii, nie tylko pańskiej, ludzkiej, ale to tak jak pan mówi. Dużo technologii, Starlink, rozumiem, takie podstawowe też rzeczy by się wydawało, jak choćby nawet mapy czy lodówka. No to wszystko wymaga też zasilania. Czy to oznacza również, że wymaga takiego ciągłego pilnowania i planowania?
0: To prawda. Energetyka na jachcie jest bardzo ważnym elementem. Ja pilnuję tego bardzo skrupulatnie. Tym, że mam generator wiatrowy, on wprawdzie zasila poprawnie dopiero wtedy, jak wiatr jest sztormowy, no ale jednak, jak dmuchnie wiatr, to się baterie naładują. Drugim źródłem energii są panele słoneczne. Jeżeli jest dobra pogoda, czyste niebo i słońce, to w ciągu dnia rzeczywiście baterie się naładują. Ale jeżeli zawodzi jedno i drugie, to znaczy jest pochmurno, albo jest słaby wiatr, albo jest noc ze słabym wiatrem, to wtedy nie ma czym podładować tak bezkosztowo. Natomiast na silniku jest powieszony alternator. Ten alternator, jak silnik pracuje, oczywiście on może pracować na luzie, ale jeśli obraca się alternator, to baterie się ładują. Oczywiście to jest kosztem paliwa, no ale mam tutaj skromny, ale jednak mam zapas paliwa, także na te dni, kiedy nie ma wiatru, ani nie ma słońca, no to ja włączam silnik i baterie podładowuję.
1: Panie kapitanie, wspomniał pan również o tym, że ocean się zmienia na przestrzeni tych podróży. Jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz? Mam na myśli to, czy cały czas ta dzika przyroda, te wszystkie organizmy morskie, czy to wszystko jest cały czas tak jak na filmach, które oglądamy, nie wiem, na National Geographic, czy jednak ten ocean się zmienia z pańskiej perspektywy?
0: Z tego, co ja widzę, to się zmienia. Po prostu się wyludnia. Dawniej było więcej wielorybów, delfiny częściej przepływały. Bywały też orki. Jeśli orki się notuje tylko przy wybrzeżach Hiszpanii i Portugalii, no może ich nie widać. Żółwie. Po prostu ocean staje się wyludniony. Natomiast to, co się zauważa, może nie na środku oceanu, ale przy brzegach, to są śmieci. Te oceany są potwornie zanieczyszczone ludzkimi śmieciami. I te śmieci dopływają gdzieś tam do brzegów i kumulują się. Nikt nie jest w stanie tego opanować, nikt tego nie sprząta, jakby nie zauważył problemu. A problem narasta, ponieważ te śmieci nie tylko potwornie wyglądają, ale po prostu ten ocean niszczą, znaczy woda jest zatruta. Więc to wszystko widać, kiedy się przypłynie do jakiejś wyspy, do portu i człowiek nie jest w stanie tego opanować i co ważniejsze, nawet nie próbuje.
1: Panie kapitanie, za nami wyjątkowa rocznica 7 września 83 roku STS Pogoria wyszła z Gdyni w dziewiczy rejs szkoły pod żaglami. To był pański pomysł. Po tych wszystkich latach od czasu wypłynięcia Pogorii ma pan takie poczucie, że, proszę się nie obrazić, takich wariatów jak pan jest coraz więcej czy coraz mniej?
0: No, nie wiem, czy to nazwać wariactwem, ale to był bardzo dobry pomysł i życiorysy tych moich wychowanków pokazują, że taka szkoła pod żaglami to jest nie szkoła żeglarstwa, tylko szkoła charakterów oraz umiejętności innego postrzegania świata. Także oni porobili wielkie kariery zarówno w Polsce, jak i za granicą. I ciągle to jest taka możliwość, żeby do tego wrócić. Ale są takie obiektywne trudności. Ja nie mam na czym tego przeprowadzić, ponieważ potrzebny jest żaglowiec rejowy, taki jak Pogorie, taki jak Chopin, ponieważ tam praca na rejach jakby ćwiczy w sposób automatyczny tą odwagę militarną. Znaczy człowiek przestaje się bać mimo dużego zagrożenia. A żyć na morzu

0: po prostu kształtuje charaktery w ciągu paru tygodni na całe życie. Więc jeżeli myślimy o tym, jak znaleźć kandydata na przyszłego prezydenta, to trzeba pomyśleć o tym, co będzie za 30 lat. Bo za 30 lat te 16-latki dorosną do takiej właśnie sytuacji. Tymczasem nikt nie myśli o tym, co będzie za 30 lat, tylko każdy myśli, co będzie przy najbliższych wyborach. Więc ja nie mam z kim rozmawiać na ten temat. Po prostu wisi sprawa w powietrzu.
1: To ciekawe, że żeglarz mówi o tym, że wisi sprawa w powietrzu. Panie kapitanie, to na koniec, co przed panem, no i czego panu życzyć?
0: No, życzyć tego, żebym dopłynął, a przede mną najtrudniejszy odcinek, ponieważ tutaj to już nie są te stałe wiatry, mimo że ja neguję ich stałość, ale teraz wchodzę na brzeża Afryki Południowej, gdzie dominuje bardzo silny prąd korzystny wprawdzie, ale jeśli spotka przeciwny wiatr, to jest też częsty, robi się taka fala, której nie tylko jacht nie podoła, ale statki tutaj toną. No i trzeba to jakoś przejść. Taktyka jest taka, żeby zatrzymać się w kolejnym porcie, wyczekać na okienko pogodowe i jak najszybciej przeskoczyć do następnego portu. I to wszystko jest przede mną.
1: Panie kapitanie, to samych pomyślnych wiatrów i trzymam kciuki, żeby wszystko się odbyło bezpiecznie. Kapitan Krzysztof Baranowski był gościem Tylko Dobrych Informacji w Polskim Radiu 24. Panie kapitanie, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Po reklamie. Autopromocja.
5: Gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
2: Autopromocja.
1: 28 minut po godzinie 12. Dzisiaj, proszę Państwa, wyjątkowy dzień. Szczególnie dla kierowców, bo spadły ceny na stacjach paliw. Za benzynę 9,5. Od dziś zapłacimy maksymalnie 6,73. Za olej napędowy 7,88. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii w tej sprawie. Czy faktycznie to już się dzieje na stacjach paliw? Łączymy się z Dagmarą Kędzior, która przygląda się sytuacji. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Rząd od dzisiaj przywrócił pakiet ceny paliw niżej, po tym jak prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. No i czy faktycznie widać to na stacjach paliw, czy dzisiaj ruch jest duży, czy kierowcy na wszelki wypadek może tankują na zapas?
6: No, tego, żeby tankowali na zapas, akurat nie widziałam. Za to, co ciekawe, często jest z tego, co widzę na stacjach, tak, że ten diesel jest nawet odrobinę tańszy niż wynosi cena maksymalna, bo zamiast tych 7,88 zł za litr możemy zapłacić gdzieniegdzie 7,85. Zagranicznych rejestracji, jeśli kogoś to ciekawi w kontekście turystyki paliwowej, też za bardzo nie widziałam, chyba jedyną osobę z Czech. Tego tankowania na zapas, tak jak wspomniałam, też już nie było, chociaż ruch na stacji, tutaj trzeba przyznać, jest naprawdę duży i to praktycznie od samego rana. Do tych dystrybutorów co chwilę podjeżdżały auta, następne ustawiały się w kolejkach i kierowcy, którzy z reguły są naprawdę zadowoleni z tych obniżek, to wskazują, że nawet tego mimo rządowego pakietu te ceny wciąż są wysokie.
7: Lepszy, ale może będzie jeszcze lepiej.
8: Czyli raczej ma pani nadzieję, że spadnie jeszcze?
7: Jeszcze tak.
9: Poszło o 3 złote przykładowo, tak? Obniżyli o złotówkę, także...
8: I tak boli?
9: No niektórych tak.
8: Jest dobrze. Zawsze tankuję za 100 zł. A trochę pomaga ten pakiet, czy nie czekała pani specjalnie z tankowaniem?
7: Różnie, no jak trzeba tankować, to i tak się będzie tankować. Niezależnie od ceny.
9: Tak? Nie, i tak tankuję się, i tak muszę się tankować, także... Nie ma to znaczenia, czy to dzisiaj, czy to jutro, czy w jakiś inny dzień.
8: Super, że tanio.
6: Faktycznie rozmawiałam też o tym, czy kierowcy czekali specjalnie dziś na to, żeby zatankować dzisiaj, a nie wczoraj, żeby ten pakiet wszedł w życie. Tutaj się jednak okazało, że większość głosów mówiła, że zdecydowanie nie czekała, no bo auto na coś jeździć musi. No i te ceny, które teraz widzimy na stacjach, te maksymalne, obowiązują włącznie do poniedziałku. Później będzie ustalona nowa cena maksymalna w specjalnym obwieszeniu. I o tym mówił minister energii Miłosz Motyka.
10: Każdego dnia najpierw

0: pewnie okolicy właśnie południa będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce. Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku.
1: No też z tego, co słyszymy, jest to w zasadzie takie samo rozwiązanie, które było stosowane jeszcze w sierpniu, kiedy obowiązywała poprzednia odsłona pakietu CPN. No a jeśli chodzi o przyszłość, to tutaj się rodzą pytania o to, ile będzie to paliwo kosztowało w najbliższym czasie. No i zdania ekspertów są już tutaj podzielone. No bo na przykład według ekspertki firmy Reflex Urszuli Cieślak od poniedziałku, już po tym wejściu w życie nowego obwieszczenia obowiązującego de facto od wtorku, ceny benzyny mogą być jeszcze niższe niż teraz.
2: Ze względu na utrzymujące się spadki notowań paliw gotowych na rynku europejskim, początek przyszłego tygodnia może przynieść obniżkę tych maksymalnych poziomów cen paliw. Jednak ich skala już będzie kilkugroszowa.
1: I tutaj jednak z drugiej strony są głosy, że te ceny mogą pójść w górę. Tak twierdzi analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl, który mówi też, że w zasadzie wtedy nie powinniśmy być zaskoczeni. No bo tak, działanie pakietu CPN jest osłonowe tylko, a to, co się dzieje na rynkach międzynarodowych, to już sprawy, na które rząd nie ma wpływu.
3: Tylko osłania, ale nie wyłącza tego czynnika międzynarodowego jako zasadniczego czynnika wpływu na kształtowanie się cen. A tu niestety na rynku międzynarodowym no jeszcze o entuzjazm trudno, nie mamy do czynienia z trendem obniżkowym, mamy do czynienia wręcz przeciwnie, nawet z pewnymi niepokojami związanymi z sytuacją na Bliskim Wschodzie, więc ryzyko wyższych cen w Polsce, wyższych, ale obniżonych oczywiście nam się pojawia.
1: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca tego roku i będzie kosztował około 5 miliardów złotych. I z tego też, co zapowiadał rząd, będzie on sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe. Podatku, który został wprowadzony po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał odpowiednią ustawę w tej sprawie.
4: Długo czekaliśmy na podpis pana prezydenta, w końcu się udało. I ja tylko przypomnę, że to, co widzimy na stacjach paliw, ma również wpływ na to, co będziemy widzieć w sklepach. No bo nie tylko chodzi o tankowanie naszych prywatnych samochodów, no ale to przekłada się praktycznie na całą gospodarkę. Dagmara Kędzior, bardzo dziękuję ci za te informacje. Od dzisiaj, proszę państwa, mniej płacimy za paliwo i zostajemy w temacie gospodarki, bo już teraz zapraszam na magazyn Saldo Extra.
5: Saldo Extra.
6: Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry, zapraszam na Saldo Extra, a dzisiaj w studiu gościmy panią Magdę Pietkiewicz z platformy N-Puls, a także współautorkę raportu, o którym dzisiaj powiemy. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: A raport niezwykły, bo czekaliśmy na niego kilkanaście miesięcy, bo pamiętam zapowiedzi tego raportu. Raport dotyczy potężnej grupy pracowników na polskim rynku pracy. Mówimy o pokoleniu X. To jest spora grupa. Ile procent mniej więcej rynku pracy?
7: Mocno powyżej 30% rynku pracy.
6: 30% rynku pracy, czyli drodzy państwo, 1/3. A kto się mieści w tym pokoleniu? No właśnie, jakie roczniki definiuje pani jako te graniczne roczniki, jako pokolenie X?
7: W badaniu przyjęliśmy, że zbadamy ludzi urodzonych pomiędzy 1965 a 1980 rokiem. Rozrzut wydaje się być dość duży.
6: Potężny.
7: Ale z drugiej strony zwróćmy uwagę na to, że ci z rocznika 1965, jeśli to są kobiety, już nabyły prawo do emerytury. To oznacza, że tak naprawdę mówimy o pokoleniu, które może za chwilę zejść z rynku pracy.
6: Co możemy powiedzieć przede wszystkim z perspektywy pracodawcy? O jakich pracownikach mówimy?
7: Przede wszystkim mówimy o pracownikach doświadczonych. Mówimy o pracownikach, którzy są bardzo łatwo adaptującymi się pracownikami do zmian. Mówimy też o pracownikach zaangażowanych. Mówimy o pracownikach, którzy pracują kilkadziesiąt lat i też mają prawo być zmęczeni. Mówimy w końcu o bardzo dużej grupie pracowników, których, patrząc na demografię, nie ma kto zastąpić. W związku z tym dla pracodawcy to jest niezwykle istotne, żeby zastanowić się, co zrobić, żeby zatrzymać tych, którzy mają tak dużą wiedzę, a tak naprawdę nie ma nikogo nowego na ich miejsce.
6: Ja mam wrażenie, że to jest takie pokolenie też mimo wszystko bardzo zaangażowane. Może nie jest tak nowoczesne, nie podchodzi do tych wszystkich nowinek technicznych z taką szybkością jak to młode pokolenie, ale też pamiętajmy, że to też nie są osoby, które

0: stronią od jakiejś nowości, chociażby od AI?
1: Och, ja to zdecydowanie. Zwróćmy uwagę na to, że jeśli chodzi o samoocenę umiejętności cyfrowych, no to stawiają się X bardzo wysoko, bo 81% mówi tak, radzę sobie z cyfryzacją. Pamiętajmy też o tym, że to X-y wprowadziły nasz kraj w erę cyfrową. Więc mówienie o tym, że nie nadążają, no cóż, technologia dzisiaj faktycznie jest super szybka i trudno za nią nadążyć, ale X-y zdecydowanie radzą sobie z technologią. Więc nie mówimy tutaj o kimś, kto jest wykluczony cyfrowo, nie mówimy tutaj o ludziach zacofanych. Takim
0: absolutnie
1: wprost.
0: Nawet mi to do głowy nie przyszło, takie określenie.
1: Mówimy tutaj o naprawdę fajnych pracownikach, którzy do tego bardzo wysoko oceniają swoje zaangażowanie w pracę, bo ponad 63% mówi, że tak, są zaangażowani w swoją pracę. Kiedy zestawimy to z najmłodszym pokoleniem, 39%, no to tak naprawdę mamy pokolenie, które może dużo nauczyć to młodsze, czym jest zaangażowanie w pracę i czym jest tak naprawdę efektywna praca.
0: Podobno dobrym pomysłem jest umieszczenie w jednym open space, w jednym biurze, czasami przy jednym zestawie biurowym, pracowników właśnie z przeciwległych pokoleń, jeżeli chodzi o linię czasu, czyli pokolenie X i tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, czyli no to już mamy takie wczesne zetki.
1: Ale rzeczywiście. Warto zwrócić uwagę też na to, że przecież odwrócony mentoring to są programy, które istnieją w tej chwili w przedsiębiorstwach. Bo starsi uczą się od młodszych, młodsi uczą się od starszych. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie ci bardziej doświadczeni mają tę wiedzę, którą mogą przekazać, bo ci najmłodsi przychodzą z gigantyczną wiedzą o technologii i o tym, jak można z niej łatwo i szybko i sprawnie korzystać, z czego zdecydowanie X-y mogą skorzystać.
0: A z czego mogą skorzystać Z-ki? Bo ja mam wrażenie, że też nauka podejścia do samej pracy no może być tutaj niezwykle cenna.
1: Z-ki na pewno mogą się nauczyć no właśnie takiej lojalności do organizacji. Ja wiem, że teraz zmienia się postrzeganie lojalności. Już nie jesteśmy lojalni wobec organizacji, tylko jesteśmy lojalni wobec ludzi, z którymi pracujemy. Natomiast warto jest zwrócić uwagę na to, że X-y są nauczone pracy dla organizacji. Zrozumienia tej organizacji, zrozumienia też swojej roli w organizacji i tego mogą się śmiało uczyć młodsi pracownicy. No bo w sumie od kogo mają się nauczyć?
0: Pani pracując nad raportem musiała przeanalizować tysiące odpowiedzi na wiele pytań. Mówimy o kilkunastu tysiącach, chyba 20 tysięcy nawet odpowiedzi na pojedyncze pytania. Najciekawszy wniosek?
1: Ponad 20 tysięcy kliknęło w link, więc widzimy, że ludzie chcą się wypowiedzieć i to jest super ważne. Po oczyszczeniu prawie 13 tysięcy, także próba jest ogromna. Najciekawszy wniosek jest taki, że potrzeby i oczekiwania, jeśli chodzi o rynek pracy, o pracodawców, niespecjalnie różnią się pomiędzy X-ami a Z-kami. I to było naprawdę duże, duże zaskoczenie, bo wydawało nam się, że będziemy na dwóch różnych biegunach, a tymczasem, jeśli chodzi o chociażby przełożonego, jeśli chodzi o wybór pracodawcy w momencie, kiedy szukamy pracy, to te potrzeby są identyczne.
0: Czyli chce pani powiedzieć, że pod niektórymi względami pokolenie X może być bardziej podobne do Z-ek niż na przykład do pokolenia Y?
1: Myślę, że nie. Myślę, że to są po prostu takie potrzeby, które mamy wszyscy. Kiedy mówimy o wyborze pracodawcy, na pierwszym miejscu występuje wynagrodzenie i stabilność. Myślę, że wszystkie pokolenia mają takie same potrzeby, no bo musimy płacić rachunki, więc to wynagrodzenie siłą rzeczy zawsze będzie ważne. Stabilność, czasy są niestabilne, więc zawsze lepiej jest zachować gdzieś jakieś bezpieczeństwo. I to bezpieczeństwo właśnie chociażby w tym, że wiem, ile będę pracować u obecnego pracodawcy, wiem dokładnie na jakich warunkach, wiem, jakie są zasady, moja rola i zakres obowiązków jasno określone. No to są, myślę, takie oczywiste rzeczy, jeśli mówimy o pracodawcy. Natomiast bardzo zmienia się też postrzeganie przełożonych i tutaj dużym zdziwieniem było to, że i Z-ki, i X-y chcą przełożonego, który będzie wspierający, w

0: W wcześniejszych badaniach pokoleniowych trudno było mówić o wspierającym przełożonym i dostępny przełożony. W związku z tym chyba trochę zmienia nam się spojrzenie w ogóle na świat.
1: Bardzo ciekawe jest to ujęcie, ale ja też pamiętam inne badania prowadzone, także przez panią, dotyczące czasu, jaki jest potrzebny do znalezienia nowej pracy. Czyli tracimy pracę, no i kilka miesięcy, czasami kilkanaście musi upłynąć, zanim nową pracę znajdziemy. I okazuje się, że im starszy pracownik, tym szuka tej pracy dłużej. No to jak to jest, skoro wystawiła pani taką wspaniałą laurkę pokoleniu X, a to pokolenie X takie ma problemy na rynku?
0: Tak, to prawda. Im jesteśmy starsi, tym dłużej szukamy pracy. I jeśli chodzi w ogóle o pokolenie X, to sami respondenci mówią o tym, że doświadczają dyskryminacji z powodu wieku, chociażby w zakresie awansów w swojej firmie. Z czego to wynika? Po pierwsze, pracodawcy trochę się obawiają tych, którzy mogą już wejść w ten okres ochrony przedemerytalnej. A pamiętajmy, że u kobiet to jest już 55 lat. Wbrew pozorom, to są młode kobiety. I kiedy mówimy o tym, że pracodawca szuka zawsze tych młodych, wydaje mi się, że pracodawcy cały czas zapominają o tym, że tak naprawdę nie mają specjalnie wyboru i są skazani na tych doświadczonych pracowników, bo demografia nas nie rozpieszcza. Szacuje się, że jeśli do mniej więcej do 2035 roku zejdzie z rynku pracy około 4 miliony ludzi, to niecałe 2 miliony wejdzie na rynek pracy w tym czasie. Co to oznacza, że mamy gigantyczną lukę do uzupełnienia, a pracodawcy trochę chyba nie nadążają za tym i dopiero teraz zaczynają zauważać, że ci ludzie, którzy no, zbliżają się do wieku emerytalnego, oni są po pierwsze potrzebni, a po drugie no, nie ma ich kim zastąpić.
1: Przed pokoleniem X mówiliśmy o pokoleniu baby boomers, czyli te osoby urodzone przed 1965 rokiem. I tutaj też sporo mówiło się o tym problemie odchodzenia tych osób na emeryturę, ale też ten pik, jeżeli chodzi o wyż demograficzny z lat 50., no, akurat przypadł w momencie, kiedy ten rynek pracy w Polsce wyglądał zupełnie inaczej. O problemach demograficznych tak mocno się nie mówiło, a i zapas miejsc pracy i wakatów był zdecydowanie inny.
0: Tak, to prawda. Było łatwiej, było kim zastąpić tak naprawdę, no patrząc o etaty, było kim zastąpić pracownika. Może nie wykorzystywaliśmy doświadczenia tych dojrzałych pracowników, ale jednak jeśli chodzi o wykonywaną pracę, tak, byli ludzie na rynku pracy. Teraz nie mamy tego komfortu. Teraz nie dość, że musimy zatrzymać wiedzę i doświadczenie, to jeszcze do tego musimy zatrzymać człowieka, który będzie fizycznie wykonywał tę pracę.
1: Często mówi się o takich problemach jak na przykład wypalenie zawodowe. Wiadomo, im dłużej pracujemy, tym jesteśmy bardziej narażeni na właśnie tego typu niekorzystne zjawiska. Jak to jest w przypadku pokolenia X? Jak duży jest to problem?
0: W naszym badaniu, jeśli chodzi o takie stricte zagrożenie wypaleniem zawodowym, no to oceniliśmy to na poziomie 4%. To oznacza, że 5 obszarów wypalenia zawodowego dotyka tych ludzi regularnie. Natomiast to, co jest niepokojące, tak jako X jesteśmy zmęczeni. No po kilkudziesięciu latach pracy możemy być zmęczeni, oczywiście. I faktycznie 3 obszary wypalenia zawodowego odczuwane są przez zdecydowaną większość respondentów przynajmniej raz w miesiącu. Problemem jest to, że jest to wyczerpanie fizyczne. No, to nas mocno ogranicza. Wyczerpanie emocjonalne i spadek motywacji. I co ciekawe, bo to też jest taka ciekawa rzecz z naszego raportu, w sektorze publicznym to wyczerpanie emocjonalne jest większe niż w sektorze prywatnym. Wygląda na to, że powoli sektor prywatny odrabia swoją lekcję i zaczyna dbać o te zasoby bardziej dojrzałych pracowników. Natomiast sektor publiczny tak jakby jeszcze tego nie dostrzegał. A tymczasem większość tak naprawdę personelu sektora publicznego to są właśnie X-y.

0: A jak jest ze skłonnością do zmiany pracy, do przekwalifikowania, być może nawet do jakiejś mobilności zawodowej i rzucenia wszystkiego w jednym miejscu i poszukania szczęścia zawodowego w zupełnie innym? To jest dobry lek i dobre panaceum na wypalenie, ale to pokolenie chyba jest mniej skłonne do zmian, jeżeli porównamy chociażby do Y-ków czy do Z-ek.
1: Po pierwsze, naturalnym jest to, że im jesteśmy starsi, tym mniej jesteśmy skłonni do zmiany. Bo zadomawiamy się, mamy swoje nawyki, przyzwyczajenia i też mamy mniejszą potrzebę dostrzegania takich bodźców, które by nas motywowały albo dawały nam trochę adrenaliny. Więc to jest punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że faktycznie bardzo cenimy sobie stabilizację. I to podkreślają nasi respondenci. No i punkt trzeci, coraz trudniej jest zmienić pracę, im bliżej jesteśmy wieku emerytalnego. To jest coraz większe zagrożenie, pracodawcy coraz mniej chętnie przyjmują nas do pracy, w związku z tym siłą rzeczy nie jesteśmy już tacy mobilni jak młodsze pokolenia.
0: Wielu ekonomistów i demografów pewnie jest bardzo ciekawych, na ile to pokolenie jest skłonne do tego, aby troszeczkę przedłużyć swoją aktywność zawodową o 2, 3, może 5 lat. Znam takie przypadki. Czy faktycznie widać w tym pokoleniu większą skłonność do tego, by pracować dłużej, niż było to w przypadku baby boomersów? Bo tutaj przychodził wiek emerytalny i zdecydowana większość odchodziła na zasłużoną emeryturę.
1: Ponad 50% respondentów w badaniu powiedziało, że chce pracować dłużej. Na różnych warunkach, w różnych układach.
0: To ale zaskakujące, tak, to naprawdę dużo.
1: To dużo. To dużo w biznesie, w tym sektorze prywatnym. No, o 6-7 punktów procentowych więcej osób chce pracować dłużej, powyżej wieku emerytalnego niż w tym sektorze publicznym. To myślę, że jasno pokazuje, że sektor prywatny no, też troszeczkę ma innych pracowników. Ma tych pracowników, którzy zaczynali w latach 90. często bez umów i kiedy ci spoglądają na wysokość swojej emerytury, swojej przyszłej emerytury, to mają świadomość tego, że nie będzie ona zbyt wysoka. A to powoduje, że muszą tak naprawdę pracować dłużej. I skłonność do dłuższej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego jest wyższa, im bliżej jesteśmy emerytury.
0: Okej, czyli tak to działa. Czyli powiedzmy sobie 10-15 lat przed emeryturą twierdzimy, że uciekamy w pierwszym możliwym momencie. Natomiast kiedy już sobie podliczymy wszystko bliżej tego wieku emerytalnego, no to wychodzi, że tutaj czysta ekonomia każe nam dłużej pracować.
1: Zostają nam 2-3 lata do emerytury i widzimy tak naprawdę, co się stanie, jeżeli popracujemy 3-5 lat dłużej. W przypadku kobiet to naprawdę są ogromne pieniądze, bo w niektórych przypadkach nawet dwukrotnie można zwiększyć wysokość swojej emerytury, pracując o 5 lat dłużej.
0: Jeden z ekonomistów powiedział przy okazji debaty o demografii takie zdanie, że problem na rynku pracy i problem też dla polskiej gospodarki pojawi się wtedy, kiedy pokolenie X odejdzie na emeryturę w zdecydowanej większości. Że wtedy zatęsknimy za X-ami, bo tak na dobrą sprawę tutaj już pojawi się bardzo poważna luka, jeśli chodzi o kadry w wielu firmach i w wielu zawodach.
1: Ależ oczywiście, że tak. Pojawi się gigantyczna luka. To, o czym mówiłam, do 2035 roku szacuje się, że luka będzie wynosiła około 2 milionów pracowników. To jest gigantyczna dziura, której nie jesteśmy w stanie pokryć żadną automatyzacją. Kropka. A druga rzecz...
0: A ja jem też nie.
1: Nie w żaden sposób. Pracownicy fizyczni nie ma szans. Tego żadna robotyzacja nam nie załatwi. Nie będziemy pracownicy budowlani, rzemieślnicy. Już teraz widzimy, jakie mamy problemy. Co się dzieje, jeśli chodzi o zamawianie usług różnego typu. Nie mamy specjalistów, oni odchodzą. Nie ma na to miejsca nikogo nowego. Więc to jest duże, duże zagrożenie. Ale zwróćmy też uwagę na co innego. X-y w tej chwili to jest największa siła nabywcza na rynku. Ona buduje nam PKB. X-y od

0: odchodzą, mają mniej pieniędzy, mniej wydają, spada nam PKB. Więc to jest dużo szerszy temat niż tylko i wyłącznie to, czy będziemy mieli pracownika, czy nie będziemy mieli pracownika.
1: Fajnie by było jeszcze tutaj zestawić takie porównanie, jakimi konsumentami są pracownicy z pokolenia X. No właśnie, to może powiedzmy o tym trochę. Jakie jest podejście do pieniędzy, do wartości, do majątku, jeśli chodzi o to pokolenie?
0: X-y wydają, ale X-y też oszczędzają, bo mają z czego. Bo też mają już dość stabilną swoją pozycję. Zwykle mają mieszkania, zwykle mają już dość ugruntowaną pozycję finansową. Więc mogą sobie pozwolić na więcej niż milenialsi, którzy cały czas są na dorobku. No, zdecydowanie na więcej niż Z-ki, które dopiero zaczynają. Więc X-y to jest nasze ogromne PKB. X-y to jest... wydatki konsumenckie największe w tej chwili, to jest największa grupa. Warto o to zadbać, ale jeśli zejdą z rynku pracy, nic z tego nie zostanie.
1: A jak motywować pracowników z pokolenia X? Ja nie chcę używać tego określenia starszych pracowników, może dlatego, że tak blisko się czuję jakoś tego pokolenia też. Ale no właśnie, jak ich motywować? Bo to też są zupełnie inni pracownicy pod tym względem niż ci młodzi. Ja wiem, że tutaj w wielu firmach jest na przykład, nie wiem, nagroda jubileuszowa. No to nie wystarczy.
0: Ależ oczywiście, że tak. Te wszystkie nagrody stażowe, to gdzieś jest wpisane w ścieżki karier, to jest opisane. Zwróćmy uwagę na to, że w sumie 44% respondentów czuje się niedocenionych w pracy. Ale to, co mnie najbardziej zatrwożyło, 23% nie wie, czy jest docenianych. No i tutaj pytanie, dlaczego nie wiedzą? Być może pracodawca nawet chce ich docenić, być może uważa, że ich docenia, ale oni tego nie odczytują w ten sposób. Zupełnie inaczej odczytują to, co robi pracodawca. Zaczęłabym jednak od analizy potrzeb tych pracowników, których mamy w organizacji, bo łatwo się mówi, że okej, dobra, zróbmy jedno rozwiązanie, będziemy teraz motywować Z-ki tak, milenialsów tak, a X-ów jeszcze inaczej. Ale prawda jest taka, że ludzie są ludźmi i zamykanie ich w takich ramach stereotypowych może spowodować więcej szkód niż korzyści. Musimy pamiętać o tym, że to są ludzie, którzy mają inne potrzeby niż Z-ki, ale postarajmy się wysłuchać ich i dowiedzieć się, jakie tak naprawdę są ich potrzeby, żeby oni poczuli się docenieni i wiedzieli, że są doceniani.
1: A zadałem to pytanie pani nie bez powodu, bo wiem, że pani również zajmuje się w swojej pracy motywowaniem pracowników i tym mechanizmem, jaki faktycznie może dać efekty dla danej firmy, dla danej organizacji. Tutaj są duże różnice między pokoleniem X a Z?
0: Tak, jeśli chodzi o sposoby motywacji, to są duże różnice i dużo się tak naprawdę zmienia w potrzebach. Bardzo dużo też się zmienia, jeśli chodzi o kwestie komunikacyjne. Myślę, że to jest w tej chwili największe wyzwanie, jeśli chodzi o pracowników. Nawet nie to, jakich narzędzi używać, bo te narzędzia od lat są niezmienne. Możemy pracować emocjonalnie albo możemy pracować na nagrodach. Nagrody zawsze się krótkoterminowo sprawdzają. Natomiast kłopot polega na tym, że cały czas nie wypracowaliśmy takiego języka komunikacji, który byłby sprawny. No i tutaj znów wracam do tego, że jedynym rozwiązaniem, żeby dowiedzieć się, jak skutecznie motywować swój zespół, swoich ludzi w firmie, w której pracujemy, jest no niestety wysłuchanie tych ludzi i porozmawianie z nimi, co dla nich tak naprawdę stanowi największą motywację. A to już jest dość trudne, bo oduczyliśmy się słuchać. Dużo mówimy, dużo czytamy, wdrażamy coraz to nowe rozwiązania, a tymczasem zapominamy o tym, że najważniejsze w każdej organizacji jest to, żeby usiąść i wysłuchać swoich pracowników.
1: No i do jakiej pięknej puenty doszliśmy, że pieniądze to nie wszystko, chociaż też pamiętajmy, że pracownik też powinien być godnie wynagradzany.

0: bardzo dziękuję za to spotkanie. Pani Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy z platformy Enpuls, ale także współautorka najnowszego badania i raportu o pokoleniu X na rynku pracy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Reklama.
3: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Przy kawie w niedzielny poranek o 8.30 zapraszam do Ogrodów Sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8.30, Ogrody Sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
11: Azja. Kontynent, na którym spotykają się wielkie ambicje, pieniądze, nowe technologie i polityka, która coraz mocniej wpływa na cały świat. Co dzieje się dziś w Chinach, na Tajwanie, Indiach, Japonii czy Korei Południowej? Jak zmienia się układ sił między największymi azjatyckimi mocarstwami? I dlaczego to, co wydarza się tysiące kilometrów od Europy, może mieć bezpośrednie znaczenie także dla nas? Zapraszam w niedzielę, tuż po godzinie 16 na audycję Wiek Azji. Tomasz Sajewicz.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tańsze tankowanie i tłoczno na stacjach, wrócił program CPN. U nas polityczne komentarze. MSWiA rozbudowuje system alarmowy w Polsce. W całym kraju ma być 30 tysięcy syren. Od 20 lat strzegą polskiego nieba jubileusz służby myśliwców F-16 w polskiej armii. Minęła 13. Ewelina Kamińska, zapraszam. Ceny paliw na stacjach benzynowych spadły. Nie ochłodziło to jednak gorącego sporu politycznego wokół podpisu prezydenta pod ustawą wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Koalicja rządowa chwali działania Rady Ministrów, a opozycja uważa, że ustawa jest niekonstytucyjna. Zdaniem

0: Europosłanki Koalicji Obywatelskiej Kamili Gasiuk-Pihowicz, rząd w sprawie obniżki cen paliw działa szybko i skutecznie.
1: Podpisana ustawa w czwartek, w piątek mamy rozporządzenia, sobota, poniedziałek mamy już niższe ceny paliw i to jest po prostu konkret. Tak wygląda rząd, który działa, a nie rząd, który biadoli. Też tak sobie myślę, że może z perspektywy

0: Rząd od dzisiaj przywrócił pakiet ceny paliwa niżej. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a za litr oleju napędowego 7,88. Za tyle będziemy tankować do poniedziałku włącznie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozbudowuje system alarmowy w Polsce. Na terenie całego kraju rozmieszczonych jest już ponad 10 tysięcy syren. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiadał dziś, że docelowo ma ich być 3 razy więcej i wszystkie mają być połączone w jeden system.
1: Cały czas mamy ten poziom, który chcemy osiągnąć bardzo szybko, czyli 22 tysiące syren już istniejących, aby było włączone w jeden całościowy system. Docelowo chcemy, aby ten system składał się z ponad 30 tysięcy syren na terenie całego kraju.
0: Dziś na Mazowszu i na Pomorzu podczas specjalnych treningów reagowania ćwiczone są właściwe reakcje na zagrożenie atakiem z powietrza. 20 lat temu pierwsze maszyny F-16 wyprodukowane dla naszego wojska przyleciały na lotnisko w Poznaniu-Krzesinach. Amerykańskie samoloty odmieniły polskie siły powietrzne i jeszcze przez wiele lat będą stanowić trzon lotnictwa bojowego. Maciej Szefer w bazie wojskowej pod Poznaniem rozmawiał z pierwszymi pilotami polskich myśliwców.
2: Latanie F-16 to szczęście i przywilej, mówił pierwszy dowódca bazy w Krzesinach i pierwszy pilot tej maszyny wyprodukowanej dla Polski, pułkownik Rościsław Stepaniuk.
3: Czy to jest dobry samolot, to Państwo widzicie teraz, co się dzieje. Piloci F-16 nie dość, że udowadniają swoją przydatność na nowej platformie, to dzisiaj codziennie lub kilka razy dziennie bronią polskiego nieba.
2: Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski, przez 2 dekady latał na F-16. Mówi, co zaskoczyło go, gdy pierwszy raz usiadł za sterami zachodniej maszyny.
4: Że jest taki łatwy w pilotażu. To była maszyna, jest maszyna, która jest bardzo pilot-friendly, dużo wybacza.
2: Kilkadziesiąt F-16 będzie służyło na polskim niebie jeszcze wiele lat. Część z maszyn zostanie ulepszona do wyższego standardu, by móc wspierać w działaniach nowsze modele F-35 zamówione przez wojsko. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Zmieniamy temat. Początek jesieni to czas wzmożonej aktywności kleszczy. Jak mówi szef śląskiego sanepidu dr Grzegorz Chudzik, populacje tych pajęczaków doskonale sobie radzą w naszych warunkach klimatycznych, a ich ukąszenie może skutkować groźnymi chorobami.
5: Pamiętajmy, że nie każdy kleszcz, nie każda populacja kleszcza jest zakażona i właśnie czy to Borrelion burgdorferi, ta bakteria, która powoduje boreliozę, czy też wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Ale tutaj uwaga, kleszczowe zapalenie mózgu niestety podnosi głowę. Odnotowujemy coraz więcej zakażeń związanych z kleszczowym zapaleniem mózgu po ukąszeniu przez kleszcza.
0: Przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu można się zaszczepić. Szczepienie składa się z 3 dawek i zabezpiecza na kilka lat. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, radziecki i rosyjski psychiatra oraz psychoterapeuta, który pod koniec lat 80. zdobył popularność dzięki telewizyjnym seansom zdrowia. Hipnotyzer przekonywał, że może na odległość wpływać na zdrowie widzów. Obiecywał leczenie wszystkiego, od nadciśnienia po łysienie. Jego programy oglądały miliony osób poza widzami w Związku Radzieckim, także w Polsce, w Niemczech, Czechach, na Węgrzech, a także w Izraelu. Metody Kaszpirowskiego były krytykowane przez lekarzy i naukowców. Specjaliści wskazywali na brak podstaw naukowych deklarowanych przez niego właściwości leczniczych. Od 2020 roku Kaszpirowski prowadził internetowe seanse na YouTubie.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Bezchmurne niebo dziś w centrum, na wschodzie i południu kraju, na pozostałym obszarze pochmurno, ale padać za to raczej nie powinno. Wieczorem miejscami możliwe gęste mgły. Na termometrach średnio od 19 do 22 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu.
6: Polskie Radio 24.
7: Słowem wszystko.
8: 6 minut po godzinie 13 przed mikrofonem Jarema Jamrożek i pytanie, czy Stanom Zjednoczonym i Chinom rośnie już trzeci rywal i czy Rosja tym samym jeszcze bardziej spada w światowej układance, ale w programie Świat 24 nie tylko o tym, również jak na Gruzję wpływa to, że znów ucieka tam przed możliwą mobilizacją wielu Rosjan i o tym, jak Gruzja po ponad 4 latach wojny układa swoje relacje z Ukrainą.

0: Ukrainą i Rosją. Zapraszam na Świat 24.
1: Świat 24.
2: Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Dzień dobry, a dziś w audycji Świat 24 przyjrzymy się Gruzji i temu, jaki wpływ na Gruzję ma to, że znów przybywa tam bardzo dużo Rosjan, ale także na Indie spojrzymy. I zapytamy o to, czy kraj ten staje się już trzecią potęgą świata. No to zaczynamy.
1: Świat 24.
2: A w studio Kacper Ochman, autor serwisu kierunekkaukaz.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie naszych słuchaczy.
2: Gruzji się przyjrzymy, choć nie tylko o Gruzji, ale od Gruzji zaczniemy. Znowu od kilku tygodni bardzo wielu Rosjan do Gruzji się udaje i już z powrotem do Rosji nie wraca. Informacje były takie, to nawet z końca sierpnia o 100 tysiącach osób, które przekroczyły przejście w miejscowości Górny Lars właśnie ze strony rosyjskiej na gruzińską. I to sytuacja, która przypomina trochę to, co działo się w 2022. Obawy o powszechną mobilizację w Rosji. Przede wszystkim młodzi ludzie uciekający, mężczyźni, ale często też z rodzinami czy z partnerkami uciekający do tych krajów, które jeszcze Rosjan wpuszczają. Jednym z takich krajów jest właśnie Gruzja. I teraz mamy do czynienia z sytuacją, która trochę przypomina to, co działo się tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A to za sprawą coraz większej liczby pogłosek o tym, że znowu taka mobilizacja ma się w Rosji wydarzyć. Rzeczywiście dużo Rosjan do Gruzji napływa w ostatnich tygodniach.
3: No są informacje o kilku tysiącach. Prawdopodobnie te statystyki będą dalej rosły w dalsze tysiące, więc pewnie przekroczymy być może kilka albo kilkanaście tysięcy w najbliższym czasie, bo te dane cały czas spływają. Też służby graniczne gruzińskie nie raportują na bieżąco aż tak dokładnie tych informacji. No ale z doniesień różnych portali i serwisów, które obserwują sytuację na Kaukazie Południowym, widać wyraźnie, że ta mobilizacja planowana w Rosji odstrasza faktycznie i zarazem zachęca do tego, aby ci młodzi Rosjanie, którzy mogą zostać objęci poborem do wojska, kierowali swoje kroki ku chociażby Gruzji, no, która, tak jak pan redaktor wspomniał, no, tych parę lat temu stała się no, pewnego rodzaju symbolem, lukiem awaryjnym, brawą ucieczki przed wzięciem w kamasze. Gruzja od kilku lat stała się takim państwem, które ma, powiedzmy, taką neutralność z pewnym przymrużeniem oka, z pewną taką, nie powiem, że dozą sympatii, ale z takim jednak przymrużeniem oka dosyć sporym, jeśli chodzi o Rosjan. Przede wszystkim tutaj władze gruzińskie robią wszystko, żeby mieć ciastko, ale zarazem też je zjeść. I jakby ten kwestię właśnie przepływu Rosjan do Gruzji, ale to nie tylko kapitał ludzki, ale również kapitał, również pieniądze, duże środki finansowe, także surowce, no dobitnie to pokazują. Dobitnie pokazują tą taką bardzo neutralną, to bardzo delikatne stwierdzenie, jeśli chodzi o politykę Gruzji wobec Rosji i tego, co Rosja robi na arenie międzynarodowej.
2: Z tych Rosjan, którzy w 2022 roku do Gruzji się udali, wielu już do Rosji wróciło, kiedy widmo mobilizacji zniknęło. Teraz być może to część tych samych osób po prostu do Gruzji wraca. Ta Gruzja, no, to jest takie miejsce, które jest blisko Rosji. Można przekroczyć tylko jedną granicę. Klimat przyjemny. Tbilisi to jest takie dosyć nowoczesne, duże miasto. A jak się na tych Rosjan patrzy w ogóle w Gruzji? Jak na takich byłych kolonizatorów?
3: Pamiętajmy też o tym, że są bezpośrednie połączenia lotnicze od niedawna między Gruzją a Rosją wznowione, tak? To też ma istotne znaczenie. Znaczy, że możemy pokonywać granicę nie tylko lądowo, ale też i drogą lotniczą. To spojrzenie na Rosjan w Gruzji jest, byśmy powiedzieli, dwojakie, bo z jednej strony mamy ten, byśmy powiedzieli, centralny punkt widzenia i patrzenie na tą sytuację przez rząd w Tbilisi. I rząd gruzińskiego marzenia widzi w tym przede wszystkim biznes i możliwość napływu kapitału do państwa. Tak, no bo też część z tych Rosjan, o których pan redaktor wspomniał, być może parę lat temu założyła biznesy, wykupiła mieszkania, nieruchomości, zainwestowała, wróciła do Rosji i teraz wróciła z powrotem, bo być może nabyła drogą legalną dokumenty. To jest trudne do ustalenia, w jaki sposób i jakich ilościach, tysiącach osób

0: możemy mówić, ale widać wyraźnie, że ten pierwszy punkt widzenia rządowy z bardzo taką dużą dozą tej neutralności jest taki, że przede wszystkim napływ kapitału ludzkiego i tego kapitału środków finansowych z Rosji to jest przede wszystkim korzyść dla gruzińskiej gospodarki.
1: Natomiast jeśli bo Rosjanie wywozili też pieniądze.
0: Jeżeli spojrzymy z kolei na punkt widzenia z takiej pozycji społecznej, to nie wszyscy są zachwyceni tym, że Rosjanie, nie powiem, że kolonizują, ale zaczynają coraz bardziej zaznaczać swoją obecność w Gruzji. No bo to jest kwestia inflacji, to jest kwestia wykupu nieruchomości. A co wiadomo, co tym idzie, jeżeli mamy tej podaży mniej, a popyt no, jest podwójny, byśmy powiedzieli, no bo oprócz Gruzinów też Rosjanie chcą nabyć mieszkanie, no to wiadomo, że też cena idzie w górę. Dostępność do mieszkań spada. No do tego byśmy mogli oczywiście dołożyć kwestie społeczne, tak, jeśli chodzi o obecność Rosjan, a okupowanie przez nich 20% terytoriów, czyli Abchazji, Osetię Południową i też taką dużą ekspansywność Rosjan, jeśli chodzi o ich obecność, ich podkreślanie ich obecności, języka, domaganie się tego, żeby Gruzini się porozumiewali w języku rosyjskim, tak, chociażby w Batumi, w popularnym kurorcie.
1: A wśród młodych Gruzinów to już nie jest oczywiste. Ci starsi znają rosyjski, a ci młodzi raczej angielski.
0: Ci młodzi bardziej orientują się na język angielski i na zachód, a nie
1: niemiecki
0: na swojego...
1: też, bo się jeździ do pracy do Niemiec. Raczej te zachodnie
0: oczywiście
1: języki się zna.
0: A nie na Rosję i na ten kierunek. Także widać wyraźnie, że z punktu widzenia społecznego większość, myślę, że spokojnie 60-70% osób, które byśmy przebadali na jakiejś grupie, oceniłaby tą rosnącą obecność Rosjan w swoim państwie negatywnie albo bardzo negatywnie.
1: No, Tbilisi się też zmieniło pod wpływem tych Rosjan. Pojawiły się rosyjskie kawiarnie, restauracje, kluby, gdzieniegdzie szyldy cyrylicą, a przecież wiele tych krajów, które uzyskały albo odzyskały niepodległość po rozpadzie Związku Radzieckiego, no starało się podkreślać raczej tą swoją odrębność, te swoje cechy narodowe, język. Znaczy bardzo wiele się inwestowało w wielu tych krajach, także w Gruzji właśnie, w gruzińskość, kazachskość, ormiańskość, etc., etc.
0: Często w Europie Zachodniej po upadku muru berlińskiego i rozpadzie Związku Radzieckiego no Rosjanie, którzy w swojej masie i liczbie przedostawali się na zachód, często też zakładali nielegalne biznesy i prowadzili różnego rodzaju aktywności na pograniczu prawa i porządku i w Tbilisi, czy generalnie w Gruzji też to ma miejsce. Też nie jest pozytywnie odbierane przez gruzińskie społeczeństwo. Także tak jak tutaj rozmawiamy, są dwa punkty widzenia. Punkt widzenia taki pragmatyczny i bardzo neutralny rządowy, który przede wszystkim widzi korzyści ekonomiczne z rosnącej obecności rosyjskiej w Gruzji. Tanie surowce, chociażby przepływ kapitału. No ale też mamy to właśnie spojrzenie społeczne, tą wrażliwość społeczeństwa gruzińskiego, które no, w większości moim zdaniem nie jest zbyt zadowolone lub coraz bardziej staje się negatywnie nastawione do coraz większej obecności rosyjskiej w Gruzji.
1: To dopytam jeszcze o rząd Gruzji, właśnie o tę neutralność, o której bardzo dużo mówią rządzący tym krajem, związani z partią Gruzińskie Marzenie. To da się w ogóle jeszcze być neutralnym w takiej sytuacji, kiedy ten konflikt po 5 latach no jest takim szerokim konfliktem, gdzie da się być neutralnym albo nawet lekko przyjaznym wobec Rosji, a jednocześnie kandydować do Unii Europejskiej?
0: No, jak widać przez to, że ten konflikt trwa i on w pewnym sensie, moglibyśmy powiedzieć, przyjął charakter wojny pozycyjnej, no bo te ruchy na froncie nie są aż takie duże, no to widać wyraźnie, że im dłużej ta wojna trwa, tym to pozycjonowanie się rządu w Tbilisi poprzez tą przychylną Rosji jednak neutralność daje pewnego rodzaju efekty, no bo musimy spojrzeć na ten problem wielowątkowo. Położenie Gruzji geopolityczne między Morzem Czarnym, czyli Europą, a z drugiej strony północą, na północy Rosją, na południu sąsiadami z Kaukazu Południowego, Armenią, Azerbejdżanem, w wschodzie Morze Kaspijskim, a na południu też Turcją i niedaleko dalej sięgając Iranem, no wymusza w pewnym sensie na Tbilisi postawienie się w takiej roli. Pamiętajmy też o tym, że większość gruzińskiego społeczeństwa, szczególnie ci młodzi obywatele, no jednak bardzo mocno orientują się na integrację z

0: z Unią Europejską, czy szeroko rozumianymi strukturami euroatlantyckimi. Natomiast no, nie należy zapominać o tym, że Gruzja bezpośrednio graniczy z Rosją i 20% okupowanych terytoriów gruzińskich, właśnie Abchazja, Osetia od 2008 roku, ten problem jest dalej nierozwiązany. Natomiast no, na to wszystko właśnie nakłada się ta pragmatyczno-biznesowa polityka rządu gruzińskiego marzenia, no bo jeżeli popatrzymy i porównamy sobie chociażby kwestie przepływu kapitału, dostaw surowców, tego jakie napięcia towarzyszą relacjom Gruzja-Rosja, a Rosja-Armenia, to zobaczymy ogromne różnice, jeśli chodzi też o, nie wiem, transport towarów właśnie drogą lądową czy kolejową. Widać wyraźnie, że Gruzja i rząd gruziński z jednej strony chciałby nie pogarszać relacji z Rosją i nie prowokować Rosji do działań, które mogłyby no, mocno wpłynąć na chociażby gruzińską gospodarkę, która jest dosyć mocno uzależniona od eksportu do Rosji czy importu towarów z Rosji. A z drugiej strony chciałaby podtrzymać ten kurs euroatlantycki, tak? I liczyć na to, że w jakiejś tam przyszłości bliższej, dalszej, jednak jakieś rozstrzygnięcie za naszą wschodnią granicą zapadnie, które w pewnym sensie wymusi lub określi, zdeterminuje to, w którą stronę Gruzja dalej pójdzie.
1: Trochę o tym wszystkim mówiła 2 tygodnie temu szefowa dyplomacji Gruzji, pani Maka Boczeriszwili. Ona występowała w Dubaju na takiej konferencji euroazjatyckiej zorganizowanej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. I tam była pytana też właśnie o tę gruzińską drogę do Unii Europejskiej. Ona powiedziała, że Gruzja chce mieć taką swoją własną, trzecią drogę, która właśnie łączy w sobie i to, że Gruzja aspiruje do Unii Europejskiej, jednocześnie też o tym mówiła, o delikatnych, takich historycznych sprawach, które wpływają na to, że Gruzja musi być wobec Rosji ostrożna. A taką trzecią drogę to każdy by chciał. Znaczy nie ma trzeciej drogi do Unii Europejskiej, jest jedna.
0: No, jeżeli zestawimy to chociażby z niedawnymi zapowiedziami unijnych dyplomatów i przedstawicieli Komisji Europejskiej, że Ukraina, Czarnogóra i bodajże Macedonia Północna, jeśli się nie mylę, i Mołdawia otrzymają w niedalekiej przyszłości ścieżkę akcesyjną, czy jakiś plan ramowy tych ścieżek akcesyjnych, czy kolejne klastry. I zestawimy to z tym, że Gruzji już w tym gronie nie ma.
1: A była kiedyś prymusem?
0: A była kiedyś prymusem i była wśród trójki Ukraina, Mołdawia i właśnie Gruzja. Teraz jej tam nie ma, no to ta trzecia droga wydaje się być faktycznie taką trzecią drogą, która w sobie chyba najmniej nosi znamion tej euroatlantyckiej tożsamości.
1: Może to jest takie tłumaczenie sobie samemu i społeczeństwu, że właśnie to nie jest tak, że my odpadamy trochę z tego wyścigu do Unii Europejskiej, my po prostu idziemy swoją trzecią drogą. To nie jest tak, że zostajemy w tyle.
0: Tak to jest tłumaczone przez władze w Tbilisi, ponieważ po tym, jak właśnie Ukraina i Mołdawia zostały w pewnym sensie wyróżnione przez Unię Europejską, a ten proces dalszy otrzymania statusu kandydata i dalszej akcesji Gruzji do Unii Europejskiej no, przystopował i samo Tbilisi zamroziło rozmowy z Brukselą, no widać wyraźnie, że no jest próba szukania przez rząd gruzińskiego marzenia nowej formuły tych rozmów, czy jakiegoś nowego punktu odniesienia, punktu ciężkości. I to samo jest też w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli popatrzymy na relacje administracji prezydenta Trumpa z odpowiednikami z Armenii czy z Azerbejdżanu, no to w ogóle nie ma porównania. Tak? Oficjalny szczyt, który zakończył przynajmniej na razie wrzącą część konfliktu między Armenią i Azerbejdżanem w Waszyngtonie, gdzie panowie Trump, Alijew i Paszinian uściskali sobie dłonie i podpisali dokumenty. No takiego szczytu czy takich rozmów w kontekście Stanów Zjednoczonych Gruzja nie ma. Natomiast no oczywiście, tak jak mówię, musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. Gruzja jest położona geopolitycznie w takim miejscu, że musi równoważyć również fakt, że na północy ma sąsiada, który okupuje jej 20% terytorium. Natomiast kwestią dyskusyjną i pewnej otwartej, wydaje mi się, wymiany zdań jest to, czy rząd gruzińskiego marzenia robi dobrze faktycznie i nie tylko dla społeczeństwa, tak, ale też jakby dla swoich jakichś

0: aspiracji, które miał od wielu, wielu lat. Czy faktycznie to jest ta trzecia droga, którą powinni pójść, albo inaczej, czy narzędzia pokonywania tej trzeciej drogi są faktycznie należycie dobrane?
1: Za niecałe dwa lata, w 2028 roku, będziemy mieli 20. rocznicę tej wojny rosyjsko-gruzińskiej. Kilkudniowej, ale wojny, która doprowadziła do tego, że Gruzja ostatecznie utraciła nad Osetią Południową kontrolę. Odbyły się przecież we wrześniu tam wybory, które są jakimś takim elementem umacniania tej rosyjskiej władzy i rosyjskiej kontroli nad Osetią Południową. Unia Europejska zaprotestowała, stanęła po stronie Gruzji, przypomniała, że tak jak większość krajów europejskich zdecydowana uważa, że to jest terytorium gruzińskie okupowane. To nie wybuchnie trochę gruzińskiemu marzeniu w twarz za te niecałe dwa lata, jak będą uroczystości rocznicowe tej wojny, że nagle te różne takie coraz cieplejsze gesty wobec Rosji, nawet jeśli one wynikają tylko z tego, że to jest po prostu taki zimny pragmatyzm, to, że się tych Rosjan wpuszcza, że się ich tu przyjmuje z pieniędzmi, że to się jednak nie obróci przeciwko temu ugrupowaniu, które ma wiele, wiadomo, to jest to partia władzy, ale zawsze się poparcie dla partii władzy z czasem zużywa.
0: Nie wiem, co będzie za dwa lata. To można tak przyjąć takie założenie, że za te dwa lata możemy być w zupełnie innym miejscu.
1: Gruzińska polityka bywa dynamiczna, a w ogóle polityka światowa też dynamiczna jest.
0: Sądzę, że bardziej na gruzińską politykę wewnętrzną w tym wypadku mogą mieć znaczenie wydarzenia, które będą się działy poza gruzińskimi granicami. To znaczy, w pewnym sensie determinantą z tego, co będzie się działo politycznie wewnątrz Gruzji, może być sytuacja chociażby właśnie wojenna między Rosją a Ukrainą i to, w którą stronę ta sytuacja pójdzie dalej. Natomiast oczywiście druga rzecz, o której należy również pamiętać, to fakt, że 20 lat to jest też już szmat czasu. To się może wydawać, że ta wojna była stosunkowo niedawno. Wszyscy ją pamiętamy. Przecież w tym czasie miały miejsce Igrzyska Olimpijskie w Pekinie letnie. Wszyscy pamiętamy o słowach prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi. To się wydaje, że to było tak niedawno, a jednak to już jest 20 lat. I fakt, że czas płynie, ma również znaczenie w percepcji społecznej. Część ludzi jednak przekonuje się o tym, że przez te 20 lat pewne zmiany, które mogły zajść, czy procesy, które powinny mieć miejsce również z elementami zewnętrznymi, ale i wewnętrznymi, nie nastąpiły. Czyli być może nie nastąpiły obiektywnie z jakichś przesłanek i powodów, dla których tu jesteśmy teraz, tak? A nie gdzie indziej. I to wydaje mi się w połączeniu z taką właśnie niezależnością też, bo pamiętajmy, że ludy Kaukazu Południowego to są ludzie, którzy są bardzo niezależni, którzy przez lata walczyli o swoją niepodległość. Zdają sobie sprawę, że nie powiem, że jeden nieprzemyślany ruch czy jedna decyzja mogą wszystko wywrócić do góry nogami, ale ta dbałość o to, co mamy teraz, o najbliższe otoczenie, jest tam naprawdę ogromna i silna. Także wydaje mi się, że faktycznie za te dwa lata gruzińskie marzenie będzie miało ogromny problem z tym, jak organizować te wydarzenia rocznicowe z sierpnia. Natomiast determinantą tego, jakie będą nastroje, wydaje mi się, będzie właśnie to, co się będzie działo za naszą wschodnią granicą, ponieważ ta wojna na Ukrainie trwa już od tylu lat, a Gruzja była jeszcze wcześniej, a świat zachodni nie zaangażował się, moim zdaniem, i Gruzini podkreślają to jeszcze bardziej, nie zaangażował się na tyle, by Gruzję podźwignąć tak po tej wojnie z 2008 roku, że to jest taki granat, który być może gruzińskie marzenie będzie mogło łatwo rozbroić.
1: To teraz o Armenię zapytam. Kraj, który sąsiaduje z Gruzją, ale te swoje relacje z Rosją układa teraz inaczej. Trochę się zamieniły miejscami Gruzja z Armenią. To Armenia była takim krajem, któremu najbliżej było do Rosji. Z też wielu powodów. Kwestia bezpieczeństwa. Rosja była sojusznikiem, gwarantem tego bezpieczeństwa. No, okazała się być gwarantem kiepskim, jeśli nie po prostu żadnym. No i teraz Armenia z Rosją w coraz gorszych relacjach, mimo że Putin z Paszynianem się spotykają, rozmawiają. to właściwie coraz słabsze są te relacje. Jak Putin powiedział, że rosyjskie wojska się mogą z Armenii zabrać, to Paszynian powiedział, a proszę.

0: bardzo. Pomachamy na do widzenia.
1: No tak, widać wyraźnie, że z tych spotkań Putin-Paszynian, czy nawet Paszynian, czy różni ministrowie rządu Paszyniana ze swoimi rosyjskimi odpowiednikami, ten chłód bije coraz bardziej w sferze deklaratywnej. Natomiast jeżeli popatrzymy na twarde konkrety i suche dane, no to widać wyraźnie, że wciąż Rosja bardzo silnie oddziaływuje na Armenię i ma ku temu wszelkie skuteczne i możliwe środki i narzędzia. Kwestia rosyjskiej bazy w Armenii jest czymś, co chyba ciąży moim zdaniem obydwu stronom. No bo z jednej strony Paszynian chciałby z tej bazy zrezygnować i pokazać swoją sprawczość i skuteczność w odchodzeniu od Rosji na rzecz struktur euroatlantyckich. No ale z drugiej strony Putinowi ta baza jest potrzebna w Armenii, no bo to jest jednak duży środek oddziaływania, środek ciężkości. Ale też pamiętajmy o tym, że ta baza nie przechodziła jakichś gruntownych renowacji, sprzętu, serwisowania. No a poza tym ludzie na wojnie, którą teraz Putin prowadzi na Ukrainie, zawsze by się przydali, więc z drugiej strony ta baza by się przydała jednak. I ci żołnierze, ci eksperci, inżynierowie przydaliby się gdzie indziej. Wydaje mi się, że na dłuższą metę kwestia bazy nie ulegnie zmianie. To znaczy obie strony będą grały na to, żeby wypełnić to porozumienie do końca. Tam jest chyba zapisane 2040 lub 2044 rok, jeśli dobrze pamiętam.
0: W każdym razie trochę czasu jeszcze jest.
1: Długa perspektywa. No chyba, że też wydaje mi się, że zaszłyby jakieś duże procesy zewnętrzne, które by spowodowały, że Rosjanie jednak zdecydują się przynajmniej na ograniczenie ilości żołnierzy w tej bazie. To jest możliwe, to jest realne. Natomiast całkowita jej likwidacja moim zdaniem w perspektywie najbliższych 2-3 lat raczej nie wchodzi w grę. Natomiast no, oprócz bazy, no, Rosja ma też silny instrument oddziaływania poprzez swoją spółkę, córkę Gazpromu, Gazprom Armenia, chociażby udziały w rosyjskich, w armeńskich kolejach, które Armenia chciałaby bardzo odzyskać. I tak dalej, i tak dalej. Są kwestie też eksportu i importu towarów, kwestie diaspory armeńskiej, która pracuje i studiuje w Rosji. No, tych źródeł oddziaływania jest mnóstwo. Natomiast pamiętajmy o tym, że deklaratywnie Armenia coraz bardziej chce od Rosji odejść na rzecz pogłębiania integracji z Unią Europejską i NATO. I widać to wyraźnie poprzez chociażby ostatnie dosyć liczne szczyty różnych formatów europejskich, które miały miejsce w Erywaniu lub Erywań był na nie zapraszany.
0: To jest możliwe, że Armenia się na tyle zbliży do Unii Europejskiej, że to Gruzi nie będą patrzeć z zazdrością. No to jest oczywiście też tak, że Armenia ma również niełatwe położenie geopolityczne. To sobie najtrudniej wyobrazić rozszerzenie Unii Europejskiej na Armenię, znaczy z pominięciem Azerbejdżanu, który tym nie jest zainteresowany oczywiście. No bo Gruzja ma jednak troszeczkę do tej choćby geograficznej jednak Europy bliżej.
1: Panie redaktorze, musimy rozstrzygnąć geograficznie jeden spór. Co jest bardziej prawdopodobne, że się rozstrzygnie? Na północnej granicy Gruzji nastanie spokój i zostanie rozwiązana kwestia Abchazji, Osetii Południowej, czy też Armenia dogada się z Azerbejdżanem i Turcją i nastanie tam trwały pokój? Wydaje mi się, że obie kwestie są bardzo trudne do rozwiązania. I nie śmiałbym postawić tutaj żadnych pieniędzy, że na północy, na północnej granicy Gruzji nastanie spokój i kwestie Abchazji, Osetii Południowej zostaną rozwiązane. Tak samo chyba ciężko o jakąś konkretną perspektywę, jeśli chodzi o Armenię z Turcją i Azerbejdżanem. Chociaż no, ostatnie lata pokazują, że więcej argumentów przemawia za tym, że Armenia porozumie się szybciej z Azerbejdżanem i z Turcją, niż kwestie gruzińskie zostaną uregulowane na tyle, że Gruzja wróci na tą ścieżkę integracji z Unią Europejską. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No na pewno nie jest to wszystko łatwe. Jest to duże wyzwanie, ale warto się temu kawałkowi świata przyglądać, bo jest arcyciekawy i tam się krzyżuje bardzo wiele różnych interesów, bardzo wiele różnych wątków historycznych, bardzo wiele pieniędzy, bardzo wiele szlaków handlowych. Dlatego też przyglądamy się regularnie temu południowemu Kaukazowi, tak jak dziś przyjrzeliśmy się Gruzji, czy trochę też Armenii. Bardzo dziękuję. Kacper Okman, autor serwisu kierunekkaukaz.pl, był moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję
1: bardzo
0: za tę rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
0: A za chwilę przyjrzymy się też bardzo ciekawemu kawałkowi świata, konkretnie Indiom.
2: Świat 24.

0: i w studiu doktor habilitowany Adam Burakowski, profesor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i co tu bardzo istotne, były polski ambasador w Indiach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Autor też książek poświęconych Indiom, jednej poświęconej indyjskiej historii, a teraz pojawiła się książka nowa poświęcona współczesności indyjskiej z tytułem Trzecia potęga świata i znakiem zapytania. No bo to książka, jak głosi pod tytuł o tym, czy Indie staną się światowym supermocarstwem, nie bez przyczyny. Trzy figury szachowe, król i królowa w barwach Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej. Indie jako wieża, no więc teoretycznie figura nieco mniej na szachownicy znacząca, ale tylko nieco mniej, a do szachowania króla albo zbijania hetmana czy królowej często bardzo przydatna, więc bardzo mi się od razu ta okładka podoba. No właśnie, te Indie wciąż są trzecią potęgą świata ze znakiem zapytania?
1: Jeżeli mówimy o okładce, to warto wspomnieć, że po pierwsze szachy zostały wynalezione w Indiach, a po drugie wieża w indyjskich szachach jest słoniem, co też jest symbolem Indii. Czy znak zapytania? Tak. Tutaj znak zapytania pojawia się nie bez przyczyny. Otóż Indie nie są jeszcze trzecią potęgą świata, ale niebawem nią będą, jeśli chodzi o czyste liczby. Otóż za kilka lat Indie prześcigną Niemcy w tym wskaźniku, który pierwszy zawsze sprawdzamy, patrząc na to, czy państwo jest potęgą, czyli ogólne PKB. I w tym wskaźniku tutaj to po prostu się stanie. Na pewno za 2-3 lata, ponieważ Indie cały czas rozwijają się bardzo szybko, 6-7% w skali roku i to się utrzymuje od dobrych 35 lat. Od kiedy w 1991 roku wprowadzono reformy liberalizujące gospodarkę i otwierające ją na świat. W pewnych momentach było to nawet więcej niż tyle. No, ten czas covidowy to był na całym świecie trudny, ale po prostu Indie się rozwijają i w tym tutaj nie ma wątpliwości. Natomiast nie jest to jedyny wyznacznik jakby siły państwa i w tych innych już nie jest tak zawsze różowo, co jest również jakby cechą, która sytuuje Indie w tej czołówce, to jest oczywiście liczba ludności. Indie są najludniejszym państwem świata i będą utrzymywać, zwiększać nawet swoją przewagę nad Chinami, które obecnie mają problemy demograficzne. Indie w sumie też, tam też spada oczywiście dzietność i to nawet już poniżej tego poziomu zastępowalności pokoleń, natomiast wydłuża się długość życia i w związku z tym liczba ludności bezwzględnie rośnie. Kolejna rzecz to jest silna armia, druga co do liczebności po chińskiej. Indie posiadają broń atomową, rozbudowują tę armię, która nadal jednak musi być modernizowana, ale to jest ewidentnie jakiś wskaźnik, który sytuuje Indie na tym trzecim miejscu na świecie. Natomiast co jest problemem Indii, to jest to, że ten wzrost jest bardzo nierównomierny i generalnie PKB per capita nie sytuuje Indii na trzecim miejscu, raczej na którejś kolejnej dziesiątce. Tylko warto też spojrzeć na to, że pierwsze dwa miejsca w tej tabeli jeśli chodzi o siłę państwa, czyli Stany Zjednoczone i Chiny, to nie są też najwięksi potentaci w kwestii PKB per capita. I w obu tych państwach też jest rozwarstwienie społeczne.
0: No tak, gdybyśmy brali pod uwagę ten wskaźnik, to najpotężniejszy na świecie byłby Luksemburg, nie wiem, może Monako, Szwajcaria, prawda? To nie są kraje, które pretendują do tego, żeby być globalnymi graczami.
1: To znaczy, te kraje są globalnymi graczami, tylko że w
0: swoich ligach,
1: i w swoich konkretnych bardzo obszarach. Natomiast jeśli chodzi o ogólne znaczenie państwa, to oczywiście nie. Natomiast jednak PKB per capita Indii jest dużo poniżej chińskiego, nie mówiąc już o amerykańskim, i dużo poniżej państw, które nie pretendują do roli globalnego mocarstwa. A już nie mówiąc o państwach europejskich, które są zaraz potem w tabeli, bo tutaj to jest tak, że w tej tabeli mamy, najpierw są oczywiście Stany Zjednoczone, potem Chiny, potem długo, długo nic i taki peleton właśnie złożony z Indii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i później jeszcze Włochy. I Indie po prostu prześcigają tych kolejnych, jeszcze Japonia jest ważna, prześcigają tych kolejnych.

0: tutaj gracz. Infrastruktura w Indiach też pozostawia wiele do życzenia.
1: Co to wie każdy, kto przejechał przez Indię samochodem. Ja to zrobiłem w zeszłym roku z... No, kawałek tylko z podnóża Himalajów ku Delhi. No i widać było, że infrastruktura, tak jak pan mówi, dużo do życzenia pozostawia.
0: Tak, pozostawia dużo do życzenia, ale domyślam się, że właśnie tutaj też czynnik pogodowy miał duże znaczenie, prawda?
1: Monsun wtedy
0: to,
1: był,
0: tak, właśnie. I to jest coś, no, od czego się nie ucieknie. Pamiętamy ostatnie powodzie, prawda, w Nepalu, naprawdę dramatyczne. I tutaj premier Nepalu na forum Zgromadzenia Generalnego ONZ-u no, ewidentnie wskazał na to, że sytuacja no, klimatyczna i te katastrofy będą coraz większe. I że Nepal, który, jak tutaj cytuję właśnie premiera Nepalu, Nepal nie podgrzał tej temperatury, ani nie wywołał wojen, których tak naprawdę jest pośrednią ofiarą. Więc no tak rzeczywiście te górskie rejony, to one mają po prostu trudniej. Natomiast infrastruktura faktycznie jest bardzo dużym problemem Indii i to jest jeden z najwyższych priorytetów rządu indyjskiego obecnie, żeby tę infrastrukturę poprawić. Problemem też jest system szkolnictwa, szczególnie szkolnictwa wyższego. Ostatnio mieliśmy też, widzieliśmy falę protestów.
1: No i to oczywiście zaczęło się od problemów z egzaminami, prawda? Na uczelniach.
0: Tak, ale egzaminy to jest jakby tylko jeden z bardzo wielu aspektów tego problemu. Dlaczego był problem z egzaminami? Po prostu jest bardzo trudno dostać się na dobrą uczelnię. Jest to prawie niemożliwe. Zdawalność tych egzaminów, znaczy zdawalność może jest i duża, ale procent przyjętych na studia to jest 1%, a czasami nawet 0,5%. W związku z tym konkurencja jest ogromna. Całe rodziny inwestują w edukację swoich dzieci i jeżeli ktoś znajdzie się w tej puli 99% i nie zda, znaczy nie zostanie przyjęty, no to po prostu ta jego rodzina ma, czy jej, ma trudną sytuację, prawda?
1: Długi, a nie ma tej edukacji.
0: Tak, dokładnie. I to dotyczy, jak mówię, 99%. Co powoduje nawet tak drastyczne sytuacje, jak samobójstwa z powodu tego, że ktoś się nie dostał na studia. I cała tutaj była w ostatnich miesiącach, prawda, były protesty młodzieży, które ta młodzież po prostu rozumie, że ten system musi zmienić. Dlatego też te protesty nie miały tak bezpośredniego antyrządowego ostrza, tylko raczej antysystemowe. To jest trochę co innego, prawda? To znaczy oni się domagali i dalej się domagają reformy tego systemu, a nie zmiany jednego polityka na drugiego, bo oczywiście doszło do zmiany ministra edukacji, ale to był tylko symbol. Natomiast chodziło o bardziej głębokie przyczyny tej sytuacji, które to po prostu wymagają reform. I to naprawdę poważnych.
1: No wiele rzeczy trzeba oczywiście w Indiach zreformować. Z drugiej strony, no też Indie w ostatnich latach albo dekadach, no ogromny skok poczyniły do przodu.
0: Tak, właśnie już o tym mówiłem, prawda, że naprawdę widać ten postęp gospodarczy. To po prostu widać to gołym okiem, jak tam się pomieszka trochę dłużej, to prawie każdego dnia coś nowego się dzieje, coś jest lepiej po prostu. Natomiast nie zawsze wszystko za tym nadąża. Są też takie negatywne jakby aspekty tego postępu, czyli zanieczyszczenie i powietrza. No w Delhi jest z tym naprawdę ogromny
1: problem.
0: To jest
1: miasto jednym z największych smogów na całej ziemi. Znaczy tam jest jedno z najbardziej zanieczyszczonych jest to miasto o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu na ziemi niemalże. Tam w Pakistanie są też miasta o bardzo zanieczyszczonym powietrzu, ale to jest właściwie ten top światowy.
0: Tak, tak. Jest to zdecydowanie jedno z najbardziej zanieczyszczonych, znaczy miasto, które ma jedno z najbardziej zanieczyszczonych atmosferę na całym świecie. No to jest ogromne miasto, 26 milionów mieszkańców i nie jest prosto z tym walczyć. I wydaje się, że ten problem no na razie nie widać jego rozwiązania. Być może kiedyś ono się pojawi. Ale to nie jest tylko zanieczyszczenie powietrza, jest zanieczyszczenie rzek i generalnie w ogóle środowiska. I to zazwyczaj zresztą jest pewien etap rozwoju. Przecież w Europie też tak było, prawda? Też było ogromne zanieczyszczenie i dopiero potem, kiedy już gospodarki weszły na kolejny szczebel rozwoju, wtedy pojawiły się no, pomysły, co z tym zrobić i faktycznie udało się i poprawić jakość powietrza i wód i w ogóle środowiska. Więc myślę, że w Indiach też tak się stanie, ale to wszystko wymaga czasu. W ogóle w Indiach wszystko wymaga czasu. To jest ogromny kraj i tam nic

0: Dzień dzieje się szybko.
1: To prawda i każdy, kto tam był, też wie, że trzeba mieć sporo cierpliwości nawet do takich codziennych, zwykłych rzeczy. A jednocześnie Indie są też krajem, który coraz bardziej intryguje i interesuje świat. To znaczy oczywiście było zawsze zainteresowanie Indiami, ale to jest też moment, gdzie coraz więcej turystów do Indii przyjeżdża, coraz więcej pojawia się inwestycji zagranicznych, także polskich, ale nie tylko oczywiście, więc te Indie zaczynają przyciągać, budzić zainteresowanie świata.
0: Tutaj przede wszystkim biznesowe. Naprawdę te kontakty gospodarcze Indii rozszerzają się i nasi sąsiedzi z Unii Europejskiej doskonale o tym wiedzą. Kanclerz Niemiec przyjeżdża do Indii raz do roku od bardzo wielu lat. Podobnie prezydent Francji. Kontakty z Wielką Brytanią też są bardzo częste. Z Włochami. To tutaj wręcz stosunki Giorgi Meloni z Narendrą Modim są bardzo
1: Czyli
0: kordialne.
1: Premierem Indii.
0: Tak, premierem Indii są bardzo kordialne i to ma przełożenie biznesowe. Jeśli chodzi o turystów, to tutaj muszę pana redaktora zaskoczyć. Otóż liczba turystów nie jest wysoka. Otóż liczba turystów jest mniejsza niż w Krakowie, w całych Indiach.
1: Naprawdę?
0: Tak. I wynika to z tego, że miejsc turystycznych w Indiach jest masa, naprawdę, tylko że one są bardzo daleko od siebie i tutaj mamy problem właśnie z infrastrukturą. To znaczy trudno jest zorganizować rzeczywiście taką wycieczkę, żeby obejrzeć wszystkie ciekawe rzeczy, nawet w ciągu 2 tygodni, po prostu jest za duży kraj. A Indie na tym etapie nie uważają przyciągania turystów za swój priorytet numer jeden. Priorytet numer jeden dla nich to przyciąganie inwestorów i biznesu. I rzeczywiście mają na tym polu ogromne sukcesy. Przykład, który teraz przychodzi mi na myśl, to, że w Indiach działa 2000 niemieckich firm. Przykładowo, tak? Inny przykład może być taki, również na dużą skalę, że wiele firm zachodnich wycofuje swoją produkcję z Chin i przenosi ją właśnie do Indii. Tak na przykład Apple to jest...
1: Bo jest taniej? Czy jest stabilniej?
0: Stabilniej, jeśli chodzi o powiedzmy takie bezpieczeństwo polityczne. Po prostu Indie są demokracją. Oni rozumieją demokrację tak jak zresztą każdy kraj. Trochę po swojemu, ale jest to państwo naprawdę z ogromnymi tradycjami demokratycznymi. Państwo, które może mieć pewne drobne kryzysy, ale cała konstrukcja państwa jest bardzo stabilna od uzyskania niepodległości. I państwo, które jest w ten sposób wiarygodne, jest wiarygodnym partnerem do prowadzenia tego typu działalności biznesowej, to znaczy ogromnych centrów produkcyjnych, bo to o to chodzi. Oprócz tego Indie rozwijają też własne marki, chociaż to nie jest jeszcze ten poziom. To znaczy popatrzmy na 5-milionową Danię. Każdy byłby w stanie wymienić co najmniej jedną duńską firmę, którą zna.
1: Choćby z branży zabawek, ale ostatnio też z branży medycznej, prawda?
0: Tak, właśnie. Może nawet kilka, prawda? Natomiast żeby wymienić indyjską firmę, oczywiście każdy też byłby w stanie to zrobić. Natomiast te ich największe koncerny nie mają aż takiej rozpoznawalności jak koncerny nawet z Danii czy Szwecji, nie mówiąc już amerykańskich, prawda, czy francuskich. I też nie są aż tak duże. A poza tym operują głównie na rynku własnym, który jest ogromny.
1: To prawda, znaczy to jest gigantyczny rynek i też może stąd moje wrażenie, że turystów w Indiach jest dużo, bo w każdym miejscu turystycznym jest dużo ludzi, tylko to jest bardzo dużo turystów wewnętrznych, po prostu Indusów podróżujących po własnym kraju.
0: Dokładnie tak. Turystów jest cała masa, tylko że są turyści niezagraniczni. I oni mają jakby trochę inne oczekiwania niż turyści zagraniczni. W związku z tym rynek przystosowuje się głównie do turystów krajowych. A jeśli chodzi o turystów zagranicznych, to nie jest ważna grupa dla gospodarki indyjskiej. To nie jest takie państwo jak Grecja, prawda, które żyje z turystyki. Zupełnie tak nie jest. Co nie zmienia faktu, że warto turystycznie odwiedzić Indię i naprawdę będzie to niezapomniana wizyta pod wieloma względami. Wrażenia takie czysto turystyczne, estetyczne na pewno zapewnią nam liczne zabytki. Bardzo ciekawej historii, w ogóle poznawanie tej historii, tego społeczeństwa jest fascynujące. Robię to od prawie 30 lat i jeszcze nie mam dość.
1: A na arenie międzynarodowej jak swoją pozycję?

0: media budują, bo starają się coraz bardziej rozpychać, chociaż to, przynajmniej mam takie wrażenie, nie jest taka strategia rozpychania się agresywnego.
1: Podstawowe założenia polityki zagranicznej Indii zostały wypracowane, kiedy Indie odzyskały niepodległość w 1947 roku i musiały jakby zapewnić swój byt. I z tego też powodu te założenia generalnie nie są zbyt agresywne. Indie generalnie popierają rozwiązania pokojowe, rozwiązania dyplomatyczne, dialog, starają się utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi państwami świata, z bardzo jednym ważnym dla Indii wyjątkiem, czyli Pakistanem, ich sąsiadem. Tutaj te relacje są trudne od samego początku, nadal są trudne, dochodzi do eskalacji, do deeskalacji, więc politykę zagraniczną Indii należy rozpatrywać coraz bardziej bez tego Pakistanu. To znaczy obecny rząd już kilka lat temu stwierdził, że Pakistan jest problemem ciągłym, ale nie powinien przesłaniać ogólnej polityki globalnej. I Indie starają się tę politykę globalną coraz mocniej akcentować. Są coraz bardziej asertywne. Starają się utrzymywać dobre relacje, jeżeli jest jakiś konflikt, to ze wszystkimi stronami tego konfliktu, co dotyczy również rosyjskiej agresji na Ukrainę, której to Indie nie potępiły i nie zamierzają tego zrobić. Rosja jest strategicznym partnerem Indii jeszcze od czasów sowieckich. Natomiast utrzymują też dobre relacje z Ukrainą i generalnie z państwami Zachodu, a nawet rozszerzają je. I tutaj podam przykład, który będzie omawiany, już jest omawiany od dłuższego czasu, a będzie pod koniec tego roku i na początku przyszłego na pewno dużo bardziej, czyli porozumienie o wolnym handlu z Unią Europejską. To jest moment, kiedy indyjski rynek otwiera się w sposób największy, to jest największe otwarcie w historii niepodległych Indii. A z drugiej strony otwiera się Unia Europejska na Indie i to jest coś, co może naprawdę zmienić dynamikę relacji pomiędzy Europą, rozumianą jako Unia Europejska, i Indiami, a w ogóle także dynamikę światowego handlu. To jest bardzo duża rzecz, o której powinno się moim zdaniem mówić więcej i będzie się mówić, bo podpisanie tej umowy jest zaplanowane na listopad, a wejdzie ona w życie w przyszłym roku. Być może w pierwszej połowie przyszłego roku i może mocno przeskalować nasze, w tym również polskie, kierunki importu i eksportu.
0: A co może z Indii trafić do Europy, do Polski? Co jest takim indyjskim towarem eksportowym?
1: Generalnie w tym porozumieniu cła są znoszone na 93% towarów indyjskich i 96% towarów Unii Europejskiej. Rolnictwo jest wyjęte z tego, ponieważ po obu stronach jest to temat polityczny i żadna ze stron jakby nie chciała się tu otwierać, bo żeby właśnie chronić swój rynek, oprócz produktów, które nie są produkowane wzajemnie. To znaczy mango będzie, bo w Europie no, produkcja mango nie jest tak istotna, że tak powiem. A z drugiej strony, co jest ważne dla Polski, jabłka. W Indiach produkuje się jabłka, ale nie na dużą skalę, a poza tym sezon produkcji w Indiach jest inny niż u nas. I tutaj jest szansa oczywiście dla polskich eksporterów jabłek, żeby tę produkcję rozszerzyć. A co do nas trafia? No tutaj od kilku miesięcy obserwujemy rzeczywiście duże zaniepokojenie branży ceramicznej. Tutaj chodzi o płytki ceramiczne i no, oni już mają bardzo duże problemy z konkurencją z Indii, a jeżeli, a może nie jeżeli, kiedy porozumienie o wolnym handlu wejdzie w życie, to te cła spadną do zera i rzeczywiście konkurencja jeszcze się wyostrzy. Ale też indyjski rynek otwiera się na europejskie samochody. Obecnie cła na europejskie samochody wynoszą 110%. Także jeżeli ktoś kupuje samochód sobie, to kupuje sobie drugi rządowi, a nawet jeszcze dokłada. Teraz mają zostać obniżone do 10%, z tym, że będzie kontyngent z Europy na te samochody. Więc to jest coś, gdzie no, Polska nie produkuje bezpośrednio samochodów, ale pośrednio jak najbardziej. Tak. Właśnie, więc to też jest jakiś temat. Usługi. Też tutaj cło ma być zniesione do zera. Przede wszystkim usługi IT. I tutaj otwiera się naprawdę duże pole do współpracy. Więc to, jak już mówiłem, może przeskalować mocno nasze relacje.

0: Azji i w ogóle no, życie gospodarcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym oczywiście w Polsce. Co jest barierą, która narasta, a nie widać, przynajmniej ja nie widzę na razie możliwości zmniejszenia tej bariery, to jest brak przepustowości Morza Czerwonego. Bo to jest, tamtędy się płynie, prawda, z towarami do Indii i z Indii. I w związku z tym te statki handlowe muszą omijać Afrykę, co wydłuża
1: no i koszty
0: trasę.
1: Podnosi.
0: Podnosi koszty i wydłuża trasę jakieś 20 dni, więc to też po prostu produkty, które mają określoną datę ważności, docierają później. To też jest problem. No i koszty oczywiście. Natomiast przez ciśnienie Bab al-Mandab no obecnie jest trudno przepłynąć, prawda? I rzeczywiście jest to problem, ale być może kiedyś będzie rozwiązany. To, co jest robione w Polsce i mam nadzieję, że będzie robione jeszcze bardziej intensywnie, to jest właśnie analiza tego porozumienia. To jest rzeczywiście dokument o kluczowym znaczeniu. Mówi się o Mercosurze, prawda? O tym porozumieniu. Natomiast Indie są dużo większe niż Mercosur.
1: No i oczywiście te relacje się z Indiami buduje w Europie i Polska się też za to zabiera. Będzie w tym miesiącu premier Donald Tusk z wizytą w Indiach. Ostatnio, kiedy indyjski premier Narendra Modi był w Europie, to chociaż był na Słowacji, Polska akurat, no nie chcę powiedzieć ominął, no nie miał w planie po prostu swojej wizyty. Natomiast teraz będzie wizyta Polska w Indiach. No i to ma oczywiście ogromne znaczenie. Tam trzeba być, bo inne europejskie kraje tam są regularnie.
0: No i generalnie jest tak, że tutaj obowiązuje no, taka zasada, że najpierw ktoś do nas przyjeżdża, a później my jedziemy. Ostatnio premier Indii był w Polsce w 2024 roku, więc jakby teraz jest polska kolej. Więc tutaj bym się trochę nie zgodził, że ominął Polskę. Po prostu tak to działa. Teraz mamy właśnie wizytę premiera Donalda Tuska w Indiach w tym miesiącu i bardzo dobrze, że ta wizyta się odbędzie. Jest to pierwsza wizyta polskiego premiera od 16 lat. Już mówiłem tutaj państwu, że niemiecki kanclerz co roku bywa. I tak samo indyjski premier jeździ też do Niemiec.
1: No był w tym roku w Niemczech, ile dobrze
0: pamiętam. Właśnie, do Francji to samo.
1: I Słowację zahaczył wtedy, to był ten dodatkowy
0: tak,
1: kraj.
0: Tak, i bywa też we Włoszech, był w państwach skandynawskich i tak dalej, i tak dalej. Więc dobrze ta wizyta ma miejsce. Obecnie relacje handlowe między Polską a Indiami to jest mniej więcej 6 miliardów dolarów. Ostatnio była u nas wizyta indyjskiego ministra spraw zagranicznych Jaishankara i na spotkaniu z naszym ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim obaj ministrowie stwierdzili, że celem jest doprowadzenie do tego, żeby ta wymiana wzrosła do 10 miliardów dolarów i porozumienie o wolnym handlu może tutaj być bardzo dobrym instrumentem do tego, żeby tak się właśnie stało. I ta wizyta, która ma mocny komponent biznesowy, będą dwa fora tutaj polsko-indyjskie biznesowe, jedno w Delhi, drugie w Bengaluru. Na pewno przysłuży do tego, żeby te kontakty się zintensyfikowały. Na czym naprawdę zależy i Polsce, i Indiom. Po prostu jest to rynek, na którym wszyscy już są dawno obecni, a obecność polska nie jest może zupełnie marginalna, bo widać tam kilka polskich firm, ale co najmniej, jak mówię, jest kilka. Natomiast niemieckich, jak już mówiłem, jest 2000. I to jest taka różnica.
1: Warto się więc tym Indiom przyglądać, warto wiedzieć o nich więcej. Doktor habilitowany Adam Burakowski, profesor w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, były polski ambasador w Indiach, no i autor książki, która się właśnie ukazuje, Trzecia Potęga Świata, czy Indie staną się światowym supermocarstwem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i tę opowieść o Indiach.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: Na tym kończymy to wydanie magazynu Świat 24. Michał Strzałkowski, bardzo państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspert.

0: zmywarki w super niskich cenach.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Pamiętasz tę piosenkę?
10: Jesteś szlekiem.
9: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby Twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wróciła kolejna odsłona programu CPN. Kierowcy oszczędzają ponad złotówkę na litrze. Poważny wypadek podczas remontu w Małopolsce. Belka przygniotła kilkuletnią dziewczynkę. Znacznie ograniczy widzialność na drogach. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą wieczorem i w nocy. Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam. Weszła w życie kolejna odsłona rządowego pakietu Ceny paliwa niżej. Tankujemy o ponad złotówkę za litr mniej niż wczoraj. Za benzynę 9,5 zapłacimy dziś maksymalnie 6,73 zł, a za olej napędowy 7,88. Czy na stacjach paliw z tego powodu zrobiło się tłoczne? Sytuację sprawdzała Dagmara Kędzior.
2: Ruch na stacjach paliw jest spory, chociaż pod Warszawą nie widziałam dużych kolejek do dystrybutorów. Kierowcy z jednej strony są zadowoleni z obniżek, ale z drugiej twierdzą, że ceny paliw mogłyby być jeszcze niższe.
3: Super, że tanio.
4: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłaca się teraz samochodem jeździć. No właśnie, najpierw jak wróciło do tych starych cen, mniej więcej z pandemii, tam było po 3, maksymalnie 4 zł. I to było tak optymalnie.
5: W portfelach chwilowo zostanie nam oczywiście ciut więcej, ale dług publiczny rośnie, więc to będą spłacać też nasze dzieci.
2: Obecne ceny maksymalne obowiązują włącznie do poniedziałku. Po weekendzie zostaną ustalone nowe ceny maksymalne. Mówił o tym minister energii Miłosz Motyka.
6: Każdego dnia będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
2: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych.

0: Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Kilkuletnia dziewczynka została ciężko ranna w wypadku w miejscowości Wola Rzędzińska koło Tarnowa w Małopolsce. Do zdarzenia doszło

0: zakład należy do Polskiej Grupy Górniczej. Do wypadku doszło podczas zabezpieczania ociosu do remontu kombajnu ścianowego. Wtedy odspoiła się duża bryła węgla i przygniotła pracownika. Górnikowi natychmiast udzielono pomocy, po czym śmigłowcem został przetransportowany do szpitala w Katowicach-Ochojcu. Mężczyzna cały czas był przytomny. Komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin apeluje do unijnych krajów o szybkie porozumienie w sprawie wydatków wspólnoty na przyszłe lata. Jak podkreślał w podcaście Szczyt Europy, obecne negocjacje budżetowe odbywają się w znacznie poważniejszej atmosferze niż te poprzednie. Powodem jest obecna sytuacja geopolityczna.
1: Negocjacje wieloletnich ram finansowych zawsze były trudne i zawsze trudne będą. Zmienia się kontekst, w którym one się toczą. Dzisiaj moim zdaniem ten kontekst wymaga większej powagi. W sytuacji, w której na kontynencie europejskim toczy się wojna, w sytuacji, w której załamuje się globalny porządek ukształtowany po zakończeniu zimnej wojny, musimy podejść do nich dużo poważniej niż podchodziliśmy dekadę czy dwie dekady temu.
0: Unijny komisarz Piotr Serafin uważa, że porozumienie w sprawie unijnego budżetu powinno zapaść do końca roku, by kraje członkowskie i beneficjenci mieli czas na przygotowanie się do wykorzystania funduszy od stycznia 2028 roku. W informacjach teraz alerty pogodowe. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą wieczorem, w nocy oraz jutro rano. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w 9 województwach, głównie na północy i zachodzie Polski. Zaczną obowiązywać od godziny 22 do jutra do godziny 10. Gęsta mgła może ograniczać widzialność na drogach nawet do 200 metrów. Babie lato w Beskidach. Po chłodnym poranku pogoda zachęca do pieszych wędrówek, mówią ratownicy ze stacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku. Ale nawet w taką pogodę do wyjścia w góry trzeba się dobrze przygotować, mówi dyżurny goprowców Jacek Wojtaś.
2: Nie patrzeć na to, jak jest za oknem, tylko tak, żeby mieć jeszcze coś w tym plecaku więcej niż jakieś jedzenie, oczywiście picie, to też musi być. Naładowana komórka, najlepiej jeszcze jakiś powerbank, no i ciuchy, mimo że pogoda jest taka, jaka jest, czyli ładna, to jednak ciepłe ciuchy w górę trzeba zabrać ze sobą.
0: Warunki na szlakach są co najmniej dobre, dlatego też ratownicy spodziewają się w ten weekend dużego ruchu turystycznego.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na północnym zachodzie i północy sporo chmur, ale na pozostałym obszarze kraju jest słonecznie. Na wybrzeżu możliwe też lokalne, słabe opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie dziś od 16-18 stopni na północnym zachodzie, około 21 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 23 miejscami na południu.
3: Radio 24.
4: Słowem wszystko.
5: 6 minut po godzinie 14. Rząd znowu zmienia przepisy dotyczące e-hulajnóg, a konkretnie ich konstrukcji. Czy z chodników znikną rozpędzeni hulajnogiści? Już za chwilę audycja Adres Zamieszkania. W programie przeniesiemy się też do Hiszpanii, która przeprowadziła rowerową rewolucję w przepisach. Czy hiszpańskie pomysły można przenieść na grunt Polski? Proszę posłuchać.
6: Audycja Adres Zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy i jak, w jakim otoczeniu. Agata Kowalska, dzień dobry Państwu. Adres Zamieszkania @polskieradio.pl. Zachęcam do pisania z propozycjami tematów, ale też z pytaniami do trwającej audycji. Do audycji, w której będziemy przyglądać się temu, co na drogach. Drogach w miastach, drogach poza miastami i wszędzie indziej. Ze mną w studiu Rafał Muszczynko, rowerzysta, kierowca samochodu, pieszy, jeszcze coś, kierujący hulajnogą?
7: Zdarzyło się, jeszcze kierowca karetki, można powiedzieć.
6: O, proszę.
7: Czyli
6: bardzo.
7: Pojazd uprzywilejowany też mam uprawnienia jeszcze.
6: A w wolnym czasie działacz Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Agato, witam również słuchaczy.
6: Dobrze, że wymieniliśmy te wszystkie rodzaje pojazdów i sposobów poruszania się, dlatego że o nich wszystkich dzisiaj powiemy, no może poza karetkami. Zaczniemy od tego, co ogłosiło w lecie Ministerstwo Infrastruktury. I teraz trwają prace nad wprowadzeniem, uwaga, nowych przepisów dotyczących hulajnóg. 50 km na

0: hulajnodze ostatnio ktoś osiągnął. 1000 wypadków w 25 roku, 11 zabitych. Ten rekord 50 km na hulajnodze został już pobity?
1: Pewnie, myślę, że wielokrotnie. Ostatnio pojawił się w sieci filmy, gdzie na prymasa tysiąclecia w Warszawie hulajnogista leciał setką, około. No, jest to mierzone z jadącego samochodu, który też przekraczał prędkość notabene.
0: No, musi go dogonić. No, tak jak państwo słyszą, problem jest. Dlatego, że hulajnoga to nie jest pojazd, który może się poruszać z taką prędkością. To nie jest bezpieczne dla ani prowadzącego, ani dla tych dookoła. I rząd postanowił coś zrobić. Chce wprowadzić limit. Tak jak mówię, prace trwają. To nie jest jeszcze przepis, który obowiązuje. Pomysł jest taki, żeby konstrukcja hulajnogi elektrycznej uniemożliwiała osiąganie przez pojazd prędkości maksymalnej większej niż 20 km na godzinę. I uwaga, te przepisy mają wejść po 31 marca 2027 roku, czyli na wiosnę. Czy pana zdaniem kierunek jest dobry?
1: Kierunek jest dobry. Można się zastanowić, czy 20, czy 25 km na godzinę, żeby to był ten sam limit, który obowiązuje rowery elektryczne. Moim zdaniem byłoby to bardziej spójne i sensowne. Natomiast na pewno ograniczenie tej prędkości jest potrzebne. Pytanie tylko, jak to będzie skutecznie egzekwowane, bo dzisiaj to z tym jest największy problem.
0: No, lekarze mówią, że hulajnoga jest o wiele bardziej niebezpieczna niż rower elektryczny czy zwykły rower.
1: Tak jest, to widać też w danych z wypadków w Polsce. Co więcej, ta liczba wypadków, liczba poszkodowanych w nich rośnie w tempie rakietowym.
0: Tak. No właśnie, no ale jak to właściwie zrobić? Bo rozumiem, że te hulajnogi po prostu fizycznie nie będą mogły jeździć szybciej niż te 20 km na godzinę. To chodzi o to, że będziemy ograniczać, jaki rodzaj silnika ma w nich być wbudowany?
1: Ciężko powiedzieć, jak to zrobić. W tej chwili jest to tak, że do tej hulajnogi jest wsadzany silnik o mocy dużo wyższej niż potrzebna, a potem jest to ograniczone software'owo.
0: Software'owo, czyli?
1: Czyli programem, że przetwornica da temu silnikowi tylko tyle prądu i powiedzmy przy określonej prędkości odetnie mu zasilanie, że on już szybciej nie pojedzie.
0: I tu od razu powiedzmy, i da się obejść to software'owe, czyli oprogramowanie, da się obejść i umożliwić silnikowi jazdę szybciej?
1: Tak, oczywiście, że tak. Mało tego, sprzedawcy często sami to proponują. Często jest tak, że no, sprzedamy ci hulajnogę elektryczną, ale jakby jak tam, nie wiem, 5 razy wciśniesz jakiś przycisk, to ona się przełączy w tryb bez blokady, a jak spotkasz policję i wciśniesz kombinację przycisków, gdy cię będą zatrzymywać, no to ona z powrotem będzie legalna. I w ten sposób jest to obchodzone, więc tutaj potrzeba czegoś więcej. Albo jakiejś fizycznej ograniczenia wielkości silników, które są montowane. No, ja nie jestem elektrykiem, elektronikiem, więc tutaj pewnie ktoś mądrzejszy.
0: To nie
1: by się
0: o tym
1: lepiej
0: rozmawiać.
1: Wypowiedział, ale trzeba czegoś więcej niż ta software'owa blokada, bo ona jest bardzo łatwo zdejmowana. Są dzisiaj firmy, które tylko żyją z tego zdejmowania i ze sprzedawania tego, co niby jest legalne, ale już jakby z przymrużeniem oka już na starcie w momencie kupna.
0: No ale jak państwo słyszeli, w tej treści rozporządzenia pojawia się słowo konstrukcja hulajnogi. Czyli rozumiem, że w to wchodzi i oprogramowanie, i silnik, i wszelkie możliwe zmiany. Czyli ministerstwo, można powiedzieć, zdaje sobie sprawę z tego, jakie są realia i próbuje zmusić producentów i sprzedawców, by na polski rynek nie wpływały takie hulajnogi umożliwiające jazdę powyżej 20 na godzinę. Ale zawsze wszystko rozbija się o egzekucję przepisów. Na ten moment, jeśli bym jechała hulajnogą, nie jechałabym, bo nie lubię, ale gdybym jechała i zatrzymałaby mnie policja, to w jaki sposób jest w stanie sprawdzić, ile ja mogę jechać maksymalnie tą hulajnogą?
1: No teoretycznie wsiąść i po prostu pojechać tą hulajnogą, zobaczyć.
0: A praktycznie?
1: A praktycznie, tak jak mówię, w momencie zatrzymywania ktoś wciska kombinację przycisków i z pojazdu, który robił 70 km na godzinę, robi się pojazd, który robi 20.
0: No dobrze, rozumiem, ale z drugiej strony, czy policja nie może sprawdzić, jaki silnik jest włożony, wmontowany w to urządzenie?
1: Może, ale to, że jest większy silnik, jeszcze nie oznacza, że on dostaje tyle prądu, żeby z tej większej mocy skorzystać. Tak jak mówię, tutaj problem jest o wiele bardziej skomplikowany niż w przypadku aut spalinowych i pojazdów spalinowych. Tak naprawdę jedyny dobry sposób to jest sposób, który już robią na Zachodzie w kilku krajach. Po prostu pokupowali hamownie, żeby sprawdzać te pojazdy elektryczne, bo to nie tylko hulajnogi, ale też rowery elektryczne.
0: Pseudorowery,
1: te wszystkie urządzenia tam jednokoło. I tutaj jakby problem jest szerszy i to jest jedyny sposób, żeby to rzeczowo sprawdzić, z zastrzeżeniem tym, że wciąż ktoś może wcisnąć kombinację przycisków i zrobić pojazd legalny z nielegalnego w ciągu ułamka sekundy.
0: Hamownia to jest słowo roku 2026, już kilka razy pojawiło się w naszej audycji. Co to jest, jak to działa i czy w tym momencie w Polsce takie hamownie są używane?

0: O ile mi wiadomo, policja jeszcze takich urządzeń nie ma, przynajmniej takich dostosowanych do tych e-urządzeń. Natomiast w kraju jest pełno hamowni do pojazdów osobowych, ciężarowych.
1: A co to jest ta hamownia?
0: Jest to po prostu urządzenie, na którym stawia się pojazd, najczęściej jakiś tuningowany samochód, i mierzy mu się moc, mierzy mu się moment obrotowy już bezpośrednio na kołach, czyli już po tych wszystkich częściach układu napędowego, przez który on może przejść.
1: Słowem roku właściwie powinno być mobilna hamownia, bo takimi pochwaliła się chyba Straż Miejska czy Policja w niektórych miastach w Polsce. One są mobilne, można je przetransportować na przykład na skrzyżowanie dwóch dróg dla rowerów i czy nawet chodników, gdzie jeżdżą hulajnogi, i sprawdzać te pojazdy. Ministerstwo twierdzi, że w tym momencie jest kłopot w przepisach, żeby właśnie straże gminne, miejskie czy policja mogły te hamownie na masową skalę stosować.
0: Nie czuję się tutaj specjalistą od przepisów o policji, o strażach gminnych. Jeżeli tak mówią, to pewnie tak jest.
1: Mają te przepisy też być zmienione. No dobrze, no też dodatkowym elementem tych zmian, które chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury, jest przekazanie większych możliwości kontroli przez transportowy dozór techniczny. Tylko ja mam taką obawę, że to jest już drugi rok, w którym intensywnie rozmawiamy o pojazdach elektrycznych i o tym, że są one niebezpieczne i ich użytkownicy przede wszystkim niebezpiecznie jeżdżą, ale ostatecznie to jest troszeczkę tak, jak państwo pamiętają walkę rządu z dopalaczami, że za każdym razem, kiedy rząd wprowadzał nowe zakazy, to producenci dopalaczy wymyślali nowe substancje, nowe łączenia i one znowu wymykały się kontroli. Czy my po prostu przegraliśmy na starcie walkę z pojazdami elektrycznymi różnego typu i ich kierowcami?
0: Na pewno przegraliśmy, bo ta walka nie toczy się od dzisiaj. My mówimy o przepisach, które dopiero mają wejść w przyszłym roku, a pojazdy elektryczne wpuściliśmy na drogi nowelizacją prawa o ruchu drogowego ładnych parę lat temu.
1: Jest ich mnóstwo.
0: Więc wtedy trzeba było się zastanowić, kto to będzie homologował, i takie głosy ze strony społecznej oczywiście były.
1: Ale ja pamiętam tę debatę. Ja pamiętam, że mówiono z uśmieszkiem, a to takie zabawki. Nikt nie myślał o tym, że to będą dzieci, które po prostu rozbijają głowy, łamią karki, przepraszam za drastyczność, albo wpadają na kogoś.
0: No albo rodzice, którzy wiozą swoją pociechę z przodu i ta pociecha działa jak taka wielka poduszka powietrzna w razie no tak, upadku i łamie wszystko.
1: Drastyczność tej audycji rośnie wykładniczo. No dobrze, no to zobaczymy w takim razie, co zrobi rząd i jak będzie walczył z tym procederem. Bo samo wprowadzenie kasków dla młodzieży, jak widać, nie rozwiązało problemu.
0: Co więcej, przy dyskusji o kaskach dla rowerzystów, w momencie, w którym ta zmiana była proponowana, my jako miasta dla roweru bardzo wyraźnie sygnalizowaliśmy, że problem nie jest w rowerzystach, bo tam liczba wypadków, liczba zabitych spada od lat, a właśnie, że to jest ta eksplodująca, a wrzucona do tej samej przegródki liczba wypadków i liczba zabitych i liczba rannych na e-urząd.
1: A swoją drogą, nie wiem, czy zwrócili państwo uwagę na pewien paradoks. Rząd walczy o to, żeby konstrukcja pojazdu, jakim jest hulajnoga, uniemożliwiła jazdę powyżej 20 km na godzinę. Natomiast jednocześnie mamy w Polsce samochody, które przecież też ich kierujący podlegają przepisom o ograniczeniu prędkości, ale nikt nie proponuje, żeby konstrukcja samochodów uniemożliwiała jazdę na przykład 200 na godzinę. 300 na godzinę, a motocykli to pewnie jeszcze więcej. Dlaczego? Czym się różnią hulajnogi i ich śmiertelność od samochodów czy motocykli?
0: No tym, że jak hulajnoga w kogoś wjeżdża, nie zdarza się, żeby hulajnoga, nie wiem, wjechała na chodnik i zabiła tam 4 czy 6 osób. A takie sobie wypadki samochodowe mieliśmy.
1: No to zaraz. To właściwie powinno być odwrotnie, że to samochodom ograniczamy fizycznie możliwość rozpędzania się na przykład powyżej 180, a hulajnogi to tam osobny temat, zróbmy to na boku.
0: Pewnie, że tak powinno być, natomiast to jest już kwestia, którą niestety trzeba rozstrzygnąć, zdaje się, na szczeblu europejskim, dlatego
1: ja wiem,
0: że
1: ale nawet to się nie pojawiło w dyskusji, zauważył pan?
0: Nie, nie pojawia się to w dyskusji. Branża motoryzacyjna już bardzo o to dba, żeby to się nie pojawiało i nie wypływało. Do tego stopnia, że jak Volvo wprowadziło same z siebie ograniczenie, że ich auta teraz nowo produkowane nie będą jeździć po 250 na godzinę, tylko 180 to jest maks, to wszyscy się pukali w głowę i tam się krzyczeli im, że cicho, cicho, bo jakby wywołujecie wilka z lasu i zaraz ludzie zaczną o to pytać.
1: O, to ja zaczęłam pierwsza. No,
0: proszę, kontynuuj ten temat, bo energia kinetyczna auta jest dużo większa niż energia kinetyczna hulajnogi.
1: No a my teraz robimy wielką woltę i wyjeżdżamy rowerem.

0: Niech będzie, albo hulajnogą z Polski i jedziemy do Hiszpanii. Dlatego, że od 1 października Hiszpania jeździ na nowo. Właśnie weszły przepisy, w których bardzo dużo zmienia się teoretycznie dla rowerzystów, ale jak przyjrzeć się bliżej tym przepisom, to tak naprawdę bardzo dużo zmienia się dla kierujących samochodami. I tych propozycji jest wiele, my dzisiaj o wszystkich nie powiemy, natomiast kilka najciekawszych. Jeśli pan pozwoli, to będę po kolei je wymieniać i zobaczymy, czy w ogóle one by się mogły przenieść na polski grunt, do polskich przepisów. Pierwsze. Przy wyprzedzaniu rowerzysty poza miastem kierowca będzie musiał zwolnić o 20 km na godzinę poniżej limitu obowiązującego na tej drodze. Czyli tam, gdzie jest na przykład limit 70, kierowca wyprzedzając rowerzystę musi jechać 50 lub mniej. Jak gdzieś jest 50, to znów zwalniamy, jedziemy 30, wyprzedzamy rowerzystę. No, najpierw zapytam o ocenę. Czemu ma to służyć i czy to jest dobry pomysł?
1: Teoretycznie ma to służyć zmniejszeniu różnic prędkości, czyli temu, że jak auto walnie w rowerzystę jadącego na przykład 25 na godzinę, no to ich różnica prędkości wynosi tylko 25 km na godzinę. Ten rowerzysta ma większe szanse na przeżycie w takiej sytuacji. No ale nie ma róży bez kolców. Ten manewr wtedy wolniejszy trwa dłużej.
0: Ten manewr wyprzedzania.
1: Wyprzedzania, tak. I to też może być pewnym zagrożeniem dla rowerzysty w momencie, w którym ten kierowca nie zdąży i zacznie uciekać na swój pas za wcześnie. A przede wszystkim znowu...
0: Ale zaraz. To ja od razu zapytam. Mhm. Bo dla mnie to jest szalenie ważne, żebyśmy się odnosili do praktyki, do tego, co się faktycznie dzieje na drodze. Jeśli ten kierowca chciałby wyprzedzić inny samochód i limit by wynosił, niech będzie 50 na godzinę, to musi ocenić odległość od auta na przykład nadjeżdżającego z drugiej strony i wyprzedzić prawidłowo. To dlaczego ten kierowca nie może prawidłowo ocenić prędkości nadjeżdżającego auta i prędkości rowerzysty i wykonać bezpiecznego manewru?
1: Nie no, pewnie, że każdy kierowca powinien oceniać swoje możliwości przy tym. Natomiast w przypadku wyprzedzania auta mówimy jednak o trochę innej sytuacji. Kierowca najczęściej dojeżdża do auta wolniejszego, jedzie za nim z tą samą prędkością, czekając na miejsce i wtedy się rozpędza w momencie wyprzedzania, czyli ta różnica wynosi praktycznie zero. I tylko samym momentem wyprzedzania ta prędkość się zwiększa. W przypadku rowerzysty najczęściej kierowca zbliża się z większą dużo prędkością niż rowerzysty od tyłu i dopiero musi hamować i wyprzedzać.
0: No to rzeczywiście myślę, że kierowcy powinni sobie poradzić, jeśli są w stanie wykonywać szaleńcze po prostu manewry przyspieszania, wyprzedzania, hamowania.
1: Też myślę, że ci, co sobie dzisiaj radzą z wyprzedzaniem w sposób bezpieczny, jutro też będą sobie w Hiszpanii z tym radzić. Natomiast prawo, pamiętajmy, tworzymy dla tych, którzy nie potrafią, nie jeżdżą przepisowo. I tutaj przede wszystkim jest pytanie, jak będzie wyglądać egzekucja tego. No bo w jaki sposób zmierzyć, czy ten kierowca wyprzedzał rowerzystę z prędkością o 20 km mniejszą niż limit, czy z prędkością 10 km mniejszą niż limit. Bo nawet jak skierujemy w jego stronę radar, no to mamy dwa pojazdy obok siebie. Nie wiadomo, który ten radar złapał. Te radary nie są homologowane do takich sytuacji na drodze, więc tutaj ten eksperyment hiszpański jest bardzo ciekawy. Ja sam jestem bardzo ciekaw, jak będą wyglądać ich statystyki w kolejnych latach. Może to jest bardzo mądry i dobry kierunek i w tą stronę należy pójść. Trzeba zobaczyć, czy im zaczną teraz spadać poważność i liczba wypadków poza terenem zabudowanym.
0: Tak, ja też myśląc z perspektywy rowerzystki, uważam, że kiedy kierowca bardzo szybko jadąc nas wyprzedza, to jest taki moment dla rowerzysty trudny. Być może nawet tam nie ma zagrożenia, ale jest poczucie zagrożenia.
1: Może być zagrożenie, jak pojazd jest większy, nie? Zwłaszcza jeżeli to jest duża ciężarówka, tak. To może dość solidnie dmuchnąć tym podmuchem powietrza, co cwańsi rowerzyści potrafią ten podmuch wykorzystać, żeby sobie dodać do prędkości parę kilometrów na godzinę zupełnie za darmo.
0: No
1: to jest już jakby
0: ale
1: inna
0: to
1: historia.
0: Już inna historia. Ale na tym Hiszpanie nie poprzestają, dlatego że uwaga. W Hiszpanii obowiązuje 1,5 metra odstępu przy wyprzedzaniu, w Polsce
1: metr. I też były postulaty ze środowisk rowerowych, żeby to zwiększyć. I tutaj znowu jest pytanie, jak będziemy to mierzyć, bo nie jest problem w tym, że w Polsce jest metr. Problem jest w tym, że część kierowców w Polsce tego metra nie przestrzega.
0: Myślałam, że część kierowców nie wie, ile to jest metr. Mam wrażenie, jak jeżdżę, że nie wiedzą państwo kierowcy, ile to jest metr i jakoś zawsze się kończy na 30 centymetrach. Ale w Hiszpanii obowiązuje 1,5 metra odstępu od wyprzedzanego pojazdu, w tym od rowerzysty. Ale dodają teraz Hiszpanie nowy przepis, że jeśli na drodze

0: jest więcej niż jeden pas ruchu w jednym kierunku oczywiście, to kierowca wyprzedzając rowerzystę musi całkowicie zmienić pas na ten drugi. Nie może jechać w połowie pasa, nie może się próbować zmieścić w pasie razem z rowerzystą, musi całkowicie zmienić pas. Jak ja to przeczytałam, to powiem szczerze, że aż podskoczyłam z zachwytu i zazdrości na krześle.
1: Tak, to jest mądra zmiana. Mało tego, tam jest jeszcze druga zmiana w tych przepisach, że rowerzysta może jechać środkiem pasa ruchu.
0: A to zaraz o tym jeszcze powiemy.
1: U nas w Polsce też jest taki przepis.
0: To zaraz, ale... jeśli można, powiemy okay, o tym, dobra, natomiast skupmy się na tej zmianie pasa, wymogu zmiany pasa.
1: Znaczy, dlaczego dzisiaj to jest ważne? Niektórzy kierowcy już tak robią, ci co są rowerzystami.
0: Pozdrawiamy.
1: Jak najbardziej po prostu odsuwają się od tego rowerzysty jak najdalej, bo wiedzą, że on może się zachwiać, że może być jakaś dziura w nawierzchni, inne, może nagle zawiać wiatr. No jakby możliwość jest tutaj wiele. Znowu jest to po to, żeby uczyć tych, którzy dzisiaj nie wiedzą, nie potrafią, bo nie wiem, nie jeżdżą sami na rowerze, nie mają takich doświadczeń, na kursach też tego przecież
0: nie wiedzą,
1: uczą.
0: I nie wiedzą, ile to jest 1,5 metra, bo często po prostu, jeśli chcemy zachować 1,5 metra, musimy
1: zmienić. Ale pamiętajmy też jedna rzecz, jeżeli on będzie jechał po innym pasie, a nasz pas będzie wąski, to czasem ten inny pas to może być mniej niż 1,5 metra. Taka sytuacja może być w przypadku pasa rowerowego obok pasa do jazdy ogólnej. I tutaj jakby fajnie, że są te dwa przepisy, dlatego że z tego, co rozumiem, znowu, to jest trochę Google Translation, jeżeli chodzi o to, co ja czytałem tych hiszpańskich przepisów, więc mogę się mylić. Natomiast wydaje się, że u nich te dwa przepisy są obok siebie. Czyli w przypadku, jak jedziemy drogą pasem rowerowym po jezdni, no to też ten rowerzysta nie wystarczy kierowcy, że jest na sąsiednim pasie, tylko musi ten odstęp zwiększyć. Natomiast w Polsce, no już jeżeli jest na innym pasie, to... To jest na innym pasie i jeżeli jest 30 centymetrów od nas, to wciąż jakby jest to wszystko legalnie.
0: Tak, to prawda. No i teraz ten pana ulubiony przepis, czyli że rowerzysta może poruszać się po środku pasa. To jest tak sformułowane, że no jakby zaleca się. Zasadniczo powinien jechać po środku pasa, jeśli na to pozwalają warunki bezpieczeństwa. Jak to jest w Polsce?
1: W Polsce rowerzysta może jechać środkiem pasa, ale tylko w sytuacji, kiedy jest to przed skrzyżowaniem i z tego pasa, którym on jedzie, można pojechać w kilka kierunków ruchu. Intencją tutaj ustawodawcy było to, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której ktoś wyprzedza rowerzystę i zaraz skręca na przykład w prawo, zajeżdżając mu drogę.
0: Albo nie zachowuje bezpieczeństwa, taka, no bo to jest skrzyżowanie. Tam
1: tak,
0: musi...
1: taka sytuacja tak. Bardzo często miała miejsce na rondach, gdzie jakby ten zjazd z ronda był kłopotliwy. Wtedy też jakby przepisy o skrzyżowaniu nie bardzo się aplikowały, a chodziło o to, że rowerzyści mieli tam zajeżdżaną drogę, także jadąc na przykład po pasie rowerowym i to stanowiło niebezpieczeństwo. To tak. Były ofiary takich wypadków i tutaj taka była intencja,
0: tak,
1: żeby tym wypadkom
0: zapobiec. Bardzo wielu
1: zapobiec.
0: Kierowców nie zdaje sobie sprawy z tego, że rowerzysta ma prawo w Polsce jechać środkiem pasa, nie pasa rowerowego, po prostu pasa jezdni, kiedy jest, zbliża się do skrzyżowania, w którym ten pas na przykład prowadzi w prawo
1: tak,
0: i prosto.
1: W Hiszpanii jest to szersze i to jest bardzo mądre z kilku powodów. Rowerzysta nie ma obowiązku jechać środkiem pasa, on ma możliwość. Tak. Jeżeli mamy na przykład łuk w prawo, na którym jest słaba widoczność, to im dalej rowerzysta jest od tej prawej strony, tym jest lepiej widoczne dla kierowcy. No. Więc to są takie niuanse, które dają rowerzyście narzędzie, że może uczynić siebie bardziej bezpiecznym.
0: Tak, fantastyczne.
1: Tego w Polsce nie ma.
0: Fantastyczne. Ja tylko jeszcze przypomnę rowerzystkom i rowerzystom, że polskie przepisy nakazują jazdę blisko prawej skrajni jezdni.
1: Możliwie blisko. To
0: ale właśnie tam jest to słowo możliwie blisko. W związku z tym, jak widzą państwo dziury, przeszkody, zaparkowane auta, możemy jechać trochę szerzej. A jak trąbią, to jak to mówi zawsze Rafał Muszczynko, trąbi, znaczy, że widzi. I ostatni przykład, to jest też coś niesamowitego. W mieście samochód jadący za rowerzystą, oczywiście tym samym pasem, będzie musiał zostawić minimum 5 metrów między swoim pojazdem a tym rowerzystą. Czemu to ma służyć?
1: Temu, że jak rowerzysta nagle wpadnie w dziurę, jak nagle zahamuje, coś się wydarzy na drodze, to ten kierowca będzie miał czas na reakcję. Jeżeli jedzie bezpośrednio za rowerem i trzyma tą odległość minimalną, a wiele naszych SUV-ów jest na tyle wysokich, że tego rowerzystę nawet nie bardzo widać już zza maski, zwłaszcza jeżeli jest to rowerzysta mniejszy, mam tu na myśli dziecko, kogoś na rowerze poziomym.
0: Albo niewielką redaktorkę
1: To tutaj jakby znowu dajemy więcej przestrzeni na wyhamowanie, więcej czasu na na to, żeby dostrzec jakieś manewry, na to, żeby móc zareagować. Bo pamiętajmy, że od momentu, kiedy kierowca coś zobaczy i jeszcze mija czas, zanim on zacznie działać.
0: Zanim synapsy prześlą sygnał do mięśni.
1: 5 metrów przy 20 na godzinę to nie jest długo, to jest... Nie.

0: Ale tutaj chciałabym,
1: sekunda.
0: Żeby pan zdjął czapkę rowerzysty, a założył czapkę kierowcy. Dla kierowcy takie 5 metrów za rowerzystą, a jest to kierowca, który chciałby tego rowerzystę wyprzedzić, to jest taka odległość niekomfortowa, bo manewr trzeba wykonać zupełnie inaczej?
1: Znaczy manewr na pewno będzie dłuższy o te 5 metrów, nie? No bo one nam dochodzą do długości pojazdu, ale w przypadku jakby dzisiejszych pojazdów, które generalnie jakby są bardzo szybkie, pamiętajmy, że jeszcze 20 lat temu jeździliśmy maluchami, które miały 20 koni, dzisiaj typowa moc samochodu zwykłego rodzinnego to jest 100-150 koni mechanicznych. Nie sądzę, żeby to było problemem dla kierowcy, który chce to zrobić naprawdę bezpiecznie.
0: Bo z całej naszej rozmowy o Hiszpanii wynika, że większość tych przepisów jest przekładalna na rzeczywistość polską. Zostaje tylko kwestia egzekucji, ale to właśnie i w Hiszpanii, i w Polsce.
1: Tak, dokładnie tak. I wydaje się, że trzeba ten eksperyment hiszpański obserwować. Tutaj wielki apel do Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która takimi rzeczami właśnie powinna się zajmować. A z tego, co wiadomo, chociażby z portalu BRD24 w 25 roku zrobiła nic, jeżeli chodzi o opracowania.
0: Ja się śmieję już tylko, bo nie mam siły do tej instytucji.
1: Więc tutaj może jakby jest taki przytyczek, że zaczną działać się.
0: Oby. W każdym razie brawo Hiszpania. No naprawdę zrobiła furorę, jeśli chodzi o europejskie warunki jazdy. Zobaczymy, co będzie później.
1: Szkoda, że nie mamy czasu, żeby więcej powiedzieć, bo tam było jeszcze dużo innych zmian. Myślę, że warto je kiedyś poruszyć. Między innymi bardzo fajne zmiany dotyczące e-urządzeń, o których rozmawialiśmy w pierwszej części programu.
0: To następnym razem się spotykamy, już możemy się umawiać, bo czekamy na te rozporządzenia ministerstwa, czekamy na zmiany w ustawach. Zobaczymy, jakie jeszcze ewentualnie poprawki wprowadzi Sejm i czy prezydent podpisze, bo to zawsze się tym samym kończy ostatnio rozmowa o legislacji i wtedy Rafał Muszczynko będzie, mam nadzieję, z nami ponownie. Członek Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów, rowerzysta, kierowca samochodu, pieszy, jak my wszyscy, a sporadycznie kierujący hulajnogą. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: I ja państwu też dziękuję. Agata Kowalska, mówię do usłyszenia, do następnej soboty w audycji Adres Zamieszkania.
2: Zamieszkania. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Po reklamie.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Misiek?
13: Tak?
12: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
13: Ale jak?
12: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
14: A co to jest PBC?
12: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
15: Przystanek Zdrowa Wątroba.
7: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o Twoją wątrobę.

0: Mieszanie społeczne. Autopromocja.
1: Czy zmiany w PIT będą korzystne dla polskich pracowników? Kto na nich najwięcej skorzysta? Kto należy do klasy średniej i czy zalicza się do niej również przedsiębiorców? Jak to wszystko wpłynie na ceny i nasze wydatki? Porozmawiamy o tym w audycji Kapitał i Praca. Już dziś, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
0: Autopromocja. Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: 33 minuty po godzinie 14, to jest Polskie Radio 24 i na początek ważne informacje dla kierowców. Jedna osoba zginęła, trzy trafiły do szpitala po zderzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim przy ulicy Dęblińskiej w Puławach. To jest województwo lubelskie. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem jest zablokowana. Z kolei w miejscowości Trojany w powiecie wołomińskim na trasie S8 przewróciła się ciężarówka. Droga w tym miejscu jest zablokowana. Kierowcy muszą uważać na to miejsce, ponieważ tworzą się tam gigantyczne utrudnienia. A my już teraz będziemy przechodzić do tego, co aktualnie dzieje się w polityce. Panie premierze, tam gdzie mogę pomóc, zawsze może pan liczyć na moją pomoc. Jeśli chodzi o Polki i Polaków, cieszę się, że mogłem panu pomóc. Proszę obniżyć ceny paliwa do 5,19. Tak mówił na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu prezydent Karol Nawrocki i od tego zaczniemy dzisiejszy komentarz.
0: Gość Polskiego Radia 24.
3: A gościnią Polskiego Radia 24 jest pani redaktor Marzena Tabrolszewska z redakcji Rzeczpospolitej. Dzień dobry, pani redaktor.
4: Dzień dobry.
3: Taka złośliwość na dzień dobry. Panie premierze, proszę obniżyć paliwa, ceny paliw do 5,19.
4: No, na pewno by się wszyscy cieszyli. To 5,19 już takie mityczne się stało. Oczywiście, że złośliwość.
3: Trzeba było nie obiecywać.
4: Trzeba było nie obiecywać, tak. No, ale inni też mawiali, cóż szkodzi obiecać.
3: Mówili też, że demokracja kosztuje.
4: Dokładnie tak. I wszystko to teoretycznie byłoby prawdą, gdyby nie powijała tego mgła, tego konfliktu dwóch pałaców, który to konflikt no, irytuje Polaków już. I to mam wrażenie, że z obu stron sporu politycznego coraz mocniej.
3: Moja córka odniosła się nawet do tego, co się dzieje. Powiedziała, że bardzo jej to przypomina walkę między takimi dwoma dyskontami. Pamięta pan?
4: Tak, to trochę tak rzeczywiście, to nie jest nieuprawnione porównanie.
3: Prawda?
4: Absolutnie tak.
3: Też byliśmy już zmęczeni w pewnym momencie.
4: Tak, ileż można. Ale myślę, że to, że prezydent podpisał tę ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów, może być pewnego rodzaju przełamaniem. Na pewno było zaskoczeniem w jakimś stopniu dla komentatorów. Na pewno nie było takie oczywiste, że on tę ustawę podpisze.
3: I szczególnie, na pewno mógł to zrobić dużo wcześniej, pan prezydent.
4: Mógł to zrobić dużo wcześniej, więc dlaczego tego nie robił? To jest podstawowe pytanie, na które Pałac Prezydencki właściwie nie ma odpowiedzi. Dlaczego nie zrobił tego wcześniej?
3: Pani redaktor, a pani jak uważa? No bo był czas na to. Pierwsza ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych wylądowała na biurku pana prezydenta w okolicach 24 lipca. Wtedy zdecydował się skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego pan prezydent w takim razie nie oczekuje decyzji Trybunału Konstytucyjnego, tylko kiedy po raz drugi pojawia się ustawa to niemalże identyczna na jego biurku, to decyduje się na podpisanie tego. Już CPN mógł obowiązywać dawno temu.
4: Ja myślę, że podstawową przyczyną jest dość umiejętna gra jednak rządu Donalda Tuska, który w jakiś sposób narzucił taką narrację, że jeżeli teraz prezydent już nie podpisze tej ustawy, to naprawdę już nie będzie szans, nie będzie skąd brać tych pieniędzy, żeby obniżyć ceny paliwa dla Polaków. I myślę, że to bardzo mocno dotarło do społeczeństwa w takiej właśnie formie, że to wszystko w rękach prezydenta, podpisze, będzie taniej,
3: panie nie podpisze. Proszę podpisać.
4: Panie prezydencie, proszę podpisać. I oczywiście jestem przekonana, że Karol Nawrocki nie uważa, że uległ rządowi Donalda Tuska, ale w jakimś stopniu byłby winny no, frustracji nas wszystkich, kiedy tylko podjeżdżamy na stację paliw. Gdyby ta benzyna była ciągle po 9, a może i 10 złotych w jakiejś perspektywie. Więc myślę, że trochę nie miał wyjścia i myślę, że taka jest i będzie teraz strategia na ten

0: ostatni rok rządu Donalda Tuska, żeby w jakiś sposób przynajmniej narracyjnie, przynajmniej retorycznie, ale jednak wskazywać, przymuszać prezydenta do podpisywania tych ustaw. Pierwszy raz to się udało. Zobaczymy, co dalej.
1: Apetyt rośnie w miarę jedzenia. To jeszcze na chwilę przy paliwach chciałbym zostać, ponieważ to może jest pytanie do socjologa, ale dlaczego w społeczeństwie było takie poczucie, panie prezydencie, proszę podpisać, skoro pan prezydent przygotował własny projekt ustawy dotyczący obniżki marży i akcyzy? Proszę posłuchać Wojciecha Kolarskiego z Kancelarii Prezydenta.
2: Prezydent zaakceptował po to, żeby zakończyć jałowy spór, na którym tracą Polacy. Jest domniemanie niekonstytucyjności i dlatego prezydent skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, żeby Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął tą kwestię. Natomiast ustawa przygotowana przez rząd była tylko i wyłącznie potrzebna premierowi Tuskowi do walki z prezydentem.
1: Dlaczego społeczeństwo w takim razie nie powiedziało, panie premierze, jest ustawa prezydenta, proszę, niech Sejm się tym zajmie, będziemy mieli tańsze paliwo? Tylko mówili, panie prezydencie, proszę podpisać.
0: No bo to była szybsza ścieżka, ale też myślę, że prezydent próbował narzucić taką narrację też w swoim orędziu, w którym to odżegnywał od wszystkiego, co najgorsze, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, że to on wrzucił do zamrażarki, że to on zły Włodzimierz Czarzasty właśnie teraz jest winien tego i no jakby chyba, nie wiem, no tak chciał przekonać, że nie ma nadziei, żeby ten zły Wilk tutaj jakoś w jakiś sposób przestał blokować tę świetną ustawę prezydenta. No i to dobra, to już podpiszę. Tak, tak to mniej więcej, myślę, w skrócie mogło i kolokwialnie opowiadając wyglądać.
1: A szczególnie, że marszałek Sejmu nie był dłużny. Włodzimierz Czarzasty mówił, zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim jest zasadą rozsądną i zaczyna przynosić pozytywne efekty dla kraju i dla naszego narodu.
0: No, rozwiązania, które proponuje rząd, są w jakiś sposób wytłumaczalne. Nie rozumiem, dlaczego trzeba je zastępować innymi, tylko dlatego, że pochodzą od innego środowiska politycznego.
1: No bo ja też rozumiem, że obniżenie marży i akcyzy, czy obniżenie VAT-u sprawia, że też mniej pieniędzy trafia do budżetu państwa.
0: No więc właśnie.
1: Ale czy mam płakać się, że Orlen mniej zarobi, jeszcze mimo to, że i tak już swoje zarobił na wysokich cenach
0: więc
1: paliw?
0: Więc specjaliści mówią, że raczej to rządowe rozwiązanie było lepsze. I no też myślę, że większość społeczeństwa jednak w taki sposób to rozumie. Serce politycznie, światopoglądowo ludzie w naszym kraju pękniętym na pół mają po prawej albo bardziej po lewej czy centrowo lewej stronie. Ale jeśli chodzi o nasze portfele, to już jest zupełnie inna sprawa.
1: One są i po lewej, i po prawej stronie, w zależności kto rozumiemy, w której kieszeni trzyma portfel.
0: Więc właśnie, rozumiemy te decyzje, jeżeli one pozwalają nam płacić trochę mniejsze podatki, pozwalają w jakiś sposób korzystać z jakichś rozwiązań właśnie czy podatkowych, czy ulg, czy, które nam pozwalają płacić mniej za paliwo,
1: i
0: czy
1: nie
0: za jedzenie, czy za
1: cokolwiek. Ani big techom, ani wielkim koncernom, ani najbogatszym milionerom.
0: Pamiętajmy, że to jest podatek od nadmiarowych zysków, czyli właśnie od takiej specjalnej sytuacji, w której na przykład geopolityczna geopolityczne uwarunkowania sprawiają, że Orlen na przykład zarabia dużo więcej niż miałby zarobić. I nie jest to sytuacja spowodowana tym, że nie wiem, lepiej pracuje, że ponosi większe koszty w jakimś stopniu.
1: Używając kolokwializmu, no, trafiło się ślepej kurze.
0: Trochę się trafiło. I naprawdę wszyscy to rozumiemy, że takie rzeczy można opodatkować wyżej. I nikt tu no, nie straci.
1: Do sprawy odniósł się również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który ma zresztą swoje sprawy do załatwiania z panem prezydentem.
3: Prezydent choć raz zrobił to, co jest w interesie Polaków i to, co prosił premier, ale mógł to zrobić kilka miesięcy wcześniej i wtedy Polacy no, nie mieliby tych kilku miesięcy przepłacania za paliwo. Mnie poraziła, powiem szczerze, hipokryzja tego pseudo-orędzia, bo to był raczej taki kampanijny spot, że mianowicie mamy wysoki deficyt budżetowy, bo mamy, bo się zbroimy i słusznie. I w związku z tym mamy obniżyć podatki bez opodatkowania koncernów paliwowych i to nie tylko polskich. No mnie się to nie składa intelektualnie. Wydaje mi się, że to jest taką oznaką lekceważenia.

0: zrozumienia, zrozumienia ekonomii wśród Polaków. No jeżeli się tylko obniża marże i podatki, no to się zmniejsza wpływy do budżetu i wtedy deficyt budżetowy będzie jeszcze większy. No więc jak pan prezydent to skleja intelektualnie? Krytykę deficytu z uprzednim blokowaniem opodatkowania wielkich koncernów paliwowych, w tym zagranicznych. Nie rozumiem, jak można być no, tak demagogicznym.
1: Mam nadzieję, że pan minister się nie obrazi, ale chcę sobie zapożyczyć to hasło. Nie składa mi się to intelektualnie. Bardzo ładne określenie. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czy w związku z tym można się spodziewać, że idąc za ciosem, minister Sikorski zwróci się do pana prezydenta o ponowne rozpatrzenie kwestii ambasadorów?
2: No, cały czas to powtarza i ta kwestia pojawiła się akurat w jednej z telewizji informacyjnych. Minister Sikorski był gościem tuż po orędziu prezydenta i komentował to na żywo wraz z dziennikarką prowadzącą program. I od razu w drugim zdaniu prawie, że wymienił kwestię ambasadorów. No to już mam wrażenie jest taka gra ambicjonalna, ale też trzeba przyznać, że trwa to bardzo długo. Minister Sikorski miał nawet wyliczone, ja nie pamiętam tej liczby, ale teraz tam 412 dni albo 420 dni, jakaś konkretna tutaj padła liczba dni policzonych, kiedy prezydent blokuje te nominacje.
1: No, więc, tyle, ile pan prezydent jest prezydentem.
2: Więc no właśnie, więc po prostu jest to, myślę, sprawa, która no bardzo leży na sercu, na wątrobie i na wszystkim innym ministrowi Sikorskiemu. No,
1: szczególnie, że w Stanach Zjednoczonych mamy dosyć kuriozalną sytuację, bo z jednej strony Stany Zjednoczone, które są niezwykle ważnym partnerem. Rozmawiamy między innymi o stałych bazach amerykańskich w Polsce i nie mamy ambasadora w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie pan prezydent wyznacza swojego człowieka, który ma dbać o interesy Polski
2: no więc właśnie,
1: z jego ramienia.
2: Pan redaktor powiedział, rozmawiamy, ale to no nie my rozmawiamy, tylko panu prezydentowi zależy na tym, żeby narzucić narrację, że to on rozmawia, że to on załatwia.
1: Żeby to był Fort Nawrocki, a nie Fort Trump ewentualnie.
2: Dokładnie tak. I no myślę, że to jest część tej samej gry, którą prowadzi Karol Nawrocki. W związku z tym no wcale mu nie zależy na tym, żeby gdzieś tutaj niestety działać wespół i po prostu osiągnąć ten cel, żeby ta stała baza się pojawiła w Polsce. No tylko, żeby odtrąbić swój sukces. Szkoda, po prostu szkoda, bo też myślę, że akurat kwestia bezpieczeństwa to jest najważniejsza rzecz, którą także w sondażach ludzie wymieniają w Polsce jako taką, o którą nie chcą, żeby się politycy spierali.
1: No szczególnie, że pan prezydent w swoim orędziu użył też takiego sformułowania, że dzisiaj brakuje pieniędzy na reakcję na rynkach paliw, a jutro może zabraknąć na zbrojenia i emerytury. Kwestie, które są niezwykle dla nas ważne.
2: Tak, ale to już jest naprawdę część tej chyba właśnie kampanijnej, tak powiedziałabym gry, bo no, myślę, że powinniśmy uspokajać, jednak nie zabraknie w przyszłym budżecie 4,5% jest zaplanowane na zbrojenia.
1: Pan prezydent ma naciskać na 5%.
2: No to dobrze, bardzo chętnie, no ale też może by tutaj był konsekwentny i na przykład nie wetował SAFE, które było niezwykle pomocne w pozyskiwaniu funduszy i środków na zbrojenie.
1: Ja tylko przypomnę, że w studiu gościmy panią redaktor Marzenę Tabor-Olszewską z redakcji Rzeczpospolitej. A propos pani redakcji. Jacek Nizinkiewicz pisze tak. Koalicja 15 października będzie naciskać na prezydenta, aby podpisał kolejne kluczowe ustawy, w tym rządowy pakiet zmian podatkowych oraz te dotyczącą regulacji rynku kryptowalut. Jacek Nizinkiewicz pyta tak. Czy głowa państwa będzie współpracować z rządem? I ja to pytanie kieruję do pani. Jak pani uważa?
2: Na pewno nie będzie współpracować z rządem na zasadzie dla dobra wszystkich nas tutaj zgromadzonych w tym kraju.
1: Ale widać, że prezydent gdzieś przeliczył. Przeliczył, że cały czas wstrzymywanie decyzji w sprawie paliw politycznie się po prostu nie opłaca.
2: Właśnie politycznie się nie opłaca. I to jest tutaj...
1: To jest klucz.
2: To jest klucz. I myślę, że prezydent będzie podążał tym tropem, co mu się politycznie opłaca, co mu się politycznie nie opłaca. Po roku sprawowania swojego urzędu uznał, że no już myślę, myślę, że tych wet było tak wiele, że
1: 45.
2: Zaznaczył dokładnie swoją niezłomność.

0: Czyli to, co się podoba jego elektoratowi.
1: Ministerstwo Finansów to podliczyło na 8 miliardów złotych.
0: Dokładnie tak. I że w tym momencie stoimy w takim miejscu, w którym no już nawet ci, którym się podoba ta niezłomność prezydenta, no byłaby zła rzeczywiście płacąc te 9 zł, wracam do poprzedniego wątku, na stacjach paliw za litr benzyny. Po prostu prezydent próbuje ogrywać rząd trochę od innej strony, innymi metodami, no bo już przyszedł na to czas po prostu.
1: Takim elementem, który wciąż budzi duże emocje między jednym pałacem a drugim, między małym pałacem a dużym pałacem, jest jedna instytucja, która znajduje się na tyłach kancelarii premiera. Jest to Trybunał Konstytucyjny. Cały czas czekamy na decyzję pana prezydenta, na przyjęcie ślubowania od sędziego Berka. Sędzia Berek, który od połowy września powinien już zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Wciąż tego ślubowania nie ma. Sam sędzia Berek na antenie Polskiego Radia 24 mówił, że no, taki kurtuazyjny, kulturalny sposób chce dać czas panu prezydentowi na to, żeby, rozumiem, podjął taką decyzję. Jest jakiś plan wokół Trybunału Konstytucyjnego? Czy zna pani może, jak rząd planuje wykorzystać albo unormować sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, żebyśmy przestali się już zajmować samym Trybunałem, żeby on zaczął służyć temu, czemu ma służyć, czyli obywatelom.
0: No tym planem był właśnie Maciej Berek, który został powołany do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent,
1: no, ale minęły 2 tygodnie ponad i
0: prezydent podważa kwestię stażu pracy jako radcy prawnego Macieja Berka. Ja tutaj posłużę się ściągą, notatkami, bo my w Rzeczpospolitej rozmawialiśmy z Włodzimierzem Chruścikiem, prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych, który tłumaczy, czy w ogóle istnieje procedura sprawdzania, czy radca prawny rzeczywiście wykonywał zawód radcy prawnego. No, któż lepiej ma to wiedzieć niż właśnie Włodzimierz Chruścik. I mówi tak, nasz zawód można wykonywać w różnych formach, ale nie ma prawnej procedury weryfikacji, w jaki sposób radca pracuje. Czyli pan prezydent szuka argumentu, żeby nie odebrać ślubowania od Macieja Berka w procedurze, której nie ma, która nie istnieje.
1: Tak jak przerabialiśmy nie tak dawno, czy wobec znaczy w obecności pana prezydenta.
0: No więc właśnie, to już jest dyskusja, którą cała Polska zna i tutaj mamy bardzo podobną sytuację.
1: A na tej sytuacji kto traci politycznie? Rząd czy pan prezydent?
0: Politycznie myślę, że więcej traci jednak prezydent, że myślę, że ten spór nauczył polskie społeczeństwo w dużej mierze, jakie są szczegóły naszej konstytucji, kto ma jakie uprawnienia i w jaki sposób, jakie są chociażby prerogatywy prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nawet teraz jadąc tutaj do państwa rozmawiałam z panem taksówkarzem, ja zawsze rozmawiam z taksówkarzami, mają dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i sam jakby wymieniał jednym tchem, co może prezydent, a czego nie może, że jakby powtarzane przez ekspertów, również przez nas, przez dziennikarzy, powtarzana kwestia, że prezydent w takich sprawach ma po prostu rolę notariuszowską, a nie powinien opiniować, nie powinien sprawdzać, nie ma możliwości weryfikować. Ba,
1: no, chociaż pilnowanie żyrandoli to brzydkie określenie, ale czasami po prostu też ta praca urzędnika na tym polega. No.
0: Ja bym może nie deprymowała tutaj prezydenta, bo uważam, że jest ważną postacią. Wybieramy go w wyborach bezpośrednich. Jest to starcie zawsze bardzo ciekawe. Jest wysoka frekwencja. Ludzie chcą mieć tego prezydenta. Jakby
1: jasne,
0: jest przewidziany w polskim systemie.
1: Ale jego praca, czy jego prerogatywy są w pewien sposób określone.
0: Nawet jeżeli chciałby więcej. I tutaj no po prostu nie ma takiej możliwości, żeby prezydent zmieniał te zasady gry. No bo one są bardzo jasno określone przez konstytucję i ludzie to wiedzą. Kiedyś może nie było takiej wiedzy powszechnej.
1: To oprócz tego, że politycy zmusili nas do tego, żebyśmy się kształcili w kolejnych dziedzinach, tym razem co może pan prezydent, co może Trybunał Konstytucyjny.
0: Może to dobrze, może to jest jakiś

0: proces dojrzewania po prostu polskiej oczywiście. Demokracji.
1: To pani redaktor, to ja zapytam w ten sposób. Pan premier bardzo długo stał na stanowisku, że będą pieniądze na CPN, jeżeli będzie ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. To się udało. Czy w związku z tym pan premier teraz powinien stać na stanowisku, że zmiany w Trybunale Konstytucyjnym nastąpią w momencie, kiedy pan prezydent dopełni swoich obowiązków, jak przyjęcie ślubowania i to się będzie politycznie opłacać, czy w końcu to się może odwrócić, bo Polacy powiedzą, załatwcie sprawę tak, jak obiecaliście. Obiecaliście porządek w Trybunale Konstytucyjnym. Sam pan premier w Krakowie mówił, mieliśmy grać w szachy, ale jeden z przeciwników
0: przyniósł
1: kij bejsbolowy. No to skoro tak i pan premier mówi, już grzeczny już byłem, no to może od słów do czynów. Zobaczmy zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Rozwiązanie, nie wiem, nie chcę określić tego jako rozwiązanie siłowe, ale ten plan polityczny, który zakładał zgromadzenie ogólne pod wezwaniem, rozumiem, Macieja Berka, poza budynkiem Trybunału Konstytucyjnego i w ten sposób dokonanie, nazwijmy to, obalenia Bastylii w postaci prezesa Święczkowskiego. Czy to wchodziłoby w grę?
0: Póki co to funkcjonuje jako pewien straszak i myślę, że na razie strategia rządu jest i premiera Tuska dokładnie taka.
1: O, prezes Święczkowski też się nie poddaje, między innymi kierując do prokuratury wnioski w sprawie sędziów.
0: Powiedział także w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że pozostanie nieugięty. Natomiast ja bym trochę jednak się cofnęła i wróciła w ogóle do decyzji o nominacji Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że jest wciąż część nawet zwolenników obecnego obozu rządzącego, którzy mają taki niesmak trochę po tej nominacji. Koalicja Obywatelska, koalicja ta szeroka rządowa szła do wyborów 3 lata temu ze sztandarami będzie inaczej.
1: Że będziemy buldożerem.
0: Nie będziemy buldożerem, ale będziemy przede wszystkim odpolityczniać instytucje sądownicze. Nie chcemy przykładać ręki do psucia tej sfery życia publicznego. I myślę, że tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana także dlatego i zupełnie inna niż jeśli chodzi o windfall tax i o jednoznaczne tutaj jednoznaczną korzyść w portfelach Polaków, no bo właśnie nie dotyczy finansów.
1: Marzena Tambor-Olszewska z redakcji Rzeczpospolitej gościła w Polskim Radiu 24. Pani redaktor, bardzo dziękuję za ten komentarz.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A my wracamy do informacji, od której zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie. W miejscowości Trojany w powiecie wołomińskim na trasie S8 przewróciła się ciężarówka. Droga jest zablokowana. Przy naszym telefonie oficer prasowy Komendy Stołecznej Policji, młodszy aspirant Jakub Gontarek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak wygląda w tym momencie sytuacja na trasie S8? Co wiadomo na temat samego kierowcy? Czy komuś coś się stało?
2: O godzinie 12:54 przyszło do nas zgłoszenie dotyczące przewróconego pojazdu ciężarowego. Na miejscu policjanci ustalili, że prawdopodobnie doszło do pęknięcia opony w ciągniku siodłowym, w skutku czego zestaw ten przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia droga jest całkowicie zablokowana, zostały wyznaczone objazdy. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Kierującym pojazdem ciężarowym jest trzeźwy, posiada uprawnienia do kierowania. Aktualnie trwają czynności zmierzające do usunięcia tego pojazdu. Przewidywany czas utrudnień to około 3 godzin.
1: Czy to oznacza, że, bo to mówimy o pojeździe ciężarowym, czy to oznacza, że trzeba ściągnąć na miejsce ciężki sprzęt?
2: Tak, ten sprzęt jest już w drodze, także no mówię, około 3 godzin te utrudnienia jeszcze powinny potrwać.
1: A jak wygląda sama sytuacja drogowa? Czy tam tworzą się jakieś duże korki, czy kierowcy są kierowani na objazdy?
2: Aktualnie tak, kierujący są przez policjantów kierowani na objazdy, bo droga w kierunku Białegostoku jest całkowicie zablokowana.
1: Patrząc na to, rozumiem, że jeszcze za wcześnie, żeby określić okoliczności tego zdarzenia, no ale wydaje się, że pogoda ładna, sucho. Co mogło się ewentualnie wydarzyć?
2: Tak jak powiedziałem, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, iż doszło do pęknięcia opony w ciągniku siodłowym.
1: Rozumiem.
2: Wskutek czego ten zestaw przewrócił się.
1: Bardzo dziękuję za ten komentarz, za te informacje. Oficer prasowy Komendy Stołecznej Policji Jakub Gontarek gościł w Polskim Radiu 20.

0: 24. Spokojnego popołudnia życzę. A do kierowców oczywiście apelujemy o ostrożność. Jeżeli jest taka możliwość, proszę unikać trasy S8. Przypomnę, w miejscowości Trojany w powiecie wołomińskim na trasie S8 przewróciła się ciężarówka. No i jak przed chwilą usłyszeliśmy, czas usuwania tych utrudnień to nawet 3 godziny. Już za chwilę informacje, my wracamy po informacjach.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę?
11: Życz sobie tego.

0: zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zderzenie samochodu osobowego z autobusem w Puławach. Nie żyje jedna osoba. Resort obrony przygotowuje przepisy, które mają ułatwić powstanie bazy wojsk USA w Polsce. Od dziś kierowcy płacą mniej za paliwo. Wrócił pakiet CPN. Minęła 15. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Tragiczny wypadek w Puławach na Lubelszczyźnie. Nie żyje jedna osoba po zderzeniu samochodu osobowego z autobusem. Do wypadku doszło na ulicy Dęblińskiej przed godziną 13. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca osobówki nie ustąpił pierwszeństwa autobusowi. Mężczyzna zginął na miejscu. Trzy osoby z niegroźnymi obrażeniami trafiły do szpitala. Droga wojewódzka nr 801 między Puławami a Dęblinem jest zablokowana. Wyznaczono objazdy. Resort obrony przygotowuje przepisy konieczne do powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Mówił o tym w Krakowie wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Inwestujemy w obecność sił USA w Polsce, mówił szef MON.
2: Te założenia główne przygotowujemy w Ministerstwie Obrony Narodowej, żeby być gotowym od razu po decyzji rządu Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa, żebyśmy mogli ustanowić specustawę, która ułatwi proces inwestycyjny przede wszystkim, skróci ten czas inwestycji maksymalnie, bo im szybciej wybudujemy, im szybciej zainwestujemy, tym szybciej będą tutaj na stałe żołnierze amerykańscy.
1: Wcześniej szef MON zapowiadał, że szczegóły na temat powstania amerykańskiej bazy w Polsce poznamy prawdopodobnie na przełomie listopada i grudnia. Wtedy mogą zapaść kluczowe decyzje ze strony amerykańskiej. Kierowcy płacą mniej za paliwo, na stacjach widać większy ruch. Od północy obowiązuje trzecia odsłona programu CPN. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a litr diesla 7 zł i 88 groszy. Mimo obniżek niektórzy kierowcy wciąż są niezadowoleni.
3: Może trochę są niższe, ale one są niższe z naszych podatków, więc no nie wiem, czy to w sumie dużo zmienia.
4: No ja tankuję zawsze jakieś 16 litrów, bo mam taki mały samochodzik, więc dla mnie to jest jakieś, nie wiem, 15 zł mniej więcej. 16, więc to nie jest zbyt duża różnica. Szczególnie, że został obniżony VAT, który i tak wcześniej rozliczałem na taty firmę, więc nie jest to zbyt duża obniżka.
1: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku. Jego szacunkowy koszt to około 5 miliardów złotych. Ma zostać sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, które zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał w czwartek prezydent Karol Nawrocki.

0: Litewskie służby zakończyły poszukiwania obiektu, z powodu którego rano ogłoszono alarm dotyczący zagrożenia z powietrza. Mieszkańcy Wilna otrzymali ostrzeżenia m.in. na telefony komórkowe. Poderwano też natowskie myśliwce.
1: Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas przekazał, że obiekt nie został zidentyfikowany. To niekoniecznie.

0: dźwięk, który zdaniem autora nie pochodził z ulicy i miał przypominać dźwięk bezzałogowca. Służby sprawdzają i analizują obecnie wszystkie zgłoszenia. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Polska jest u progu sezonu infekcyjnego, alarmują eksperci i apelują, by wykonać prewencyjne szczepienia. Mogą one uchronić przed ciężkim przebiegiem grypy oraz zakażenia COVID-19.
2: Pogoda dopisuje, więc zanim przyjdzie jesienna słota i coraz więcej osób będzie przeziębionych, warto zaszczepić się przeciw grypie i COVID, zachęca główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Więc na razie sytuacja sprzyja szczepieniom, bo jest jeszcze, można powiedzieć, tych infekcji niezbyt wiele i póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
2: Szczepić powinny się przede wszystkim osoby z grup ryzyka, dodaje dr Grzesiowski.
3: Choroby serca, płuc, choroby metaboliczne, no i osoby po 65 roku życia generalnie co do zasady powinny o tych szczepieniach pamiętać.
2: W tym roku nie ma e-skierowań na szczepienia przeciw COVID. Trzeba umawiać się indywidualnie w przychodniach lub aptekach. Szczepionki przeciw COVID są bezpłatne dla wszystkich chętnych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do wylotu do Zenicy. W poniedziałek rozegra tam mecz czwartej kolejki Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Wśród kadrowiczów Jana Urbana zabraknie Roberta Lewandowskiego, który opuścił zgrupowanie. Wczoraj kapitan reprezentacji strzelił 3 gole w wygranym 6-0 meczu z Rumunią, ale otrzymał też żółtą kartkę, co wykluczyło go z gry w poniedziałkowym spotkaniu.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Za oknami mamy prawdziwe babie lato. Niemal wszędzie dużo słońca i ciepło, więcej chmur na północnym zachodzie i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 16 stopni na północnym zachodzie, 20 na przeważającym obszarze kraju, do 24 na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany.
4: Klimat.
1: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. W Krotoszynie, Kaliszu i Koninie stan powietrza jest umiarkowany. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. W części kraju może wystąpić gęsta mgła.
4: Klimat. Autopromocja.
5: Świat nie kończy się na nagłówkach. Wojny, wielka polityka i ludzie, którzy znaleźli się w samym środku wydarzeń. Podcast Świat w każdą sobotę o 20.30 w Polskim Radiu 24. Zapraszam, Wojciech Cegielski.
4: Autopromocja. Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
7: Od dzisiaj płacimy mniej za paliwo, to w związku z tym, że w życie wszedł CPN w wersji 3.0. To po decyzji pana prezydenta, który zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Skoro jesteśmy przy pieniądzach, to powrót do składki zdrowotnej na zasadach sprzed 2022 roku, wprowadzenie jednorazowej amortyzacji wydatków na inwestycje jako kosztów uzyskania przychodów, czy dobrowolny KSeF dla małych i średnich przedsiębiorców. To tylko niektóre propozycje przedstawione podczas dzisiejszego kongresu Gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Do tego tematu będziemy wracać oczywiście na antenie Polskiego Radia 24, a już teraz zapraszam na audycję Kapitał i Praca.
6: Kapitał i Praca. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Rząd zapowiedział zmianę w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. To przede wszystkim, tam jeszcze są inne drobniejsze, choć może bardzo też istotne. Zapowiedział, że nie będzie to obciążało budżetu państwa, a korzyść odniosą zarabiający średnio, że zostaną wyrównane pewne nierówności podatkowe. Podniosły się już głosy krytyczne, ale wśród partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego są zarówno zdania przychylne, o których już nieco rozmawialiśmy w tej audycji, a dziś kontynuujemy ten temat, żeby pokazać szersze spektrum opinii. Moimi gośćmi są Kamil Sobolewski, reprezentujący pracodawców RP. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu.
6: Oraz Norbert Kusiak, który reprezentuje OPZZ. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu.
6: Mamy więc dwie społeczne strony dialogu. Panowie, jak popatrzeć na przeciętnie zarabiającego Polaka, to wydaje się, że zmiany mogą być dla niego korzystne.

0: przykład nie przeskoczy do stawki 32%, a płacąc te 12% cały czas, na pewno będzie miał lepsze samopoczucie. Chociażby już teraz nawet o pieniądzach nie mówmy. Może będzie miał na przykład większe zwroty. O tym się mało mówi, a to też może wystąpić. I może odgrywać rolę, szczególnie na przykład, kiedy przyjdzie do wspólnego rozliczenia z małżonkiem albo z dzieckiem. No czyli rzuciłam taki pomysł, że to dla przeciętnie zarabiającego Polaka wydaje się atrakcyjne. Co na to Robert Kusiak?
1: Z naszej perspektywy, patrząc na problem z punktu widzenia pracownika.
0: No właśnie.
1: Pracownika, który zarabia pensję netto i płaci podatki, to sytuacja nie jest jednoznaczna. Dlaczego? Dlatego, że pracownik oprócz tego, że patrzy na stawkę podatku, którą musi zapłacić, to jednak dla niego ważne są także inne parametry skali podatkowej. Czyli na przykład kwota wolna od
0: podatku. Tak, myślałam, że od razu będziemy. Chciałam dojść do tej kwestii gdzieś dalej.
1: Progi,
0: może,
1: ale także składki, ulgi, sposób opodatkowania samozatrudnienia, bo to także wpływa na relacje biznes-praca. Czyli to jest taka jedna płaszczyzna. I patrząc na to, że mamy zmianę samej stawki i progu, to powiedziałbym, że to jest krok, który przybliża nas do większej progresywności, ale to jest krok bardzo niewystarczający i powinniśmy jednak patrzeć na system podatkowy bardziej kompleksowo i zmienić inne parametry skali podatkowej, dzięki czemu korzyść podatkową odniosłyby osoby nie tylko średnio zamożne, te osoby, które mają dochód na granicy 15-12 tysięcy złotych, ale osoby, które zarabiają znacznie mniej, które płacą podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej, bo powiedzmy sobie wprost, na tej reformie zyskają przede wszystkim osoby, które zarabiają powyżej przeciętnego wynagrodzenia. Dla większości pracowników i emerytów i rencistów, to praktycznie ta zmiana niewiele wnosi. Dobrze, że jest jakaś zmiana. My od dawna postulowaliśmy, żeby skala podatkowa została zmieniona, ale jednocześnie wyraźnie wskazywaliśmy, że zależy nam na tym, żeby stawek podatkowych było więcej, także tych wyższych i niższych, no ale przede wszystkim, żeby zmienić kwotę wolną od podatku, bo to była ważna obietnica wyborcza. No i mamy jeszcze inne parametry skali podatkowej, jak na przykład pracownicze koszty uzyskania przychodu, które są naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo symboliczne. I to jest jakby jeden obszar zagadnień, który jest interesujący z punktu widzenia oceny tej propozycji, ale drugi może zamarkuje. Dla nas bardzo istotne jest to i patrzymy na ten projekt głównie przez pryzmat tego, czy przepisy projektu ustawy zbliżają opodatkowanie pracy i kapitału. To znaczy z punktu widzenia pracownika patrzymy, ile płaci przeciętny pracownik na umowie o pracę w porównaniu z osobą, która rozlicza się na przykład na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy też liniowym PIT, bo tutaj widzimy ogromne zagrożenie dla pracy i generalnie dla rynku pracy, ale także dla finansów publicznych i emerytur, ponieważ no, ta różnica w przypadku umowy o pracę i ryczałtu sięga praktycznie około 30 punktów procentowych. Więc to jest pewna skala, o której także chcielibyśmy głośno powiedzieć.
0: No dobrze, no to teraz już zapytam, bo to było dlatego o tyle ciekawe, że wydawałoby się, dlatego zapytałam przedstawiciela związków zawodowych na początek, tak jak powiedziałam, że wydawałoby się, że tak zwanego przeciętnego Polaka jest to korzystne. No, gdzieś pojawia się nowa stawka w środku, te 24%, zawsze to nie 32%, to po pierwsze, po drugie, no jakby może jednak ten próg wyżej, więc coś tam się opłaci. A tutaj niekoniecznie jest taki zachwyt. No to teraz zapytam drugą stronę pracodawców, ale skupmy się na razie może na tej części, na tym picie, na tych stawkach. Nie o wszystkim, bo jakby są jeszcze inne elementy oczywiście tych zmian, które zostały przez rząd zaproponowane, ale żeby tak to było bardziej przejrzyście, to może na początek to, czy według pana te progi, stawki są zadowalające, czy trzeba by było dodać ten element, czy wręcz odwrotnie, w ogóle może nie trzeba tego robić, no nie wiem.
2: W mojej ocenie zawężanie tematu do pojedynczych inicjatyw w ramach tego projektu ustawy gubi najważniejszy sens tego, co przedstawił rząd. A tym sensem jest to, że aby komuś coś dać mu większe transfery społeczne albo obniżyć mu podatki,

0: to gdzieś indziej trzeba to w budżecie zrekompensować. To jest pakiet. Ten pakiet pod wieloma względami nie musi mi się podobać. Natomiast dobrą cechą tego, tej propozycji jest to, że ona netto nie odbiera budżetowi środków. Czyli jest to pierwsza od bardzo dawna propozycja zmian w bilansie dochodów i wydatków państwa, która jest netto dodatnia dla budżetu. Rząd dokonał pewnej oceny priorytetów i zdecydował, że obniżka podatków dla osób fizycznych ma być finansowana podwyżką kilku innych podatków. Ja patrzę na to nie tylko z perspektywy Kowalskiego, ale też z perspektywy państwa, bo wszyscy jesteśmy w jakimś sensie właścicielami, interesariuszami tego państwa i wszyscy ponosimy skutki tego, jak państwo odpowiedzialnie lub mniej odpowiedzialnie się zachowuje. To jest propozycja odpowiedzialna, bo jest propozycją zbilansowaną. Natomiast chętnie odniosę się do pytania o same podatki osobiste od osób fizycznych, konkretnie o te progi podatkowe. Może przedstawmy najpierw fakty. Tak? Dzisiaj drugi próg podatkowy, od którego przestajemy płacić 12%, a zaczynamy płacić 32% podatku, to jest 120 tysięcy złotych. Tak. Ten próg ma wzrosnąć do 160 tysięcy złotych, a po drodze na poziomie 140 tysięcy złotych ma pojawić się nowy próg podatkowy, w którym podatek nie wyniesie 12, nie wyniesie 32, tylko wyniesie 24 tysiące złotych dochodu.
1: 24%.
0: 24% dochodu. Ta propozycja, ona idzie w mojej ocenie we właściwą stronę, to znaczy ona zmniejsza zniechętę do tego, żeby pracować i legalnie zarabiać.
1: Premier powiedział, że to jest zachęta, że tak powiem, pozytywne rozstrzygnięcie dla klasy średniej. I tu rodzi się moje pytanie od razu. Kto to jest klasa średnia w Polsce? To jest 7 tysięcy, 8, 12?
0: Pani redaktor, chodzi o to, że podatki osobiste, podatki od tego, ile zarabiamy, one mają dwie funkcje, czyli dwa rezultaty. Jednym rezultatem są większe lub mniejsze dochody państwa. Drugim rezultatem jest wpływ na motywację ludzi, którzy pracują, do tego, czy pracować, czy nie pracować więcej. No bo jeżeli wyobrazimy sobie, że ktoś już ma etat i na tym etacie już zarabia te 120 tysięcy, to na marginesie dodajmy, że to nie jest 120 tysięcy, bo to jest już kwota po odliczeniu ZUS-u, czyli tam pewnie to jest taki ekwiwalent 12-13 tysięcy złotych pensji brutto na umowie. Jeżeli ktoś już tyle zarabia i ma możliwość dorobienia sobie dodatkowych 2 tysięcy złotych miesięcznie, to teraz jest pytanie, ile z tego państwo naszemu zabierze, tak? Jeżeli zabierze mu za dużo, to moim zdaniem skutek może być taki, że ta osoba nie zdecyduje się podjąć tego dodatkowego zatrudnienia ze szkodą dla nas wszystkich, bo od tego, co wyprodukujemy, od tego, ile pracy włożymy, zależy wspólny dobrobyt. I ja bym chciał państwu przedstawić taką...
1: Choć według mnie to jest takie trochę myślenie osób leniwych, ale to już pomija, bo jeżeli ktoś będzie miał 2000 i zabierze mu prostym rachunkiem, już teraz nie liczymy nawet podatków, 32%, to jednak ta reszta mu zostanie. Oczywiście można nie mieć tej kwoty reszty i powiedzieć,
0: pani
1: nie
0: redaktor,
1: idę, nie jeździera butów, ale
0: to
1: no
0: to nie jest 32%. Po reformie Polskiego Ładu w Polsce pobierany jest nie tylko podatek PIT, ale to jest również 12% składki zdrowotnej, a to wszystko jest pobierane od dochodu
1: ja rozumiem, że pan sumuje obie strony, pracy. Bo tak to 9.
0: Jest no, jeszcze 9%, przepraszam. No dodatkowo jest jeszcze część składek, które płaci pracodawca i jest jeszcze podatek VAT, który płacą średnie i większe firmy, kiedy sprzedają jakąkolwiek usługę. Więc gdybyśmy chcieli tak uczciwie powiedzieć, ile z ceny, którą klient płaci na paragonie, zabierane jest w formie podatków, no to wyobraźmy sobie, mamy na przykład, nie wiem, usługę...
1: Ja co do tego VAT-u mam zastrzeżenia, jak sprzedaję osobom fizycznym. Mam co do tego zastrzeżenia, kto ponosi koszt tego VAT-u. Ale nie wiem, czy powinniśmy w te delegacje podatkowe...
0: Ja chciałbym bardzo precyzyjnie to powiedzieć. To znaczy, jeżeli klient warsztatu mechanicznego płaci 7400 zł na paragonie, tyle taka jest cena, którą on zapłaci... I firma nie weźmie z tego ani grosza zysku, ani grosza na swoje koszty księgowe, jakieś surowce, tylko wypłaci tyle, ile się da z tego w formie podatku, to ma 6 tysięcy złotych na opłacenie pracy. Te 6 tysięcy pozwala zapłacić 5 tysięcy brutto na umowie i opłacić 1000 złotych składek po stronie pracodawcy, a pracownik zobaczy z tego 3700 złotych na rękę. Mhm. Czyli jedna osoba fizyczna zapłaciła 7400, druga osoba dostała 3700. Wszystko, co się dzieje po drodze, to nie są zyski firm, tylko to są podatki i składki, które odprowadzono do fiskusu.
1: Czym innym trochę mówiliśmy.

0: Ale chciałbym jeszcze, jeżeli można, bo chciałbym powiedzieć o progresji podatkowej. Gdybyśmy za to popatrzyli na dochód nie na poziomie 5 tysięcy złotych, tylko na taką podwyżkę z 15 na 20 tysięcy złotych brutto, to ta podwyżka też wymaga, żeby firma skasowała 7400 zł więcej na paragonie, ale pracownik zatrudniony na umowie o pracę dostanie z niej tylko 2,5 tysiąca złotych, a 4900 zł pójdzie na podatki i składki. 2/3 pieniędzy zapłaconych przez klienta na paragonie pójdzie na podatki i składki, 1/3 pójdzie na płace. Ja mam poczucie, że statystyczny Polak uważa, że firma, która zapłaci pracownikowi 1/3 tego, co skasowała klienta, zarabia na tym jakieś krocie, a to, drodzy państwo, nie. To są tylko podatki i składki.
1: Znaczy ja od razu mówię, ja nie o tym powiedziałam, żeby to tak nie wyszło, że to było coś bez sensu, bo nie o to trochę chodzi, bo mi chodziło o to, że pan, rozumiem, tam wskazał, że biedny przedsiębiorca zapłaci ten VAT. No,
0: ja nie mówiłem, że biedny przedsiębiorca.
1: Nie, ja tak powiedziałam, ale że natomiast, że osobie fizycznej, jeżeli on to sprzeda ten towar, no to wliczy oczywiście w cenę i zapłaci ostateczny konsument. No tak działa.
2: I to jest bardzo ważne, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że propozycja strony rządowej podwójnie dotyka negatywnie osoby o najniższych dochodach. Po pierwsze, one zupełnie nie skorzystają z zmian, które proponuje rząd. Po drugie, pamiętajmy o tym, że podatek VAT, o którym rozmawialiśmy, ma charakter regresywny. Więc osoby, które mają niskie wynagrodzenia, ponoszą dużą część swojego dochodu rozporządzalnego na to, żeby dokonywać zakupu towarów i usług.
1: A już
2: i
1: na pewno, jak nie są przedsiębiorcami.
2: I w tym kontekście pojawia się ogromny problem, bo należy tu postawić pytanie, jaki jest cel tych zmian, tak? Bo jeżeli strona rządowa jest w stanie pokazać i uargumentować, że to pobudzi na przykład rynek pracy, przedsiębiorczość, będzie więcej miejsc pracy, to możemy tutaj rozmawiać.
1: Tego nie słyszeliśmy.
2: Nie słyszeliśmy tego, że to jest dla klasy średniej, chociaż trudno się w ogóle zgodzić z tym, że to jest klasa średnia, ponieważ jeżeli popatrzymy na korzyści, które poszczególne grupy społeczne odniosą w wyniku zmiany prawa, to ta zmiana jest najmniej korzystna praktycznie dla emerytów i rencistów. Tutaj około 15-12 tysięcy zysk będzie około 300 zł, więc to na pewno nie jest tak, że zmiany zaproponowane przez rząd spowodują, że poczują to obywatele w kieszeni. My uważamy, że podejście do zmiany skali podatkowej powinno być systemowe, nie tracące z pola widzenia tego, o czym mówił przed chwilą Kamil Sobolewski, dotyczący tego, ile pracownikowi zostaje netto w portfelu. I jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia dzisiejszego rynku pracy i zmian, które są proponowane w projekcie rozporządzenia, to my tutaj widzimy rzecz, która wymaga alarmu. To znaczy zmiana dotycząca zasad opłacania przychodu ewidencjonowanego spowoduje, że dojdzie do sytuacji takiej, że Skarb Państwa będzie na tym tracił, tak samo jak rynek pracy. Bo jednak, co by nie mówić, klin podatkowy i kwota podatku, która jest płacona w zależności od różnych rodzajów umów o pracę, umów cywilnoprawnych, samozatrudnienia w postaci ryczałtu czy też podatku liniowego, jest inna. Jeżeli ktoś na przykład ma przychód rzędu 500 tysięcy złotych, to w przypadku ryczałtu jego stawka podatku wyniesie około 17%, na podatku liniowym to będzie 27%, a w przypadku umowy, pani redaktor, to jest 48%, czyli różnica, to o czym powiedziałem na wstępie, 30 punktów procentowych. I ta różnica, proszę zwrócić uwagę, nie wynika z różnicy w wartości pracy tych osób, tylko z takiej arbitralnej decyzji rządzących o formie prawnej rozliczenia. I my to dokładnie widzimy, że jest to problem, ponieważ tworzy się nieuczciwa konkurencja na rynku pracy. Ja już nie chciałbym zadać pytania, co będzie, jeżeli wszyscy przejdą na samozatrudnienie w kontekście emerytur. Czy faktycznie państwo zabezpieczy tym osobom emerytury? Więc ten projekt ma też takie bardzo wąskie gardła, które powodują, że no, warto się zastanowić nad logiką tych zmian w kontekście zmian całego systemu podatkowego.
1: No dobrze, panowie, to ja chyba musimy powiedzieć o tym, bo tak trochę dotykamy tego tematu, że tu jest no ta druga noga, tak? Tak, to co powiedział pan Kamil Sobolski, że ktoś zapłaci za te, tak rozumiem, tak powiedział, za to, że tym osobom fizycznym pracującym na etacie, na przykład w ceniu pewnie też zostały te podatki obniżone. Ale teraz no to powiedzmy o tym drugim, czyli o tym zmniejszeniu limitu, tak? Bo to chodzi o tym zmniejszeniu limitu uprawnień

0: mającego do skorzystania z ryczałtu, tak, do 250 tysięcy euro, z 2 milionów euro. Ta zmiana jest rzeczywiście spora i tutaj organizacje pracodawców, bardzo też w Radzie Dialogu, jakby wskazywały na ten fakt. No to muszę już teraz po tym, co powiedział Norbert Kusiak, zwrócić się do pana, bo jednak te 2 miliony euro, jak mówimy o takich kwotach, albo nawet 250 tysięcy euro, to dla tego pracującego na tym etacie, to się wydają jakieś niewiarygodne kwoty w ogóle. On nie wie, o czym tu mówimy i o co się w ogóle ktoś boksuje, chcąc te kwoty obniżyć czy nie, bo są one tak dla niego wysokie. Ja ciągle dopytuję, kto to jest ta klasa średnia.
1: Pyta pani o klasę średnią, która zdaniem pana premiera skorzysta na tych zmianach podatkowych.
0: No tak.
1: Ja wyjaśnię pani, kim jest klasa średnia, która skorzysta na tych zmianach podatkowych. Są to osoby, które dzisiaj zarabiają między 120 a 160 tysięcy złotych rocznie po odjęciu już składek na ubezpieczenie społeczne. Te osoby dzisiaj wskakują z tym nadwyżkowym dochodem na 32%, a będą płaciły 12 lub 24% dochodu. W związku z tym ich opodatkowanie będzie bardziej korzystne niż jest dzisiaj.
0: Jaki to procent społeczeństwa według pana? Ja mam pewne dane, zaraz powiem.
1: Ja znam te dane. Według oceny Ministerstwa Finansów w tym roku w drugi próg podatkowy wejdzie 11% podatku.
0: No właśnie o tym mówię, tak.
1: W związku z tym skorzysta mniej więcej co dziewiąty Polak zarabiający według skali podatkowej. I to jest ta grupa, która na tym skorzysta.
0: Przepraszam, czy to jest klasa... to doprecyzować. Naprawdę co dziewiąty? Wydaje mi się, że niekoniecznie, dlatego że część z nich przeskakuje jeszcze, zarabia więcej, a już nie płaci więcej jak 32%. Więc to będzie mniej ludzi.
1: Pani redaktor, osób, które przekraczają 120 tysięcy złotych dochodu według skali PIT, czyli już po pomniejszeniu o składki ZUS, jest według ministra finansów 11% podatników.
0: Ja mam, że 2,4 miliona osób. No.
1: Jeżeli to jest 2,4 miliona osób, to to byłoby nawet ciut więcej, dlatego że w Polsce według GUS pracuje 15 milionów osób. Prawdopodobnie doliczane są tam inne osoby, które mogą nie być ubezpieczone w ZUS-ie, a mogą mieć dochody, więc to by się mniej więcej zgadzało. To jest tam około trochę ponad 2 miliony osób i te osoby skorzystają na tym, że ich opodatkowanie będzie niższe, ale nie bardzo wysokich dochodów, tylko dochodów, które nie przekraczają 160 tysięcy złotych. Oczywiście jest strona, po której rząd finansuje ten dodatkowy koszt, bo pozostałe propozycje, zwróćmy uwagę, są trzy takie propozycje, one zwiększają dochody państwa. Pierwszym, najważniejszym źródłem zwiększenia dochodów państwa jest podwyżka stawki podatku od przedsiębiorstw z 19 do 22%. Tą zmianę akurat oceniam krytycznie, najbardziej krytycznie, ponieważ jest to zburzenie porządku, który obowiązywał w Polsce jeszcze przed naszym wejściem do Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2004 roku w Polsce obowiązywała 19% stopa podatkowa od zysków przedsiębiorstw.
0: Wszystkich?
1: Z wyjątkami dla zdecydowanie mniejszych firm, które płacą 9%. I ta 19% stawka została pierwszy raz zmieniona, kiedy nałożono wyższy CIT na banki, a obecnie ma być zmieniona dla większych przedsiębiorstw, szczególnie energetycznych.
0: I dla wielkich firm.
1: Niekoniecznie dla wielkich, bo 50 milionów euro przychodu to nie jest firma ogromna, szczególnie jeżeli mówimy o działalności handlowej. To zresztą mamy na to dane GUS-u, tak?
0: Na Polskę to też nie jest dużo.
1: Pani redaktor, dane GUS-u mówią dosyć wyraźnie, że marżowość firm, obrotu firm, czyli przychodów, odsetek przychodów, które zostają w formie zysku, z którego jeszcze trzeba później pokrywać różne rodzaje kosztów, to jest około 5%. Więc jeżeli firma ma 50 milionów przychodu, to jest około 2,5 miliona, czyli około 10 milionów złotych zysku. Taka firma z 10 milionami zysku nie bardzo nadaje się na giełdę. Taka firma z 10 milionami złotych zysku pewnie zatrudnia ze 100 osób. Jeżeli chcemy mieć w Polsce konkurencyjną gospodarkę, to jest firma na progu tych, które są w stanie podjąć międzynarodową konkurencję i bardzo trudno byłoby powiedzieć, że to jest ta firma, z której należałoby odcinać więcej.
0: Czy Norbert Kusiak też... chce coś ad vocem? Bo ja nie wiem, wydaje mi się, że w tej sprawie...
2: To znaczy, my mamy zupełnie inny pogląd, jeżeli chodzi o tę propozycję, bo uważamy, że ona jest bardzo dobra i słuszna. My od dawna mówiliśmy, że trzeba zwiększyć opodatkowanie korporacji, ale dlaczego?
0: Dlatego, że pamiętajmy... Jest powiedziane holdingów.
2: Holdingów, ale pamiętajmy, że ta zmiana dotyczy tak naprawdę niewielkiej grupy przedsiębiorstw, bo to jest około 4000

0: tysięcy firm i około 80 takich podatkowych grup kapitałowych.
1: Oczywiście
0: więc to
1: nie chcemy, żeby się wyniosło
0: duża grupa.
1: Za granicę.
0: Oczywiście, że nie,
1: o,
0: ale spójrzmy na to, jaki jest udział podatku CIT w PKB. No w Polsce on jest jednak bardzo niewielki, bo to jest około 2,5%. Średnia unijna to jest 4%, a stawka dzisiejsza 19% jest poniżej przeciętnej. Nawet jak ją podniesiemy, to ona będzie praktycznie na granicy przeciętnej w Unii Europejskiej. Ja mam
2: wątpliwość... Ale nie ma się porównywać Polski
0: oczywiście,
2: do Danii czy Holandii.
0: Ale,
2: tak? Natomiast
0: ale
2: jeżeli
0: ja
2: popatrzymy na Czechy czy Węgry,
0: ja mam wątpliwości,
2: to mają niższą stawkę
0: czy ten próg jest okej,
2: okay,
0: tak? Czy ten próg jest okej? Okay? Czy nie powinniśmy jednak szukać innych rozwiązań po to, żeby objąć jeszcze większą grupę przedsiębiorstw wyższą stawką CIT? Pamiętajmy, że przedsiębiorstwa korzystają z infrastruktury publicznej państwa, więc też powinny płacić wyższy podatek. My jesteśmy w skali Unii Europejskiej jednak pewnym ewenementem, jeżeli chodzi o opodatkowanie kapitału, bo mamy także 19% podatkę liniową od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, praktycznie niespotykaną w Unii Europejskiej. Zresztą Unia Europejska odeszła od takiego liniowego opodatkowania kapitału i pracy i biznesu, więc tu jest naprawdę duża przestrzeń do tego, żeby szukać dodatkowych środków na realizację ważnych zadań publicznych państwa, choćby na przykład wynagrodzenia w sferze budżetowej, które mogą być w części sfinansowane z tych 10 miliardów złotych, ale także no, innych zadań publicznych, które dzisiaj są naprawdę
1: no z tym, żeby,
0: bardzo
1: no właśnie
0: zaniedbane.
1: Chciałam powiedzieć, bo z tym, żeby to,
0: to
1: przeznaczyć znowu
0: kierunek.
1: Na wynagrodzenia w sferze budżetowej, tam dyskutowała, czy to na pewno jest to, co powinniśmy za wypracowane z inwestycji pieniądze natychmiast włożyć, no ale...
2: Nawiązała nam się ciekawa dyskusja, no bo faktycznie jest tak, że w wielu tych dorosłych krajach Unii Europejskiej opodatkowanie zysków firm jest jeszcze wyższe niż te 22%, chociaż na przykład na Węgrzech sięga połowy tej stawki, więc pytanie, z kim my chcemy konkurować, bo jak konkurujemy z Irlandią, to
1: pytanie,
2: przegrywamy.
1: Co za moment te Węgry zrobią.
2: Jak będziemy konkurować z Czechami czy z Węgrami, to też przegramy, więc ja stawiam takie prowokacyjne pytanie, czy to, że... Bo Polska jest krajem, który średnio rósł 3,6% od momentu wejścia do Unii Europejskiej. Unia Europejska średnio rosła 1,2%. I teraz jest pytanie, czy, co jest powodem tego, że polska
1: punkt
2: gospodarka
1: startowy.
2: Rośnie szybciej. No wie pani, gdyby powodem był punkt startowy, to takie kraje jak Bułgaria czy Białoruś rosłyby szybciej niż Polska, a nie rosną. W związku z tym można sobie zadać pytanie, co jest tym powodem. I moja odpowiedź jest taka, że umiarkowane opodatkowanie jest jednym z powodów, dla którego ludziom i firmom się chce.
1: Chciałam powiedzieć, inicjatywność obywateli.
2: Chce się pracować, chce się podejmować ryzyko. Mm-hmm. Jeżeli zaczniemy za pracę i podejmowanie ryzyka karać, a podatki to jest rodzaj kary za aktywność, to możemy się obudzić w rzeczywistości, w której nasz wzrost gospodarczy gwałtownie siada. Może takie jeszcze jedno zdanie takiej arytmetyki, żeby dla państwa to było jasne. To znaczy, gdybyśmy my podnieśli podatki w kraju o 25 miliardów złotych, ale w zamian uzyskalibyśmy o 1% niższy wzrost PKB, to cała ta korzyść związana ze wzrostem dochodów państwa zostałaby zniszczona poprzez niższą dynamikę całej gospodarki. Zarówno relacja długu do PKB, jak i poczucie płynności czy ilości środków w budżecie zostałyby zrujnowane. Więc moim zdaniem trzeba koniecznie patrzeć przy podwyższaniu podatków, przy w ogóle jakichkolwiek ruchach podatkowych, na to, jaki to wpływ będzie miało na aktywność gospodarczą. I jeśli chodzi o ten podatek CIT, ja wyrażam obawę, że Polska, która była do tej pory bardziej konkurencyjna na przykład niż Czechy, jeśli chodzi o CIT, a stanie się teraz, jeżeli te zmiany miałyby wejść w życie, mniej konkurencyjna podatkowo, że może się okazać, że w ramach tych grup kapitałowych nowe firmy, nowe przedsięwzięcia, ciekawe pomysły realizowane są w innych miejscach i żeby się na końcu nie okazało, że my będziemy mieli wyższą stawkę, ale mniejsze wpływy z tego podatku. No
0: ja bym się tego nie obawiał. No dlaczego? Właśnie. Dlatego, że te zmiany, które zaproponowała strona rządowa, one zostały także dokładnie wyliczone, jeżeli chodzi o wzrost przychodów z CIT-u w budżecie państwa. I tam jest pozycja plus 14 miliardów złotych. Oczywiście istnieje pewna obawa, że ta kwota dochodów nie zostanie zrealizowana. Ale gdybyśmy popatrzyli na problem znacznie szerzej, na przykład porównali opodatkowanie opodatkowanie korporacji, na przykład we Francji, czy też w innych krajach europejskich, gdzie to opodatkowanie jest wysokie, to można było przyjąć założenie takie, że te wszystkie państwa mogłyby ograniczać swój podatek do zera, po to, żeby zdobywać przewagę.

0: konkurencyjną. Tego nie robią, to jest jakby jedna rzecz. Po drugie, trochę mam wątpliwość, czy te kilkadziesiąt grup kapitałowych, to proszę Państwa, nie są jakieś mobilne startupy, które mogą nagle zmienić lokalizację w Europie.
1: No
0: to
1: mogą,
0: są,
1: skoro mówią,
0: mogą,
1: że to
0: ale
1: mogą
0: to są duże organizacje i tego generalnie w świecie biznesu nie robi się tak szybko po to, żeby zdyskontować te 3 punkty procentowe różnicy. Ja mam tutaj ogromne obawy, a ruch rządu po tej stronie, który dostarczy dodatkowe dochody, w naszej ocenie jest po prostu słuszny.
1: Kamil Sobolewski, pracodawca RP.
2: Dziękuję
1: Norbert
2: bardzo.
1: Kusiak, OPZZ.
2: Dziękuję
1: rozpoczęli
2: bardzo.
1: Dyskusję chyba, chociaż mieli ją zamykać na temat zmian podatkowych. Dziękuję uprzejmie. Kolejna audycja Kapitał i Praca za tydzień. Do usłyszenia.
3: Kapitał i Praca.
4: Reklama.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Mój koniec świata był 863 dni temu.
8: Pierwsza myśl.
9: Dlaczego ja?
10: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
9: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
8: Jeszcze chciałabym pożyć.
11: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
4: Autopromocja. Polskie Radio 24.
13: Słowem wszystko.
14: 36 minut po godzinie 15. Szef MSZ Radosław Sikorski ocenił dziś, że prezydent Karol Nawrocki ma główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe, aby wyegzekwować na stronie amerykańskiej utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce, bo rząd w tej sprawie, jak to określił pan minister, zrobił swoje. I od tego zaczniemy tę część programu w Polskim Radiu 24.
4: Komentarz.
14: A moim państwa gościem jest dr Beata Górka-Winter, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor.
15: Dzień dobry państwu.
14: Pani doktor, co może zrobić pan prezydent, skoro rząd zrobił już swoje w sprawie stałych baz amerykańskich w Polsce?
15: No przede wszystkim zapewnić konieczne wsparcie dyplomatyczne. Nie od dzisiaj wiadomo, że zarówno poprzedni prezydent, jak i obecny prezydent mają bardzo dobre relacje z obecną administracją Donalda Trumpa. Mieliśmy bardzo dużo sygnałów, tak, ze strony Amerykanów, że to właśnie z prezydentem administracja chce o tym rozmawiać, że jest gotowa mimo tego, że właściwie w całej Europie przygotowuje cięcia, jeśli chodzi o dyslokację wojsk amerykańskich, to jednak w Polsce jest gotowa nawet ten kontyngent amerykańskich żołnierzy zwiększyć. Oczywiście tutaj powraca ta tematyka Fortu Trump, która pojawiła się przecież wcześniej, więc szczegóły techniczne to jest oczywiście kwestia rządu, bo tutaj mamy już podpisane odpowiednie umowy z Amerykanami dotyczące tego, w jaki sposób te obiekty będą tworzone, cała legislacja wokół tego, kwestie logistyczne, kwestie dyslokacji, tak, bo tutaj jeszcze wybór miejsca też jest ważny, więc tutaj rzeczywiście takie negocjacje już na

0: poziomie technicznym, taki dialog techniczny jest prowadzony przez rząd od dłuższego już czasu. Natomiast no, te kwestie dyplomatyczne i wydaje mi się też kwestia tego, ile tych żołnierzy ostatecznie w Polsce ma być, jaka ma być rola ich w naszym systemie obronnym, no bo przecież nie przyjeżdżają tutaj tylko po to, żeby stacjonować, ale żeby trwale wpleść się w strukturę, tak, obrony polskiego terytorium. Więc tutaj już no, rzeczywiście pałeczka należy do prezydenta, bo też klimat takiego wzajemnego zaufania, które wydaje się, że widać, tak, pomiędzy obydwoma panami, jest bardzo sprzyjający, jeśli chodzi właśnie o takie rozmowy, więc tutaj zdecydowanie wsparcie dyplomatyczne jest kluczowe.
1: Pani doktor, no można odnieść wrażenie, że Amerykanów to my nigdy nie zawiedliśmy i zawsze jak była to potrzeba, to na pomoc, czy w relacjach tych polsko-amerykańskich zawsze Amerykanie mogli na nas liczyć. To normalne i że tyle czasu trwa dopięcie tego już na ostatni guzik. Podobno już zielone światło jest. Urządzę takie określenie, no już witamy się z gąską. Nawet chyba padło takie określenie, że cena nie gra roli, ponieważ nie dość, że za wszystko zapłacimy, to jeszcze będziemy dopłacać $15 000 każdemu żołnierzowi amerykańskiemu, który pojawi się tutaj w Polsce. Więc dlaczego musimy tak długo na to czekać, albo może po prostu takie negocjacje tyle trwają i ten czas nie jest jakoś specjalnie długi?
0: Nie jest długi. Takie negocjacje tyle trwają, bo pomimo tego, że my mamy już, tak jak wspominałam, to porozumienie ICA, które reguluje obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce, to proszę pamiętać, że kwestia budowy bazy, postawienia obiektów, tak? Jeszcze cały czas dopinamy kwestie takie, jaka to będzie obecność, czy te żołnierze, czy ci żołnierze będą z rodzinami, tak? Czy na początku będą po prostu rotacyjnie się zmieniać, jeżeli wraz z rodzinami, to rodzi kolejne kwestie i wyzwania logistyczne i tak dalej, i tak dalej. Za tym idą kwestie sprzętowe, w co będą uzbrojeni, czy przywożą sprzęt ze sobą, tak? Czy tutaj już będą operować na tym, co mamy w Polsce, jakie będą ich też zadania i to właśnie, tak jak wspomniałam, to wplecenie w polski system obronny jest bardzo ważne, więc to nie jest, takich rzeczy nie robi się, to nie są negocjacje, które mogą, nie wiem, potrwać miesiąc, to czasem nawet latami takie rzeczy się dopina. I proszę też zauważyć, że te cięcia, które Trump planował i niektóre się odbyły, też przecież nie odbyły się automatycznie. Ci żołnierze nie znikają z dnia na dzień, tylko jeżeli jakaś baza jest zamykana, to też, no powiedziałabym, równie długo to trwa. Także tutaj ja bym nie była jakoś szczególnie zaniepokojona tymi terminami, bo to też oczywiście zależy od strony polskiej bardzo wiele. Dlatego, że tak jak pan wspomniał, są te kwestie finansowe. To musi być alokowane w polskim budżecie. Musi znaleźć się odpowiednia pozycja. Wiadomo, że budżet jest uchwalany przez Sejm, więc to jest też kwestia tych ustaleń finansowych i tego, no, na co nas stać, tak? Ile tych żołnierzy też będziemy gotowi właśnie dopłacić do ich obecności. I to będzie poważna pozycja w polskim budżecie obronnym. No więc tutaj ja nie widzę jakichś przeszkód takich natury z naszej strony, czy amerykańskiej, tylko to już są żmudne negocjacje i tak to wygląda wszędzie.
1: Konkretnej daty co prawda nie ma, ale proszę posłuchać, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapewniał, że rozmowy na linii Waszyngton-Warszawa trwają, a rozstrzygnięcie mamy poznać pod koniec roku.
2: Założenia główne przygotowujemy w Ministerstwie Obrony Narodowej, żeby być gotowym od razu po decyzji rządu Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa, żebyśmy mogli ustanowić specustawę, która ułatwi proces inwestycyjny przede wszystkim, skróci ten czas inwestycji maksymalnie, bo im szybciej wybudujemy, im szybciej zainwestujemy, tym szybciej będą tutaj na stałe żołnierze amerykańscy. Więc głównym celem tej bazy jest cały katalog ułatwień dotyczących procesu inwestycyjnego, logistycznego, zabezpieczenia i w tych wzajemnych relacji wynikających z umowy, która, czy aneksu do umowy o współpracy obronnej, który będzie potrzebny w celu ustanowienia

0: stałej bazy. Decyzja jest po stronie amerykańskiej. Wszystko wskazuje na to, że raport do sekretarza Hegseta trafi w listopadzie, a w grudniu decyzja Białego Domu.
1: Wiemy, że dla prezydenta Trumpa liczy się przede wszystkim dobry deal. Czy postawienie na stałą bazę amerykańską w Polsce to dla Amerykanów będzie dobry deal, pani zdaniem?
2: Oczywiście, że to będzie dobry deal. Wbrew temu, co Amerykanie mówią, że Europa jest im do niczego niepotrzebna i że właściwie to tylko muszą ułożyć tutaj środki finansowe, wojska, sprzęt, kwestie właśnie transportu strategicznego i tych wszystkich key enablers, których używamy do poważnych operacji, to nie jest prawda. Europa i Polska zawsze wspomagały Amerykanów, myślę o Afganistanie, potem o Iraku, także przy operacji irańskiej też no, to wsparcie sojusznicze, chociaż dużo mniejsze, bo tutaj już no, postawiliśmy pewne granice, ale jednak sojusznicy w regionie też operują. Dlatego dla Amerykanów ta kwestia utrzymania twarzy, że oni nie muszą zawijać, że tak powiem, ze wszystkich regionów, które do tej pory w jakiś sposób ochraniali, tak? Mówię o Bliskim Wschodzie. Teraz byłaby to Europa. Więc dla świata, a zwłaszcza dla Rosji, no bo przecież tutaj głównie Rosję mamy na myśli oraz Chiny, dla świata jest to sygnał, że Amerykanie nie wycofują się no, z wszystkich regionów, które do tej pory były dla nich priorytetem, ale nadal tą obecność rozwijają. W razie czego przecież ta obecność może posłużyć również do innej działalności operacyjnej. I to nie musi być przecież skierowane tylko na wschodnią flankę, ale przecież mamy bazę w Redzikowie, która służy w amerykańskim planowaniu obronnym, obronie przeciw pociskom balistycznym z Bliskiego Wschodu. Także tutaj kwestie użyczania tak, terytorium również dla działalności amerykańskiego wojska są dla nich bardzo istotne i Amerykanie mimo tego, że mówią co innego, to wiedzą, że Europejczycy są jednak solidni. Innym sojusznikiem. Polska jest sojusznikiem wiarygodnym, który nigdy nie zawiódł, więc dla nich to też jest element sygnalizacji strategicznej wobec tych dużych rywali, że pozostają tutaj z tą obecnością, a nawet ją rozwijają za obopólną zgodą oczywiście.
1: Pani doktor, a czy taka decyzja, trzymajmy kciuki, żeby była pozytywna Amerykanów, może się spotkać z jakąś odpowiedzią ze strony Rosji, to znaczy przy na przykład w obwodzie królewieckim zobaczymy znowu zwiększoną aktywność rosyjskiego wojska, może jeszcze więcej sprzętu, może jeszcze więcej Iskanderów, no bo i kwestia obwodu królewieckiego po raz kolejny pojawia się w przestrzeni publicznej, zresztą po tym wystąpieniu Władimira Putina, który po raz pierwszy tak naprawdę chyba, albo po raz pierwszy od dawna zagroził państwom NATO użyciem broni atomowej.
2: No nie po raz pierwszy. On to robi bardzo regularnie i zawsze takie pogróżki pojawiają się w momencie, kiedy Amerykanie decydują się, tak, oczywiście za naszą zgodą, na jakieś rozwinięcie swojej działalności wojskowej, obecności wojskowej tutaj. Tak było przy negocjacji bazy GBI, czyli tej, która miała powstać w Redzikowie przed tymi zmianami, które wprowadził Obama. Dzisiaj ta baza wygląda inaczej, ale jest. I teraz przypomnę, że ten rok 2005, kiedy zaczynaliśmy te rozmowy, to były właśnie lata, kiedy Rosja non-stop groziła nam tutaj różnymi rodzajami represji, tak, i właśnie wzmocnieniem sił w Kaliningradzie, co się zresztą stało. I to rzeczywiście tamta groźba została spełniona, bo po tamtych rozmowach Kaliningrad stał się taką rzeczywiście militarną twierdzą. Rosjanie mają obsesję tego, że NATO ich okrąża i dyslokuje sprzęt wojskowy przeciwko nim, chociaż ich analitycy wojskowi doskonale wiedzą, że do czego ta baza w Redzikowie ma służyć, więc jest to w zasadzie tylko pretekst, bo przecież trudno posądzać Rosjan, żeby nie znali parametrów sprzętu, które dyslokują Amerykanie w różnych miejscach świata. Więc oczywiście to jest kolejny pretekst. W wypowiedzi właśnie na tym klubie wałdajskim faktycznie Putin groził, ale bardziej w kontekście tego, że gdyby NATO zdecydowało

0: się na blokadę Kaliningradu, no to on może użyć każdego rodzaju broni, łącznie z taktyczną bronią nuklearną. To też są pogróżki, które dosyć regularnie są wysyłane w stronę Zachodu. Natomiast też trzeba wiedzieć, no, skąd się te pogróżki wzięły, bo to nie jest, bo to jest oczywiście kwestia polskich negocjacji z Amerykanami. Rosjan zawsze bardzo niepokoi, kiedy więcej Amerykanów się na wschodniej flance pojawia, ale jest to też kwestia tego, że my odbieramy bardzo wyraźne sygnały, że Putin może planować jakieś operacje wojskowe, czy to poniżej progu artykułu 5, czyli operacje hybrydowe, czy nawet jakieś limitowane, tak, w swojej skali operacje wojskowe, i wtedy NATO bardzo wyraźnie mówi, że na takie próby my odpowiemy z odpowiednią siłą. No więc wtedy Putin mówi, że to w takim razie my użyjemy taktycznej broni nuklearnej, bo mamy to w doktrynie, tak, że możemy do obrony rosyjskiego terytorium takiej broni oczywiście użyć. Możemy jej użyć, kiedy przegrywamy wojnę, i tutaj kwestia ukraińska wypływa, tak, no bo Rosjanie póki co tej wojny nie wygrywają i przecież od początku wojny zastanawiamy się, czy Putin nie użyje jakichś tam ostatecznych środków. Natomiast wszystkie te pogróżki generalnie stoją w sprzeczności z tym, co Putin w tym przemówieniu mówił na początku, bo ten Kaliningrad pojawia się później, tak, i te pogróżki. Na samym początku przez, nie wiem, no przynajmniej 15 minut prezydent mówi o ludzkości, o zagrożeniach dla ludzkości, o tym, w jak niebezpiecznych czasach żyjemy, jak dewastującą rolę właśnie w stosunkach międzynarodowych pełnią konflikty. Nie dodał, że sam je wywołuje, tak? Oczywiście. Jak ważny jest powrót do reguł ONZ-u, do Karty Narodów Zjednoczonych. Jak dewastujący wpływ może mieć na nasze życie sztuczna inteligencja. Czyli takie, no w zasadzie, gdybyśmy nie wiedzieli nic o tym przywódcy wcześniej i wysłuchali tego przemówienia, no to właściwie anioł pokoju, który przemawia z troską o losy ludzkości. I też miny zebranych osób właśnie w czasie tego przemówienia. To też jest ciekawe, bo te osoby wydają się, no, chłonąć każde słowo, kiwają właśnie z zatroskaniem głową przy tym, jak Putin akcentuje właśnie te zagrożenia. Mówi też o demografii.
1: A jak pani odczytuje te słowa Putina?
0: Niesamowite, z jaką sprzecznością, z jakim paradoksem mamy tutaj do czynienia, że człowiek, który tak naprawdę rozbił cały system prawa międzynarodowego, ignoruje to prawo, znaczy, no, kreuje się wobec własnej publiczności, no i też światowej, bo przecież te przemówienie jest transmitowane, oglądają je przywódcy z państw tak zwanego globalnego południa, więc tutaj adresatem jest, no, cały świat, tak, który Rosja ostrzega przed dominacją Zachodu, przed właśnie takimi zakusami imperialnymi. No, niewiele się zmieniło od czasów słusznie minionych.
1: A jak pani odczytuje to przemówienie Putina? No bo z jednej strony mówiło się o tym, że to przemówienie i te ostatnie działania są też, no, w jakiś sposób próbą wytłumaczenia społeczeństwu, dlaczego rosyjska gospodarka przestawiła się na tryb wojenny. Już przestano chyba ukrywać, że nie chodzi o, jak to na początku tłumaczono, obronę ludności rosyjskojęzycznej na Ukrainie, tylko po prostu chodzi o strefę wpływów i to już zostało jasno zadeklarowane. Niektórzy nawet mówią, że Putin cały czas walczy o życie tak naprawdę, próbując wyjaśnić i tłumacząc powody prowadzenia tego konfliktu.
0: Tak, to znaczy z tonu, który on przybrał, bo tu tak właśnie mówię, to jest pewien dysonans, tak? Bo z jednej strony te pogróżki są, jest wskazanie na to, że Rosja z Ukrainy wycofać się nie zamierza, tego konfliktu kończyć w najbliższym czasie również nie zamierza. Natomiast cała ta pierwsza część przemówienia jest tak naprawdę poświęcona problemom, które trapią Rosję, tak? Bo właśnie stan gospodarki, kwestie demografii, wiemy, ile młodych ludzi straciło życie na froncie. Więc rzeczywiście tutaj można to odczytywać w taki sposób, że tak naprawdę Rosjanie mówią o sobie i ten apel o powrocie do świata, który jest skonstruowany

0: wokół ONZ-u, który, jak przypomnę, w ostatnich, no już można mówić o dekadach, tak, jego znaczenie regularnie maleje, bo tak naprawdę Rada Bezpieczeństwa nie była w stanie od lat 90. zapobiec żadnemu większemu konfliktowi światowemu. Jeśli spojrzymy na Bośnię, tak, konflikty w Afryce, Rwandę, potem Afganistan, Irak, no to generalnie widzimy taką regularną degradację możliwości tej organizacji, możliwości wpływania na porządek międzynarodowy. I tutaj Putin z tęsknotą mówi o powrocie do czasów, kiedy ONZ coś znaczyła, kiedy Rosja w Radzie Bezpieczeństwa miała ten głos był ważny, bo przecież to był głos nie tylko Związku Radzieckiego, ale całego świata wschodniego, także części państw przynależących do tego bloku, tak zwanych państw niezaangażowanych. Więc Rosja dzisiaj musi odczuwać, że ten jej wpływ poprzez to, że sama ten ONZ tak naprawdę tą Radę Bezpieczeństwa zdekonstruowała swoimi działaniami agresywnymi, Rosja musi odczuwać, że jej siła oddziaływania międzynarodowego słabnie. I ja to trochę odczytuję jako apel o to, żeby w pewnym sensie powracać na stare tory, zacząć zastanawiać się nad problemami, które są uniwersalne dla świata, tak? Czyli właśnie kwestie technologiczne, kwestie przeżycia ludzkości. No, słowo tam ludzkość padła niezliczoną liczbę razy w tym przemówieniu. Więc jest pewna nostalgia wyraźna, tak, w tym przemówieniu za światem, w którym Związek Radziecki wtedy, a dzisiaj Rosja coś znaczyła. Bo niestety dla Rosji to znaczenie jest już w tej chwili wyłącznie symboliczne. Tak?
1: A to senewrati, jak to mówią. To pani doktor, to jeszcze na koniec chciałem zapytać o wątek Polski. W kontekście tego, co wydarzyło się, choćby nawet dzisiaj, kiedy rosyjskie pociski i drony wtargnęły w przestrzeń powietrzną Mołdawii i eksplodowały. Eksplozje było słychać w rejonie kilku miejscowości. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy, choćby nawet na Pomorzu, odbywają się takie szkolenia dla ludności, co robi w sytuacji zagrożenia. Pojawiają się coraz to nowe miejsca, gdzie ewentualnie można się ukryć. Ta mapa, gdzie się ukryć.pl powiększa się o kolejne miejsca. Teraz to już jest 86 520 miejsc. Jest cały czas takie poczucie niepewności i zagrożenia. Jak pani to odczytuje? Na ile te wszystkie rzeczy, które się dzieją, faktycznie powinny w nas budować takie poczucie, że szykujmy się, bo coś się może wydarzyć. Wydarzy się, czy się nie wydarzy? Czy to jest wróżenie z fusów?
0: Znaczy, tutaj powiem pewien banał, no ale przezorny zawsze ubezpieczony, tak? My zazwyczaj, nawet już nie mówię o zagrożeniu rosyjskim, ale my jako ludzie, tak, członkowie pewnej wspólnoty, zazwyczaj nie spodziewamy się tego, że nie wiem, nastąpi powódź, pożar, tak? My nie planujemy takich wydarzeń, a jednak dobrze jest, żyjąc w kraju zorganizowanym na pewnym poziomie cywilizacyjnym, mieć zabezpieczenia, które ograniczą negatywne skutki właśnie, czy to będą katastrofy naturalne, czy katastrofy wywołane przez człowieka, czy działania wrogie ze strony obcych nam państw. I teraz my ten katalog działań wrogich mamy dosyć dobrze opracowany. Tutaj Rosjanie jeszcze cały czas może czymś nam są nas w stanie zaskoczyć, ale to już nie są rzeczy, których nie ćwiczyliśmy w jakiejś formie w różnych krajach europejskich czy u nas. Więc to jest naturalne, że powinniśmy nasz wysiłek społeczny, tak, i wojskowy i społeczny skoncentrować dzisiaj na tym, żeby nie być takim bardzo otwartym, tak, podatnym na zagrożenia, no bo nie chcemy przecież, żeby ktokolwiek stracił życie w wyniku zaniedbań struktur państwowych, zaniedbań też obywatelskich, no bo na nas też jednak spoczywają pewne obowiązki.
1: Czyli rozumiem, że to trochę jest sytuacja jak u studentów, im lepiej się przygotują, tym lepiej pójdzie im na kolokwium.
0: Ależ oczywiście, dlatego to, co dzisiaj robimy wokół infrastruktury krytycznej, tak, kwestia rozwoju właśnie systemów antydronowych, dużych systemów antydronowych, tego mini systemu, bo przecież mówimy też nie tylko o systemie SAN, ale też mini SAN, już padła taka...
1: I o tym przygotowaniu oczywiście będziemy mówić. Pani doktor.
0: Spokojnie trzeba to realizować.
1: Pani doktor, bardzo dziękuję za ten komentarz. Doktor Beata Górka-Winter, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu

0: Warszawskiego gościła w Polskim Radiu 24. Spokojnego popołudnia.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Poważny wypadek z udziałem paralotniarza w Kujawsko-Pomorskim. Mężczyzna był reanimowany. Prezydent dziękował Straży Granicznej za ochronę granic. Karol Nawrocki odwiedził Pomorze Zachodnie. Łotysze wybierają nowy parlament. Głosowanie przebiega bez incydentów. Minęła 16. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Poważny wypadek z udziałem paralotniarza w powiecie grudziąckim. Mężczyzna wpadł do Wisły na wysokości miejscowości Rozgarty. O zdarzeniu poinformował służby jego kolega, który leciał drugą paralotnią. Strażacy wydobyli mężczyznę na brzeg, mówił w TVP Info brygadier Paweł Korgol ze straży w Grudziądzu.
9: Nurt rzeki znosił tą motoparalotnię razem z mężczyzną. Dopiero po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia udało się mężczyznę podjąć. Był pod wodą, nie miał oznak życia. Był nieprzytomny, został wyplątany, przetransportowany na brzeg, gdzie już prowadzona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
8: Mężczyzna trafił do szpitala, policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Prezydent podziękował Straży Granicznej za ochronę polskich granic. Karol Nawrocki odwiedził Wyższą Szkołę Straży Granicznej w Koszalinie. W trakcie wizyty prezydent mówił o wyzwaniach związanych z ochroną granic.
10: Dziś Polska poddawana jest presji migracyjnej na wschodnich granicach, trwa wojna hybrydowa na Morzu Bałtyckim, nowe okoliczności na zachodniej granicy Polski po błędach naszych sojuszników, naszych przyjaciół Europy Zachodniej za sprawą polityki migracyjnej, która także przed Polską Strażą Graniczną stawia konkretne wyzwania.
8: W ramach wizyty prezydent złożył wiązanki przed pomnikiem upamiętniającym Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego na Górze Chełmskiej. Lewica rozpoczyna przygotowania do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. To główny temat posiedzenia Rady Krajowej. Chcemy zawalczyć o jak najlepszy wynik i przypomnieć, po co jesteśmy w rządzie, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
11: My swoją Radą Krajową rozpoczynamy de facto ten marsz do wyborów 2027. Zdajemy sobie sprawę, że to jest ostatni rok. Ostatnie 10 miesięcy przed wyborami, kampanią wyborczą i ostatni krok, żeby powiedzieć, po co Lewica jest w rządzie. Plan jest jasny. Chwalić się sukcesami, jechać w Polskę, cały czas być aktywnym na arenie rządowej. To jest nasz plan na najbliższe miesiące.
8: Podczas Rady Krajowej zostanie też omówiona kwestia wyborów uzupełniających w Krakowie. Kandydatka Lewicy Daria Gosek-Popiołek nie uzyskała w nich zadowalającego wyniku. A na Łotwie dziś trwają wybory parlamentarne. W pierwszych godzinach głosowania nie odnotowano większych incydentów.
12: Łotewska Służba Bezpieczeństwa Państwa przekazała, że nie stwierdziła działania niezgodnych z prawem. Na kilka dni przed głosowaniem ostrzegała jednak, że Rosja może próbować wpływać na przebieg wyborów, między innymi poprzez kampanie dezinformacyjne. Nie wykluczała też możliwości prowokacji. Tymczasem do południa zagłosowała około 1/4 uprawnionych. Wśród nich był premier Andris Kulbergs, który w kampanii zapowiadał wzmacnianie obronności Łotwy.
13: We
12: Nie możemy być najsłabszym ogniwem. Cała wschodnia flanka musi być silna i zjednoczona. Do tego właśnie dążymy, zaznaczył w lokalu wyborczym. W podobnym tonie mówił prezydent Edgar Sienkiewicz. Bezpieczeństwo jest oczywiście obecnie kwestią kluczową. Podczas kampanii poszczególne ugrupowania prezentowały inne stanowiska dotyczące m.in. wsparcia Ukrainy. Ciesząca się największym poparciem Zjednoczona Lista związana z obecnym premierem zapowiada kontynuowanie pomocy Kijowowi. Z kolei prorosyjskie ugrupowanie Władza Suwerenna

0: na które zajęło drugie miejsce we wrześniowym sondażu, chce jej zakończenia. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: W informacjach Kraków i widowiskowy pokaz z udziałem bezzałogowców. W Muzeum Lotnictwa trwa festiwal dronów. Maszyny prezentuje prawie 30 wystawców. To polscy producenci, ale też służby mundurowe i ratownicze. Nasz reportaż

0: te drony odrzutowe z jaką prędkością mogą latać?
1: Ten akurat model, który widzimy, może latać nawet do 600 km na godzinę. Wszystko zależy od ładunku, jaki do niego założymy, ile paliwa zawierzy, ale między 400 a 600 km jest w stanie latać.
2: Na odwiedzających czekają m.in. pokazy gaszenia pożarów dronami, transportu rannego bezzałogowcem czy wyścigi dronów wojskowych.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Za oknami prawdziwe babie lato, do wieczora niemal wszędzie dużo słońca i ciepło, więcej chmur na północnym zachodzie i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 16 stopni na północnym zachodzie, 20 na przeważającym obszarze kraju, do 24 na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany.
3: Radio 24.
4: Słowem wszystko.
5: 6 minut po godzinie 16. Piotr Serafin, unijny komisarz do spraw budżetu, odsłania w podcaście Szczyt Europy kulisy negocjacji w sprawie ogromnych pieniędzy. Ile dostanie Polska? Te wszystkie pytania brukselscy korespondenci Beata Płomecka z Polskiego Radia i Maciej Sokołowski z TVN zadali w specjalnym wydaniu podcastu nagranym na żywo przy udziale publiczności z okazji konferencji na stulecie Polskiego Radia zorganizowanej w Brukseli. Tym razem autorzy Szczytu Europy nie tylko zadają pytania, ale też odpowiadają na pytania słuchaczy i opowiadają o pracy nad podcastem.
4: Radio Podcast.
6: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
7: Tak jak zapowiadaliśmy przed tygodniem, ten odcinek będzie zupełnie inny.
8: Eksperymentalny, to znaczy jeden eksperymentalny szczyt Europy już był na unijnym szczycie, kiedy relacjonowaliśmy przebieg szczytu w czasie rzeczywistym od rana do świtu, ale teraz wyszliśmy do ludzi.
7: Teraz naprawdę na żywo odcinek, który nagraliśmy przy udziale publiczności, nie sami, jak Państwo za chwilę usłyszą, mamy także gościa specjalnego, no teraz już też możemy ujawnić, kim jest, kim był gość tego odcinka.
8: To był komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin.
9: To porozumienie w tym roku jest potrzebne dlatego, że chcemy, żeby budżet Unii Europejskiej mógł finansować inwestycje we wszystkich państwach członkowskich także 1 stycznia 2028 roku. Nie stać nas na to dzisiaj, by zahamować inwestycje, a taka byłaby konsekwencja braku porozumienia w tym roku. Im później, tym gorzej.
7: Komisarza podczas spotkania w stałym przedstawicielstwie Polski w Brukseli pytaliśmy głównie o budżet i negocjacje. Mniej o radiu i o tym, jakie są jego wspomnienia związane z Polskim Radiem, no ale dodajmy, to była konferencja, gdzie Polskie Radio świętowało stulecie swojego istnienia, więc to dla Beaty także najlepsze życzenia z okazji tego jubileuszu. Polskie Radio obchodziło w tym roku swoje stulecie.
8: Bardzo dziękuję za te życzenia w imieniu radia. My byliśmy jednym z elementów tej konferencji. Była też dyskusja na tematy dezinformacji, na tematy przyszłości w ogóle mediów w świecie cyfrowym. Bardzo ciekawa, kilkugodzinna konferencja z okazji stulecia Polskiego Radia.
7: Ale dla Państwa nie mamy tych kilku godzin, mamy ten element konferencji, w którym to my braliśmy udział, w którym to my zaprosiliśmy gościa, ale nie tylko, bo gdy już komisarz opuścił salę, no to także pytania były do nas, więc jeśli są Państwo ciekawi, jakie pytania, no jakie są też nasze odpowiedzi, to proszę pozostać do końca tego odcinka. Wszystko to udało nam się nagrać, choć ci, którzy byli na sali, widzieli, że nie bez problemów. Pokazaliśmy trochę kuchni, jak z reguły wygląda ta nasza praca przy podcaście.
8: No i niewiele brakowało, a nic by się nie nagrało. Tak już się nam kiedyś w przeszłości zdarzyło. Po prostu trzeba wcisnąć czasem przycisk rekord i wtedy wszystko już jest łatwiejsze.
7: Wtedy Państwo mogą usłyszeć to, o czym my tutaj mówimy, a jeśli nie wciśniemy tego guziczka, no to Państwo po prostu tego nie usłyszą. Masz rację, tak też bywało. Musieliśmy powtarzać te nasze nagrania. No więc więcej o takich kulisach, o nagraniach także w tym odcinku. Stąd mówimy, że to odcinek wyjątkowy, także bardziej o nas i o tym podcaście. Moje wspomnienie, jeśli pozwolisz, jeszcze związane z Polskim Radiem, no bo przy okazji stulecia Polskiego Radia nie chciałem już o tym opowiadać na scenie, no bo więcej mówiliśmy jednak o Unii Europejskiej i o tym,

0: jak przygotowujemy tę tematykę, ale nie wiem, czy wiesz, mój pierwszy kontakt z Polskim Radiem, nie jako słuchacz, ale taki głos na antenie, to było już ponad 20 lat temu, pewnie z 23 lata temu, podczas wycieczki w Warszawie.
1: No proszę, byłeś w centrali Polskiego Radia, weszliście z wycieczką i tam mogłeś wystąpić na antenie, tak? Jedynka czy
0: Dla mnie wyjątkowe przeżycie, tak. Weszliśmy do studia Trójki przy Myśliwieckiej. No i najpierw widzimy za szybą, a tam siedzi Artur Orzech, głos, który też znałem bardzo dobrze, bo Trójki słuchałem wtedy właściwie codziennie, nieustannie, gdy tylko się dało. No więc dla mnie już ogromne przeżycie, a tu jeszcze wchodzimy do studia w czasie piosenki, no i po piosence Artur Orzech mówi, że wita wycieczkę z Raciborza. Może pyta, przedstawcie się, kim jesteście, no a że nikt nie chciał zabrać głosu, to ja już wtedy taki aktywny i do przodu przedstawiłem.
1: Już wtedy.
0: No widzisz, gdzie mnie to zaprowadziło. Tak, wtedy na antenie Polskiego Radia, na antenie Trójki mogłem pozdrowić Racibórz. Zresztą nie pamiętam, kogo wtedy pozdrowiłem, bo niewiele już tego teraz pamiętam. Pamiętam tylko te emocje, że bardzo potem przeżywałem to, że wystąpiłem w Trójce i mogłem porozmawiać na antenie z Arturem Orzechem.
1: No proszę, ja też mam wspomnienia z Polskim Radiem.
0: Naprawdę?
1: Ale nie, tak na poważnie to wspomnienia z dzieciństwa. To jak już mówimy o swoich wspomnieniach, to ja mam oczywiście wspomnienie Polka Dziadek, radio tranzystorowe i wakacje nad Straconką. Jako dziecko ze Śląska tam z rodziną wyjeżdżaliśmy. Ktoś w moim wieku i ze Śląska na pewno pamięta dno, koryto, opalanie i zabawę w wodzie i to radio tranzystorowe na kocu Polka Dziadek, a potem już też poranne zapraszamy do Trójki. Jak wspomniałeś Trójkę, to pamiętam, że budziłam się o 6, żeby słyszeć, żeby nic mi nie umknęło, co się dzieje w Trójce. Przełączałam się na sygnały dnia i pamiętam, że jak tak słuchałam, to moim marzeniem była praca w radiu.
0: I stan wód na polskich rzekach.
1: Też. Ile przybyło, ile ubyło. Wcześniej tak. Jeszcze w Jedynce było o rybach. Może stąd to zamiłowanie. Była redakcja rolna. No może stąd to zamiłowanie do tematów rolnych i rybnych. Nasi stali słuchacze wiedzą, o czym mówię.
0: Ile metrów na Włodawie? We Włodawie? Tak. We Włodawie.
1: We Włodawie.
0: We Włodawie na Bugu?
1: Na Bugu, tak. To wszystko. No to takie nasze wspomnienia z dzieciństwa.
0: Wszystkie te wspomnienia przywołała konferencja z okazji stulecia Polskiego Radia, której fragment będą mogli Państwo usłyszeć już za chwilę, ale wcześniej to, o czym dziś nie będziemy mówić.
1: A nie powiemy, że wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oddalił wniosek Polski o zawieszenie umowy handlowej z Mercosurem do czasu rozstrzygnięcia w tymże Trybunale, czy umowa jest zgodna z europejskim prawem. Przypomnijmy, umowa z Mercosurem to umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem, Urugwajem. Obowiązuje od 1 maja, znosi cła na ponad 90% produktów. Wniosek o zawieszenie stosowania tej umowy Polska wysłała do Trybunału Sprawiedliwości razem ze skargą na tę umowę, ale ponieważ rozpatrywanie skargi w Trybunale trwa prawie 2 lata, Polska uznała, że do czasu tego orzeczenia umowa nie powinna być stosowana, ale wiceprezes Trybunału odrzucił argumenty Polski, uznał, że nie wykazała ona dostatecznie, że stosowanie umowy może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę. Oczywiście sprawa jeszcze się w TSUE nie kończy, bo sędziowie w Luksemburgu muszą rozstrzygnąć 2 skargi. Tę jedną wysłaną przez Polskę i tę drugą przez Parlament Europejski.
0: Nie będziemy też mówić o nowej łączności dla służb ratunkowych w Unii Europejskiej. Komisja Europejska przyjęła projekt nowego systemu łączności krytycznej, tak zwany EU-CCS. Ponad 5 milionów policjantów, strażaków i ratowników z krajów Unii i strefy Schengen ma dostać wspólną łączność szerokopasmową opartą na technologii 5G. Dodatkowo opartych także na satelity GovSatcom oraz Iris Square. Komisarz odpowiedzialny za to, komisarz Brunner do spraw wewnętrznych, przypomniał, że sierpniowe pożary w belgijskich lasach na granicy z Niemcami pokazały, że problem istnieje, bo radio strażaków i ratowników przestawało działać po przekroczeniu niemieckiej granicy.
1: I nie powiemy też dzisiaj o zmianie tonu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ograniczenia wizowe dla Rosjan. O to Polska od dłuższego czasu zabiegała, ale większego poparcia nie było. Natomiast przełomowe było spotkanie ministrów spraw wewnętrznych w Luksemburgu w czwartek, bo jak nam relacjonował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, te państwa, które dużo wiz wydają i które do tej pory milczały albo były przeciwko, teraz przyznały, że jest problem i

0: w przyszłym roku prawdopodobnie już liczba tych wiz dla Rosjan będzie redukowana. Przypomnijmy, że najwięcej obecnie w Unii wiz Rosjanom wydają Francja, Hiszpania i Włochy. Prawie w ogóle, albo najmniej Polska, kraje bałtyckie i Szwecja. Te państwa argumentują, że niedopuszczalne jest to, że rosyjscy turyści spędzają luksusowe weekendy w Europie albo na zakupach, podczas gdy w tym samym czasie Ukraińcy walczą o życie.
1: I nie będziemy też opowiadać o podróży szefowej Komisji Europejskiej po Bałkanach. Ursula von der Leyen wybrała się do Albanii, Kosowa, Czarnogóry i Macedonii Północnej. Nie ma na tej liście Serbii, ukaranej w ten sposób za organizację pogrzebu Ratka Mladicza. Komisja Europejska ma przygotować wyraźniejsze ścieżki akcesyjne i orientacyjne terminy dla Albanii, Czarnogóry, Ukrainy i Mołdawii. Już w przyszłym tygodniu raport o rozszerzeniu Unii Europejskiej zaplanowany jest na 6 października.
2: Szczyt Europy.
3: Dzień dobry, panie komisarzu. Nie po raz pierwszy w naszym podcaście. Był pan jednym z pierwszych naszych gości, kiedy rozpoczynaliśmy już niemal 2 lata temu podcast Szczyt Europy. Temat nieustannie ten sam. Pan nawet podczas ostatniego spotkania z ministrami tutaj w Brukseli powiedział, że pan trochę się czuje w filmie Dzień Świstaka. Dlaczego te negocjacje budżetowe przypominają Dzień Świstaka?
4: Dzień dobry. Gdybyście otworzyli gazety sprzed 7, 14, 21 lat, a to był czas, kiedy toczyły się negocjacje wieloletnich ram finansowych, to w zasadzie moglibyście sporo przeczytać o tym, co dzieje się obecnie. Stąd ta analogia.
5: Ale Dzień Świstaka daje też nadzieję. Tam główny bohater przechodzi wewnętrzną przemianę i z egoisty staje się wyczulony na empatię. Czy to przesłanie też daje nadzieję na porozumienie budżetowe?
3: Ale to ma przysiąść przemianę, pan komisarz?
5: Czy unijne kraje?
4: Ja jestem zawsze pełen nadziei. Nie? Moja rada jest do wszystkich w sumie państw członkowskich, które biorą udział w tych negocjacjach, zmieńcie skrypt. Dlatego, że rzeczywiście dzisiaj inaczej niż 7, 14 czy 21 lat temu jesteśmy w zupełnie innej sytuacji jako Europa. I powinniśmy zmienić także sposób rozmowy o budżecie europejskim. Cała Europa potrzebuje dzisiaj budżetu europejskiego. Wszyscy potrzebujemy pieniędzy na poziomie europejskim po to, by finansować wspólne projekty.
5: Pan komisarz mówi, zmieńcie skrypt. Dzisiaj rano najnowsza informacja, wyszedł list 6 krajów, 5 chyba, Niemcy, Dania, Finlandia, Austria, Holandia. No i domagają się te kraje znacznych cięć wydatków. Powiedzielibyśmy bez zaskoczenia, to kraje, które od dawna taki postulat mają, też powinny zmienić ten skrypt?
4: Myślę, że tak. Myślę, że przede wszystkim te kraje. Z bardzo prostego powodu. Budżet, który dzisiaj jest na stole, ten zaproponowany przez Komisję Europejską, odpowiada na wyzwania, wobec których stoi dzisiaj Europa. Gdybyście spojrzeli na to, co tak naprawdę jest nowego w tym budżecie, to radykalny wzrost nakładów na obronę i europejski przemysł obronny. To także radykalny wzrost nakładów na konkurencyjność. Obawiam się, że jeśli jedyną logiką tych negocjacji będzie logika cięć, i to cięć głębokich, to właśnie te obszary będą główną ofiarą tych negocjacji.
3: Ale czy to nie jest trochę tak, bo rozmawiamy też dzisiaj właśnie i o mediach, że ten nasz przekaz medialny, ten, który my powtarzamy, w jednym zdaniu często chcemy podsumować całą dyskusję. Ci źli skąpcy kontra tych, po której stronie jesteśmy, bo Polska znajduje się w tym gronie, tych, którzy chcą większego budżetu. No mówiąc o filmie Dzień Świstaka, rozumiem, że chodzi też o to, że ten podział jest niezmienny od wielu, wielu lat. Ale to nie jest zbyt proste, to nie jest po prostu medialne uproszczenie, żeby podsumować dyskusję w taki sposób?
4: Oczywiście, że jest to medialne uproszczenie, ale na wasze usprawiedliwienie powiem, że rzeczywiście jest tak, że negocjacje budżetowe błędnie, ale sprawiają wrażenie negocjacji zero-jedynkowych. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. I to oczywiście w pewnym sensie animuje negatywne emocje w debatach wewnętrznych. I to jest przyczyna, dla którego wokół negocjacji wieloletnich ram finansowych jest tyle emocji. Ale powiedziałem, że jest to moim zdaniem przekonanie błędne, iż jest to gra o sumie zerowej. I możemy wziąć także przykład Polski. Owszem, Polska była i pozostanie jednym z największych, czy największym beneficjentem polityki spójności. Także po roku 2027. Ale spójrzmy, w jaki sposób środki polityki spójności posłużyły z jednej strony do tego, by pobudzić inwestycje nie tylko w Polsce, ale de facto dzięki środkom polityki spójności dostawcy, producenci, kooperanci z całej reszty Europy brali udział w tym wielkim skoku inwestycyjnym, który miał w Polsce miejsce. A dzisiaj

0: Widzimy Polskę, która na przykład, gdy idzie o Niemcy, mamy wymiana handlowa między Polską a Niemcami to jest 180 miliardów euro. Wymiana handlowa między Niemcami a Francją to jest 186 miliardów euro. Co to znaczy? To znaczy, że w ciągu ostatnich 22 lat jednolity rynek doprowadził i budżet Unii Europejskiej doprowadził do sytuacji, w której korzyści są naprawdę dla całej Europy.
1: Czy to sprawia, że te negocjacje są trudniejsze, bo każdy się przyzwyczaił już do tej sytuacji? Chociaż no, Niemcy proponują cięcia, ale kraje, które korzystają ze wsparcia regionalnego, rolnego, nie chcą tego tracić.
0: Negocjacje wieloletnich ram finansowych zawsze były trudne i zawsze trudne będą. Zmienia się kontekst, w których one się toczą. Dzisiaj moim zdaniem ten kontekst wymaga większej powagi. W sytuacji, w której na kontynencie europejskim toczy się wojna, w sytuacji, w której załamuje się globalny porządek ukształtowany po zakończeniu zimnej wojny, musimy podejść do nich dużo poważniej niż podchodziliśmy dekadę czy dwie dekady temu.
2: W naszych relacjach zawsze stawiamy też jedno pytanie o to, ile pieniędzy dostanie Polska. Pan powtarza, że takich pytań się nie powinno stawiać, no bo to na budżet trzeba patrzeć całościowo, to nie chodzi tylko o ten podział na te koperty narodowe, te zadania są szersze, horyzontalne i tak dalej, i tak dalej. To dlaczego to pytanie jest niezasadne? No i ile dostanie Polska?
0: Komisja, przedkładając swoją propozycję, była w pełni transparentna. W budżecie mamy dwie kategorie wydatków, no może więcej, ale dwie istotne z punktu widzenia państw członkowskich. Po pierwsze, wydatki, które mieszczą się w tak zwanych kopertach narodowych, wspólna polityka rolna, polityka spójności. Po drugie, wydatki, o których decyduje konkurs. Konkurs ofert. W odniesieniu do tej części, która jest w kopertach narodowych, ja bym to nazwał gwarantowane minimum. Komisja nie ukrywała i pokazaliśmy te dane. Polska także po roku 2027 powinna być największym beneficjentem tego gwarantowanego minimum. Państwa pytanie jest o tyle trudne, że to ile dostanie Polska zależy także od tego, w jakim stopniu Polska wykorzysta tą część budżetu, która tym gwarantowanym minimum nie jest. Ja mam nadzieję, że nie ma zakazu aplikować do Funduszu Konkurencyjności, do programów badawczo-rozwojowych. W tym ostatnim przypadku Polska nie radziła sobie do tej pory najlepiej, ale może jest czas, żeby to przełamać. I ostatnia uwaga. Fetowaliśmy ostatnio w Strasburgu w trakcie State of the Union, pani przewodniczącej Komisji Europejskiej, sukces firmy ICEYE. Firmy ICEYE, która pozyskała jako pierwsza finansowanie z nowego funduszu, który ma wspierać rozwój obiecujących firm. Prezes tej firmy to Polak. Jego wspólnik to Finn. Poznali się dzięki programowi Erasmus. Pierwsze finansowanie dostali z programów badawczo-rozwojowych. Dzisiaj kolejne finansowanie. Największy zakład w Finlandii, drugi największy w Polsce. Czy pieniądze, które pozwolą na rozwój firmy ICEYE, to są pieniądze dla Polski, dla Finlandii. Przypomnę, oni mają jeszcze oddziały w Grecji, w Hiszpanii. To jest trochę kłopot z kalkulowaniem pozycji netto. Bo ja nie wiem, dla kogo były te na samym końcu. Na konto którego państwa członkowskiego powinniśmy zaliczyć miliard euro, które będzie wspierał rozwój ICEYE.
1: Problemy polskiej nauki, wykorzystywanie tych funduszy to osobno, oczywiście temat na osobną rozmowę, ale chciałbym jeszcze wrócić do tego podziału. Kraje domagające się cięć, kraje broniące polityki spójności i rolnictwa. Takie w naszych relacjach my takie uproszczenie stosujemy, czyli skąpcy versus ci, którym zależy na rozwoju regionalnym Unii. Czy takie uproszczenie ułatwia? Ten przekaz medialny ułatwia negocjacje czy utrudnia?
0: Uproszczenie polaryzujące. Polaryzacja nigdy nie służy debacie publicznej i w tym wypadku jest podobnie. Ta polaryzacja buduje również napięcie w debatach wewnętrznych. I to dodatkowy problem, dlatego że we wszystkich negocjacjach unijnych, także w tych dotyczących wieloletniego budżetu, na samym końcu to, co jest potrzebne, to jest kompromis. To jest zdolność do określenia tego, co jest dobrem wspólnym i do czasami kroku wstecz, po to, żeby to dobro wspólne ochronić, bo ja nie mam wątpliwości, o czym mówiłem na początku. Wspólny budżet Unii Europejskiej jest dobrem wspólnym, który służy całej Europie.
2: Jak pan mówi, to czwarte już, tak? Negocjacje budżetowe.
0: Nie licząc negocjacji akcesyjnych, gdzie również zajmowałem się pakietem finansowym.
2: Jako tak zwany kalkulator, tak?
0: Tak.
2: Czy zmienił się, mówiąc o tym przekazie też medialnym, prędkość przekazywania tych informacji, to, że analizujemy każdą jedną propozycję, każdą jedną informację płynącą ze stolic. Zawsze było tak, że te negocjacje już od początku były tak intensywne,

0: Jak teraz? Czy to media je trochę przyspieszyły? I czy w Brukseli jest w ogóle możliwe zachowanie jakiejkolwiek tajemnicy w takich negocjacjach? Czy to wszystko tak wycieka i przecieka z poszczególnych budynków, instytucji, że właściwie no wszystko już wiemy? Czy my czegoś nie wiemy na ten temat?
1: Dwie uwagi. Po pierwsze, jak wspomnieliście, zajmuję się od dłuższego czasu także negocjacjami wieloletnich ram finansowych. Ja nigdy nie uciekłem.
2: To możemy potwierdzić, niestety.
1: Wszyscy korespondenci w Brukseli, podobnie jak pani Płomecka, mogą to potwierdzić.
2: Niestety, tak.
1: Po drugie, to, co się zmieniło. Mam poczucie, że wraz z rozwojem mediów społecznościowych jest coraz mniej miejsca na pogłębioną analizę. Unia Europejska, wieloletnie ramy finansowe, a może nawet powiedziałbym życie, jest bardzo skomplikowane. W Unii Europejskiej mamy 27 graczy, każdy ma jakieś swoje motywacje, ma swoje dobre powody, by prezentować taką pozycję, jaką prezentuje. Więc ja także z łezką wokół, tak jak pani ambasador, wspominam czasy, kiedy w debacie publicznej było miejsce na pogłębioną analizę, na próbę zrozumienia odmiennych racji, z tym idzie zawsze empatia i w sumie gotowość do tego, żeby budować kompromisy. Dzisiaj podejrzewam jest tego mniej, zwłaszcza gdy media społecznościowe, a wszyscy wiemy, że tak jest, są wykorzystywane jako główny przekaźnik fake newsów. I na takich negocjacjach budżetowych najłatwiej negatywne emocje zbudować. Nie ma, mówiąc zupełnie też otwarcie, tego jest tak dużo, że nie ma nawet czasu na to, żeby to dementować, bo to byłoby nasze jedyne zajęcie, gdybyśmy chcieli wszystko to, co pojawia się w mediach społecznościowych na temat tych negocjacji, co nie jest zgodne z prawdą, dementować.
2: Znaczy, początkowo się wydawało, że rozwój mediów społecznościowych spłyca przekaz. I gdyby to tylko chodziło o spłycony przekaz, czyli uproszczony, tak jak my dzielimy te kraje, to może by jeszcze było to łatwe do przejścia, ale kiedy media społecznościowe są, no niosą fake newsy, informacje celowo wypuszczane błędnie, to nie chodzi o to, że ktoś się pomylił, no to już jest realny problem, zwłaszcza w tych negocjacjach.
1: Tak, dlatego trzymam za was kciuki i za wszystkich innych korespondentów w Brukseli, nie tylko z Polski, ale i z pozostałych państw członkowskich, których, jak wiecie, jest coraz mniej.
0: Pan komisarz, wiemy, że ma czas ograniczony, ale my tak możemy dalej i dalej te pytania zadawać, ale być może państwo mają pytania, jeśli tak, jeśli zobaczymy, ktoś się zgłasza, to oddamy też głos.
2: You're of course free to ask question in English. The commissioner will ask. Jest jedna osoba, tak, poprosimy.
3: Dzień dobry, panie komisarzu. Jak uprzejmie Obserwatorium Demokracji Cyfrowej, w ramach organizacji pozarządową w Warszawie. I mieliśmy przyjemność rozmawiać z kilkunastoma polskimi NGO-sami na temat tego, w jaką stronę ten budżet zmierza. Taki główny finding, który znaleźliśmy, to jest to, że wiele organizacji dzisiaj działa po prostu w trybie kryzysowym. Czy państwo oczekują takiej kryzysowej odpowiedzi od NGO-sów na wiele kwestii związanych z klimatem, związanych z kwestiami bezpieczeństwa cyfrowego i na przykład to jest faktycznie taka rzecz, którą widzimy, że komisja szuka tego typu wsparcia. Jak się państwo zapatrujecie na ten aspekt i czy ten głos jest wystarczająco słyszany w tych negocjacjach, o których dzisiaj rozmawiamy? Szczególnie w kontekście Agora EU. Dzięki.
1: Głos NGO-sów w kontekście Agora EU jest słyszany. To powiedziałbym dzięki temu głosowi, także w propozycji komisji, poziom nakładów na ten program jest znacznie wyższy od tego, co znamy obecnie. Też nie będę ukrywał, że udział NGO-sów w debacie tutaj w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, wokół instytucji europejskich budzi emocje. Myśmy mieli taką debatę rok temu, dwa lata temu, zwłaszcza w kontekście metod lobbingu ze strony organizacji pozarządowych, które bronią interesów środowiska. Ja stawałem w tej debacie po stronie NGO-sów, bo uważam, że głos NGO-sów jest ważnym punktem widzenia, który musi być w debacie publicznej uwzględniany. To nie znaczy, że wy macie decydować o tym, jaki jest kształt decyzji podejmowanych tutaj w Brukseli, ale uważam, że w interesie debaty publicznej, jeśli mówimy na przykład o kwestiach środowiskowych, jest oczywiście potrzeba i troska wysłuchania głosów przedsiębiorców, ale także NGO-sów takich, jak pan reprezentuje. Także mam nadzieję, że kiedy te negocjacje się zakończą, będą wystarczające środki, narzędzia, instrumenty do tego, by wasz głos pozostał obecny w Brukseli i wpływał także na proces decyzyjny.
0: Czy jeszcze?
2: Czy mamy jeszcze pytanie z sali? Jest. Tak, pan. Poprosimy do drugiego rzędu.

0: Dzień dobry, Dariusz. Szybkie pytanie o środki własne, panie komisarzu, bo przewodnicząca von der Leyen wspomniała, że Unia Europejska powinna posiadać środki własne, natomiast w tej historii różnych negocjacji wiemy, że to jest temat, który ewoluował, więc może nie jest nowy zupełnie, ale w tym wydaniu ma szansę odegrać trochę większą rolę, więc na linii może między tymi oszczędnymi, a tymi przyjaciółmi koherzy, czy mamy jakąś tutaj refleksję. Dziękuję.
1: Do lat 70. budżet Unii Europejskiej był finansowany wyłącznie środkami własnymi. To akurat jest przekaz, który mam dla suwerenistów, którzy obawiają się, czy twierdzą, środki własne to jest myśl federalistyczna. Nie, to nie tak. Tak jak mówię, do lat 70. wyłącznie środki własne. Dzisiaj rzeczywiście znaczna część budżetu finansowana jest składkami narodowymi. Nie jest tak, że nie było postępu w ostatnich latach. Poprzednie negocjacje zakończone w roku 2020 to nowy środek własny, kolejny nowy środek własny dotyczący recyklingu plastiku. Dzisiaj mamy rzeczywiście na stole parę propozycji ze strony Komisji Europejskiej. Są pomysły ze strony Parlamentu Europejskiego. Ja bym powiedział tak, wszystkie państwa członkowskie stoją przed wyborem. Budżet Unii Europejskiej, jego wysokość będzie zależała także od tego, czy przede wszystkim od tego, czy znajdziemy środki na to, by ten budżet wspólny finansować. Opcje są dwie. Albo składki narodowe, albo środki własne. Jeśli jest niechęć, uzasadniona także w kontekście sytuacji makroekonomicznej, zacieśnienia fiskalnego w wielu państwach członkowskich, jeśli jest niechęć na podnoszenie składek, to nie ma innej opcji na finansowanie budżetu, jak tylko porozumienie w sprawie środków własnych. Ja oczywiście wolałbym dyskutować wyłącznie o tym, jak wydawać pieniądze budżetu europejskiego. Też mam fajne pomysły, ale prawda jest taka, że jeżeli chcemy, by ten budżet funkcjonował, to musimy także znaleźć porozumienie w sprawie sposobu jego finansowania.
2: Tutaj nas goni czas, ale też w tych negocjacjach budżetowych czas goni, bo w przyszłym roku ważne wybory we Francji, wybory także w Polsce. Czy to jest ten moment, przed którym musimy znaleźć porozumienie, czy ten szczyt grudniowy w tym roku to jest ten szczyt, który będzie decydował? Mamy być przygotowani na taki długi szczyt przed świętami i wszyscy przed świętami tą presją, że nie wyjadą na święta, jak nie uzgodnią budżetu, będą dopinać.
3: No, podobno już w różnych przedstawicielstwach stałych przy Unii Europejskiej różnych krajów mówi się dyplomatom i dziennikarzom, żeby broń Boże nie wyjeżdżali w weekend po szczycie, bo to może być nie tylko 19 niedziela, ale 20, 21 przesiągnąć się może do poniedziałku, wtorku.
1: Znowu mówi pani o jakichś wyciekach, one nie pochodzą ode mnie. Niewątpliwie jest tak, że czas, kiedy w państwie członkowskim są wybory, to jest czas, kiedy jest mniej przestrzeni na debatę o sprawach europejskich i mniej skłonności do kompromisu. To nie będę polemizował z tą tezą. Ale porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych jest potrzebne w tym roku, nie z powodu na wybory w tym czy w innym państwie członkowskim. W przyszłym roku rzeczywiście będziemy mieli wybory w czterech z pięciu największych państw członkowskich. To porozumienie w tym roku jest potrzebne dlatego, że chcemy i powinniśmy zrealizować to zamierzenie. Chcemy, żeby budżet Unii Europejskiej mógł finansować inwestycje we wszystkich państwach członkowskich także 1 stycznia 2028 roku. To jest właściwy czas na zakończenie tych negocjacji, bo potrzebujemy, państwa członkowskie, beneficjenci potrzebują minimum roku na to, by przygotowywać się do wydatkowania środków. Budżet unijny to budżet inwestycyjny. Nie stać nas na to dzisiaj, by zahamować inwestycje, a taka byłaby konsekwencja braku porozumienia w tym roku. I to nie jest gołosłowne oświadczenie. Wystarczy spojrzeć na to, co działo się w tych wieloletnich ramach finansowych. Tam porozumienie przyszło z opóźnieniem. Pierwszy rok, a nawet powiedziałbym półtora, dwa lata, były po prostu stracone z punktu widzenia inwestycji.
2: Ale czy to jest realne, by zakończyć w tym roku? Tak naprawdę rozumiem potrzeby, ale jak stan negocjacji na teraz, obserwując, możemy oceniać, czy to jest rzeczywiście w ciągu 3 miesięcy wykonalne?
1: Wszystko jest realne, bo o tym, kiedy zakończą się negocjacje, decydują ludzie. Mamy wolną wolę, mamy zdolność do tego, by podejmować racjonalne, sensowne decyzje. To byłaby racjonalna i sensowna decyzja. Zdarza się oczywiście, że ludzie podejmują nieracjonalne decyzje, ale moim obowiązkiem jest, tak uważam, mówienie o tym, co służyłoby dobru wspólnemu.
3: A czy pan jest w grupie tych, którzy uważają, że grudzień to jest ostatni moment, czy nie?

0: Bądźmy aptekarzami, jak to będzie styczeń, luty, byle przed marcem, kwietniem to się nic nie stanie.
1: Im później, tym gorzej. Taką prezentuję linię, dlatego że i w grudniu to już jest późno. Ale wiem o tym, że nie ma planów, żeby skończyć te negocjacje wcześniej. Uważam, że grudzień to już jest późno.
2: Kiwają nam, tak, więc
0: czas komisarzem się kończy.
2: Dziękujemy. Żegnamy się na razie.
0: Dziękujemy.
3: Szczyt Europy.
0: No, podcast dalej się nagrywa, bo będzie na żywo też na platformach internetowych, czyli na...
2: Ci, że zaczęliśmy tak jak z reguły zaczynamy, w pełnym chaosie, wpadając w biegu
0: tak,
2: i nawet
0: to prawda.
2: Nie do końca witając się z państwem. Z reguły w naszym podcaście też witamy się gdzieś w 15-20 minucie, kiedy sobie przypomnimy, że trzeba to zrobić.
0: I powiedzieć, który odcinek podcastu, więc to jest 85. odcinek naszego podcastu już. Dzień dobry państwu, dziękujemy, że państwo przyszli. Mamy na dzisiaj też także ze względu na nas. To jest pierwszy podcast o Unii Europejskiej. Przecieramy trochę szlaki, wpłynęliśmy na szerokie wody, jeszcze się utrzymujemy, chociaż czasem ta woda nam podchodzi, ale tematów mnóstwo w Unii Europejskiej, ale jak państwo sobie zdają sprawę, ciężko je po prostu sprzedać w sposób przystępny. My się oczywiście staramy, ale bardziej ludzi interesują plotki i problemy wśród europosłów, wśród unijnych krajów, niż takie rzetelne informowanie, jak są przyjmowane unijne regulacje.
2: To może
0: i jak to jest z tymi sankcjami na Rosję? To mój ulubiony
2: co
0: temat.
2: Co interesuje państwa? Jeśli są jakieś pytania także do nas, chętnie odpowiemy. Dla nas też pierwsza okazja, bo z reguły rzeczywiście poszukujemy jakiegoś miejsca tutaj w Brukseli, znajdziemy jakąś pustą salę, gdzieś gdzie jest trochę ciszej,
0: gdzie
2: właśnie
0: nas nie
2: rozstawić tylko mikrofony między relacjami. Potem to trzeba wszystko zmontować. Beata siedzi też potem gdzieś do północy, aby to wszystko poskładać i żeby państwo w sobotę rano jeszcze mogli tego posłuchać.
0: Czasami sobie znajdziemy salę biuro prasowe w Radzie, ale potem dostajemy SMS-y. Widzimy was, wyjdźcie, bo zaraz będzie briefing. Opuszczajcie bardzo szybko. I tak się tułamy sami po tych unijnych instytucjach, ale może kiedyś jeszcze jakoś to osiądziemy.
2: Więc jeśli byłyby pytania, to odpowiemy. Jeśli nie ma pytań, a na razie nigdy. Jest
0: pytanie.
2: Są pytania. Dobrze, bo to z chęcią posłucham.
4: Jaka wolność przyświecająca powstaniu podcastu? Bo wiem, że uważam, że to jest chyba najlepsze źródło Unii Europejskiej w polskich mediach. I czy jaka była inspiracja? Jak jest cel długoterminowy związany z podcastem? W czym mógłby wyewoluować?
0: Inspiracją był Maciek.
2: Ale tak naprawdę prezydencja. Zaczęło się, bo była polska prezydencja i szykując się do polskiej prezydencji, tak naprawdę to była okazja, aby połączyć siły. No ja dzisiaj z Kostką, też wyjątkowo dla mnie, Polskiego Radia. Tak, wyjątkowo, bo przecież połączyliśmy siły TVN i Polskiego Radia, co było możliwe właśnie przy okazji polskiej prezydencji. I to był projekt na 6 miesięcy. Tak. No może 7, bo zaczynaliśmy chwilę wcześniej, aby prezydent
0: zaczynaliśmy w grudniu i myśleliśmy, że w czerwcu skończymy.
2: Ale ponieważ się dobrze rozmawia i dobrze się słucha, jak słyszymy, no to zostało dłużej. Czy to się może coś dalej zamienić? No kwestia, to też pytanie do państwa. Czy nas wystarczy, że nas słychać, czy może nas, czy musi być widać? Na przykład kwestia wideo w podcastach, to jest też coś, co jest w tym momencie istotne, aby też coś więcej pokazać. Czy sam ten głos? No jednak ty jesteś bardziej u siebie w tym formacie radiowym.
0: Tak, bo z nas dwóch ja słucham, Maciek patrzy.
2: Dlatego nie ma wideo, bo tak. Ja odpowiadam za wideo, a ty odpowiadasz za dźwięk, tak? Więc ty jesteś bardziej u siebie, ja jestem trochę gościnnie, jeśli chodzi o te kwestie dźwiękowe. Więc jeśli jest jakieś pytanie o to, w którą stronę to może pójść, no to my też się zastanawiamy, czy w stronę wideo. No ale to jak państwo widzą, właśnie tempo, to, że gdzieś między tymi informacjami, między naszymi relacjami, naszą normalną pracą musimy gdzieś znaleźć chwilę, aby porozmawiać, ustawić się, nie zawsze jest czas, aby też do tego jeszcze dołożyć obecność.
0: Tak, czasami nagrywamy, mamy jakąś myśl, ale potem dostajemy telefony z redakcji, że coś się stało, że zakłócone obrady przez europosła jednego z Polski.
2: Ktoś stracił immunitet,
0: orzeczenie Trybunału jest w sprawie Frankowiczów i wtedy trzeba wszystko rzucić i zacząć. Potem wracamy, więc to tak sobie nagrywamy, ale zdajemy sobie sprawę, że tak jak z komisarzem rozmowa była o tym, jak to poszło wszystko bardzo szybko, jak się rozwinęły te media społecznościowe i to cyfrowość wszędzie weszła, więc my zdajemy sobie też sprawę, że nie tylko dźwięk, ale chyba wideo, więc może tak będziemy ewoluować. A tematy? No tematy zawsze się znajdą. To jest nasz 85. odcinek i za każdym razem nie było tak, żebyśmy mieli problem z tematem, prawda? No gorzej czasem z rozmówcami.
2: Z rozmówcami. Tak jak mówiła pani ambasador na samym początku, to jest kwestia tego, że my też trochę walczymy na tym rynku.

0: rynku medialnym. Na mnie wystarczały nasze relacje dwuminutowe, trzyminutowe, aby te kwestie wyjaśnić, po prostu. Tak jak tutaj, jeśli chodzi o negocjacje budżetowe, ale wiele takich tematów wymaga wyjaśnienia, no jak się rozkręcimy, to przynajmniej pół godziny, godzinę, aby do czegoś dojść i coś z tym tłem, z informacją podać szerzej. Na co dzień robimy coś zupełnie innego, to znaczy skracamy te wszystkie informacje, upraszczamy siłą rzeczy, no tu chcemy trochę rozpakować te informacje, aby one nie były do końca tak właśnie proste, uproszczone, aby więcej wyjaśnić.
1: Tak, no i mamy też okazję do robienia różnych innych, do realizacji swoich pomysłów, jak na przykład ranking europosłów. Siedząca tu na sali Ania Sławska była korespondentka Rzeczpospolitej. Swojego czasu zapoczątkowała te rankingi i były one naprawdę no, najlepsze, jedyne i najlepsze zresztą. Europosłowie sprawdzali, jak wypadali na tych, w tym rankingu. Ani już z nami w gronie korespondentów nie ma. Pożegnaliśmy ją zresztą w jednym z odcinków i spytaliśmy Anię, czy możemy też zrobić, już kontynuować jej myśl, oczywiście na innych zasadach, z inną, w oparciu o inne reguły, ale też ranking europosłów. No i zrobiliśmy już taki pierwszy ranking w tamtym roku.
0: Szykujemy drugi.
1: Szykujemy drugi, ale jak się dowiedzieliśmy, troszeczkę zamieszania wprowadziliśmy w Parlamencie Europejskim. No bo któryś się znalazł europoseł w drugiej dwudziestce, chciałby być w pierwszej. Ktoś tam był na 45, no nie wie dlaczego.
0: Oburzony, że był w pierwszej dziesiątce, ale trochę za tak wysoko, za nisko w tym rankingu, więc...
1: Tak, więc europosłowie...
0: Więc do dzisiaj są.
1: Do dzisiaj są, tak, tak. Wspominają nam, że właściwie dlaczego nie, bo tyle robią, a tyle wypowiedzi na sali, a jednak tam... doły zajmują, czyli właśnie 40 czy tam druga, czwarta dziesiątka. Próbujemy teraz ten drugi ranking, zobaczymy jak nam wyjdzie, też się zastanawiamy jak to ograć. Mamy też nadzieję, że też umiejętnie to jakoś zareklamujemy. To też się tego zresztą uczymy. Nam się wydawało, że wystarczy, że siądziemy, przekażemy Państwu swoje informacje. No i wszyscy tak chętnie będą słuchać i podawać dalej, ale trzeba siebie też reklamować, więc i tego się nauczymy, jak zareklamować nasz drugi ranking europosłów.
0: Widziałem jeszcze jedną rękę wcześniej, tak ktoś podnosił? A jest.
2: Natasza Walska, dzień dobry. Wspominali Państwo o tym, że no też czynnik ludzki jest, czyli rozmówcy. Chciałam zapytać, czy trudno jest Państwu uzyskiwać informacje poza tymi oficjalnymi, które pojawiają się w komunikatach? Czy, no właśnie, z jakimi grupami, może politycznymi, czy z instytucjami współpracuje się Państwu dobrze, z którymi gorzej? I też mam drugie pytanie, w sumie bardziej do Pana Komisarza, ale już poszedł, więc pewnie tylko tak teoretycznie chciałabym pogdybać. Co będzie, jeśli Parlament te negocjacje zablokuje? Pan Komisarz wspomniał, że sensowna i racjonalna decyzja, no ale Parlament ma trochę inne zdanie na ten temat i te negocjacje wcale nie muszą być takie.
1: Jeśli chodzi o rozmówców i nieoficjalnych, znaczy rozmówców mieliśmy bardzo prominentnych, za każdym razem staramy się. Jedną z pierwszych rozmówczyń była pani ambasador. Mieliśmy też wielu komisarzy, mieliśmy przewodniczącego Rady Europejskiej, więc jeśli chodzi o dobór rozmówców, rzeczywiście nie jest to tak, że wszyscy oczywiście stoją w kolejce i czekają, aż ich zaprosimy, ale udaje nam się zaprosić. Natomiast nieoficjalne informacje nam jest łatwiej, bo jest nas dwójka, więc każdy z nas ma swoje źródła. I kiedy przychodzi do dyskusji na temat podcastu i na samym podcaście, to się wymieniamy tymi swoimi informacjami, więc łatwiej jest nam to przekazać. To znaczy ten obraz wydaje nam się pełniejszy. Czy łatwo jest w ogóle dostać tutaj nieoficjalne informacje? Bardzo trudno.
0: Bardzo łatwo.
1: Bardzo trudno. Nie wszyscy...
0: Mówiliśmy, że wszystko przecieka i wycieka. Nie
1: wszyscy...
0: Nie do końca sprawdzone może, ale...
1: O właśnie, nie wszyscy chcą się dzielić, więc jest to trudne. A sankcje na przykład, to jest mój konik, jeżeli słuchacze znają podcast, to wiedzą jak Maciek się ze mnie za każdym razem śmieje, ilekroć mówimy o sankcjach, ja mogę o nich opowiadać dniami i nocami, więc za każdym razem jak są kolejne projekty, to staramy się dowiedzieć czegoś, to jest bardzo trudne, bo oczywiście choć wszyscy przeciekają, to tak naprawdę... Żeby znaleźć osobę, która jest rzetelna, to jest bardzo, to jest dopiero wymagające, żeby potem sobie to wypośrodkować, bo też ciąży na nas odpowiedzialność. Plotki plotkami, ale te informacje powinny być sprawdzone przynajmniej w kilku źródłach. Tak jak podajemy na antenie sprawdzone informacje, nawet nieoficjalne, to one są sprawdzone przynajmniej w dwóch źródłach, tak i w podcaście.
0: Ale wiesz, jeśli chodzi też o rozmówców, to czasem nam się wydaje, że na przykład jest szef Rady Europejskiej naszym gościem i to będzie świetny odcinek.

0: Ale potem, kiedy w podcaście, trzeba też na przykład przetłumaczyć wszystko. I to jest ktoś, kto mówi w innym języku i odpowiada na pytanie bardzo długo, a potem to tłumaczenie się ciągnie i ciągnie i ciągnie, to czasem gość, który nie jest, nie ma wielkiego tytułu, nie jest na świeczniku instytucji, ale jest dobrym ekspertem, który potrafi coś opowiedzieć, to w podcaście może być gościem ciekawszym. My też tego się uczymy w kontraście do naszej codziennej pracy, gdzie taki ważny tytuł, ważna instytucja i ważne jedno zdanie czasem potrafi stworzyć newsa, informacje na tydzień. A tu jest trochę inaczej. Tu jednak chcemy, właśnie pogłębiając tę rozmowę, potrzebujemy kogoś, kto z nami spokojnie usiądzie i porozmawia przez pół godziny, przez godzinę, aby coś wyjaśnić. Więc no takich rozmówców też szukamy i też się tego uczymy, że nie zawsze ten, kto daje świetne tak zwane setki, świetne, krótkie, ładne zdania, jest dobrym rozmówcą na dłuższy odcinek.
1: Tak, idealnie byłoby mieć rozmówcę rzeczywiście na pół godziny, jeśli by się dało, ale osoby topowy top to zazwyczaj dają nam 10-12 minut, chociaż pani ambasador poświęciła nam więcej czasu, to prawda.
0: Ktoś jeszcze podnosił?
1: Ktoś jeszcze, a tak, jest pan, poprosimy.
2: Dzień dobry. Bardzo wam dziękuję za podcast, to jest naprawdę super. Natomiast mam dwa pytania. Jedno trochę związane z dzisiejszą konferencją, mianowicie obydwoje pracowaliście, pracujecie w mediach linearnych. Teraz troszkę niektórzy twierdzą, że zabijacie te media, albo rozwijacie, albo wzbogacacie. Chciałbym się dowiedzieć, jakie jest wasze zdanie na temat przyszłości mediów linearnych generalnie w Europie i w Polsce. A drugie pytanie, ciekaw jestem waszych inspiracji, jakich podcastów wysłuchacie.
0: Zabijamy jakieś media? Chcesz?
1: Znaczy, chcę też tak spojrzałam na ciebie, żebyś wybrnął z tego jakoś. Nie czujemy się, że zabijamy. Raczkujemy na razie i sprawdzamy teren. Jaka jest przyszłość? Ja niestety jestem bardzo oporna, jeśli chodzi o nowe technologie. Dla mnie to już jest coś nowego. Wydawało mi się, że mówienie do radia na żywo to jest maksimum, co wystarczyłoby człowiekowi i słuchanie tego radia analogowego najlepiej. Więc jeśli chodzi o przyszłość, to ja jestem tak chyba naiwnie. Mam nadzieję, że jest przed nimi przyszłość, ale wobec tego, co się dzieje, no nie sposób nie zauważyć, że będzie im trudno. Europejskim, polskim.
0: To, co myślę, jest dużym problemem i to też odczuwamy, to, że my raczej mówimy do pewnych grup, że jest taka duża plemienność, podział na odbiorców tak, że każdy ma właściwie już, mówiąc w Polsce, swoje media. I mamy tego świadomość, że często nie przekonamy kogoś innego, kto ma inne zdanie, kto ma inne poglądy. Często po prostu ktoś słucha tak, żeby potwierdzić te swoje informacje. I po to jest też podcast właśnie, z taką też trochę nadzieją, myślą, że można dotrzeć do kogoś więcej, do kogoś, kto nie tylko włączył dany kanał, aby usłyszeć informacje, które chce usłyszeć, które są zgodne z jego poglądami, które są zgodne z jakąś linią, którą wyznaje, ale może chce poznać coś więcej, więc nie, myślę, że nie zabijamy, bo cały czas dużo, znaczy zamówienia i to, co robimy, jak dużo jest informacji, to ciągle potwierdza, że one są ważne i są ważne dla wielu osób także w naszym kraju, ale brakuje trochę takiej platformy, która by łączyła ludzi o różnych poglądach i może kiedy są to takie platformy, jak też poza internetowe, może to połączą.
1: Ale my mamy czasami reakcje różnych słuchaczy, którzy albo się z nami nie zgadzają, albo się z nami zgadzają w zależności od tematu. I chętnie nas słuchają, wyrażają swoje opinie, że oni uważają, że jest tak, ale mimo wszystko nas słuchają, więc staramy się...
0: Albo zaskoczeni, oburzeni, jak możesz tak krytykować szefową Komisji Europejskiej w każdym
1: odcinku.
0: Ostatnio
1: po jednym odcinku nam się oberwało, tobie też, już nie zwalaj wszystkiego na mnie, bo to też ulubiona twoja przewodnicząca, jak i moja, ale rzeczywiście nam się... Znaczy ludzie są zaskoczeni, że można szerzej, tak. Że robiąc podcast o Unii Europejskiej można mimo wszystko skrytykować. No można, bo staramy się właśnie patrzeć głębiej. A inspiracje, no ja tu nie będę oryginalna. Jedynym podcastem, którego słuchałam tylko i wyłącznie, no to oczywiście był podcast Darka Rosiaka, ale to dlatego, że pamiętałam go, kiedy współpracowaliśmy w Trójce, kiedy robił swoją audycję międzynarodową, uważam, że genialną. I ja bardzo długo poprzestawałam na Darku. No teraz dzięki Maćkowi, szczerze powiedziawszy, słucham innych rzeczy. Czasami Maciek coś podrzuci, a to podcast o Czechach, a to podcast o czym ty mi ostatnio, o Holandii. Więc ja dzięki Maćkowi odkrywam nowe media i podcasty.
0: Jeśli mam wymieniać jakieś konkretne nazwy, na przykład podcast amerykański, ale też dla nas to było, dla mnie też duże wyróżnienie, kiedy znaleźliśmy się ostatnio w konkursie na podcast roku. W jednej kategorii byliśmy nominowani właśnie z tymi podcastami, które od lat

0: Słuchamy. Tam właśnie był i podcast amerykański, tam właśnie był też dział zagraniczny, chyba w tym samym, w tej naszej kategorii także. A więc z podobnego obszaru podcasty, które już trwają od 4, 5, 6 lat, czyli zanim jeszcze wszyscy zaczęli nagrywać podcasty, to te podcasty już były. No i teraz też tak słyszymy, że tak po setnym odcinku można powiedzieć, że rzeczywiście już robimy coś dłużej, coś robimy, co się może przyjmie bardziej, więc jeszcze kilkanaście odcinków mamy do zrobienia, aby tę liczbę osiągnąć.
1: I też narzuciliśmy sobie sami reżim co tydzień. Czy jeżeli jest to rok instytucjonalny, a nie są to wakacje oczywiście, i tylko wakacje nie ma nas przez 4 tygodnie, bo też i unijne instytucje są zamknięte. Ale tak to się staramy co tydzień, nawet jeżeli gdzieś wyjeżdżamy w ciągu roku, to staramy się łączyć i robić te podcasty, żeby nie było przerwy, żeby państwo mieli na bieżąco informacje. Czy są jeszcze jakieś pytania?
0: Bo jeśli nie...
1: Jest jeszcze jedno pytanie.
0: To chciałem jeszcze o tym języku. Pamiętasz, mieliśmy powiedzieć... Tak. A to za chwilę.
1: Pani, tak, w drugim rzędzie.
2: Dzień dobry, Marta Koniczna. Ja akurat pracuję w raporcie Skarbiska, to mi miło, żebyśmy to wymienili. A ja chciałam zapytać o te bańki, bo to jest coś, co jest problemem podcastu, czyli właśnie to, że jesteśmy w bańce, że nie docieramy pod strzechy, że nie wszędzie są, jesteśmy dostępni, że tak naprawdę to jest nadal ta przewaga dużych mediów, państwowych mediów, że jednak one mają ten zasięg i na pewno jest bardzo dużo ludzi w Polsce, którzy w ogóle nie słuchają podcastu. Więc to jest moje pytanie, jak dotrzeć z takimi informacjami europejskimi, powiedzmy, do ludzi, którzy nie słuchają podcastu. Albo jak sprawić, żeby ten podcast był tam bardziej dostępny. Bo właśnie często są to ludzie, którzy ograniczają się do social mediów, albo po prostu nie mają tego dostępu. I to jest też coś, jakby co, z czym my mamy ten sam problem. Dlatego nie jest tak, że oczekuję odpowiedzi, tylko bardziej może burzy mózgów w tym temacie.
0: Jeśli pani pracuje przy raporcie Sensia, to my musimy zapytać w takim razie, jak dotrzeć do tak dużej grupy odbiorców. Wiemy, jak to zrobić? Nie, nie wiemy. To jest tak, że ostatnio przeczytałem, że największą popularność w Polsce mają podcasty o płaskoziemcach i wszystkich teoriach spiskowych, więc musimy chyba stworzyć jakieś takie bardziej sensacyjne chociażby nagłówki mówiące o... Nawet nie wiem, czy koniec Unii Europejskiej kogoś zainteresuje, czy to też...
1: Jeszcze kryminalne wątki by się przydały, to podobno to jest na czołówkach, tak. Ostatnio Maciek mi wysłał taką informację, źle dobieramy tytuły, a mu powiedziałam...
0: Rozmówców,
1: tak, nie, po prostu tematy, bo...
0: Nie mamy odpowiedzi na to pytanie, raczej ciągle myślimy, że robiąc swoje... I próbując wyjaśnić także ten język, bo to też chcieliśmy nawiązać, że duża część tej pracy to jest też tłumaczenie z tego języka tutaj używanego właśnie w Brukseli, tego języka bańki brukselskiej.
1: Czyli Coreper, MFF.
0: To tak, możemy tak wymieniać, że coś się wydarzyło właśnie na Coreperze, przyjęli, idzie do trilogów i tak dalej, i tak dalej. No to są słowa, które my używamy tutaj wewnętrznie, których nie używamy na antenie, które... No właśnie w podcaście mamy okazję wyjaśnić. Jest więcej czasu, aby taki nawet słowniczek zrobić, aby to było bardziej zrozumiałe. No, pani też mówi o takich bańkach, które są w ramach podcastu. Ja mogę, tak, ty też masz, sprawdzasz w rodzinie, kto posłuchał. I też do różnych grup wiekowych adresujemy do różnych osób, do znajomych. Sprawdzamy, czy to jest... czy to trafiło, czy to nie trafiło. I często słyszę też takie, że musimy się zdecydować, do kogo
1: tak,
0: my mówimy.
1: Czy do osób, Brukseli, które znają się,
0: czy do Polski. Tak. Czy do osób, które wiedzą, czy które nie wiedzą.
1: Ale mimo wszystko wydaje nam się, że staramy się jakoś to gdzieś przynajmniej na razie wypośrodkować, ale po kontaktach z rodziną wiemy, że na przykład za dużo nazwisk było w pierwszym odcinku. To ja miałam taki zarzut. U mnie rodzina siedziała z karteczką i długopisem i spisywała każdego komisarza, żeby się potem nie pogubić w gąszczu. Więc wiemy, że już nie możemy tak zarzucać, że powoli, stopniowo tę wiedzę dawkować, ale z obranego kursu nie schodzimy.
0: A w polskim radiu te depesze są tak szybkie, tak, że jak zaczniemy odcinek, to już właściwie możemy zaraz...
1: Tak, ja mam taką tendencję, że teraz zawsze Maciek mówi, no dobrze, czyli jak w polskim radiu zaczęliśmy i już kończymy. Ale nam już właśnie pokazują nam, że musimy kończyć. Bardzo nam było miło, dziękujemy za pytania.
0: Za wszystkie miłe słowa.
1: Tak, i polecamy się z podcastem.
0: Warto było?
1: Tak, bardzo. Dziękujemy bardzo.
3: Szczyt Europy.
0: Tak zakończyło się to spotkanie na żywo w stałym przedstawicielstwie. My wracamy już teraz na moment jeszcze do studia.
1: Podcast na żywo z udziałem publiczności podczas konferencji z okazji stulecia Polskiego Radia. Podobno pierwsze takie duże wydarzenie poza granicami Polski. No a cóż, Polskiemu Radiu oczywiście.

0: Życzymy 100, 200, 300 lat w dobrej kondycji.
1: A my powrócimy znacznie szybciej, bo już za tydzień w bardziej tradycyjnej formule. Już nie planujemy w przyszłym tygodniu spotkań z publicznością. Niestety, choć było to bardzo miłe i bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które pojawiły się tam na sali i wszystkim tym, którzy zabierali głos, którzy nam dziękowali. My dziękujemy Państwu, że są Państwo po drugiej stronie i zawsze też prosimy o to, aby ten ślad pozostawić. Zresztą więcej o tym mówiliśmy właśnie dzisiaj podczas tego spotkania, jak istotne jest to, aby ten podcast, te informacje także mogły docierać do większego grona słuchaczy.
0: I tylko przypominamy, że można nas słuchać na stronach internetowych naszych stacji, czyli polskieradio.pl, TVN24+, i na platformach Apple, Spotify i YouTube. A dzisiaj to wszystko. Żegnają Państwa Maciej Sokołowski
1: i Beata Płomecka.
2: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.
3: Radio Podcast.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost, utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowid.
19: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie. Autopromocja.
21: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11:05. Polskie Radio 2.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Seria poważnych wypadków w Tatrach. Nie żyje mężczyzna, który spadł w rejonie Zawratu. Resort obrony przygotowuje specustawę pod budowę amerykańskiej bazy w Polsce. Chodzi o skrócenie procedur. Właściciele małych restauracji we Włoszech walczą o przetrwanie. W ciągu ostatnich lat zniknęło kilkanaście tysięcy lokali. Minęła 17. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Nie żyje mężczyzna, który spadł w rejonie Zawratu. Ratownicy TOPR od rana prowadzą kolejne akcje. Najpierw pomagali turyście, który spadł w rejonie Koziej Przełęczy. Z ciężkimi obrażeniami trafił on do szpitala. Około południa otrzymali zgłoszenie z Zawratu, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
2: Tam na miejscu turyści, którzy byli świadkami wypadku, podjęli zabiegi reanimacji tego turysty. Nasza załoga śmigłowca po dosyć szybkim czasie była na miejscu i przejęła tą reanimację. W ten sposób turysta w krytycznym stanie został przekazany do szpitala w Zakopanem, ale niestety pomimo wysiłków lekarzy zmarł w szpitalu. Kolejny wypadek, Małomącka Przełęcz, w wyniku poślizgnięcia osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego. W tym momencie są ewakuowane śmigłowcem. Doznały lżejszych obrażeń.
1: Śmigłowiec bierze też udział w ewakuacji turystki, która utknęła na szlaku między Zawratem a Świnicą. W wyższych partiach Tatr jest bardzo niebezpiecznie. Zalega twardy i śliski śnieg. Nawet poruszanie się w sprzęcie zimowym jest trudne. Zmarł 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w miejscowości Rozgarty w Kujawsko-Pomorskiem. O wypadku poinformował służby jego kolega. Mężczyzna był reanimowany i trafił do szpitala. Przyczyny wypadku wyjaśni policja oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Resort obrony przygotowuje specustawę dotyczącą budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Chodzi m.in. o skrócenie i ułatwienie procedur inwestycyjnych i logistycznych. Polski rząd wykonał już swoją część zadań w związku z lokalizacją amerykańskiej bazy, zapewnia wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
3: Z Pałacu Prezydenckiego dochodzą głosy, jakoby decyzja już została podjęta. W domyśle, mam nadzieję, pozytywna. Pan prezydent ma, powiem szczerze, główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję. Bo rząd swoje zrobił. Wystosował uchwałę Rady Ministrów do władz amerykańskich, że jesteśmy gotowi tą bazę przyjąć i za nią zapłacić.
1: Według zapewnień szefów MSZ i MON decyzje w sprawie amerykańskiej bazy powinny zapaść w grudniu. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało pomysły na uzdrowienie polskiej gospodarki. W Warszawie odbył się gospodarczy kongres ugrupowania. Partia chce stawiać na kwestie ekonomiczne, o czym mówił jej prezes Jarosław Kaczyński.
4: Od jego realizacji, od wyjścia z tej trudnej sytuacji, w której dzisiaj znajduje się polska gospodarka, przede wszystkim ze względu na ogromny kryzys finansów publicznych, zależy to, czy nam się uda. Czy nam się uda wrócić do tego marszu do przodu.
1: PiS postuluje m.in. powrót do składki zdrowotnej na zasadach sprzed 2022 roku oraz dobrowolny KSeF dla małych i średnich przedsiębiorców. To urządzenie, które może uratować życie. Strażacy apelują o instalację czujek dymu i tlenku węgla. To główny temat kampanii Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Podczas sezonu grzewczego tlenek węgla jest jednym z największych zagrożeń w domach i mieszkaniach. Czujkę można kupić na prezent rodzinie lub znajomym, mówi zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Paweł Frysztak.
5: Podarujmy naszym najbliższym to, co w życiu najcenniejsze. Podarujmy bezpieczeństwo. Naprawdę niewielka inwestycja w niewielkie urządzenie, ale jakże mądre, powoduje dla nas komfort tego, że w porę zostaniemy ostrzeżeni.
1: W ubiegłym sezonie grzewczym wskutek zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób. Na koniec Włochy i problemy właścicieli lokalnych barów. W ciągu ostatnich 3 lat zniknęło prawie 3000 takich lokali.
6: O problemie napisał portal Roma Today, powołując się na dane Confesercenti.

Vicenti, organizacji reprezentującej interesy małych i średnich firm. Możemy wyczytać, że z mapy stolicy zniknęła już co trzecia osiedlowa kawiarnia. Problem dotyka całego kraju. Od 2019 zlikwidowano ponad 24 tysiące barów, co przyniosło straty rzędu 7 miliardów euro. Jak zauważa portal, kilka lat temu przetrwanie uniemożliwiała pandemia. Dziś to rosnące koszty prądu, czynszów i surowców, ale też zmiana nawyków Włochów, w tym popularność pracy zdalnej. W mniejszych miejscowościach powodem jest wyludnienie, a w dużych miastach

0: części kraju, na pozostałym obszarze przeważnie pogodnie. Na północy możliwe słabe opady deszczu. Lokalnie widzialność mogą ograniczać gęste mgły. Temperatura od 0 stopni lokalnie na Podkarpaciu, 8 w centrum, do 12 na północnym zachodzie.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: 6 minut po godzinie 17, już za chwilę audycja Prawdziwa Rosja. Jak reagować na groźby Rosji? Co zafundowali Rosjanom Władimir Putin po niedawnych wyborach do Dumy Państwowej? I o tym, czy Rosjanie widzą koniec wojny na horyzoncie. O tym wszystkim już teraz w audycji Prawdziwa Rosja. Zapraszam w imieniu Macieja.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: Użyje Władimir Putin broni jądrowej czy nie? Portret dyktatora widzianego oczami opozycjonisty. Miał być raj, a jest kryzys. O tym, co dzieje się w Rosji i jak Kreml straszy Europę bronią masowej zagłady, opowiem już za chwilę. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski, to jest audycja Prawdziwa Rosja. Zapraszam.

0: Pamiętają Państwo początek pełnoskalowej inwazji na Ukrainę? Jeśli nie, to przypominam. Tuż przed i zaraz po Rosja ogłosiła manewry wojsk strategicznych. Mieliśmy się przestraszyć uderzenia atomowego i nie pomagać Ukrainie. Sięgnijmy do radiowego archiwum.
1: Mnoju przyjęte decyzję o prowadzeniu specjalnej wojennej operacji.
2: Już po wkroczeniu rosyjskiej armii na Ukrainę Władimir Putin ogłosił dla sił nuklearnych stan podwyższonej gotowości. Część analityków wojskowych nazwała takie działanie jądrowym szantażem. Tak też ocenia działania Władimira Putina publicysta Andrzej Piątkowski.
3: On chce wziąć rewanż za porażenie Sowieckiego Sojuza w III światowej chłodnej wojnie.
2: On chce wziąć rewanż za porażkę Związku Radzieckiego w tzw. III światowej zimnej wojnie. Putin różni się od innych dyktatorów tym, że dysponuje bombą atomową, co stwarza zagrożenie dla całego świata. Bomba jądrowa, którą on nieustannie wspomina i opowiada, jak on ją będzie wykorzystywał. Ten jądrowy szantaż jest stałym elementem polityki Putina. Proszę sobie przypomnieć, już w trakcie aneksji Krymu on się chwalił, że wprowadził stan najwyższej gotowości bojowej dla sił strategicznych, a teraz mówi o tym na każdej konferencji prasowej. Przy okazji dzieli się swoją strategią, jak uwikłać się w konwencjonalną wojnę z Zachodem, a gdy okaże się, że przeciwnik ma przewagę, podnieść stawkę do wojny jądrowej, grozić uderzeniem atomowym i liczyć, że Zachód się ugnie, wycofa i skapituluje. Taka jest właśnie polityka, którą planuje na przyszłość.
3: Ta polityka, którą on planuje na perspektywę.
2: Publicysta śledczego portalu Bellingcat, Christo Groziew, zwraca uwagę, że jądrowy szantaż może okazać się linią pęknięcia w stosunkach między Kremlem a generałami. Jest jeszcze wariant, że Putin osobiście daje rozkaz wykonania jakiejś krytycznej decyzji, powiedzmy umownie wykorzystania broni jądrowej, i ktoś z tych, którzy są za to odpowiedzialni, odmawia. Taka odmowa będzie zapowiedzią przewrotu, ponieważ odmowa wykonania rozkazu cara chociażby przez jedną osobę z tego łańcucha decyzyjnego oznacza, że wszystko bardzo szybko zacznie się staczać. Podobne zdanie ma znaczna część rosyjskich komentatorów niezależnych. Jądrowy szantaż wykorzystywany jest także przez kremlowską propagandę, której przedstawiciele grożą Zachodowi starciem na popiół. Niezależni komentatorzy widzą jednak światełko w tym ciemnym korytarzu. Jak podkreślają, nie tylko Putin uczestniczy w podejmowaniu decyzji o użyciu broni jądrowej. Już raz rosyjski oficer w okresie zimnej wojny nie wykonał rozkazu odpalenia rakiet, czym uratował swój kraj i świat od globalnej katastrofy.
4: Prawdziwa Rosja.
0: Minęły 4 lata od tamtej pory i jądrowy szantaż powraca w retoryce Władimira Putina. Moskwa wysyła listy do państw NATO, a Władimir Putin opowiada o potężnej broni na konferencji wałdajskiej. Tak mówi o tym rosyjski politolog niezależny Aleksandr Morozow w rozmowie

0: portalem Delphi.
1: Ten krok, na który zdecydowała się Rosja, wysyłając do NATO oficjalny dokument wskazujący na głęboką konfrontację, jest wydarzeniem o dużym znaczeniu. Rosja doskonale widzi, że kontynuowanie wojny przeciwko Ukrainie i inne agresywne działania prowadzą do tego, że Bałtyk może okazać się dla Rosji niedostępny, że rosyjskie porty na Bałtyku zostaną zablokowane i że Rosja okaże się w nowej sytuacji gospodarczej. Oczywiście Kreml też widzi, że w 2026 roku europejskie państwa przyjmują nowe środki, aby bronić się przed Rosją, przede wszystkim dla ochrony terytoriów krajów bałtyckich, Polski i Finlandii. I te kroki są odpowiedzią na wojskową aktywność Rosji rejestrowaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Przypomnę, co na temat naszych reakcji na zagrożenie ze strony Moskwy mówili w audycji Prawdziwa Rosja, były szef biura NATO w Moskwie Robert Pszczel i rosyjski politolog Grigori Amnuel.
2: Absolutnie musimy reagować. Nie, że tak powiem, oko za oko, ząb za ząb, tak jak powiedziałem, sabotaże, wybuchy i tak dalej. Polityka odstraszania to nie jest tylko termin wojskowy, to jest też termin niejako polityczny i to się zawsze zaczyna w głowie. Musimy stawić czoła tej rzeczywistości, jaką tworzy Rosja, bo ona jest po prostu groźnym drapieżnikiem, nawet jeśli na dłuższą metę tej dżungli, którą sama tworzy, sukcesu nie odniesie.
3: Do tych pór.
0: Dopóki trend rozwoju rosyjskiego państwa, niezależnie od nazwy, hymnu i flagi, będzie nastawiony na imperializm, na to, że jesteśmy wielcy i wybrani przez Boga, to z Rosją zawsze będą problemy. Trzeba zrozumieć, że obecne państwo rosyjskie i wcześniejsze, w tym sowieckie, to wróg, bardzo niebezpieczny wróg.
3: To wróg.
0: A już za chwilę porozmawiam na ten temat z rosyjskim opozycjonistą z ruchu Otwarta Rosja, Artiomem Ważenkowym.
4: Prawdziwa Rosja.
0: Artiom, dawaj naczniom z samego głównego. Zacznijmy od najważniejszego tematu ostatnich dni. Rosyjskie MSZ i Władimir Putin wygrażali państwom NATO bronią jądrową. Co ich do tego skłoniło?
5: I z czego to wszystko po twojemu?
6: Moje opinie, że to происходит w związku z tym, że Владимиру Путину серьезные проблемы в экономике, вообще с развитием страны, с развитием государства.
0: Według mnie tak się dzieje, ponieważ Władimir Putin ma poważne problemy z gospodarką kraju, z jego rozwojem. Żeby jakoś usprawiedliwić prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie, a tak naprawdę przeciwko całemu cywilizowanemu światu, on musi nieustannie wmawiać Rosjanom, rosyjskim elitom, ale również całemu światu, że nikt inny, tylko on ma rację, że jego agresja jest w pełni usprawiedliwiona. Bo jak mówi on sam, wokół Rosji zaciska się pętla wrogów. Wszyscy chcą na Rosję napaść, zająć jej terytorium, przejąć złoża surowców i właściwie zniszczyć wszystko, co rosyjskie. Dlatego on nieustannie powtarza te same sformułowania jak mantrę. Mówi ciągle, my użyjemy broni jądrowej, my mamy taką broń, jakiej nie ma nikt na świecie. Nawet nie wątpcie w to, że jesteśmy silni, wszechmogący i dlatego on eskaluje sytuację, żeby w ostatecznym rozrachunku usprawiedliwić kontynuowanie wojny.
6: Takim образом on nakalaje, eskaluje sytuację, żeby oprawdać dalsze wiedzenie wojny.
0: Coś jest w tym, o czym mówisz, bo słuchałem ostatnio wielogodzinnego wystąpienia Putina w klubie wałdajskim i on tam przekonywał, jaka to Rosja jest dobra, silna i bogata i nikomu nie zagraża, to świat zagraża Rosji.
5: Постоянно говорю, какие мы добрые, какие мы богатые, и мы не угрожаем всему миру, но только мир угрожает нам.
6: Ważna rzecz, u всего этого месседжа nie konkretna tej речи, a вообще w принципе o tym, co on mówi.
0: Istotna kwestia, całe to przesłanie, nie konkretne to, ale ogólnie mówiąc, całość przesłania Putina ma kilka podstawowych warstw skierowanych do różnych słuchaczy. Są podstawowe audytoria, do których on mówi. Pierwsze, wewnętrzne audytorium, przed którym on usprawiedliwia prowadzenie wojny. I drugie audytorium to zewnętrzni słuchacze. Na przykład z krajów zachodnich, którym on wygraża bronią jądrową. Jeśli chodzi o wewnętrznego słuchacza, wszystko jest jasne i zrozumiałe. My musimy kontynuować wojnę, bo jeśli nie będziemy jej kontynuować, to na nas napadną. Natomiast dla zewnętrznych słuchaczy, dla Europy,

0: europejskich, amerykańskich czy innych zagranicznych elit politycznych, przesłanie jest jedno. Osłabcie wsparcie dla Ukrainy. Jego myśl jest taka, nie martwcie się o Ukrainę, ale o własne bezpieczeństwo. Jeśli będziecie mieli w nosie Ukrainę i oddacie ją nam, żebyśmy mogli ją rozerwać na strzępy, to wojna się skończy. Takich ma właśnie dwóch podstawowych słuchaczy.
1: A my должны всерьез это принимать?
0: A my powinniśmy poważnie to traktować?
2: I da, i nie. Da w tym sensie, że Władimir Putin действительно...
0: I tak, i nie. Tak, dlatego, że wojna jest normalnym środowiskiem Władimira Putina. Normalnym stanem jego umysłu. I on naprawdę przygotowuje się do wojny z NATO. Państwa bałtyckie powinny być przygotowane, bo będą następne po Ukrainie. Sądzę, że w tej kwestii jego wypowiedzi są zgodne z jego przekonaniami. On po prostu jest szczery. Z drugiej strony, nie należy bać się tych gruźb. Władimir Putin rozumie i szanuje tylko siłę, dlatego jeśli odpowiadać na jego zaczepki siłą, to może przynieść jakiś efekt. A jeśli będziemy z nim rozmawiać cywilizowanym językiem, jeśli będziemy go słuchać, brać na poważnie i damy się wciągnąć w jego grę, bo będziemy robić jak on chce, nie będziemy zaostrzać, to on przyjmie to za naszą słabość i będzie naciskać jeszcze mocniej.
2: On to przyjmie jak słabość. И будет нагнетать еще больше.
1: А россияне, как они это воспринимают?
0: А россияне, как это все воспринимают? Твои коллеги, которые остались в России, твоя родина?
2: Ну, с родными я стараюсь не общаться на эти темы, потому что все-таки достаточно токсичная тематика.
0: С родиной стараюсь не разговаривать на такие темы. Они мощно токсичны. Jeśli chodzi o moich znajomych, to trudno jest mówić o jakiejś ogólnej ocenie nastroju w Rosji. Wydaje mi się, podkreślam, mnie się wydaje, że jakieś 15% Rosjan szczerze wspierających Putina i szczerze wspierających wojnę, to są ci, którzy tak naprawdę stanowią jego armię. Największa procentowo grupa Rosjan ma to w nosie. Oni nie chcą niczego widzieć, niczego słyszeć. I według mojej oceny jest w Rosji około 30% ludzi, którzy naprawdę chcą przemian, chcą końca wojny, chcą końca reżimu. Oni chcą, żeby wojna się skończyła, albo chociaż konflikt został zamrożony.
2: Którzy chcą, żeby wojna zakończyła się, żeby chociażby konflikt był zamrożony.
3: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

0: W Europie trwa dyskusja o tym, jak zmusić Rosjan do reakcji na prawie 5-letnie agresywne działania Władimira Putina i jak się bronić przed atakami dywersyjnymi. Jednym z pomysłów jest zaostrzenie polityki wizowej. Ograniczenie wydawania wiz obywatelom Rosji i Białorusi jest na rękę reżimom w Moskwie i Mińsku, tak uważa białoruski prawnik i były więzień polityczny Aleś Michalewicz, który mówił o tym w audycji Prawdziwa Rosja.
1: Każdy dyktator próbuje pokazać swoim obywatelom, że nienawidzą nie mnie dyktatora, tylko nienawidzą nas, Rosjan, czy nas jako Białorusinów. To nie ja jestem jako dyktator taki zły, tylko nas w ogóle generalnie nienawidzą.
0: Z kolei rosyjski opozycjonista Lew Ponomariow chce, żeby Unia maksymalnie ograniczyła wydawanie wiz Rosjanom.
2: Mnie кажется, my делаем все, что можем. Вот.
0: Wydaje mi się, że robimy wszystko, co możemy. Wzywamy, przekonujemy, podpowiadamy. Europa nie jest w stosunku do Rosji jedną pięścią, która powinna walić putinowski reżim w twarz. A przecież współczesna Rosja to jest organizacja terrorystyczna. A przecież jakiś tam rosyjski minister jest terrorystą, a jego córka mieszka w Anglii. Moja grupa złożyła propozycję sankcji. Na przykład, żeby wszystkich rosyjskich urzędników od najniższego szczebla objąć restrykcjami. Chodzi o to, żeby ani oni, ani ich rodziny nie mogli wyjeżdżać za granicę. A obecnie oni jeżdżą, ich rodziny też jeżdżą. Wielu ma nieruchomości na Zachodzie. Zamrozić ich aktywa. Nie jednemu, a wszystkim. Przestaną wspierać reżim, to zdjąć sankcje. Hitler i Putin to takie unikatowe figury.
2: Hitler i Putin to совершенно unikalne figury.
0: A za chwilę o tym, co w Rosji i czy możemy spodziewać się końca wojny w kolejnej odsłonie rozmowy z Artiomem Ważenkowym.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Artiom, a ty znasz, jaka jest teraz sytuacja w Rosji?
2: Artiom, a ty wiesz, jaka jest teraz społeczna sytuacja w Rosji? Twoi koledzy mówią o tym? Czy tam jest raj i wszystko rozkwita?
1: Raj i procwitanie?
2: Oczywiście, że nie. Wszyscy, którzy mają jakieś pojęcie o sytuacji w Rosji, wiedzą, że dzieje się coraz gorzej. Sytuacja ogólna pogarsza się, ludzie zarabiają coraz mniej, rosną ceny, rosną podatki, są problemy z zakupem benzyny, a nawet z pracą. Spada ogólna jakość życia.
1: Mnogo obiecał.
2: Putin i jedna Rosja wiele obiecywali w czasie niedawnej kampanii wyborczej. Od 30 września jest nowy skład Dumy Państwowej i jest już projekt budżetu, a w nim rekordowe wydatki na służby i wojsko oraz duże podwyżki opłat komunalnych, podatków, właściwie wszystkich opłat.
1: Mógł jakby wskazać powyższenie i na logach, i ŻKH, i wszystko, wszystko.
3: Tak, to prawda. No, na samym деле, ja nie скажу, że to jest unikalna sytuacja.
2: Tak, to prawda. Nie jest to jakaś nadzwyczajna sytuacja. Tak się dzieje po każdych wyborach. Najpierw wiele obiecują, a później jeszcze więcej zabierają. Obiecują wszystko, co najlepsze, a po wyborach robią odwrotnie.
3: A сразу после выборов делают все ровно наоборот.
1: Ja bym сказал, że tak происходит во всем мире, все партии, которые...
2: Powiedziałbym, że tak dzieje się na całym świecie. Partie i politycy wiele obiecują, a później niewiele z tego realizują. Jednak w Rosji jest specyficzna sytuacja, bo Putin od lat obiecuje, że robi wszystko dla dobra Rosji, a w rzeczywistości szkodzi swojemu krajowi i swoim rodakom.
1: Znaruża pasmotrym, on działa dwa wred swojej strony i swoich sograżdan.
3: Безусловно, это ровно так и есть. Понимаете, просто...
2: Bez dwóch zdań tak właśnie jest. Tak się dzieje, ponieważ statystyczny Rosjanin i Władimir Putin mają różne priorytety. Inaczej postrzegają to, co dobre. Putin uważa, że dla wszystkich Rosjan powinno być istotne prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie, że wszyscy Rosjanie cieszą się i żyją od tego lepiej, jeśli on okupuje jakąś ukraińską miejscowość. Jeśli Rosja zajmie jakąś ukraińską wieś lub miasto. Natomiast przeciętni Rosjanie, czy obywatele jakiegokolwiek innego kraju na świecie, uważają, że im jest dobrze, gdy rosną płace, poprawia się sytuacja społeczna, rozbudowuje się infrastruktura. W Rosji obecnie tego wszystkiego nie ma, bo pieniądze są trwonione na wojnę.
3: Конечно, ничего этого нет, потому что все деньги уходят на войну.
1: To, co ty сказал, mnie napomina mój rozmowę.
2: To, co teraz powiedziałeś, przypomina mi moją rozmowę z rosyjską dziennikarką, moją koleżanką, która powiedziała, że w Rosji są prawa człowieka, jednego człowieka.
1: W Rosji jest prawa człowieka, одного człowieka.
2: To dobry żart, ale niestety to jednocześnie nie jest żart, to prawda.
3: No, to даже nie szutka, to prawda.
1: Z tymi prawami człowieka...
2: Naprawdę tak źle wygląda sytuacja, jeśli mówimy o prawach człowieka? Naprawdę w Rosji za wszystko można trafić do więzienia?
1: Że za wsio można popaść w ciurmu.
3: Mogę powiedzieć, że z prawami człowieka w Rosji wsio очень plocha i będzie jeszcze chuże.
2: Mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o prawa człowieka, to w Rosji jest bardzo, bardzo źle. I będzie jeszcze gorzej.
1: No bez tego Putinu nikak, prawda?
2: A Putin bez represji nie dałby rady?
3: No, конечно, a jakże, понимаете, prawa człowieka.
2: Oczywiście, a jakże inaczej? Prawa człowieka, wolności obywatelskie, możliwość wypowiadania się na każdy temat i mówienia, co się myśli, wolność zgromadzeń i wolne wybory. Putin tego wszystkiego się brzydzi. On uważa, że są to jakieś wymysły zachodnich państw po to, żeby zniewolić świat. Dlatego to wszystko mu się nie podoba, nie interesuje go i uważa za jakąś chimerę.
3: To wszystko nie нравится, ему to wszystko nie интересно, on считает, что все это химера.
1: Ja pamiętam nasze pierwsze rozmowy.
2: Pamiętam nasze pierwsze rozmowy po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Za każdym razem pytałem cię, co musi się stać, żeby skończyła się wojna. Czy dziś masz jakąś odpowiedź?
1: U ciebie сегодня jest jakiś odpowiedź na ten вопрос?
2: To bardzo trudne pytanie. Nie ma na nie prostej odpowiedzi. Musi zdarzyć się tak, że wiele różnych zjawisk zajdzie w tym samym czasie. Najważniejsze, muszą spleść się ze sobą trudności natury gospodarczej, politycznej i społecznej, żeby Rosjanie dojrzeli.

0: dojrzeli do sytuacji, w której zbuntują się przeciwko polityce Putina. Ukraina musi stać się jeszcze silniejsza przy jednoczesnym wzroście wojskowej pomocy z Zachodu. Wracając do Rosji, to musi naprawdę dojrzeć antywojenny protest. On co prawda tli się. Widzieliśmy to chociażby przed wyborami, gdy władze zdjęły z listy wyborczych opozycyjną partię Jabłko. Niestety, mówię to z żalem, administracja prezydenta działa przebiegle, rozumnie, szybko i efektywnie, jeśli chodzi o dławienie nastrojów protestacyjnych. Dławienie wszystkich możliwych punktów, w których narasta antywojenny protest.
1: Administracja prezydenta działa dostatecznie chytro, izyskana, umno i efektywna po podawleniu tego protestu, po podawleniu tych możliwych точек сборки антивоенного протеста.
2: Артем, и наконец,
0: Путин не хочет закончить войну.
1: Не хочет. Конечно, не хочет. Он хочет.
0: Не хочет. Очевидно, что не хочет. Он хочет уничтожения Украины. Он ма килька целей. Хочет уничтожения Украины, распаду НАТО и распаду Унии Европейской. Он хочет, чтобы световой порядок, который został ustanowiony, dla jednych po rozpadzie Związku Sowieckiego, dla innych po zakończeniu II wojny światowej, żeby ten porządek został zmieniony na jego korzyść. To jest jego cel. On bardzo skutecznie gra problemami Europy, wykorzystuje rozbieżności stanowisk w Unii Europejskiej, liczy na rozbieżności wewnętrzne amerykańskiego społeczeństwa. On chce, żeby wszystkie struktury, żeby wszystkie światowe sojusze się rozpadły, bo on widzi w nich zagrożenie.
2: No, jeśli
0: jednak to wszystko się nie wydarzy, a wojna się skończy, to w takim świecie, w takiej sytuacji wydaje mi się, że nie ma już miejsca dla Putina.
1: No, понимаете, u Putina немножко другая логика.
0: Putin ma inną logikę. On ma coś, czego na szczęście, lub jak kto woli, niestety, nie ma w innych krajach. On będzie rządził Rosją do śmierci. On ma nieograniczoną prawem i czasem władzę. On będzie robił, co chce, dopóki nie umrze. Albo dopóki go nie zabiją, w co akurat nie wierzę. On będzie walczył o swoje jeszcze wiele lat. Jeśli będzie trzeba kontynuować wojnę 10 lat, będzie ją kontynuował 10 lat. Nie wiem, jakie kataklizmy, katastrofy, nieszczęścia musiałyby się zdarzyć w Rosji, żeby on zatrzymał tę wojnę. Putin jest przekonany, że ma dużo czasu. On planuje nas wszystkich przeżyć. Wszystkich europejskich i amerykańskich polityków. A z drugiej strony, jeśli on chce zakończyć wojnę, to też nie ma problemu. Może przecież co tylko zechce uznać za swoje zwycięstwo. On może jutro pokazać się w telewizji i powiedzieć: szanowni Rosjanie, naszym celem było dostać po mordzie od Ukrainy. I wszyscy będą krzyczeć: hurra, dostaliśmy po mordzie od Ukrainy i to był nasz prawdziwy cel. Oczywiście ironizuje, ale on wszystko może uznać za swoje zwycięstwo.
1: Może wyjść zawtra z telewizora i powiedzieć tam: uważajmy Rosjanie, значит, naszą celą było получить po mordzie w Ukrainie. I wszyscy będą: ura, my получили po mordzie w Ukrainie. To i była nasza настоящая цель. Ja teraz, конечно, ironizuję, no, on co угодно może objawić победой.
0: Już za tydzień porozmawiamy o sytuacji w Królewcu. Terytorium Rosji odcięte od macierzy, wielka baza wojskowa, a dookoła kraj NATO. Na dziś to wszystko. To była audycja Prawdziwa Rosja. Żegna się z Państwem Maciej Jastrzębski.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór.

0: Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Na ile edukacja w wieku senioralnym może wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej? Czy raczej chodzi tu o więcej wiedzy na temat tego, jak swoich pieniędzy nie stracić, jak nie dać się oszukać, albo na przykład jak i gdzie oszczędzać? Czy seniorzy chętnie się douczają i jak patrzą na to pracodawcy? To tematy kolejnej audycji Portfel Seniora. Anna Grabowska, zapraszam w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9.
9: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
7: Autopromocja.
10: 32 minuty po godzinie 17. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. 22 uczniów w całej szkole. Albo na przykład 40 na 23 nauczycieli. Dzieci w Polsce ubywa. Samorządowcy są zmuszani podejmować trudne decyzje o likwidacji placówek. Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, w latach 2023-2025 pod nóż poszły 323 szkoły i 150 publicznych przedszkoli. A to nie koniec. I o tym już teraz w Polskim Radiu 24.
7: Gość Polskiego Radia 24.
10: A razem z nami pani Dorota Żuchowicz, doradczyni edukacyjna i założycielka Forum Wiedzy i Edukacji. Dzień dobry pani Doroto.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Ja podałem te liczby za lata 2023-2025, ale to nie koniec, bo w ciągu najbliższych 10 lat z polskich przedszkoli i szkół podstawowych może ubyć ponad milion uczniów. Z czym to się wiąże?
11: A po pierwsze, można by prosto odpowiedzieć, wiąże się to z tym, że mamy mniej dzieci. I nie jest to specjalnie zaskoczenie, które pojawiło się, czy nie wiem, w ciągu ostatniego roku lub dwóch lat. Ponieważ patrząc na demografię Polski, od 20 lat dokładnie mogliśmy się tego spodziewać.
10: Że to nastąpi. Mogliśmy się na to przygotować.
11: Dokładnie, że to nastąpi i czy rzeczywiście to będzie milion dzieci w roku 2040, też trudno to powiedzieć. Ja optymistycznie patrzę, że może jednak tak źle nie będzie, ale to trochę zależy, nie ulega wątpliwości, od naszego społeczeństwa i od zmian demograficznych. No ale na te zmiany demograficzne, że tych dzieci... pójdzie do przedszkola mniej o 30% niż szło tam 6 lat temu. No to jest związane przede wszystkim z tym, że mamy z jednej strony niż demograficzny, ale mówię o tym niżu demograficznym też od strony osób, od strony mamy. No bo... I to jedno, dlatego mówię, że to nie jest specjalnie jakby trochę takie zaskoczenie, czyli mamy niż demograficzne od strony mam od kilku lat, który na to się nakłada spadek dzietności.
10: Czy to, w związku z tym... Pani Doroto, czy to oznacza, że 30% mniej dzieci oznacza, że będzie też 30% mniej nauczycieli, 30% mniej szkół? No bo z tym to się będzie wiązać?
11: No nie do końca. Dlatego, że jak popatrzymy dzisiaj na szkoły podstawowe, to w Polsce mamy około 14 tysięcy

0: szkół podstawowych. Tak jak pan powiedział już wcześniej, zamknięto plus minus 300 tych szkół, ale w tych 14 tysiącach szkół podstawowych aż 3 tysiące szkół mamy, gdzie są dzieci poniżej, uczniów jest poniżej setki. I to zaczyna być jakby największy problem. To nie jest problem dużych miast, gdzie ciągle ta średnia liczba w klasie jest tych uczniów 20, tylko to jest problem 36% naszego społeczeństwa, która mieszka w terenach, nazwijmy to ładnie, bardziej zielonych, czyli wiejskich. I tam te dzieci po prostu mają, jest ich w szkołach coraz mniej, no bo ta dzietność, można powiedzieć, rozkłada się w miarę równo. Natomiast zaczyna być problem z dowozem dzieci do szkoły.
1: No właśnie, bo dla tych dzieciaków to oznacza, że trzeba będzie jechać na przykład do większego miasta do szkoły. I to, no właśnie, i w tym momencie ta odpowiedzialność spada na rodziców, jeżeli oni tego nie dopilnują, samorządy nie będą miały na to pieniędzy, to może się to odbić na jakości tej edukacji.
0: Samorządy mają i będą mieć na to pieniądze.
1: Okay.
0: Dlatego, że jeżeli samorząd zamyka szkołę, to ma pewnego rodzaju oszczędności. I te oszczędności może przekazać jak najbardziej na busy szkolne i z tego, co już wiem, przekazuje na bus szkolny. Absolutnie to tak, jak czasem widzimy w tych filmach amerykańskich, że podjeżdża taki żółty bus, zbiera dzieci z okolicy i dzieci jadą do szkoły. Jaki jest tego mały minus? No minus jest taki, że droga do szkoły się wydłuża. W związku z tym te dzieci po prostu mogą być bardziej zmęczone, ponieważ zawsze ideą szkoły podstawowej było tak, żeby ta szkoła była w zasięgu spaceru młodego człowieka.
1: Ja właśnie do takiej szkoły chodziłem.
0: Średnie.
1: Ja do takiej podstawówki chodziłem, właśnie. Tylko że moja podstawówka, tysiąclatka, to dzisiaj miejsce, w którym funkcjonuje trochę prywatnego biznesu, jakieś elementy związane z edukacją, ale to nie jest to, co było kiedyś, gdzie była szkoła podstawowa, potem było gimnazjum i nawet liceum było w tym samym budynku, bo to ogromny budynek.
0: Tak, no tutaj pan trochę nawiązał trochę do innego tematu, czyli co samorządy zrobią z budynkami poszkolnymi. Dlatego, że jak miałam przyjemność być na konferencji poświęconej edukacji i demografii organizowanej na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w tym roku, to przedstawiciele ministerstwa mówili, że no, w ciągu najbliższych lat zostanie zamknięte następne 500 szkół. W związku z tym to idzie szkół podstawowych, dlatego że to się zaczyna od przedszkola w tej chwili, dlatego że mamy tych dzieci, które pójdą do przedszkola właśnie w porównaniu 10 lat wstecz, to jest około 30% mniej. W 2025 roku zanotowano najniższy przyrost urodzeń, no stąd wiemy, że te dzieci w ciągu 3 lat, które przyjdą do przedszkola, to po prostu ich będzie o tyle mniej, będzie około 250 tysięcy dzieci, a niedawno było 400 tysięcy. W związku z tym to się zaczyna od przedszkola, później przechodzi do szkoły podstawowej, zakładając, że w szkole podstawowej nie będzie żadnych globalnych reform, które w tej chwili czujemy w szkole i podstawowej, i w szkole, końcówce szkoły podstawowej, i w szkole średniej, gdzie szły 6-7-latki. I w tym roku znowu był wyż zdających maturę. Miejmy nadzieję, że to się już tak pod tym względem ustabilizuje. No to po prostu te szkoły będą pustoszeć. I to jest pytanie, czy będą zamykane, czy ze względu na starzejące się nasze środowisko, to zostaną częściowo te same lokale wykorzystywane inaczej, tak jak pan powiedział. W tej szkole, gdzie było tych 8 klas, później gimnazjum, później liceum, coś innego się już dzieje, ale również może się dziać pod względem samorządowym właśnie

0: właśnie takie wspieranie aktywności dla starszych, ale z tego co wiem, to chyba o tym będziecie rozmawiać jutro.
1: Ale to ciekawie się rozkłada, ponieważ ja chodziłem jeszcze do klasy F, a moja córka miała połączoną ósmą klasę i była tylko klasa 8A. To jeszcze chciałbym zapytać, no bo może to jest jakaś też szansa, bo ja się przyzwyczaiłem do tego, albo przynajmniej żyłem w takim przeświadczeniu, że te klasy to muszą być 30-40 osobowe. Ale może tak właśnie być nie musi. Może ten niż demograficzny jest szansą na to, że będzie tak, jak zazdrościliśmy w prywatnej edukacji. Że te klasy są mniejsze, że nauczyciel ma więcej czasu na to, żeby poświęcić temu dziecku więcej uwagi, że wielokrotnie słyszałem, ciężko zapanować nad klasą 30-40 osobową. Teraz jest szansa na to, że ta edukacja mogłaby być normalna, a my w zamian za to proponujemy likwidację tych szkół?
0: No nie tak do końca, ponieważ likwidują się w tej chwili przede wszystkim szkoły podstawowe, gdzie ta średnia liczebność dzieci w szkole podstawowej raczej, tak jak powiedziałam, jest 15 dzieciaków w obszarach wiejskich, 20 osób w miastach. Ja rzeczywiście współpracując czasem z młodzieżą ze szkół podstawowych, nie pamiętam, żeby klasa miała powyżej 24 osób. W związku z tym w szkole podstawowej już to mamy. Natomiast te liczne klasy są zdecydowanie w szkołach średnich, w szczególności w liceach ogólnokształcących. Ale ten niż, o którym my mówimy, który kroczy do szkół, ze przedszkoli i szkół podstawowych, dopiero za kilka lat dotrze do szkół średnich. No i trudno przewidzieć, jakie będą decyzje. Czy będą decyzje, że rzeczywiście klasy mogą być mniej niż 30-osobowe, czy muszą być 30-osobowe, dlatego że wtedy klasy do niektórych przedmiotów mogą być dzielone. No i to jest takie prawo Poliszynela w cudzysłowie. Mamy klasę 32-osobową, ale większość zajęć mamy w grupie 15-16-osobowej. Ale gdybyśmy mieli klasę 20-osobową, to byśmy mieli wszystkie zajęcia w grupie 20-osobowej. Tak to wygląda.
1: Jestem ciekaw, w którą stronę to pójdzie. Pani Doroto, dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dorota Żuchowicz, doradczyni edukacyjna i założycielka Forum Wiedzy i Edukacji, była gościnią Polskiego Radia 24. Spokojnego popołudnia życzę.
0: Dziękuję również Państwu. Spokojnego popołudnia.
1: Na Litwie kończą się dziś największe w tym roku ćwiczenia systemu mobilizacyjnego. Dziś odbywają się w Łoździejach przy granicy z Polską. Biorą w nich udział polscy eksperci. Z Robertem Klonowskim, zastępcą dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA, rozmawiał nasz wileński korespondent Kamil Zalewski.
2: Opracowanie takich planów ewakuacji, szczególnie dotyczących przepływu ludności przez granicę, to wydaje się być olbrzymie wyzwanie dla strony polskiej, dla strony litewskiej również. Zgadza się?
3: Dokładnie tak. Organizacja ewakuacji masowej to przedsięwzięcie, które wymaga zintegrowanego i multiinstytucjonalnego reagowania. Dlatego na te ćwiczenia przyjechaliśmy bardzo mocnym zespołem, który obejmuje przedstawicieli trzech ministerstw, agencji rządowej, dwie służby ratownicze, urząd wojewódzki i, co też warto podkreślenia, przedstawiciele organizacji pozarządowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
2: Dosyć spora delegacja. To wynikało z jakiejś prośby ze strony litewskiej, czy może było wcześniej zaplanowane?
3: Te ćwiczenia są efektem naszych sześciomiesięcznych przygotowań, bo tak jak powiedziałem, jest to niezwykle skomplikowany proces. Ewakuacja masowa sama w sobie w ujęciu transgranicznym jest jeszcze bardziej skomplikowana. Jeżeli połączymy ją z koniecznością zapewnienia dekonfliktacji, to już w ogóle jest przedsięwzięcie karkołomne, a jeżeli mówimy o przesmyku zywalskim, no to w ogóle to jest wyzwanie dla najlepszych, także naprawdę wymagało to niezwykle starannego planowania. Ćwiczymy tutaj bardzo intensywnie, wniosków mamy dużo i jeszcze trochę przed nami jest do zrobienia, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy przygotowani na przeprowadzenie tego procesu.
2: To jak wyglądają te ćwiczenia, na czym polegają?
3: No ćwiczenia generalnie polegają na tym, że strona litewska tutaj kilkanaście zadań stawia połączonym zespołom ćwiczebnym polsko-litewskim.

0: które składają się z przedstawicieli zarówno organizacji, służb, instytucji, zarówno po stronie polskiej, jak i polsko-litewskiej i analizujemy krok po kroku możliwe warianty rozwoju sytuacji, kiedy znaczna część obywateli Litwy będzie zmuszona do opuszczenia swojego kraju.
1: Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informowało, że ćwiczenia polegały na ewakuacji mieszkańców 30 samorządów tych położonych na wschodzie kraju podczas tych ćwiczeń, które odbyły się w zeszłą sobotę. Kierunkiem ewakuacji było Kowno. Od ponad roku wiadomo, że na przykład Wilno ma swój własny plan ewakuacji i jednym z tych kierunków będzie strona polska.
0: Znamy te dokumenty. Jeżeli chodzi o Wilno, tam są możliwe 3 kierunki ewakuacji. Wszystko zależy od tego, jak się będzie rozwijała sytuacja w rzeczywistości. Wiemy, że sytuacja będzie niezwykle dynamiczna i że będzie niezwykle groźna. Dlatego w odróżnieniu od roku 2022, kiedy w przypadku wojny i napadu Rosji na Ukrainę byliśmy skazani na wielką improwizację. Teraz chcemy, wiedząc, że i tak zawsze w takich sytuacjach, zwłaszcza w pierwszej fazie, jest bardzo dużo chaosu, dużo niepewności, dużo niewiedzy, chcemy to jednak poprzeć staranną planistyką.
1: Mieszkańcy zarówno Polski, jak też Litwy zapewne wyobrażają to sobie w taki sposób, że gdy dojdzie do jakiegoś zagrożenia, no to wsiądą w samochody i ruszą na przykład w kierunku Kowna i dalej, być może w kierunku polskiej granicy, tą właśnie autostradą. W 2022 roku widzieliśmy obrazki w Kijowie właśnie, kiedy mieszkańcy ruszyli, to wszystko się zakorkowało. No ale jeżeli Litwini rzeczywiście, i nie tylko Litwini, o Łotyszach też mówię, bo też mogą osiągnąć polską granicę, jeżeli oni rzeczywiście ruszą w stronę polskiej granicy, czy tam powstaną jakieś punkty kontrolne, czy przewidywane jest jakieś sprawdzanie, nie wiem, paszportów, wymaganie paszportów nawet, bo wiadomo teraz jako mieszkańcy Unii Europejskiej nie potrzebujemy tego dokumentu, żeby przekroczyć granicę.
0: Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, bo to wszystko będzie zależało od tego, w jakim stanie prawnym i w jakiej rzeczywistości będzie zarówno Litwa, inne kraje bałtyckie, jak i Polska. Czy będziemy tutaj w stanie, nazwijmy go normalnym, czy też w stanie stanu wojennego, czy też w stanie wojny. Wtedy te przepisy będą różne. Niemniej różnica pomiędzy Ukrainą a krajami bałtyckimi jest taka, że kraje bałtyckie są oczywiście członkami Unii Europejskiej. Są w strefie Schengen, w związku z tym ich obywatele mają prawo swobodnie poruszać się po terenie Unii Europejskiej. Z drugiej strony wiadomo, że już od ładnych kilku miesięcy mamy przywróconą kontrolę graniczną ze względu na zagrożenia hybrydowe. W związku z tym zawsze te działania będą musiały być wypośrodkowane pomiędzy umożliwieniem skutecznego, szybkiego przepływu mieszkańców do miejsc bezpiecznych i do części bezpiecznych w całej Europie, a za zapewnieniem tutaj bezpieczeństwa danego kraju. I to dotyczy zarówno nas, jak i strony litewskiej, bo proszę pamiętać, że decyzja o zamknięciu granicy prawdopodobnie najpierw będzie po ich stronie.
1: Tak, żeby ludzie, którzy mają do wykonania pewne zadania, nie mogli opuścić kraju. Mówię tu między innymi o zmobilizowanych na przykład osobach, żołnierzach.
0: Podobnie jak było w Ukrainie, to jest tak, że część osób będzie zachęcana, czy nawet będzie im organizowana ewakuacja, natomiast część osób, czyli mężczyźni w wieku poborowym, będą potrzebni w kraju, żeby bronić swojej ojczyzny, więc dlatego właśnie ta sytuacja z ewakuacją masową jest tak skomplikowana, tak trudna i wymaga tutaj międzyinstytucjonalnego podejścia i dlatego zaangażowane są też to siły wojskowe. Mamy również przedstawicieli wojska w naszej delegacji i to zarówno Wojska Polskiego, jak i sił natowskich, bo te ruchy i ta działalność też będzie się na tym terenie w tym czasie odbywała.
1: A dlaczego trzeba ćwiczyć przekraczanie granicy? Bo takie ćwiczenia w Łuździejach są organizowane właśnie. Przekraczanie granicy. Wydaje się, że się przyjeżdża na granicę i można ją normalnie przekroczyć.
0: Jeżeli zauważymy i popatrzymy na przesmyk suwalski, to jest niewiele więcej ponad 100 kilometrów szerokości. To są dwa główne przejścia drogowe, jedno przejście kolejowe. I teraz, jeżeli zadamy sobie pytania, jeżeli te trzy główne przejścia drogowe będą wyłączone dla ruchu cywilnego, to co wtedy? I te właśnie scenariusze ćwiczymy, analizując, jakie są alternatywne drogi i miejsca przekraczania granicy i co trzeba zrobić, żeby te miejsca przekraczania granicy były jak najbardziej przepustowe.
1: Po stronie polskiej jakieś miejsca,

0: zbiórki takich ludzi są też planowane, szykowane?
1: Mówi pan o punktach tranzytowych. To też w ramach tych ćwiczeń i po ćwiczeniach będziemy tutaj przygotowywać miejsca. Identyfikujemy takie miejsca, w których takie punkty tranzytowe obsługi uchodźców mogłyby być zorganizowane. Tylko w odróżnieniu od sytuacji ukraińskiej będziemy rozważać różne warianty, również organizację tych punktów w miejscowościach dalej położonych od granicy, typu Łomża lub Ostrołęka.
0: Biorąc pod uwagę właśnie strategiczne znaczenie przesmyku suwalskiego, to też miałoby sens, biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa. I jeszcze jedno pytanie, bo kilka dni temu rozmawiałem z szefem Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, tego litewskiego, Wilmantasem Witkauskasem, i on powiedział coś takiego, że wyzwaniem oczywiście jest ten plan ewakuacji ludności przez granicę, ale nie stanowi on aż tak wielkiego wyzwania, jak plan przerzutu wojsk poprzez terytorium Polski tutaj do krajów bałtyckich. To też jest ćwiczone?
1: Nie przez nas. I nie w trakcie tych ćwiczeń, ale oczywiście bierzemy to pod uwagę i zgadzam się z panem Wilmantasem Witkauskasem, że to jest jeszcze bardziej wyzywające zadanie. Natomiast jeżeli pomyślimy, że oba te projekty trzeba realizować jednocześnie i na tak wąskim odcinku terenu, to rzeczywiście kwestia pogodzenia tutaj tych potrzeb zarówno cywilnych, jak i wojskowych jest prawdziwym wyzwaniem.
0: Panie dyrektorze, jest się czego bać, jest się czego obawiać, bo jak słyszymy plany ewakuacyjne, takie ćwiczenia, takie spotkania, no to można odnieść wrażenie, że coś wisi w powietrzu.
1: Nie. To zupełnie nie ma się czego bać. Naprawdę to, że organizujemy takie ćwiczenia, to, że się przygotowujemy, to jest sygnał bezpieczeństwa. To znaczy, że chcemy być przygotowani, ale wcale nie chcemy, żeby ta sytuacja się wydarzyła. Natomiast bierzemy tutaj, wyciągamy wnioski z sytuacji z 2022 roku, kiedy po prostu musieliśmy improwizować, bo nie mieliśmy przećwiczonych tych scenariuszy, nie mieliśmy wiedzy, jak się zachować i jak zarządzać tak ogromnymi strumieniami uchodźców. Teraz tą wiedzę mamy, dzielimy się nią z naszym litewskimi partnerami, ale tak jak powiedziałem, prawdopodobieństwo, że będziemy musieli je stosować w praktyce, jest bardzo niewielkie.
0: Mieszkańcy północno-wschodniej Polski też nie muszą się chyba obawiać niczego.
1: Nikt nie musi się obawiać. To nam naprawdę powinniśmy przede wszystkim, jeżeli ktoś chciałby coś zrobić konkretnego, to ja bardzo zachęcam do tego, żeby przeczytał poradnik bezpieczeństwa, który przygotowaliśmy, który rozesłaliśmy do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, bo mamy takie doświadczenie poparte tutaj ankietami, że wielu dostało, niewielu przeczytało. A bardzo by nam zależało na tym, że, bo każdy chce się czuć bezpiecznie. Jeżeli się chcesz czuć bezpiecznie, to przeczytaj poradnik bezpieczeństwa. Tam jest naprawdę kilka cennych wskazówek dla każdego o tym, żeby się poczuć bezpiecznie tu i teraz.
0: I mam wrażenie, że tutaj przykładem też mogą być Bałtowie, bo te poradniki bezpieczeństwa tutaj są jako tako znane, mają własne aplikacje również ostrzegające i te instrukcje też gdzieś tam cały czas tutaj są przekazywane.
1: Tak, Bałtowie tutaj są dobrym przykładem. Państwa skandynawskie są dobrym przykładem. Chcę powiedzieć, że Szwecja i Norwegia mają swoje poradniki bezpieczeństwa również w języku polskim, więc łatwo można je przeczytać i porównać.
0: Wilno też ma w języku polskim.
1: Ale tylko plan ewakuacji. Natomiast jeżeli chodzi o poradnik bezpieczeństwa, to my nasz poradnik bezpieczeństwa przetłumaczyliśmy na język litewski. Jest dostępny na stronie rządowej poradnikbezpieczeństwa.gov.pl i rozdajemy tutaj go też jako suwenir naszym litewskim partnerom z delikatnością prośbą, żeby przetłumaczyli swój poradnik również na język polski, bo na razie jest tylko w języku angielskim.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Pozdrawiam serdecznie.
2: Z Robertem Klonowskim, z zastępcą dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA, rozmawiał nasz wileński korespondent Kamil Zalewski. Popołudnie w Polskim Radiu 24 powoli dobiega końca. Przed nami wieczór. Paweł Wojewódka razem ze mną.
3: Dobry wieczór.
2: Zadowolony, pełen energii, jakby można powiedzieć zatankowany do pełna.
3: Zatankowany i to taniej.
2: I to taniej, o złotówkę i nawet 20 groszy.
3: I konno też nie przyjechałem.
2: No, a propos właśnie, bo wiem, że zaczniesz wieczór od lalki.
3: Tak.
2: I wiesz co, ja sprawdziłem, że Stanisław Wokulski, przeliczając ile wydał na Izabelę Łęcką, na zaloty i rodzinę i tak dalej, to na dzisiejszych złotych to byłoby 40 milionów złotych. Wyobrażasz to sobie? 40 milionów dla miłości.
3: Miłość jest ślepa.
2: No, nie chcemy
3: państwu... A miłość do koni ile kosztuje?

0: Do czego pijesz? Bo chyba nie do lalki.
1: Nie wiem, no może z tego będzie kolejna powieść?
0: O, na przykład. Ogniem i mieczem na przykład.
1: Na przykład.
0: Dlaczego nie? Co jeszcze dzisiaj wieczorem w Polskim Radiu 24 mamy?
1: No, będziemy rozmawiali o tragedii, która miała miejsce w Jarosławiu, w opactwie. Będzie reportaż dotyczący tej sprawy i będę rozmawiał z autorką tego reportażu. No, będziemy na środku oceanu też.
0: O, to brzmi naprawdę...
1: Żeglując.
0: Nie, bo tak była lalka, to i stary człowiek i morze się pojawi.
1: Nie, absolutnie. Ten bohater naprawdę nie jest, on jest wiecznie młody.
0: Ja państwa również zostawiam z wiecznie młodym Pawłem Wojewódką. Ja już się żegnam, trochę odpoczywając w tym wieku. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Reklama. Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
8: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
9: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
10: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
17: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
18: Ma pani rację. Nie widzę.
17: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
19: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
16: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Cyberatak na portal wakacje.pl, wyciekły rezerwacje części klientów. Szef MON potępił rosyjskie ataki na Mołdawię, w regionie spadło kilka dronów i pocisków. Zajrzymy też na Mierzeję Wiślaną, gdzie przyjechali ornitolodzy z całej Polski. Minęła 18, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Kolejny cyberatak w polskiej sieci. Hakerzy włamali się do systemu obsługi klientów

0: portalu wakacje.pl wyciekły m.in. dane związane z rezerwacjami. Problem ma dotyczyć nielicznej grupy użytkowników, ale przedstawiciele firmy apelują o zachowanie czujności. Wśród danych, które zostały pozyskane, znajdują się potencjalnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy zamieszkania czy dane paszportowe. Firma zaleca ostrożność wobec wiadomości i telefonów dotyczących rezerwacji. Klienci powinni też zastrzec numer PESEL w aplikacji mObywatel lub na stronie gov.pl. Po incydencie zostały powiadomione organy ścigania i Urząd Ochrony Danych Osobowych. Polska potępia rosyjskie ataki na Mołdawię i deklaruje solidarność z Kiszyniowem. To po eksplozji 5 dronów i rakiet na terenie Mołdawii. Rosja atakuje kraj, który opowiedział się za Europą, mówił Polskiemu Radiu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Polska będzie wspierać Mołdawię, wspieramy również siły zbrojne Mołdawii w celu podniesienia ich umiejętności. Się dzieje obok nas, tam doszło do serii wybuchów przez drony spowodowane i rakiety. To jest przyspieszenie wchodzenia po drabinie eskalacyjnej przez Federację Rosyjską.
0: Od początku roku doszło do 45 naruszeń mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. 8 incydentów miało miejsce w ubiegłym tygodniu. A o tym, jak reagować na zagrożenia z powietrza, uczyli się mieszkańcy Mazowsza i Pomorza. To w ramach kolejnego treningu reagowania przeprowadzonego przez Straż Pożarną. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m.in. o aplikacji do szukania miejsc schronienia, poinformował brygadier Dawid Bąk ze Stołecznej Straży Pożarnej.
2: Instruujemy mieszkańców, iż istnieje do pozyskania aplikacja na stronie gov.pl Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, z której można na bieżąco korzystać w wersji offline. Na stronie znajduje się instruktaż, jak ją pozyskać. W tej aplikacji są wskazane miejsca schronienia, które zostały zweryfikowane przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ze wskazaniem, czy taki budynek jest dostępny przez całą dobę, czy okresowo w wyznaczonych godzinach.
0: Strażacy przekazali też, jak rozpoznać sygnał alarmowy, spakować plecak ewakuacyjny, czy udzielić pierwszej pomocy. Armenia zapowiada reformy, które mają doprowadzić do ruchu bezwizowego z Unią Europejską. Władze chcą wprowadzić m.in. nowy system biometrycznej identyfikacji i zmiany w zarządzaniu granicami. Całość ma być gotowa do 2029 roku.
3: Minister spraw wewnętrznych Armenii Arpine Sargsyan poinformowała, że 2029 rok jest celem dla zakończenia planu liberalizacji wizowej z Unią Europejską. Jednym z najważniejszych elementów reform jest zarządzanie migracją i bezpieczeństwo dokumentów. 1 listopada Armenia ma uruchomić nowy system identyfikacji biometrycznej. Kolejnym krokiem ma być zintegrowanie zarządzania granicami. Strategia w tej sprawie ma trafić do rządu do końca roku. Plan liberalizacji wizowej obejmuje m.in. bezpieczeństwo dokumentów, kontrolę granic, migrację, praworządność i walkę z korupcją. Władze kraju podkreślają, że zniesienie wiz ułatwiłoby obywatelom Armenii podróży do Unii Europejskiej. Diana Skaja, Polskie Radio, Erywań.
0: Na koniec zaglądamy na Mierzeję Wiślaną, gdzie zjechali ornitolodzy i amatorzy obserwacji ptaków. To z powodu ptasiego pikniku. Dwudniowe wydarzenie to nie tylko okazja do wypatrywania migrujących gatunków, ale też uczestniczenia w wycieczkach z ornitologami, warsztatach i pokazach obrączkowania. Co roku na Mierzeję przyjeżdżają goście z całej Polski, mówi Weronika Jadach ze Stowarzyszenia Drapolicz.
4: Jest to już 16 raz, kiedy spotykamy się z naszymi obserwatorami i miłośnikami przyrody właśnie na ptasim pikniku. Od 2 sezonów mamy również nowy punkt, jest to punkt obserwacji ptaków morskich, więc nasi obserwatorzy mogą zawitać i na wieży obserwacyjnej, i na punkcie morskim i zobaczyć, jak ta migracja się różni.
0: Piknik potrwa do jutra.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Noc pochmurna w północno-zachodniej części kraju. Na pozostałym obszarze przeważnie pogodnie. Na północy możliwe słabe opady deszczu. Lokalnie widzialność mogą ograniczać gęste mgły. Temperatura od 0 stopni lokalnie na Podkarpaciu, 8 w centrum, do 12 na północnym zachodzie.
5: Klimat.
0: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ponad 20% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Susza hydrologiczna utrzymuje się w większości kraju.
5: Klimat.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: filmu. I mamy dwa filmy, fabularny i serial. U nas o serialu.
1: Radio Podcast.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Uwaga, materiał może zawierać spoilery. Dzień dobry, Bartek Bakowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu, w którym jak zawsze sprawdzamy, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Nowa serialowa adaptacja Lalki w reżyserii Pawła Maślony do scenariusza Pawła Demirskiego i Jagody Dudkiewicz podzieliła Polaków. Mamy wojnę kulturową, co tu dużo kryć. No bo Paweł Maślona razem ze scenarzystami dosyć swobodnie podszedł do literackiego pierwowzoru. To jest raczej adaptacja, a nie ekranizacja Lalki, ale czy równie swobodne jest w przedstawieniu realiów XIX-wiecznej Warszawy? O to zapytam dzisiaj dr Alicję Urbanik-Kopeć, badaczkę literatury i kultury polskiej XIX wieku, adiunktkę w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, która prowadzi też instagramowy profil Instytut Humanizowania Historii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pytanie na rozgrzewkę. Jak ci się podobała Lalka od Netflixa?
4: To jest pytanie dość skomplikowane, mimo że proste. Ja ją widziałam już jakiś czas temu i na samym początku, jak tylko ją zobaczyłam, miałam bardzo wiele zastrzeżeń. Po namyśle uznałam, że jednak jest bardzo ciekawa. Potem znowu uznałam, że jednak jest bardzo wiele rzeczy, które są dla mnie kontrowersyjne. A teraz, w momencie, w którym jest już dostępna dla szerokiej publiczności i wywołuje tak ogromną falę reakcji, w tym bardzo wiele bardzo krytycznych, to mam poczucie, że jestem coraz bardziej gotowa jej bronić jako tekstu kultury, niż bym się spodziewała na początku.
3: Ja przyznam, że mam do tej Lalki podejście dość ambiwalentne, no bo z jednej strony podoba mi się to odważne postawienie na postać Łęckiej na samym początku, ale z drugiej gdzieś koło czwartego odcinka wydaje mi się, że niepotrzebnie twórcy poszli w kierunku kina gatunkowego z podznaku heist movie, tak byśmy mogli to określić. Można było to moim zdaniem lepiej trochę poprowadzić, no ale skoro już mówimy o tym, w jaki sposób poprowadzili twórcy tę historię, to zacząć chyba należy od tego, że jednak w tej kwestii pozostawienia rdzenia tej historii są wierni pierwowzorowi, no bo rdzeniem jest oczywiście nieszczęśliwa miłość Wokulskiego do Łęckiej, no i pozostawienie tej najważniejszej kwestii. Dlaczego arystokracja postawiła przed Wokulskim taką barierę? Czy ta kreacja Prusa, za którą podąża Maślona, jest wiernym odtworzeniem realiów tej trzeciej ćwierci XIX wieku, bo to jest rok 1878, przypomnijmy.
4: I tak i nie. To znaczy na pewno jednym z centralnych, bo nie jedynym, bo też należy o tym pamiętać, że Lalka to jest bardzo duża powieść, zarówno pod względem swojego znaczenia, jak i swojej objętości. I też mnogość tych wątków jest naprawdę liczna, ale oczywiście jednym z wątków powieści Bolesława Prusa jest właśnie powolny upadek, a właściwie brak możliwości odnalezienia swojego miejsca klas wyższych, arystokracji i szlachty polskiej w warunkach zmieniającego się gwałtownie świata, w okresie coraz bardziej zwiększającej się urbanizacji, rozwoju przemysłu, coraz większej mobilności klasowej i też, choć Plus o tym zupełnie nie pisze wprost, implikacji represji, implikacji takich społecznych i politycznych represji po powstaniu styczniowym przez ówczesne władze rosyjskie w Królestwie Polskim. I Prus pisze o tym, że polska szlachta, polska arystokracja, do której zaliczają się Łęccy, Krzeszowscy i cała reszta tej plejady, niespecjalnie, a właściwie nawet bardzo mało pozytywnie opisanych bohaterów, nie jest w stanie dostosować się do zmieniających czasów. Oni odrzucają Stanisława Wokulskiego jako potencjalnego męża dla Izabeli Łęckiej, choć trzeba przyznać, że to Izabela ostatecznie jest tą osobą, która Wokulskiego odrzuca ze względu na swoje po prostu, właśnie to jest łatwo powiedzieć, uprzedzenia klasowe. To są uprzedzenia klasowe wynikające ze sposobu jej wychowania, które też wpływają na jej formację taką emocjonalną, intelektualną, charakterologiczną. Ona po prostu jest wytworem swoich czasów i swojej klasy społecznej, kobietą, która nie jest według, tak jak ją Prus stwarza, nie jest w stanie stworzyć zdrowej relacji emocjonalnej z nikim, więc a jakby Wokulski jest tylko jedną z ofiar tego, tej sytuacji.
3: Niepełnosprawności emocjonalnej
4: tak,
3: poniekąd.
4: Tak. I to jest jakby kolejny oddzielny wątek powieści Lalka, to znaczy tego, co Prus ma do powiedzenia na temat sposobów wychowania młodzieży, a szczególnie kobiet właśnie przez polskie klasy wyższe, w tym również miejską

0: inteligencję, bo nie tylko arystokrację. Ale wracając do tematu, to Proust pisze o tym właśnie, że arystokracja się nie jest w stanie odnaleźć w tym świecie, ale on stwarza taką sytuację, w której nie była do końca zgodna z rzeczywistością, bo ten okres, o którym mówimy, to jest moment, w którym ze względu na bardzo duże problemy finansowe i życiowe i społeczne arystokracji i ziemiaństwa po powstaniu styczniowym, związane z kontrybucjami, karami finansowymi, aresztowaniami, też związane z dużym ich upadkiem ekonomicznym ze względu na niesienie pańszczyzny przez władze rosyjskie. Mamy coraz większy związek między arystokracją, coraz częściej tworzące się związki między arystokracją i ziemiaństwem, a tymi potentatami przemysłowymi, bo to też okres rozwoju właśnie przemysłu na ziemiach polskich. No i spójrzmy na realia. Wszystkie córki Leopolda Kronenberga, który był dyrektorem banku, który był największym potentatem finansowym polskim, asymilowanym Żydem, wychodzą za mąż za polskich arystokratów.
1: No,
0: i to jest normalne.
1: W latach 70. jego córka Maria wychodzi za Moiskiego.
0: Dokładnie.
1: Już bardziej arystokratycznej rodziny trudno odnaleźć.
0: Tak. Wszystkie córki Jana Blocha, wielkiego kryzysa biznesu żelaznego, tworzenia drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, także wychodzą za polskich ziemian i arystokratów. To nie jest tak, że polska arystokracja brzydzi się przemysłem, szczególnie jeżeli ma na kieszenie tak głębokie, jak ukazane to jest na przykładzie Stanisława Wokulskiego. Oczywiście to sytuacja jest odwrotna, bo to mężczyzna ma wziąć sobie za żonę kobietę z arystokracji, czyli ona dokonuje jakby tego zejścia, mimo wszystko ona by już przestała, ona nie byłaby już hrabianką. Aczkolwiek wybór Wokulskiego, to znaczy mężczyzny, który jest po pierwsze katolikiem, nie bez znaczenia, a nie jest asymilowanym Żydem, nie jest ewangelikiem, jest Polakiem katolikiem, ma przeszłość powstańczą.
1: No, co dla Prusa Głowackiego
0: jest, tak, jest ziemianinem sam z drobnej szlachty. Ma ogromne pieniądze, świetnie się odnajduje w towarzystwie ziemiańskim, chce robić interesy z tymi panami, którzy zawdzięczają mu różnego rodzaju przysługi finansowe. To, że on jest odrzucony przez tę arystokrację, czy raz jest przez nią przyciągany, a raz odrzucany, to jest bardzo wyraźne świadectwo bigoterii tej konkretnie wybranej grupy osób, którą opisuje Prus jako właśnie ten emblemat tych ludzi, którzy po prostu nie są się w stanie zmienić, którzy są pogrążeni w tych swoich starych poglądach i na własną zgubę działają, niż odzwierciedlenie stanu faktycznego okresu, w którym Bolesław Prus sam żył, bo wtedy raczej i już nikt nie był na tyle, no właśnie taki bigoteryjny, żeby tak traktować ożenki między klasą wyższą a klasą biznesową, że tak powiem. No więc jeżeli chodzi o wskazanie tych wątków w serialu Pawła Massona na Netflixie, to ja przyznam szczerze, że to jest jeden z moich ulubionych wątków i to jest jeden z tych wątków, które wydaje mi się, że są pokazane naprawdę najlepiej.
1: No Maślona tutaj faktycznie posuwa tę sprawę do granic możliwości, bo nawet prezesowej Zasławskiej, która w literackim pierwowzorze jest jednak postacią z gruntu pozytywną, mimo że arystokratką, tutaj się jej mocno dostaje.
0: No tak, ona jest taką klasyczną, minoderyjną, zasuszoną hrabiną, która absolutnie nie może nawet znieść widoku takiego parweniusza, jakim jest Wokulski, co oczywiście właśnie w powieści jest zupełnie inaczej. To jest inaczej narysowane, jednak ten portret arystokracji jest troszeczkę bardziej zniuansowany tam niż tu. Aczkolwiek, jak mówię, jeśli mamy już do czynienia z taką poetyką tego serialu, bo myślę, że bardzo wiele też kwestii związanych z oceną, czy to nawet nie przytoczenia realiów XIX-wiecznych, tylko w ogóle oceną tego, jakie wrażenie robi na nas serial Lalka Pawła Maślony, wynika z tego, że należy przyjąć konwencję, w której on jest nakręcony. W momencie, kiedy mamy problem z tą konwencją, nie podoba nam się ta konwencja, odrzucamy tę konwencję, no to ten serial absolutnie jest nie do strawienia po prostu. Ale w momencie, w którym już przyjmiemy jako założenie początkowe, że konwencja tego serialu jest groteskowa, jest absurdalna, jest dociśnięta, jest wyolbrzymiona, dociśnięte są do granic możliwości zarówno reakcje emocjonalne bohaterów, jak i ich portrety psychologiczne, jak i ich działania są drastyczne, dużo bardziej drastyczne niż by się mogły wydawać, czy mogliby wybrać, no to ten portret arystokracji, który oferuje nam Maślona, jest moim zdaniem bardzo interesujący i bardzo dobrze pokazujący to, mało zniuansowany, bo ten serial nie jest zniuansowany.
1: Nie, absolutnie. Tak. To w odróżnieniu od pierwowzoru literackiego,
0: tak,
1: gdzie
0: dokładnie
1: każda postać jest zniuansowana.
0: No właśnie, ale jeśli już tak się zgodzimy, no to ten portret jest świetnie groteskowy, świetnie taki wręcz histerycznie obrzydliwy momentami i pokazuje tę arystokrację w stanie takiego naprawdę upadku wybitnego. Zarówno postać Tomasza Łęckiego, którą gra Jacek Braciak, jest fantastyczna właśnie w tej kategorii, to znaczy tego

0: do takiego mężczyzny, który jest jednocześnie słaby, żałosny, ale jednocześnie dumny, ale jednocześnie ma być głową domu, ale tego nie potrafi, ale wszyscy tego od niego oczekują, ale jest po prostu cały czas pijany i cały czas albo płacze, albo się przymila, albo się rozdziera koszulę, prawda? No to jest taka postać. To jest inne niż ten taki trochę zagubiony, trochę żałosny, trochę bufonowaty Papa Łęcki właśnie z lalki. No ale jest to świetna postać, tak myślę.
1: I znakomicie zagrana.
0: Fantastyczny Baron Krzeszowski Piotra Adamczyka, który tutaj, bo w powieści Baron Krzeszowski jest postacią taką mocno komiczną, on jest tym elementem, jest tą postacią, która przynosi ten comic relief w powieści, znaczy jego działania są takie bufonowate, on jest takim pajacem po prostu, który robi głupie rzeczy, śmieszne rzeczy, jest absurdalny, jest trochę żałosny, ale przede wszystkim taki zabawny w tym. A tutaj jest demoniczny, on zupełnie traci ten wątek, tę swoją komediowość zresztą swojego nieudanego małżeństwa ze swoją żoną baronową Krzeszowską, która znowuż tutaj jest taką w powieści postacią po prostu jakąś taką, takiej archetypicznej żony histeryczki, czy takiej żony, która tam po prostu suszy głowę temu swojemu bogu ducha winnego mężowi. No tutaj baron Krzeszowski to jest ta postać bardzo negatywna, taka demoniczna wręcz. On ma świetną scenę z Wokulskim, gry w karty, kiedy właśnie tutaj rozwija te swoje możliwości bycia tym takim niepokojącym, odpychającym, trochę przerażającym arystokratą, który może pomiatać Wokulskim.
1: Arystokracja umyślona jest zdecydowanie zdegenerowana. Pytanie, czy to jest uczciwe przedstawienie? To znaczy, wspominałaś o Cronenbergach, o rodzącej się finansjerze, burżuazji i o tej arystokracji, która nie do końca potrafi się znaleźć w tej rzeczywistości, ale czy były jednak wyjątki? Czy byli arystokraci, którzy potrafili wsiąść do tego pociągu, używając metafory jakże adekwatnej do rozwoju rewolucji przemysłowej?
0: Nie no, oczywiście to nie jest tak, że polska arystokracja usiadła tylko na swoich bogato zdobionych krzesłach i zaczęła płakać. Jednak niewątpliwie należy pamiętać o tym, że większość dużych, dobrze prosperujących biznesów XIX-wiecznych prowadzili nie polscy arystokraci, którzy jednak zajmowali się raczej na przykład z tych największych rodów Radziwiłłów, Zamoyskich i tak dalej, pracą bardziej taką polityczno-dyplomatyczną, bym powiedziała, mniej więcej, jeśli chodzi o jakieś takie działania na rzecz sprawy polskiej niepodległości, bo tak to było postrzegane, a rozwój gospodarczy, który przez pozytywistów, w tym przez Prusa, był podkreślany i uznawany jako ten właśnie, nie ta polityka, nie ta dyplomacja, tylko właśnie rozwój gospodarczy polskiego biznesu był uznawany za ten właśnie podstawowy filar przyszłej niepodległości polskiej. Wszyscy znamy to rozumowanie. Tak? Im bardziej, im silniejsza będzie polska gospodarka i ekonomia, tym silniejsza będzie Polska jako naród, tym wyższą pozycję będzie miała na rynku światowym, tym łatwiej będzie doprowadzić siłami polityczno-finansowymi do niepodległości polskiej. No tutaj prym wiedli Polacy, którzy albo byli z zasymilowanych rodzin żydowskich, ogromne właśnie tego typu biznesy, albo to byli ewangelicy, mnóstwo Niemców, którzy przyjechali z zaboru pruskiego i tutaj robili wielkie biznesy, interesy. Choć czasem to było tak, że no to pochodzenie z Niemiec czy te korzenie żydowskie były już kilka pokoleń wstecz, prawda? No bo baron Okocimski, który był właścicielem browaru Okocim, który już w XIX wieku był ogromnym, bardzo bogatym przedsiębiorstwem, był pochodzenia niemieckiego, ale już był Polakiem od dwóch pokoleń. Nie wiem, Karol Wedel, który był również ewangelikiem Niemcem, już w końcówce XIX wieku był, i jego dzieci czy wnuki były absolutnie Polakami.
1: No, wnuk z piękną kartą niepodległościowo-konspiracyjną, tak.
0: No właśnie,
1: w trakcie II wojny
0: więc
1: światowej.
0: Czy nie wiem, czy właśnie spółka Lil Poprau i Lovenstein to są wszystko Belgowie i Niemcy. Nazwiska mają takie, wydawałoby się, żydowskie, ale nie, to są właśnie Belgiem jest Baron Rau i Lovenstein, a Lovenstein chyba, a Lil Pop Niemcem. Cronenberg, zasymilowani Żydzi i tak dalej. Zresztą ogromne biznesy łódzkie, włókiennicze, to też prowadzili w większości albo właśnie Niemcy. To wiemy z ziemi, to widzimy jak w krzywym zwierciadle i bardzo takim, no, antysemicko i ksenofobicznym zwierciadle Reymonta, ale faktem jest, że większość tych największych firm to jednak byli Niemcy, Ewangelicy, Żydzi, Polacy wyznania mojżeszowego albo zasymilowani.
1: Wspomniałaś o tym wątku niepodległościowym, tak go nazwijmy. Umyślony on jest niestety, jeśli nie zasygnalizowany, to często też jest przedmiotem pewnej groteski. To mieliśmy tak. Łęckiego, który swoją drogą

0: cudownie anachronicznie śpiewa pieśni strzelców z 1912 tak. roku dopiero, czyli jakieś tak. tam, dobrze liczę, 50 lat później powstałą w stanie mocno wskazującym. Nie brakowało ci tego jednak mimo wszystko wątku, który jest u Prusa zasygnalizowany.
1: Oczywiście, że brakowało, natomiast wątek niepodległościowy jest u Prusa zasygnalizowany jedynie, a szczególnie jest kwestia rozważania stanu Polski w kontekście politycznym. Są w większości ograniczone do pamiętnika Ignacego Życkiego, który rozumiem, że jest wycinany ze wszystkich ekranizacji, dlatego że bardzo ciężko jest go, nie wiem jaki byłby, bardzo chciałabym zobaczyć jakiś taki sposób na to, jak umieścić go, te fragmenty powieści, właśnie tych rozważań, czy tych wspominek w akcji serialu, czy w akcji filmu.
0: Język filmowy.
1: Język filmowy, jak go ubrać, prawda? No oczywiście tutaj ogranicza się to do, w większości ekranizacji ogranicza się do jakichś takich uwag Życkiego, które są brane z jego pamiętnika, czy tego, że on mówi na głos, że ach, na pewno Stachu jedzie do Paryża, żeby się tam, nie wiem, układać z Bonapartczykami, czy coś w tym rodzaju, prawda? Że cały czas czeka na jakiś wielki ruch polityczny, który zjednoczy Europę, w tym uwolni Polskę.
0: Tutaj też Rzecki ma w pewien sposób to wplecione, no bo wspomina o tym, że gdyby żołnierze Napoleona na kokainie doszli do Moskwy, to by i może w niej zostali.
1: Tak, tak, no właśnie, to jest pewnego, no to, czy tak, on pozostaje w roli. Znowuż, Ignacy Rzecki to jest jedna z takich postaci, które są jednym z moich ulubionych elementów tego serialu i jest świetnie, świetnie przedstawiony, świetny pomysł na niego mają i reżyser, i grający aktor.
0: Scena z drożdżówką fenomenalna.
1: Fantastyczna, też jego wątek z Marianną, fantastyczny. Jego wątek jego, i to, jak jest pokazana jego przyjaźń z Wokulskim, też jest moim zdaniem świetnie ożywczy i taki wbrew pozorom bardziej w duchu powieści niż większość tego, w jaki sposób relacja między Rzeckim a Wokulskim jest pokazywana w ekranizacjach. Bo oczywiście Rzecki i Wokulski, jak niewiele osób pamięta, bo nikt tego nie liczy raczej, oni są w tym samym wieku mniej więcej. Rzecki jest od Wokulskiego może 2-3 lata starszy. Oni są obaj po 40, między 45 a 50 rokiem życia. No w dzisiejszych czasach, czyż to nie jest jeszcze w ogóle pierwsza młodość dla mężczyzny?
0: Wszyscy właściwie jesteśmy ofiarami tego, że nazywamy go starym subiektem.
1: No tak, bo on jest jak na subiekta jest stary, bo subiekt to chodzi po prostu o subiekt to ekspedient w sklepie i to była wówczas praca, którą wykonywali młodzi mężczyźni, to znaczy no tak jak zresztą do dzisiaj w Polsce, w usługach, w gastronomii, raczej jako kelnerzy, kelnerki, sprzedawcy i tak dalej, pracują raczej młodzi ludzie, bo jest to postrzegane jako praca dla, nie wiem, studentów, ludzi tuż po studiach, a później oni będą zajmować się, bo jest elastyczny czas pracy i tak dalej, a że będą się zajmować czymś innym w przyszłości. No a właśnie i tak samo w sklepie Wokulskiego, prawda? Wszyscy sprzedawcy, wszyscy ekspedienci, wszyscy subiekci są młodymi mężczyznami. Emblematyczny Maruszewicz, prawda? Czy Klein, którzy są właśnie młodzi. No a starym subiektem jest Rzecki. Więc stary subiekt, a nie stary, stary człowiek. Tak, więc ta relacja jest fantastycznie pokazana. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wygląda.
0: Wspominałaś też o tym, że ten serial jest kręcony w konwencji groteski tak. i wiele rzeczy w nim jest pociągniętych do granic, no nie nazwijmy to absurdu, ale do granic pewnych tak. powiedzmy. I tak jest również z językiem. Gro krytyki skierowanej przeciwko temu serialowi wynika z języka, którym posługują się tam bohaterowie, a sformułowanie ty borsuczy już zagościło chyba w memach. To jak to było z tym językiem epoki? Czy bohaterowie lalki posługiwaliby się takimi niecenzuralnymi wyrazami?
1: Niestety na to pytanie mogę odpowiedzieć tylko to zależy. Na pewno nie brzmiały ich dialogi między sobą, nie brzmiałyby tak jak dialogi, które pisał między innymi Paweł Demirski, prawda? Którego znamy z tego typu języka teatralnego i też jesteśmy raczej przyzwyczajeni do takiej bardzo mocnej językowo konwencji w teatrze w ogóle, prawda? Współczesnym. Nie mówiliby tak. Więc jest to znowu pewna konwencja, którą można kupować bądź też nie, którą można lubić bądź też nie, można ją odrzucać albo się nią cieszyć. Ale myślę, że warto powiedzieć, tutaj zgłosić dwie uwagi na ten temat. Pierwsza z nich jest taka, że Lalka to w ogóle nie jest miła powieść. To znaczy Lalka to nie jest powieść, wiele osób pamięta, mam poczucie, tę powieść z czasów, kiedy omawiało ją w liceum, bądź też przygotowywało się do matury, albo oglądało, nie wiem, ekranizację serial Bera, czy z lat 70., czy może nawet ekranizację Hasa z 68 roku. I pamięta ją jako takie dzieło, powiedziałabym, dość zapisane w pamięci koturnowo niemalże. To znaczy, że to jest po prostu piękna opowieść o nieszczęśliwych ludziach, którzy mają wielkie ideały, ale niestety przeciwności losu sprawiają, że dzieją się różne smutne rzeczy, tak? A Lalka to jest powieść, która zawiera w sobie

0: bardzo dużą dawkę i brutalności, i takich brudów życia, i też tematów, które z jakiegoś powodu ochrzczone są jako kontrowersyjne, czyli wszelkiego rodzaju zdrad małżeńskich. Poruszane są tam wątki, nie wiem, praca seksualna, zdrady, masturbacja, pijaństwo, korzystanie z usług prostytutek, branie używek, przemoc małżeńska, jakieś takie tematy, które są elementem życia społecznego zarówno w XIX wieku, jak i w wieku XXI, że już nie wspomnę o bardzo drastycznych czasem opisach Powiśla Warszawskiego, które pełne jest przemocy seksualnej, takiej agresji, chorób, biedy, nędzy itd., itd. Więc to nie jest piękna powieść o pięknych rzeczach, wprost przeciwnie, to jest piękna powieść o bardzo brzydkich rzeczach. Więc też myślę, że takie oburzanie się na samo złamanie dekorum jest zupełnie nietrafione. Natomiast niewątpliwie sposób, w jaki to dekorum jest łamane, może być kontrowersyjny. No bo tak, ludzie w XIX wieku nie mówili do siebie w taki sposób, w jaki mówią do siebie bohaterowie lalki. Konwencja, czy też norma społeczna była taka, że przeklinanie, używanie określeń obelżywych tego typu jest wyznacznikiem przynależności do klasy ludowej po prostu. Czyli mówiąc brutalnie, chłopi i robotnicy tak do siebie mogą mówić. Klasy wyższe, ich dystynkcją jest to, że się tak nie odzywają do siebie. A już na pewno nie mówią tak kobiety, a już na pewno mężczyźni nie mówią tak w obecności kobiet. Natomiast nie znaczy to, że ludzie nie używali przekleństw, różnego rodzaju zresztą, w wieku XIX. Szczególnie, że bardzo wiele z tych dialogów najbardziej wulgarnych pada między mężczyznami, którzy są pijani, którzy się kłócą ze sobą, którzy są w miejscach prywatnych, bądź też w sytuacjach ogromnego wzburzenia emocjonalnego między postaciami. I to nie jest tak, że oni po prostu codziennie na ulicy, na korytarzu, w dużym pokoju się do siebie tak zwracają. Więc ja to rozumiem, że to jest pewnego rodzaju wyraz ekspresji emocjonalnej bohaterów, który inaczej jest opisywany w XIX-wiecznej powieści realistycznej, inaczej może być jako jedna z koncepcji przełożona na język serialowy czy filmowy obecnie. A jeszcze kolejną sprawą jest to, że mamy zachowane różnego rodzaju w korespondencji prywatnej, w jakichś takich przekazach rodzinnych, w pamiętnikach, we wspomnieniach, różnego rodzaju informacje o tym, jak się do siebie ludzie zwracali, szczególnie w sytuacji podległości, czyli jak się ojcowie do swoich dzieci zwracali, jak się mężowie do żon, szczególnie jak nie najlepiej się między nimi wiodło, jak się państwo do służby odzywało, to zapewniam Państwa, ja nie chcę tutaj cytować, bo jak rozumiem, musielibyśmy to wypikać, ale zapewniam Państwa, że nawet pani adwokatowa do swojej służącej mówiła takim językiem w Warszawie w 1905 roku, że odnalazłaby się doskonale na planie lalki.
1: Innym, dość kontrowersyjnym, a moim zdaniem bardzo dobrym ruchem Maślony jest to, że on częściej kieruje oko kamery na Izabelę, wprowadzając wątek emancypacyjny. Na początku on jest powierzchowny bardzo, ale później poniekąd się pogłębia i ten wątek emancypacyjny odbywa się niejako za sprawą wprowadzenia nieobecnych w literackim pierwowzorze bluszczu Elizy Orzeszkowej i postaci, która się nazywa Zofia Dobska, a pod tą postacią możemy się spodziewać, że ukrywa się Anna Tomaszewicz-Dobrska. Jak jako historyczka widzisz wprowadzenie tych postaci? Czy one mają sens w strukturze opowiadania tutaj?
0: To jest jeden z najbardziej dla mnie kontrowersyjnych wątków tego serialu i takich, który moim zdaniem jest fragmentami niepotrzebny, a fragmentami źle poprowadzony. To znaczy, kiedy tylko dowiedziałam się, jak zresztą wszyscy, którzy wówczas jeszcze ten serial dopiero miał powstawać, że Izabela Łęcka będzie feministką, no to kilka razy wypowiadałam się wtedy w różnego rodzaju mediach, czy tam dawałam wywiady na ten temat, mówiąc o tym, że zrobienie z Izabeli feministki jest nie tyle jakimś takim niepotrzebnym dopisywaniem wątków współczesnych postaci Izabeli, co jest w ogóle zaprzeczeniem samej koncepcji Prusa na tę postać i tego, co Prus chce w lalce o kobietach powiedzieć za pomocą postaci Izabeli, bo jakby clue Izabeli, całym podstawą jej postaci jest to, że ona nie jest emancypantką, bo nią być nie może, dlatego że jest z jednej strony zbyt egocentryczna, żeby przejmować się sprawami związanymi z emancypacją kobiet w ogóle, a z drugiej strony jest zbyt niedojrzała emocjonalnie i zbyt niezainteresowana empatycznym patrzeniem na rzeczywistość, żeby w ogóle przejmować się tego typu sprawami. Ona by nie mogła być emancypantką, bo by jej to nie zainteresowało. I potem jak zobaczyłam początek serialu, to uznałam, że właściwie to jestem się w stanie zgodzić na taki rodzaj dopisu.

0: Tania tego wątku, dlatego że widać bardzo dobrze, że w tym serialu, że Izabela interesuje się emancypacją na zasadzie znalezienia sobie nowego, modnego hobby, że ona zupełnie nie jest jakoś ideowo związana z ruchem emancypacyjnym, że jej nie zależy na prawach kobiet.
1: Nadal jest rozkapryszoną pannicą, że, która bardzo chce napisać do bluszczu.
0: Tak, i ona znajduje sobie taką możliwość jakiegoś zapomnienia sobie wolnego czasu, którego ma zbyt wiele, ponieważ nic nie robi, bo się niczym nie interesuje, bo niczego nie potrafi, bo nie została tak wychowana, żeby się czymś przejmować i coś potrafić. Tak? Więc jakby to jest zgodne z jej konstrukcją postaci w powieści. Natomiast dalsze poprowadzenie tego wątku, już myślę, że tutaj nie będziemy opowiadać słuchaczom, jak to dokładnie wygląda, jest moim zdaniem niepotrzebne, dlatego że Izabela ma wystarczająco dużo zmartwień w swoim życiu codziennym, związanych bezpośrednio z zagrożeniem jej po prostu statusu życiowego, żeby dopisywać jej takie dodatkowe, dość mocno już później rozbudowane wątki właśnie związane z tym ruchem emancypacyjnym, które są zupełnie, które nam nie mówią za wiele o postaci Izabeli, tylko dostarczają jakichś takich dodatkowych możliwości tego, żeby jej pokazać, jak wygląda świat, żeby jej pokazać, jakie prawdziwe problemy mają prawdziwi ludzie. A no właśnie postać Izabeli, Izabela to jest osoba, której nie obchodzi, jak wygląda prawdziwy świat i wyglądają prawdziwi ludzie, bo ona uważa, że to jej życie jest prawdziwe. To takie jej bardzo, bardzo luksusowe, bardzo skoncentrowane na tylko i wyłącznie jej potrzebach, życie jest prawdziwe, a reszta nie ma żadnego znaczenia.
1: Więc... A czy powiązanie orzeszkowej z bluszczem ma sens?
0: No nie. I to jest znowuż kolejny taki wątek, który niestety, ale ja uważam, że jest niepotrzebny, ponieważ zabiera czas ekranowy rzeczom, które można by tam pozostawić z lalki, nie wnosząc nic wybitnie interesującego do fabuły tego serialu. To znaczy tak, no po pierwsze... Skupiając się na samych jakichś tam realiach historycznych, które znowuż nie to jest najważniejsze tutaj, ale redaktor naczelną Bluszczu wówczas była nie Eliza Orzeszkowa, tylko Maria Ilnicka. Przez 30 lat Eliza Orzeszkowa nie pisała do Bluszczu oraz się nie pojawiała na spotkaniach Bluszczu wówczas, dlatego że miała personalny konflikt z Marią Ilnicką, ponieważ Maria Ilnicka uważała Elizę Orzeszkową za persona non grata z tego powodu, że Orzeszkowa się rozwiodła z mężem i mieszkała z mężczyzną żonatym, późniejszym swoim mężem Stanisławem Nachorskim, więc była po prostu nieprzyzwoitą kobietą, która nie... Ilnicka ją odrzuciła jako niemoralną i ona nie może pisać do Bluszczu. Więc no to jest niezgodność z realiami. Eliza Orzeszkowa była owszem bardzo prominentną i bardzo istotną członkinią i przewodniczką ruchu emancypacyjnego w tamtym okresie. Pisała, to jest lata 70., to jest okres, kiedy ona napisała Kilka słów o kobietach i Martę, czyli takie powieść i esej krytyczny na temat sytuacji kobiet, w którym zawarła w gruncie rzeczy te wszystkie wątki, o których mówi w rozmowie z Izabelą. Tak? To znaczy to, że ty nic nie potrafisz, ty się nudzisz, nie masz żadnego zajęcia, marnujesz swoje siły intelektualne i emocjonalne, no robienie jakichś głupot i sprawia, że ci to, że popadasz we frustrację, jeśli byłabyś w stanie dokonać czegoś, zainteresować się światem i zająć się czymś realnym i namacalnym i praktycznym, na pewno twoje samopoczucie i twoje poczucie człowieczeństwa i sprawczość by wzrosły. Więc jakby to jest zgodne z realiami, to jak ona mówi do Izabeli. Ale to znowuż, takie rozmowy z Izabelą nie przeprowadziła nigdy. Cały wątek związany z Zofią Dobską, czyli Anną Tomaszewicz-Dobrską, pierwszą lekarką praktykującą na ziemiach polskich, nie pierwszą, która skończyła studia medyczne, ale pierwszą, która praktykowała na ziemiach polskich, prowadziła w Warszawie przytułek położniczy numer 2 na ulicy Prostej, a później na Żelaznej. On zresztą teraz jest szpitalem położniczym imienia świętej Zofii na Żelaznej. To jest z kolei taki wątek, który za cenę wprowadzenia faktycznej postaci historycznej kobiety, która ma ogromne zasługi dla popularyzacji medycyny i rozwoju medycyny ginekologii i położnictwa praktykowanego przez kobiety właśnie w tych latach 70., 80. XIX wieku, wprowadza postać zachowującą się w sposób zupełnie przeczący jej etosowi lekarskiemu. Ja myślę, że nie będę się tutaj wgłębiać zbyt istotnie zarówno w fabułę serialową, jak i w życie Anny Tomaszewicz-Dobrskiej. Warto tylko powiedzieć, że Anna Tomaszewicz-Dobrska skończyła studia w Curychu i następnie przeżyła kilka lat bardzo trudnej próby znalezienia pracy w Warszawie, ponieważ została odrzucona przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, nie została przyjęta, nie mogła otworzyć praktyki, ponieważ była kobietą. Oni po prostu odmówili jej. Następnie musiała się zmierzyć z ogromną krytyką związaną z tym, że w ogóle kobiety studiujące medycynę wówczas były posądzane o bardzo różne skrzywienia psychiczne, emocjonalne i imputowano im wprost w różnych pamfletach, między innymi dr Ludwik Rydyger, który był dziekanem medycyny na Uniwersytecie Lwowskim.

0: o tym pisał, że kobiety, które studiują medycynę, robią to tylko po to, żeby dotykać nagich mężczyzn. Nie mogła...
1: O wiele więcej mówi o doktorze Rydygierze,
0: niż prawda? Mamy zresztą bardzo dużą, piękną aleję Rydygiera w Warszawie i nie tylko w Warszawie, bardzo wiele miast ma jego ulicę, bo on był też jednocześnie zasłużonym i bardzo wybitnym chirurgiem. W każdym razie Anna Tomaszewicz-Dorska przeżyła tyle różnych problemów, brak możliwości znalezienia pracy, później prowadziła przez 30 lat ten przytułek położniczy, gdzie zajmowała się głównie walką z gorączką połogową, czyli z zakażeniem poporodowym, które wówczas zabijało między 8 a 15% kobiet rodzących ze względu na brak zainteresowania lekarzy higieną i antyseptyką po prostu. Bo nie brak wiedzy, bo wówczas już było wiadomo, że bakterie się przenosi na rękach i to powoduje te gorączki. I ona przez 30 lat zmniejszyła ten poziom umieralności swoich pacjentek do między 0,5 a 2%. I w jej przytułku przeprowadzono 7 w ciągu tych 30 lat pracy, 7 cięć cesarskich. Pierwsze w 1896 roku, 20 lat po akcji lalki. I ona była tak zainteresowana właśnie tym przestrzeganiem procedur, zmniejszaniem tej śmiertelności swoich pacjentek i też ona tak dużo poświęciła swojej godności i tak dużo swojej uwagi i wystawiła się na tak wielką krytykę środowiska lekarskiego, które było ściśle męskie, ściśle mizoginiczne i bardzo nieprzyjazne dla kobiet, że myślę o tym, żeby pokazać ją jako taką młodą lekarkę tuż po studiach, która po prostu niefrasobliwie przeprowadza cięcie cesarskie na stole w kuchni balowej, w sali balowej pożyczonym skalpelem od tak. Jest bardzo takim karykaturalnym użyciem faktycznej postaci historycznej, o której można by coś opowiedzieć. I ja w ogóle nie mam wobec tego serialu maślonej jakichś takich ambicji dydaktycznych, bo on nie po to jest, a jak ktoś chce wiedzieć, jak było w lalce, to niech przeczyta lalkę, a nie ogląda serial ten, czy w ogóle każdą inną ekranizację dotychczasową. Ale myślę, że bez sensu jest wrzucanie tam wątków, które zabierają bardzo dużo czasu ekranowego, a nie wykorzystywanie niektórych i wycinanie wątków z lalki, które być może można by jakoś twórczo przetworzyć, powiedzieć coś podobnego, a nie narażać się na tego typu wybitnie ahistoryczne kontrowersje.
1: No nie ma na przykład Suzina, czyli protektora Wokulskiego tak naprawdę. On się pojawia właśnie w kontekście tylko Zofii Dobskiej serialowej, no tak. Bo to on w jakiś sposób ma nostryfikować jej dyplom.
0: Nie wiedzieć czemu, bo on jest biznesmenem, a nie lekarzem, tak. ani nie ma nic, żadnych związków z...
1: No ma związki z Petersburgiem, gdzie ponoć miałaby łatwiejszy start jako lekarka. Czy to ma sens?
0: Tak. No w ogóle, bo Anna Tomaszewicz-Dobska po tym, jak się okazało, że w Warszawie nie przyjmą jej do towarzystwa lekarskiego, więc nie będzie mogła otworzyć praktyki, wyjeżdża do Petersburga i tam pracuje, bo przyjmuje pracę jako lekarka żon sułtana Omanu, który przyjechał właśnie wtedy do Petersburga ze swoim haremem, który i te kobiety potrzebowały, wiadomo, pomocy, opieki lekarskiej, opieki położniczo-ginekologicznej, a musiała je prowadzić kobietę w oczywisty sposób. Ona tam pracowała, chodziła na dodatkowe zajęcia w Petersburgu i tam w Petersburgu dokonała nostryfikacji tego dyplomu, czyli dyplom ze szwajcarskiego stał się cesarski i w związku z tym z takim rosyjskim już dyplomem, gdzie zrobiła kilka dodatkowych zajęć, przepieczątkowali jej ten dyplom w Petersburgu, wróciła do Warszawy, no i już nie potrzebowała wtedy żadnej nostryfikacji, ani nie potrzebowała żadnej zgody towarzystwa lekarskiego, no bo jej dyplom był oficjalnie rosyjski, więc tak jakby nawet lepszy, prawda? Tak, więc tak, no ona w Petersburgu uzyskała szansę na praktykę lekarską i to prawda. Aczkolwiek pomieszanie tych, no bo też w ogóle kwestia wykorzystania czy użyć portretowania Rosjan w tym serialu jest taka bardzo, powiedziałabym wręcz disneyowska. To znaczy ci Rosjanie to są tacy jakoś taki amalgamat takich disneyowskich złoli, którzy troszeczkę nie wiadomo skąd oni tam są i dlaczego, ale oni tak mogą coś ci dać, a mogą ci coś odebrać, jak taka dobra wróżka, czy ktoś jest biznesmenem, czy ktoś jest prezydentem Warszawy, czy ktoś jest namiestnikiem, czy ktoś jest jakimś urzędnikiem carskim, ale jakim urzędnikiem carskim, do kogo, jakby, jaki jest jego zakres kompetencji. trochę nie wiadomo, ale wiadomo, że to są jakieś niebezpieczni ludzie.
1: No ale z drugiej strony Prus też unika Rosjan w Warszawie.
0: No tak, no Prus unika Rosjan w Warszawie, a Prus opisując Warszawę po prostu wymazuje gumką gigantyczną armię, raz, że administracji rosyjskiej, dwa, że pracowników budżetówki tak zwanej rosyjskich, trzy, że nauczycieli, cztery, że żandarmów, pięć, że stróżów, sześć, że kontyngentów wojskowych rosyjskich, które stacjonowały w

0: w Warszawie po prostu. No, bo Warszawa to jest centrum administracyjne, centrum namiestnicze, również centrum wojskowe i Rosjanie tu są elementem życia codziennego i warszawiacy chcąc, niektórzy nie chcąc, się z nimi spotykają na co dzień i z nimi się muszą układać. Elementem jest to, że mamy napisy rosyjskie na budynkach i na szyldach. Prus rezygnuje w ogóle z tego wątku, dlatego że jego powieść jest publikowana w gazetach, a później wydawana i nie przeszłaby przez cenzurę, gdyby opisywał stosunki polsko-rosyjskie tak, jak prawdopodobnie miałby na to ochotę. Mamy kilka różnych aluzji w lalce do tego. No wiemy sławetnie, że za błędy młodości Wokulski, czyli za udział w powstaniu styczniowym, Wokulski został zesłany na Syberię. Ale...
1: Skądś ma przyjaciela Suzina z Irkucka, a z kolei koledzy, tam jest też w lalce, jest piękne jedno zdanie, mówiące o tym, że jak on wraca z Paryża, to koledzy z Irkucka się od niego odwracają, robił interesy z Suzinem.
0: No właśnie, czyli koledzy powstańcy byli weterani powstania, odwracają się od niego, bo jak można współpracować z Rosjanami? Co zresztą jest w ogóle takim wątkiem dość gorącym w czasach Prusa. To znaczy to, że właśnie ze względu na ten pęd do tego, żeby polskie społeczeństwo czy polski przemysł rósł w siłę, no jedną z elementów, z etapów możliwości rozrostu polskiego przemysłu jest współpraca z kapitałem rosyjskim, no bo jest ze względu na uwarunkowania polityczne, to Rosjanie ten kapitał posiadają też możliwości, posiadają też przede wszystkim patenty na przykład na handel i tak dalej.
1: No, wróćmy właśnie do litery lalki. Wokulski może i ma 300 tysięcy, ale Suzin obraca milionami.
0: Dokładnie, no bo żeby biznes, żeby interes, żeby przemysł stał się międzynarodowy i milionowy, potrzebuje współpracy z grupą trzymającą władzę, tak? To znaczy potrzebuje współpracy z oficjalną polityką, oficjalną administracją, z ludźmi posiadającymi patenty na produkcję oraz dojścia handlowe do Rosji, która jest gigantycznym rynkiem zbytu. No zresztą Wokulski dorabia się na wojnie rosyjsko-tureckiej, tak? To znaczy na tym gigantycznym rynku zbytu, który jest bardzo daleko od naprawdę niewielkiego Królestwa Polskiego, które wówczas już jest krajem przywiślańskim, tak? Czyli jakby częścią, jedną z guberni Cesarstwa Rosyjskiego po prostu. I to jest punkt konfliktu w czasach Bolesława Prusa, no dlatego, że można współpracować albo z Zachodem, z zagranicą, co jest trudne, ale się czasem udaje, albo można współpracować ze Wschodem, co jest politycznie nacechowane wybitnie negatywnie. I Wokulski jest postacią, która ma konflikt taki też ideologiczny i wewnętrzny i też czytelnicy lalki to doskonale mogli odczytać wówczas, nawet tak między wierszami po prostu, jaki jest problem z Wokulskim, tak?
1: No myślę, że to świadczy również o tym, jak lalka jest powieścią absolutnie ponadczasową, bo wydaje mi się, że my też odczuwamy konflikt, czytając o Wokulskim, który dorobił się na wojnie, ponoć handlując zbożem.
0: Aprowizacją. To znaczy ona prowadziła aprowizację dla żołnierzy.
1: Ale to też wiemy z drugiej ręki.
0: Oczywiście. No właśnie, no, bo my nic z pierwszej ręki nie wiemy i Prus to czyni ambiwalentnym celowo, tak? Znaczy to celowo tak wygląda.
1: No w każdym razie, patrząc na kogoś takiego w kontekście tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, mam wrażenie, że ta ambiwalencja pozostaje. Wróćmy do tych postaci historycznych, które są wprowadzane przez Maślone i scenarzystów niejako w duchu Prusa, prawda? Tak. Bo on też wprowadza na karty swojej powieści postacie, które są jawnie inspirowane.
0: Ma pan na myśli Ochockiego, tak? Na przykład. Ach, no tak, no Ochocki jest inspirowany prawdziwą postacią Juliana Ochorowicza, który jest niezwykłą w ogóle postacią i bardzo państwa zachęcam do dowiedzenia się czegoś więcej o Ochorowiczu, bo to jest człowiek, który jednocześnie jest naukowcem, takim szalonym naukowcem, czy szalonym, bardzo uzdolnionym naukowcem.
1: Ekscentrycznym,
0: który zajmuje się technologią radiową, między innymi. I ma w tym pewne dość duże sukcesy. Zresztą radio to jest wówczas też taki czy fale radiowe, czy przesyłanie fal radiowych, czy eksperymenty z elektrycznością i radiem, i falami radiowymi są wówczas jednym z takich elementów właśnie bardzo... nie że modnej, ale to jest taki szybko, prężnie rozwijający się i przeciągający wyobraźnię, rozpalający wyobraźnię bardzo wielu naukowców czy inżynierów temat. A z drugiej strony Julian Ochorowicz jest pionierem badań spirytystycznych w

0: Polsce.
1: To wcale nie było takie rzadkie, prawda? W
0: nie,
1: tamtych czasach.
0: Ja jestem zdumiona, że w ogóle ten wątek spirytystyczny tutaj nie został pociągnięty, bo to by było bardzo zgodne z taką właśnie tą groteskowo absurdalnym klimatem lalki, a jednocześnie miałby naprawdę solidne umocowanie w realiach historycznych, więc byłoby podwójnie interesujące. No bo tak, Julian Ochorowicz to jest... założyciel Polskiego Towarzystwa Spirytystycznego, który prowadzi liczne wówczas badania nad tym, czy media spirytystyczne są w stanie pozostawać w kontakcie z duchami. No bo mówiąc bardzo w skrócie, spirytyzm to jest taki zestaw wierzeń, który rozwinął się pod koniec wieku XIX i napędzany był nie tylko w Polsce, ale też w Europie i Stanach Zjednoczonych bardzo istotnie w drugiej połowie XIX wieku, który napędzany był tak naprawdę rozwojem technologii, bo wówczas myślenie było takie, że kiedy zostaje wynaleziona elektryczność, fotografia, fale radiowe, telegraf i tak dalej, czyli możliwości widzenia na odległość, słyszenia się na odległość, przesyłania obrazów na odległość, no to jednym z kolejnych etapów tego rozwoju, tego pochodu nowoczesności mogłoby być potencjalnie, czy miałoby być potencjalnie możliwość kontaktu z zaświatami, które miały się odbywać trochę jak na zasadzie telefonu, trochę najpierw jak na zasadzie telegrafu, czyli pukaniem, potem jak na zasadzie telefonu, potem przesyłaniem jakichś takich fal elektrycznych czy elektromagnetycznych i magnetyzm też tutaj był istotny, w zaświaty. Uważano, że są osoby, media, najczęściej kobiety. Jedną z takich osób była na przykład Eusapia Palladino, włoska medium, które przyjeżdżało do Warszawy i które miała swoje, Prus zresztą bywał na jej seansach. I Ochorowicz tam prowadził z nią różnego rodzaju badania, która miała po prostu za pomocą właśnie tych swoich jakichś takich fluidów czy sił kontaktować się z duchami w zaświatach. No i Julian Ochorowicz był, jak bardzo wielu naukowców wówczas, bardzo tym tematem zainteresowany, bo to było takie dość logiczne wówczas myślenie. To znaczy, jeżeli mamy naukowo potwierdzone siły, których nie widać, nie słychać i nie czuć, czyli elektryczność na przykład, albo możliwość porozumiewania za pomocą telegrafu, albo fale radiowe, to dlaczego nie możemy mieć jeszcze jakiegoś innego rodzaju tych fal, jakiegoś eteru, jakiegoś magnetyzmu, jakiegoś elektromagnetyzmu, który pozwoli nam spojrzeć nie na drugi koniec świata i tam porozmawiać przez telefon, tylko na drugi koniec tej zasłony między życiem a śmiercią.
1: Dość powiedzieć, że małżeństwo Piotra i Marii Curie było zainteresowane spirytyzmem,
0: ale Thomas Edison był ogromnym sponsorem w ogóle badań spirytystycznych, więc im Marconi, jeden z wynalazców radia, Tesla, no bardzo, bardzo wielu, nie tylko polskich, bardzo wielu zagranicznych naukowców, inżynierów, wynalazców było bardzo zainteresowanych spirytyzmem właśnie jako tym takim naturalnym, następnym krokiem nauki po prostu.
1: Przyznam, że chociaż końcówka serialowej lalki nie do końca przypadła mi do gustu, zdecydowanie wolę to, jak ta fabuła kończy się w powieści, to jeden malutki element bardzo mi się podobał, mianowicie to właśnie, że postać Juliana Ochockiego jest tutaj przedstawiana nie jako pionier badań lotniczych, ale jako pionier badań nad wydobyciem ropy naftowej.
0: Tak.
1: I to jest dosyć ciekawe, bo już zdradzając, to jest audycja dla tych, którzy serial widzieli, więc pozwalamy sobie na spoilery. To ja widzę w nim takie mrugnięcie okiem do ludzi, którzy znają historię Witolda Zgolenickiego, czyli pioniera badań, pioniera odwiertów naftowych w Baku. Człowieka, który właściwie stworzył z Baku raj naftowy, bo nie wiem, czy zauważyłaś, tam jest taki charakterystyczny dwugarbny wielbłąd,
0: tak,
1: co sugeruje nam, że oni prawdopodobnie
0: są gdzieś
1: tak,
0: tam
1: na Kaukazie.
0: Na Kaukazie, no właśnie, no tak, bo gdzieś te odwierty mają prowadzić. Tak, ja nie jestem pewna, jakie są moje ostateczne odczucia na temat tego zakończenia. To znaczy, z jednej strony rozumiem kierunek, w jakim poszli twórcy serialu, to znaczy w jakiś sposób to, że i Izabela, i Wokulski znikają, rozpływają się w powietrzu, ona wyjeżdża do Ameryki, on gdzieś jedzie robić te swoje dalsze interesy, a przy okazji udaje im się wykonać przekręt finansowy na tej zadufanej w sobie, ale kompletnie niezorientowanej w realiach arystokracji warszawskiej. Jest, dlaczego by nie? Jest pewnego rodzaju takim dialogiem może z zakończeniem lalki, w którym Izabela ponoć idzie do zakonu.

0: a Wokulski ponoć wysadza się w powietrze, ale w sumie to być może wyjeżdża do Paryża, kto wie, co się z nim dzieje i wszystko toczy się tak, jak się toczyć miało i świat się dalej rozpada, tak jak się rozpadał. Więc tak. Natomiast
1: jeżeli... To jest o wiele bardziej pozytywne zakończenie.
0: Prawda, zdecydowanie. Nie, no, jest bardzo amerykańskie to zakończenie. Natomiast ja mam duży zarzut do tego zakończenia, nie jeżeli chodzi mi o samą jakby, o samą fabułę, nie o samo to, co się dzieje, tylko o wydźwięk, który to nadaje całej opowieści. No bo ostatecznie wśród wielu różnych interpretacji Lalka Bolesława Prusa to jest książka o tym, że świat jest zepsuty, świat jest wadliwy obecnie, tak, czyli w tych latach 80. XIX wieku, produkuje społeczeństwo jednostki, które są złamane charakterologicznie i emocjonalnie, zarówno kobiety, jak i mężczyzn, które mimo wielkich być może czasem aspiracji, pragnień, ambicji i zdolności intelektualnych, tak jak Stanisław Wokulski, nie są w stanie osiągnąć szczęścia, a zarówno szczęścia i satysfakcji zawodowej, jak i osobistej, ponieważ żyją w zniszczonym, zepsutym, złamanym, niewłaściwym społeczeństwie. I Prusa morał, czym jeżeli Prus by się w ogóle pokusił o powiedzenie, że jego powieść ma morał, jest taki, że nic się nie da zrobić, jeżeli nie wydarzy się jakaś głęboka zmiana społeczna po prostu. Że jednostka nawet wybitna, nawet z najlepszymi chęciami, nie jest w stanie wygrać ze społeczeństwem. A jaki jest wydźwięk serialu Maślony? No taki właśnie, że ależ oczywiście jesteś panem swojego losu. Jeśli tylko wystarczająco się postarasz, zawsze możesz zacząć od nowa, zawsze możesz zmienić swoją tożsamość. Zawsze własnymi siłami jesteś w stanie odwrócić swój los. I ja to trochę rozumiem w tym sensie, że to jest takie indywidualistyczne, współczesne na wskroś podejście do rzeczywistości i takie, które jest tym, jest taką obecnie obowiązującą nauką, czy też może obecnie tak powinien kończyć się los bohatera, tak? To znaczy los bohatera powieści, serialu czy filmu jest ostatecznie powinien obecnie kończyć się tak, że ten bohater no, indywidualistycznie swoją własną siłą, swoją własną sprawczością przezwycięża trudności. A powieść Prusa oferuje jednak konkluzję gorzką i inną. Czy to dobrze, czy to źle? No myślę, że to zależy od widza. Natomiast wydaje mi się, że warto też podkreślić to, że takie zakończenie to nie jest kwestia tylko preferencji samych twórców serialu, ale że to jest raczej rzecz, która mówi nam trochę na temat tego, jakiego my oczekujemy obecnie przedstawienia bohaterów i zakończenia fabuły.
1: I wydaje mi się, że jest to świetne podsumowanie naszej rozmowy, a Lalkę Pawła Maślony do scenariusza Pawła Demirskiego i Jagody Dudkiewicz, lalkę serialową adaptację z platformy Netflix oceniała dr Alicja Urbanik-Kopeć, badaczka literatury i kultury polskiej XIX wieku, adiunktka w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, która prowadzi też profil instagramowy Instytut Humanizowania Historii. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A jak Państwu się podobała lalka w adaptacji serialowej, zapraszam do komentowania. To był podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Bartek Makowski. Kłaniam się.
2: To był podcast Polskiego Radia.
3: Radio Podcast.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
11: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
10: Dlatego ja zgłoszę nas do Megamisji.
11: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
10: Tak, dla szkół.

0: szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
1: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
0: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
1: To działam.
2: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Niezwykłe reportaże i dokumenty radiowe.
5: Co mają ciekawego i ważnego do powiedzenia nasi goście?
4: Zapraszamy do słuchania naszej audycji Co jest na tej taśmie?
5: W każdą sobotę po godzinie 22 w Polskim Radiu 24.
4: Dorota Boniecka-Górny
5: i Wiesław Molak.
6: Na ile edukacja w wieku senioralnym może wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej? Czy raczej chodzi tu o więcej wiedzy na temat tego, jak swoich pieniędzy nie stracić, jak nie dać się oszukać, albo na przykład jak i gdzie oszczędzać? Czy seniorzy chętnie się douczają i jak patrzą na to pracodawcy? To tematy kolejnej audycji Portfel Seniora. Anna Grabowska, zapraszam w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9.
7: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tańsze tankowanie na polskich stacjach. Od północy obowiązuje trzecia odsłona pakietu CPN. Coraz bliżej amerykańskiej bazy w Polsce MON przygotowuje specustawę. Sztuczna inteligencja w służbie przestępców. Rośnie liczba cyberoszustw za oceanem. Minęła 19. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Ceny paliw na stacjach spadły o ponad złotówkę za litr. To za sprawą rządowego pakietu CPN. Za benzynę 95 zapłacimy do poniedziałku maksymalnie 6 zł i 73 grosze. Litr diesla to wydatek rzędu 7 zł i 88 groszy. Sytuację na stacjach paliw śledziła nasza reporterka Dagmara Kędziur.
2: Ruch na stacjach paliw jest spory, chociaż pod Warszawą nie widziałam dużych kolejek do dystrybutorów. Kierowcy z jednej strony są zadowoleni z obniżek, ale z drugiej twierdzą, że ceny paliw mogłyby być jeszcze niższe.
3: Super, że tanio.
4: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłaca się teraz samochodem jeździć. No właśnie, jak wróciło do tych starych cen, mniej więcej z pandemii, tam było po 3, maksymalnie 4 zł. I to było tak optymalnie.
5: W portfelach chwilowo zostanie nam oczywiście ciut więcej, ale dług publiczny rośnie, więc to będą spłacać też nasze dzieci.
2: Obecne ceny maksymalne.

0: maksymalne obowiązują włącznie do poniedziałku. Po weekendzie zostaną ustalone nowe ceny maksymalne. Mówił o tym minister energii Miłosz Motyka.
1: Każdego dnia będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
0: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Polska inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Mówił o tym w Krakowie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON przekazał, że trwają prace nad specustawą, która ma przyspieszyć procedury niezbędne do powstania amerykańskiej bazy w Polsce.
3: Bardzo ważne jest to, że Polska jest państwem, które inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy. Za każdego żołnierza już teraz, amerykańskiego będącego w Polsce, rocznie wydajemy około 15 tysięcy dolarów na każdego żołnierza.
2: Decyzje po stronie amerykańskiej mają zapaść do końca roku. Z informacji przekazanych przez szefa MON wynika, że raport w sprawie powstania amerykańskiej bazy w Polsce trafi do sekretarza obrony w listopadzie. Ostateczne ustalenia Białego Domu mają zapaść w grudniu. Politycy podzieleni w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy decyzją sądu może odpowiadać z wolnej stopy, ale prokuratura zapowiedziała zażalenie na tę decyzję. Marcin Romanowski ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, dlatego nie powinien otrzymać listu żelaznego, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
4: Nie możemy być jako państwo naiwni, że tego typu osoba będzie odpowiadać z wolnej stopy i gwarantować to, że to postępowanie będzie w prawidłowy sposób toczone. Więc zarówno ze względów formalnych, jak i ze względów merytorycznych ten list żelazny w żadnym razie nie powinien zostać udzielony.
2: Decyzja sądu zaskoczyła Pawła Szrota z Prawa i Sprawiedliwości, który uważa, że Marcin Romanowski powinien wrócić do Polski.
5: Jest nieprawomocna ta decyzja, myślę, że nie skorzysta. Myślę, że powinien skorzystać, myślę, że przyjedzie do Polski składać wyjaśnienia, bo tak chciał już robić przed tym swoim zatrzymaniem, stawił się na prokuraturze, nie został wtedy przesłuchany.
2: Marcin Romanowski jest oskarżony o popełnienie 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przekroczenie uprawnień. Rośnie liczba oszustw cyfrowych w Stanach Zjednoczonych. Dotknęły one 9 na 10 Amerykanów. Eksperci przyznają, że powodem zwiększenia się liczby cyberataków jest sztuczna inteligencja.
6: Eksperci wypowiadający się dla CBS News wskazują, że sztuczna inteligencja obniża próg wejścia dla przestępców chcących przeprowadzić oszustwa, które wcześniej były kosztowne lub pracochłonne. Technologia ta sprzyja częstym naruszeniom bezpieczeństwa danych, ponieważ umożliwia oszustom szybką syntezę informacji i tworzenie na ich podstawie spersonalizowanych pułapek. Jak podkreślają specjaliści w rozmowie z CBS News, sztuczna inteligencja już zmieniła charakter oszustw cyfrowych, czyniąc finanse konsumentów bardziej narażonymi na ataki niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie mają pewne stereotypy na temat tego, kto pada ofiarą oszustw. Tymczasem obecnie może to spotkać każdego, a sztuczna inteligencja tylko przyspiesza ten proces, czytamy w CBS News. Sondaż przeprowadzony wśród blisko 5 tysięcy dorosłych mieszkańców USA wykazał, że 90% z nich zetknęło się z oszustwem cyfrowym lub cyberatakiem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Na koniec apel lekarzy o rozwagę do młodych użytkowników hulajnóg elektrycznych. Do szpitali trafia coraz więcej osób z ciężkimi urazami. Duża prędkość i brawura niosą wysokie ryzyko, mówi dr Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
7: Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk, urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych. Czasem są to potrzeby i brak wyobraźni dotyczącej tego, jak niewielka różnica w czasie dotarcia z punktu A do punktu B może wiele znaczyć dla ryzyka zdrowotnego takiego człowieka.
2: Od stycznia do lipca tego roku w całej Polsce doszło do blisko 830 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Zginęło 11 osób, a 745 zostało rannych.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Jutro nad Polską nieco więcej chmur. Na północy możliwe słabe opady deszczu. Nad ranem widzialność mogą ograniczać gęste mgły. Temperatury od 16 stopni na północy, około 19 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południowym wschodzie.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Jest już 6 minut.

po godzinie 19, a my wracamy, proszę państwa, do tragicznych wydarzeń z 24 września. Wracamy do...

0: Wieczór.
1: Reportaż jest wstrząsający, bo on pokazuje tak naprawdę to, co my, dziennikarze, mówiliśmy na ten temat. Jaka była atmosfera, jak to wyglądało. Powiedz mi, czy po tych dwóch tygodniach, niecałych dwóch tygodniach, coś się w Jarosławiu zmieniło?
0: Jeśli chodzi o atmosferę, bo myślę, że to masz na myśli, to znaczy ten pierwszy dzień, czy te pierwsze dni, kiedy też ważyły się losy zdrowia poszkodowanych osób, bo przypomnę, 5 osób zostało zaatakowanych przez nożownika, ksiądz Stanisław Zbojnowicz zmarł po przewiezieniu do szpitala, natomiast pozostałe osoby były w szpitalu i nadal jest troska o ich zdrowie. Więc jeśli chodzi o tę atmosferę, która jest w Jarosławiu, to ona się zaczęła troszkę zmieniać, ale w taki sposób, że Bo o ile od razu na początku ludzie, powiem tak, że nawet z obawami udawali się do tego miejsca, do jarosławskiego opactwa. To jest wspaniałe miejsce. Ja byłam tam kilkakrotnie, ale tak właściwie przejazdem, czy po to, żeby nagrać rozmowę związaną z wydarzeniami. Tam takie wydarzenia patriotyczne się odbywały. Byłam w tym opactwie, ale dopiero teraz, kiedy pojechałam na pożegnanie księdza Stanisława Zbojnowicza, to zobaczyłam, jakie to jest miejsce. Zresztą o tym jest mowa w reportażu. Jest to wspaniałe, spokojne, wyciszone miejsce właściwie w środku miasta. Jeśli chodzi o tę atmosferę, to ona się o tyle zaczęła zmieniać, że ludzie z takiego początkowego stanu obawy, takiego poczucia zagrożenia, no jak to w takim miejscu i atak nożownika, zaczęli powoli jakoś zupełnie inaczej postrzegać rzeczywistość. To znaczy, zaczął wracać jednak jakiś rodzaj spokoju, ufności w Boga, w opiekę sił wyższych nad tym miejscem. I też takie poczucie solidarności, takiej integracji, takiej wspólnoty tych, którzy chcą tam być, chcą oddawać hołd pamięci księdza Zbojnowicza, którego doskonale znali, bo był on spowiednikiem tam pracującym. I też właśnie takie poczucie wspólnoty, że musimy być razem. Tak to wygląda.
1: My, dziennikarze, powinniśmy być zimni, to znaczy powinniśmy przekazywać informacje w sposób bez emocji. Ale ja słyszę u ciebie ogromne emocje do tej pory. Wcale się nie dziwię, dlatego że my, jak powiedziałem na początku, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu wydarzeń. W innych krajach zdarza się to częściej. Na szczęście nas to bardzo rzadko dotyka. I ja powiem jeszcze jedną rzecz. Oglądałem homilię wygłaszaną przez tego księdza, który został ranny. I w tej homilii ujęła mnie jedna rzecz bardzo. To, że przebacza i to, że prosi, żeby nie mścić się na innych, na narodzie, na rodzinie, na bliskich, sprawcy, bo to przecież on to zrobił, a nie inni. I to jest chyba najważniejsza rzecz, najważniejsze przesłanie, zwłaszcza w obecnej naszej sytuacji.
0: Natomiast z moich rozmów z mieszkańcami Jarosławia i okolic, bo przecież ludzie przyjeżdżali też tam na to pożegnanie ostatnie, zwłaszcza księdza, który zmarł w wyniku odniesionych ran, przyjeżdżali z okolic, przyjeżdżali nawet z odległych części Polski. Ja spotkałam takiego pana, który współorganizował taki muzyczny festiwal w Jarosławiu. On się odbywa, Pieśń Naszych Korzeni, i właśnie w jarosławskim opactwie ten festiwal się odbywał. Więc rozmawiałam z tymi wszystkimi ludźmi i oni jednak, mówiąc o tym, że tak, to zrobił jeden człowiek, ale oni mówili jednak o tym, że że chcieliby i żeby został

0: sądzony, że jednak taka, taka zbrodnia no, musi zostać osądzona, to znaczy oczekiwaliby jakiejś, nie wiem, refleksji od tego człowieka, który to zrobił, ale przede wszystkim też chcieliby zrozumieć, dlaczego. No i tutaj no myślę, że to jeszcze trochę potrwa, prawda?
1: No miejmy nadzieję, że biegli ustalą, dlaczego, ustalą stan psychiczny owego sprawcy, no bo to jest bardzo istotne. No i miejmy nadzieję, że do takich wydarzeń w Polsce będzie dochodziło bardzo, ale to bardzo rzadko. Bo wykluczyć, że może w innym miejscu Polski dojść do takiego zdarzenia, no nie możemy. Jesteśmy tylko ludźmi i czasami coś w nas pęka, coś w nas przestaje właściwie działać, no i dochodzi do takich sytuacji. Ale na razie zapraszamy na reportaż 24 września Iwony Piętak z Radia Rzeszów.
2: Nie spodziewałam się, że się takie tutaj podzieją rzeczy, bo tak jak wszyscy mówią, taka oaza spokoju, takiego skupienia modlitwy, naprawdę takiego, takiej miłości dobra, którą emanowało stąd.
3: Jedyne miejsce, gdzie można było przyjść i tą ciszę usłyszeć, głos Boży.
4: Bardzo mnie i moją rodzinę wstrząsnęła wiadomość o tym, co się stało tutaj. Po prostu wszyscy płakaliśmy. No bo do tej pory nie możemy sobie dać rady. Po prostu ciągle myśl o tym, co się stało.
5: Pilne. Przerywamy program, by przenieść się do Jarosławia. Mamy informację o tym, że 5 osób zostało rannych po ataku nożem właśnie w tej miejscowości. Do zdarzenia doszło przed południem przy ulicy Benedyktyńskiej. Dziś około 9:30.
6: Byłem w tym dniu wydawcą programu i zastanawiałem się przed południem, co będzie najważniejsze, żeby o tym opowiedzieć w naszym popołudniowym magazynie informacyjnym.
7: Janusz Jaracz, dziennikarz, sekretarz programowy Polskiego Radia Rzeszów.
6: Czy coś ciekawego powie minister obrony, który wtedy był w Jasionce, czy zapadnie wyrok w sprawie kobiety, która udusiła swoje dziecko. No takie to były dylematy, jeszcze mistrzostwa balonowe w Krośnie, więc mieliśmy reporterów na miejscu, fotografów i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś tak chyba 11, 2 albo 3 pojawiła się informacja o tym, co stało się w Jarosławiu. Oczywiście zawsze w takich momentach przerywamy program i podajemy jak najszybciej się da to, co uda się nam dowiedzieć, to co uda się potwierdzić.
5: Dziś około 9:30 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie jarosławskiego opactwa obywatel Ukrainy zaatakował nożem mężczyznę.
6: Akurat skończył się serwis, jakaś jedna piosenka i wróciliśmy jakby do serwisu informacyjnego, podając pierwsze informacje. Wtedy jeszcze nie było oficjalnego potwierdzenia tego, że jedna osoba zginęła. To potwierdziła dopiero prokuratura gdzieś tak po godzinie. Oczywiście jak to bywa w takich wypadkach, wszystkie ręce na pokład, czyli kto jest akurat pod ręką, tym się zajmował. Wydzwanialiśmy oczywiście do policji, która jak to często bywa przy tego typu zdarzeniach, nabrała zaraz wody w usta. Trzeba było szukać prokuratury. Prokuratura się nie odzywała. Oczywiście na miejsce od razu pojechał nasz reporter Grzesiu Janiszewski z Przemyśla. No, dużo było przy tym pracy. Dobrze się złożyło, że była na miejscu też nasza redaktor naczelna Bernadeta Szczypta, która jest z Jarosławia, więc miała tam mnóstwo, ma tam po prostu mnóstwo kontaktów z miejscowymi dziennikarzami. Nawet chyba swoją mamę przez jakiś czas zainteresowała i coś tam sprawdzały na temat tego, co stało się w opactwie.
8: Punktualnie 12.
9: Polskie Radio Rzeszów. Wiadomości.
8: Agnieszka Radochońska i Jakub Chodyniecki.
5: 5 osób rannych po ataku nożem w Jarosławiu. Do zdarzenia doszło około 9:30 na terenie jarosławskiego opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej. 31-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję.
10: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, napastnik ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala.
6: No, wiadomo, program przerywany co kilkanaście, co kilkadziesiąt minut. Gdy tylko coś nowego się pojawiło, to od razu pojawiało się na naszej antenie. Transmitowaliśmy konferencję prasową, która tam po posiedzeniu sztabu kryzysowego się odbywała. No, był nawet taki moment, że pojawiła się informacja o drugiej ofierze. Też bardzo

0: Ostrożnie o tym poinformowaliśmy, że lokalne media to podają, że podaje to też kuria biskupia. Też zastrzegaliśmy, że nam się nie udało tego potwierdzić. Po kilku minutach udało nam się skontaktować z prokuraturą i oni tego nie potwierdzili, więc wycofaliśmy tę wiadomość. Na szczęście w tym całym nieszczęściu nie było tej drugiej ofiary. No, trudny dzień, ale takie dni się po prostu w pracy dziennikarza zdarzają i też przynoszą trochę satysfakcji, bo myślę, że nasi słuchacze wiedzieli bardzo szybko i wszystko, co było wtedy dostępne, każdą informację przekazywaliśmy jak najszybciej. Pilne.
1: Wracamy do Państwa z kolejnymi doniesieniami po tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu potwierdziła na antenie TVP Info, że jedna osoba nie żyje po ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr Bernardynek w Jarosławiu. Przypomnę, do zdarzenia doszło około 9:30. Poprawka, klasztoru sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Napastnik ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Ofiara śmiertelna to ksiądz. Burmistrz zwołał sztab kryzysowy. Za chwilę w Jarosławiu powinna rozpocząć się konferencja prasowa poświęcona temu wydarzeniu. Będziemy ją transmitować.
2: Polskie Radio Rzeszów. Pilne.
3: Pan jest mieszkańcem Jarosławia?
4: Tak, i sąsiadem tego opactwa. Dosłownie byłem w szoku, że coś takiego w tak spokojnym mieście się mogło wydarzyć. W pracy byłem, jak się dowiedziałem, no to już praca mi nie szła w ogóle. Nie mogłem się skoncentrować na pracy w ogóle. I zakończyłem wcześniej. Akurat mój syn przejeżdżał tędy i zobaczył, że coś się tutaj dzieje, więc wstąpił. I po prostu powiadomił mnie o tym. No i tak to był dla mnie szok straszny. Znałem księdza Stanisława jako księdza, który posługiwał tutaj od lat. Z tego, co słyszę, był bardzo w porządku księdzem.
3: Ksiądz Stanisław trafił, podobnie jak pozostali ranni, do szpitala. Tak. I niestety w szpitalu zmarł.
4: Tak, wszystko wiem, ponieważ moja żona pracuje w szpitalu. Wydaje mi się, że już nie będzie tak, jak było. Kiedyś ten plac tu opactwa... Przychodziły sobie matki z dziećmi, wózkami, na spacery. Teraz będzie się kojarzyło tylko z jednym. Z tym mordem strasznym. Nie będzie to, co było już.
5: Dzisiejszy atak nożownika na terenie opactwa w Jarosławiu poruszył całe Podkarpacie i całą Polskę. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Grzegorz Janiszewski. Powiedz, gdzie jesteś?
6: Dzień dobry, witam. Jestem w Urzędzie Miasta Jarosławia na sali konferencyjnej, gdzie za chwilę ma rozpocząć się konferencja prasowa. W tej chwili trwa sztab kryzysowy, miejski sztab kryzysowy. Zapowiedziała udział w tej konferencji w sztabie również wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. Kiedy
7: to była niespodziewana tragiczna wiadomość, którą usłyszałem rano przy porannej kawie. Powiem szczerze, akurat przygotowałem się do programu na godzinę 12 do audycji w dobrym tonie, programu słowno-muzycznego.
3: Roman Owsiak, dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów.
7: Którego główną zawartością jest muzyka, wywiady z muzykami, z artystami itd., itd. Nie przypuszczałem się, że dramaturgia tego dnia potoczy się zupełnie inaczej, niż bym sobie to wyobrażał, czyli że nagle ta audycja pomiędzy godziną 12 a 15 stanie się audycją mało właśnie muzyczną, stricte muzyczną, a bardziej właśnie taką pełną emocji i tego wszystkiego, co związane było z tym atakiem nożownika w Jarosławiu. Musiałem przyjąć na siebie ten obowiązek i zrobiłem to jako dziennikarz, bo jestem nie tylko dziennikarzem muzycznym, ale przede wszystkim dziennikarzem Polskiego Radia, więc przyjąłem na siebie ten obowiązek informowania, podawania komunikatów, łączeniem się z Grzegorzem Janiszewskim, który był korespondentem wtedy w Jarosławiu, oraz także zapowiedzenia relacji z konferencji prasowej, jaka odbyła się w godzinach popołudniowych. A na naszym zegarze dochodzi godzina 14.
2: Wiadomości.
1: Jeden ksiądz nie żyje, dwóch jest operowanych. To najnowsze doniesienie po ataku nożownika w Jarosławiu.
3: Kiedy pojawiły się pierwsze informacje o ataku, Bernadeta Szczypta, dziennikarka, zastępczyni redaktora naczelnego Polskiego Radia Rzeszów.
8: Wróciłam właśnie do radia z nagrania podczas giełdy pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Byłam umówiona z Agnieszką Radochońską, która wtedy przygotowywała informacje regionalne, że przygotuje jej wiadomość na godzinę 12. Ale wcześniej zobaczyłam tę bardzo oszczędną informację o ataku. Zamiast pisać, natychmiast zadzwoniłam do Jaśka Jaracza, który wtedy był wydawcą, i zapytałam, co i jak. Jasiek powiedział, Grzesiek Janiszewski jedzie już do Jarosławia, więc spokojna

0: skończyłam swoją pracę, napisałam informację. Wiedziałam, że muszę to zrobić w tej chwili, bo ten dzień nie będzie już wyglądał tak, jak planowaliśmy. I faktycznie natychmiast zdecydowaliśmy o zmianie całej naszej ramówki. Romek Owsiak, nasz dziennikarz muzyczny, który miał prowadzić audycję w dobrym tonie, stał się dziennikarzem newsowym i znakomicie sobie w tej roli poradził.
1: Pilne.
0: Kuba Chodyniecki wszedł do studia, przerwaliśmy program, poinformował Pilne. O tym, że doszło do ataku, że zmarła, już wtedy informowała o tym pierwsza osoba, na szczęście jedyna poszkodowana w tym ataku i był tak zdenerwowany, że się przejęzyczył. Zamiast benedyktynki powiedział bernardynki, oczywiście, że się poprawił, ale to świadczy o tym, jak ogromne emocje w nas były. Kilka osób było wtedy w newsroomie i wszyscy pracowaliśmy na rzecz anteny. Wszystkie ręce na pokład, naprawdę to sformułowanie wtedy było bardzo na miejscu. Grzesiek Janiszewski jechał do Jarosławia. My stąd z Rzeszowa telefonowaliśmy w różne miejsca. My z koleżanką Dorotą Wilk, ponieważ jesteśmy mocno związane z Jarosławiem, dzwoniłyśmy też do osób, które znamy w Jarosławiu, żeby różne informacje nam potwierdzały, bo bardzo trudno wtedy o to było. Policja nie chciała nic więcej powiedzieć niż ten komunikat na stronie internetowej. Czekaliśmy, aż głos zabierze prokuratura, ale to wszystko bardzo się wydłużało. My chcieliśmy mieć te informacje jak najszybciej, ale co ważne, zależało nam na tym, aby to były dobre, rzetelne, sprawdzone informacje. Grzesiek Janiszewski, kiedy już był w Jarosławiu, skierowaliśmy go do ratusza, bo wiedzieliśmy, że tam odbywa się posiedzenie sztabu kryzysowego i po tym posiedzeniu ma odbyć się konferencja prasowa. Ma w niej wziąć udział między innymi pan burmistrz oraz pani wojewoda. Ale ten czas oczekiwania się przedłużał, więc wysłaliśmy Grześka do opactwa, żeby tam porozmawiał między innymi z siostrą Barbarą Dendor, która opowiedziała mu o tym, jak przebiegało całe to zdarzenie. I ta rozmowa także szybciutko pojawiła się na naszej antenie.
2: Po godzinie 15 w programie przenosimy się do Jarosławia. Informujemy Państwa o ataku nożownika. Nie żyje jeden z księży zaatakowanych dziś rano nożem w Jarosławiu. Z naszych informacji wynika, że dwóch pozostałych duchownych jest operowanych. Policja zatrzymała 31-letniego obywatela Ukrainy, który zaatakował w sumie 5 osób na terenie jarosławskiego opactwa. Na miejscu w Jarosławiu jest Grzegorz Janiszewski.
3: Nikt nie wie, jakie były motywy tego działania. Rozmawiałem z siostrą Barbarą Dendor, przełożoną jarosławskich benedyktynek i powiedziała, że to miejsce, opactwo jarosławskie jest miejscem zadumy, spokoju, a na pewno nie miejscem agresji.
4: Z tego co wiem, zaczęło się od wewnętrznych tam takiej kawiarenki, która wcześniej gościła młodzież, bo nawet wchodząc tutaj mówią tylko, jakiś szaleniec, tylko tyle usłyszałam, nie wiedziałam, co się dzieje. Dobrze, ale czy policja, czy co, to wszystko, po prostu był totalny chaos. Zaraz jedna karetka, druga karetka. Tutaj na mszę świętą o godzinie 10 przychodzą osoby z różnych części miasta. To jest taka dobra godzina, stąd też księża tutaj spowiadają. Ksiądz Stanisław spowiadał do 10, do mszy świętej i usłyszał, jak się coś dzieje. Ktoś zaatakował księdza Adriana. Wiadome, przychodzą osoby, więc prosimy o spokój. Ale takie słowa też spokojne czasem wywołują właśnie agresję. I chyba to, tak myślę, że od tego się zaczęło. No i poszło dalej. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła. Tam oczywiście zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka. Była wielka otwartość dla Ukraińców, dla uchodźców. Sama zresztą tego doświadczałam, że wchodząc za bramę, że to jest spokojne miejsce. No i tu ludzie tego szukali, a ktoś to w tym momencie zniszczył. Ale myślę, że ofiary tych kapłanów wydadzą owoc.
3: Mieszkańcy Jarosławia są zszokowani, że coś takiego się zdarzyło, że ich kapłani zostali jeden zabity, a dwóch rannych. W Jarosławiu odbyła się konferencja prasowa.
0: Później Grzesiek wrócił do ratusza i już transmitowaliśmy te konferencje. Więc proszę zwrócić uwagę, program bardzo dynamicznie reagował na to, co działo się wtedy w Jarosławiu. Sporo osób pracowało na rzecz naszego programu. Wszyscy byli

0: skupieni, staraliśmy się być spokojni, bo emocje nie są tutaj dobrym podpowiadaczem. My musimy być wtedy opanowani, choć jak słyszymy o takich bardzo trudnych, tragicznych wydarzeniach, a przecież też jesteśmy ludźmi, no to wiadomo, że czasami mogą nam puścić nerwy. Jednak bardzo nad tym panujemy, żeby zachować zimną krew, zimną głowę i żeby to, co Państwu przekazujemy, było jak najbardziej rzetelne, jak najbardziej obiektywne i sprawdzone. To jest dla nas takie bardzo istotne. Więc jak sobie teraz myślę o tym dniu, to bardzo jestem wdzięczna całej ekipie za to, jak wspaniale wtedy pracowała, w jakim skupieniu, ale też w takiej ogromnej mobilizacji. Dzieliliśmy się zadaniami, każdy wiedział, co ma robić. No naprawdę, w takich sytuacjach właśnie, kiedy życie, nasz zawód mówi nam sprawdzam, okazuje się, że jesteśmy bardzo zgraną ekipą, która świetnie sobie w takich sytuacjach radzi.
1: Żałoba i więcej patroli na ulicach Jarosławia. Ambasada Ukrainy w Polsce stanowczo potępia atak nożownika na terenie opactwa w Jarosławiu. Zamordowany został.
2: W środę miałam mieć dzienniki od godziny 14 do wieczora, ale do pracy przyszłam wcześniej.
3: Barbara Kozłowska, dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów.
2: Ponieważ umówiłam się z Markiem Maśniakiem, że tego dnia nagramy filmik o pracy Newsroomu Radia Rzeszów na nasz jubileusz. Pracowaliśmy właśnie nad tym filmikiem. Nagrywaliśmy ostatnie sceny w studiu wiadomości Radia Rzeszów. Wtedy dzienniki miał Kuba Chodyniecki i w momencie, kiedy prawie kończyliśmy, nagle wszedł Jasiek Jaracz, wydawca tego dnia, z informacją, że będziemy przerywać program, ponieważ był napad nożownika w Jarosławiu. Zmroziła nas ta informacja. Myśmy z Markiem natychmiast wyszli, no bo oczywiście studio było potrzebne i Kuba zaczął się umawiać z realizatorem, że ten program należy przerwać. A myśmy się zaczęli zastanawiać, gdzie w Jarosławiu, w którym miejscu w opactwie. Znałam to miejsce, bo kilkakrotnie tam byłam na nagraniach. Wiedziałam, że jest nie tylko klasztor sióstr benedyktynek, przedszkole, ale też ośrodek kultury i formacji chrześcijańskiej. Więc zaczęliśmy najpierw oglądać zdjęcia, które już się pojawiały na różnych portalach dotyczące tego wydarzenia. No i policyjne samochody zaparkowane były rzeczywiście przed kościołem, przed wejściem do tego ośrodka kultury i formacji chrześcijańskiej. I te pierwsze doniesienia były takie dramatyczne, że kilka osób rannych, że prawdopodobnie jedna osoba nie żyje, że prawdopodobnie ksiądz, pierwsza myśl matko, to może ksiądz Marek Pieńkowski, czyli dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej. Człowiek, który bardzo lubił dziennikarzy, który nas tam zawsze przyjmował bardzo serdecznie. Kilkakrotnie z nim nagrywałam. Chętnie też oprowadzał po ośrodku, więc no takie to było miejsce otwarte i tak się rzeczywiście kojarzyło z taką dobrocią i z taką działalnością charytatywną Kościoła. Te informacje ukazywały się dosyć chaotycznie, więc myśmy, patrząc na to, co podają inne media, jednak czekali na potwierdzenie oficjalnych informacji z prokuratury, z policji. Takie poczucie, że no, nie można tutaj eskalować, że nie można podawać niesprawdzonych informacji. Te serwisy popołudniowe były już trochę łatwiejsze, bo już pewne informacje rzeczywiście były zweryfikowane. Takie dzienniki z jednej strony trudniej się czyta, bo no, człowiek czuje ten ciężar, przygniata ten ciężar i odpowiedzialności i przeżywa się też te informacje, więc z jednej strony jest trudniej, z drugiej strony łatwiej, bo wiadomo, że w każdym serwisie ten temat musi się pojawić, no ale też trzeba umiejętnie żonglować tą informacją, żeby w każdym serwisie dodać ten background, co się stało, bo ktoś może po raz pierwszy usłyszeć, że był atak nożownika, że 5 osób rannych, z których jedna zmarła, ale też staramy się wtedy, żeby w każdej informacji pojawiał się jakiś nowy wątek, czyli albo właśnie może są nowe informacje o stanie osób rannych, albo informacja o żałobie. To znowu informacja, że wojewoda zaapelowała o to, żeby nie powielać niesprawdzonych informacji, bo i tak to jest bardzo trudna sytuacja, więc żeby już nie tworzyć chaosu informacyjnego. Także starałam się tak dobierać te informacje, żeby w każdej było coś nowego, żeby one były wyważone, ale też jak najbardziej aktualne.
4: Polskie Radio Rzeszów. Wiadomości.
5: Pamiętam, że tego dnia miałam dyżur wydawcy serwisów lokalnych.
3: Joanna Śląska, dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów.
5: Kiedy przyszłam do pracy, wówczas panowało duże zamieszanie, duży chaos, ponieważ informacje, jakie do nas spływały, były bardzo niekompletne, były takie trudne do sprawdzenia. Pojawiały się informacje o tym, że są dwie ofiary śmiertelne. Oglądałam konferencję prasową z udziałem prokuratury.

0: z udziałem też siostry Barbary Dendor, która jest przełożoną klasztoru, z którą właśnie rozmawiał nasz kolega Grzegorz Janiszewski. I właśnie wówczas pojawiła się ta informacja, że drugi ksiądz też nie żyje. Trzeba było to wszystko zweryfikować, trzeba było sprawdzić. Oczywiście to zmieniało się w zasadzie z minuty na minutę, z godziny na godzinę. Było tych informacji na pewno wiele.
1: A w tym wszystkim emocje trzeba odłożyć na bok.
0: Tak, no właśnie emocje trzeba odłożyć na bok, tym bardziej w naszym zawodzie. Nie możemy się tutaj ani jakoś za bardzo, mówiąc brzydko, rozczulać, ani też nie możemy brać czyjejkolwiek strony. Musimy po prostu z takim dużym dystansem patrzeć na to, co się dzieje i obserwować, żeby rzetelnie przekazywać te informacje.
2: Małgorzata, jestem mieszkanką Jarosławia. I tutaj stało wywalczyniu opactwa.
3: Barbara, jestem mieszkanką Jarosławia i też często uczestniczę tutaj we mszy świętej w opactwie benedyktynek.
2: Ksiądz Stanisław był moim wieloletnim spowiednikiem. I on by będzie mi go strasznie brakowało. I on by taki naprawdę pomocny człowiek, taki dający nadzieję. I ja mówię, pomagający wrócić do Boga. Także naprawdę będzie go brakować. Nie mogłam uwierzyć, ja chyba jeszcze dziś w totalnej rozsypce, bo nie spodziewałam się, że się takie tutaj podzieją rzeczy, bo tak jak wszyscy mówią, taka oaza spokoju, takiego skupienia, modlitwy, naprawdę takiego... takiej miłości dobra, którą emanowało stąd.
3: Jedyne miejsce, gdzie można było przyjść i tą ciszę usłyszeć, głos Boży. A ksiądz Stanisław to był taki ksiądz, który zawsze czekał na spowiednika. Gdzie indziej nie można było się wyspowiadać, on zawsze był. I ile razy się przyszło, czy po mszy, też jeszcze siedział, wychodził i spowiadał.
2: Jest mi ciężko, bo tydzień temu rozmawialiśmy jeszcze. Ja mówię, poskładałam życzenia, bo ksiądz Stanisław obchodził imieniny i życzyłam właśnie takiej opieki Bożej, takiego prowadzenia przez życie i podaliśmy sobie ręce, pożartowaliśmy i nie mogę uwierzyć, że wczoraj jak byłam, już go nie ma, ale mówię, mogłam się chyba z nim pożegnać i to takie ważne.
1: Miał swój stały konfesjonał, tak. Jak to było?
2: Tak, tam gdzie są teraz kwiaty, gdzie świeci się światło, gdzie jest księdza obraz, właśnie to był jego konfesjonał.
1: Fotografia?
2: Tak, tak, tak.
3: To jest jedyny ksiądz, który zawsze czekał. Ile razy przyszłam, się świeciło w konfesjonale. Ksiądz, jak nawet nikogo nie było, to ksiądz się modlił i czekał. Taki Boży człowiek.
1: Jak teraz to miejsce będzie wyglądało po tym wszystkim?
2: Mam nadzieję, że Pan Bóg jakoś tym wszystkim pokieruje i że po prostu wróci ten spokój. Ja mówię, trochę jest takich obaw, troszkę jak to będzie. Mam nadzieję, że ksiądz Marek Pienkowski też wróci do nas, bo on tu też sercem tego opactwa. I myślę, że jakoś wrócimy do tego spokoju i myślę, że pomimo tego wszystkiego będziemy tu trwać i że to miejsce będzie dla nas dalej taką ostoją spokoju, wiary i nadziei, że będzie
3: Pan
2: dobrze.
3: Pan Bóg jest tutaj, my Go czujemy i myślę, że nadal tak będzie.
2: Będziemy modlić się i błagać tu Pana Boga, żeby rektor opactwa ksiądz Marek Pienkowski jak najszybciej wrócił do nas, poczekamy na niego.
3: I jest nam tutaj bardzo potrzebny. Także ufamy, że Pan Bóg sprawi, że wróci do nas.
2: I też nie zapomnimy o księdzu Stanisławie. Będziemy się modlić za niego i będziemy i wierzymy, że to niebo już w zasięgu ręki dla niego.
4: Ja byłam wtedy wydawcą dzienników lokalnych.
1: Agnieszka Radochońska, dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów.
4: Byłam tak zwanym lokalem. Mówimy tak potocznie na osobę, która odpowiada za tworzenie treści dotyczących informacji z regionu u nas w newsroomie. I pamiętam, ktoś

0: krzyknął nożownik w Jarosławiu. I wtedy się zaczęło. Szukanie informacji i to, co najważniejsze, trzeba było te informacje potwierdzić. Więc telefon do policji w Jarosławiu, która potwierdziła mi, ale już mnie odesłała do prokuratury rejonowej w Jarosławiu. Ta z kolei odesłała mnie do prokuratury okręgowej w Przemyślu, do pani rzecznik. Oczywiście telefon pani rzecznik był cały czas zajęty. Nie dziwię się, bo to była sprawa, która wstrząsnęła nie tylko naszą rozgłośnią lokalną, ale mediami w całej Polsce, bo to była straszna informacja i ona odbiła się echem nie tylko u nas. W końcu udało mi się dodzwonić do prokuratury okręgowej w Przemyślu. Informacja została potwierdzona. Przerywamy program, informujemy, co się wydarzyło. Wysyłamy reportera na miejsce. Jechał już tam nasz przemyski reporter Grzegorz Janiszewski, z którym cały czas byliśmy w kontakcie. On też robił wejścia zarówno do programu, jak i do nas, do dzienników. Pojawiła się informacja, że jest ofiara śmiertelna. Później przyszła redaktor naczelna Bernadeta, która dała mi telefon, numer telefonu do księdza z tamtejszego opactwa. Więc ja zaczęłam dzwonić, żeby uzyskać jakiekolwiek informacje, coś więcej. Trudny dyżur, chyba jeden z trudniejszych i pamiętam, jak opuściłam stanowisko o godzinie 14, przekazałam kolejnemu lokalowi zadania i jakie są działania, to pamiętam, że ta informacja w zasadzie chyba została ze mną do końca dnia, bo to co chwilę też sprawdzałam, co się aktualnie dzieje. I tak wyglądał nie tylko czwartek, chociaż on był taki chyba najgorszy, ale też później cały czas przekazywaliśmy informacje, co się dzieje i jakie są postępy w sprawie.
1: Minęła 22. Jarosław w żałobie po tragedii w opactwie. 5 osób zostało rannych, jedna z nich zmarła. Sprawca ataku, 31-letni Ukrainiec, został zatrzymany.
2: Był to reportaż 24 września przygotowany przez Iwonę Piętak z Radia Rzeszów. Takie wydarzenia są wydarzeniami wstrząsającymi, a my dziennikarze musimy to relacjonować. Ile potrzeba siły, żeby mówić o tak trudnych rzeczach w sposób spokojny i nie wpadać w histerię, w przerażenie, żebyście państwo dostali jak najbardziej wiarygodne i szerokie informacje. To jest nasze zadanie.
3: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
3: Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
9: No już, już. Biedactwo.
10: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
11: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: 41 minut po godzinie 19. Chciałem nieco przyspieszyć czas, ale mi się nie udało, proszę państwa. Przed nami jeszcze wiele godzin znakomitego programu w Polskim Radiu 24. No a już za chwilę pewnie poczują państwo to, co ja już czuję na twarzy, czyli bryza, zapach morza i rzeczywiście żeglowanie. A jeżeli jeszcze żegluje ktoś, kto ma 88 lat i samotnie spędza czas na jachcie, to jest przygoda. Chciałbym tak.
3: Powtórka programu.
1: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
12: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i

0: sojusznicze myśliwce.
1: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
2: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
3: To nie u nas. Zaczynamy.
4: TDI. Tylko dobre informacje.
5: Po latach udało się odnaleźć obraz uznany za polską stratę wojenną. Dzieło trafiło do Muzeum Narodowego w Warszawie. Wisła nie ma przed nimi żadnych tajemnic. Zebrali dane o rzece, które stanowią unikat w skali Europy. Za chwilę połączymy się też z polskim kapitanem Krzysztofem Baranowskim, który jest w trakcie swojego trzeciego rejsu dookoła świata. I o tym dzisiaj w Tylko Dobrych Informacjach. Jeremia Mrożek, zapraszam.
4: TDI. Tylko dobre informacje.
5: Uznany za polską stratę wojenną obraz Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy Alfreda Wierusza Kowalskiego trafił do Muzeum Narodowego w Warszawie. Po wybuchu II wojny światowej dzieła z Muzeum Narodowego w Warszawie były konfiskowane przez okupanta, a także wykorzystywane do dekoracji biur i mieszkań niemieckich urzędników. Przekazanie dzieła to efekt współpracy resortu kultury z dotychczasową posiadaczką Ewą Conis, która odkryła jego historię. Wisła bez tajemnic. Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk i SGGW zebrali i spisali ponad 82 tysiące dobowych pomiarów poziomu wody w Wiśle w Warszawie z lat 1799-2024. Utworzony przez nich ciąg danych dla dużej rzeki to unikat w skali europejskiej. Zbiór pokazuje, jak stan rzeki zmieniał się od końcówki małej epoki lodowej po współczesne ocieplenie klimatu. Naukowcy postanowili zebrać w jednym miejscu rozproszone dotąd informacje, aby lepiej zrozumieć wahania stanu wody na przestrzeni ostatnich dwóch wieków. Polski pisarz z XIX wieku Józef Ignacy Kraszewski dał swoje nazwisko planetoidzie. Tak zdecydowała grupa robocza Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Taką nazwę otrzymała planetoida, do tej pory znana jako 2008JC6. Józef Ignacy Kraszewski napisał ponad 200 powieści oraz kilkaset nowel i opowiadań. Do najbardziej znanych należy powieść Stara baśń. Spośród polskich pisarzy wśród nazw planetoid upamiętnieni są także Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Lem, Maria Pawlikowska-Jasnowska czy Olga Tokarczuk. Ma 88 lat, na koncie dwa samotne rejsy dookoła świata i w tej chwili próbuje dokonać tego po raz trzeci. Krzysztof Baranowski z pokładu Meteora opowiada w Polskim Radiu 24 o swoich przygodach, o życiu na pokładzie jachtu, o zmieniającym się oceanie i dlaczego świat na wodzie wydaje się być spokojniejszy od tego na lądzie. I o tym już teraz w Tylko Dobrych Informacjach.
4: TDI. Tylko dobre informacje.
5: Gościem Tylko Dobrych Informacji jest kapitan Krzysztof Baranowski, polski żeglarz, kapitan jachtowy, dziennikarz. Jako pierwszy Polak dwukrotnie opłynął samotnie kulę ziemską. No i właśnie w trakcie jest swojej kolejnej wielkiej przygody. Panie kapitanie, ja jestem w Warszawie, a pan?
6: Jestem na Mauritiusie. To jest wyspa na Oceanie Indyjskim.
5: Jaka pogoda? Jakie warunki?
6: No, jest świeży wiatr, 23 stopnie, spora fala, ale można powiedzieć, że pogoda ładna.
5: Panie kapitanie, jakby pan się miał tak rozejrzeć dookoła siebie, to co pan widzi?
6: No, ja jestem w tej chwili wewnątrz jachtu, więc widzę to wnętrze. Jak wyjrzę na pokład, to widzę port, nabrzeża, niebieska woda, budynki na brzegu, no i chmury oraz sporo palm.
5: Trochę panu zazdroszczę. Panie kapitanie, zamknął pan najdłuższy etap trzeciego, samotnego rejsu dookoła świata. Sporo tam się działo, bo czytałem, że i musiał pan uciekać przed sztormem, a masowiec, czyli taki ogromny statek, minął pana o zaledwie pół mili. Jak to wyglądało?
6: No, my mamy kontrolę swoich pozycji w takim systemie automatycznego śledzenia statków, gdzie ja wiem z góry, że za ileś minut oraz za pół godziny miniemy się w odległości pół mili i nie jest tam żadne niebezpieczeństwo. Więc jeżeli ja mówię, że ktoś mnie chciał rozjechać, ja sobie żartowałem, bo nie ma mowy o żadnym rozjechaniu, kiedy mijamy się w odległości pół mili czy nawet trzech kabli. My jesteśmy jakby pod wzajemną obserwacją i gdyby nawet coś się stało i awaryjnie statek zmienił kurs, albo ja bym zmienił kurs, to by było od razu widać. A ponieważ ja w tych bliskich kontaktach czuwam i zwracam

0: uwagę, jak się zachowuje inny statek, po prostu mogę też zareagować i to po prostu zmienić szybko kurs i uciekać. Także nie ma mowy o żadnym zagrożeniu, jeśli chodzi o zbliżenie ze statkiem. No co do pogody, to już inna sprawa.
1: No to jeszcze zapytam o tę pogodę. Jak się sprawuje meteor, kiedy, czyli pański jacht, kiedy dochodzi do sztormu?
0: No to zależy, jak się ten sztorm spotyka. Czy spotyka się go z wiatrem, wtedy jacht schodzi z fali na fali w sposób dość pogodny, a inaczej, jeżeli dostaje taką falę w pół burty. Bo fala bywa czasami stroma, jak to jest parę metrów, no to z tych paru metrów jacht spada pukiem i trzaskiem i wydaje się, że za chwilę się rozbije. Na szczęście konstrukcja jest solidna, nic się nie rozbija, jak się trzyma nieźle i z optymizmem patrzę na dalszy ciąg rejsu.
1: Meteor czasami ma swoje humory, czasami trzeba go, że tak powiem, dopieścić?
0: O tak, jest to bardzo kapryśny jacht. On bardzo mocno reaguje na ster, na wiatr i na fale, ale daje się prowadzić tak jak poń z cuglami. Po prostu mam do dyspozycji samoster, który trzyma za mnie rumpel, albo w razie czego autopilot też może przejąć sterowanie. Także samotny żeglarz na ogół nie martwi się trzymaniem steru, czy rumpla, czy koła sterowego, ponieważ są urządzenia, które go wspomagają.
1: Panie kapitanie, rozmawiamy, kiedy ma pan 88 lat. Słona woda jakoś konserwuje? Bo aż trudno mi sobie w to uwierzyć.
0: No, ja nie jestem specjalistą, ani geriatrą, ani lekarzem, ale uważam, że wiek formalny nie ma takiego znaczenia, dopóki jest forma fizyczna. A formę fizyczną można wyćwiczyć w sposób bardzo prosty, tylko nikomu się nie chce nad tym pracować dzień po dniu. A to niestety trzeba konsekwentnie wykonywać pewne ćwiczenia. Te ćwiczenia są ogólnie znane, to we wszystkich podręcznikach w internecie można przeczytać. Ale jeśli ktoś woli oglądać telewizję, popijać piwko i siedzieć, nic nie robić, no to efekt jest taki, że wkrótce organizm protestuje, zaczyna odmawiać posłuszeństwa, zaczynają się choroby, wizyty u lekarza, farmakologia i jakby życie się kończy. Tymczasem jest prosta metoda, żeby to życie sobie przedłużyć poprzez zdrowy ryb życia. Powiedziałbym, uprawiać sport jak najdłużej się da.
1: No dobrze, no ale na takim meteorze to tam za bardzo przestrzeni do uprawiania sportu to chyba nie ma. Czy samo kierowanie meteorem to już jest taki sport, który pozwala faktycznie temu ciału się i zakonserwować i odpowiednio przygotować?
0: No jest prawda, że powietrze morskie nie ma takich zarazków i jakby zanieczyszczeń jak powietrze w wielkim mieście. Już to samo jest korzyścią. Poza tym ruch taki na fali powoduje, że mięśnie mimowoli pracują i utrwalają pozycję kręgosłupa takim pancerzem mięśniowym. Ale przede wszystkim liczą się te ćwiczenia, które można wykonywać również na jachcie, nawet jak kołysze. To jest kwestia brzuszków, to jest kwestia przysiadów. To, że kołysze oczywiście stanowi pewne utrudnienie, ale przysiady i na rozkołysie można uprawiać. Także są możliwości, żeby podtrzymywać swoją sprawność. No oczywiście jak jest taka okazja, że ja przez miesiąc siedzę na lądzie i dochodzę do siebie, no to można wtedy ćwiczyć do woli, a do tego jeszcze dochodzą ćwiczenia na basenie i pływanie, które bardzo jest wskazane we wszelkiego rodzaju ćwiczeniach.
1: Nie ma pan dosyć wody?
0: Ja to wszystko robię. Słucham?
1: Nie ma pan dosyć wody? Jak się tyle czasu spędza na wodzie, to jeszcze na basen sobie pójść?
0: No nie, no to jest przecież atrakcja. Słodka woda to jest atrakcja. Po tej słonej, bo po paru tygodniach to wszystko tutaj jest słone łącznie ze mną. Także kłopot jest taki, że przy dłuższym płynięciu na takiej fali, jak to się mnie zdarza, to potem błędnik dostaje takiej choroby morskiej odwrotnej. To znaczy mnie nie przeszkadza kołysanie, mnie przeszkadza stały ląd i ziemia pod stopami się kołysze. Ale kołysze się tak naprawdę. Także ja idę krokiem tak zwanym marynarskim, czyli tak jakbym był pijany, zataczam się, mam zawroty i trzeba dłuższego czasu, żeby powrócić.

0: i do normy.
1: Ha.
0: Także te tygodnie spędzone na lądzie mają swój sens, żebym ja w ogóle nie dostał obłędu błędnika. Bo to jest bardzo dziwne uczucie, kiedy pod stopami ziemia się kołysze.
1: A panie kapitanie, samotność panu nie doskwiera? No bo to jednak są tygodnie sam na sam z meteorem i z wielkim błękitem.
0: No ale jestem do tego przyzwyczajony od młodzieńczych lat, że robiłem sobie samotne wycieczki, także nie jest to takie męczące, a poza tym nie jestem zupełnie samotny. Ja dzięki sponsorowi, a konkretnie Piotr Siłka, mam Starlink. Starlink to jest urządzenie, które nam umożliwia w tej chwili rozmowę poprzez satelity, następne łączenie. Ja w tej chwili mam do dyspozycji zarówno internet, jak i Facebook, TikTok, co tylko ktoś zapragnie, media społecznościowe. Jestem na bieżąco z wszystkimi sprawami, które się dzieją na lądzie. W szczególności mnie interesuje sytuacja polityczna w kraju, sytuacja na Ukrainie, w Rosji. Ja sobie to wszystko śledzę, oglądam i czytam gazety codziennie. Więc ta samotność to nie jest taka uciążliwa, ponieważ w każdej chwili mogę zadzwonić do przyjaciół i pogadać.
1: To ja zapytam, jeżeli pan w tym też tak siedzi, to bardziej normalny świat jest na wodzie czy na lądzie?
0: Nie, no tylko na wodzie jest normalny świat. Wprawdzie tutaj przyroda też wariuje, ale na lądzie świat tak zwariował, że już to jest nie do pojęcia. No przecież wojny, które wybuchają od przyknięcia palcami jednego faceta, idioty w końcu, ale nie mniej, to są sprawy globalne, także cały świat jest w zagrożeniu. I wprawdzie przyroda też robi różnego rodzaju psikusy, ale niewątpliwie na wodzie jest bezpieczniej.
1: Panie kapitanie, to jest trzecia podróż dookoła świata. Coś się zmienia w trakcie trzeciej takiej podróży? No dwie za panem, więc można powiedzieć, że wszystko chyba, co można było zobaczyć albo przeżyć, to już za panem. Ta trzecia podróż czymś się różni od tych dwóch poprzednich?
0: Tak, różni się tym, że jest najtrudniejsza. I to jest najtrudniejsza nie dlatego, że mam swoje lata, ale że zmienił się klimat. I w tej chwili, gdzie zazwyczaj nie było huraganów, one się pojawiają jeden po drugim. Tam, gdzie był pasat, czyli regularny wiatr, on nagle cichnie, a potem przechodzi do sztormu i to z innego kierunku. Po prostu trudno to opanować, w jakiś sposób zaplanować. Więc ja w tej chwili wypływając, śledzę bardzo uważnie pogodę i już widzę, że po paru dniach będzie kiepsko. No ale to nie ma rady, trzeba próbować przeczekać. Także szukam schronienia w jakimś kolejnym porcie, potem przeczekam ciężką pogodę, która na tym terenie pojawiła się nieoczekiwanie i potem mogę płynąć dalej. Ale to jest niezmiernie męczące, bo w tych wszystkich poprzednich rejsach ja wiedziałem, że jak płynę przez ocean, to płynę i płynę. Trwa długo, ale jak się opłynie parę tygodni, to można przepłynąć na drugi koniec. A tymczasem tutaj muszę się rozglądać, czy ja nie mam jakiegoś zagrożenia z jednej czy z drugiej strony. I nagle robi się sztorm z niczego, ja muszę walczyć o życie. Więc to jest bardzo męczące, niepokojące i bardzo różni ten rejs od poprzednich.
1: A jak jest z kwestią odpoczynku, regenerowania się, spania w momencie, kiedy nie ma nikogo, kto by nad panem czuwał, czy czuwał nad meteorem? Jak to wygląda z tej perspektywy?
0: Nie, to jest akurat sprawa bardzo prosta, ponieważ nad kursem i trzymaniem steru czuwa zarówno samoster, jeśli jest włączony, albo autopilot. Autopilot to jest urządzenie elektryczne, które trzyma kurs. Samoster to jest urządzenie mechaniczne, które trzyma stały kąt do wiatru. Także ja się w ogóle nie muszę martwić tym, gdzie ja płynę, jak ja płynę. Oczywiście mam nad wszystkim kontrolę, ale w każdej chwili mogę pójść spać. Co więcej, wspomniany system tego automatycznego śledzenia statku pozwala mi określić, czy w zasięgu, powiedzmy, 20-30 mil nie ma jakiegoś innego statku. Jeżeli nie ma statku, czy jest pusto na oceanie, a ktoś za mnie trzyma kurs, czyli wspomniany samoster czy autopilot, ja spokojnie mogę się pójść spać. Mogę spać 8 godzin, jeśli akurat będzie tyle miejsca do manewrów. No, oczywiście, jeżeli brzeg jest blisko, czy wyspy, jeżeli są statki, no to nie ma mowy o spaniu. Ale na ogół te statki trzymają się własnych szlaków, także jak przyjdzie taka karawana statków, to potem znowu nikogo nie ma. Jeżeli wypłynę na ocean, to do brzegu jest daleko, także mogę spokojnie odpoczywać.
1: Panie kapitanie, no to jest jeszcze kwestia jednej energii, nie tylko pańskiej, ludzkiej, ale to tak jak pan mówi, dużo technologii, Starlink,

0: Rozumiem, takie podstawowe też rzeczy by się wydawało, jak choćby nawet mapy czy lodówka. No to wszystko wymaga też zasilania. Czy to oznacza również, że wymaga takiego ciągłego pilnowania i planowania?
1: To prawda. Energetyka na jachcie jest bardzo ważnym elementem. Ja pilnuję tego bardzo skrupulatnie. Tym, że mam generator wiatrowy, on wprawdzie zasila poprawnie dopiero wtedy, jak wiatr jest sztormowy, no ale jednak, jak dmuchnie wiatr, to się baterie naładują. Drugim źródłem energii są panele słoneczne. Jeżeli jest dobra pogoda, czyste niebo i słońce, to w ciągu dnia rzeczywiście baterie się naładują. Ale jeżeli zawodzi jedno i drugie, to znaczy jest pochmurno, albo jest słaby wiatr, albo jest noc ze słabym wiatrem, to wtedy nie ma czym podładować tak bezkosztowo. Natomiast na silniku jest powieszony alternator. I ten alternator, jak silnik pracuje, oczywiście on może pracować na luzie, ale jeśli obraca się alternator, to baterie się ładują. Oczywiście to jest kosztem paliwa, no ale mam tutaj skromny, ale jednak mam zapas paliwa, także na te dni, kiedy nie ma wiatru, ani nie ma słońca, no to ja włączam silnik i baterie podładowuję.
0: Kapitan Krzysztof Baranowski był gościem Tylko Dobrych Informacji w Polskim Radiu 24. Panie kapitanie, wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Świat nie kończy się na nagłówkach. Wojny, wielka polityka i ludzie, którzy znaleźli się w samym środku wydarzeń. Podcast Świat w każdą sobotę o 20.30 w Polskim Radiu 24. Zapraszam, Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Jest już taniej na stacjach benzynowych. Od północy obowiązuje nowa odsłona programu CPN. Jak reagować w sytuacji zagrożenia z powietrza? Tego uczyli się dziś mieszkańcy Pomorza i Mazowsza. Ostrzeżenie przed gęstą mgłą dla 9 województw. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Podczas tankowania benzyny lub oleju napędowego od dziś oszczędzamy ponad złotówkę za litr. Weszła w życie kolejna odsłona rządowego pakietu ceny paliw niżej. Za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a za olej napędowy 7 zł i 88 groszy. Mimo obniżek kierowcy na stacjach paliw pod Warszawą mają podzielone zdania co do cen.
8: Może trochę są niższe, ale one są niższe z naszych podatków, więc... No nie wiem, czy to w sumie dużo zmienia.
9: No ja tankuję zawsze jakieś 16 litrów, bo mam taki mały samochodzik, więc dla mnie to jest jakieś, nie wiem, 15 zł mniej więcej, 16, więc to nie jest zbyt duża różnica. Szczególnie, że został obniżony VAT, który i tak wcześniej rozliczałem na taty firmę, więc nie jest to zbyt duża obniżka.
10: Trochę więcej pieniędzy będę miał w portfelu, natomiast tak jak pani widzi, no gaz mógłby też stanieć, no bo gaz tak jak stoi, tak stał.
7: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych. Ma być sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał w czwartek prezydent Karol Nawrocki, który też w trybie zastępczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wkrótce zajmie się rządowym projektem reformy progów podatkowych. Pierwszy próg zostanie podniesiony o 10 tysięcy złotych, a zarabiający od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie zapłacą nową 24-procentową stawkę. Z drugiej strony rząd planuje obniżenie limitu przychodów dla płatników ryczałtu. To oznacza podwyżkę podatków dla części przedsiębiorców.
11: Pierwszą korzyść z reformy progów podatkowych rzędu kilkuset złotych rocznie odczują

0: zarabiający ponad 12 tysięcy złotych brutto. Doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz tłumaczy, kto osiągnie maksymalne korzyści z nowego układu podatków.
1: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby po zmianach, jeżeli te zmiany wejdą w życie, zaoszczędzić na podatkach 3600 zł w jednym roku.
0: Na reformie skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Jednak rząd planuje także 8-krotną obniżkę limitu ryczałtu do 250 tysięcy euro rocznie, czyli ponad miliona złotych. Nawet 43 tysiące przedsiębiorców może stracić prawo do opodatkowania ryczałtem.
1: Jeżeli nic nie zmienią, wejdą do zasad ogólnych, czyli do opodatkowania według skali podatkowej, ich poziom opodatkowania na pewno wzrośnie.
0: Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku, ale pierwsze PIT-y na nowych zasadach zostaną rozliczone wiosną 2028 roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Mieszkańcy Pomorza i Mazowsza uczyli się, jak reagować w sytuacji zagrożenia z powietrza. W Warszawie ćwiczenia prowadził m.in. brygadier Dawid Bąk.
3: Interesuje nas przede wszystkim to, żeby społeczeństwo, obywatele, w sytuacji, kiedy usłyszą modulowany sygnał trwający 3 minuty, byli świadomi, że występuje zagrożenie i wtedy postępowali właściwie, mieli przygotowany plecak ewakuacyjny, mieli przygotowaną aplikację, gdzie się ukryć. Odszukali właściwe miejsce schronienia i postępowali zgodnie z naszymi zaleceniami, które też są dostępne na stronie Komendy Głównej PSP.
2: Warszawianki, które przyszły na szkolenie, przyznają, że z przygotowaniem do sytuacji zagrożenia jest różnie.
4: Panowie mi pokazali taką aplikację, gdzie są schrony. Szczerze nie miałam pojęcia.
5: Przede wszystkim bym pobiegła do piwnicy albo do garażu. Najlepiej do garażu, bo tam więcej powietrza.
6: No myślę, że po takich spotkaniach to na pewno miałabym większą wiedzę, tak, i pewność, jak się zachować w danej sytuacji.
2: Jak zapewnia MSWiA, niedługo w całym kraju ma być 30 tysięcy syren alarmowych. Amerykańska Straż Przybrzeżna szuka małego samolotu, z którym utracono łączność. Maszyna leciała z Bermudów do Bostonu.
7: Firma Bermuda Skyport Corporation, zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym na Bermudach, przekazała w oświadczeniu, że zarejestrowany w Kanadzie samolot wystartował z lotniska, mając na pokładzie 4-osobową załogę oraz 2 pasażerów. Na pokładzie samolotu nie było obywatela USA, poinformowało stację ABC News źródło zaznajomione ze szczegółami dochodzenia. Straż Przybrzeżna prowadzi poszukiwania w rejonie wyspy Nantucket, wykorzystując do tego celu jednostki powietrzne i morskie, poinformowały służby. Według ostatnich doniesień jak na razie poszukiwania nie przynoszą rezultatu. Wspomniana stacja ABC News nieoficjalnie informuje, że jednostka gwałtownie obniżyła lot i uderzyła w taflę wody. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Śmiertelny wypadek w Tatrach. Nie żyje turysta, który spadł w rejonie Zawratu. Topr od rana prowadził kilka akcji, mówi ratownik Grzegorz Kubicki.
8: Tam na miejscu turyści, którzy byli świadkami wypadku, podjęli zabiegi reanimacji tego turysty. Nasza załoga śmigłowca po dosyć szybkim czasie była na miejscu i przejęła tą reanimację. W ten sposób turysta w krytycznym stanie został przekazany do szpitala w Zakopanem, ale niestety pomimo wysiłków lekarzy zmarł w szpitalu. Kolejny wypadek Łącka Przełęcz, w wyniku poślizgnięcia osoba doznała urazu nogi. Kolejne 2 osoby spadły żlebem Kulczyńskiego. W tym momencie są ewakuowane śmigłowcem. Doznały lżejszych obrażeń.
2: W wyższych partiach Tatr jest bardzo niebezpiecznie. Zalega twardy i śliski śnieg. Nawet poruszanie się w sprzęcie zimowym jest trudne.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Prognoza pogody, ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla 9 województw. Mgła będzie, ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 22. Mgła będzie ograniczać widzialność do 200 metrów. W niedzielę na północy lokalnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 14 stopni na północnym zachodzie do 21 na południu kraju. Wiatr słaby, zmienny.
10: W Polskim Radiu 24.
11: Już jest 6 minut po godzinie 20, a w studio Kartsper Merk, a to oznacza, że sportowy weekend właściwie już za chwilę się rozpocznie.
12: Krótki... Tylko z nazwy, bo rozpocząć to już się rozpoczął.
11: No
12: przecież.
11: Tak, no trwa.
12: Trwa, trwa jak trwa. Najbardziej. I o tym właśnie będziemy mówili.
11: Spis treści.
12: Spis treści, bardzo proszę. Piłka nożna, żużel, wszystko to, co najciekawsze w Polsce.
11: Hipika?
12: Nie, chociaż Oglądałem Wielką Warszawską przed tygodniem, a w ten weekend bardzo ważne zawody pod łukiem triumfalnym w Paryżu.

0: Ale tym razem nie. Tym razem piłka nożna i żużel, czyli te najpopularniejsze sporty.
1: Bo to modna dyscyplina się zrobiła. Kacper Merk.
0: To raz jeszcze. Dobry wieczór, witam serdecznie i zapraszam. Będziemy mówili o Lidze Narodów w piłce nożnej.

0: Ale zaczynamy od piłki nożnej, tak jak powiedziałem, no bo jest co świętować. Reprezentacja Polski w piłce nożnej po serii 5 spotkań bez zwycięstwa w końcu wygrywa. I to wygrywa w sposób absolutnie przekonywujący, bezdyskusyjny. Wygrywa z Rumunią 6-0. I teraz są dwie osoby, oczywiście taki anioł i diabeł, powiedziałbym. Anioł powie, że to jest coś fantastycznego, super zwycięstwo, a diabeł przypomni, że my do momentu, w którym graliśmy 11-11, to tej Rumunii na Stadionie Narodowym jednak ustępowaliśmy. I dopiero czerwona kartka dla jednego z Rumunów, rzut karny dla reprezentacji Polski odmienił losy tego meczu. W drugiej połowie biało-czerwoni Rumunów już dopadli i nie wypuścili, można powiedzieć, tej zdobyczy z rąk. Tak jak powiedziałem, 6-0 zwycięstwo nad reprezentacją Rumunii. 3 gole Roberta Lewandowskiego. Do tego swoje trafienia dołożyli Piotr Zieliński, Jan Bednarek, no i samobójcza bramka Waleriana Gity. Tak się to skończyło. Co na ten temat ma do powiedzenia trener, selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban? Czy odetchnął z ulgą?
1: Sam początek, kiedy graliśmy 11-11, było widać ogromną determinację, jeśli chodzi o to spotkanie, że drużyna chciała bardzo wygrać ten mecz. Natomiast no, później przyszedł rzut karny, przyszła czerwona kartka i to wszystko odwróciło losy meczu. Wydaje mi się, że no, trzeba umieć wykorzystać też przewagę jednego zawodnika, bo no bo wiemy, że często nie jest to takie proste. Drużyna potrafi się zamknąć przed swoją szesnastką czy w szesnastce i skoncentrować się na kontrataku i kosztuje to mnóstwo energii. I w tym przypadku tak nie było, bo było wiele akcji. Tam było gęsto, ale w pojedynkach na jeden na jeden dawaliśmy sobie radę i kreowaliśmy te sytuacje.
0: No i jak najbardziej te sytuacje przełożyły się na zwycięstwo 6-0. To, co powiedziałem na początku, reprezentacja Polski wygrała w tym roku wcześniej tylko z Albanią. To było w marcu. Później ta seria meczów przegrano remisowych. Tak to podsumujmy. No i wczoraj los się odmienił. Ale właśnie, czy ten los się tak naprawdę do końca odmienił? O tym teraz porozmawiam z Tomaszem Kowalczykiem z redakcji sportowej. Dobry wieczór, Tomek. Ty wczoraj miałeś okazję to spotkanie komentować na antenie radiowej Jedynki. No i pytanie za 100 punktów. Czy my jesteśmy faktycznie tak silni, jak wskazuje wynik, czy to jest też trochę splot korzystnych okoliczności, które, trzeba przyznać, biało-czerwoni potrafili wykorzystać stuprocentowo, bo grając przeciwko rywalowi z czerwoną kartką, można wygrać 1-2-0 i pewnie byśmy dzisiaj narzekali.
2: Tak, no rzeczywiście te pierwsze minuty nie wyglądały tak różowo i tam były dwie dobre sytuacje reprezentacji Rumunii. Dwa razy ratował nas Marcin Bułka, nieoczywisty bohater dodatkowo w tym spotkaniu. Ale jak w 24 minucie ta czerwona kartka, o której też mówiło się, czy zasłużona, czy niezasłużona, długie
0: miękka
2: dyskusje.
0: Taka, powiedziałbym.
2: Miękka, ale też Rafał Rostkowski na przykład przyznawał, no, że jednak nie był zainteresowany tutaj piłką obrońca reprezentacji Rumunii i w takich sytuacjach jednak czerwona kartka się należy i jest to podwójne karanie. Wykorzystany rzut karny. Jeszcze Rumunia do końca pierwszej połowy dociągnęła na poziomie, ale ta druga połowa to też było takie wotum zaufania dla Jana Urbana zawodników i oni to podkreślali też w Migzonie, między innymi Sebastian Szymański czy Piotr Zieliński. No mówili, że chcieli też dla trenera pokazać tą siłę reprezentacji i odgonić te czarne chmury, które nad nim się zaczęły gromadzić. I dlatego właśnie tak nasi zawodnicy cisnęli przez całą drugą połowę. Skończyło się 6-0, wykorzystali właśnie ten swój potencjał.
0: No dobrze, ale gdybyś miał powiedzieć tak z ręką na sercu, obserwujesz tę reprezentację od dłuższego czasu. Jan Urban kupił sobie wczoraj dużo tego czasu, no bo on też apelował jakiś czas temu, żeby nie oceniać trenera po jednym meczu, akurat po takim słabszym meczu. Po tym wczoraj lepszym myślisz, że będzie trochę spokoju, czy jakby w Bośni odpukać, coś nie poszło w poniedziałek, to jednak będzie gorące krzesło?
2: Jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, to wie każdy trener, a selekcjoner szczególnie. No kiedy była ta seria wyników jeszcze w zeszłym roku bez porażki, no to wszyscy piali, że Jan Urban wprowadził tutaj w reprezentacji nową jakość, że jest luz, spokój, uśmiech. Kiedy przyszły 3 porażki z rzędu, chcą go wszyscy zwalniać. Teraz z kolei no rzeczywiście takie efektowne zwycięstwo, które daje oddech i myślę, że jednak nikt nie wpadnie na pomysł, żeby Jana Urbana niezależnie od tego wyniku w Bośni zwalniać, no chyba żeby to się

0: kończyło jakąś...
1: 0,6.
0: 0,6, odwrotnie, prawda?
2: Nie, wiesz co, ja nie jestem w ogóle... nie chcę tutaj wychodzić na żadnego populistę, bo absolutnie uważam, że posiadanie 8 czy 9 selekcjonera za chwilę, za czasów prezesa Cezarego Kuleszy, to byłoby idiotyczne. Przepraszam za to słowo, ale tak.
0: Bo co roku zmieniamy.
2: Tak, bo my co roku zmieniamy selekcjonera, ale... Zastanawiam się, w jakim momencie jest nasza kadra. I to jest takie pytanie dużo bardziej ogólne, bo to, że jesteśmy w Lidze Narodów, w Dywizji B, że pewnie już z tej Dywizji B całe szczęście nie spadniemy, bo nawet gdybyśmy przegrali w Rumunii, to i tak mamy zapas bramek nad Rumunią duży i tak dalej, to trzecie miejsce w grupie pewnie sobie spokojnie ugramy. Może coś więcej się uda ugrać. Pewnie też pojedziemy na Mistrzostwa Europy, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której jedzie na nią pół kontynentu, a my z całkiem niezłą pozycją wyjściową nie jedziemy na te Mistrzostwa Europy.
0: Trzeba zająć to drugie miejsce w Lidze Narodów.
2: To prawda, ale okej, jesteśmy w stanie to zrobić, tak sobie myślę. Być może nawet w poniedziałek się do tego przybliżymy. Chodzi mi raczej o to, czy Jan Urban przychodzący do tej reprezentacji odcisnął na niej, twoim zdaniem, jakieś swoje piętno. Bo cały czas jesteśmy drużyną skupioną wokół Roberta Lewandowskiego, mimo że Robert Lewandowski jest już w pozycji schyłkowej w tej reprezentacji. Czy ta reprezentacja pokazuje coś, co ty jako komentator zapamiętujesz sobie i myślisz, dobra, to wiem, że tak gra drużyna Jana Urbana.
0: Wydaje mi się, że cały czas jesteśmy w pewnym procesie, o którym też mówi trener, że całe pisanie historii, budowanie swojej pamięci o tym, jak ktoś pracował, no to jest proces. I sam tak w Szwecji zapytałem trenera na konferencji prasowej, dokąd my zmierzamy, bo miałem takie wrażenie, jak spora część kibiców, naszych kolegów po fachu, że tak trochę nie wiemy, dokąd zmierzamy. No to trener troszkę się tak żachnął, że to takie bardzo mocne, górnolotne pytanie, patetyczne trochę. Zmierzamy do tego, żeby strzelać w ten prostokąt, powiedział właśnie.
2: A to tak, to słyszałem akurat tę odpowiedź.
0: Tak. No i wydaje mi się, że zareagował troszeczkę trener w taki sposób, że chce nadać zawodnikom jakieś konkretne zadania, kierunki. Mimo że nie są to jakieś nie wiadomo jakie ruchy, to ze spokojem podchodzi Jan Urban, mimo że to krzesło się rozżarzyło. No, kto by tutaj nie przeszedł, to co? Zielińskiego nie wystawi, Szymańskiego nie wystawi, Lewandowskiego nie wystawi, Zalewskiego.
2: Tylko myślę sobie, że wszyscy cały czas tak wzdychamy do Adama Nawałki, dlatego że on potrafił zbudować sobie bardzo nieoczywistych zawodników i tym przykładem naczelnym na zawsze w karierze Adama Nawałki będzie Krzysztof Mączyński, wzięty totalnie tak. Z niebytu,
0: a
2: z Górnika
0: Zabrze. Kto wie, czy nie będzie takim zawodnikiem Nowak, o którym już wczoraj mówił i słyszeliśmy Jana Urbana, że chwalił bardzo zawodnika, którego nikt by nie wymyślił gdzieś tam w marcu, w momencie, kiedy ruszaliśmy na mecz barażowy do Szwecji.
2: No zresztą Jan Urban chyba nawet na początku tego zgrupowania tak nie do końca go... był przekonany do Wiktora Nowaka, mam wrażenie.
0: Ale no, tak nie do końca przekonany to był do Wojciecha Mońki chyba, którego wysyłał regularnie na trybuny i wysłał na tą młodzieżówkę w końcu i będzie pomagał drużynie Jerzego Brzęczka, ale koniec końców dostał tę szansę. Zagrał 45 minut, później cały mecz. Teraz też bardzo przyzwoite spotkanie. No i tutaj jakiś jeden zawodnik się pojawia. Tylko, że w naszej reprezentacji jest taki problem, że rzeczywiście pojawiają się ci zawodnicy, szybko znikają, bo ilu wymyślił też Michał Probierz w ostatnim czasie, prawda?
2: No tak.
0: I tak to wygląda. No myślę, że jeżeli Jan Urban ma takie podejście, że to wszystko jest proces, że trzeba czasu, że tych meczów trzeba kilka rozegrać, no to on jest rzeczywiście dalej na tym placu budowy, który może nigdy się nie kończy.
2: No bo reprezentacja trochę jest takim wiecznym placem budowy. Widzimy, co się dzisiaj wydarzyło. Jeśli państwo nie widzieli, to powiemy, że Anglicy...
0: 7-0 z Chorwacją na wyjeździe.
2: Dokładnie. Ci sami Anglicy, o których Thomas Tuchel dopiero co w Pradze mówił, że okej, jesteśmy brązowymi medalistami Mistrzostw Świata, ale my teraz jesteśmy w nowym cyklu, to jest nowa drużyna i jeżeli przegramy z Czechami w Pradze, to nie będę zaskoczony w ogóle. Oczywiście wygrali, ale fakty są takie, że każda drużyna zaczyna nowy cykl. Ten cykl, powiedzmy, ma doprowadzić do Euro 2028. No i właśnie zastanawiam się, czy takim finalnym schyłkiem tej drużyny reprezentacji Polski wracając będzie Euro 2028, no bo po nim Roberta Lewandowskiego w kadrze już na pewno nie będzie. 2030 tak. To jest nierealna perspektywa dla Lewandowskiego. Piotr Zieliński też już jest
0: 32 lata.
2: Zawodnikiem, który przepraszam, ale powoli będzie schodzą.

0: wiodącym zawodnikiem w tej reprezentacji i my potrzebujemy młodej, świeżej krwi. To jest właśnie Nowak.
1: No tak, jest Nowak. Możemy liczyć na Szymańskiego, na Zalewskiego, na Pietuszewskiego, młodych zawodników.
0: Mazurka może, jak się trener zdecyduje.
1: Myślę, że się zdecyduje. Chyba wszystkich nie chciał zabrać Jerzemu Brzęczkowi, bo jakby to wyglądało. Więc no, troszeczkę oczywiście trener wprowadza, troszkę szuka. No, zastanawiam się, co będzie właśnie z przodu, bo jest też w takim trudnym położeniu w kontekście Roberta Lewandowskiego. Nie wiadomo, w którym momencie... Co tutaj robić? Czy wykorzystać go na chwilę, czy dawać mu te całe mecze? Jak on będzie znosił aklimatyzację, ten jet lag i te loty, bo pierwszy mecz słabo, później troszkę lepiej, teraz już całkowicie dobry mecz, skoro strzela hat-tricka i niektórzy Lewandowskiego już na emeryturę wysyłali, teraz ma 92 gole i zaraz może pomarzyć o tej setce, może przegonić tam dwóch zawodników jak Lukaku i tam reprezentanta Indii, być na czwartym miejscu wszechczasów, a z drugiej strony jedziemy teraz do Bośni i Hercegowiny z Żukowskim i Świderskim tylko. I brakuje nam znowu zawodnika z przodu. Nikt tutaj nie został dowołany, więc będzie znowu jakiś problem. Może Marcel Reguła zostanie sprawdzony, ale to jest zawodnik, który zagrał wczoraj 20 minut w kadrze i my musimy tam grać o zwycięstwo w Bośni.
0: Oczywiście, bo inaczej zostaniemy na tym trzecim miejscu. Okopiemy się na nim. To się zgadzam. A inna sprawa jest taka i zostawię to już jako otwarte pytanie, także do przemyślenia dla państwa. Kto jak nie Robert Lewandowski, kto jak nie ci powołani? Oczywiście są kibice, którzy mówią Karol Czubak na przykład.
1: Można sprawdzić jeszcze.
0: Można sprawdzić, oczywiście, ale fakty są takie, że takiego napastnika, jakiego mieliśmy przez ostatnich kilkanaście lat, nie mamy i być może długo mieć nie będziemy i będziemy się zmagali z takimi problemami, jak na przykład reprezentacja Niemiec w ataku. I trzeba się do tego będzie przyzwyczaić chyba.
1: No, zdecydowanie tak. Franciszek Smuda też miał wielkie problemy przed Euro z napastnikami. W końcu ten Lewandowski wystrzelił, ale na kogo tam jeszcze postawić, no to zastanawiał się. Nawet Andrzeju Niedzielanie myślał już u schyłkowej części kariery, więc...
0: A najlepszego napastnika miał wtedy w sztabie, Tomasza Frankowskiego, mam wrażenie.
1: No tak, to może była ta mądra decyzja wtedy, więc nie wiemy tak naprawdę, co dalej z Lewandowskim, kogo za niego tutaj wymyślić. To też reprezentacja będzie w takich momentach epokowych, że będzie zmieniała coś, może nie być tego napastnika, I trzeba będzie sobie z tym poradzić na miarę Lewandowskiego.
0: A propos Lewandowskiego, to za chwilę przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, no bo Robert Lewandowski, tak jak powiedział Tomasz Kowalczyk, nie zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną.
1: Ale 7 może zagrać października.
0: Celowo czy niecelowo? Jak to wczoraj wyglądało? Czy ta żółta kartka była celowa, czy nie? Co na to trener Jan Urban? Posłuchamy?
2: No nie, no to o takich rzeczach się nie rozmawia po meczu, no nie, nie. Skąd ja mogłem wiedzieć, że dostanie drugą żółtą kartkę? Tak się stało. Rzeczywiście może mieć jakieś inne plany, bo nie może zagrać w kolejnym spotkaniu, ale nie, na ten temat żeśmy nie rozmawiali, nie było tematu takiego w ogóle.
0: No to teraz porozmawiamy o teoriach spiskowych na antenie Polskiego Radia 24. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski jest na miejscu. U nas dobry wieczór. U ciebie, Janku, dzień dobry. Czy ty już wiesz, czy Robert Lewandowski już dzisiaj, jutro wraca do Stanów Zjednoczonych? Czy będzie grał w meczu Chicago Fire Vancouver Whitecaps już niebawem? Czy ta żółta kartka była celowa? Prowokuję cię, celowo to robię, ale zobaczymy, jak z tego wybrniesz. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. No, z waszej perspektywy, dzień dobry z mojej. Muszę odpowiedzieć najprościej, jak się da. No, teorii spiskowych dziejów ode mnie nie usłyszycie, bo w Stanach Zjednoczonych temat, jakoby Robert Lewandowski miał specjalnie dostać żółte kartki, nie istnieje. Ja też chciałbym podkreślić dwie bardzo ważne rzeczy na wstępie naszej rozmowy, bo to jest tutaj bardzo istotne w tym wszystkim. Państwo mogą się zastanawiać, no jak to? Przecież jest przerwa na reprezentację, to dlaczego gra Liga MLS? No tak, Liga MLS gra, ona nie ma przerwy na reprezentacje europejskie i też pamiętamy, że nawet mecze już zostały wznowione jeszcze w trakcie mundialu. To jest charakterystyka tych rozgrywek, ale też warto podkreślić, że w ciągu niecałego roku tutaj wszystko robią, żeby jednak dopasować się do tego europejskiego przede wszystkim modelu i od marca będzie taki sezon dosyć krótki, a potem to będzie wszystko startować tak jak w Europie. To, aby się tutaj dostosować i do tych terminów w przypadku, jakie są transferów piłkarskich, ale też właśnie właśnie do potrzeb poszczególnych reprezentacji. Myślę, że to jest ważny wątek. Co się mówi o Robercie Lewandowskim w perspektywie tego powrotu? Przede wszystkim

0: klub Fire nie potwierdził jeszcze oficjalnie, czy Lewandowski będzie dostępny na wtorkowy mecz z Vancouver, choć jego wcześniejszy powrót czyni bardzo prawdopodobnym, że odegra w tym meczu jakąś rolę, może nawet nie w wyjściowej jedenastce. 38-latek to jest też taka ciekawostka, ponownie spotka się ze swoim wieloletnim kolegą.
1: No właśnie, stąd też te teorie spiskowe, że tam Thomas Müller po drugiej stronie. I że to jest ten mecz, który mieliśmy oglądać po półfinale Mistrzostw Świata, pamiętamy, przez ten pożar nad Kanadą ostatecznie odwołany.
0: Tak, to jest też bardzo ważny wątek tego wszystkiego. Już przypominam Państwu, że rzeczywiście wszyscy oczekiwali na bodajże 3-4 dni przed finałem Mistrzostw Świata, że Robert Lewandowski zadebiutuje w tym spotkaniu. To spotkanie zostało wtedy przełożone właśnie na najbliższy wtorek i mieliśmy, może Państwo do tego też mogą wrócić, Thomas Müller spotkał się na ulicy z Robertem Lewandowskim, tak się wyśmiewali, a wcześniej, jak nie wiadomo jeszcze było, że tego spotkania nie dojdzie, no to Thomas Müller nagrał taki filmik i w mediach społecznościowych powiedział, że to nie będzie Robert Lewandowski, na pewno nie w tym spotkaniu przeciwko Vancouver. Zobaczymy najbliższy wtorek, ale też warto podkreślić, że ten wcześniejszy powrót Lewandowskiego do Chicago to jest miła niespodzianka dla zespołu Grega Belhartera, który spodziewał się, że będzie musiał rozegrać ten zaległy mecz bez aż 6 zawodników pierwszego składu, którzy właśnie polecieli na zgrupowania swoich reprezentacji. I tu wracam właśnie do tego wątku, gdzie w najbliższym roku będzie zmieniany ten kalendarz Ligi MLS po to, aby właśnie unikać takich problemów, bo tutaj trenerzy MLS podkreślali, że no jest to dla nich duży ból głowy w przypadku, kiedy rozgrywki dalej trwają, a ich najlepsi zawodnicy wyjeżdżają na mecze reprezentacji do Europy.
1: No jasne, ale jak zatrudniasz dobrych zawodników z Europy, to musisz liczyć się z tym, że oni do Europy będą chcieli wracać dla tych swoich reprezentacji. Zresztą to nie jest tylko kwestia europejska, bo przecież Leo Messi swoje pożegnalne spotkanie w reprezentacji Argentyny ma zagrać za 3 dni, z tego co liczę, czyli we wtorek, akurat wtedy, kiedy Robert Lewandowski być może będzie z Vancouver Whitecaps grał w lidze MLS swoje spotkanie. Janek, to na koniec. Czy ten hat-trick wczorajszy Lewandowskiego jakoś zaistniał w amerykańskich mediach? Ja wiem, że to jest takie bardzo trywialne pytanie, bo amerykańskie media to jest pojęcie bardzo szerokie, ale czy gdzieś ci się dzisiaj rano w internecie albo w jakiejś prasie drukowanej rzuciło w oczy, że ha, Lewandowski strzelił 3 gole?
0: Wiesz co, i to też do Państwa ważna informacja, tak jak wchodzę na media amerykańskie i je przeglądam, no to tam 90% teraz to jest futbol amerykański. No to Państwo rozumieją. Natomiast jeżeli wyszukasz, to znajdziesz. Przede wszystkim też znalazłem gratulacje Grega Berhaltera, który jest pod wrażeniem tego, jak Robert Lewandowski gra, jak strzela, i tutaj gratulacje za 3 zdobyte bramki. Oczywiście w świadomości kibiców MLS, przede wszystkim Fire, to jest ważna informacja, oni tym żyją, ale w amerykańskich mediach żadnych doniesień na ten temat po prostu nie ma.
1: Prosto zza oceanu korespondent Polskiego Radia Jan Pachlowski, bardzo serdecznie dziękuję i życzę miłego dnia za oceanem, rzecz jasna. No a my co? A my za chwilę wrócimy na polską ziemię i będziemy mówili o żużlu. A skoro będziemy mówili o żużlu, no to łączymy się teraz z Marcinem Kuźbickim z Eurosportu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Troszeczkę cię przetrzymałem, troszeczkę musiałeś poczekać, ale teraz już jesteśmy i ponieważ lubię stawiać kontrowersyjne pytania, to pytanie kontrowersyjne o Roberta Lewandowskiego już było, teraz będzie żużlowe pytanie kontrowersyjne. Czy my faktycznie jesteśmy najsilniejszą nacją na świecie? I teraz uwaga, stawiam to pytanie nieprzypadkowo. Wczoraj finał Mistrzostw Europy wygrywa Duńczyk, Leon Madsen. Tydzień temu mistrzem świata zostaje Brytyjczyk, Robert Lambert. W drużynowych Mistrzostwach Świata my mamy medal, ale też nie złoty, mimo że to się wszystko odbywało w Warszawie. Więc co jest z tym polskim żużlem, mój drogi?
2: Wszystko jest w porządku i nadal jesteśmy najsilniejszą nacją na świecie, tylko rzeczywiście no tak się poukładało, że w tym sezonie niczego poważnego nie wygraliśmy, ale widzisz, nawet te przykłady, które wskazałeś, to były za każdym razem porażki z inną nacją, bo Mistrzostwo Świata przegrane z Brytyjczykiem, Mistrzostwo Europy z Duńczykiem, drużynowy Puchar Świata z Australijczykami. Ale jakby jednak zebrać to wszystko całościowo, no to jesteśmy najsilniejszą nacją i ten sport jest u nas zdecydowanie najbardziej popularny, ale nie jesteśmy niezniszczalni i Bartosz Marzlik też nie jest niezniszczalny, o czym się no dosyć boleśnie niektórzy przekonali. Słuchałem tych waszej rozmowy w kontekście teorii spiskowych o Robercie Lewandowskim, no to w kontekście tego, co się wydarzyło na motoarenie, też było mnóstwo teorii spiskowych przez ostatnie dni, jedna głupsza od drugiej, no ale trochę się nie dziwię, bo

0: bo jednak Bartula nas przyzwyczaił do tego, że zdobywa te medale co roku seryjnie, złote.
1: I jeszcze tymczasem... finał u siebie i jeszcze te punkty w sprincie, kiedy wyszedł na prowadzenie. I to wszystko się układało, wydawało się, prawda, takim niedzielnym kibicom, że okej, to się skończy tak jak zwykle. Nie ma tych zawodników najgroźniejszych, czyli Sajfudinowa i Łaguty, to z kim on ma tam przegrać?
0: No, akurat Lambo i Brady Kerr to już są zawodnicy na poziomie co najmniej Sajfudinowa i Łaguty, więc przegrać z nimi to nie jest wstyd. Też z tym byciem u siebie to tak nie do końca, bo najbardziej u siebie to był Lambert, który tam nie dość, że mieszka w Toruniu od paru lat, no to jeszcze jeździ na tym torze regularnie. Oczywiście ta Moto Arena i dla Bartka jest torem dosyć znanym, no ale po prostu był słabszy. No to jest tylko człowiek, więc to, że wszystko to, co czytam od paru dni, że tor był przygotowany specjalnie tak, żeby Marsdik nie wygrał, że tam odmówiono mu treningu na motoarenie w momencie, gdy on tam jechał mecz ligowy dwa tygodnie wcześniej. No dla mnie to jest uwłaczające dla samego Bartka, takie sugerowanie, że on potrzebuje jakichś specjalnych warunków, żeby wygrywać. Oczywiście, że nie potrzebuje i będzie już niedługo najwybitniejszym żużlowcem w historii tej dyscypliny, bo jestem przekonany, że ten siódmy złoty medal to jest tylko kwestia czasu, ale już rzeczywiście nie ma takiej przewagi, jak miał w poprzednich latach. No rok temu ledwo, umówmy się.
1: No tak, a były takie sezony, kiedy to Mistrzostwo Świata zapewniał sobie zdecydowanie wcześniej.
0: Tak, no jeszcze dwa lata temu zapewnił sobie wówczas piąty tytuł na rundę przed końcem, więc do Torunia jechał tylko na sparring tak naprawdę. Skończyły się te czasy, konkurencja go dogoniła, co myślę nie jest niczym nadzwyczajnym i nie świadczy o tym, że to ze Zmarzlikiem jest, robi się coś nie tak, tylko że po prostu... reszta doszlusowała poziomem. Trochę się go nauczyli.
1: I się nie ma co dziwić, ale wiesz co, powiedziałeś tak pewnie, że on ten siódmy tytuł mistrzowski zdobędzie, że wyprzedzi Toniego Richardsona pod względem liczby zdobytych tytułów, a ponieważ też obaj zajmujemy się skokami narciarskimi, to u mnie taki chochlik w głowie się pojawił, bo tak samo nam się wydawało, że Kamil Stoch po 39. zwycięstwie na pewno tego Adama Małysza wyprzedzi i 40. zwycięstwo już następnego dnia zdobędzie. I to się nigdy nie wydarzyło, więc w sporcie nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Może będzie zdobywał seryjnie medale, ale nie złote. Znów się trochę chce sprowokować.
0: Różnica między nim a Stochem jest taka, że jednak Kamil, wygrywając ten swój ostatni konkurs, był już bliżej końca kariery niż jest Zmarzlik w tym momencie, bo Bartek ma 31 lat, więc jeszcze spokojnie przez dekadę, zakładając, że będą omijać go kontuzje, ale na szczęście od parunastu lat go omijają. Jeszcze będzie jeździł, więc nawet jeżeli za rok to znowu nie będzie złoto, bądź spokojny, przyjdzie taki sezon, że on zdobędzie ten siódmy medal. Jak odniosłeś się do skoków, to myślałem, że bardziej podasz przykład na Gregora Schlierenzauera, który wygrał 53 konkursy i to w bardzo młodym wieku. I tam się wydawało, że wszystkie możliwe rekordy zmiażdży, a potem to się bardzo spektakularnie i gwałtownie zakończyło. Ale o Bartka jestem spokojny. To jest po pierwsze za
1: to
0: duży
1: profesjonalista. To jest inny mental niż u Gregora. Ja być może z Bartoszem Zmarzlikiem zbyt wielu okazji do przecięcia nie miałem, ale obserwując go z zewnątrz, obserwując Gregora Schlierenzauera i znając go dość dobrze, to mam wrażenie, że to jest jednak inna głowa.
0: No Bartek przede wszystkim ma obsesję na punkcie wygrywania, taką pozytywną, więc akurat teraz jak rozmawiamy, no to jedzie mecz w Lublinie, ale podejrzewam, że już w tym tygodniu i we wszystkich kolejnych, które nas czekają do następnego sezonu, tam będzie siedzenie i knucie ze swoimi mechanikami. Jak tu się przygotować do przyszłego roku, żeby było jeszcze lepiej i żeby jednak ten siódmy tytuł zdobyć? Oczywiście mówię, no nie
1: ja
0: oznacza
1: zresztą
0: to,
1: widziałem,
0: że
1: on
0: uda.
1: Już zaczął chyba myśleć o tym siódmym tytule w przyszłym roku, bo w wywiadach tydzień temu w Toruniu, zaraz po tym medalu to już było, no ja już mam pomysł, mam to, wiem co zrobić i tak dalej, więc tutaj ta fiksacja na punkcie kolejnego zwycięstwa myślę, że jest potężna.
0: No pewnie. On oczywiście nie był pocieszony tym srebrnym medalem, ale przyjął to ze spokojem. Pogratulował Lambertowi, który rzeczywiście w drugiej części sezonu był lepszy. Trzeba sobie powiedzieć wprost. No Lambert 6 ostatnich rund kończył albo na pierwszym, albo na drugim miejscu. To była powtarzalność, do której ani Zmarzlik, ani Kers nie potrafili doskoczyć, bo Bartek jak właśnie wygrywał te tytuły seryjnie, to on przede wszystkim niszczył ich powtarzalnością, że nawet jak miał słabszy dzień, to wchodził do wielkiego finału. Ale no te dwa harpagany, czyli Lambert i Kerz, osiągnęli naprawdę podobny poziom i no nie zdziwię się, jeżeli to się będzie utrzymywało w kolejnych sezonach, a mogą jeszcze dojść kolejni. Ale No będę się upierał, że ten siódmy tytuł jeszcze wpadnie.
1: To kończąc tak, te porównania skoków narciarskich z żużlem, to Lambert trochę jak Adam Małysz po Sapporo, bo on wtedy też taki...

0: drugiej końcówce sezonu, pamiętamy, przepuścił szturm na kolejną, ostatnią w swoim życiu kryształową kulę i tę kryształową kulę w 2007 roku zdobył. Tyle, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata. Zostało nam pół minuty, więc bardzo krótko jeszcze cię poproszę o naszą ligę, bo jutro poznamy Mistrza Polski. Czy może już tego Mistrza Polski znamy?
1: Na 90% znamy. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Apator Toruń przepuścił 20-punktową zaliczkę.
0: Mimo, że jedzie we Wrocławiu. Punktów.
1: Tak, ale jednak 20 punktów to jest bardzo dużo. Gdyby to było 10-12, to okej, to wtedy bym przed remarzem powiedział, że 50-50, ale Toruń ma chyba zbyt klasowych zawodników w zbyt dobrej formie, a te 20 punktów przewagi oznacza, że tam nie wszyscy muszą jechać na swoim wysokim poziomie. Wystarczy, że dwóch pojedzie swoje, reszta coś dorzuci i to tak naprawdę będzie wystarczyło do obronienia tej przewagi.
0: No to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na dziś bardzo serdecznie dziękuję. Marcin Kuźbicki z Eurosportu był moim i Państwa gościem. Dobrej nocy, dobrego wieczoru, Marcin. Dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo wzajemnie.
0: A propos tego meczu o brązowy medal i Bartka Zmarzlika, to Motor Lublin na razie prowadzi z Unią Leszno 27-15. I to był magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Kacper Merk, kłaniam się nisko i też dobrego wieczoru Państwu życzę.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
4: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: 35 minut po godzinie 20. Zajmiemy się tematem, który nie schodzi z pierwszych stron gazet i z pierwszych stron wszystkich agencji informacyjnych. Oczywiście sprawa Bliskiego Wschodu, a przede wszystkim Izrael. Nasuwa się tutaj pytanie, dlaczego Izraelowi przestała wystarczać własna granica? O tym już za chwilę.
6: Za mną wzgórza i doliny północnego Izraela. Po drugiej stronie widzisz granicę z Libanem i pozycję Hezbollahu. Na pierwszy rzut oka to sielski krajobraz, pola, małe miejscowości, ale kiedy rozmawiam z ludźmi, słyszę przede wszystkim nasłuchiwanie. Czy dziś będzie ostrzał? Czy dzieci wrócą jutro do szkoły? Czy ktoś ogłosi kolejną ewakuację?
2: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.

Podcast Świat to miejsce, w którym próbuję opowiadać o świecie nie tylko przez wydarzenia, ale też przez ludzi, miejsca i decyzje, które za nimi stoją. Dzisiaj wracamy do Izraela, do kraju, który 3 lata temu, po 7 października 2023 roku, zaczął inaczej myśleć o własnym bezpieczeństwie. Bo izraelska odpowiedź na tamten atak nie ograniczyła się do wojny w Gazie. Dzisiaj te zmiany widać także w Libanie, Syrii, w Iranie i w cyberprzestrzeni. Izrael chce zatrzymać zagrożenie wcześniej, zanim dotrze do jego granic. Tyle, że im dalej przesuwa się własną strefę bezpieczeństwa, tym częściej wchodzi się w przestrzeń, w której żyją inni ludzie. I właśnie o tej nowej logice izraelskiego bezpieczeństwa jest ten odcinek.

nagranie sprzed chwili ma rok. Wtedy byłem w Izraelu i sprawdzałem, jak ten kraj żyje po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Dzisiaj, po 3 latach rozpoczęcia wojny w Gazie, już wiemy, co Izrael zrobił po tamtej katastrofie. Zmienił sposób obrony. I to drastycznie zmienił. Sama granica przestała wystarczać. Zagrożenie ma być teraz zatrzymane znacznie wcześniej, jeszcze po drugiej stronie granicy. W tym odcinku zaczniemy tam, gdzie ten system zawiódł. Potem zobaczymy, jak Izrael przesuwa swoją obronę coraz dalej, aż do Libanu, Syrii, Gazy, aż po Iran

i cyberprzestrzeń. Ale najpierw trzeba zrozumieć jedno. Jak państwo, które miało widzieć zagrożenie wcześniej niż inni, nie zobaczyło ataku, który miało tuż przed oczami? To miasteczko wygląda, jakby ktoś wcisnął pauzę. Część domów jest zamknięta na głucho, w oknach widać zasłony, ale na ulicach prawie nikogo nie ma. Właściciele wyjechali na południe, do hoteli, do rodzin, czekając, co będzie dalej z konfliktem na granicy z Libanem. Ci, którzy zostali, mówią, że zawsze mają spakowaną jedną torbę z dokumentami i podstawowymi ubraniami. To miasto cały czas udaje normalność, a tak naprawdę jest życiem na walizkach. W kraju, który jednocześnie pracuje, chodzi do szkoły i przygotowuje się na kolejną ewakuację.

0: torba to bezpieczeństwo w praktyce. Czy jutro dziecko pójdzie do szkoły? A może za godzinę znowu będzie trzeba uciekać? W Izraelu armia nie kończy się za bramą koszar.
1: Jak spojrzymy na historię Izraela współczesną, to od samego początku właśnie kwestia przetrwania, istnienia granic jest kwestią decydującą.
0: Profesor Robert Czulda, Uniwersytet Łódzki i Defense 24.
1: Kolejne pokolenia muszą się z tym borykać. Mamy przecież szereg wojen z państwami arabskimi, mamy obecne zagrożenie. To jest faktycznie taki czynnik, który bardzo wyraźnie istnieje. Mamy także samą kwestię społeczeństwa, ten element, że wojsko jest czymś, co też jest elementem trwale istniejącym w izraelskim społeczeństwie, czyli ludzie służą wojsku. To sprawia, że te kwestie wojskowe bezpieczeństwa są elementem właściwie życia każdej rodziny.
0: 7 października 2023 roku Hamas przedarł się z Gazy do Izraela. Zabił około 1200 osób i porwał ponad 250. Izraelski system bezpieczeństwa nie zatrzymał ataku. Późniejsze dochodzenie armii przyznało, że Izrael źle ocenił zarówno możliwości Hamasu, jak i jego zamiary. I właśnie to jest najbardziej uderzające, bo Hamas ćwiczył taki atak na oczach Izraela. Żołnierki przy granicy meldowały, że dzieje się coś nietypowego. Izraelscy wojskowi mieli też wcześniej szczegółowy plan Hamasu. Uznali jednak, że organizacja nie jest w stanie go wykonać. 7 października okazało się, jak bardzo się pomylili. Płot, kamery i wywiad nie zatrzymały Hamasu, więc Izrael zaczął szukać innej odpowiedzi. Po takim ataku problem nie należał już tylko do wojska. Stał się już problemem całego państwa.
2: Po 7 października kwestia bezpieczeństwa ponownie stała się głównym tematem w polityce. Wszyscy o nim mówią.
0: Yohanan Tzoref, ekspert Institute for National Security Studies z Tel Awiwu.
2: Musimy utrzymywać silną pozycję. Nie ma tu miejsca na półśrodki czy ustępstwa. Bezpieczeństwo jest kluczowe.
3: We have to keep our power strong.
0: I wtedy odpowiedź władz zaczęła być coraz bardziej widoczna. Chodzi o to, żeby nie czekać na przeciwnika przy własnej granicy, ale uderzyć wcześniej, zanim on tam jeszcze dojdzie. I wtedy odpowiedź władz zaczęła być coraz bardziej widoczna. Nie czekać na przeciwnika przy własnej granicy. Uderzać wcześniej, zanim on do tej granicy dojdzie. Dalej od własnych domów. Sam pomysł nie jest w Izraelu nowy. Izrael prowadził działania wyprzedzające także wcześniej. Zresztą nie on jeden, inne kraje również. Ale teraz, czyli po 7 października, izraelskie władze zaczęły o tym mówić dużo wyraźniej. I Netanyahu w końcu powiedział to wprost. 14 lipca tego roku izraelski premier podał 3 przykłady. Gdzie jest dzisiaj strefa bezpieczeństwa wokół izraelskich miejscowości przy Gazie? Ano w samej Gazie. A przy Libanie? W samym Libanie. Przy wzgórzach Golan? W Syrii. I powiedział, to jest nowa koncepcja. Zmieniliśmy całe nasze podejście. A potem dodał jeszcze, że Izrael ma teraz wybierać inicjatywę, działanie i atak, a nie tylko powstrzymywanie przeciwnika. I to jest sedno. Granica Izraela od tego czasu formalnie się nie przesunęła. Ale izraelska obrona działa także po jej drugiej stronie. Na północy, w Libanie, widać to najlepiej.
4: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski.
0: Rok temu na północy Izraela, przy granicy z Libanem, usłyszałem coś, co wtedy łatwo było potraktować jak wojskowy szczegół. Kobi Marom,

0: Emerytowany żołnierz izraelskiej armii mówił o izraelskich pozycjach już po drugiej stronie granicy.
1: Hezbollah wcześniej znajdował się wzdłuż tej granicy. Teraz już go tutaj nie ma. Zniszczyliśmy wszystkie te wioski. Siły, o których wcześniej słyszeliśmy, zostały odsunięte od granicy. Są teraz na północ od rzeki Litani. To ogromna zmiana. Dzisiaj nie ma już realnego zagrożenia dla izraelskich miejscowości przy granicy, takiego jak jeszcze rok temu. Tamte wioski po drugiej stronie granicy są puste. Nikt nie wie, kiedy zostaną odbudowane. Nie wiem też, czy Izrael pozwoli je odbudować. Nie zapominajmy, że Izrael utrzymuje 5 pozycji po libańskiej stronie granicy.
0: 5 pozycji po libańskiej stronie. Dzisiaj Izrael jest w Libanie już dużo głębiej. Izraelska armia utworzyła w południowym Libanie własną strefę bezpieczeństwa. Izrael tłumaczy, że ma ona odsunąć Hezbollah od północnych miejscowości i że wycofanie ma być związane z rozbrojeniem tej organizacji, że Izrael tak długo będzie w Libanie, aż Hamas się całkowicie nie rozbroi. I to jest bardzo konkretny cel. No bo mieszkaniec północnego Izraela ma wrócić do domu i przestać się bać, że Hezbollah jest kilka kilometrów dalej i może wystrzelić rakietę, która spadnie na jego dom. Ale spójrzmy na tę samą wojnę z drugiej strony. Te najnowsze walki wyrzuciły z domów setki tysięcy Libańczyków. W izraelskiej strefie zostały też zniszczone albo opuszczone całe miejscowości. Czyli jeden człowiek może schować torbę do szafy dlatego, że drugi właśnie ją pakuje. Kilkadziesiąt kilometrów dalej ta sama logika prowadzi do Syrii. To izraelscy druzowie. Po drugiej stronie granicy w Syrii żyją ich krewni. Kiedy tam zaczęły się walki, tu w Izraelu patrzyli na ekrany. Jestem w Julis, w druzyjskim centrum operacyjnym na północy Izraela. Na ścianach są mapy Syrii, na ekranach wiadomości z okolic Suwejdy, gdzie mieszkają ich syryjscy bracia. Druzowie tutaj mówią o masakrze w Suwejdzie po syryjskiej stronie, o dniach, kiedy wojsko i sprzymierzone oddziały weszły do miasta, a na ulicę ginęli cywile, tylko dlatego, że byli druzami. Latem 2025 roku w Suwejdzie wybuchły krwawe walki. Izrael uderzał w syryjskie siły i mówił, że chce chronić druzów oraz nie dopuścić do silnej obecności wojskowej przy swojej granicy. Po upadku Bashara al-Assada izraelskie wojsko zajęło też nowe pozycje na terytorium Syrii. Syria chce, żeby Izrael się wycofał. Izrael swoje działanie tłumaczy bezpieczeństwem. W tym roku obie strony nadal rozmawiały o wycofaniu wojsk i nowych zasadach bezpieczeństwa przy granicy. Inny kraj, inny konflikt, ale ta sama zasada. Zagrożenie ma zostać dalej od Izraela. Słuchasz podcastu Świat w Polskim Radiu 24. Wojciech Cegielski. Liban i Syria pokazują, jak zmieniło się izraelskie myślenie po 7 października. Nie wystarczy pilnować własnej strony granicy. Zagrożenie ma zostać odsunięte dalej. Ale za chwilę dochodzimy do miejsca, w którym ta zasada staje się szczególnie trudna. Do Strefy Gazy. Bo tutaj pytanie o bezpieczeństwo Izraela łączy się bezpośrednio z pytaniem o to, gdzie mogą mieszkać, poruszać się i wracać do swoich domów Palestyńczycy.
2: Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu.
0: Gaza to coś zupełnie innego niż Liban i Syria. Więc tych przypadków nie można po prostu wrzucić do jednego worka. Ale na mapie widać podobny ruch. Izraelska kontrola przesuwa się dalej od własnej granicy. O ile w Libanie i w Syrii Izrael nie może aż tak śmiało działać, to tutaj po w zasadzie zrównaniu Gazy z ziemią mógł po prostu przesunąć tę granicę, nie patrząc się na nikogo. I wiosną tego roku organizacje pomocowe dostały nowe mapy. Pod izraelską kontrolą wojskową teren obejmował wtedy około 64% strefy Gazy. Na mapie to jest tylko kolor, ale dla człowieka to jest dużo prostsze pytanie. Czy mogę wrócić do swojego domu, czy nie?

0: też bardziej do ruin swojego domu. Czy mogę przejść tą drogą? Czy mogę wejść do swojej dzielnicy? Bo te linie w gazie, linie, za którymi są izraelscy żołnierze, przesuwały się w zasadzie każdego dnia. I nie zawsze było wiadomo, gdzie dokładnie przebiegają. Powiedzmy sobie to wprost. Palestyńczycy z Gazy w ogóle nie wiedzieli. Gdzieś tam była tak zwana żółta linia. Ale wszystko się zmieniało. A jak przekroczysz tę żółtą linię, to żołnierze izraelscy zaczynają strzelać. I sporo osób właśnie w ten sposób zginęło w Gazie. Po formalnym zakończeniu wojny. Dla Izraela ta przestrzeń ma utrudnić powtórzenie ataku podobnego do 7 października. Izrael przesunął sobie dotychczasową granicę z Gazą w głąb Gazy. Stworzył taką strefę buforową. Dla Palestyńczyka może to jednak oznaczać, że jego dom znalazł się za tą linią, za tą żółtą linią, której nie wolno przekroczyć. W tej właśnie strefie buforowej, w której nie wolno mu być. Więc im dalej odsuwasz zagrożenie od jednych ludzi, tym bliżej wchodzisz w życie drugich. A teraz granica zniknie zupełnie. Godzinę drogi na południe od Tel Awiwu, w tamtą stronę jest Berszewa. Nie ma tam morza ani starego miasta, za to jest coś, co Izraelczycy nazywają swoim cyberfrontem. W parku technologicznym spotykam ludzi, którzy nie noszą mundurów, ale pracują dla wojska. W startupach od cyberbezpieczeństwa. Mówią, że dziś walka toczy się nie tylko na granicach, ale też w sieci. Od ataków na infrastrukturę po ransomware, które z pomocą AI staje się coraz groźniejsze. Kiedy słucham ich opowieści, mam wrażenie, że ten kraj żyje jednocześnie na trzech frontach. Południe, północ i ekran przed tobą. Tu nie ma płotu. Wróg nie musi przekroczyć granicy. Wystarczy, że wejdzie do sieci. Harel Ram, którego spotkałem w Berszewie, ujął to bardzo krótko.
1: Ogólnie rzecz biorąc, izraelski przemysł cyberbezpieczeństwa, choć nie lubię tego określenia, został wykuty w ogniu.
0: Harel Ram z firmy cybernetycznej Cyber 7 Security z Berszewy.
1: Jesteśmy tak dobrzy w cyberobronie dlatego, że po prostu musimy chronić nasz kraj. To jest główny powód. W ten wysiłek zaangażowani są wszyscy. Od żołnierza na polu walki, który musi wiedzieć, kto znajduje się wokół niego i z jakiego wsparcia może skorzystać, aż po jednostki, które siedzą przy komputerach i bronią kraju. Każdy dokłada do tego swoją część. To jest wspólny, połączony wysiłek.
0: Strefa cyfrowa, czy też cyber, jest innym rodzajem wojny niż Liban i Gaza. Ale pokazuje coś znacznie ważniejszego. Zagrożenie nie musi już stać po drugiej stronie granicy. Może być tysiące kilometrów dalej. I właśnie tam znajdował się przeciwnik, którego Kobi Marom uważał wtedy, kiedy się spotkaliśmy, rok temu, za największe zagrożenie dla Izraela.
2: A za chwilę dalszy ciąg podcastu.
0: Z Kobi Maromem staliśmy niedaleko granicy Izraela z Libanem, na północy Izraela. Patrzyliśmy wtedy na miejsca, które były teoretycznie przynajmniej pozycjami Hezbollahu. Ale zapytałem go, gdzie jest największe zagrożenie dla Izraela. Zobacz, była jesień 2025 roku.
1: Iran w praktyce zarządza całą tą przestrzenią i podjął decyzję o odbudowie swoich sił zastępczych w całym regionie. Uważam, że w czerwcu przeprowadziliśmy bardzo skuteczny atak na Iran. Ale jeśli nie będzie porozumienia w sprawie programu nuklearnego i rakiet balistycznych, to nie mam wątpliwości, że w ciągu kilku miesięcy zobaczymy kolejny atak izraelsko-amerykański. Po to, by zniszczyć te zdolności, a być może także doprowadzić do zmiany reżimu. To jest zagrożenie, z którym Izrael nie może żyć. Jeśli administracji Trumpa uda się wynegocjować dobre porozumienie nuklearne, uważam, że to dobre rozwiązanie. Ale jeśli nie, będziemy musieli dokończyć operację w Iranie.
0: Iran. Setki kilometrów od Izraela. 28 lutego tego roku Izrael uderzył właśnie tam i sam nazwał ten atak prewencyjnym. Izraelskie władze mówiły, że chcą usunąć zagrożenie, zanim będzie można użyć go przeciwko Izraelowi. W centrum konfliktu był irański program nuklearny i rakiety balistyczne.

Iran zaprzeczał i nadal zaprzecza, że dąży do budowy broni atomowej. I to wszystko już nie jest tylko kilka kilometrów za granicą. To są setki kilometrów. Ale znów zobacz ten sam wzór w postępowaniu Izraela. Nie czekać, aż zagrożenie przyjdzie albo przyleci do ciebie.

0: Tak wygląda Tel Awiw wieczorem. Kawiarnie i bary są pełne, ludzie robią zakupy, biegają nad morzem na pobliskiej promenadzie, ktoś gra muzykę. I gdyby nie rozmowy przy stolikach, łatwo byłoby uwierzyć, że wojna dzieje się gdzieś bardzo daleko stąd. Ale wystarczy, że komuś zawibruje telefon z kolejnym komunikatem. Wystarczy, że ktoś zacznie mówić o swoich znajomych w armii, o rodzinie z ewakuowanych miejscowości. I wtedy widać, że ten kraj żyje tak naprawdę w dwóch rytmach naraz. Normalnego miasta i państwa, które cały czas jest w trybie alarmowym. I o to w tym wszystkim chodzi. Żeby ta kawiarnia nie pustoszała. Żeby dziecko jutro poszło do szkoły. Żeby torba z początku tego filmu wreszcie wróciła do szafy. Tyle, że Izrael próbował już wiele razy wygrać wojnę tak, żeby następnej nie było. Kiedy zapytałem Roberta Czuldę, profesora z Uniwersytetu Łódzkiego, czy ludzie nie mają już dość życia od wojny do wojny, odpowiedział mi tak.
1: Każda duża wojna miała być ostatnią wojną, ale potem wybuchają kolejne. Tak samo tutaj nie mam żadnych złudzeń, że za jakiś czas wybuchnie kolejna wojna, czy to w Gazie, czy w południowym Libanie. Mimo że ludzie chcieliby pokoju, właściwie każdy chciałby pokoju i w Gazie, i na zachodnim brzegu, i w Izraelu, ale nikt nie wie, jak ten pokój osiągnąć, tak? Bo jednak te interesy są tak rozbieżne, te punkty widzenia są tak rozbieżne, także trauma po obu stronach, która jest bardzo duża, to widać w rozmowach, każdy podkreśla swoją traumę, swoje własne doświadczenia, nie ma zrozumienia dla drugiej strony, więc w tej sytuacji trudno jest znaleźć jakiś wspólny punkt i porozumieć się w sytuacji, kiedy mówimy o terytorium, które jest niezwykle małe, tak? No, trzeba także o tym pamiętać, to jest bardzo mały obszar. Mówimy o dziesiątkach, setkach metrów, które trzeba podzielić i nikt nie chce oddać terytorium.
0: Na początku usłyszeliśmy trzy pytania. Czy dziś będzie ostrzał? Czy dzieci wrócą jutro do szkoły? Czy trzeba będzie znowu uciekać? Odpowiedź obecnego izraelskiego rządu jest prosta. Odsunąć zagrożenie, nie czekać przy własnym płocie, działać wcześniej. Zarówno w Libanie, w Syrii, jak i w Gazie. A jeśli trzeba, setki kilometrów dalej, w Iranie. Tak właśnie Benjamin Netanyahu opisał nowe izraelskie podejście. Działać poza własną granicą, zanim zagrożenie do niej dotrze. Tylko że wojna nie znika, kiedy przesuwa się ją dalej. Ona po prostu zmienia miejsce. Bo po drugiej stronie też są domy i też są dzieci. I też są ludzie, którzy chcą wiedzieć, czy jutro będą mogli normalnie żyć. Dlatego nie pytamy o to, czy Izrael potrafi odsunąć zagrożenie. Pytamy o to, jak daleko można je odsuwać, zanim bezpieczeństwo jednych zaczyna oznaczać brak bezpieczeństwa dla innych. I właśnie na tym polega paradoks tej historii. Po 7 października Izrael chce, żeby zagrożenie było jak najdalej od jego domów, szkół czy miast. Dlatego działa nie tylko przy własnej granicy, ale także poza nią. Tyle, że przesunięcie wojny dalej nie oznacza, że wojna znika. Po drugiej stronie również są miasta, domy i ludzie, którzy chcą wiedzieć, czy następnego dnia będą bezpieczni. To był podcast Świat w Polskim Radiu 24. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, a premierowych odcinków możecie słuchać w soboty o 20.30 w Polskim Radiu 24. Podcast Świat znajdziecie też na YouTubie, na Facebooku i na Instagramie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
3: Reklama.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać

0: korzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Na ile edukacja w wieku senioralnym może wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej? Czy raczej chodzi tu o więcej wiedzy na temat tego, jak swoich pieniędzy nie stracić? Jak nie dać się oszukać? Albo na przykład jak i gdzie oszczędzać? Czy seniorzy chętnie się douczają i jak patrzą na to pracodawcy? To tematy kolejnej audycji Portfel Seniora. Anna Grabowska, zapraszam w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: O ponad złotówkę płacą mniej dziś kierowcy za litr paliwa. Od północy obowiązuje rządowy program CPN. Lewica zapowiada walkę o jak najlepszy wynik w wyborach parlamentarnych. W samorządowych w Krakowie kandydatka partii zajęła 5. miejsce. Portal wakacje.pl ofiarą cyberataku. Klienci powinni zastrzec numer PESEL. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Taniej na stacjach benzynowych. Od północy obowiązuje trzecia odsłona programu CPN. Ceny paliw niżej. Benzyna 95 kosztuje 6 zł i 73 grosze, a olej napędowy 7 zł i 88 groszy za litr. Wszyscy kierowcy odetchnęli dziś z ulgą, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. Jego zdaniem prezydent Karol Nawrocki niepotrzebnie zwlekał z podpisywaniem ustawy.
2: Tym razem myślę, że potknął się o własną nogę, przekalkulował i stwierdził, że no jednak musi podpisać tę ustawę, bo to by gdyby nie podpisał, to spowodowałoby no jednak ogromną niechęć obywateli. No więc dobrze, że tę ustawę mamy podpisaną, bo wszyscy jesteśmy tego beneficjentami, niezależnie od poglądów politycznych.
1: Prezydent nie chciał brać polskich kierowców za zakładników, mówi Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości.
3: PiS to rozumie. PiS oczekuje od rządu, że znajdzie środki na kontynuację tego problemu, chociaż uważamy, że nic nie stało na przeszkodzie, żeby to wdrożyć miesiąc temu, tydzień temu, dwa tygodnie temu. Widzimy tylko potrzeby polityczne tej decyzji, która nastąpiła wczoraj i powiązanie tego jakoś z działaniami pana prezydenta. Naiwne to jest i nieudolne.
1: Wykorzystanie nadmiarowych zysków do sfinansowania obniżek cen paliw na stacjach benzynowych krytykuje Konfederacja. Jak mówi jej przedstawiciel Marek Szewczyk, ustawa nakłada wstecznie podatki na koncerny paliwowe. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Zaczynamy marsz do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, mówi Polskiemu Radiu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Rada Krajowa za zamkniętymi drzwiami i bez udziału mediów ustaliła plany przed przyszłorocznymi wyborami. Wicepremier Gawkowski zaznacza, że Lewica chce zawalczyć o jak najlepszy wynik.
4: My swoją Radą Krajową rozpoczynamy de facto ten marsz do wyborów 2027. Zdajemy sobie sprawę, że to jest ostatni rok. Ostatnie 10 miesięcy przed wyborami, kampanią wyborczą i ostatni krok, żeby powiedzieć, po co Lewica jest w rządzie. Plan jest jasny. Chwalić się sukcesami, jechać w Polskę, cały czas być aktywnym na arenie rządowej. To jest nasz plan na najbliższe miesiące.
1: Rozmawiano też o wynikach wyborów w Krakowie, gdzie kandydatka Lewicy Daria Gosek-Popiołek zanotowała 5. wynik. Są zarzuty dla 22-latka, który potrącił policjanta. Do wypadku doszło w czwartek w Krężnicy Jarej w województwie lubelskim. Mężczyzna zignorował polecenie zatrzymania się i potrącił funkcjonariusza, mówi komisarz Kamil Karbowniczek z komendy w Lublinie.
5: Policjant nadał kierującemu sygnał do zatrzymania się. Ten jednak całkowicie zlekceważył.

0: Zważył polecenia funkcjonariusza, w pewnym momencie stracił panowanie nad motocyklem elektrycznym i przewrócił się na bok. Rozpędzony motocykl potrącił policjanta, natomiast kierujący porzucił pojazd i podjął próbę ucieczki. Policjant z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala. W tym szpitalu przebywa cały czas. Dzisiaj był operowany.
1: 22-latek w czasie zatrzymania miał przy sobie narkotyki. Okazało się także, że miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, a motocykl nie był dopuszczony do ruchu. Portal wakacje.pl padł ofiarą cyberataku. Hakerzy uzyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów. Skutkowało to wyciekiem danych związanych z rezerwacjami.
2: Przedstawiciele firmy podkreślają, że problem dotyczy tylko nielicznej grupy użytkowników, ale apelują do klientów o zachowanie czujności. Wśród wykradzionych danych są adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy zamieszkania, daty urodzenia i dane paszportowe. Jak dodano, incydent nie dotyczył systemów płatności ani nie umożliwia dostępu do panelu klienta. Wakacje.pl zalecają ostrożność wobec wiadomości i telefonów, które dotyczą rezerwacji, zwłaszcza próśb o dopłatę, zmianę danych lub zalogowanie się na konto. Spółka ostrzega, że pozyskane dane mogą być wykorzystane do prób wyłudzenia pieniędzy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Firma zaleca również zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na stronie gov.pl, a także rozważenie zastrzeżenia paszportu. Strażacy apelują o instalację czujek dymu i tlenku węgla. Państwowa Straż Pożarna zainaugurowała kampanię Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, mówi nadbrygadier Paweł Frysztak.
3: Podarujmy naszym najbliższym to, co w życiu najcenniejsze. Podarujmy bezpieczeństwo. Naprawdę niewielka inwestycja w niewielkie urządzenie, ale jakże mądre, powoduje dla nas komfort tego, że w porę zostaniemy ostrzeżeni.
1: W ubiegłym sezonie grzewczym śmiertelnie zatruło się tlenkiem węgla w Polsce 69 osób.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla 9 województw. Od godziny 22 będzie ona ograniczać widzialność do 200 metrów. Jutro na termometrach od 14 stopni na północnym zachodzie do 21 na południu.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra, bardzo dobra lub umiarkowana. Ponad 5% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Susza hydrologiczna obowiązuje w większości kraju.
4: Klimat.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 21. Truizmem chyba jest twierdzenie, że radio to dźwięk. Tak, proszę państwa, radio to dźwięk i to, co mówimy, i to, co śpiewamy, i to, co gramy. Radio składa się z dźwięków i o dźwięku będzie teraz cała audycja.
7: Marzyciele i rzemieślnicy.
8: Szanowni Państwo, Kuba Wygnański, marzyciele i rzemieślnicy. W dziwnych miejscach nagrywam tę audycję. Ta tydzień temu była gdzieś nad jeziorem, w Kartuzach, jeśli dobrze pamiętam. A teraz odbywa się w moim rodzinnym domu w Falenicy. Mam dwóch gości dzisiaj ze sobą. Jednego poznałem kwadrans temu, a drugiego znam trochę dłużej, bo jest moim ojcem. Ten, którego poznałem 15 minut temu, nawet muszę sobie przypominać, pan Michał Wilczyński, który zajmuje się, no właśnie, czym się pan zajmuje? O tacie za chwilę.
9: Szukaniem muzyki sprzed lat i przypominaniem jej, pokazywaniem kolejnym pokoleniom tego, jak mieliśmy wspaniałych artystów i wspaniałe dziedzictwo kulturowe.
8: No właśnie, jest tyle rzeczy, za którymi rozstaliśmy się i tęsknimy bardzo i wydłubywanie ich.
9: Po pierwsze, że tęsknimy, ale też rzeczy, które na przykład niewiele osób nie pamięta, że się rozstaliśmy z nimi w ogóle, więc to nie tylko bazujemy na nostalgii, chociaż w niektórych przypadkach tą nostalgia jest tutaj dość takim znaczącym elementem większej całości.
8: No a drugi gość to jest Władysław Wygnański, inżynier Wygnański. W jakim sensie, w najgłębszym sensie sprawca tego wszystkiego, łącznie z tym, że tutaj siedzimy. Ale też przed nami jest urządzenie i rozmawialiśmy. Mój ojciec raz występował w audycji, która dotyczyła Maniuchy Bikont. I tam się okazało, Maniucha śpiewa piękne piosenki, takie właśnie odszukuje i odgrzebuje. I znaleźliśmy płytę, która jest w tym środowisku płytą znaną, czyli grajcie duty, grajcie basy. Jeszcze wtedy takie duże płyty w roz,

0: składanych takich formach były i patrzymy, a odpowiedzialność ze strony technicznej za tą płytę spoczywa na magister inżynier Władysław Wygnański. I oto on. Cześć, tata.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powinniśmy jeszcze Stasiowi Czcińskiemu podziękować?
2: Jak najbardziej, to on tutaj namieszał.
0: Bo tata przyjechał, na co dzień nie mieszka w Polsce, ale zostawił tu bardzo dużo taśm, olbrzymich tych taśm. Chyba ze 3 lata, czy 4 lata trwało.

0: że tu jest bardzo dużo bardzo cennych rzeczy, które nie powinny zapadać się głębiej w naszej rodzinnej piwnicy, tylko być może z nich niektóre dałoby się uratować. A minimum tego to jest zobaczyć, co jest na taśmach. I teraz zrobimy taką rzecz, bo przede mną jest urządzenie wielkości, nie wiem do czego to pozwolę, olejak, kaloryfer olejowy. I tyleż też waży mniej więcej. Pochodzi z firmy, no ja się wychowałem w takich kultowych markach, które wam nic nie mówią. Ucher, Studer, Marantz. Co tam jeszcze było? Wolenzek.
1: Nagra jeszcze.
0: Nagra Kudelskiego, nagra. No nagra, tak, tak. Ojciec takie rzeczy robił, budował, projektował. Tak, niezręcznie mu się chwalić, ale powiedz o tym. Bo jest też inżynierem. Zagadam to, ale to jest tak strasznie dużo chciałbym powiedzieć. Tata, mój ojciec był reżyserem dźwięku i uczył innych na wtedy Akademii Muzycznej na Okulniku. Ja dzieciństwo, jak tata mnie zabierał do pracy, szczerze mówiąc, to jest bardzo ciekawy budynek architektonicznie, to tam po prostu siedziałem w tym studio przy tych głośnikach i przy tych wielkich, wielkich stołach z olbrzymią ilością hebli, jeśli coś to państwu mówi. I tam był mój ojciec, więc wychowałem się, że tak powiem, w nabożeństwie do mikrofonów Sennheiser czy coś takiego. Teraz to wszystkie te marki się spopularyzowały, ale kiedyś to były bardzo wykwintne rzeczy. Ojcze, opowiedz o tym.
2: No to niestety tego już nie ma w Okulniku. Właśnie dzisiaj wróciłem teraz do Okulnika. Przebudowane studio, całkowicie cyfrowe. Budynek też jest odnowiony elegancko. Nawet windę zrobili na dół do studia, co ma dla mnie w moim wieku pewne zalety. No,
0: no dobra. To każdy z was nie na swoją stronę, bo ja wiem, co czuję, że znaczy jest taka nostalgia, winyl i tak dalej, ale tak na razie technicznie powiedzcie, bo jak ja słucham taśm, które mają 40 i 50 lat, to coś w nich jest takiego, dynamika, one mogłyby się w rękach rozpaść, ale dźwięk, który się wydobywa z tego, jest istotnie nie gorszy, by nie rzec lepszy i inny niż to, co słyszymy wszyscy właściwie już wyłącznie cyfrowo. Więc powiedzcie, co właściwie, czy myśmy poszli, to jest postęp, czy może regres?
2: Kuba, wchodzisz w bardzo śliski temat.
1: Grząski, tak, grunt.
2: Śliski temat. Wiesz, ty powiesz, przewaga świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą.
0: No ale to się broni, a państwu później spróbujemy to puścić, bo i tak przejdzie przez cyfrę. Mój magnetofon jest cyfrowy, ale przysięgam, że dźwięk tego, co słyszę z tych taśm, jest jakoś inny. Na czym ta różnica
2: nie
0: polega?
2: Nie chcę się w wykład tutaj bawić, ale jak pomyśleć dobrze, jak działa konwerter analogowo-cyfrowy i na ile bitów się przetwarza wysokie sygnały, duże, silne sygnały, blisko maksa, a ciche, jak na przykład zanikanie dźwięku pogłosowego, to się okaże, że na samym końcu to on jest przetwarzany na 4, 5, 6 bitów. No to jest...
0: No to, czyli tam to mało jest miejsca na niuans po prostu.
1: To jest troszkę tak z filmami. Kiedy jest film zrobiony na taśmie filmowej, to ta taśma teraz przy skanowaniu można z niej wyciąć o wiele więcej szczegółów i drobiazgów. A na przykład jeśli film był zrealizowany w technice cyfrowej na początku lat 90. 2000, to jeśli był zrobiony w takiej, a nie innej rozdzielczości, to już nic więcej z tego za bardzo nie wyciągniemy. I tutaj jest po prostu większy zapas, większa przestrzeń na to, żeby się ta magia działała. Poza tym taśma też więcej przyjmuje o wiele... jeśli chodzi o poziom nagrywania, jeśli coś się nagra cyfrowo zbyt głośno.
0: To w wielu dziedzinach, bo zdjęcia na kliszy też są. No to jest jakoś
1: tak, tak jest.
2: Słuchaj, no a propos dziś, ta analogowo-cyfrowa dyskusja, to mówiłem na wydziale o urządzeniu, które stoi w szafie i się nazywa Declicker.
0: To na dole? Co już chciałem wyrzucić dwa razy?
2: No tak, ale to tam jest pierwszy jakby zastosowanie analogowego opóźniacza dźwięku, ale to innym razem ci opowiem.
0: Ja to czuję, jakbym wśród motocyklistów rozmawiał o tych małych rzeczach, ale powiedzmy taki krótki, najkrótszy wykład w ogóle o rejestracji dźwięku. Tak, no, nie chcę, żebyśmy wrócili do Edisona, Korbki i Piłsudskiego, który mówi, że ta dziwna trąbka, ale powiedzcie w dwóch słowach, jak to, bo dla większości dzieci, jakbyśmy pokazali taśmę, no teraz chyba wiedzą, to jest taśma kasetowa, ale wielu z nich, gdybyśmy pokazali tą taśmę, w ogóle nie wiedziałoby, do czego to...
2: Do czego
0: to zacznijmy. Jak to się w ogóle, takie pierwsze elementy, że ludzie rejestrowali dźwięk?
2: Ludzie rejestrowali, no to zaczęło się od drutu.
0: Na drucie. Drut był pierwszy.
2: Drut był pierwszy. Potem z drutu zrobiła się folia stalowa, znaczy magnetyczna, a potem się ona zrobiła na plastikowy podkład.
0: A wałek był równolegle?
2: Wcześniej.
0: Nie, właśnie, wcześniej był wałek, właśnie, bo to, żeby państwo, dla słabszych, którzy tego nigdy nie widzieli, no to jest sytuacja tak, fala dźwiękowa, akustyczna, mechaniczna, ona wytwarza drganie. Trzeba je usłyszeć, do tego urządzenia służy, uwaga, mikrofon, ten mikrofon musi znaleźć jakieś miejsce, gdzie utrwali te różne

0: na amplitudy i tak dalej. Rozumiem, że to na czymś musi zostać. Może zostać na czynniku całkowicie mechanicznym poprzez rowki.
1: No, są właśnie
2: no
1: wałki
2: tak, i
1: płyty,
2: na
1: władki
2: płycie
1: płyty.
2: jest, i tak, jest na
0: I tak
2: płycie.
0: jest na płycie, a drugi, no to już są elementy takiej no, pamięci magnetycznej, nie wiem jak to nazwać. No i rozumiem, że drut, no, musi to być coś magnetycznego, no później jest
1: Tak,
0: optycznie,
1: zaczęło się
0: ale.
1: drutów, potem były
2: To
1: folie.
2: jest skomplikowane z tym magnetyzmem, bo tak się mówi magnetycznie, ale pamiętajcie, że histereza magnetyczna jest nieliniowa, czyli ją trzeba wyprostować,
0: No to już
2: linię
0: staje na
2: zero.
0: palcach mojej matury histereza, ale to niektórzy z Państwa niech sobie sprawdzają w Google, co to jest histereza.
2: Histereza magnetyczna to
0: Tak, jest coś
2: i
0: takiego.
2: taka taśma musi właśnie być, nie chcę znowu wchodzić w szczegóły techniczne, jak to się robi, jak podkład działa i tak dalej, ale w każdym razie daje się to zrobić na bardzo, do bardzo
0: Ale
2: małej
0: tutaj
2: ilości.
0: mamy, ja mógłbym dużo historii prawie politycznych opowiedzieć z czasów, jak taśmy były reglamentowane, jak u
2: Bardzo.
0: nas w domu był powielany Kaczmarski na kasetach,
2: No,
0: a był
2: był.
0: powielany dlatego, że mama pracowała w Polskim Związku Niewidomych. I mimo tego, że był stan wojenny, to taśmy Orwo NRD-owskie zasilały tą ważną organizację pozarządową, poza kontrolą i poza radarem milicji i tak dalej. I te taśmy były używane do właśnie powielania różnego rodzaju, ci starsi mogą wiedzieć, gazety mówionej Bratkowskiego, no, niezależnej, nowej, to, no, to był cały olbrzymi przemysł tak naprawdę. Ale teraz dotykam taśmy. To jest taśma i teraz ona przechodzi, bo tutaj coś na tym się namagnesowało i tu są głowice.
2: Głowice,
0: Bo
2: tak.
0: ja sam pamiętam, że tym różnymi rzeczami czyszczenie tych głowic, bo żeby ona odczytała, to ta taśma, no mówię dla mnie rzecz oczywista, ale większość z ludzi tego nie widziała. Taśma posuwa się wzdłuż głowicy, która sczytuje ten magnetyczny ślad.
2: Z pewną prędkością, co jest ważne. I ta prędkość ogranicza zakres częstotliwości.
0: Ja teraz Państwu coś pokażę, co ja znam z dzieciństwa jako dźwięk. Po pierwsze, on się
2: Tak.
0: teraz włączy, wielka maszyna. I mniejsza teraz o dźwięk, tylko zobaczycie, ile tu jest mechaniki w środku. Pojechało. Teraz ojciec mówił, tata mówił, ojciec mówił. Gdzie jest? O, że to była ta, że zła prędkość. Coś zrobimy, ojciec, złą
2: Ale co
0: prędkość.
2: chcesz zrobić?
0: O.
1: Dwa razy wolniej.
0: Dwa razy wolniej. To było nie bez znaczenia. Oczywiście, im większa jest prędkość, tym większa jest jakość, gęstość zapisu, tak naprawdę. Dobra, wracamy na 15. Ruszyło, super. A jeszcze jest jeden taki dźwięk, który lubię, bo teraz nie jest tak jak w Spotify, że następna ścieżka. Jak wciśniemy tu, to on zaczyna przewijać, a tu można docisnąć do głowicy
1: Nie usłyszeć.
0: i szukamy. Opa, była pauza. Ups. O, to ja z dzieciństwa nic tylko znam to. No też dla mojego wydawcy, tu jest nawet w tym magnetofonie, jest specjalny stolik taki z taką małą gilotyną,
1: Do
0: którą
1: edycji
0: klikam.
1: taśmy,
2: Do
1: tak, do cięcia,
2: montażu.
1: do
0: Bo
1: montażu.
0: żeby złożyć taśmę, to było, trzeba włożyć, uciąć odpowiednim kątem, taka była biała,
2: Właśnie
0: specjalna.
2: jak było jakiś brudek, albo jak kiedyś je wersję ze sobą montowałem, to właśnie trzeba było uciąć pod pewnym kątem,
0: Żeby się ładnie nałożyło.
2: żeby się tak.
0: No, to była wielka. A bo rozumiem, że my jesteśmy teraz na poziomie ilu ścieżek?
2: Tutaj dwóch.
0: Ale tam później, ta końcowa faza rozwoju ślepej ścieżki ewolucji, jakie były najszersze taśmy?
2: Dwucalowe.
0: Ale ile tam?
1: 24 ścieżki to się
0: 24
1: mieściły
0: ścieżki, czy tak?
1: najwięcej.
0: 24, tak?
2: Tak.
0: No.
1: Co większe szaleńcy jeszcze synchronizowali dwa magnetofony, żeby było 46, bo to jeszcze.
2: Ale to was do sztuderu miał to robić i.
0: No ale to
1: Tylko
0: było szerokości krawatu, mniej więcej to, taka
2: no,
0: taśma.
2: lecej, tak.
1: Tak, jest solidnego krawatu.
0: Solidnego krawatu.
1: Tak.
0: No ja pamiętam, bo chyba takim wykwitem, w sensie dla ludzi, jakiś pomostem między nami, może być chyba Mike Oldfield. Bo on miał te dzwony rurowe i był taki moment, on chyba był Jean-Michel Jarre, no byli tacy ludzie, którzy widać było, jak robią muzykę. I tamtych urządzeń, wielu ścieżek było strasznie, strasznie dużo. Ile tam było mikrofonów?
2: Kuba, ale właśnie przejście na technikę cyfrową pozwoliło uruchomić nie 16, nie 24, tylko
1: Dowolną ilość
0: dowolną ilość.
2: ilość ścieżek i synchronizować je dosyć łatwo.
0: No nawet ja to umiem, proszę Państwa. Normalnie to by nie było tak. Ja mam tu magnetofon, ja mówię magnetofon, chociaż nic się tu nie... To jest rejestrator tak naprawdę. I on ma cyfrową jakość, ale ostatnio mieliśmy rozmowę. Tych ścieżek jakby więcej, to jest dość filozoficzne, i jakby mniej, bo jak ojcu powiedziałem o tym... Mówiliśmy, i wtedy skończyło się prawdziwe stereo. Jakbyście mi wytłumaczyli, na czym polega prawdziwe stereo, skoro 64 ścieżki to jest nie to.
2: Śliska sprawa znowu.
0: Oj.
2: Znowu śliska sprawa, dlatego że no, Dolby wymyślił systemy i one teraz dominują. Ale z łatwiejszych jakby przykładów,

0: nie wiem, czy powszechnie jest wiadomo, że kwadrofonia upadła, dlatego że firmy produkujące nie mogły uzgodnić formatu.
1: Który format będzie dominujący?
0: A tak. Mhm. Ja miałem parę płyt kwadrofonicznych.
2: No ja pamiętam w domu. Jedna taka była płyta kwadrofoniczna, była z utworem Money. Czyli Pink Floyd, gdzie po prostu słychać jak w maszynach.
1: Podbijają się.
2: Ale to robiło wrażenie na wszystkich moich kolegach z liceum, naprawdę jak opuściliśmy to. Ale jak nagrać na płycie w lewo, w prawo kwadrofonii?
1: Kilka nawet materiałów było zrealizowanych w Polsce nagranie pod kątem kwadrofonii, ale w związku z tym, że nic potem właśnie dalej się nie działo, nie było też sprzętu do tłoczenia tych płyt w wersji kwadrofonicznej, ani tym bardziej do odczytywania w Polsce za bardzo, to te płyty po prostu nigdy nie zostały finalnie zrealizowane. Zostały nagrane z myślą tak, żeby zmiksować je do kwadrofonii.
2: Ale to zwykły patefontogra, czy trzeba mieć specjalny kwadrofonik?
0: Tylko tam jedna było, wymogów było cały szereg, ale między innymi to, że musiała być kompatybilne ze stereo.
1: Tak, że właśnie chodziło o to, żeby otworzyć na stereofonicznym gramofonie, żeby dało się tą płytę kwadrofoniczną zagrać i jakoś usłyszeć to, co
0: powinno być. Bo inaczej się nie sprzeda.
2: No oczywiście. Ale to wygląda, bo kwadrofonia, no zakładam, że Państwo wiecie, że na myśli mamy to, że są cztery kierunki dźwięku.
0: Cztery głośniki.
2: Cztery głośniki, ale wrócimy później do stereo, bo to jest inne. Przód, tył, lewy, prawy, tak?
0: Tak, przód, ale ten tył to jest szerszy niż przód, no to taki, wiesz, gdzie te głośniki.
2: No to powiedzcie o tym właśnie, bo te głośniki, jak patrzysz na te kwadrofoniczne, jedno, co mi przychodzi do głowy w takiej ewolucji nauki też, to jest to, że nieuzgodnienie, no tak jak było z Betą i...
1: Z Betamaxem i z VHS-em, tak,
2: że
1: jest,
2: te firmy rywalizują i jest pytanie, od którego, tak jak było, no pali i sekam. Ja sam, szczerze mówiąc, jak... Przepraszam, to jest trochę za dużo o mnie, ale ja się uczyłem, wierzyłem, że moja praca, bo nie uważałem, że socjologia to będzie poważny zawód do zarabiania pieniędzy. I wtedy kończyłem jeszcze technikum w czasie studiów. I miałem nadzieję, że po prostu długie lata będę żył, chodząc i czyniąc ludzi szczęśliwymi za pieniądze, jak trzeba było przełączać im telewizory z PAL na sekam. I że wchodziło się do kogoś, otwierało tylną klapę, czyniło się ich szczęśliwym, inkasowało i wychodziło. Mhm. To się skończyło. Ale rozumiem, że kwadro upadło, natomiast ze stereo też jest coś innego. Bo ja pamiętam taki mikrofon, jak dziecko, bo on robił takie wrażenie, że on był w kształcie głowy. I że on miał dokładnie...
0: To się nazywało sztuczna głowa.
2: Sztuczna głowa.
0: Sztuczna głowa działająca w systemie AB stereo. Stereofonii AB. Bo... Typowe stereofoniczna konfiguracja to jest XY albo MS, ale to są kompatybilne, jakby jednopunktowe. Natomiast w AB mikrofony są rozsunięte. Potem je rozszerzono jeszcze dalej, a teraz kiedy w orkiestrze każdy instrument ma mikrofon, to już nie jest żadna stereofonia, tylko...
1: No właśnie... Problem jeszcze jest jeden teraz, że 3/4 teraz osób, które... sięga w jakiś sposób po muzykę, często sięga przez pomocą telefonów, z pomocą jakichś małych urządzeń, które już nie mają właśnie tego, żeby ten dźwięk
0: pędził
1: tak, nie było mnie przestrzeni, bo jest telefon się trzyma w ręce, nawet jak tam jest jakaś udawana stereofonia, to stereofonia między punktem A a punktem B to jest kilka centymetrów, więc to jest w zasadzie...
2: Najszybciej to pewnie w samochodach ludzie mają systemy wielogłośnikowe.
0: A różnica czasu między lewym a prawym kanałem jest 1 milisekunda. Czyli jeżeli jeden kanał jest opóźniony o 1 milisekundę, to on jest skrajnie z jednej strony,
2: no właśnie,
0: albo z drugiej.
2: To pobawmy się do takich domorosłów. Co, źle sfazowane głośniki, co to znaczy?
0: To jest nieszczęście.
2: To tak?
0: To jest nieszczęście, to jak bo dlatego, że...
2: Podać wino
0: nie,
2: na ciepło.
0: Wtedy ten dźwięk nie ma środka. Bez fazy nie będziesz miał lokalizacji na środku. Musi być, bo na środku są dwa sygnały w tym samym czasie i w tym samym natężeniu, bo mamy dwa sposoby lokalizacji. Jeden polega na różnicy czasu, drugi na różnicy natężeń. Teraz...
2: Zaraz będzie kartkówka, mówię wam, bo to jest tylu studentów... Ci
0: polega średnie i wysokie częstotliwości idą głównie na różnicy natężeń, bo jest echo, cień głowy. Lewe ucho odbiera mniej, jeżeli masz dźwięk z prawej strony, bo jest od cieni ucha. Natomiast niskie częstotliwości, które podlegają w zasadzie ugięcia fali, działają na zasadzie różnicy czasu.
2: Czyli dlatego można mieć gwizdki i później duży głośnik po prostu basowy, który już nie ma kierunków, który po prostu sobie buczy, bo to nie bardzo ma znaczenie. Już nie mamy takiej czujności. To pewnie ewolucyjnie zostało bardzo dobrze wytrenowane. Tak jak bardziej boimy się i widzimy kątem oka, bo to generalnie oznacza niebezpieczeństwo. Więc myślę, że ewolucja wykształciła nam... Na szczęście uszy nam się nie ruszają. Niektórzy potrafią, ale w większości nie.
0: Ale lokalizacja ta kątowa jest szalenie dokładna.
2: Dobrze, nie jesteśmy...

0: Z dokładnością dosłownie myśmy robili testy, eksperymenty różne, kiedy byłem piękny młody i to dosłownie 2-3 stopni kątowych lokalizacja była.
1: Niesamowita.
0: Ale musi być właśnie sfazowane, bo jeżeli jest rozfazowane...
1: To musicie sobie obejrzeć przy kabelkach, bo one mają czasami kolorek, żeby się... Ja tylko tyle z tego zrozumiałem, że czarny do czarnego, czerwony do czerwonego. I nikt nas nie przekona, że jest odwrotnie.
2: Dawno temu były taśmy jeszcze do magnetofonów Unitra, gdzie zawsze był test stereo właśnie, gdzie właśnie były sygnały testowe do sprawdzenia fazy i informacja, co trzeba zrobić.
1: To ja poproszę tu na antenie wydawcę, żeby znalazł to, co pamiętacie, jak były pierwsze stereo, był lewy kanał, prawy kanał.
0: To powinno być na internecie dostępne jako test.
1: Na pewno.
2: Jako pomoc.
3: Test kontrolny przeznaczony dla sprawdzenia prawidłowego działania odbiorników stereofonicznych. Opracowanie Wydział Eksploatacji Rozgłośni Pierwszej Polskiego Radia w Warszawie. Dla sprawdzenia zgodności kierunków podane zostaną sygnały testowe kolejno na lewy i prawy kanał. Kanał lewy. Kanał prawy. Dla wyregulowania symetrii, czyli równej głośności oraz sprawdzenia jednakowej barwy dźwięku obu głośników, podane zostaną sygnały testowe kolejno na lewy i prawy kanał. Ocenę należy przeprowadzić w miejscu równoodległym od głośników.

Dla sprawdzenia zgodności faz obu kanałów podanych zostanie 5 sygnałów testowych na przemian w fazie zgodnej i przeciwnej. Będą one słyszane kolejno ze środka pomiędzy głośnikami oraz z obu kierunków skrajnych. W przypadku prawidłowego sfazowania kanałów sygnały pierwszy, trzeci i piąty będą słyszane ze środka.

0: kiedyś audycje się naprawdę zaczynały. Trójka chyba, nie wiem, ale wiem, że były
1: takie... Dwójka, wieczór kultowy.
0: Tak, i że był lewy kanał, prawy, można się było upewnić, czy aby jesteś we właściwym
2: miejscu. To jest lewo, to jest prawo, tak.
0: A powiedzcie trochę, bo tak, to nie są tylko kopaliny, to jest sprzęt, który się przechował. I jedna rzecz to są technologie i widzę w tej, bo czasami się temu przyglądam, jak wiele może kosztować adapter, czyli takie coś, co puszcza czarne płyty. Te magnetofony to już jest wielka rzadkość, bo to mechanicznie jest super zaawansowane. Ojciec mi coś tłumaczył, że życie kondensatorów jest krytycznym elementem tego wszystkiego, bo
2: elektrolity
0: po prostu nie chcą być wieczne.
2: Wysuszają się.
0: Wysuszają, więc rekonstrukcja...
1: Bądź zgrozo wylewają i niszczą sprzęt.
0: Ale to rozumiem, że część jeszcze nie jest za późno z wieloma rzeczami i rozumiem, i to nie chodzi tylko o modę, sentyment, ale no nie wyrzucajcie tego, bo my, ja, tata, no często spotykamy ludzi, którzy w ogóle uznali, że to jest po prostu ślepa gałąź ewolucji.
1: Ja się z tym spotykałem w bardzo wielu miejscach, które...
2: Jeśli mogę, ja spotkałem się z, jakby z tą ideą, naprawiajcie, nie wyrzucajcie. Tak. Jest oczywiście to związane z wyszukaniem fachowców, którzy będą w stanie pójść na poziom elementu. Nie chcę się w jakieś skomplikowane przykłady bawić, ale niedawno pralka mi wysiadła. Znasz mnie, to otworzyłem oczywiście.
0: Oj, znam cię, znam.
2: Jedna dioda poszła tak naprawdę, a w zasadzie pralka była do wymiany.
0: No, ale to w ogóle jest te maszyny były tak jak stare Volvo, było Car for Life.
1: Tak
0: i
1: jest,
0: ten magnetofon jest for life, natomiast rozumiem, że jest cały, nie wiem jakie są fachowe nazwy, ale ten rodzaj, i chyba on powoli będzie, jakby to powiedzieć, karany, ale ten rodzaj produkcji przedmiotów,
1: tak,
0: które
1: to
0: mają
1: to ma
0: wbudowane
1: być,
0: mechanizmy,
1: likwidowane, że nie wolno,
0: że gwarancja czegoś, jest dokładnie na tyle, to jest perfekcyjnie obliczone. Jak się kończy gwarancja, to po prostu
1: to
0: trzeba wymienić.
1: Tak.
2: 5 lat.
0: Ciekawe.
2: W Anglii to wychodzi, że 5 lat jest gwarancja sklepowa, a 5,5 już...
0: To powiedzmy, panie Michale, w szczególności, bo tatę to jeszcze będę miał okazję gadać, ale pan tu przyjechał ze Śląska specjalnie, to bardzo doceniam.
1: Po prawie, że Zagłębia, bo...
0: Prawie, o, jest Zagłębie.
1: Są Sosnowiec, więc...
0: Pan jest Sosnowca, ale na ten sygnał, że możecie się panowie spotkać tutaj, niech pan opowie, ja mam zapisane retro nagrania, ale w ogóle może mam tak, może wszystko źle zapisamy.
1: Ja działam jako firma, która w tym roku obchodzi 18 swoją, więc jesteśmy pełne.

0: za chwilę będziemy, za tydzień. I działam po to, żeby muzykę sprzed lat, przede wszystkim muzykę, bo to nie tylko...
1: Muszę prosić mojego ojca, który wie, że w czasie nagrywania to strasznie mi tu szumi, przekładając taśmę.
2: Tak?
1: Tak, proszę odłożyć, ale to się jakoś wyczyści. To lecimy na żywca. Więc 18 kończycie też... No.
0: Tak jest, kończymy 18. Przez 18 lat głównie się skupiamy na tym, żeby odkrywać polską muzykę, która gdzieś została zapomniana, publikować takie nagrania, które mało kto by nawet wiedział, że zostały zarejestrowane, a są warte tego, żeby je pokazać całemu światu, odkrywać na nowo rzeczy, które wcześniej były na przykład dostępne tylko jako muzyka filmowa w samym filmie, a jednak przy niewielu filmach było tak, że te taśmy się zachowały na szczęście, głównie właśnie w prywatnych zbiorach, dzięki kompozytorom, bo dużo ówczesnych studiów, które zajmują się produkcją, czyli na przykład tak wytwórnia filmów fabularnych, w Łodzi, oni te taśmy niszczyli, bo oni uznawali, że jeśli taśma została wgrana już na taśmę filmową, ta muzyka, która miała być wykorzystana, to taśma magnetyczna była już dla nich niepotrzebna i ona albo idzie i szła znowu do jakiegoś wykorzystania, albo szła dosłownie na śmietnik, albo nią palili nawet w piecach. Tak więc dosłownie z dymem poszło dużo bardzo dobrej polskiej muzyki filmowej. Całe szczęście teraz się okazuje, że niektóre taśmy miały swoje kopie, gdzieś się nimi wymieniano. Ja dużą część czasu spędzam na tym, żeby właśnie znaleźć to, co jeszcze można ciekawego pokazać i...
1: Niech pan trochę o tym powie, bo rozumiem, że na pana niech pan, bo ja o tym zapomnę, bo ja zawsze zapominam, wymieni adres, gdzie pana znaleźć?
0: GAD Records. GAD jak GAD, jak od zwierzątka, bo od gadania również
1: GAD,
0: pasuje.
1: Ja nie wiem, czy jak Bóg, czy wszystko, GAD Records.
0: Tak.
1: I tam są płyty, pan zresztą przywiózł tam tutaj w Graffiti Siasz 3, Polish Jazz Quartet, Kabaret Dudka, to pewnie są jakieś rzeczy, bo dużo słyszeliśmy Dudka, Masz Tu Ojcze. I no, coś dla mnie, The Best of Studio Filmów Rysunkowych, to jest chyba Bielsko-Biała,
0: tak,
1: czy nie?
0: Tak, to jest Bielsko-Biała.
1: Urany, Bole, Klolek, ile tu jest rzeczy?
0: To jest płyta, za którą nawet udało mi się dostać Fryderyka.
1: Reksio Strażak,
0: płyta bardzo przekrojowa, z bardzo
1: różnych... Dostał pan Fryderyka za to?
0: Tak, za to dostaliśmy Fryderyka. Jest... Bardzo się cieszę z tego, bo to naprawdę było bardzo fajne doświadczenie, że dało się zebrać na jednej płycie, raz, że wiadomo, wszystkie najbardziej popularne czołówki, te, które po prostu pamiętamy właśnie, tu działa nostalgia. Znowu,
1: no, tak.
0: Zdecydowanie. Ale przemieszane z rzeczami absolutnie unikatowymi, o których mało kto pamięta. Są tu na przykład śpiewane piosenki do Pan Paliniego przez Andrzeja Zauchę. Są tutaj Alibabki, które śpiewały chórki do jednego z filmów Bolka i Lolka. Tak więc jest bardzo, bardzo szeroko, jeśli chodzi o to, co w tym archiwum było. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie z archiwum studia Bielskiego.
1: I gdyby kto chciał, bo pana można to, bo to jest bardzo ciekawy model. To są rzadkie rzeczy, wąski rynek, jeśli mogę tak powiedzieć.
0: Tak jest.
1: I część tego, jak dopowiadam, to jest na pewno pana pasja.
0: Tak.
1: Część to, żeby to funkcjonowało, to rozumiem, że pan robi takie, że można zamówić zanim ona wyjdzie.
0: Nie zawsze. Zawsze robimy płyty i dopiero potem oficjalnie ogłaszamy, że już za chwilkę będą. To jest tak, że ja mam to szczęście, że robię to, co po prostu najbardziej lubię robić
1: w życiu. A skąd pan to wziął?
0: Ja to wziąłem stąd, że ja zacząłem jeszcze jako nastolatek. Zaczęło się od tego, że jeździłem z zespołem SBB. Na koncerty.
1: Jak się rozwija? To niech pan powie, która z tych wersji jest prawdziwa, jeśli chodzi o rozwinięcie tej nazwy.
0: Nie mogę. Szukaj, bo buduj.
1: A Silesia Blues Band?
0: To wcześniej.
1: A no właśnie.
0: Więc ta najbardziej powszechna Szukaj, Burz, Buduj, natomiast najpierw był Silesia Blues Band, dopiero potem był pomysł, żeby tę nazwę
1: Szukaj,
0: skrócić.
1: Szukaj, Burz, Buduj. Ja tak. Trapię triady, to na inne audycje.
0: Tak.
1: Szukaj, Burz, Buduj.
0: Ja też, to SBB to...
1: Ale co, pan jeździł jako psychofan, czy robił pan nagłośnienie?
0: Nie, ja jeździłem jako licealista, który po prostu pomagał podczas tych koncertów na różne sposoby i równolegle z tym zacząłem się interesować właśnie kwestiami wydawniczymi, bo tam przy SBB było sporo materiałów koncertowych, które były rejestrowane wówczas, w latach 70. oryginalnie. Pomagałem jednemu wydawnictwu, które wtedy wydawało płyty SBB. Oni zaczęli też robić inne rzeczy, więc ja im też przy tych rzeczach pomagałem. Między innymi płyty Exodusu, Tomasza Stańki, TSA.
1: O tych wydawnictwach powiedzcie, bo ja z ojcem też jeździłem rozstawiać sprzęt głównie.
2: Chcę się dokopać do jednej taśmy i koniecznie pokazać panu.
1: No, no.
2: Czekaj, tylko muszę dźwignąć tą. Na sekundę będzie trochę
1: hałasu. Dobra, to teraz... I później będzie takie fajnie, ta taśma widać, że się już urwała. To...
0: Jak zawiruje, tak.
1: I tak słychać, że wzrasta częstotliwość, bo to jest fizyka. I za chwilę...
2: Bo wystartuj, mam nagranie jazzowe. Naprawdę nie wiem, kto to gra. Pan może wiedzieć.
1: To quiz na żywo, tak. Quiz na żywo zrobimy.
2: Już za chwilę.
0: Obawiam się, że mogę polec.
1: O, to jest taśma, która lata tak po mikrofonie.
2: Sekundeczkę tylko.
1: Teraz ściąganie.
2: To zdejmę.
1: Oj, tata, żeby ci nie wymknęło się, nic, bo to jest ten kilometr taśmy.

0: Chłopie, oni... próbę chóru zostawiamy.
1: Właśnie,
0: kontrol fletowy Jadwigi.
1: No powiedz, teraz jest na pudełkach.
0: Różne,
1: to są różne marki też różne, takie. Nie? Jest Stilon też, bo my byliśmy. Nie byliśmy.
0: O, to jest do obejrzenia, to za chwilę wam pokażę. To.
1: Jazz NN, no to dobra. To ty zakładaj tą taśmę, a my jeszcze porozmawiamy, bo ja pamiętam, to były polskie nagrania, ruskich płyt było strasznie dużo, czeski suprafon.
2: Suprafon, tak. Suprafonem też pracujemy. Regularnie wydajemy trochę czeskiego
1: jazzu. A w ogóle polskie wydawnictwa jakieś takie poważniejsze zostały jeszcze?
2: Znaczy, cały zbiór polskich nagrań trafił do Warnera, został sprzedany i jest tam cały czas nim...
1: Ale tak jak straciliśmy jak Polonę za Syrenkę i Warszawę, rozumiem, że nie mamy...
2: Tak, przy czym jest zaopiekowany. W sensie, że na przykład ta płyta, którą tutaj przyniosłem się z kabaretu Dudek, to jest właśnie ze zbiorów polskich nagrań z Warnera. Razem z nim przygotowana. Firma jest bardzo otwarta na to, żeby właśnie takie rzeczy bardziej niszowe, które nie, no nie są rzeczami w 100% tylko komercyjnymi, że możemy razem z nimi realizować. Więc,
1: czy właśnie odkrywam majątek?
2: Nie. To się okaże.
1: To się okaże. No, jakbyśmy znaleźli skarb, bo to jest skarb. Ojciec tu zakręca tą taśmę. To teraz, jak się uda, to puścimy na antenie, jak się nie uda, to powiemy, że nikt nie wiedział. I to jest NN. Ojciec nie wie, co nagrał.
0: Nie pamiętam. Nie.
1: Buduje napięcie. Ja mogłem to ściszyć, podkręcić. O, jest.

0: co gra.
1: To ogłaszamy teraz quiz wśród naszych słuchaczy. Wylosujemy nagrodę, trąbkę na talon na trąbkę i balon dla tych, którzy powiedzą, kto to gra.
0: Kto to ta trąbka z tłumikiem?
2: Mazurkiewicz to chyba nie jest.
0: Fajne nagrodzie.
1: Nie pozwolę wam się tak dłużej bawić, ale później, bo rozumiem, że tutaj się coś dzieje. Ktoś tak jak pan, nie wiem ilu takich pasjonatów jest w Polsce, bo jedna z audycji dotyczyła tak zwanych archiwów społecznych i różnych z szacunkiem dla pana, bo też się do nich zliczam, wariatów jest sporo, którzy...
2: Wiem i to mnie też bardzo cieszy, że takie archiwa powstają, bo to jest naprawdę... Powiem tak, dla mnie w ogóle, jeśli chodzi o zbiory właśnie dotyczące taśm, kaset, ogólnie zapisu dźwięku, najczęściej te zbiory prywatne, właśnie zbiory, które w jakiś sposób tworzą takie archiwa społeczne, są często zaskakujące wiele bardziej pod względem zawartości od tego, co można znaleźć w archiwach państwowych.
1: Czyli dobrze, że ludzie w tamtych czasach wynosili rzeczy z pracy.
2: Tak, czyli to na pewno, ale na przykład też czasami się trafiają w archiwach oficjalnych rzeczy, których tam miało nie być. Na przykład jak robiliśmy właśnie archiwa całe, ponieważ my mieliśmy tą przyjemność, radość, że nie tylko wydaliśmy te płyty ze studiem filmów rysunkowych w Bielsku, ale też całe archiwum porządkowaliśmy, digitalizowaliśmy, więc wszystkie taśmy zostały zgrywane do domeny cyfrowej, wszystkie taśmy zostały naprawione tam, gdzie były jakieś sklejki rozpadające się czy coś, więc to wszystko zostało zrobione.
1: To mam dla pana coś, bo odkryłem ostatnio w Polskim Związku Niewidomych, który ma, właściwie nie wiem, może o tym nie wie, a może wie. To jest ponad 3000 tytułów nagranych, książek. I byłem ostatnio...
2: I kilka nawet materiałów muzycznych też.
1: Tak, i ta piwnica wygląda jak schron i nie wiem ile tam jest, ale jest tam gigantyczny materiał różnych wykonań taśmowych ludzi. Ja to pamiętam, bo to w ogóle była specjalna... Ja się wychowałem na tych taśmach, dlatego mama pracowała tam i tam przychodzili szczególnie w czasie stanu wojennego aktorzy, bojkotowali telewizję. I wtedy się mówiło, wybaczcie państwo, polityczną poprawność, że się nagrywało u ślepych. To znaczy oni przychodzili i po prostu książki, czasami ulubione książki, po prostu wykonanie są nieprawdopodobne zupełnie i te archiwa tam są. Ktoś kiedyś je odkryje, mam nadzieję, że one
2: też
1: trafią.
2: Też
1: nieprawdopodobne są wykonania. Dopóki jeszcze żyją ci, którzy je wykonywali, bo później to już ja bym zapytał, co zrobić, jeśli ten ktoś już... Bo to prawa wykonawcze... To jest bardzo trudna rzecz.
2: A w ogóle kwestia, status prawny wielu tych taśm to jest bardzo zawiła rzecz. Kończąc poprzedni wątek, chciałem tylko powiedzieć jeszcze o tym Bielsku, że właśnie między taśmami z muzyką z Reksia, z Bolka Lolka, z tego typu rzeczami, znalazłem taśmę nagraną na wolnej bardzo prędkości, chyba nawet na 9 centymetrach, żeby się więcej zmieściło znacznie. Taśmę, którą jakiś technik polskiego radia wykopiowywał fragmenty ostatnich audycji 60 na godzinę przed stanem wojennym zaraz, które często trafiały na anteny wtedy mocno pocięte, cenzurowane, bo było mówione za dużo mimo karnawału Solidarności i nie to, co powinno być.

0: I ta taśma z tymi 4 godzinami nagrań z 60 krążyła po prostu po Bielsku i po gdzieś
1: w ogóle to była kultura, a propos takiej konspiracyjnej,
2: no była.
1: Kultura w ogóle kopiowania, przecież ludzie mieli całe, nagrywały się listy przebojów przede wszystkim, no ale przecież kabaret
0: ja przez
1: 60 minut
0: ja przez na godzinę. Ja znalazłem też swego czasu, w przyszłym roku mam nadzieję, że z tego będziemy robić płytę, kupione po prostu, kupione zbiór taśm kaset magnetofonowych, dość pośredniej jakości, bo to polskie stylony, więc jakość ich była różna, ale na tych kasetach między innymi zachował się recital i to nagrany bardzo ładnie jakością z konsolety gdzieś zgrany Jana Tadeusza Stanisławskiego z lat 80. przed jego wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. I to jest nagranie absolutnie nieoficjalne, którego nigdzie wtedy nie mogło być, bo to, co on tam mówi, absolutnie się nie mogło znaleźć w obiegu, że tak powiem, szerokim. Natomiast te taśmy, bo tam jeszcze jest dużo innych w tym zbiorze bardzo specyficznych rzeczy, to były taśmy, które były po prostu zbiór jednego pana, który był dość wysoko postawionym dyrektorem w Warszawie jednej z firm. Nie będę tutaj mówił, jakiej firmy, bo nie chcę tutaj, że tak powiem, trzymamy się RODO i tak dalej. Natomiast na przykład na tych taśmach są też jego zapisane rozmowy telefoniczne.
1: No tych taśm, które to... Więc o tym audycja się pojawiła też, ile jest taśm, które nie chcielibyśmy ich odkryć.
0: Tak, no to jest, a to też kawałek po prostu czyjegoś życia, po prostu tylko zapisany po prostu w formie właśnie magnetycznej, a nie...
1: Ale ja muszę pochwalić się jedną rzeczą, bo ojciec nagrywał między innymi taśmę Matkę Kaczmarskiego już wtedy, prawda? Ojciec, ty masz płytę Kaczmarskiego, płytę Perfektu.
2: Dobrze.
1: Tą pierwszą płytę Perfektu,
2: pierwszą płytę Perfektu, tą z Hołdysem, co mi się zdarzało? Nagrywać rzeczy jakby robocze, przed koncertem. Jako wykonawcy sami chcieli siebie posłuchać.
1: A no tak.
2: Płacili pieniądze i to nie było, one nigdy nie dostały dalszego biegu. Perfekt jest u nas w piwnicy na wielośladowej taśmie, niestety nie.
1: Kto znajdzie magnetofon, uwaga, konkurs wielośladowy. O, widzicie Państwo, jak warto przyjechać z Zagłębia, bo to jest szeroka taśma, ten magnetofon tego nie zrobi.
0: Mamy dostęp do 8, 6, 16.
1: No to ogłaszamy aukcję.
2: Ej, no to...
1: No to widzicie, aukcja, pan Hołdys kiedyś wspominał o tobie zresztą. Może się dowie, że istnieje taśma Matka.
2: No.
1: No to fantastycznie. Słuchajcie, a tata, a powiedz, bo ja dużo strasznie gadam, no bo to było moje dzieciństwo, jeżdżenie na sakrosąg. Ja podobnie jak pan zaczynałem od jeżdżenia i wożenia kabli po prostu na takim festiwalu, który mało osób słyszał, ksiądz Palusiński.
2: No tak.
1: Już nieżyjący, ale to był...
0: Na sakrosągu zaczynał między innymi Krzysi Mildemski.
2: Proszę, Krzysi Mildemski. Tak.
0: On tam zaczynał swoją karierę.
1: No ja pamiętam ten wtedy czechosłowacki Plastic People Universe, który tutaj był. No pamiętam, bo to było w wielkich kościołach, Częstochowe. No wiecie, nagrywanie w Częstochowie i te kable, to jest nieprawda. I tutaj strasznie dużo tego sakrosągu jest.
2: Częstochowy papież, kardynał Wojtyła, przyjechał na sakrosąg, bo on był patronem.
1: Tak, on był patronem, Wojtyła był patronem.
2: I z Częstochowy pojechał do Rzymu i już nie wrócił.
1: No to widzicie, jak można zrobić karierę, no tak otarliśmy się. Słuchajcie, dobrze, a tata, gdybyś ty powiedział, bo ta audycja, chociaż to by było na kilka, powiedz o tych kilku swoich, tych wielkich projektach, bo jeden poza badawczymi, bo ty robiłeś, to były najnudniejsze moje momenty, jak ty mierzyłeś jakieś odsłuchy, pogłosy w nocy w sali kongresowej, wysyłając pojedyncze impulsy i badając, jak ta sala odpowiada.
2: No to właśnie, to był materiał do mojego doktoratu, transientowe zniekształcenia dźwięku.
1: To pan, sprawdzajcie.
2: Nie, łatwo transient, tego dużo nie ma, aczkolwiek w literaturze się powie, chodzi o to, że początek dźwięku obok fali tej bezpośredniej przychodzą odbicia i one powodują deformację sygnału.
1: Ciekawe.
2: To jest niestety sprawa losowa trochę. To jest dość skomplikowana matematyka niestety dlatego. Te próby coś mówił w filharmonii różnych warszawskiej, poznańskiej, jej już nie pamiętam, ale tych dużo. Zresztą tam niektóre...
1: A to która sala jest taka dobra z tych starych?
2: Która?
1: Bo to rozumiem,
2: część
1: tego, to jest starożytna umiejętność. Nikt nie miał wtedy mikrofonów, a mimo tego niektóre sale są niezwykłe.
2: Poznańska dobrze się zachowuje, ale to jest, jak mówię, to jest niedokończona symfonia. To chyba się nie dokończy zresztą.
1: Nie stawiajmy granic opatrzności. To był ten naukowy, o którym mniej, ale później był ten etnograficzny tak naprawdę, prawda? Jakbyś o nim opowiedział, pamiętasz? Etnograficzne jeżdżenie
2: po Polsce. To się zaczęło, kiedy pani Jadwiga Sobieska poprosiła mnie o pomoc w rekonstrukcji zbiorów starych, które jeszcze

0: Jej mąż nagrywał z cyklu z Holbergiem po kraju na bardzo dość prymitywnym sprzęcie i trzeba było to wszystko poczyścić. Także potem żeśmy nawiązali współpracę i z tego właśnie Dudy Basy powstały.
1: Tak, i pewnie musicie Państwo zobaczyć w filmach, możecie, na szpiegowskich filmach. Ciekawe, już wiem gdzie. Teraz na Netflixie jest film o Una Bomberze, o Tedzie Kaczyńskim. I tam Russell Crowe, który gra tego jednego, no to ważna postać, oni rejestrują, odtwarzają, podsłuchują go, to jest obrzydliwe, nie mogę spoilerować. Ale jednym z bohaterów tego jest magnetofon Nagra, który tam stoi. Wygląda kompletnie kosmicznie, jak takie aluminiowe pudełko.
0: No tak.
1: Ale to było też, no to polski inżynier, ojciec go znał i pracował też dla niego, ale no, do czego polska myśl techniczna była zdolna? No Kudelski to jest jednak nieprawdopodobny
0: film. No tak,
1: firma.
0: Ale Kudelski robił to wszystko w Szwajcarii.
1: No, co poradzić, no.
0: No, zrobił to wszystko w Szwajcarii, był niezwykle precyzyjny, a ja byłem jednym z nielicznych, który miał autoryzację serwisowania.
1: No to tak jakby Apollo 13 ktoś mniej więcej odprawiał teraz. Jeżeli ktoś ma, ale myślę, że Nagrę to trudno znaleźć, nie? Czy ma Nagry, pan może Nagrę?
2: Wiem, gdzie Nagry są jakby, co? Natomiast Nagry są strasznie drogie obecnie i są bardzo poszukiwane.
0: Ja mam dokumentację wszystkich Nagr.
2: Pięknie.
1: Kolejna opcja.
2: Nagry w ogóle teraz często używają kompozytorzy współcześni, którzy zajmują się muzyką elektroakustyczną, muzyką eksperymentalną. Ponieważ dla nich na przykład wykorzystanie taśmy, którą można właśnie zwolnić, przyspieszyć, nagrać na przykład materiał, po czym dwa razy go puścić wolniej, to jest zupełnie jakby nowa właśnie faktura dźwiękowa. Jest taki człowiek, serdecznie polecam, na YouTubie można go znaleźć, nazywa się Heinbach. To jest niemiecki muzyk, który na przykład tworzył taką instalację, gdzie taśmę właśnie włożoną na Nagrę wypuszczał gdzieś daleko, daleko na jakiś jeszcze jedną rolkę.
0: Wtedy rolkę i opóźnienie miał.
2: I obok tej rolki przyłożył nożyk kuchenny. I po prostu z każdym kolejnym obrotem tej taśmy, to była bardzo długa pętla, coraz więcej tej taśmy, tej warstwy magnetycznej znikało, bo była zeskrobywana, więc po prostu dźwięk tam przez kilka godzin tego utworu rozpadał się. Dosłownie.
1: Ludzie, czego to nie wymyślisz? Ale pamiętam, że Nagra miała taką instalację, takie wystające jakby takie pałąki.
0: Nie, bo Nagra
1: była znacznie mniejsza niż to, co mam.
0: Mniejsza,
1: to był portatywny magnetofon.
0: I ja miałem do nasadki, że taka 1000-metrowa taśma się dało założyć. I w Sakrosągu myśmy właśnie używali tych dużych.
1: I to polski inżynier.
0: Niestety wszystkie materiały sakrosągowe.
1: Ale ty też miałeś przecież, no właśnie, gdzie one są? Bo płyta
0: była
1: chyba.
0: Gdzieś. Janek miał to wszystko.
1: Ksiądz Jan Palusiński. Świętej Pani. To może znaleźć, bo sakrosągu strasznie dużo. U nas też jest sporo tego sakrosągu, też nie bardzo wiem, może... Bo też taka była intencja tego spotkania, nie tylko żeby nagrać tą audycję, ale właściwie no...
2: Przyjrzeć się,
1: zastanowić się później pod okiem kogoś, to zna wartość tego, które z tych rzeczy i gdzie powinny się znaleźć, w jakich archiwum, bo to były wielkie, wielkie pasje. No sakrosąg to było gigantyczne
0: no to
1: przedsięwzięcie.
0: To była duża impreza. Jak to się udało Jaśkowi? Jankowi, to ja nie wiem.
1: No miał dojść do Karola Wojtyły, to pewne, bo był z Krakowa. Ale słuchaj, to był ten projekt Sakrosąg, projekt ten.
0: Jak skończymy audycję, to jeszcze wam coś pokażę.
1: No właśnie, a później ty jeszcze śpiewał troszeczkę, a propos rzemieślników, bo ty miałeś też karierę, właściwie do dzisiaj, taką inżynierską. Ty projektowałeś stół Midas. I projektowałeś dużo rzeczy, które służyły do nagrywania, a to nie jest błaha taka rzecz. Jedno to jest, że ja wiem, gdzie guzik nie nacisnąć, lecz, ale bebechów nic nie rozumiem.
0: Chyba najlepszym projektem był Teatr na Woli. Potwornie trudny, bo w dawnym sali Ośrodka Kultury Fabryki Kasprzaka.
2: Jako tak. Kino Mazowsze najpierw to, tak?
0: Ja robiłem akustykę tam. Pamiętam, Tadeusz Łomnicki sprawdzał to. No i do dziś jest to uznane z najlepszych teatrów w sensie akustyki.
1: No ale to jest konstrukcja, no bo to wymaga znawstwa, zaprojektowanie tego, nawet dobranie tego sprzętu, bo to nie były tanie rzeczy, to znaczy jak się ktoś pomylił, można było jak zakup śmigłowca prawie, znaczy jeżeli ktoś kupował stół mikserski, no to...
0: No to wiele rzeczy udało się wtedy ściągnąć, chociaż było to bardzo trudne. Ja pamiętam negocjacje wielośladu dla Akademii. To trwało, bo to duże pieniądze kosztowały, jak na tamte czasy. Negocjacje i zakup aparatury synchronizacyjnej do sekcji filmowej w Akademii. Też była sytuacja taka, że ministerstwo przyznało nam te ileś tam tysięcy dolarów w październiku. Pod warunkiem, że będzie wydane w tym roku.
1: No to nie zostało. Tu się mimo zmiany ustroju, tu się...
2: Tak, tu się
1: nie
2: zmienia.
1: Absolutnie
0: ja pamiętam wtedy, tydzień później, bo leciałem do Nowego Jorku, pertraktować z magnatechem,

0: wysłanie, żeby nam zrobili wbicie w kolejkę, no bo przecież to... Ten sprzęt nie stoi na półce.
1: Kondatowanej fakturki, coś, żartuję. A ty później wykładałeś jeszcze tam, prawda? W Nowym
0: Proszę.
1: Jorku. W Nowym Jorku miałeś karierę dydaktyczną.
0: Tak, dydaktyczną, ale to w 80 kurs letni prowadziłem, ale to bardzo udany niestety roczny kontrakt na 81 rok jakoś tak dziwnie.
1: To był szczególny rok, rzeczywiście. No dobrze. A twoje inżynierskie, bo ty prowadziłeś też teraz, śmiało możemy mówić, bo ta firma już nie istnieje od tej strony, ale sam pamiętam Cambridge Concept.
0: No to w Anglii, Cambridge Concept.
1: Bo to trzeba dodać, że się mieszka od wielu lat, dziesięcioleci w Cambridge i tam też prowadził taką firmę, która projektowała takie bardzo precyzyjne urządzenia.
0: To jest wielokierunkowe. Znaczy zaczęło się od outboarda. Czyli o firmy, która oparta na moim zresztą pomyśle tłumików ruchowych.
2: To zrobienie Whittakerem, tak?
0: Proszę.
2: Zrobienie Whittakerem.
1: Ja znam Robina, ja składałem to nawet.
0: No ja tam założyłem z nim firmę. Myśmy ciągnęli, prawdę mówiąc, wszystko stanęło po zamachu 11 września. Mhm. Zamówienie amerykańskie na dzień skończyło i myśmy postanowili zamknąć firmę, no bo byliśmy bez długu na szczęście, więc można było. A teraz to outboard istnieje i zajmuje się czym innym, co pewnie całkowicie cyfrowym. Tak jak tamto było analogowe całkowicie, tak tu i największym sukcesem...
2: Bo to był sprzęt do automatyzacji konsol, tak?
0: Konsol.
2: Do konsol.
0: Mhm. No moim autorskim projektem jest Excel 4 Midasa. Phil Collins jeździł objeżdżać cały świat z tą konsolę. To
2: King jest... Crimson tak samo to też.
1: Mój ojciec i King Crimson i tak Phil jest. Collins bardzo dobrze. Ale ja pamiętam ten, bo ojciec, jak mieszkaliśmy jeszcze na Żoliborzu, to ojciec ten, bo to się nazywał silnik krokowy, jeśli dobrze pamiętam. Ale że generalnie, bo ja przez jakiś czas z moim kolegą Filipem zresztą byliśmy i dorabialiśmy, bo to była bardzo precyzyjna konstrukcja, jeśli sobie Państwo możecie wyobrazić. Te heble to były takie potencjometry, latały w górę i w
0: dół. Ale właśnie nie bezstopniowe, one to miały, to nie był krokowy silnik, tylko ciągłego ruchu. No ale produkcja ich niestety upadła w pewnym momencie i Excel 4, który był oparty o te tłumiki, skończył. Ale zrobili... Chyba, o ile pamiętam, 150 czy 180 sztuk.
1: Patrzą na siebie specjaliści i wiedzą, o czym mówią. Ale to tak byśmy rozmawiali o modelu śmigłowca. Ale ty miałeś duże doświadczenie też później z przemysłem lotniczym, z różnymi innymi.
0: Lotniczym, ale to dotyczyło prób zmniejszenia hałasu. To też jest lotniczego.
1: No tak, słyszałem tylko o
0: nieproste.
1: Tłumik to silnik lotniczy.
0: Nie chcę znowu wchodzić w filozofię, ale... Jak się łatwo zastanowić, energia to jest jak Pan Bóg. Ani się da stworzyć, ani się da skasować. Można tylko przesunąć. No tak działa.
1: Ale przecież ja nie pamiętam, jak w domu na Felińskiego był odkurzacz, który był prototypem do głośnika rurowego, który miał w przeciwfazie atakować jakieś tam właśnie dźwięki lotnicze. To było nie... Ale ja się wychowałem w takim domu, gdzie nigdy nie było poza ciągłym zapachem kalafonii. Czyli lutowania bez przerwy wszystkiego, wysyłania mnie, uwaga, po papierosy Orient. Ojciec nie pali chyba od 40 lat, ale zawsze tam piątkę i do kiosku po Orienty po prostu. I te godziny, ta lampa, pamiętam, i ciągle właśnie ten zapach kalafonii, montowanie rzeczy.
0: No bo że było, wtedy nie było jakby usług dla ludności tego typu,
1: więc trzeba było dzieci wysyłać. To nie było daleko, przyznaję. Ale część tych prototypów pamiętam, bo na przykład jeden z nich, ten silnik, był oparty na metalowej nodze podpórki do amerykanki, na którą ojciec nawinął, no generalnie cewkę, żeby zobaczyć jak siły, no taki jak eksperyment, jak w szkole po prostu. I to naprawdę...
0: Działało bardzo ładnie.
1: I bardzo dobrze to na tej podstawce do łóżka bardzo dobrze działała ta cewka, a z tego wynikło coś, na czym grał Phil Collins, słuchajcie. Ale rozumiem, że to wszystko to jest tak ewolucyjnie, tak jak teraz trochę AI rozmawiamy. I przyszła cyfra i zaorała trochę. Bo to, co wymagało wielkiej umiejętności, precyzji tych wszystkich, no w tej chwili to byle ćwok taki jak ja, no to bierze sobie taką audycję, wciąga to w jeden, nie wymienię z nazwy, ale tych programów, które sztuczna inteligencja zrobi za mnie wszystko.
2: A znaczy ja jestem zdania, że każda jednak technologia, nawet jeśli schodzi z pierwszego planu, to znajduje zastosowanie na tym planie drugim. Tak właśnie mówię o tym choćby kompozytorze niemieckim. Wcześniej by to było nie do pomyślenia raczej, żeby takim rzeczem się zajmowali nagle. Więc jakoś to, co było kiedyś po prostu, tak samo na przykład stare sprzęty do edycji wideo teraz. Nagle niektórzy się na to rzucają, ponieważ mogą zrobić takie...
1: Temu jednak wyrzuciłem,
2: mogą zrobić takie efekty, których komputerowe by nie uzyskały.

0: skali, ponieważ komputer będzie działał w sposób przewidujący, a sprzęt analogowy nie zawsze dokładnie
1: zagra. Może tak wciągnąć jak, dobrze tak. taśmy, prawda? Wciągnąć.
0: Więc zawsze się może gdzieś ta nieprzewidywalność, jak jakiś element losowy też ma tutaj, myślę, znaczenie, więc...
1: Słuchajcie, musimy jakoś tutaj powoli, wylądować, ale chciałem jeszcze pana Michała, bo zawsze powinnam później powiedzieć, i to jest tego pana Michała Wilczyńskiego. Ta pomyśl, którą taśmę jeszcze chciałbyś tak uderzeniowo, bo ja znam kilka takich, że po prostu odkładam kanapkę, jak tam dźwięk się wydobywa. A panie Michale, pana największe znalezisko, takie coś, co pan zrobił takie, poza dzisiejszym oczywiście spotkaniem, ale takie o rany.
0: Jeśli chodzi o rzeczy, które osobiście, że tak powiem, odkryłem, miałem w ręku i cieszyłem się z tego, że ta taśma się znalazła, to jest oryginalna muzyka ilustracyjna do Akademii Pana Kleksa. Nie piosenki, tylko to, co Andrzej Korzyński napisał jako muzykę ilustracyjną, to było znalezione w jego garażu. Po przejrzeniu dwóch wielkich pudeł z taśmami, dwóch wielkich regałów z taśmami, ostatnie cztery taśmy na dole ostatniego regału, to było to, czego szukaliśmy, ale zanim je znaleźliśmy, to mieliśmy całą podróż wielką przez kolejne...
1: To powiem panu, że u nas w piwnicy, bo on to pracowicie przenosimy z piwnicy na parter, to jeszcze zostało trochę takich złogów geologicznych. A to przeżyło to nawet tutaj małą powódź, muszę powiedzieć, w tej piwnicy, i jednak opatrzność ochroniła to, więc nie
2: taśma
1: wiem,
2: się obroniła.
1: I taśma się obroniła. Widzę, że ojciec coś tutaj zakłada. I ciekawe...
2: No, zaskoczę was.
0: Mnie kiedyś powiedział jeden z techników Polskiego Radia bardzo fajną rzecz. Ja się tego trzymam od tamtego czasu, a to już było ponad 20 lat temu, że mówi, bardzo cenię oczywiście nagrania też cyfrowe, że to wszystko muszą digitalizować i tak dalej. Mówi, przy czym jeśli nagranie cyfrowe ulegnie uszkodzeniu jakiemuś, to po prostu jest po nagraniu. Jeśli taśma się zegnie, to my ją po prostu wyprostujemy.
1: No właśnie, teraz ta zakrzywia. Ale można to jest fajne, tak jak te samochody, które można było naprawić. W tej chwili można tylko po prostu jechać i prosić o zresetowanie komputera.
0: Tak jest.
1: Tęsknię za tym światem. Tata, uwaga, bo teraz budujemy napięcie. 3-4.
3: Jeden pan, co miał interes łokciowy, wciąż wymyślał na kierunek niezdrowy. Drugi robił straszną chryję, że skoczyla z cięgiem ryje, aż dół pod zachętą wyryje. Chciał Pruszkowski zaraz krzyknąć, coś płonie, lecz Lasocki wnet mu stanął okuniem. W końcu nic mu nie poradził, bo Zawadzki go zawadził obrośniętym słupskim pogłowiem.
1: No dobra. Ale wiesz, co to jest w ogóle?
2: Stajemy.
1: Chodź, wyciszamy, ładnie tak wyciszamy. Tak, tata wycisza, profesjonalnie tata wycisza. Audycję powoli kończymy, przypomnę, że pan Michał Wilczyński był moim gościem i jak powiedziałem, poznałem go już nie 15 minut, a godzinę temu, a drugim był Władysław, inżynier Wygnański. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Ojciec mój, na pewno wielki marzyciel i wielki rzemieślnik. I tyle, no. Choć tak po znajomości znalazł się w audycji, to bardzo jestem mu za to wdzięczny. Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Dzięki wielkie.
2: Dziękuję.
1: To jest sygnał, rozumiem.
4: Nagrano 9 czerwca 1971 roku Rosocha, powiat Rawa Mazowiecka. Śpiewa Szcześniak Helena, urodzona w roku 1907, Rosocha, zamieszkała Rosocha. Kolejnego ogródecka zakwitała jabłonecka.

0: miała.
1: No dobra. Stop.
2: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: reklamie. Autopromocja.
1: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Będzie specustawa dotycząca budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Ugrupowanie premiera wstępnie wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Będzie też o kinowej ekranizacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad założeniami do specustawy dotyczącej budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, nowa regulacja ma przede wszystkim skrócić i ułatwić procedury inwestycyjne i logistyczne, aby umożliwić szybkie rozpoczęcie stacjonowania amerykańskich żołnierzy.
3: Bardzo ważne jest to, że Polska jest państwem, które inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy. Za każdego żołnierza już teraz, amerykańskiego będącego w Polsce, rocznie wydajemy około 15 tysięcy dolarów na każdego żołnierza. Więc Polska tym różni się od innych państw, że mocno inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy, ale jest to najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo, jaką sobie możemy wyobrazić.
2: Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślał, że polski rząd wykonał już swoją część zadań w związku z lokalizacją amerykańskiej bazy.
4: Z Pałacu Prezydenckiego dochodzą głosy, jakoby decyzja już została podjęta. W domyśle, mam nadzieję, pozytywna. Pan prezydent ma, powiem szczerze, główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję. Bo rząd swoje zrobił. Wystosował uchwałę Rady Ministrów do władz amerykańskich, że jesteśmy gotowi tą bazę przyjąć i za nią zapłacić.
2: Według zapewnień szefa MSZ i szefa MON decyzje po stronie amerykańskiej są spodziewane wkrótce. Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania ze studentami Wyższej Szkoły Granicznej w Koszalinie dziękował strażnikom granicznym za ich służbę. Mówił, że uczelnia jest ważnym miejscem na mapie Polski.
5: Swoją pracą, swoją misją i swoją służbą na polskiej granicy dziś mówicie i będziecie mówić po szkoleniu w tej szkole. Tu jest Polska, tu są nasze rodziny, nasze domy, nasze przedsiębiorstwa, nasze fabryki, nasze dzieci. To funkcjonariusze Straży Granicznej każdego dnia na granicy Rzeczpospolitej Polskiej mówią, że tu są nasze zasady, nasza tożsamość i nasza konstytucja. To ogromny zaszczyt, ale też wielkie zobowiązanie, do którego przygotowujecie się każdego dnia podczas studiów.
2: Generał Piotr Boćko, komendant, rektor Wyższej Szkoły Granicznej, podkreślał, że uczelnia jest budowana w oparciu o potrzeby i oczekiwania Straży Granicznej.
6: Dlatego dziś oferta akademicka to dwa kierunki studiów licencjackich oparte o 3 specjalizacje. Ale to inne funkcjonowanie to również ponad 130 tytułów różnych kursów i szkoleń specjalistycznych, doskonalących, kwalifikowanych, które są adresowane już nie tylko do funkcjonariuszy Straży Granicznej, ale z tej oferty korzystają funkcjonariusze innych służb z kraju i z zagranicy. Dlatego dziś szczególnie cieszę, że potrafimy dostrzec znaczenie Wyższej Szkoły Straży Granicznej.
2: Prezydent Karol Nawrocki złożył też kwiaty przed obeliskiem upamiętniającym prezydentów Ryszarda Kaczorowskiego i Lecha Kaczyńskiego. Na Łotwie zakończyły się wybory parlamentarne. Według badania Exit Poll największe poparcie uzyskało ugrupowanie premiera.
7: Wyniki badania ogłoszono podczas wieczoru wyborczego transmitowanego w telewizji publicznej. Według sondażu partię związaną z obecnym szefem rządu poparło ponad 35% ankietowanych. Na kolejnym miejscu znalazła się prawicowo-populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu z wynikiem ponad 11%. Niewiele mniejsze poparcie uzyskali Postępowi. Tuż za nimi znalazła się Władza Suwerenna, na którą wskazało ponad 10% ankietowanych. Ugrupowanie cieszy się znaczącym poparciem wśród rosyjskojęzycznych wyborców. W badaniu wzięło udział ponad 6,5 tysiąca osób wychodzących z

0: lokali wyborczych. Autorzy zwracają jednak uwagę na dużą skalę niepewności. Blisko 1/3 ankietowanych nie chciała ujawnić, na kogo zagłosowała. W exit poll nie uwzględniono też osób, które wzięły udział w głosowaniu przedterminowym. Z tej możliwości skorzystało ponad 11% wyborców. Badaniem nie objęto także głosujących za granicą. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Chciałbym, aby lalka była cennym doświadczeniem dla widza, deklaruje reżyser nowej kinowej adaptacji powieści Bolesława Prusa. W rozmowie z Polskim Radiem 24 Maciej Kawalski wskazuje, że starał się przekazać emocje, które towarzyszyły mu przy lekturze lalki.
2: Nie o to chodzi w adaptacji, żeby ścisnąć i skompresować powieść i po prostu ją nakręcić, no tylko jednak, żeby znaleźć coś, co się porusza, to musi być to duża emocja, która za tobą idzie. Więc przy każdej scenie, czy to pisaniu, czy to potem kręceniu, starałem się postawić w siedzeniu widza i zadać sobie pytanie, czy to jest dla mnie ważne, czy to mnie porusza. No bo lalka to jest za dobra powieść, żeby podejść do niej po macoszemu.
1: Nowa ekranizacja lalki trafiła do kin w tym tygodniu. Główne role grają Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska i Marek Kondrat.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody, ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla 9 województw. Od teraz będzie ona ograniczać widzialność do 200 metrów. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 10 rano. W niedzielę na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura w dzień od 14 stopni na północnym zachodzie do 21 na południu kraju.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 22. W PRL-u mówiło się, że babcia to jest największa zdobycz socjalizmu. No tak, ale nasze babcie się postarzały i to teraz one wymagają opieki z naszej strony. No i właśnie zmiany kulturowe w Polsce następują bardzo powoli, bo tak naprawdę to wstydzimy się zaproponować naszym seniorom na przykład dom spokojnej starości, bo to nie wypada, bo to nie przystoi, bo taka osoba może poczuć się urażona. Czasami nie jesteśmy w stanie opiekować się naszymi najbliższymi i co wtedy zrobić? To jest rzeczywiście problem i próbujemy z tym problemem w Polskim Radiu 24 w pewien sposób zmierzyć się. I o tym będzie ten materiał.
6: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
7: Co jest na tej taśmie?
8: Opiekować się aż do śmierci, a może oddać do domu spokojnej starości, albo jeśli chora jest dana osoba, to do hospicjum. To dylematy wielu opiekunów osób starszych. Ale co zrobić, jeśli seniorzy są samotni? Dorota Boniecka-Górny?
9: I Wiesław Molak, dobry wieczór. Witamy w audycji, w której prezentujemy archiwalne reportaże i dokumenty radiowe. Ale nie tylko, bo także rozmawiamy z naszymi niezwykle ciekawymi gośćmi.
8: A dzisiaj naszą gościnią jest psycholożka Karolina Jurga, autorka m.in. książki Idealny opiekun nie istnieje, no i wydanej w 2025 roku książki Diagnoza demencji, jak przekonać bliskiego, żeby poszedł do lekarza. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
8: No to jak przekonać?
10: To jest niełatwa sprawa, bo jeśli rozmawiamy o osobie żyjącej z demencją, czy bardziej uściślając chorobą Alzheimera, no to taka osoba nie ma świadomości tych objawów. Bardzo często nie zdaje sobie sprawy z tego, że potrzebuje pomocy, że potrzebuje iść do lekarza, że na przykład zapomina, czy też ma zaburzenia orientacji w miejscu i w czasie. Więc kiedy nie ma tej świadomości, no to po co ma iść do lekarza? Dajcie mi święty spokój. Sami idźcie się leczyć. Przecież jestem zdrowy, czegoś ode mnie chcecie. No i wtedy bardzo ważne jest, aby zrozumieć perspektywę tej osoby. Bo często jest tak, że rodzina udowadnia. No ale zobacz, przecież zapominasz. No zobacz, tutaj przyniosłeś 5 kostek masła. No trzeba iść. A to nie tędy droga.
8: Którędy droga?
10: No właśnie, źródłem oporu najczęściej jest lęk. Więc trzeba wejść w sytuację tej osoby.

osoby. Jeśli się bardzo boi, to my musimy odpowiedzieć na ten lęk. Widzę, że to może być dla ciebie trudne. Absolutnie nie konfrontować i nie udowadniać, bo to jest bardzo trudne do przyjęcia i wtedy będzie jeszcze większy opór. Po drugie, no widzę, że to może być jakieś dla ciebie krępujące. Ach,

0: a jak zaopiekować się tymi, którzy opiekują się tymi chorymi?
1: Pierwsza rzecz jest taka, że w pojedynkę to jest bardzo trudne. No niestety jest wiele osób, którzy opiekują się swoimi bliskimi sami, nie mając wsparcia ze strony rodziny. Rodzina się odsuwa. No i wtedy ważne jest też to, żeby widzieć też siebie. Ja zawsze mówię takie zdanie: zadbam o siebie dla ciebie. Czyli to nie jest egoizm, jeśli ja wyjdę na spacer na pół godziny. To nie jest egoizm, kiedy pójdę na kawę po to, żeby naładować swoje akumulatory. To nie jest egoizm, kiedy pójdę do pokoju obok i wezmę książkę i zacznę czytać przez pół godziny, a nie będę ciągle z tym swoim bliskim chorującym.
2: Bo muszę odebrać jakiś telefon, muszę przekazać jakąś wiadomość.
1: Właśnie, to co można, aby odpuścić. Mówić sobie: Karolina, odpuść. Świat się nie zawali, jeśli czegoś nie zrobimy, ale za to zyskamy czas na odbudowanie siebie.
2: Ale przyzna pani, że jest też pretensja. Co ty robisz? Gdzie ty jesteś? A dlaczego tak długo? Dlaczego nie wracasz po tyle godzin? Ja tu czekam. No i jak odpowiedzieć?
1: Jest zaburzenie orientacji w czasie. Czyli dla osoby chorej 5 minut może wydawać się, że to jest pół dnia. Dobrze jest, jeśli to jest możliwe, aby dać tej osobie zajęcie, które jest powtarzalne, które jest proste, które jest w stanie wykonać. Na przykład zwijanie włóczki na kłębek, czyli w pokoju obok rozwinąć i poprosić, żeby osoba nawijała. Albo poplątać kable, jeśli to jest mężczyzna na przykład, i poprosić o to, żeby osoba porozwijała te kable. I zawsze przy tym musi być taka opowieść: wiesz co, gapa jestem, pomieszało mi się, czy ty mi pomożesz? Tak, żeby nadać sens tej czynności i cel.
2: I się sprawdza?
1: Tak. To jest właśnie bardzo ważne, jeszcze dodam, żeby poszukiwać u swoich bliskich tego, co są w stanie zrobić, co lubią robić i co będzie proste. Nie trzeba dawać ambitnych zadań.
2: Chciałbym coś państwu i paniom przeczytać. To jest tak: najpierw kochasz swoją matkę i gdy ona niejasno ci wspomni, że kiedyś odejdzie na zawsze, to wtedy płaczesz i wołasz: nie mamo, mamusiu, ja nie chcę, wolę umrzeć z tobą. Potem dorastasz, życie wydaje się coraz ciekawsze, zbyt ciekawe, by odchodzić dobrowolnie. Myślisz: kocham ją, ale ona umrze przede mną. I już tylko przyrzekasz, że nigdy jej nie porzucisz. Ale czas płynie i coraz mniej przypomina siebie. Właśnie mama. W twojej miłości jest coraz więcej zniecierpliwienia, często wstrętu, bo ona robi się niedołężna, musisz ją pielęgnować, myć. Jej niedołężność wydaje się obrzydliwa, marzysz o tym, by jej nie widzieć. Zaczynasz rozglądać się za takim domem, mówisz sobie, że to dla jej dobra, będzie tam miała fachową opiekę, pielęgniarkę, lekarza na zawołanie, inne staruszki do towarzystwa, a zresztą ona już nie zawsze cię rozpoznaje, może nawet jest jej obojętne, czy to ty, czy ktoś obcy, więc się jej pozbywasz. Początkowo odwiedzasz ją codziennie, potem raz w tygodniu, raz w miesiącu, później już tylko w dni świąteczne, a potem najwyżej w Boże Narodzenie czy w Wielkanoc. Potem odwiedzasz ją raz w roku lub tylko telefonujesz i pytasz, czy jeszcze żyje. Ona, mamusia, dla której chciało się umrzeć, gdy było się dzieckiem, a jak się dorosłym, to już nie?
1: Stanę w obronie osób, które zdecydowały się przeprowadzić swojego bliskiego do domu opieki. Czyli pierwsza rzecz, w tym tekście było napisane: oddaję. Ja zawsze mówię o tym, że oddaję to jest takie uprzedmiotowianie człowieka, bo oddać można książkę do biblioteki albo pieniądze do banku, natomiast przeprowadzam. Osoba chora zmienia miejsce zamieszkania, więc jak my zmieniamy miejsce zamieszkania, to my się przeprowadzamy. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście obciążenie opieką, kiedy jesteśmy w pojedynkę albo kiedy dochodzi do zaburzeń zachowania u osoby chorej, to rzeczywiście ogrom czy ciężar tej opieki może bardzo przytłaczać. I znam osoby, które mają myśli takie, że właśnie dla mnie to jest obrzydliwe, że ja już tego nie chcę, że być może lepiej, żeby ten mój rodzic na przykład odszedł, że mam już tego dosyć, chciałabym trzasnąć drzwiami i uciec stąd. Ale to są naturalne myśli przy ogromnym obciążeniu. Kiedy psychicznie jesteśmy wykończeni, kiedy fizycznie nie mamy już sił na to, żeby

0: by obudzić się następnego dnia, bo często tak jest. Takie teksty też potęgują ostracyzm społeczny i powodują, że...
1: Poczucie winy.
0: Poczucie winy. Właśnie to chciałam powiedzieć, że osoby, które zdecydują się na przeprowadzenie do domu opieki, mają ogromne poczucie winy. Natomiast tak, domy opieki bywają różne. Są takie, które niekoniecznie zapewniają taką opiekę należytą i podchodzą z godnością do osoby starszej, czy osoby chorej, czy do mieszkańca bardziej, ale są mnóstwo domów. I sama, prowadząc szkolenia w całej Polsce, odwiedzam bardzo dużo domów. I są też domy takie, które są naprawdę bardzo skupione na opiece, na towarzyszeniu osobie chorej, na godności mieszkańca. Więc warto też odwiedzić taki dom, jeden, drugi, żeby też zmierzyć się ze swoim przekonaniem, czy też ze stereotypem, który na temat domów opieki jest.
1: Ale też jest ten taki strach, że zostanę oceniony. No tak, oddałaś właśnie swoją mamę, swojego tatę, swojego męża. Albo... To co, już nie masz siły opiekować? Przecież ona cię wychowała.
0: Właśnie.
1: Przecież jemu ślubowałaś.
0: Tak. Do końca życia, na dobre i na złe.
1: Na dobre i na złe.
0: I podobnie jak w tym tekście było, pozbywasz się problemu. Bardzo często, kiedy osoby dzwonią do mnie na konsultacje, właśnie mówią o tym, że słyszą takie słowa od sąsiadów, od rodziny nawet, od otoczenia, jak ty mogłeś zrobić. Nikt nie jest w naszym położeniu. Jeśli ktoś wypowiada się na temat tego, jak ty mogłaś zrobić, to warto zaprosić taką osobę, żeby pobyła z osobą chorą, żyjącą z chorobą Alzheimera przez 8 godzin, nie tylko na godzinę, kiedy ta osoba chora się mobilizuje, bo to jest naturalne, a po takiej wizycie godzinnej okazuje się, że dochodzi do napięć, konfliktów, nieporozumień. Osoba chora nie chce się wykąpać, nie chce przyjąć leków, nie chce jeść, oskarża o kradzież, trucie, wychodzi z domu, ucieka.
2: Nie pamięta nawet, kto ty jesteś.
0: Dokładnie, kim ty jesteś. I wtedy ten opiekun, rodzina, która żyje z chorobą Alzheimera, bo to jest choroba całej rodziny, no właśnie przeżywa dramat. I warto nie oceniać tak szybko decyzji osoby czy rodziny opiekującej się osobą żyjącą z demencją, tylko próbować zrozumieć albo zapytać.
1: Tylko właśnie powinno się nie tak jak w tym tekście, że zapominać i już nie przychodzić, nie odwiedzać, nie dzwonić i czekać tylko na tę śmierć, tylko jednak chyba odwiedzać.
0: Znam doświadczenia setek rodzin, które właśnie pomimo tego, że osoba chora nie rozpoznaje, to odwiedzają. Dlaczego? Bo osoba chora może nie rozpoznać mnie, że ja jestem na przykład córką, ale będzie czuła, że ja jestem kimś bezpiecznym, że ja jestem kimś dobrym, że ja mogę być nazwana nawet ciocią, mogę być nazwana mamusią, ale ważne jest to, że właśnie ta osoba chora czuje się ze mną dobrze, czuje się ze mną bezpiecznie.
1: Mimo, że mówi, ale kim pani jest?
0: Dokładnie tak. I na to można odpowiedzieć, jestem kimś dobrym, jestem kimś bliskim, jestem kimś, kto ciebie kocha, bo to ma znaczenie. Kilka dni wcześniej rozmawiałam z osobą, która właśnie mówiła, no dobrze, ale po co ja mam jeździć, prawda? No właśnie po to, żeby tą relację utrzymywać. Bo teraz tak, na przykład relacja córka-mama, tak? I mama jest w domu opieki. Wtedy ta córka musi na nowo zdefiniować swoją rolę. To kim ja teraz jestem, nawet jeśli mama już mnie nie rozpoznaje. Zobaczyć tą sytuację z dobrego punktu widzenia, że możemy teraz zadbać o tą naszą relację. Bo w domu, kiedy ta osoba chora była, no to rodzina bardzo często, czy ten opiekun główny bardzo często jest w roli pielęgniarki, lekarza, psychologa, fizjoterapeuty, opiekuna medycznego. Ma wiele ról w jednej osobie i tam już nie ma miejsca na relację.
1: Na miłość.
0: Tam już nie ma miejsca na miłość, ta miłość jest, ale ona gdzieś jest zakurzona tymi wszystkimi zadaniami. Przypomniał mi się przykład córki, która przeprowadziła mamę do domu opieki. Ja w tym domu opieki pracowałam wiele lat, więc miałam też tą perspektywę. Spotkałyśmy się całkiem niedawno zresztą. Tą sytuację też opisuję w swojej książce Idealny opiekun nie istnieje. I ta córka powiedziała mi, że tak, Pani Karolino, teraz jak mama mieszka w domu opieki, to ja już nie muszę zajmować się wizytami, opatrunkami, smarowaniem, kremowaniem i

0: tym wszystkim, czym zajmowałam się do tej pory. Teraz ja mogę z mamą pójść na spacer. Możemy sobie porozmawiać, nawet jeśli ta rozmowa nie ma sensu z punktu widzenia osoby zdrowej. My możemy się pośmiać z czegokolwiek i ja mogę mamie poczytać, czyli ta relacja rozkwitła. I to była znakomita decyzja, bo i też ta pani chorująca też się odnalazła w tym domu opieki, bo właśnie miała towarzystwo.
1: To może jeszcze dwa takie cytaty, które znalazłem. Starzy jesteśmy wtedy, kiedy większość ludzi wolałaby, żebyśmy już nie żyli. I jeszcze jeden cytat. Nikt nie powinien zostawać sam na starość, ale to nieuniknione.
0: Odniosę się do tego pierwszego. Myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo smutny cytat i myślę sobie, co musiał przeżywać też autor tego cytatu i kim był ten...
1: Może właśnie został sam.
0: Być może. I jest taki ogromny żal. Ja mam dobre doświadczenia, gdzie właśnie osoby starsze są szanowane, są potrzebne i no właśnie są w dobrych relacjach. Drugi cytat mógłby pan redaktor przeczytać?
1: Tak, nikt nie powinien zostawać sam na starość, ale to nieuniknione.
0: Zgadzam się z tym, że rzeczywiście jest potrzeba bycia z drugim człowiekiem. Po prostu każdy człowiek ma tą potrzebę. Czy starszy, czy młodszy.
2: W każdym wieku.
0: W każdym wieku. Z jednej strony są tworzone różne miejsca, gdzie osoby mogą być wspólnie. Albo na przykład w ogóle kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku. To są miejsca, gdzie właśnie osoby starsze nie są same. Jest znakomite...
2: No bo często jest tak, że ten starszy człowiek jest rzeczywiście sam. Tak. Mąż umarł albo... Żona umarła albo wybrał bycie singlem i nie ma rodziny. No i co wtedy?
1: A to mamy na to receptę w naszym reportażu, który już za chwilę
2: no, tak, to zaraz posłuchamy.
0: Tak. Ja chciałam powiedzieć też o znakomitym stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich, którzy właśnie, ich celem tego stowarzyszenia jest towarzyszenie osobom samotnym, starszym, samotnym osobom, którzy właśnie nie mają rodziny na przykład, tak? Są absolutnie samotni.
1: Przychodzą, żeby porozmawiać, tak?
0: Właśnie i polega to na wolontariacie, czyli są wolontariusze, którzy odwiedzają cyklicznie, co tydzień, taką osobę starszą i tworzy się przepiękna relacja i to buduje poczucie sensu życia właśnie też w tym starszym wieku. Ja zachęcam też osoby, które właśnie są samotne i które być może nas dzisiaj słuchają, żeby skontaktowały się z tym stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich i działają w różnych miastach Polski, więc tak. To warto wiedzieć.
1: No to jednym z rozwiązań jest na przykład mieszkanie dla seniorek.
2: O takim miejscu opowiada reportaż Grażyny Wielowiejskiej pod jednym dachem.
1: Dwie Felicje, które mają 81-87 lat i Marysia, która ma 78, to był 2022 rok, zamieszkały ze sobą pod jednym dachem właśnie w Rybniku, choć wcześniej się nie znały. No i podobno... Ale tego posłuchamy. Świetnie się dogadują i dziś nie wyobrażają sobie życia bez siebie. Ależ pięknie brzmi. No to zapraszamy.
2: Zapraszamy do posłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej pod jednym dachem.
3: Taka zainteresowana, jak to kłócicie się, a jak wy się zachowujecie, a jakie wyście są. No to jakie? Jak należy? Grzeczne, kochane.
4: Chciałam pani pokazać na przykład, jak w Felicjach jakaś impreza była. Czy to na
5: jak,
4: miasto wychodziła?
3: Ja nie wiem, co
5: jak to modelka.
4: Tak.
3: Oj, co? To jest zdjęcie. No.
4: Tak.
5: Różowa piżamka.
4: Różowa piżama.
5: To była piżama party.
3: No. Tak, Felicja mnie przyjęła do tych apartamentów.
4: To taki park. Tak, no mamy tutaj bardzo dużo parków. Rybnik jest ogólnie bardzo zielony. Naprzeciwko mieszkania seniorek też mamy bardzo duży park. Korzystają z parku, korzystają ze sklepów. Chętnie wybierają się, jak jest piękna pogoda, na rynek, na kawę, na ciacho. Przyjmują gości, lubią sobie posiedzieć, pogadać. Kamienica jest wyremontowana. Pójdziemy jeszcze z tyłu, ja pani pokażę z tyłu, jak ona pięknie wygląda. Oddana do użytku w 2021. To jest innowacyjnie wyremontowana. W środku cały szkielet kamienicy jest z kontenerów. Tutaj dziewczyny mają okna. Cała kamienica powstała z kontenerów blaszanych. Przód jest zachowany bardzo tradycyjnie, tak jak kamienica wyglądała wcześniej. Taka nowoczesność połączona z tradycjonalizmem nawiązuje do

0: no czarny kolor węgla. 8 mieszkań komunalnych zostało oddanych w tej kamienicy do użytku rybniczan. 2 mieszkania nasze, którymi zarządza Ośrodek Pomocy Społecznej. To jest mieszkanie chronione, readaptacyjne na pierwszym piętrze dla kobiet z dziećmi bądź kobiet w ciąży opuszczający rybnicki dom samotnej matki. No i na dole mamy mieszkanie wspomagane dla seniorów. Pani mają ogrzewanie gazowe, znaczy cała kamienica jest z ogrzewaniem gazowym, jest rekuperacja, każde mieszkanie ma klimatyzację.
1: Dzień dobry,
2: jak cieplutko.
1: Cieplutko.
2: Przyjemnie.
3: Panie przyjemne, nie?
2: Bardzo. No panie, bardzo miłe. Uśmiechnięte, wesołe.
3: We 3 tu my są. Bo ta pani to jest nasza opiekunka. No a my te 3 to my tu są w tego pokoju. No.
1: Kawkę?
2: Może małą kawkę.
3: Mam 88 lat i mieszkałam na ulicy Dworek w Rybniku, zajmując tylko kawalerkę 28 metrów. To było naprawdę małe mieszkanko. Ja wynajęłam mieszkanie, bo musiałam się wyprowadzić z dużego mieszkania. Zostałam sama, mąż mi umarł, syn wyjechał, drugi starszy zginął samochodem. Przeżywałam strasznie. Byłam chora, zapalenie opon mózgowych, także ja nawet z tego pogrzebu nie pamiętam. A nie mogę wspominać, bo 42 lata. Ale poznałam się z panią Kasią jeszcze przy chorobie COVID-a.
0: W trakcie pandemii jako Ośrodek Pomocy Społecznej prowadziliśmy taki program wsparcia dla seniorów. Wiadomo, że czas był taki, że seniorzy bali się wychodzić i też to nie było wskazane. Także po wcześniejszych zgłoszeniach do nas myśmy robili zakupy, dostarczaliśmy lekarstwa. No i tak trafiliśmy właśnie z kolegą Krzysztofem, który też jest pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, trafiliśmy do Feli. Właśnie. Już wtedy wiedziałam, że będziemy mieć takie mieszkanie, że będę opiekunem tego mieszkania. Czekaliśmy tak jakby na otrzymanie tego mieszkania formalnie z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej naszego rybnickiego. I co? I później w trakcie, jak już wiedziałam, że jest to mieszkanie, czekaliśmy też no, trochę na samo wyposażenie, bo mieszkanie trzeba było wyposażyć. One jest całe dostosowane do osób poruszających się na wózku, więc to też troszkę trwało, jeśli chodzi o sam zakup i zrobienie mebli. No i w międzyczasie już Fela wiedziała o tym, że takie mieszkanie jest i dostała propozycję i tylko tak trochę się zastanawiała nad tym.
3: Dopiero jak zobaczyłam go, jak wyposażony i to duże, że będę poznam, bo wiedziałam, że 4 mają zamieszkać. Przyjechałam z walizkami, to już Felunia jedna, bo my jesteśmy 2 Fele. I witamy się. Mówię, Fela jestem, tam mówi, ja też jestem Fela. No nie, ona mnie chyba w konia robi.
2: Nie znałyście się panie wcześniej?
3: Nie? Dopiero nie. My się poznały tu. Było ja życie. Pracowałam w szkolnictwie administracji.
2: Całe życie.
3: 40 lat. I 5 dyrektorów przeżyłam. Jestem do dzisiaj szanowana.
2: Co najbardziej pani doskwierało w tym starym mieszkaniu? Co było takie najtrudniejsze?
3: Samotność. No, miałam tu siostry, ale każdy ma swoją rodzinę. Miałam dużo przyjaciół ze szkoły i w ogóle. No ale na co dzień. I to właśnie tak.
2: To jest trudne. Bardzo smaczne.
3: Te też są bardzo dobre. Też nadzielone.
0: My sobie tak dogadzamy co wtorek. My już powtarzamy, że mamy wtorki, wtorek u seniorek, że faktycznie siedzimy
2: Pani
0: sobie.
2: Pani przynosi, tak?
0: No zazwyczaj tak, ale dziewczyny też jak wyjeżdżają gdzieś tam na zakupy, to zawsze coś słodkiego jest. One zresztą są bardzo gościnne, więc zawsze, jaki gość przyjdzie, zawsze zostanie poczęstowany czymś słodkim i kawą. No, mieszkanie otrzymaliśmy w 2021 roku. Jako Ośrodek Pomocy Społecznej na nasze potrzeby. Sam pomysł nierozerwalnie łączy się z ówczesnym wiceprezydentem miasta Rybnika, panem Piotrem Masłowskim, obecny senator, który gdzieś tam na wizytach studyjnych już takie mieszkanie ogląda, wizyty studyjne za granicą oczywiście. Z takim pomysłem

0: się spotkał i z tego co wiem, zawsze gdzieś z tyłu głowy miał taki pomysł na Rybnik, na naszych rybnickich seniorów.
1: Czekał pandemia... na dogodną sytuację.
0: Tak, na dogodną sytuację, myślę, że też na dogodne miejsce, no bo to też jest ważne, że to centrum, że mieszkanie jest komfortowe, że mieszkanie jest dostosowane. Jest to mieszkanie wspomagane, co-housingowe. Mamy uchwałę Rady Miasta, która reguluje odpłatność, tak? Bo panie nie są tutaj bezpłatnie, tylko jest odpłatność, którą właśnie radni miasta Rybnika uchwalili. My jako Ośrodek Pomocy Społecznej na mieszkaniach, które posiadamy, readaptacyjne, treningowe i to mieszkanie wspomagane, my czynszu jako tako nie uiszczamy, no bo to gdzieś tam jest uregulowane. Natomiast wszystkie opłaty, wszystkie koszty związane z utrzymaniem, to jest mieszkaniem, no to ponoszą panie. My wyliczamy te koszty na podstawie faktur z całego roku, z początkiem każdego nowego roku i dzielimy przez ilość miesięcy i dzielimy przez ilość osób, na które mieszkanie jest przeznaczone. Czyli tutaj jest docelowo mają być 4 panie i dzielimy przez 4. Każda z pań uiszcza tą kwotę, która wychodzi miesięcznie.
1: To jest duża kwota?
0: Na dzień dzisiejszy to jest około 253 zł miesięcznie. Nawet gdyby ośrodek miał uiszczać czynsz, tak, powiedzmy po stawkach, jakie aktualnie obowiązują, no to i tak są bardzo duże oszczędności w stosunku do utrzymania danego seniora w domu pomocy społecznej. Bo jeśli chodzi o Rybnik, to jest od 1 kwietnia 6666 zł z jakimiś tam drobnymi. Więc są to ogromne koszty.
1: Koleżanki. Ja jestem najmłodsza od koleżanek. Mam 78 lat. Pojechałam do domu pomocy społecznej po kartę dużej rodziny. No a że ja tam stoi ten mój taki elektryczny motorek, bo już źle chodziłam. No a tam jest taki właśnie piękny korytarz. Ja sobie tak pozwoliłam go troszeczkę popchnąć. Rąbnęłam. Ja teraz nie wiem, czy w krzesło, czy... Stolik taki mały tam stał, no i taki trzask, to wszystkie drzwi się zaczęły otwierać, nie? A czego sobie pani życzy, czego sobie pani życzy? No mówię, że o tą kartę dużej rodziny, później jeszcze jedna pani, co sobie pani życzy? Ja mówię, wie pani co, ja bym się chciała zapytać, czy jak ja mieszkam w domu prywatnym, czy ja bym mogła dostać dotację do węgla albo węgiel, bo mam małą emeryturę, to mi ciężko jest. Ona mówi, no to od ileś do ileś jest pomoc taka opałowa. Ja do pani przyjadę, spiszemy umowę. No i przyjechała pani Torfińska do mnie i tak gadamy, opowiadamy sobie, nie? Ja mówię, no widzi pani, tak tu siedzę, ja mówię, najgorzej to mi jest tak z myciem podłóg, nie? Bo siedzę na wózku inwalidzkim, opa mam z przodu. No i ona tak patrzy na mnie, mówi, a nie chciałaby pani iść do takiego mieszkania? A ja mówię, a będzie tam ciepło? Ona mówi, no ciepło musi być, bo jest na gaz ogrzewanie, nie? Ja mówię, no to ja się chyba przeprowadzę. No i tak się stało. Za 2 tygodnie już mnie dziewczyny miały na głowie. Pelusia mi otwarła główne drzwi, z panią Kasią przyszłam, to Pelusia mówi, prosimy, prosimy, prosimy. Nie powiem, że nie byłam zestresowana, naturalnie, nie? Pierwsze początki też tak nie... No musi się człowiek zaakceptować, nie?
2: No, nie, no jasne.
1: Ale, ale się zaakceptowałam i jest okej. Okay. No, podoba mi się. Ja się wprowadziłam, to jeszcze była pani Krysia, nie? Ta, co jest tutaj na tym zdjęciu. Ale ona miała biodro chore i poszła do operacji i już nie wróciła. Także w tej chwili ja jestem sama. Endoprotezę jedną mam w kolanie, na drugą czekam 10 czerwca mam mieć. Więc tak najlepiej, żebym jeszcze była trochę sama, bo to jest i noce nieprzespane. No wiadomo, po operacji, nie? A pracowałam w kiosku ruchu. Sprzedawałam gazetki, papieroski i co się dało.
2: Długo pani pracowała?
1: No aż do emerytury prawie. Moje tempo nóg było ograniczone, nie? Wie pani jak kioski wyglądały. Ja tylko tak 3 kroki w tą stronę, 3 kroki w tą i ciach. Nie? I dlatego jestem taka trochę okrągła i dlatego... Tak, te moje nogi nie są takie sprawne. No i wiek i 3 dzieci też miałam, nie? Jestem wdową. Córka tylko nie jest jeszcze babcią.

0: bo była późno bardzo, miałam 33 lata. No i ona jeszcze ma takich chłopaczków 19-15 lat. W naszym domu na przykład był mały, ale mieszkały co najmniej 3 pokolenia. A w tej chwili to się rzadko kiedy zdarza, że w rodzinie 3 pokoleniowa jest w jednym domu. To się po prostu zmienia. Młodzi ludzie idą więcej w swoją drogą, patrzą za zarobkiem, za pracą. Także też, jak Felusia mówi, ciasno, a gęby nie ma do kogo, nie ma tego towarzystwa. Jak jeszcze człowiek umiał chodzić, to było inaczej, bo się szło do tej koleżanki, czy ta koleżanka przyszła do mnie. A dzisiaj to już mało która umie chodzić, mało która. No teraz to tylko jest telefon, Felcia zawsze mówi, że nic nie robię, tylko na telefonie wisię. Takie jest życie, nie?
1: Obiadek? Jak ładnie zapakowane. Czyli to jest z jakiejś firmy, tak?
2: Tak, taka firma cateringowa u nas.
1: I to jest tylko do odgrzania.
2: To jest gorąca
1: zupka.
2: I gulasz. Gulasz, kasza.
3: A obiady nam przywożą. Kolację każda robi sama. Każda ma inny smak. Każda wie co innego.
1: I co pani na przykład lubi?
3: Ja lubię wszystko.
2: Aha. Piecza naleśniki.
0: Felusia, smakowałeś naleśniki wczoraj?
3: 3 zjadłam.
0: Felusia lubi takie proste jedzenie i nie takie dużo dodatków nie lubi, nie?
2: Śląski,
3: 40 lat robiłam w rybnickich zakładach naprawczych jako suwnicowa.
1: Taka drobna osoba.
3: Tak. Jeździłam maszyną taką dużą, rozładowywałam wagony. Z tym, że miałam blisko do pracy, bo to ja mieszkałam w Niedobczycach, a kopalnia Rymer też to jest. Tam to są takie indywidualne kopalniane takie domy. No, to tylko miałam mieszkanie. W nocy do mnie przyjeżdżali do domu, do pracy, jak trzeba było, jak wagony rozładować. Takie kątowniki, czy jakieś tam szyny torowe, no to ja musiałam iść na suwnicę, żeby to rozładować z wagonu, nie?
1: Czyli bywało, że w nocy pani pracowała.
3: Tak, tak, tak. Przyjeżdżali po mnie moja teściowa. Ona zawsze pada, czemu oni nie idą po chłopów, a ciebie biorą do roboty. I opadł mamą, bo ją mam wykształcenie suwnicowa. Mam dyplom i wszystko, więc ją muszę iść do roboty. No, medale różne dostawałam. Co barburka mogę przynieść?
1: Ja może z panią podejdę chętnie. Jaka ładna sypialnia i tu z wyjściem na ogródek.
3: Zobaczymy to wszystko. Każda barburka, jaka była, to zawsze zdobyłam. No, to są i złote, i srebrne, od tego się zaczęło.
1: I to wszystko za pracę, tak?
3: Tak, za pracę, za pracę. Zawsze w barburkę tośmy mieli takie spotkania i tam były potem dawane medale różne, czy tam jakieś pisemka.
1: Dobrym tak, pracownikom.
3: Tak, no. I długo lat, 40 lat pracowałam. Zaraz otworzę to. Aha. O, i tak jeden za drugim.
1: Tutaj są legitymacje.
3: Tak.
1: To jest
3: tak.
1: Polonia Restituta.
3: Tak, tak. I tam dostałam za to wysoką emeryturę.
1: Dodatek jest, prawda?
3: Tak, tak.
1: A mąż pracował gdzie? W kopalni mąż? Czy...
3: Tak, tak, na kopalni, tylko że zmarł.
1: Przeżyliście razem 50 lat.
3: Tak, 50 lat. I to zawsze tak od dziesiątki, to tak 5-10, potem było 50 lat, to nam potem też robili takie na tych zakładach takie uroczystości przeżycia małżeńskiego, nie? Miałam dwoje dzieci, syna i córkę. Córka jest teraz na wczasach. A syn jest, też coś go złapało, szedł do pracy i koledzy go znaleźli, jak szli do rano, nie?
1: Tak.
3: A on się tam przewrócił i potem jak go obulili, przewrócili, to ten jeden powiedział,

0: odpoznał go, to był sąsiad. Padł, Jezus Mario, to jest Antek. Padł, on to leży tam, wylew.
1: Był górnikiem?
0: Tak. No tam u nas to wszystko było górnictwo. No.
2: Ze sherry, a ty?
3: To nie raz
4: alkohol?
5: Baryłki.
2: To jest sherry, to z wiśnią. A to jest takim mlecznym jakimś, bo to jest z adwokatem.
6: Ajer koniak może no. To być, ten żółty.
2: Ajer koniak.
1: Te żółty, adwokat.
6: Te żółte. Tak.
5: Każda z rodzin seniorek specyficznie podchodziła do pomysłu. Na początku nie dowierzali, no bo to nowe. Wiadomo, że na zachodzie funkcjonuje, w krajach skandynawskich funkcjonuje, no ale w Rybniku było zdziwienie. Te rodziny tak trochę podeszły sceptycznie na początku. Jak podałam adres panu Tadeuszowi, synowi od Felicji, dokładnie, to jak sobie wygooglował, no to wyszła kamienica jeszcze przed remontem, więc po prostu był przestraszony. Bo
2: kamienica, ruiny,
5: tak,
2: nie?
5: Dokładnie, bo była ruina. Natomiast później faktycznie wysłałam już gotowego mieszkania, kamienicy, zdjęcia mailową i był zachwyt. I zielone światło, że tak powiem, że mama może iść i będzie bezpieczna i zaopiekowana.
1: Syn mieszka gdzieś daleko, tak?
6: W Niemczech. Nie zabraniał, nie zmuszał. Mówi, mamuś, ty będziesz mi mieszkała i ty go widziałaś, czy będziesz go widzieć i ocenisz.
5: No. Taki stereotyp tego pracownika opieki społecznej, tak? Opieki społecznej, która od 1990 nie funkcjonuje w Polsce. Mamy pomoc społeczną, natomiast gdzieś tam to nazewnictwo dalej krąży, więc no, jak któraś z pań powiedziała, no była taka pani z opieki społecznej, chce mnie zabrać, nie? Jeszcze będą inne panie, to jest w ogóle eksperyment, zobaczymy, co się będzie działo, więc wszyscy po prostu tak jakby jakiś akwizytor przyszedł i chciał komuś coś wcisnąć, nie? Także zdziwienie było, natomiast każda z tych rodzin przekonała się, że jest to coś fajnego, że one też się zmieniły wszystkie, bo one odżyły. Ja to na przestrzeni tych 2 lat widzę, jak to się zaczynało tu, jak one funkcjonowały, jakie one były, a jak to teraz po prostu wygląda. I faktycznie, no, one mówią o sobie, że są 3 siostrami i tak jest, a rodziny nie mają jednej babci, tylko teraz 3. Tak? Córka Felicji przychodzi w odwiedziny, no to po prostu one wszystkie siadają do stołu. Piją kawę.
6: Nie obrażamy nikogo.
5: Widzę też fizycznie, jak Fela się też zmieniła. Gdzieś tam mieszkała sobie na obrzeżach. No, tam funkcjonowała sobie w tej swojej tam
2: no ale ja
5: małym...
2: nigdzie nie wychodziła pani.
5: Tak, a tu
2: sama,
5: na targ,
2: no.
5: Tu jakaś bluzeczka, tu jakaś sukienka, nie? Felcia na targu, tu ostatnio po bieliznę nową na targ, także naprawdę...
2: To jest taka mobilizacja,
5: tak.
2: Prawda?
0: Bo... Ma ładne rzeczy, naprawdę Felusia mała ma też ładne rzeczy. Tylko ona tak troszkę lubi poukłada i na drugi dzień zaś ubiera. O, ta bluzeczka pod spodem, to pierwszy raz widzę za 2 lata.
2: Właśnie to jest wartość tego, że pani jesteście razem, bo
0: tak,
2: to nawzajem właśnie, się mobilizujecie. Tak.
5: Przyjdzie ktoś do paznokci dla jednej, no to już i druga, i trzecia.
2: Trzecia, no.
0: Automatycznie się wciąga. Nie?
2: Ten ogródek jeszcze tutaj.
0: Przez lato to zawsze... sobie robimy takie
2: kawuśka, żeby się pani nie zaziębiła.
5: Wiemy, że w każdym pokoju jednak telewizor musi być. Tutaj nie było, bo zamysł był taki, że razem jednak tą telewizję gdzieś tam panie będą oglądać, ale każda woli coś innego,
2: pewnie,
5: więc tutaj telewizor, że tak powiem.
2: A co pani lubi najbardziej oglądać?
0: Seriale.
2: Tureckie. Ma pani takie ulubione?
0: Tam są takie przystojne chopy.
2: Dla nich pani ogląda?
0: Nie dla siebie, żeby oczka popaść.
2: A pani co najbardziej lubi? Jakie programy? Które...
0: No różne, a szczególnie takie z muzyką. Ja potrzebuję muzykę.
5: Ona śpiewała też.
0: No, takie z szuką specjalnie.
5: Jest wydawana decyzja, maksymalnie tutaj mamy na 6 miesięcy na pobyt w danym mieszkaniu. Teraz po zmianie ustawy o pomocy społecznej mamy kontrakty mieszkaniowe, czyli co 6 miesięcy odnawiamy. Dokładnie tak, pobyt jest bezterminowy. Natomiast co 6 miesięcy musi być dokumentacja odświeżona, odnowiona. Jest regulamin też stworzony na mieszkaniu. Mamy też taką umowę, to jest umowa między nami, że jeśli stan zdrowia się faktycznie pogarsza na tyle, że panie czują, że już nie dają rady, to wtedy składamy wniosek o miejsce w domu pomocy społecznej.
2: Woli być pani taka sama, niezależna?
6: Tak. Byłam, jestem i będę między ludźmi. Towarzyszyć. Ja lubię
0: kobieta życia, a nie ta.

0: no, do gniazdka zakończyć.
1: Chce być niezależna.
0: Felusia mówi, nigdy nie dałam sobą pomiatać, nigdy nie dałam się zrządzić, zawsze decydowałam ja. I ktoś powiedział, a to sobie załóż te...
2: Lokaty może.
0: O, lokaty. O, powinnaś na lokaty zakładać. Bank, mój portfel i moje pieniądze to jestem ja. Po prostu uważają, że oni lepiej wiedzą, co nam jest potrzebne.
3: Ale też są dla siebie wsparciem dużym. Kontrolują się, może tak powiedzieć, trzeba kupić to, trzeba kupić tamta, gdzie idziesz, o której wrócisz.
0: Wziąłeś dzisiaj tabletki?
4: Wzięłam.
0: A, dzięki. No, ja się zawsze jej pytam. Ja mówię, Felusia też jest opiekuńcza taka bardzo, no. My też o nią dbamy.
3: Wie pani, każdy, kto trochę się orientuje w Rybniku, wie, że tu jest to mieszkanie. Nie wiem, no jest Dzień Kobiet, pan Mirek przynosi po kwiatku, przychodzi rehabilitantka w tłusty czwartek, przynosi pączki i siada z nimi, czy pielęgniarka siada z nimi i jedzą te pączki. Że po prostu obce osoby mają z tyłu głowy, że są takie panie, seniorki, jest takie mieszkanie, nie jest to zwykłe mieszkanie, nie jest zwykłe, ale jest niezwykłe. O. Jesteśmy pierwsi, znaleźliśmy potrzebę, znaleźliśmy problem i znaleźliśmy rozwiązanie i w tym kierunku na pewno pójdziemy. My jako miasto, jako ośrodek pomocy społecznej odegraliśmy rolę, no dużą rolę, natomiast panie odegrały chyba najważniejszą rolę w tym wszystkim, bo się odważyły, bo zaufały, no nie wycofały się. Czy zaprzyjaźnić? Ja myślę, że one już mogą się opowiedzieć, że one się czują jakby były rodziną i właśnie ostatnio jak je odbierałam ze szpitala, bo Fela i Marysia były na rehabilitacji stacjonarnej, to dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, jak z nimi rozmawiałam, to my już chcemy jechać do domu, już tęsknimy za domem. I po prostu wróciłam do biura i mi było tak miło, tak się wzruszałam. Mówię, słuchajcie, no one już mówią, że one chcą wrócić do domu, nie? Że to jest ich dom. To jest chyba najlepszy dowód na to, że nam się udało, bo stworzyliśmy dom.
5: No były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
6: Co jest na tej taśmie?
7: Wysłuchaliśmy reportażu Grażyny Wielowiejskiej Pod jednym dachem. No a w studiu nadal gościmy psycholożkę Karolinę Jurgę.
8: A dlaczego akurat ta dziedzina psychologii? Dlaczego takie trudne, ale bardzo poważne, bardzo odpowiedzialne sprawy?
9: Ja wychowywałam się również wśród osób starszych. Oprócz rodziców mojego rodzeństwa, to również osoby starsze. I miałam przyszywane babcie. Kilka tych babć miałam, dwie swoje. Więc ja kocham i kochałam ludzi starszych, po prostu. I kiedy przyszły studia, psychologia, wtedy chciałam pracować z ludźmi, ale zakochałam się w narządzie, który nazywa się mózg. I pomyślałam sobie wtedy, jak połączyć wiedzę o mózgu z osobami starszymi, te osoby, które kocham. No i wtedy już podjęłam decyzję, że idę w kierunku choroby Alzheimera, czy ogólnie mówiąc demencji, bo demencja to jest zespół objawów, do którego doprowadza jakaś choroba mózgu. Najczęściej jest to właśnie choroba Alzheimera. I pamiętam, że ja się zapisałam na dodatkową specjalność i wykładała pani doktor Romero, Polka, która mieszka w Niemczech. I kiedy zaczęła mówić o demencji, nazywała to otępienie, bo demencja i otępienie to jest synonim, to po prostu ja się wtedy zakochałam w tym zespole objawów i już od tamtej pory...
10: I to też niesamowite to, co zauważyłam, że proszę mnie poprawić, jeśli to nieprawda, przynajmniej w moim otoczeniu, a parę osób poznałam, które potem zachorowały na Alzheimera, to były osoby bardzo wykształcone, bardzo z wyćwiczonym mózgiem, że tak powiem, które cały czas były aktywne.
9: Blisko 20 lat już pracuję w tym temacie, w tym obszarze i miałam przeróżnych pacjentów, czy to w gabinecie, czy w domu dziennego pobytu, czy mieszkańców domu opieki, w którym też pracowałam. I rzeczywiście przyznaję, że i spotkałam profesorów,
10: ekonomistów,
9: zgadza się, i też pan, który był WF-istą, czyli ciągle był aktywny fizycznie. I oczywiście my mamy ogromny wpływ na to, żeby odsunąć,
8: opóźnić
9: wystąpienie pierwszych objawów albo złagodzić przebieg tejże choroby, gdyby miała wystąpić.
10: Jak uchronić się od tego? Co, dieta czy ruch?
9: Mamy znakomity raport chociażby z 2024 roku grupy Lancet, która mówi o 14 czynnikach ryzyka wystąpienia.

0: cierpienia demencji, to jest właśnie aktywność fizyczna regularna. Nie trzeba bardzo dużego wysiłku wkładać, ale chodzi o regularność. Również sen. Bardzo ważne spotkania towarzyskie, czyli izolacja, samotność jest czynnikiem ryzyka wystąpienia demencji. Ale również zanieczyszczenia powietrza, wpływ leków niektórych.
1: Że coś odziedziczyliśmy po kimś?
0: Jest niewielki procent zachorowań właśnie związanych z genetycznym przekazaniem.
2: No właśnie, ale czy...
0: Niekoniecznie.
2: A leki, to co teraz mamy, chorobę cywilizacyjną, depresję.
0: Właśnie.
2: Czy antydepresanty mogą powodować?
0: Depresja również jest czynnikiem ryzyka wystąpienia demencji, tak? Więc bardzo ważne jest, ja powiem, odwrotnie odpowiem na to pytanie, że warto skontaktować się ze specjalistą i warto leczyć depresję, nie wycofywać się, nie myśleć, że to jest coś nie tak, coś krępującego i nie powinnam, wręcz przeciwnie, tak?
1: Więc no i wracamy do pani książki, jak przekonać bliskiego, gdy nie chce pójść do lekarza. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz.
0: Tak.
1: Te domy opieki, takie domy, kosztują, to nie mało.
2: O, tak.
0: Tak, są DPS-y, domy pomocy społecznej, które są finansowane również w 70%. 30% musi dopłacić rodzina albo gmina. Natomiast domy prywatne są 100% płatne. To są domy komercyjne. I rzeczywiście jest gro osób, które po prostu nie może sobie na to pozwolić. Jest też gro osób, które czeka w kolejce do DPS-u, bo to są państwowe domy. I to jest wtedy dramat. Kiedy już zostanie podjęta ta decyzja, bardzo trudna, dramatyczna decyzja o przeprowadzeniu bliskiego do domu opieki, bo to nigdy nie przychodzi łatwo. To jest zawsze okupione ogromnymi wyrzutami sumienia. No to jest następna decyzja. No to gdzie? To co teraz?
1: I za ile?
0: I za ile? Są rodziny, które po prostu składają się. Czyli każdy z członków rodziny po prostu dorzuca się, kolokwialnie mówiąc. Są osoby, które sprzedają swój majątek, żeby móc zapewnić wsparcie, opiekę medyczną w domu opieki. No a są osoby, które kompletnie nie mogą sobie na to pozwolić. To jest właśnie ta sytuacja, gdzie sami podejmują ten trud opieki, nie mając za bardzo wsparcia ze strony państwa, bo to niestety też tak jest, że no często opiekunowie osób żyjących z chorobą Alzheimera są pozostawieni sami sobie. To jest wygodne, ośmielę się tak powiedzieć, żeby pozostawić samych sobie, bo i tak się będą opiekowali, bo i tak zrezygnują na przykład z pracy, bo jest mnóstwo osób, które rezygnuje z pracy, nie jest w stanie połączyć tego, bo ta osoba potrzebuje opieki. Nie są w stanie zapewnić opieki zewnętrznej, bo ich na to nie stać. A opieka społeczna, no to jest kilka godzin, więc to jest niewiele w skali tygodnia.
1: I też trzeba czekać. Julian Tuwim, tak może na zakończenie tej naszej rozmowy, ku pokrzepieniu serc.
0: Tak.
1: Napisał taki wiersz Staruszkowie. Patrzymy sobie na ulicę przez współrozwarte okiennice, w czółka całujemy cudze dziadki i podlewamy w oknach kwiatki. Żyjemy sobie, jak Bóg zdarzy, zrywamy kartki z kalendarzy.
0: Piękny. Myślę sobie, żeby też nie idealizować starości, ale też nie bać się starości, bo to jest naturalny etap życia.
1: Łatwo powiedzieć.
0: Rozumiem. Ja nie wiem, sama jestem ciekawa, bardzo jestem ciekawa siebie jako staruszki. Jeśli Bóg da, to dożyję tego czasu. Ale myślę sobie, że tak, jacy jesteśmy, tacy jesteśmy. I sensem życia myślę sobie, że jest po prostu dawanie też miłości bez względu na to, ile mamy lat, jak wyglądamy, jacy jesteśmy, to dzielenie się tą miłością i właśnie dostrzeganie siebie, czyli kochanie też siebie. I to jest też taki slogan, ale myślę sobie, że żeby siebie samego przytulić.
1: No to może dokończmy. Myślę, że Julian Tuwim się nie obrazi, bo on skończył ten wierszyk, zrywamy kartki z kalendarzy. To ja bym dodał i jeszcze pozwólcie nam marzyć.
0: Pięknie. To jest znakomita puenta. Bez względu na wiek, tak te marzenia, te pragnienia, one też nadają sens życiu.
2: A my się boimy prosić o pomoc?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Mam mnóstwo doświadczeń osób, które boją się prosić o pomoc i my pracujemy na sesjach właśnie z tym, żeby uczyły się

0: prosić, że proszenie nie jest oznaką porażki, że proszenie nie jest oznaką słabości, bo my często tak, ja dam radę. Jak dam radę, no to przecież nie proszę o pomoc, więc jak proszę, no to porażka. Więc rzeczywiście warto prosić o pomoc. Ja tak się uśmiecham. To jest też danie drugiemu człowiekowi szansy na dobre uczynki. Danie drugiemu człowiekowi szansy na stawanie się jeszcze lepszym człowiekiem. Więc nawet jak się martwimy o proszenie o pomoc, to możemy zawsze dać komuś też coś, prosząc o pomoc.
1: To pomagajmy naszym seniorom. Nie bójmy się prosić o pomoc.
2: No pomyślmy o tym oddaniu naszego bliskiego do domu opieki.
1: Nie, przeprowadźce, pamiętaj, już teraz nie mówimy oddanie.
0: Dziękuję bardzo, tak, przeprowadzamy.
2: Bo to nie słabość, ale odwaga? Czy wykrzyknik,
0: ja myślę,
2: czy znak zapytania?
0: Decyzja, która ma wspierać, która ma być na ten moment życia i osoby chorej, i rodziny, ma być właśnie tą dobrą decyzją, która ma po prostu wspierać.
2: Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
1: Naszą gościnią była psycholożka Karolina Jurga, autorka książki Idealny opiekun nie istnieje i wydanej w 2025, bo tamta została wydana w 2021 roku, a w 2025 roku książka Diagnoza demencji, jak przekonać bliskiego, żeby poszedł do lekarza. Bardzo
2: Pani
1: dziękuję.
2: Karolino, proszę się trzymać.
0: Dziękuję bardzo.
2: Trzymać jak najczulej i jak najmocniej swoich podopiecznych.
0: Czyli tak jak właśnie mówi jedna osoba w internecie, nie brać się w garść, tylko wziąć się w ramiona.
2: O, pięknie. To my się bierzemy w ramiona, życzymy dobrej nocy, trochę jej jeszcze zostało. Kłaniamy się Państwu, dziękujemy za wysłuchanie.
1: Dorota Boniecka-Górny
2: i Wiesław Molak.
0: Dobranoc.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda?
3: No.
4: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Misiek?
8: Tak?
7: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
8: Ale jak?
7: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
9: A co to jest PBC?
7: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
10: Przystanek Zdrowa Wątroba.
11: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Na ile edukacja w wieku senioralnym może wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej? Czy raczej chodzi tu o więcej wiedzy na temat tego, jak swoich pieniędzy nie stracić? Jak nie dać się oszukać? Albo na przykład jak i gdzie oszczędzać? Czy seniorzy chętnie się douczają i jak patrzą na to pracodawcy? To tematy kolejnej audycji Portfel Seniora. Anna Grabowska, zapraszam w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9.
13: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
6: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest sobota 3 października. Oto co dziś w magazynie. Miało być taniej i jest na stacjach benzynowych. Minister energii nie obawia się turystyki paliwowej do Polski. Zakończyły się wybory parlamentarne na Łotwie. Według Exit Poll wygrywa ugrupowanie dotychczasowego premiera. Rozpoczęły się testy specjalnej aplikacji służącej do powiadamiania o zagrożeniach, mówi szef MSWiA. Dziś na Pomorzu i Mazowszu ćwiczono reagowanie na zagrożenia z powietrza. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Ponad złotówkę za litr, tyle od dziś kierowcy oszczędzają podczas tankowania benzyny lub oleju napędowego. Kolejna odsłona rządowego pakietu ceny paliw niżej weszła w życie. Benzyna 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 zł i 73 grosze. Olej napędowy 7 zł i 88 groszy. Sytuację na stacjach paliw sprawdzała Dagmara Kędzior.
2: Pod Warszawą nie widziałam dużych kolejek do dystrybutorów. Kierowcy z jednej strony są zadowoleni z obniżek, ale z drugiej twierdzą, że ceny paliw mogłyby być jeszcze niższe.
3: Super, że tanio.
4: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłaca się teraz samochodem jeździć. No właśnie, najpierw jak wróciło do tych starych cen, mniej więcej z pandemii, tam było po 3, maksymalnie 4 zł. I to było tak optymalnie.
5: W portfelach chwilowo zostanie nam oczywiście ciut więcej, ale dług publiczny rośnie, więc to będą spłacać też nasze dzieci.
2: Obecne ceny maksymalne obowiązują włącznie do poniedziałku. Po weekendzie zostaną ustalone nowe ceny maksymalne. Mówił o tym minister energii Miłosz Motyka.
6: Każdego dnia będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
2: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych podpisał w czwartek prezydent Karol Nawrocki, który też w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy kierowcy odetchnęli dzisiaj z ulgą, komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. Dodaje, że paliwo jest w Polsce tańsze niż w Unii Europejskiej. Jego zdaniem prezydent Karol Nawrocki niepotrzebnie zwlekał z podpisaniem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
7: Tym razem myślę, że potknął się o własną nogę, przekalkulował i stwierdził, że no jednak musi podpisać tę ustawę, bo to by gdyby nie podpisał, to spowodowałoby no jednak ogromną niechęć obywateli. No więc dobrze, że tę ustawę mamy podpisaną, bo wszyscy jesteśmy tego beneficjentami, niezależnie od poglądów politycznych.
1: Prezydent nie chciał brać za zakładników polskich kierowców, mówił Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości. Dodawał, że politycy jego formacji doskonale rozumieją te przyczyny, dla których Karol Nawrocki zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
8: PiS to rozumie. PiS oczekuje od rządu, że znajdzie środki na kontynuację tego problemu, chociaż uważamy, że nic nie stało na przeszkodzie, żeby to wdrożyć miesiąc temu, tydzień temu, dwa tygodnie temu. Widzimy tylko potrzeby polityczne tej decyzji, która nastąpiła wczoraj. I powiązanie tego jakoś z działaniami pana prezydenta. Naiwne to jest i nieudolne.
1: Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy mówi, że wysokie ceny paliwa zawdzięczamy konfliktowi w Zatoce Perskiej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Europosłanka wolałaby, aby polski prezydent przekonał Donalda Trumpa, że wojna na Bliskim Wschodzie nikomu na świecie nie służy. Jej zdaniem Karol Nawrocki powinien był podpisać pierwszą wersję ustawy o nadmiarowych zyskach, a nie odsyłać ją do Trybunału Konstytucyjnego.
9: Prezydent Karol Nawrocki przestraszył się sondaży, które zobaczył, spadających i podjął taką decyzję, jaką podjął. Zresztą trochę też się ośmieszył, bo jeszcze kilkanaście dni wcześniej mówił o tym, jak ta ustawa jest zła, jak jest niekonstytucyjna. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili dokładnie to samo i wszyscy niestety musieli połknąć język.
1: Wykorzystanie nadmiarowych zysków do sfinansowania obniżek cen paliw na stacjach benzynowych krytykuje Konfederacja. Jak mówi jej przedstawiciel Marek Szewczyk, ustawa nakłada podatki na koncerny paliwowe z mocą wsteczną.
10: Później Trybunał Konstytucyjny czy nawet sądy powszechne mogą stwierdzić, że te podatki zostały pobrane niezgodnie z prawem, wobec czego należy je zwrócić. I obawiam się sytuacji, w której ten rząd pobierze te kilka miliardów złotych, wykorzysta je na swoją propagandę, natomiast kolejny rząd, mam nadzieję już inny, będzie miał problem wówczas ze spłatą tych.

0: zobowiązań.
1: Program Ceny Paliw Niżej ma obowiązywać do końca roku. Sejm zajmie się wkrótce rządowym projektem reformy progów podatkowych. Pierwszy próg zostanie podniesiony o 10 tysięcy złotych, a zarabiający od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie zapłacą nową stawkę podatku dochodowego wynoszącą 24%. Z drugiej strony rząd planuje obniżenie limitu przychodów dla płatników ryczałtu, który oznacza podwyżkę podatków dla części przedsiębiorców. O szczegółach Michał Makowski.
2: Pierwszą korzyść z reformy progów podatkowych rzędu kilkuset złotych rocznie odczują zarabiający ponad 12 tysięcy złotych brutto. Doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz tłumaczy, kto osiągnie maksymalne korzyści z nowego układu podatków.
3: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby po zmianach, jeżeli te zmiany wejdą w życie, zaoszczędzić na podatkach 3600 złotych w jednym roku.
2: Na reformie skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Jednak rząd planuje także ośmiokrotną obniżkę limitu ryczałtu do 250 tysięcy euro rocznie, czyli ponad miliona złotych. Nawet 43 tysiące przedsiębiorców może stracić prawo do opodatkowania ryczałtem.
3: Jeżeli nic nie zmienią, wejdą do zasad ogólnych, czyli do opodatkowania według skali podatkowej, ich poziom opodatkowania na pewno wzrośnie.
2: Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku, ale pierwsze PIT-y na nowych zasadach zostaną rozliczone wiosną 2028 roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Podczas Kongresu Gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie przedstawiono postulaty obniżki cen energii, zmian w systemie podatkowym, podwyżek dla nauczycieli oraz zwiększenia dużych krajowych inwestycji. Według polityków tej partii obecny rząd prowadzi politykę niekorzystną dla gospodarki kraju. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że gospodarka jest najważniejszą częścią programu jego ugrupowania.
4: Od jego realizacji, od wyjścia z tej trudnej sytuacji, w której dzisiaj znajduje się polska gospodarka, przede wszystkim ze względu na ogromny kryzys finansów publicznych, zależy to, czy nam się uda. Czy nam się uda wrócić do tego marszu do przodu.
1: Mówił Jarosław Kaczyński podczas wydarzenia Kongres Gospodarka. Nasz plan na uzdrowienie sytuacji w finansach publicznych. Z drugiej strony sceny politycznej Lewica szykuje się do wyborów parlamentarnych. Zaczynamy marsz, mówił Polskiemu Radiu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Rada Krajowa za zamkniętymi drzwiami i bez udziału mediów kreśliła dziś plany przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Wicepremier Gawkowski zaznacza, że Lewica chce zawalczyć o jak najlepszy wynik. Dodaje, że ostatni rok przed wyborami to czas, by przypomnieć, po co Lewica jest w rządzie.
5: My swoją Radą Krajową rozpoczynamy de facto ten marsz do wyborów 2027. Zdajemy sobie sprawę, że to jest ostatni rok. Ostatnie 10 miesięcy przed wyborami, kampanią wyborczą i ostatni krok, żeby powiedzieć, po co Lewica jest w rządzie. Plan jest jasny. Chwalić się sukcesami, jechać w Polskę, cały czas być aktywnym na arenie rządowej. To jest nasz plan na najbliższe miesiące.
1: Mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Nie odnaleziono obiektu, w związku z którym rano na Litwie ogłoszono alarm dotyczący zagrożenia z powietrza. Władze informują, że poszukiwania zostały zakończone. Rano mieszkańcy m.in. Wilna otrzymali ostrzeżenia na telefony komórkowe. Poderwano też myśliwce NATO. Kamil Zalewski.
7: Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmanta Zwitkauskas przekazał, że obiekt nie został zidentyfikowany. To niekoniecznie był dron. Mogła to być jakaś anomalia, mogło to być stado ptaków. Dlatego dopóki nie mamy tego obiektu, nie odważylibyśmy się stwierdzić, że na pewno był to dron. Obiekt został wykryty, gdy znajdował się jeszcze nad Białorusią. Dzięki temu litewskie służby miały czas na przygotowanie się i ostrzeżenie mieszkańców. Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego dodał, że kierunek lotu prowadził w stronę Wilna, a następnie w rejon Wiłkomierza. Jego ślad miał zniknąć z radarów jeszcze zanim dotarł do litewskiej stolicy. Witkauskas nie chciał jednak ujawnić dokładnego miejsca, w którym utracono kontakt z obiektem. Tymczasem litewski portal Piękiolika Min opublikował nagranie, które mieszkaniec Wilna zarejestrował jeszcze przed ogłoszeniem alarmu. Można usłyszeć na nim dźwięk, który zdaniem autora nie pochodził z ulicy i miał przypominać dźwięk bezzałogowca. Służby sprawdzają i analizują obecnie wszystkie zgłoszenia. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Równolegle na Litwie dobiegły końca największe w tym roku ćwiczenia systemu mobilizacyjnego, które rozpoczęły się 25 września. Objęły wszystkie 60 samorządów, 14 ministerstw i prawie 150 instytucji. Symulowano m.in. ataki cybernetyczne i informacyjne, zakłócenia

ograniczenia w dostawach energii i łączności oraz ewakuację ludności. Rządzący blok Zjednoczona Lista z premierem Łotwy na czele wygrywa wybory parlamentarne, zdobywając 35,6% głosów. Tak wynika z opublikowanego sondażu Exit Poll przetaczanego przez agencję Reutera. Drugą pozycję zajęło prawicowo-populistyczne ugrupowanie Łotwa na pierwszym miejscu, które uzyskało poparcie na poziomie 11,3%. Pomimo bardzo silnego

0: Globalny Sojusz Cybernetyczny oraz na podstawie raportów konsumenckich z cyberatakami i próbami oszustwa zetknęło się 9 na 10 Amerykanów, a 17% konsumentów przyznało, że straciło pieniądze w wyniku naruszenia bezpieczeństwa cyfrowego. Szczegóły nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski.
1: Eksperci wypowiadający się dla CBS News wskazują, że sztuczna inteligencja obniża próg wejścia dla przestępców chcących przeprowadzić oszustwa, które wcześniej były kosztowne lub pracochłonne. Technologia ta sprzyja częstym naruszeniom bezpieczeństwa danych, ponieważ umożliwia oszustom szybką syntezę informacji i tworzenie na ich podstawie spersonalizowanych pułapek. Jak podkreślają specjaliści w rozmowie z CBS News, sztuczna inteligencja już zmieniła charakter oszustw cyfrowych, czyniąc finanse konsumentów bardziej narażonymi na ataki niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie mają pewne stereotypy na temat tego, kto pada ofiarą oszustw. Tymczasem obecnie może to spotkać każdego, a sztuczna inteligencja tylko przyspiesza ten proces, czytamy w CBS News. Sondaż przeprowadzony wśród blisko 5000 dorosłych mieszkańców USA wykazał, że 90% z nich zetknęło się z oszustwem cyfrowym lub cyberatakiem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: W Czechach ukazała się komiksowa biografia Marii Skłodowskiej-Curie, ponieważ o jej badaniach nad promieniotwórczością i dwóch Noblach słyszał niemal każdy. Czeska ilustratorka Kristina Krausowa postanowiła opowiedzieć o Polce również przez pryzmat codziennego życia. Przygotowując książkę, szukała inspiracji w Polsce. Przyjechała do warszawskiego Muzeum Noblistki, w którym fotografowała od ubrań do sprzętu laboratoryjnego. Jednym z wyzwań było przedstawienie procesów chemicznych i fizycznych. Powieść Wiosną ukazała się w Polsce, a teraz w czeskim tłumaczeniu.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Jak reagować na syreny alarmowe, jak odczytywać alerty RCB, szkolili się dziś mieszkańcy Pomorza i Mazowsza. To kolejna odsłona treningu reagowania. Tym razem chodzi o zagrożenia z powietrza. O szczegółach Jolanta Turkowska.
3: Strażacy uczą przede wszystkim tego, jak reagować na syreny alarmowe, jak odczytywać alerty RCB oraz jak spakować plecak ewakuacyjny. Mieszkańców stolicy szkoli dziś m.in. brygadier Dawid Bąk.
4: Interesuje nas przede wszystkim to, żeby społeczeństwo, obywatele w sytuacji, kiedy usłyszą modulowany sygnał trwający 3 minuty, byli świadomi, że występuje zagrożenie i wtedy postępowali właściwie, mieli przygotowany plecak ewakuacyjny.
3: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński mówił w Gdańsku, że żyjemy w niebezpiecznych czasach w związku z wojną na Ukrainie i musimy być gotowi na wypadek zagrożenia. Poinformował o rozbudowie systemu alarmowego.
5: Cały czas mamy ten poziom, który chcemy osiągnąć bardzo szybko, czyli 22 tysiące syren już istniejących, aby było włączone w jeden całościowy system. Docelowo chcemy, aby ten system składał się z ponad 30 tysięcy syren.
3: Minister dodał też, że rozpoczęły się testy aplikacji służącej do powiadamiania o zagrożeniach. Ma ona do użytkowników trafić w grudniu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Rozpoczęły się testy aplikacji służącej do powiadamiania o zagrożeniach. Jak poinformował w Gdańsku minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, aplikacja jest już przygotowana pod względem programistycznym, a do użytkowników ma trafić w grudniu.
5: W tym tygodniu rozpoczęliśmy zaawansowane testy, do których zaprosimy i ekspertów z innych resortów, i wojsko, i ekspertów z Ministerstwa Cyfryzacji, ale także te najbardziej aktywne młodzieżowe drużyny pożarnicze, żeby ten produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, był produktem całościowym, dobrym, przetestowanym, żeby gwarantował właściwą jakość pracy.
0: Aplikacja o nazwie Alarm Soja ma być gotowa do końca tego roku. Według wcześniejszych zapowiedzi komunikaty alarmowe będą podzielone na 4 poziomy. Najwyższy P1 ma oznaczać bezpośrednie zagrożenie życia. W takim przypadku telefon ma odtworzyć alarm z pełną głośnością, uruchomić wibracje oraz miganie latarki. Takiego alarmu nie będzie można zablokować. Alarmy niższego poziomu mają dotyczyć ostrzeżeń o poważnych zagrożeniach, np. powodzi czy pożarze. Użytkownicy będą też otrzymywać powiadomienia o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, takich jak burze, upały czy silny wiatr. Plaże na Wybrzeżu Środkowym zanieczyściły substancje petrochemiczne, poinformował o tym Urząd Morski w Słupsku. Chodzi o czarne grudki, których spore ilości znaleziono w ostatnich dniach na kąpieliskach od Ustki do Rowów, a także na plażach w województwie zachodniopomorskim. Część z nich była z tego powodu zamknięta. Wyniki badań potwierdziły, że substancja nie zachowuje się jak benzyna czy inne lekkie paliwa. Niewykluczone, że

0: zanieczyszczenie plaż było efektem nielegalnego procederu tzw. płukania zbiorników z paliwem przez jednostkę pływającą po Bałtyku. Policjanci z Olsztyna zajmujący się walką z przestępczością ekonomiczną wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie przejęli prawie 8,5 tysiąca nielegalnych papierosów. Zarzuty usłyszał 32-latek, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
1: Funkcjonariusze zlikwidowali magazyn na terenie województwa mazowieckiego, w którym przechowywano nielegalny towar. Na gorącym uczynku zatrzymano obywatela Indii, gdy mężczyzna przynosił część towaru do samochodu. Na miejscu zabezpieczono blisko 8,5 tysiąca e-papierosów zawierających łącznie prawie 200 tysięcy mililitrów płynu bez polskich znaków akcyzy.
0: Gdyby zabezpieczony towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 900 tysięcy złotych. 32-latek usłyszał zarzuty, grozi mu do 3 lat więzienia. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Nie żyje turysta, który spadł w rejonie Zawratu. Topr od rana prowadził kilka akcji, mówi ratownik Grzegorz Kubicki.
2: Tam na miejscu turyści, którzy byli świadkami wypadku, podjęli zabiegi reanimacji tego turysty. Nasza załoga śmigłowca po dosyć szybkim czasie była na miejscu i przejęła tą reanimację. W ten sposób turysta w krytycznym stanie został przekazany do szpitala w Zakopanem, ale niestety pomimo wysiłków lekarzy zmarł w szpitalu. Kolejny wypadek Mołąska. W wyniku poślizgnięcia osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego. W tym momencie są ewakuowane śmigłowcem. Doznały lżejszych obrażeń.
0: W wyższych partiach Tatr jest bardzo niebezpiecznie. Zalega twardy i śliski śnieg. Nawet poruszanie się w sprzęcie zimowym jest trudne. Ponad 5 tysięcy biegaczy wystartuje jutro w poznańskim maratonie. Jedni debiutują, inni tak długą trasę będą pokonywać po raz kolejny. W tym roku, po kilkunastoletniej przerwie, zawodnicy znów pobiegną przez Stary Rynek. A dziś na poznańskich targach, gdzie działa Biuro Zawodów, biegacze od rana odbierali pakiety startowe.
3: Pierwszy. Debiutujemy.
4: Też debiut. Raczej czuję się przygotowana, więc myślę, że będzie dobrze.
5: Myślę, że taka fajna przygoda i raz na jakiś czas warto coś takiego dla siebie zrobić.
6: Odebrałem pakiet, numer jest, także gotowy na jutro. To już trzeci mój maraton.
0: Dziś część zawodników zrobiła sobie rozgrzewkę i rano z okolic targów wystartowała na 5 kilometrów. Niektórym w tym dystansie udało się pobić życiowe rekordy.
7: Życiówka siadła, także jesteśmy zadowoleni. Oboje pobiliśmy swoje rekordy, także fajnie. Maraton bardziej polega na tym, że człowiek rozkłada siły na cały ten długi bieg, bo to jednak 4 godziny potrafi nawet trwać, a tutaj trzeba się sprężyć.
4: Dobrze. Pobiłam swój rekord życiowy, jestem bardzo zadowolona. Pogoda dopisała.
0: Na poznańskich targach jeszcze jutro targi towarzyszące maratonowi są producenci odzieży sportowej i stoiska z grami dla dzieci, ale też punkty organizatorów innych imprez biegowych.
8: Suma wydarzeń.
0: Nie żyje Przemysław Branny, pochodzący z Zaolzia, aktor i pieśniarz, miał 55 lat. Informacje o jego śmierci przekazał krakowski Teatr Bagatela. Swoją aktorską drogę zaczynał w czeskim Cieszynie. Już jako dziecko występował na scenie Polskiej Teatru Cieszyńskiego, wspomina kierownik artystyczny sceny polskiej Bogdan Kokotek.
9: Przemysław Branny był synem naszej wieloletniej aktorki Halinki Brannej-Pasykowej. W związku z tym od małego brał udział w życiu teatralnym sceny polskiej w czeskim Cieszynie. Zadebiutował bodajże jako mały chłopiec w roli króla Maciusia I. Cały czas utrzymywał kontakt z naszym teatrem. Często bywał na naszym terenie.
0: Po maturze Przemysław Branny wyjechał do Krakowa. Ukończył tam Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, a następnie na ponad 3 dekady związał się z Teatrem Bagatela, gdzie stworzył 42 role. Na ekranie zagrał m.in. w filmie Śmierć jak kromka chleba Kazimierza Kuca. W wieczornej sumie wydarzeń dziś to wszystko. Magazyn przygotowała Kamila Kuzar. Kolejna porcja informacji o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
8: To była suma wydarzeń. Reklama.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: reklamie.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 21 minut po godzinie 23, a wiosną tego roku zapraszaliśmy Państwa do lasu. W lecie też. No i przyszła jesień i my zapraszamy do lasu jesiennego.
0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, dzień dobry, w pierwszy weekend października. Trzeba przyznać, że w ostatnich dniach jesień pokazuje nam swoje najpiękniejsze oblicze. Nie brakuje słońca, a wokół nas coraz więcej kolorów żółtego, czerwonego i brązowego. To oczywiście też czas grzybobrania. W lasach można wtedy spotkać zauważalnie więcej osób. O ich bezpieczeństwo troszczą się służby w ramach trwającej akcji Jesień 26. O tym w rozmowie z Martą Hoppe mówi rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
4: To jest sport narodowy, cały czas tradycja, więc cieszymy się z tego. Cieszymy się z tego, że te nasze lasy są otwarte, są dostępne dla państwa. Jest ich dużo, bo to jest 1/3 powierzchni naszego kraju, więc w skali Europy na pewno mamy się czym pochwalić. No i my, jako zarządcy lasów, leśnicy z Lasów Państwowych, chcemy, aby państwo w tych lasach się czuli bezpiecznie, aby państwo w pełni mogli korzystać z tego, co ten las oferuje, także jesienią.
5: Bo u nas w Polsce można legalnie grzyby zbierać w lesie. Nie wszędzie tak jest. Nie w każdym kraju jest tak, że można legalnie zrywać, zbierać grzyby do koszyka. No my mamy to szczęście, że można.
4: No tak, to trzeba powiedzieć, że to jest szczęście. Trzeba to doceniać, bo rzeczywiście nawet w krajach wielu europejskich nie tylko wejście do lasu nie jest takie proste, bo gdzieniegdzie jest ten dostęp bardziej utrudniony, to dodatkowa sprawa to jest to, że taka, że w wielu krajach są limity na zbieranie owoców runa leśnego, albo należy płacić opłaty właśnie za zbiór chociażby grzybów.
5: Więc... Ale byśmy się buntowali, gdyby w Polsce ktoś wpadł na taki pomysł.
4: Tak, myślę, że byłyby strajki. Jeżeli nie na ulicach, to w lasach zapewne byłyby takie strajki, więc tutaj, proszę państwa, oczywiście do celów przemysłowych należy, tutaj umowy powinny być podpisane, natomiast każdy grzybiarz, każda osoba cywilna, każdy, kto chodzi do lasu, nie jest to sprawdzane, ile tych grzybów zbiera. Oczywiście trzeba przestrzegać pewnych zasad. No i stąd ta akcja Jesień 26, ponieważ las powinniśmy wszyscy szanować, przestrzegać zasad, które są określone ustawowo również, w ustawie o lasach chociażby. I dlatego też Straż Leśna jesienią do 18 października będzie troszeczkę bardziej kontrolowała, ale tak jak mówię, celem głównym jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo odwiedzających lasy, bezpieczeństwo lasu i przyrody, ale także przeciwdziałanie tak zwanemu szkodnictwu leśnemu.
5: A jakie są przepisy w lasach? No bo wiemy, że Park Narodowy no to jest obwarowany szeregiem różnych zakazów. Tak jak rezerwat przyrody to też taki teren, na który mamy szczególnie uważać. A taki zwykły las też ma jakieś przepisy?
4: Tak, właśnie tutaj bardzo dobrze, że pani redaktor powiedziała, bo rzeczywiście parki narodowe to też, chociaż jakby jesteśmy osobną instytucją, Lasy Państwowe i Parki Narodowe, to my zawsze tak po przyjacielsku też przestrzegamy. W parkach narodowych nie zbieramy owoców runa, rzeczywiście grzybów czy jagód nie należy zbierać. Podobnie w rezerwatach, których wiele mieści się na terenie Lasów Państwowych. Wiele z nich jest też udostępnionych do ruchu turystycznego po wyznaczonych szlakach, ale z tych szlaków schodzić nie należy i tak samo owoców runa zbierać nie wolno. Natomiast jeżeli chodzi o lasy gospodarcze, o te, które nie są objęte formalnością ochrony, to tam przede wszystkim takie miejsca, w których państwo możecie zauważyć, że jest to miejsce, które ustawowo jest, można powiedzieć, niedozwolony jest ten zbiór grzybów. Są to na przykład uprawy do 4 metrów wysokości, czyli jeżeli widzimy taki młody las, czasem trudno nawet zauważyć, że tam już rośnie las. Jest taka przestrzeń bardziej otwarta. No my te lasy sadzimy zaraz po tym, kiedy jest pozyskane to starsze pokolenie, od razu jest sadzony nowy las. No i w taki nowy las, uwagi na to, że on rzeczywiście jest bardziej, można powiedzieć, delikatny.
5: No takie przedszkole.
4: Takie przedszkole, dokładnie. To tam nie powinniśmy wchodzić na grzyby. Niestety można nie zauważyć tych młodych drzewek. My chcemy, żeby one rosły, żeby ten las rósł, więc zgodnie z ustawą o lasach właśnie uprawy i młodniki do 4 metrów, tam nie wchodzimy. Również jeżeli widzimy taką tabliczkę ostoja zwierzyny na przykład, to może być ostoja gatunków chronionych. Tam również nie powinniśmy zbierać grzybów. Są takie sytuacje, teraz na szczęście już ten sezon pożarowy się kończy, ale grzybobranie często zaczyna się jeszcze latem, prawda? Już latem się wybieramy do lasu.
5: Tak jak pierwsze zdjęcia już na...

0: a mediach społecznościowych są grzyby.
1: Tak.
0: I nagle ruszamy.
1: No właśnie. I tutaj ważne jest to, aby zwrócić uwagę, czy nie ma na przykład w tym okresie letnim, bo teraz już właśnie to się raczej jesienią już o tej porze nie zdarza, że jest zakaz wstępu do lasu z uwagi na duże zagrożenie pożarowe. To jest zwykle czasowe, do najbliższego deszczu, ale taki zakaz może się przydarzyć gdzieś w Polsce, jeżeli długo trwała jest susza i 5 dni występuje wilgotność ciółki poniżej 10%, wówczas i trzeci stopień zagrożenia pożarowego, wówczas taki zakaz może być wprowadzony. Podobnie, jeżeli na przykład w lasach wystąpiły jakieś kataklizmy. Mieliśmy takie też latem, że były silne wiatry, dużo wiatrołomów, takie powierzchnie są wówczas przez jakiś czas zamknięte, dopóki służby leśne nie uprzątną tej powierzchni. Natomiast mogą też się w lesie zdarzyć prace gospodarcze. I z uwagi tutaj również na państwa bezpieczeństwo, jeżeli widzimy taką tabliczkę, zakaz wstępu, to są czasowe zakazy. Również w takie miejsca nie powinniśmy się udawać. Chodzi o to, żeby ten pobyt był dla nas bezpieczny, więc tutaj też przestrzegajmy takich tabliczek informacyjnych, zwracajmy na to uwagę.
2: O tym warto pamiętać, wybierając się na grzybobranie albo po prostu na jesienny spacer do lasu. Można być wtedy świadkiem wspaniałego spektaklu natury. Trwa bowiem rykowisko, o którym znów więcej Regina Klimaszewska.
1: Jeżeli ktoś się wybierze wieczorem do lasu albo nad ranem, to może usłyszeć przeraźliwy ryk. Natomiast to jest wszystko, można powiedzieć, taki czas w świecie przyrody u jeleni, kiedy one mają okres godowy. Wtedy to trwa właśnie zwykle do początku października, zależy od rejonu Polski, zależy też od pogody. Potem się już uspokajają, już wracają do normalnego trybu życia, bo też dla jeleni to jest bardzo intensywny czas, one tracą 1/4 swojej masy w tym czasie. Podobnie zresztą jak łosie, które mają bukowisko, też można usłyszeć takie zaniepokojone łosie. One są wtedy troszkę bardziej właśnie ruchliwe, trochę bardziej takie niespokojne i dlatego powinniśmy uważać, nie przeszkadzać, jeżeli zauważymy takiego ryczącego jelenia gdzieś tam w lesie, czy łosia chodzącego, kręcącego się. Miejmy to na uwadze, że to jest dość trudny dla nich okres, ten okres godowy. Muszą to przetrwać, muszą, można powiedzieć, dobrać się w pary na chwilę, bo to też trzeba powiedzieć, dopierają się na chwilę. Potem dzięki temu mamy potomstwo, ale na pewno jest to wyjątkowy czas, żeby też usłyszeć, podpatrzeć, jeżeli ktoś ma taką chęć, to podpatrzeć. Natomiast inne zwierzęta, to też tutaj nawiążę do takich zwierząt, które się pojawiają też w miastach, na przykład jeże. Jeże to są zwierzęta, które już tak dość mocno zasypiają na zimę i one teraz, mogą państwo zauważyć, że często gdzieś tam wędrują po ulicach, więc one teraz bardzo im zależy, żeby tą tkankę, instynkt im mówi, że muszą tą tkankę tłuszczową powiększyć. Prawie dwukrotnie zwiększają masę swojego ciała jesienią, po to właśnie, żeby spokojnie i bezpiecznie przetrwać całą zimę we śnie, zakopane w liściach. Więc ja też apeluję, żeby państwo tych liści, które teraz opadają, żeby nie być takim pedantem w ogrodzie i nie zgrabiać wszystkich liści i palić i nie wywozić, bo to może być fantastyczna kryjówka właśnie dla jeży.
0: Gdzieś więc w końcu ogrodu można zrobić albo z boku zostawić taką część, żeby jeż mógł sobie tam znaleźć schronienie na zimę.
1: Tak, tak. Jeże są absolutnie pożyteczne. Bardzo też są takie, one dzięki temu, że mają te igły, to mogą się obronić, bo tak poza tym to one są niestety troszkę gapowate, mało spostrzegawcze. Także wychodzą na drogi między innymi dlatego, że tam się pojawiają jeszcze płazy, owady, wychodzą na troszkę cieplejszy asfalt. Dlatego też jeże w poszukiwaniu i pokarmu, ale też one nie widzą, długo nie widzą świateł samochodów, więc tutaj nasze też dawanie sygnałów świetlnych niewiele pomoże. Po prostu należy uważać, ominąć jeża, a może czasem po prostu pomóc mu przejść przez tą jezdnię. Oczywiście zawsze pamiętając o swoim bezpieczeństwie.
2: Pogoda w ten weekend zapowiada się znakomita, więc z pewnością warto skorzystać z tego zaproszenia do jesiennego lasu. Zdarza się jednak, że wstęp do lasu jest zabroniony, bo odbywa się w nim polowanie. Szacuje się, że w Polsce poluje około 135 tysięcy osób. Niestety nie zawsze postępują one zgodnie z etosem myśliwych czy zasadami bezpieczeństwa. Dlatego w Sejmie rozpoczęły się prace nad obywatelskim projektem ustawy Uwaga, polowanie. Udało się zebrać pod nim ponad 200 tysięcy podpisów. To 2 razy więcej niż wymagana liczba. Inicjatorzy tej zmiany przekonują, że czas ucywilizować polowania i skończyć z różnymi patologiami, które podczas nich występują. A to między innymi turystyka łowiecka. O czym więcej rozmawiam z Radosławem Ślusarczykiem z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot.
3: Trochę jest tak, że Polska, czyli polskie lasy i polskie pola stają się tak naprawdę safari. W naszych głowach nam się wydaje, że trzeba pojechać do Afryki na safari. My widzimy, że Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem dla zagranicznych myśliwych i są organizowane przez Lasy Państwowe w tak zwanych obwodach hodowli zwierząt

0: ale i przez firmy prywatne, komercyjne polowania.
1: Projekt zakłada zakaz właśnie takich płatnych polowań. Zakłada też zakaz pewnych sposobów polowania. Jakich konkretnie?
0: Polski Związek Łowiecki mówi o tym, że polowanie jest to element tradycji, jakiejś naszej kultury, a w praktyce jest to zabijanie zwierząt z dość mocno naszpikowaną elektroniką, narzędziami i z etosem nie ma nic wspólnego, takiego jak mamy książkowego myśliwego, więc nam zależy na tym, żeby był zakaz zabijania z noktowizorami, z termowizją, żeby uregulować wiele przepisów tak, by po prostu te zwierzęta, które są no właściwie już bezbronne, mając naprawdę bardzo mocnej jakości sprzęt. Tak samo chodzi o to, by nie były zabijane w pewnych okresach, tak jak w okresie godowym jelenie. Dziś teraz mamy rykowisko, te zwierzęta przekazują geny, jest wspaniały spektakl, jelenie ryczą, zbijają się w stada, walczą między, konkurują ze sobą o przywództwo i o to, który z tych samców przekaże geny. I dokładnie w tym czasie myśliwi na ambonach zabijają te zwierzęta, które są tak ogłupiałe swoją walką o dominację, że nie są w żaden sposób czujne. Więc nie tylko jakimi metodami, ale też w jakim okresie zabijamy te zwierzęta. Więc to jest też ważne, żeby popatrzeć na tą etykę myśliwego, bo w okresie takich najbardziej intensywnych, tak jak godów, jeleni, czy wiele innych zwierząt, gatunków zwierząt, no nie powinno się zabijać po prostu.
1: Po prostu, tak, tak jest. Jeśli mówimy o etosie w takim razie myśliwego, to bardzo wyraźnie autorzy tego projektu podkreślają też, że powinien być całkowity zakaz polowania po spożyciu alkoholu czy innych środków odurzających. To też w tym projekcie się znalazło, bo no, wiemy, jaka jest rzeczywistość.
0: No i właśnie to nas dziwi, bo wszyscy wiemy, jaka jest rzeczywistość. I ten projekt jest tak naprawdę skierowany również do samych myśliwych, bo mamy dane, które pokazują, że myśliwy postrzelił myśliwego, myśliwy zabił myśliwego. I każda śmierć człowieka jest tragedią nie tylko samą w sobie, no bo ginie osoba, ale też jest traumą dla rodziny poszkodowanego, ale też dla rodziny sprawcy, bo to zmienia całkiem świat, w którym żyły te rodziny. I to jest naprawdę duża tragedia. Latami wychodzi się z takich traum, są ciężkie postrzelenia i teraz coś, co jest, powinno być oczywistością. Nie wsiadamy do samochodu po alkoholu. Jest przyzwolenie społeczne, że nie ma tolerancji na takie zachowania. Są zgłaszane takie zachowania, są mechanizmy prawne.
1: Jest bardzo duże piętnowanie społeczne, prawda? Takiego typu zjawiska. Mówi się o tym, że pijany kierowca to zabójca. A czy o myśliwym ktoś powie, pijanym myśliwym ktoś powie, że jest zabójcą?
0: Nie. I to jest właśnie dziwne, że ten projekt właściwie odpowiada na bardzo potrzebne zmiany, które w wielu elementach powinny być normą. I jeśli teraz Straż Łowiecka, która ma kontrolować myśliwych, nie ma możliwości przyjść na polowanie, wyjąć alkomat i zbadać myśliwych, czy są trzeźwi, no to dajmy Straży Łowieckiej, która ma kontrolę nad procesem polowania i ma szukać nieprawidłowości, narzędzia, no bo komu mamy dać te narzędzia, jak nie Straży Łowieckiej? To powinno być normą już od lat, a niestety nie jest. Więc ten projekt tak naprawdę w wielu materiach nie jest przeciwko myśliwym. Z całą stanowczością chcę powiedzieć, nie likwiduje łowiectwa. Jest ucywilizowaniem i stworzeniem nowego standardu myśliwego w przestrzeni publicznej.
1: Projekt zakłada również stworzenie publicznego rejestru polowań i zwiększenie odległości od zabudowań, w których można je prowadzić. Do 17 października trwają konsultacje społeczne tych propozycji.
0: Konsultacje społeczne rozpoczęły się oficjalnie na stronach sejmowych i można odnaleźć nowelizację prawa łowieckiego i wejść na stronę Sejmu, ewentualnie na mediach społecznościowych naszego stowarzyszenia. Podajemy bezpośrednio link, może będzie łatwiej

0: by nie szukać w gąszczu konsultacji społecznych. Ale wpisując do wyszukiwarki, na pewno Państwo znajdziecie link. Zachęcam wszystkich Państwa. Wymaga to 15 minut skupienia, ale nie jest bardzo trudne. Na początku zaczyna się to ankietą, więc wypełnienie, nie musicie Państwo wypełniać wszystkiego, to nie ma, jest obowiązek, ale warto wyrazić swój głos i jeżeli Państwo uważają wesprzeć, bo to dla polityków będzie również wyraźny sygnał, że społeczeństwo żywo jest zainteresowane rozwiązaniem tego problemu.
1: Do czego zachęcał Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. I na tym kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, wraz ze mną Bartłomiej Pulcyn, dyrektor programowy 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Dobry wieczór, Bartku.
4: Dobry wieczór.
3: No to proszę, powiedz, w tym roku czym rzucicie na kolana publiczność?
4: Oj, chcemy rzucić przede wszystkim programem, bo za to no, ja odpowiadam, więc o tym też powiemy, tak. I takim... No taką pasją do kina, które jest w nas i który się udziela już od tylu lat, udziela się publiczności warszawskiej, coraz młodszej, sięgamy teraz coraz szerzej, jeśli chodzi o publiczność młodą, starszą, bo mamy też...
3: Tak zwany target.
4: No, to jest brzydkie słowo.
3: Prawda, że brzydkie?
4: Tak. No,
3: znaczy, raz
4: entuzjastów kina, ale fanów też entuzjastów czy miłośników po prostu historii, które są poruszające i które o czymś mówią, bo tak jak ta Volta, którą w zeszłym roku zrobiliśmy, z tym przyszła ta nowa sekcja, jedna z kilku nowych sekcji Animus Kinowartości, to właśnie, żeby skupić się też na, nie na tej formie wyłącznie, kino jako forma rozrywki, jako forma ucieczki, czy jako forma po prostu... języka, opowiadania, historii, poza literaturą wiadomo, ale też w treść, żeby ta treść była. I też myślę, że właśnie tym chcemy rzucić na kolana, jeśli tak już się trzymamy, żeby pokazać, że ta treść jest sensowna i że my wchodzimy do kina nie tylko po to, żeby spędzić miło 2 godziny czy 1,5 godziny, ale wyjść z czymś więcej. To więcej to może być właśnie ta treść kina, ale też może być to, co się wydarzy po filmie, rozmowa z drugim człowiekiem, rozmowa z twórcą, który być może zupełnie inne światło rzuci na to, cośmy dopiero oglądali. Zwłaszcza jeśli on przyjeżdża do nas kompletnie z daleka, bo mamy filmy od zachodu po wschód. W sensie mamy i Chiny, i Kostaryka, oczywiście Europa, Stany Zjednoczone.
3: Ale też dla Europejczyka trochę egzotyczne miejsca.
4: Tak, zdecydowanie.
3: Prawda? Inna kultura, inny sposób postrzegania świata.
4: Spojrzenie na świat.
3: A jeśli mógłbyś powiedzieć, to te nowe sekcje w tym roku...
4: Sekcje są nowe z zeszłego roku. My w tym roku nie, tak, nie chcemy... My rozwijamy to, co się udało, bo dostaliśmy bardzo dobre informację zwrotną, która mówi, tak, to jest dobry kierunek, więc bardzo mocno rozwinęliśmy...
3: Zainteresowanie.
4: Tak, konfrontacje, które były nowością, a jednocześnie czymś powrotem do tego. I w tym roku to po prostu naprawdę są konfrontacje. Konfrontacje zawsze od dzieciństwa mi się kojarzyło, że to jest festiwal filmowych. Tak, i mi bardzo zależało, żeby te filmy były rzeczywiście najlepsze z festiwali. I mamy i Złotą Palmę, i Złotego Niedźwiedzia z Berlina. Zobaczymy, być może trafi nam się też film zwycięski z Wenecji, ale wiadomo, Wenecja jest już tak blisko, że to są pojedyncze filmy. Tutaj już takiego szerokiego grona nie mamy w konfrontacjach, ale to jest naprawdę przegląd tego, co w tym roku, tak, bo skupiamy się na tym roku. Było najlepsze na międzynarodowych festiwalach od Sundance, po Wenecji, po Toronto, po San Sebastian ostatecznie, bo kilka dosłownie tygodni przed festiwalem warszawskim jest San Sebastian, gdzie mamy film, chociażby film, nasz film, drugi film otwarcia, bo mamy dwa filmy otwarcia.
3: A pierwszy to?
4: Pierwszy film to debiut Jessego Eisenberga, film, który wiadomo, Polska...
3: Gościliśmy Jessiego.
4: Wspaniale. On niestety do nas na samą premierę nie będzie mógł przyjechać, bo w tym samym czasie ma premierę w Nowym Jorku. Natomiast to jest, wiadomo, polski wątek, bardzo ciekawa historia, jak kolejny krok po bólu w zeszłym sezonie. To bardzo szybko ten film powstał. Natomiast drugi film, otwarcie, to jest moim zdaniem arcydzieło, Błogosławieństwo Ziemi, film, który jest ekranizacją prozy, która została też nagrodzona Noblem. Ja ten film obejrzałem dosłownie kilka tygodni przed zamknięciem programu. Podczas mojego krótkiego urlopu, okazało się, że to był pół urlop, bo jak tylko zszedłem z gór, to siadałem do komputera i też wtedy byłem w stanie oglądać filmy. do selekcji, to jest, ja siedziałem dwie

0: i pół godziny, nie mogłem się oderwać. Mimo wszystkich całych zakwasów, które miałem po zejściu z gór, siedziałem do pierwszej w nocy i film oglądałem. Jest wspaniały film, który być może jest na razie bardzo cicho o nim, ale on jest już teraz norweskim kandydatem do Oscara, więc myślę, chociaż tak jak mówię, nie ma tej wielkiej festiwalowej drogi póki co, był w Toronto i San Sebastian.
1: Taki cichy faworyt może się okazać.
0: Faworytem pewnie nie, bo film jest też trudny, i być może nie dzisiejszy, jednak jest to proza z dawnych lat, więc tutaj może być też różne perspektywy nowoczesnego patrzenia na świat. Może mógł być tutaj przeszkodą być może, żeby go doceniać, ale to jest moim zdaniem arcydzieło. To jest film, który jest i w formie, i w tej treści, która jest prosta, można powiedzieć, a z drugiej strony w grze aktorskiej widać jak tę głębię, którą twórca nam przekazuje i daje nam nią do wierzenia. My w nią, znaczy ja mogłabym powiedzieć o sobie. Jestem w stanie uwierzyć i być z tymi bohaterami. Jak im jest zimno, to mi jest zimno. Jak się cieszą, że wreszcie z tej zimnicy, bo to jest film o pionierach w Norwegii, wreszcie coś zbudowali, już mają gdzieś się schować, to już jest nam cieplej. I potem razem z nimi tę historię przechodzimy. To fantastyczny film.
1: Wszystkie filmy, które na festiwalu zostaną pokazane, to właściwie wszystkie musiałeś przeżyć. Musiałeś,
0: nie
1: chciałeś,
0: do końca
1: wybrałeś.
0: Tak jest, bo mamy grupy, mamy oddzielne grupy programerów. To byłoby już za dużo, gdybym wszystkie filmy
1: oglądać. No właśnie, dlatego tak.
0: Cała sekcja dokumentów, która jest w tym roku bardzo mocna i świetnie przygotowana, bo mamy właśnie dwóch programerów, którzy wspierali się, walczyli o filmy, kłócili się. Bardzo mi było miło oglądać, czytać te ich dyskusje, bo to jest świetne, jak się można o film pokłócić, że coś jest nam bliższe, coś nam dalej.
1: O coś chodzi w końcu, prawda?
0: Tak, więc ta sekcja dokumentalna jest bardzo mocna w tym, bardzo mocno przygotowana.
1: Ale Polacy lubią dokumenty.
0: Mamy dwa filmy dokumentalne w tym konkursie. Dokumentalnym cieszę się bardzo, bo niektóre filmy wskoczyły w ostatniej sekundzie. I to jest też bardzo, bardzo mocne. Mamy oddzielne w ogóle sekcje programerów do filmów krótkometrażowych, czy to polskich, czy zagranicznych, więc wiele filmów nie musiałem przeżyć. Czasami też, znaczy, taka jest też moja rola, żeby tak dobrać zespół, żeby móc zaufać kompletnie.
1: To się ładnie mówi, delegować obowiązki, ale później też, żeby móc też jako szef programowy spojrzeć tak ogarniając w całości na ten program. A czy pokusiłbyś się o jakieś stwierdzenia dotyczące ogólnych trendów, tematów, które jakby w tym roku dominują w tych filmach? Czy to jest tak różnorodne, że nie ma jakiegoś jednego głównego?
0: To jest różnorodne.
1: Znaczy, nie chodzi mi o jeden główny, ale tak generalnie, że jakieś wątki się powtarzają. Jakieś spojrzenie na niby ten sam temat, a jednak to jest inaczej.
0: W zeszłym roku mówiliśmy bardzo często o rodzinie, bo to się przejawiało w tytułach. A w tym roku, oczywiście temat rodziny zawsze będzie aktualny i mocny, ale ja nie wiem, czy w tym roku, jak teraz zadać pytanie, to się zacząłem nad tym zastanawiać, czy nie jest taki wątek szukania swojego miejsca w świecie.
1: Aha, to bardzo istotne.
0: To czasami jest bardzo
1: proste. I takie aktualne.
0: Tak, to jest, dotyczy i w świecie.
1: Każdego.
0: Tak, na różnych wymiarach, nawet od bezdomności. No, mamy film na przykład o bezdomności, po prostu fantastyczny film, Kobieta stanu wolnego, polski film, w konkursie 1-2, z wspaniałymi rolami i to jest właśnie szukanie swojego miejsca na świecie, tak po prostu dachu nad głową. Ale tu znowu wracam do tych pionierów, oni też szukali swojego miejsca na świecie.
1: Absolutnie.
0: Więc myślę, że to jest taki wątek, który można, i taki wspólny mianownik, który można w bardzo wielu filmach odnaleźć.
1: To w takim razie to szukanie swojego miejsca na ziemi stanie się na tyle uniwersalne, że będziemy my próbowały odczytywać w tych propozycjach programowych, w tych filmach, które będą pokazywane podczas tego warszawskiego międzynarodowego festiwalu filmowego od 9 do 18 października.
0: Tak.
1: A powiedz proszę, zawsze festiwal gromadził reżyserów, twórców, którzy jakby pierwsze swoje kroki rozpoczynali od przeglądu, prezentacji swoich filmu na tym festiwalu. Czy ktoś wraca? Bo wielu wracało później już jako uznane osobowości dziesiątej muzy.
0: Tak, wracają to osoby, które miały filmy krótkometrażowe.
1: Tak.
0: W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć wszystkich nazwisk, ale mamy też na przykład powroty do jurorów.
1: No właśnie.
0: Jest naszą jurorką, która wygrała film z festiwal 2 lata temu. Teraz przyjeżdżę jako jurorka. To jest też właśnie taki przyjaźń, który rozpoczynamy od shortów, bo ja też nawet czasami przeglądam, jak filmy jeszcze dawno temu pracowałem na warszawskim festiwalu filmowym. Byłem odpowiedzialny za konkurs krótkometrażowy.
1: I nie byłeś dyrektorem
0: programowym
1: tego festiwalu?

0: Kuratorem konkursu krótkometrażowego i filmy, które myśmy zapraszali wtedy do tego konkursu, który teraz się bardzo pięknie rozrósł, jest no, naprawdę wielką machiną napędową też dla festiwalu, bo mamy aż 4 nagrody oscarowe w tym roku jeszcze, bo tam trochę zmieniają się zasady, więc zobaczymy, co będzie w przyszłym. Mhm. Natomiast mam mnóstwo zgłoszeń, to jest ponad 3000 zgłoszeń ci twórcy potem, my patrzymy, co się z nimi potem dzieje i zapraszamy ich albo do, jak wygrali nagrodę, na przykład do to, żeby podzielili tę nagrodę w następnym roku i wręczyli komuś innemu, mówił, że ale też przychodzą z filmem w konkursie 1-2, gdzie mamy debiuty i filmy drugie. Więc takie historie się tak naprawdę cały czas dzieją.
1: A jeśli chodzi o debiutantów, to jak wygląda ta sekcja?
0: To w ogóle debiutantów mamy w trzech sekcjach, bo mamy najlepsze polskie filmy krótkometrażowe, gdzie wiadomo, że to są często filmy pierwsze.
1: Tak.
0: Krótkometrażowe. Mamy konkurs krótkometrażowy, ten międzynarodowy, ten z tymi oscarowymi czterema nagrodami, bardzo popularny, jak już wspomniałem. No to też są znowu pierwsze filmy. Często pierwsze, drugie kroki w ogóle w filmie. A potem już krok w pełen metraż, czyli konkurs 1-2, który jest w tym roku bardzo sfeminizowany, bo mamy 8 filmów wyreżyserowanych przez kobiety, 7 przez mężczyzn. Filmów
1: parytety. Parytety.
0: Nie mam parytetu, bo być może tutaj mówię to, podnoszę akurat ten temat niepotrzebnie, bo w konkursie głównym już takich proporcji nie ma. Jest inaczej. Ale co pokazuje? To pokazuje, że debiutantki są mocniejsze. No. Że właśnie idzie fala młodych twórczyń, osób, które rozpoczynają, mają drugi film czasami. I to jest właśnie fala kobiet. Ale to tu nie ma, nie ma żadnego parytetu. Tu nie ma...
1: Ja się nie dopatruję drugiego dna, tylko od razu ciekawość. Jakie tematy dominują? Pamiętasz?
0: Na pewno bliskość, na pewno...
1: Relacje?
0: Relacje, oczywiście.
1: No i to miejsce człowieka, tak. Każdy sobie szuka gdzieś tam siebie,
0: tak? No i bohaterki
1: często
0: w filmach są kobietami właśnie.
1: Aha, czyli kobiety takie trochę powiedzieliby niektórzy, że to jest kobiece kino. Czy nie?
0: A ja
1: czy
0: tego
1: jednak
0: tak nie
1: uniwersalne,
0: nie.
1: Prawda?
0: Uniwersalne.
1: Ja nie robiłabym takiego getta, przepraszam za określenie, ale nie zamykałabym tego w takim określeniu.
0: No tak, na pewno, wydaje mi się, że większość bohaterek filmów jest właśnie kobietami, no ale to cóż się dziwić. Opowiadamy często i to twórcy też sami mówią, że oni opowiadają w swoich filmach o sobie, o swoich doświadczeniach.
1: Tak, proza życia powiedzmy, tak to nazywają, ale
0: plączą
1: to jest
0: te inne. Wątki biograficzne, one się przeplatają w ogóle z wymyślonymi. To jest bardzo zrozumiałe i jakby kino autorskie ma to do siebie, że jest o autorze i zrobione przez autora.
1: Bartłomiej Pulcen, dyrektor programowy 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Studio Weekendu Kulturalnego. Bartku, jazz spotyka kino. Mhm. Czy możesz rozszyfrować to hasło?
0: W zeszłym roku mieliśmy pierwszy koncert muzyki filmowej, to był Michał Lorenz, ukochana muzyka i to był pierwszy krok, kiedy Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy w ogóle otworzył tę furtkę. A rok później, dosłownie rok później dostaliśmy zaproszenie, żeby być częścią tej trasy Omasty. Omasty, która gra muzykę jazzową, to jest współpraca z wytwórnią filmów oświatowych, gdzie mamy specjalnie przygotowane wizualizacje. Te koncerty odbywały się w ciągu roku w kilku miejscach. Warszawa jest takim trochę perłą w koronie. Ostatni koncert, gdzie też będzie, no, myślę, że bardzo dobrze przygotowany. Staramy się o to. Znowu korzystamy z gościnności Filmoteki Narodowej, Instytutu Audiowizualnego, bo w sali Ziemia Obiecana odbywa się koncert, podobnie jak właśnie w zeszłym roku. I no i tak, i to jest właśnie ten krok. Ja jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy w przyszłym roku, że ta muzyka, niekoniecznie filmowa, ale właśnie blisko filmu, będzie zawsze już obecna.
1: A czy to jest tak, że to jest muzyka skomponowana do filmów? To musi być jakieś powiązanie? To, raczej?
0: Powiem szczerze, nad programem, konkretnym programem tego koncertu nie wiem.
1: A czy jakieś inne projekty, które do tej pory istniały, teraz jakoś tak rozszerzyliście jako twórcy, organizatorzy tegorocznej edycji festiwalu?
0: W zeszłym roku bardzo ciekawym pomysłem, no, takim nowatorskim, można by powiedzieć, były pokazy w kina w chmurach. Na wysokim piętrze.
1: W podtekście właśnie o to pytałem.
0: Kino w chmurach się bardzo spodobało. Wszystkie bilety zostały wyprzedane dość szybko. W tym roku zwiększyliśmy liczbę pokazów. Mamy 8 pokazów aż. Mamy
1: w chmurach.
0: W chmurach.
1: No, pięknie.
0: Też będzie tam, o tym jeszcze nie za bardzo mogę mówić, ale będzie specjalna strefa. Jeszcze będzie przyjemniej przebywać w tych chmurach. Tylko
1: czyli
0: na tyle
1: będziemy
0: mogę
1: siedzieli
0: powiedzieć.
1: Na chmurze.
0: Na
1: nie w chmurze.
0: Jakby to powiedzieć, jest szansa, że nie wyjdziemy stamtąd głodni i spragnieni.
1: No to wspaniale, czyli uczta duchowa i każda inna. W takim razie zapytam o tytuły, które no zechciałabym, żebyś nam tak troszkę polecił, ale też może zasugerował.

0: opowiedział krótko, o czym ten film opowiada i warte obejrzenia, bo...
1: Filmów oczywiście trudno jest,
0: no, robić,
1: ale
0: tak,
1: też
0: prawda?
1: Opowiedzieć o na przykład filmach konkursowych, których wymieniać. Ja to, co wspomniałem, to na pewno film otwarcia, oba filmy otwarcia, ale to są wybory oczywiste. Mniej oczywistym wyborem jest film zamknięcia. Film zamknięcia to jest Zapach jabłek, twórcy, który pochodzi z RPA. On zrobił wcześniej taki film Rana. On przeszedł, on był w Polsce, był pokazywany, ale przeszedł jakoś bez echa. Ten film jest fantastyczny. Jest film o sytuacji RPA podczas apartheid. Skupia się na rodzinie, ale jakby...
0: Całe tło też społeczno-polityczne.
1: Ono jest bardzo zamknięte. Ten film jest bardzo zamknięty w ramach tej rodziny, która jest taka idylliczna, można powiedzieć, że jest taka idealna. A ojciec jest wojskowym, ale ma wspaniałe dzieci. Aha. A to jak powoli zaczyna ją wypływać spod tej idylli, właśnie wątki i dotyczące tej rodziny i tego wszystkiego, co otacza tę rodzinę. Jest to fantastycznie wyreżyserowane. Jak to zobaczyłem, ja to ten film pierwotnie umieściłem w sekcji Animus Kino Wartości, ale tak mi się podoba, że całkiem niedawno przesunęliśmy go jako film zamknięcia, bo bardzo chciałem, żeby zwrócić i rzucić światło na ten film, który też miał swoją premierę w Toronto i zaraz u nas ląduje. Nie będę opowiadał o filmach konkursowych, dlatego, że tego bym chciał unikać, natomiast na pewno mogę powiedzieć o konfrontacjach, które są po prostu przebogate.
0: No właśnie, konfrontacje.
1: Mamy filmy z Berlina, świetny film z Juliette Binoche przecież, tak. Queenacji. Mamy żółte listy, które wygrały Berlin. Mamy drugi film turecki. Turcy przecież w tym roku tak mocno zdominowali nagrody. Ocalenie. Mamy świetne filmy z Cannes, bo mamy poza tym, że mamy Złą Palmę, czyli Fjord, to mamy jeszcze Beloved, czyli film z hiszpański. Mamy All of the Sudden, film Hamaguchiego. Mamy Paper Tiger, amerykański. No tam każdy film to jest historia, po pierwsze sama historia filmowa, ale też wokół tego, ile on zdobył nagród, ile festiwali przemierzył. I to jest zestaw, można powiedzieć, nazywam to trochę klęską rodzaju, wiem, że nie powinno się być może używać negatywnych sformułowań, ale klęską rodzaju jest wpisana w polski język. Będzie naprawdę trudny wybór. Tak próbowaliśmy i tak próbowałem ułożyć ten program, żeby można było te filmy zobaczyć w jak największej liczbie, dlatego to jest nowość w tym roku i to jest zmiana w stosunku do zeszłego roku. Gramy od godziny 11. W zeszłym roku graliśmy tylko popołudniami, ale dostaliśmy bardzo dużo sygnałów, że jednak niektórzy przyjeżdżają całkowicie na festiwal warszawski z innych miast i chcą mieć możliwość oglądania filmów od rana. Zaczynamy
0: no
1: od 11.
0: Dwa
1: seanse wcześniej dochodzą, więc można obejrzeć 5 filmów dziennie, a jeszcze może wybrać się potem na koncert albo kino w chmurach, nie wiem, czy tam nie koliduje. No można obejrzeć, o znacznie więcej będzie niż...
0: Jejku, rozumiem, że szczegóły na stronie internetowej festiwalu, ale moje pytanie tutaj to dotyczy miejscówek, w sensie w których miejscach w tym roku, jakie to kina będą zapraszały na 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy.
1: Sercem festiwalu będzie Kinoteka. Jeszcze więcej, bo będziemy w 5 salach.
0: Ojejku!
1: Jeszcze będziemy się wdrapywać do Kinoteki.
0: Coraz wyżej.
1: Tak. I idąc geograficznie, najbliższe Kino Muzeum, gdzie mamy sekcję Wolny Duch i też mamy sekcję Industry. Świetne kino.
0: Świetnie,
1: i bardzo przyjemna tam jest przestrzeń. Potem Atlantik, bardzo niedaleko tam jest, to jest dom dokumentów, pokazów Animusa, kina wartości i krótkometrażowych filmów. I druga część konfrontacji, bo pierwsza jest w Kinotece, druga będzie w kinie Luna. Mamy Warsaw Tower, a pokazy dla seniorów we współpracy z Caritas Archidiecezji Warszawskiej w sali pod Pelikanem na Krakowskim Przedmieściu. To jest nasz komplet.
0: Q&A.
1: Oczywiście.
0: Hasło.
1: Bardzo, bardzo dużo.
0: Będzie?
1: Tak,
0: będą te oczywiście. Spotkania?
1: Znakomita większość twórców konkursowych, których my zapraszamy, bo to jest zawsze kwestia tego, będzie obecna na spotkaniach. Standardem są dwa pokazy, gdzie mamy spotkanie, bo twórcy przyjeżdżają do nas na 2, 3, 4 dni, więc wiadomo, nie są na wszystkich.
0: Tak, to
1: jest też... Bardzo dużo filmów ma swoje premiery światowe, międzynarodowe, więc twórcy chcą przyjechać na pierwszy pokaz. To też utrudnia nam pewną logistykę, to trochę tłumaczę, jak czasami być może niektórzy zadają pytania, a dlaczego ten film nie jest pokazany jeszcze kiedyś tam? No właśnie z tych powodów, że nie zawsze możemy film pokazać na przykład na początku festiwalu, bo twórca przyjeżdża do nas dopiero w połowie. I jego pragnieniem jest to, żeby ten pierwszy pokaz, na którym on się pojawia, był tą światową premierą międzynarodową, bo tych premier jest coraz więcej w naszym programie.
0: Panie

0: Dyrektorze programowy. Pytanie jest następujące. Czy będzie jakieś miejsce, gdzie będzie klub festiwalowy?
1: Tak, nawet dwa. Kulturalna i Bar Studio to są nasze kluby festiwalowe, ale ciągle jeszcze pracujemy, bo to jest sprawa, akurat są, wiadomo, program zamykamy, przechodzimy
0: ale
1: do innych.
0: Ale to się zawsze coś
1: ciągle jeszcze, jeszcze może coś nam dojść, ale zapraszamy blisko, bo dlatego, że to jest takie serce, cały ta przestrzeń centralna pod Pałacem Kultury, tak pięknie teraz wyremontowana, gdzie możemy prosto przejść do Atlantiku, przejść
0: Nie trzeba pokonywać różnych trudności.
1: I obok mamy te dwa świetne miejsca, gdzie możemy spędzać czas do nocy albo do rana.
0: A czy przy oglądaniu filmów tegorocznego festiwalu, to tak będziemy od świtu do północy albo do rana?
1: No, ostatni film zaczynamy 21:30, ale filmy, niektóre filmy są tak długie, mają 2 godziny albo 3, więc one muszą być zaprogramowane na ostatni seans, więc czasami będą się kończyć o 1:00.
0: No proszę państwa, szczegóły na stronie internetowej 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, o którym opowiadał państwu dyrektor programu pan Bartłomiej Pulcyn. Festiwal 9 października i teraz mam dla państwa jeszcze 2 zaproszenia na ten najbliższy weekend, czyli pierwsze zaproszenie na jutro, czyli niedzielę, do Podkowy Leśnej, do biblioteki, na spotkanie z autorką książki o Jarosławie Iwaszkiewiczu na godzinę 16:00. Tytuł książki Przyjaciele i Wrogowie, to w Podkowie Leśnej. A jeśli państwo są przypadkowo nad morzem albo nieprzypadkowo, to zapraszam do Gdyni, do Orłowa, do Orłowskiej Galerii Poza. To jest galeria debiutów w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Tam jest wystawa plakatów i ta wystawa do 23 października. Więc Poza, galeria debiut, galeria szkoły plastycznej, tak zwanego plastyka w Gdyni w Orłowie. No i to wszystko na dziś. Miłego wieczoru, spokojnej nocy i miłego weekendowania państwu życzę. Maja Kluczyńska.
2: Powtórka programu.
3: Za 2 minuty północ, a my kończymy nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie, które przygotowały Kamila Kuzar i Dominika Malkut. Zrealizowali Paweł Szymankiewicz i Paweł Chodyna. A ja, Paweł Wojewódka, dziękuję państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto.
2: Reklama.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska zdecydowanie potępia ataki Rosji na Mołdawię. Po wprowadzeniu programu CPN nie obawiamy się wycieczek po paliwo do Polski, mówi minister energii. Coraz więcej zakażeń. Według ekspertów to najlepszy moment, żeby zaszczepić się przeciw grypie i COVID. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Polska jednoznacznie potępia ataki Rosji na Mołdawię i zapewnia o wsparciu dla tego kraju. Prezydent Mołdawii Maja Sandu poinformowała, że 5 rosyjskich środków napadu powietrznego, w tym pociski manewrujące i drony, naruszyło przestrzeń powietrzną Mołdawii i eksplodowało na jej terytorium. Rosja atakuje kraj, który opowiedział się za Europą, powiedział Polskiemu Radiu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Polska będzie wspierać Mołdawię, wspieramy również siły zbrojne Mołdawii w celu

0: podniesienia ich umiejętności. To się dzieje obok nas, tam doszło do serii wybuchów przez drony spowodowane i rakiety. To jest przyspieszenie wchodzenia po drabinie eskalacyjnej przez Federację Rosyjską.
1: Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych, pytany przez Polskie Radio o działania Rosji wobec Mołdawii, zaznaczył, że ostatni atak wpisuje się w taktykę rosyjskiej agresji wobec krajów wspierających Ukrainę.
2: No, zdaje się, że chodzi o niszczenie przejść granicznych. No to mieliśmy takie ataki już uprzednio. Putin ewidentnie chce odciąć Ukrainę od pomocy zagranicznej, a im bardziej Ukrainę atakuje i im bardziej nam grozi, tym bardziej powinniśmy Ukrainę wspierać.
1: Od początku roku doszło do 45 naruszeń mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, z czego 8 incydentów miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Nie planujemy ograniczeń ani podziału dostaw paliw, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jak podkreślał w TVP Info, dostawy są zabezpieczone, a paliwo będzie dostępne na takich samych zasadach dla Polaków i cudzoziemców.
3: Mieliśmy przez tygodnie, także wiosną, najtańsze ceny paliw w Europie i ta turystyka paliwowa, którą oczywiście analizujemy i będziemy analizowali, nie doprowadziła do radykalnego przeciążenia naszych stacji, do tego, żeby tego paliwa brakło, żeby dochodziło do przerwy w podaży paliwa dla Polaków, więc będziemy to analizowali, ale na ten moment takiego scenariusza nie przewidujemy. Byłby on trudny także z punktu widzenia prawodawstwa europejskiego, ale no jeżeli chodzi o dzisiaj ryzyka, to ich też nie widzimy.
1: W czwartek Karol Nawrocki ogłosił, że mimo wątpliwości podpisał ustawę obniżającą ceny paliw i w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Amerykańska Straż Przybrzeżna poinformowała o przejęciu 2 statków zmierzających na Kubę, które nielegalnie przewoziły 1000 galonów oleju napędowego. Nagranie wideo, do którego jako pierwsza dotarła stacja ABC News, pokazuje funkcjonariuszy Straży Przybrzeżnej wchodzących na pokład statku z bronią.
4: Według przedstawicieli Straży Przybrzeżnej na Morzu Karaibskim między Kubą a Meksykiem, amerykańskie służby wraz z władzami meksykańskimi przejęły tankowiec o długości około 90 metrów. Jednostka ta miała poruszać się po wodach międzynarodowych, stosując działania mające na celu ukrycie jej ruchów. Wcześniej w czerwcu Straż Przybrzeżna przejęła inny statek przewożący paliwo. Do przejęć tych doszło w czasie, gdy administracja Donalda Trumpa utrzymuje blokadę dostaw paliwa na Kubę. Działanie to, mające na celu wymuszenie zmiany w systemie politycznym wyspy, doprowadziło do kryzysu energetycznego, objawiającego się długotrwałymi przerwami w dostawie prądu, które wpływają na zapotrzebowanie w wodę, oświetlenie, chłodnictwo i łączność. Jak podają przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych, ostatnio przejęty tankowiec został odholowany do meksykańskiego portu Progreso, gdzie, jak czytamy w komunikacie prasowym Straży Przybrzeżnej, zespół inspekcyjny meksykańskiej marynarki wojennej potwierdził obecność znacznych ilości paliwa w zbiornikach balastowych jednostki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Jesteśmy u progu sezonu infekcyjnego. Na razie chorują głównie małe dzieci. Jak podkreślają eksperci, to najlepszy moment, żeby zaszczepić się przeciwko grypie i COVID.
5: Pogoda dopisuje, więc zanim przyjdzie jesienna słota i coraz więcej osób będzie przeziębionych, warto zaszczepić się przeciw grypie i COVID, zachęca główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
6: Więc na razie sytuacja sprzyja szczepieniom, bo jest jeszcze, można powiedzieć, tych infekcji niezbyt wiele i póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
5: Szczepić powinny się przede wszystkim osoby z grup ryzyka, dodaje dr Grzesiowski.
6: Choroby serca, płuc, choroby metaboliczne, no i osoby po 65 roku życia generalnie co do zasady powinny o tych szczepieniach pamiętać.
5: W tym roku nie ma e-skierowań na szczepienia przeciw COVID. Trzeba umawiać się indywidualnie w przychodniach lub aptekach. Szczepionki przeciw COVID są bezpłatne dla wszystkich chętnych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Ponad 120 bocianów trafiło wiosną i latem do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Jelonki w województwie warmińsko-mazurskim. Ten rok jest rekordowy pod względem przyjęć tych ptaków, mówi Anna Kamińska z ośrodka.
7: Były to bociany głównie młode, dorosłe, takie bardzo późno w tym roku przystąpiły do lęgów i po prostu zostawiały już gniazda, odlatywały albo też wyrzucały swoje młode, powiedziały, że nie wychowają czas.
1: Na wolność wróciło około 50 bocianów. Ośrodek opuściły w połowie sierpnia. Obecnie przebywa jeszcze tam 150 zwierząt, najwięcej bocianów.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody, ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla 9 województw. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 9.

0: 10 rano mgła ogranicza widzialność do 200 metrów. W niedzielę na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu, a temperatura przeważnie od 14 do 21 stopni. Sześć minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Marzyciele i rzemieślnicy.
3: Szanowni Państwo, Kuba Wygnański, Marzyciele i Rzemieślnicy. W dziwnych miejscach nagrywam tę audycję. Ta tydzień temu była gdzieś nad jeziorem, w Kartuzach, jeśli dobrze pamiętam. A teraz odbywa się w moim rodzinnym domu w Falenicy. Mam dwóch gości dzisiaj ze sobą. Jednego poznałem kwadrans temu, a drugiego znam trochę dłużej, bo jest moim ojcem. Ten, którego poznałem 15 minut temu, nawet muszę sobie przypominać, pan Michał Wilczyński, który zajmuje się... No właśnie, czym się pan zajmuje? O tacie za chwilę.
4: Szukaniem muzyki sprzed lat i przypominaniem jej, pokazywaniem kolejnym pokoleniom tego, jak mieliśmy wspaniałych artystów i wspaniałe dziedzictwo kulturowe.
3: No właśnie, jest tyle rzeczy, za którymi rozstaliśmy się i tęsknimy bardzo, i wydłubywanie ich...
4: Po pierwsze, że tęsknimy, ale też rzeczy, na które na przykład niewiele osób nie pamięta, że się rozstaliśmy z nimi w ogóle, więc ale... nie tylko bazujemy na nostalgii, chociaż w niektórych przypadkach nostalgia jest tutaj dość takim znaczącym elementem większej całości.
3: No a drugi gość to jest Władysław Wygnański, inżynier Wygnański. W jakim sensie, w najgłębszym sensie sprawca tego wszystkiego, łącznie z tym, że tutaj siedzimy. Ale też przed nami jest urządzenie i rozmawialiśmy. Mój ojciec raz występował w audycji, która dotyczyła Maniuchy Bikont. I tam się okazało, Maniucha śpiewa piękne piosenki, takie właśnie odszukuje i odgrzebuje. I znaleźliśmy płytę, która jest w tym środowisku płytą znaną, czyli Grajcie Duty, Grajcie Basy. Jeszcze wtedy takie duże płyty w rozkładanych takich formach, bo i patrzymy, a odpowiedzialność ze strony technicznej za tą płytę spoczywa na magister inżynier Władysław Wygnański. I oto on. Cześć, tata.
5: Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Powinniśmy jeszcze Stasiowi Trzcińskiemu podziękować?
4: Jak najbardziej, to on tutaj namieszał.
3: Bo tata przyjechał, na co dzień nie mieszka w Polsce, ale zostawił tu bardzo dużo taśm, olbrzymich tych taśm. Chyba ze 3 lata, czy 4 lata trwała operacja, którą właściwie dzisiaj ma jakiś swój finał. Bo żeby takie taśmy odtwarzać, no to trzeba mieć odpowiedni sprzęt, też trochę czasu, cierpliwości, żeby zrozumieć, co tam jest. I tata od kilku dni zajmuje się, nie wiem jak nazwać fachowo, indeksowaniem tych taśm, bo tam są bardzo różne taśmy. Jak się za to zabrał, to ja Stasiowi Trzcińskiemu wysłałem, bo wiem, że się muzyką interesuje ogólnie, to zdjęcie, powiedział, jest taki facet, musicie się poznać. No więc właśnie doszło do tego spotkania, bo chyba wyzwanie, które przed nami stoi, ono jest jakoś rodzinne, ale jakoś szersze, takie społeczne, że tu jest bardzo dużo, bardzo cennych rzeczy, które nie powinny zapadać się głębiej w naszej rodzinnej piwnicy, tylko być może z nich niektóre dałoby się uratować. A minimum tego to jest zobaczyć, co jest na taśmach. I teraz zrobimy taką rzecz, bo przede mną jest urządzenie wielkości, nie wiem do czego to pozwolę, olejak, kaloryfer olejowy. I tyleż też waży mniej więcej. Pochodzi z firmy, no ja się wychowałem w takich kultowych markach, które wam nic nie mówią. Ucher, Studer, Marantz. Co tam jeszcze było? Wollenzek.
4: Nagra jeszcze.
3: Nagra Kudelskiego, nagra. No nagra, tak, tak. Ojciec takie rzeczy robił, budował, projektował. Tak, niezręcznie mu się chwalić, ale powiedz o tym. Bo jest też inżynierem. Zagadam to, ale to jest tak strasznie dużo, chciałbym powiedzieć. Tata, mój ojciec był reżyserem dźwięku i uczył innych na wtedy Akademii Muzycznej na Okulniku. Ja dzieciństwo, jak tata mnie zabierał do pracy, szczerze mówiąc, to jest bardzo ciekawy budynek architektonicznie, to tam po prostu siedziałem w tym studiu przy tych głośnikach i przy tych wielkich, wielkich stołach z olbrzymią ilością hebli, jeśli coś to państwu mówi. I tam był mój ojciec, więc wychowałem się, że tak powiem, w nabożeństwie do mikrofonu Sennheiser czy coś takiego. Teraz to wszystkie te marki się spopularyzowały, ale kiedyś to były bardzo wykwintne rzeczy. Ojcze, opowiedz o tym.
5: No to niestety tego już nie ma w Okulniku. Właśnie dzisiaj wróciłem teraz z Okulnika. Przebudowane studio, całkowicie cyfrowe. Budynek też jest odnowiony elegancko. Nawet windę zrobili na dół do studia, co ma dla mnie w moim wieku pewne zalety.
3: No, no dobra. To każdy z was nie na swoją stronę, bo ja wiem, co czuję, że znaczy jest taka nostalgia, winyl i tak dalej, ale tak na razie technicznie powiedzcie, bo jak ja słucham taśm, które mają 40 i 50 lat, to coś w nich jest takiego, dynamika, one mogłyby się w rękach rozpaść, ale dźwięk, który się wydobywa z tego, jest istotnie nie gorszy, by nie rzec lepszy i inny niż to, co słyszymy wszyscy właściwie już wyłącznie cyfrowo. Więc powiedzcie, co właściwie, czy myśmy poszli, to jest postęp, czy może regres?
5: Kuba, wchodzisz w bardzo śliski temat.
4: Grząski.

0: samym końcu, to on jest przetwarzany na 4, 5, 6 bitów. No to jest.
1: No to, czyli tam to mało jest miejsca na niuans po prostu.
2: To jest troszkę tak z filmami. Kiedy jest film zrobiony na taśmie filmowej, to ta taśma teraz przy skanowaniu można z niej wyciąć o wiele więcej szczegółów i drobiazgów. A na przykład jeśli film był zrealizowany w technice cyfrowej na początku lat 90. 2000, to jeśli był zrobiony w takiej, a nie innej rozdzielczości, to już nic więcej z tego za bardzo nie wyciągniemy. I tutaj jest po prostu większy zapas, większa przestrzeń na to, żeby się ta magia działa. Poza tym taśma też więcej przyjmuje o wiele, jeśli chodzi o poziom nagrywania, jeśli coś się nagra cyfrowo zbyt głośno.
1: To wielu dzieci tak, bo zdjęcia na kliszy też są. No to jest jakoś
2: tak,
1: tak
2: jest.
0: Słuchaj, no a propos dziś, ta analogowo-cyfrowa dyskusja, to mówiłem na wydziale o urządzeniu, które stoi w szafie i się nazywa dekliker.
1: To na dole? Co już chciałem wyrzucić dwa razy?
0: No tak, ale to tam jest pierwszy jakby zastosowanie analogowego opóźniacza dźwięku, ale to już innym razem ci opowiem.
1: Ja to czuję, jakbym wśród motocyklistów rozmawiał o tych małych rzeczach, ale powiedzmy taki krótki, najkrótszy wykład w ogóle o rejestracji dźwięku. Tak, no, nie chcę, żebyśmy wrócili do Edisona, Korbki i Piłsudskiego, który mówi, że ta dziwna trąbka, ale powiedzcie w dwóch słowach, jak to, bo dla większości dzieci, jakbyśmy pokazali taśmę, no teraz chyba wiedzą, to jest taśma kasetowa, ale wielu z nich, gdybyśmy pokazali tą taśmę, w ogóle nie wiedziałoby, do czego to...
0: Do czego
1: jest. To zacznijmy. Jak to się w ogóle, takie pierwsze elementy, że ludzie rejestrowali dźwięk?
0: Ludzie rejestrowali, no to zaczęło się od drutu.
1: Na drucie. Drut był pierwszy.
0: Drut był pierwszy. Potem z drutu zrobiła się folia stalowa, znaczy magnetyczna, a potem się ona zrobiła na plastikowy
1: podkład. A wałek był równolegle?
0: Wcześniej.
1: Właśnie, wcześniej był wałek, właśnie. Bo to, żeby państwo, dla słabszych, którzy tego nigdy nie widzieli, no to jest sytuacja tak. Fala dźwiękowa, akustyczna, mechaniczna, ona wytwarza drganie. Trzeba je usłyszeć, do tego urządzenia służy, uwaga, mikrofon. Ten mikrofon musi znaleźć jakieś miejsce, gdzie utrwali te różne amplitudy i tak dalej. I rozumiem, że to na czymś musi zostać. Może zostać na czynniku całkowicie mechanicznym poprzez rowki.
2: No, są właśnie wałki,
0: no tak,
2: płyty.
0: I na płycie płyty. Jest, tak. I tak jest na płycie.
1: I tak jest na płycie. A drugi, no to już są elementy takiej, no, pamięci magnetycznej. Nie wiem, jak to nazwać. No i rozumiem, że drut, no, musi to być coś magnetycznego. No później jest optycznie.
2: Tak,
1: ale
2: drutów, potem były folie.
0: To jest skomplikowane z tym magnetyzmem, by tak się mówi magnetycznie, ale pamiętajcie, że histereza magnetyczna jest nieliniowa, czyli ją trzeba wyprostować.
1: No to już staje na palcach mojej matury histereza, ale to niektórzy z państwa niech sobie sprawdzają w Google, co to jest histereza.
0: Histereza magnetyczna. To
1: tak, jest coś
0: i
1: takiego.
0: Taka taśma musi właśnie być, nie chcę znowu wchodzić w szczegóły techniczne, jak to się robi, ale jak podkład działa i tak dalej, ale w każdym razie daje się to zrobić na bardzo, do bardzo małej.
1: Ale tutaj rzeczy mamy, ja mógłbym dużo historii prawie politycznych opowiedzieć z czasów, jak taśmy były reglamentowane, jak u nas w domu był powielany Kaczmarski na kasetach,
0: no,
1: a był powielany dlatego, że mama pracowała w Polskim Związku Niewidomych. I mimo tego, że był stan wojenny, to taśmy Orwo NRD-owskie zasilały tą ważną organizację pozarządową, poza kontrolą i poza radarem milicji i tak dalej. I te taśmy były używane do właśnie powielania różnego rodzaju, ci starsi mogą wiedzieć, gazety mówionej Bratkowskiego, no, niezależnej, nowej, to, no, to był cały olbrzymi przemysł tak naprawdę. Ale teraz dotykam taśmy, to jest taśma i teraz ona przechodzi, bo tutaj coś na tym się namagnesowało i tu są głowice.
0: Głowice.
1: Bo ja sam pamiętam, że tym różnymi rzeczami czyszczenie tych głowic, bo żeby ona odczytała, to ta taśma, no mówię, dla mnie rzecz oczywista, ale większość z ludzi tego nie widziała. Taśma posuwa się wzdłuż głowicy, która zczytuje ten magnetyczny ślad.
0: Z pewną prędkością, co jest ważne, i ta prędkość ogranicza zakres częstotliwości.
1: Ja teraz państwu coś pokażę, co ja znam z dzieciństwa jako dźwięk. Po pierwsze, on się teraz włączy, wielka maszyna, i mniejsza teraz o dźwięk, tylko zobaczycie, ile tu jest mechaniki w środku. Pojechało. Teraz ojciec mówił, tata mówił, ojciec mówił, gdzie jest, o, że to była ta, że zła prędkość. Coś zrobił ojciec złą prędkość.
0: Ale co chce zrobić?
1: O.
2: Dwa razy wolniej.
1: Dwa razy wolniej. To było nie bez znaczenia. Oczywiście im większa jest prędkość, tym większa jest jakość, gęstość zapisu tak naprawdę. Dobra, wracamy na 15. Ruszyło, super. A jeszcze jest jeden taki dźwięk, który lubię, bo teraz nie jest tak jak w Spotify, że następna ścieżka. Jak wciśniemy tu, to on zaczyna przewijać, a tu można docisnąć do głowicy.
2: Nie usłyszeć.
1: I szukamy, o, była pauza, ups.

0: O, to ja z dzieciństwa nic tylko znam to. No też dla mojego wydawcy, tu jest nawet w tym magnetofonie jest specjalny stolik taki z taką małą gilotyną.
1: Do edycji tam. Taśmy, tak, do cięcia, do montażu.
0: Bo żeby złożyć taśmę, to było trzeba włożyć, uciąć odpowiednim kątem, taka była biała specjalna.
2: Właśnie jak było jakiś brudek, czy... Albo jak kiedyś je wercie ze sobą montowało, to właśnie trzeba było uciąć pod pewnym kątem, żeby on...
0: Żeby się ładnie nałożyło.
2: Żeby się tak...
0: No, to była wielka... Ale rozumiem, że my jesteśmy teraz na poziomie ilu ścieżek?
2: Tutaj dwóch.
0: Ale tam później, ta końcowa faza rozwoju ślepej ścieżki ewolucji, jakie były najszersze taśmy?
2: Dwucalowe.
0: Ale ile tam...
1: 24 ścieżki. To
0: 24 ścieżki, czy tak? 24, tak?
2: Tak.
1: No. Co większe szaleńcy jeszcze synchronizowali dwa magnetofony, żeby było 46, bo to jeszcze...
2: Ale to była, do sztuderu miał to robić i...
0: Tylko, ale to było szerokości krawatu, mniej więcej, to, taka taśma.
2: No, lepszej, tak.
1: Takiego solidnego krawatu.
0: Solidnego krawatu. No ja pamiętam, bo chyba takim wykwitem, w sensie dla ludzi, jakiś pomostem między nami, może być chyba Mike Oldfield. Bo on miał te dzwony rurowe i był taki moment, on chyba był Jean-Michel Jarre, no byli tacy ludzie, którzy widać było, jak robią muzykę. Mhm. I tam tych urządzeń, wielu ścieżek było strasznie, strasznie dużo. Ile tam było mikrofonów?
2: Kuba, ale właśnie przejście na technikę cyfrową pozwoliło uruchomić nie 16, nie 24, tylko
1: dowolną ilość
2: ścieżek i synchronizować je. Dosyć łatwo.
0: No nawet ja to umiem, proszę Państwa. Normalnie to by nie było tak. Ja mam tu magnetofon, ja mówię magnetofon, chociaż nic się tu nie... To jest rejestrator tak naprawdę. I on ma cyfrową jakość, ale ostatnio mieliśmy rozmowę, tych ścieżek jakby więcej, to jest dość filozoficzne, i jakby mniej, bo jak ojcu powiedziałem o tym... Mówiliśmy, i wtedy skończyło się prawdziwe stereo. Jakbyście mi wytłumaczyli, na czym polega prawdziwe stereo, skoro 64 ścieżki to jest nie to.
2: Śliska sprawa znowu. Znowu śliska sprawa, dlatego że no, Dolby wymyślił systemy i one teraz dominują, ale z łatwiejszych jakby przykładów to nie wiem, czy powszechnie jest wiadomo, że kwadrofonia upadła, dlatego że firmy produkujące nie mogły uzgodnić formatu.
1: Który format będzie dominujący?
0: A tak. Mhm.
2: Ja miałem parę płyt kwadrofonicznych.
0: No ja pamiętam w domu, jedna taka była płyta kwadrofoniczna, była z utworem Money. Czyli Pink Floyd, gdzie po prostu słychać jak w maszynach.
1: Podbijają się.
0: Ale to robiło wrażenie na wszystkich moich kolegach z liceum, naprawdę jak opuściliśmy to. Ale jak nagrać na płycie w lewo, w prawo kwadrofonii?
1: Kilka nawet materiałów było zrealizowanych w polskich nagraniach pod kątem kwadrofonii, ale w związku z tym, że nic potem właśnie dalej się nie działo, nie było też sprzętu do tłoczenia tych płyt w wersji kwadrofonicznej, ani tym bardziej do odczytywania w Polsce za bardzo, to te płyty po prostu nigdy nie zostały finalnie zrealizowane. Zostały nagrane z myślą tak, żeby zmiksować je do kwadrofonii.
0: Ale to zwykły patefontogra, czy trzeba mieć specjalny kwadrofonik?
2: Tylko tam jedna było, wymogów było cały szereg, ale między innymi to, że musiała być kompatybilne ze stereo.
1: Tak, że właśnie chodziło o to, żeby otworzyć na stereofonicznym gramofonie, żeby dało się tą płytę kwadrofoniczną zagrać i jakoś usłyszeć to, co
2: powinno być. Bo inaczej się nie sprzeda.
0: No oczywiście. Ale to wygląda, bo kwadrofonia, no zakładam, że Państwo wiecie, że na myśli mamy to, że są cztery kierunki dźwięku.
2: Jak cztery głośniki.
0: Cztery głośniki. Cztery głośniki, ale wrócimy później do stereo, bo to jest inne. Przód, tył, lewy, prawy, tak?
2: Tak, przód, ale ten tył to jest szerszy niż przód, no to taki, wiesz, gdzie te głośniki.
0: No to powiedzcie o tym właśnie, bo te głośniki, jak patrzysz na te kwadrofoniczne, jedno, co mi przychodzi do głowy w takiej ewolucji nauki też, to jest to, że nieuzgodnienie, no tak jak było z Betą i...
1: Z Betamaxem i z VPS-em, tak,
0: że
1: jest,
0: te firmy rywalizują i jest pytanie, od którego, tak jak było, no pali i sekam. Ja sam, szczerze mówiąc, jak... Przepraszam, to jest trochę za dużo o mnie, ale ja się uczyłem, wierzyłem, że moja praca, bo nie uważałem, że socjologia to będzie poważny zawód do zarabiania pieniędzy. I wtedy kończyłem jeszcze technikum w czasie studiów. I miałem nadzieję, że po prostu długie lata będę żył, chodząc i czyniąc ludzi szczęśliwymi za pieniądze, jak trzeba było przełączać im telewizory z PAL na sekam. I że wchodziło się do kogoś, otwierało tylną klapę, czyniło się ich szczęśliwym, magię. Inkasowało tak. I wychodziło. Mhm. To się skończyło. Ale rozumiem, że kwadro upadło, natomiast ze stereo też jest coś innego. Bo ja pamiętam taki mikrofon, jak dziecko, bo on robił takie wrażenie, że on był w kształcie głowy. I że on miał dokładnie...
2: To się nazywało sztuczna głowa.
0: Sztuczna głowa.
2: Sztuczna głowa działająca w systemie AB stereo. Stereofonii AB. Bo... Typowe stereofoniczna konfiguracja to jest XY albo MS, ale to są kompatybilne, jakby jednopunktowe. Natomiast w AB mikrofony są rozsunięte. Potem je rozszerzono jeszcze dalej, a teraz kiedy w orkiestrze...

0: że instrument ma mikrofon, to to już nie jest żadna stereofonia, tylko...
1: Problem jeszcze jest jeden teraz, że 3/4 teraz osób, które sięga w jakiś sposób po muzykę, często sięga przez pomocą telefonów, z pomocą jakichś małych urządzeń, które już nie mają właśnie tego, żeby ten dźwięk
0: pędził
1: tak, nie było mnie na przestrzeni, bo jest telefon się trzyma w ręce, nawet jak tam jest jakaś udawana stereofonia, to tak. Stereofonia między punktem A a punktem B to jest kilka centymetrów, więc to jest w zasadzie...
2: Najszybciej to pewnie w samochodach ludzie mają systemy wielogłośnikowe.
0: A różnica czasu między lewym a prawym kanałem jest 1 milisekunda. Czyli jeżeli jeden kanał jest opóźniony o 1 milisekundę, to on jest skrajnie z jednej strony.
2: No właśnie,
0: albo z drugiej.
2: To pobawmy się do takich domorosłów. Co to, źle sfazowane głośniki, co to znaczy?
0: To jest nieszczęście.
2: To tak?
0: To jest nieszczęście, to jak bo dlatego, że.
2: Podać.
0: Nie, wtedy ten dźwięk nie ma środka. Bez fazy nie będziesz miał lokalizacji na środku. Musi być, bo na środku są dwa sygnały w tym samym czasie i w tym samym natężeniu. Bo mamy dwa sposoby lokalizacji. Jeden polega na różnicy czasu, drugi na różnicy natężeń. Teraz...
2: Zaraz będzie kartkówka, mówię wam,
0: średnie i wysokie częstotliwości idą głównie na różnicy natężeń, bo jest echo, cień głowy. Lewe ucho odbiera mniej, jeżeli masz dźwięk z prawej strony, bo jest od cieni ocha. Natomiast niskie częstotliwości, które podlegają w zasadzie ugięcia fali, działają na zasadzie różnicy czasu.
2: Czyli dlatego można mieć gwizdki i później duży głośnik po prostu basowy, który już nie ma kierunku, który
0: tak,
2: po prostu sobie buczy, bo to nie bardzo ma znaczenie. Już nie mamy takiej czujności. To pewnie ewolucyjnie zostało bardzo dobrze wytrenowane. Tak jak bardziej boimy się i widzimy kątem oka, bo to generalnie oznacza niebezpieczeństwo. Więc myślę, że ewolucja wykształciła nam... Na szczęście uszy nam się nie ruszają. Niektórzy potrafią, ale w większości nie.
0: Ale lokalizacja ta kątowa jest szalenie dokładna.
2: Ona
0: jest z dokładnością dosłownie. Myśmy robili testy, eksperymenty różne, kiedy byłem piękny młody. I to dosłownie 2-3 stopni kątowych lokalizacja była.
2: Niesamowita.
0: Ale musi być właśnie sfazowane, bo jeżeli jest rozfazowane...
2: To musicie sobie obejrzeć przy kabelkach, bo one mają czasami kolorek, żeby się... Ja tylko tyle z tego zrozumiałem, że czarny do czarnego, czerwony do czerwonego. I nikt nas nie przekona, że jest odwrotnie.
1: Dawno temu były taśmy jeszcze do magnetofonów Unitra, gdzie zawsze był test stereo właśnie, gdzie właśnie były sygnały testowe do sprawdzenia fazy i informacja, co trzeba zrobić.
2: To ja poproszę tu na antenie wydawcę, żeby znalazł to, co pamiętacie, jak były pierwsze stereo, był lewy kanał, prawy kanał.
0: To powinno być na internecie dostępne jako test.
2: Na pewno.
1: Jako pomoc.
3: Test kontrolny przeznaczony dla sprawdzenia prawidłowego działania odbiorników stereofonicznych. Opracowanie Wydział Eksploatacji Rozgłośni Pierwszej Polskiego Radia w Warszawie. Dla sprawdzenia zgodności kierunków podane zostaną sygnały testowe kolejno na lewy i prawy kanał. Kanał lewy. Kanał prawy. Dla wyregulowania symetrii, czyli równej głośności oraz sprawdzenia jednakowej barwy dźwięku obu głośników, podane zostaną sygnały testowe kolejno na lewy i prawy kanał. Ocenę należy przeprowadzić w miejscu równoodległym od głośników.

Dla sprawdzenia zgodności faz obu kanałów podanych zostanie 5 sygnałów testowych na przemian w fazie zgodnej i przeciwnej. Będą one słyszane kolejno ze środka pomiędzy głośnikami oraz z obu kierunków skrajnych. W przypadku prawidłowego sfazowania kanałów sygnały pierwszy, trzeci i piąty będą słyszane ze środka.

0: kiedyś audycje się naprawdę zaczynał. Trójka chyba, nie wiem, ale wiem, że było
1: dwójka,
0: takie...
1: Dwójka, wieczór dwójka. Portowy.
0: Tak, i że był lewy kanał, prawy, można się było upewnić, czy aby jesteś we właściwym
2: a
0: miejscu.
2: A co jest lewo, co jest prawo, tak.
0: A powiedzcie trochę, bo tak, to nie są tylko kopaliny, to jest sprzęt, który się przechował.

0: Jedna rzecz to są technologie i widzę w tej, bo czasami się temu przyglądam, jak wiele może kosztować adapter, czyli takie coś, co puszcza czarne płyty. Te magnetofony to już jest wielka rzadkość, bo to mechanicznie jest super zaawansowane. Ojciec mi coś tłumaczył, że życie kondensatorów jest krytycznym elementem tego wszystkiego, bo
1: Elektroniki.
0: te
1: Tak jest.
0: elektrolity po prostu nie chcą być wieczne i to
1: Wysuszają się.
0: wysuszają, więc rekonstrukcja te,
2: Bądź o
0: ale
2: zgrozo wylewają i niszczą
0: tak.
2: sprzęt.
0: Ale to rozumiem, że część jeszcze nie jest za późno z wieloma rzeczami i rozumiem, i to nie chodzi tylko o modę, sentyment, ale no, nie wyrzucajcie tego, bo my, ja, tata, no, często spotykamy ludzi, którzy w ogóle uznali, że to jest po prostu ślepa gałąź
2: Ja się
0: ewolucji,
2: z tym spotykałem w
0: że
2: bardzo
0: po
2: wielu
0: prostu wyrzucane
2: miejscach,
0: były.
2: które.
1: Jeśli mogę, ja spotkałem się tą ideą, naprawiajcie, nie
0: Tak.
1: wyrzucajcie. Jest oczywiście to związane z wyszukaniem fachowców, którzy będą w stanie pójść na poziom elementu. Nie chcę się w jakieś skomplikowane przykłady bawić, ale niedawno pralka mi wysiadła. Znasz mnie, to otworzyłem
0: Oj,
1: oczywiście.
0: znam cię, znam cię.
1: Jedna dioda poszła tak naprawdę, a w zasadzie pralka była do wymiany.
0: Ale to w ogóle jest te maszyny były tak jak stare Volvo, było Car for Life.
2: Tak
0: I ten
2: jest, to.
0: magnetofon jest for life. Natomiast rozumiem, że jest cały, nie wiem, jakie są fachowe nazwy, ale ten rodzaj, i chyba on powoli będzie, jakby to powiedzieć, karany, ale ten rodzaj produkcji przedmiotów,
2: Tak,
0: które mają
2: to ma w ogóle być
0: wbudowane mechanizmy
2: likwidowane, że nie
0: tak.
2: wolno, nie
0: Że
2: wolno
0: gwarancja jest
2: czegoś.
0: dokładnie na
2: Tak.
0: tyle, to jest perfekcyjnie obliczone. Jak się kończy
1: To
0: gwarancja, to po prostu
2: ma
0: trzeba
2: być źle. To,
0: wymienić.
2: tak.
1: Pięć lat.
0: Ciekawe.
1: W Anglii to wychodzi, że 5 lat jest gwarancja sklepowa, a 5,5 już.
0: To powiedzmy, panie Michale, w szczególności, bo tatę to jeszcze będę miał okazję gadać, ale pan tu przyjechał ze Śląska specjalnie, to bardzo doceniam.
2: Poprawię, że Zagłębia, bo
0: Prawie, o, jest Zagłębie.
2: Sosnowiec, więc
0: Pan
2: że.
0: jest Sosnowca, ale na ten sygnał, że możecie się panowie spotkać tutaj, niech pan opowie. Ja mam zapisane retro nagrania, ale w ogóle może mam tak, może wszystko źle zapisane.
2: Ja działam jako firma, która w tym roku obchodzi 18 swoją, więc jesteśmy pełnoletni. Za chwilę będziemy, za tydzień. I działam po to, żeby muzykę sprzed lat, przede wszystkim muzykę, bo to nie tylko.
0: Proszę, prośmy jego ojca, który wie, że w czasie nagrywania to strasznie mi tu szumi, przekładając taśmę.
1: Tak,
0: Tak, proszę
1: sorry.
0: odłożyć, ale to się jakoś wyczyści. To lecimy na żywca. Więc osiemnastkę kończycie też. No.
2: Tak jest, kończymy 18. Przez 18 lat głównie się skupiamy na tym, żeby odkrywać polską muzykę, która gdzieś została zapomniana, publikować takie nagrania, które mało kto by nawet wiedział, że zostały zarejestrowane, a są warte tego, żeby je pokazać całemu światu. Odkrywać na nowo rzeczy, które wcześniej były na przykład dostępne tylko jako muzyka filmowa w samym filmie. A jednak przy niewielu filmach było tak, że te taśmy się zachowały na szczęście, głównie właśnie w prywatnych zbiorach, dzięki kompozytorom, bo dużo ówczesnych studiów, które zajmują się produkcją, czyli na przykład tak wytwórnia filmów w Łodzi, oni te taśmy niszczyli, bo oni uznawali, że jeśli taśma została wgrana już na taśmę filmową, ta muzyka, która miała być wykorzystana, to taśma magnetyczna była już dla nich niepotrzebna i ona albo idzie i szła znowu do jakiegoś wykorzystania, albo szła dosłownie na śmietnik, albo nią palili nawet w piecach. Tak więc dosłownie z dymem poszło dużo bardzo dobrej polskiej muzyki filmowej. Całe szczęście teraz się okazuje, że niektóre taśmy miały swoje kopie, gdzie się nimi wymieniano. Ja dużą część czasu spędzam na tym, żeby właśnie znaleźć to, co jeszcze można ciekawego pokazać i.
0: Niech pan trochę o tym powie, bo rozumiem, że na pana niech pan, bo ja o tym zapomnę, bo ja zawsze zapominam, wymieni adres, gdzie pana znaleźć?
2: Gad Records. Gad jak od zwierzątka, bo od gadania.
0: A,
2: Również
0: Gadre,
2: pasuje.
0: nie wiedziałem, czy jak Bóg, czy wszystko, GAD Records.
2: Tak.
0: I tam są płyty, pan zresztą przywiózł tam tutaj w Gracity się aż 3, Polish Jazz Quartet, Kabaret Dudka, to pewnie są jakieś rzeczy, bo dużo
1: Pokaż.
0: słyszeliśmy Dudka, masz tu ojcze. I no, coś dla mnie, The Best of Studio Filmów Rysunkowych, to jest chyba Bielsko-Biała, czy
2: Tak,
0: nie
2: to
0: wiem.
2: jest Bielsko-Biała,
0: O rany bole klolek, ile tu jest
2: to jest
0: rzeczy.
2: płyta, za którą nawet udało się dostać Fryderyka.
0: Reksio Strażak, coś dla nas.
2: Płyta bardzo przekrojowa, z bardzo
0: Dostał pan
2: różnej.
0: Fryderyka za to?
2: Tak, za to dostaliśmy Fryderyka.
0: Niesamowite.
2: Bardzo się cieszę z tego, bo to naprawdę było bardzo fajne doświadczenie, że dało się zebrać na jednej płycie. Raz, że wiadomo, wszystkie najbardziej popularne czołówki, te, które po prostu pamiętamy właśnie. Tu działa nostalgia.
0: No
2: Znowu,
0: tak.
2: zdecydowanie. Ale przemieszane z rzeczami absolutnie unikatowymi, o których mało kto pamięta. Są tu na przykład śpiewane piosenki do Pan Paliniego przez Andrzeja Zauchę. Są tutaj Alibabki, które śpiewały chórki do jednego z filmów Bolka i Lolka. Tak więc jest bardzo, bardzo szeroko, jeśli chodzi o to, co w tym archiwum było. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie z archiwum studia
0: Niesamowite.
2: Bielskiego

0: I gdyby kto chciał, bo u pana można to, bo to jest bardzo ciekawy model. To są rzadkie rzeczy, wąski rynek, jeśli mogę tak powiedzieć.
1: Mm-hmm, tak jest.
0: I część tego, jak dopowiadam, to jest na pewno pana pasja.
1: Tak.
0: Część to, żeby to funkcjonowało, to rozumiem, że pan robi takie, że można zamówić zanim ona wyjdzie.
1: Nie zawsze. Zawsze robimy płyty i dopiero potem oficjalnie ogłaszamy, że już za chwilkę będą. To jest tak, że ja mam to szczęście, że robię to, co po prostu najbardziej lubię robić.
0: Ale skąd pan to wziął?
1: Ja to wziąłem stąd, że ja zacząłem jeszcze jako nastolatek, zaczęło się od tego, że jeździłem z zespołem SBB na koncerty.
0: Jak się rozwija? To niech pan powie, która z tych wersji jest prawdziwa, jeśli chodzi o rozwinięcie tej nazwy.
1: Nie mogę. Szukaj, bo już buduj.
0: A Silesia Blues Band?
1: To wcześniej.
0: A no właśnie.
1: Więc ta najbardziej powszechna Szukaj, Busz, Buduj, natomiast najpierw był Silesia Blues Band, dopiero potem był pomysł, żeby tę nazwę
0: Szukaj,
1: skrócić.
0: Szukaj, Busz, Buduj. Ja tak. Trapię triady, to na inną audycję.
1: Tak.
0: Szukaj, Busz, Buduj.
1: Ja też to SBB to...
0: Ale co, pan jeździł jako psychofan, czy robił pan nagłośnienie?
1: Nie, ja jeździłem jako licealista, który po prostu pomagał podczas tych koncertów na różne sposoby i równolegle z tym zacząłem się interesować właśnie kwestiami wydawniczymi, bo tam przy SBB było sporo materiałów koncertowych, które były rejestrowane wówczas, w latach 70. oryginalnie. Pomagałem jednemu wydawnictwu, które wtedy wydawało płytę SBB. Oni zaczęli też robić inne rzeczy, więc ja im też przy tych rzeczach pomagałem. Między innymi płyty Exodusu, Tomasza Stańki, TSA.
0: O tych wydawnictwach powiedzmy, bo jeszcze ja z ojcem też jeździłem rozstawiać sprzęt głównie.
2: Chcę się dochopać do jednej taśmy i koniecznie pokazać panu.
0: No.
2: Czekaj, muszę dźwignąć tą. Na sekundę będzie trochę hałasu.
0: Dobra, to teraz... I później będzie takie fajnie, ta taśma widać, że się już urwała. To...
1: Jak zawiruje, tak.
0: I tak słychać, że wzrasta częstotliwość, bo to jest fizyka. I za chwilę...
2: Bo wystartuj, mam nagranie jazzowe. Naprawdę nie wiem, kto to gra. Pan może widzieć.
0: To quiz na żywo, tak. Quiz na żywo zrobimy.
2: Już za chwilę.
1: Obawiam się, że mogę podać.
0: O, to jest taśma, która lata tak po mikrofonie.
2: Już, sekundeczkę tylko.
0: Teraz ściąganie.
2: To zdejmę.
0: Oj, tata, żeby ci nie wymknęło się,
2: nic,
0: bo to jest ten kilometr
2: wymknie,
0: taśmy.
2: O niej. Próbę chóru zostawiamy.
0: Właśnie.
2: Kontrolfletowi, Jadwigi.
0: No powiedz, teraz jest na pudełkach.
2: Różne.
0: To są różne marki też różne, takie. Nie? Jest Stylon też, bo my byliśmy.
2: O, to jest do obejrzenia, to za chwilę wam pokażę. To.
0: Jazz NN, no to dobra. To ty zakładaj tą taśmę, a my jeszcze porozmawiamy, bo ja pamiętam, to były polskie nagrania, ruskich płyt było strasznie dużo, czeski suprafon.
1: Suprafon, tak. Suprafonem też pracujemy. Regularnie wydajemy trochę czeskiego
0: jazzu. A w ogóle polskie wydawnictwa jakieś takie poważniejsze zostały jeszcze?
1: Znaczy, cały zbiór polskich nagrań trafił do Warnera, został sprzedany i jest tam cały czas nim...
0: Ale tak jak straciliśmy jak kolonę za syrenkę i Warszawę, rozumiem, że nie mamy...
1: Tak, przy czym jest zaopiekowany. W sensie, że na przykład ta płyta, którą tutaj przyniosłem się z kabaretu Dudek, to jest właśnie ze zbiorów polskich nagrań z Warnera. Razem z nim przygotowana. Firma jest bardzo otwarta na to, żeby właśnie takie rzeczy bardziej niszowe, które nie są rzeczami w 100% tylko komercyjnymi, że możemy razem z nimi realizować. Więc,
0: czy właśnie odkrywam majątek?
1: Nie. To się okaże.
0: To się okaże. No, jakbyśmy znaleźli skarb, bo to jest skarb. Ojciec tu zakręca tą taśmę. To teraz, jak się uda, to puścimy na antenie, jak się nie uda, to powiemy, że nikt nie wiedział. I to jest NN. Ojciec nie wie, co nagrał.
2: Nie pamiętam. Nie.
0: Buduję napięcie. Ja mogłem to ściszyć, podkręcić. O, jest.

0: nie wiem, kto to gra.
1: To ogłaszamy teraz quiz wśród naszych słuchaczy. Wylosujemy nagrodę, trąbkę na talon na trąbkę i balon dla tych, którzy powiedzą, kto to gra.
0: Kto to ta trąbka z tłumikiem?
2: Mazurkiewicz to chyba nie jest.
0: Fajne nagrodzie.
1: Nie pozwolę wam się tak dłużej bawić, ale później, bo rozumiem, że tutaj się coś dzieje. Ktoś tak jak pan, nie wiem ilu takich pasjonatów jest w Polsce, bo jedna z audycji dotyczyła tak zwanych archiwów społecznych i różnych z szacunkiem dla pana, bo też się do nich zliczam, wariatów jest sporo, którzy...
2: Wiem i to mnie też bardzo cieszy, że takie archiwa powstają, bo to jest naprawdę... Powiem tak, dla mnie w ogóle, jeśli chodzi o zbiory właśnie dotyczące taśm, kaset, ogólnie zapisu dźwięku, najczęściej te zbiory prywatne właśnie...

0: zbiory, które w jakiś sposób tworzą takie archiwa społeczne, są często zaskakujące wiele bardziej pod względem zawartości od tego, co można znaleźć w archiwach państwowych.
1: Czyli dobrze, że ludzie w tamtych czasach wynosili rzeczy z pracy.
0: Tak, znaczy to na pewno, ale na przykład też czasami się trafiają w archiwach oficjalnych rzeczy, które tam miało nie być. Na przykład jak robiliśmy właśnie archiwa całe, ponieważ my mieliśmy tą przyjemność, radość, że nie tylko wydaliśmy te płyty ze studiem filmów rysunkowych w Bielsku, ale też całe archiwum porządkowaliśmy i digitalizowaliśmy. Więc wszystkie taśmy zostały zgrywane do domeny cyfrowej, wszystkie taśmy zostały naprawione tam, gdzie były jakieś sklejki rozpadające się czy coś, więc to wszystko zostało zrobione.
1: To mam dla pana coś, bo odkryłem ostatnio w Polskim Związku Niewidomych, który ma, właściwie nie wiem, może o tym nie wie, a może wie. To jest ponad 3000 tytułów nagranych, książek. I byłem ostatnio...
0: I kilka nawet materiałów muzycznych też.
1: Tak, ta piwnica wygląda jak schron i nie wiem, ile tam jest, ale jest tam gigantyczny materiał różnych wykonań taśmowych ludzi. Ja to pamiętam, bo to w ogóle była specjalna... Ja się wychowałem na tych taśmach, dlatego mama pracowała tam i tam przychodzili, szczególnie w czasie stanu wojennego, aktorzy bojkotowali telewizję. I wtedy się mówiło, wybaczcie państwo, polityczną poprawność, że się nagrywało u ślepych. To znaczy oni przychodzili i po prostu książki, czasami ulubione książki, po prostu wykonania są nieprawdopodobne zupełnie i te archiwa tam są. Ktoś kiedyś je odkryje, mam nadzieję, że one też trafią.
0: Też powiem,
1: nieprawdopodobne są wykonania. Dopóki jeszcze żyją ci, którzy je wykonywali, bo później to już ja bym zapytał, co zrobić, jeśli ten ktoś już, bo to prawa wykonawcze... To jest bardzo trudna rzecz.
0: A w ogóle kwestia, status prawny wielu tych taśm to jest bardzo zawiła rzecz. Kończąc poprzedni wątek, chciałem tylko powiedzieć jeszcze o tym Bielsku, że właśnie między taśmami z muzyką z Reksia, z Bolka Lolka, z tego typu rzeczami, znalazłem taśmę nagraną na wolnej bardzo prędkości, chyba nawet na 9 centymetrach, żeby się więcej zmieściło znacznie. Taśmę, którą jakiś technik Polskiego Radia wykopiowywał fragmenty ostatnich audycji 60 na godzinę przed stanem wojennym zaraz, które często trafiały na anteny wtedy mocno pocięte, cenzurowane, bo było mówione za dużo mimo karnawału Solidarności i nie to nieco, co powinno być. I ta taśma z tymi 4 godzinami nagrań z 60 krążyła po prostu po Bielsku i po gdzieś
1: w ogóle to była kultura, a propos takiej konspiracyjnej,
2: no była.
1: Kultura w ogóle kopiowania, przecież ludzie mieli całe, nagrywały się listy przebojów przede wszystkim, no ale przecież kabaret
0: znalazłem też swego czasu, w przyszłym roku mam nadzieję, że z tego będziemy robić płytę, kupione zbiór taśm, kaset magnetofonowych, dość pośredniej jakości, bo to polskie stylony, więc jakość ich była różna, ale na tych kasetach między innymi zachował się recital i to nagrany bardzo ładnie jakością z konsolety gdzieś zgrany Jana Tadeusza Stanisławskiego, zrobiony w latach 80. przed jego wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. I to jest nagranie absolutnie nieoficjalne, którego nigdzie wtedy nie mogło być, bo to, co on tam mówi, absolutnie się nie mogło znaleźć w obiegu, że tak powiem, szerokim. Natomiast te taśmy, bo tam jeszcze jest dużo innych w tym zbiorze bardzo specyficznych rzeczy, to były taśmy, które były po prostu zbiór jednego pana, który był dość wysoko postawionym dyrektorem w Warszawie jednej z firm. Nie będę tutaj mówił, jakiej firmy, bo nie chcę tutaj, że tak powiem, trzymamy się RODO i tak dalej. Natomiast na przykład na tych taśmach są też jego zapisane rozmowy telefoniczne.
1: No tych taśm, które to... Więc o tym audycja się pojawiła też, ile jest taśm, które nie chcielibyśmy ich odkryć.
0: Tak, no to jest, a to też kawałek po prostu czyjegoś życia, po prostu tylko zapisany po prostu w formie właśnie magnetycznej, a nie...
1: Ale ja muszę pochwalić się jedną rzeczą, bo ojciec nagrywał między innymi taśmę Matkę Kaczmarskiego już wtedy, prawda? Ojciec, ty masz płytę Kaczmarskiego, płytę Perfektu.
2: Dobrze.
1: Tą pierwszą płytę Perfektu,
2: pierwszą płytę Perfektu, tą z Hołdysem, co mi się zdarzało? Nagrywać rzeczy jakby robocze, przed koncertem. Jako wykonawcy sami chcieli siebie posłuchać.
1: A no tak.
2: Płacili pieniądze i to nie było, one nigdy nie dostały dalszego biegu. Perfekt jest u nas w piwnicy na wielośladowej taśmie, niestety nie.
1: Kto znajdzie magnetofon, uwaga, konkurs wielośladowy. O, widzicie państwo, jak warto przyjechać z Zagłębia, bo to jest szeroka taśma, ten magnetofon tego nie zrobi.
0: Mamy dostęp do 8, 6, 16.
1: No to ogłaszamy aukcję.
2: Hej, no to...
1: No to widzicie, ten... aukcja, pan Hołdys kiedyś wspominał o tobie zresztą, może się dowie, że istnieje taśma matka.
2: No.
1: No to fantastycznie. Słuchajcie, a tata, a powiedz, bo ja dużo strasznie gadam, no bo to było moje dzieciństwo, jeżdżenie na sakrosąg, ja podobnie jak pan, zaczynałem od jeżdżenia i wożenia kabli po prostu na takim festiwalu, który mało osób słyszał, ksiądz Palusiński,
2: no tak,
1: już nie żyjący, ale to był...
0: Na sakrosągu zaczynałem z nimi Krzysimir Dębski.
2: Proszę.

0: Krzysi Midler,
1: tak.
2: On tam zaczął swoją karierę.
0: No ja pamiętam ten wtedy czechosłowacki Plastic People Universe, który tutaj tak. był. No pamiętam, bo to było w wielkich kościołach, Częstochowe, no wiecie, nagrywanie w Częstochowie i te kable, to jest nieprawda. I tutaj strasznie dużo tego sakrosongu jest.
1: Częstochowy papież, kardynał Wojtyła przyjechał na sakrosong, bo on był patronem.
0: Tak, on był patronem, Wojtyła był patronem.
1: I z Częstochowy pojechał do Rzymu i już nie wrócił.
0: No, to widzicie, jak można zrobić karierę, no tak otarliśmy się. Słuchajcie, dobrze, a tata, gdybyś ty powiedział, bo ta audycja, chociaż to by było na kilka, powiedz o tych kilku swoich, tych wielkich projektach, bo jeden poza badawczymi, bo ty robiłeś, to były najnudniejsze moje momenty, jak ty mierzyłeś jakieś odsłuchy, pogłosy w nocy w sali kongresowej, wysyłając pojedyncze impulsy i badając, jak ta sala odpowiada.
1: No to właśnie, to był materiał do mojego doktoratu, transientowe zniekształcenia dźwięku.
0: To pan. Sprawdzajcie.
1: Nie, łatwo transient, tego dużo nie ma, aczkolwiek w literaturze się powie. Chodzi o to, że początek dźwięku obok fali tej bezpośredniej przychodzą odbicia i one powodują deformację sygnału.
0: Ciekawe.
1: To jest niestety sprawa losowa trochę. To jest dość skomplikowana matematyka niestety dlatego. Te próby, coś mówił, filharmonii różnych, warszawskiej, poznańskiej, jej już nie pamiętam, ale tych dużo. Zresztą tam niektóre...
0: A to która sala jest taka dobra z tych starych?
1: Która?
0: Bo to rozumiem,
1: poznańska
0: część, to jest
1: dobra.
0: Starożytna umiejętność. Nikt nie miał wtedy mikrofonów, a mimo tego niektóre sale są niezwykłe.
1: Poznańska dobrze się zachowuje, ale to jest, jak mówię, to jest niedokończona symfonia. To chyba się nie zakończy zresztą.
0: Nie stawiajmy granic opatrzności. To był ten naukowy, o którym mniej, ale później był ten etnograficzny tak naprawdę, prawda? Jakbyś o nim opowiedział, pamiętasz? Etnograficzne jeżdżenie po Polsce.
1: Po Polsce. To się zaczęło, kiedy pani Jadwiga Sobieska poprosiła mnie o pomoc w rekonstrukcji zbiorów starych, które jeszcze jej mąż nagrywał z cyklu z Holbergiem po kraju na bardzo dość prymitywnym sprzęcie i trzeba było to wszystko poczyścić. Także potem żeśmy nawiązali współpracę i z tego właśnie duże basy powstały.
0: Tak, i pewnie musicie Państwo zobaczyć w filmach, tak. Możecie na szpiegowskich filmach. Ciekawe, już wiem gdzie. Teraz na Netflixie jest film o... No, Una Bomberze, o Tedzie Kaczyńskim. I tam Russell Crowe, który gra tego jednego, no tak ważna postać, oni rejestrują, odtwarzają, podsłuchują go, to jest obrzydliwe, a nie mogę spoilerować. Ale jednym z bohaterów tego jest magnetofon Nagra, który tam stoi. Wygląda kompletnie kosmicznie, jak takie aluminiowe pudełko.
1: No tak.
0: Ale to było też, no to polski inżynier, ojciec go znał i pracował też dla niego, ale no, do czego polska myśl techniczna była zdolna? No Kudelski to jest jednak nieprawdopodobne.
1: No tak,
0: firma.
1: Ale Kudelski robił to wszystko w Szwajcarii.
0: No, co poradzić, no.
1: No, zrobił to wszystko w Szwajcarii, był niezwykle precyzyjny, a ja byłem jednym z nielicznych, który miał autoryzację serwisowania.
0: No to tak jakby Apollo 13 ktoś mniej więcej odprawiał teraz. Jeżeli ktoś ma, ale myślę, że Nagrę to trudno znaleźć, nie? Czy ma pan może Nagrę?
2: Wiem, gdzie Nagry są jakby co, natomiast Nagry są strasznie drogie obecnie i są bardzo poszukiwane.
1: Ja mam dokumentację wszystkich Nagr.
2: Pięknie.
0: Kolejna opcja.
2: Nagry w ogóle teraz często używają kompozytorzy współcześni, którzy zajmują się muzyką elektroakustyczną, muzyką eksperymentalną. Ponieważ dla nich na przykład wykorzystanie taśmy, którą można właśnie zwolnić, przyspieszyć, nagrać na przykład materiał, po czym dwa razy go puścić wolniej, to jest zupełnie jakby nowa właśnie faktura dźwiękowa. Jest taki człowiek, serdecznie polecam, na YouTubie można go znaleźć, nazywa się Heinbach. To jest niemiecki muzyk, który na przykład tworzył taką instalację, gdzie taśmę właśnie włożoną na Nagrę wypuszczał gdzieś daleko, daleko na jakiś jeszcze jedną rolkę.
1: Wtedy rolkę i opóźnienie miał.
2: I obok tej rolki przyłożył nożyk kuchenny. I po prostu z każdym kolejnym obrotem tej taśmy, to była bardzo długa pętla, coraz więcej tej taśmy, tej warstwy magnetycznej znikało, bo była zeskrobywana, więc po prostu dźwięk, tam przez kilka godzin tego utworu rozpadał się. Dosłownie.
0: Ludzie, czego to nie wymyślisz? Ale pamiętam, że Nagra miała taką instalację, takie wystające jakby takie pałąki.
1: Nie, bo
0: Nagra była znacznie mniejsza niż to, co mam.
1: Mniejsza,
0: to był portatywny magnetofon.
1: I ja miałem do nasadki, że taka 1000-metrowa taśma się dało założyć. I w sakrosągu myśmy właśnie używali tych dużych.
0: I to polski inżynier.
1: Niestety wszystkie materiały sakrosągowe.
0: Ale ty też miałeś przecież, no właśnie, gdzie one są? Bo płyta była chyba.
1: Gdzieś. Janek miał to wszystko.
0: Ksiądz Jan Palusiński. Świętej Pani. To może znaleźć, bo sakrosągu strasznie dużo. U nas też jest sporo tego.

0: do sakrosągu, też nie bardzo wiem, może, bo też taka była intencja tego spotkania, nie tylko żeby nagrać tą audycję, ale właściwie no,
1: Przyjrzeć się.
0: przyjrzeć się, zastanowić się później pod okiem kogoś, kto zna wartość tego, które z tych rzeczy i gdzie powinny się znaleźć, w jakich archiwum, bo to były wielkie, wielkie pasje. No, sakrosąg to było
1: No
0: gigantyczne
1: to
0: przedsięwzięcie.
1: były duże, no to była duża impreza. Jak to się udało Jankowi, to ja nie wiem.
0: No miał dojście do Karola Wojtyły, to pewne, bo był z Krakowa. Ale słuchaj, to był ten projekt Sakrosąg, projekt ten.
1: Jak skończymy audycję, to jeszcze wam coś pokażę.
0: No właśnie, a później ty jeszcze byśmy troszeczkę, a propos rzemieślników, bo ty miałeś też karierę, właściwie do dzisiaj, taką inżynierską. Ty projektowałeś stół Midas i projektowałeś dużo rzeczy, które służyły do nagrywania, a to nie jest błaha taka rzecz. Jedno to jest, że ja wiem, gdzie guzik
1: Nie,
0: nacisnąć, ale bebechów nic nie rozumiem.
1: chyba najlepszym projektem był Teatr na Woli. Potwornie trudny, bo w dawnym sali Ośrodka Kultury Fabryki Kasprzaka Jako
0: tak.
1: kino,
0: trzeba
1: kino
0: robić
1: Mazowsze
0: teatr.
1: najpierw to, tak?
0: Ja robiłem akustykę tam. Pamiętam, Tadeusz Łomnicki sprawdzał to. No i do dziś jest to uznane z najlepszych teatrów w A no
1: sensie
0: proszę.
1: akustyki.
0: No ale to jest konstrukcja, no bo to wymaga znawstwa, zaprojektowanie tego, nawet dobranie tego sprzętu, bo to nie były tanie rzeczy. To znaczy, jak się ktoś pomylił, można było jak zakup śmigłowca prawie. Znaczy, jeżeli ktoś kupował stół mikserski, no to.
1: No to wiele rzeczy udało się wtedy ściągnąć, chociaż było to bardzo trudne. Ja pamiętam negocjacje w Wierośladu dla Akademii. To trwało, bo to duże pieniądze kosztowało, jak na tamte czasy. Negocjacje i zakup aparatury synchronizacyjnej do sekcji filmowej w Akademii. Też była sytuacja taka, że ministerstwo przyznało nam te ileś tam tysięcy dolarów w październiku. Pod warunkiem, że będzie wydane w tym roku.
0: No to nie zostało. Tu się mimo zmiany ustroju,
1: Tak, tu się wiele nie
0: tu się
1: zmienia.
0: absolutnie
1: Ja
0: nic nie
1: pamiętam
0: zmieniło, tak.
1: wtedy, tydzień później, bo leciałem do Nowego Jorku, pertraktować z magnatechem wysłanie, żeby nam zrobili wbicie w kolejkę. No bo przecież to ten sprzęt nie
0: A niby
1: stoi
0: jakieś
1: na półce.
0: kondensatowanej fakturki, coś, żartuję. A ty później wykładałeś jeszcze tam, prawda? W Nowym Jorku.
1: Proszę.
0: W Nowym Jorku miałeś karierę
1: A,
0: dydaktyczną.
1: dydaktyczną, ale to w 80 był kurs letni prowadziłem, ale to bardzo udany niestety. Roczny kontrakt na 81 rok jakoś tak dziwnie.
0: To był szczególny rok, rzeczywiście. No dobrze. A
1: Jakoś
0: twoje
1: tak.
0: inżynierskie, bo ty prowadziłeś też teraz, śmiało możemy mówić, bo ta firma już nie istnieje od tej strony, ale sam pamiętam Cambridge Concept.
1: No to w Anglii, Cambridge Concept.
0: Bo to trzeba dodać, że ojciec mieszka od wielu lat, od dziesięcioleci w Cambridge i tam też prowadził taką firmę, która projektowała takie bardzo precyzyjne
1: Ale
0: urządzenia.
1: to wielokierunkowe. Znaczy zaczęło się od outboarda, czyli od firmy, która oparta na moim zresztą pomyśle tłumików ruchowych. To z
0: Proszę,
1: Robinem Whittakerem, tak? To z Robinem Whittakerem.
0: a ja
1: zrobiłem,
0: znałem
1: tak.
0: Robina, ja składałem to nawet.
1: No ja tam założyłem z nim firmę. Myśmy ciągnęli, prawdę mówiąc, wszystko stanęło po zamachu 11 września. Zamówienia amerykańskie z dnia na dzień skończyły i myśmy postanowili zamknąć firmę, no bo byliśmy bez długu na szczęście, więc można było. A teraz to Outboard istnieje i zajmuje się czym innym, zupełnie całkowicie cyfrowym. Tak jak tamto było analogowe całkowicie, tak tu i największym sukcesem Bo to był sprzęt automatyzacji konsol, tak? konsol. Do konsol.
0: No moim autorskim projektem jest Excel 4 Midasa. Phil Collins jeździł objeżdżać cały świat z tą konsoletą.
1: King Crimson tak samo jest, to też.
0: Mój ojciec i King Crimson i
1: Tak
0: Phil
1: jest.
0: Collins, bardzo dobrze. Ale ja pamiętam ten, bo ojciec, jak mieszkaliśmy jeszcze na Żoliborzu, to ojciec ten, bo to się nazywał silnik krokowy, jeśli dobrze pamiętam. Ale że generalnie, bo ja przez jakiś czas z moim kolegą Filipem zresztą byliśmy i dorabialiśmy, bo to była bardzo precyzyjna konstrukcja, jeśli sobie Państwo możecie wyobrazić, te heble to były takie potencjometry, latały w górę i
1: No
0: w
1: ale
0: dół.
1: właśnie nie bezstopniowe, one to miały, to nie był krokowy silnik, tylko ciągłego ruchu. No ale produkcja ich niestety upadła w pewnym momencie i Excel 4, który był oparty o te tłumiki, skończył. Ale zrobili chyba, o ile pamiętam, 150 czy 180 sztuk
0: Patrzą na
1: tylko.
0: siebie specjaliści i wiedzą, o czym mówią. ale to jakbyśmy rozmawiali o modelu

0: Śmigłowca. Ale ty miałeś duże doświadczenie też później z przemysłem lotniczym, z różnymi innymi.
1: Lotniczym, ale to dotyczyło prób zmniejszenia hałasu. To też jest lotniczego.
0: No tak, słyszałem, tylko pomysł,
1: Nieproste.
0: tłumik, ten silnik lotniczy,
1: Nie
0: to
1: chcę
0: jest.
1: znowu wchodzić w filozofię, ale jak się łatwo zastanowić, energia to jest jak Pan Bóg. Ani się da stworzyć, ani się da skasować. Można tylko przesunąć. No tak
0: Ale jak
1: działa.
0: ty przyjdziesz, ja nie pamiętam, jak w domu na Felińskiego był odkurzacz, który był prototypem do głośnika rurowego, który miał w przeciwfazie atakować jakieś tam właśnie dźwięki lotnicze. To było nie... Ale ja się wychowałem w takim domu, gdzie
1: Mówiłem.
0: nigdy nie było, poza ciągłym zapachem kalafonii, czyli lutowania bez przerwy wszystkiego, wysyłania mnie, uwaga, po papierosy Orient. Ojciec nie pali chyba od 40 lat, ale zawsze tam piątkę i do kiosku po Orienty po prostu. I te godziny, ta lampa, pamiętam, i ciągle właśnie ten zapach kalafonii, montowanie
1: Nie
0: rzeczy.
1: boję, że było, wtedy nie było jakby usługne dla ludności tego typu, więc trzeba było
0: Więc trzeba było
1: samemu
0: dzieci
1: robić.
0: wysyłać. To nie było daleko, przyznaję. Ale część tych prototypów pamiętam, bo na przykład jeden z nich, ten silnik, był oparty na metalowej nodze podpórki do amerykanki, na którą ojciec nawinął, no generalnie cewkę, żeby zobaczyć, jak
1: Tak.
0: siły. No taki jak eksperyment, jak w
1: Tak.
0: szkole po prostu. I to
1: I
0: naprawdę w
1: działało
0: domu.
1: bardzo
0: I
1: ładnie.
0: bardzo dobrze to na tej podstawce do łóżka bardzo dobrze działała ta cewka, a z tego wynikło coś, na czym grał Phil Collins, słuchajcie. Ale rozumiem, że to wszystko to jest tak ewolucyjnie, tak jak teraz trochę AI rozmawiamy. I przyszła cyfra i zaorała trochę, bo to, co wymagało wielkiej umiejętności, precyzji, tych wszystkich, no w tej chwili to byle ćwok taki jak ja, no to no, biorę sobie taką audycję, wciąga to w jeden, nie wymienię z nazwy, ale tych programów, które sztuczna inteligencja zrobi za
1: Ale
0: mnie wszystko.
1: czy ja jestem zdania, że każda jednak technologia, nawet jeśli schodzi z pierwszego planu, to znajduje zastosowanie na tym planie drugim. Tak właśnie mówię o tym choćby kompozytorze niemieckim. Wcześniej by to było nie do pomyślenia raczej, żeby takimi rzeczami się zajmowali
0: Absolutnie.
1: nagle. Więc jakoś to, co było kiedyś po prostu. Tak samo na przykład stare sprzęty do edycji wideo teraz. Nagle niektórzy się na to rzucają, ponieważ
0: Tydzień temu jednak wyrzuciłem.
1: mogą
0: Ojej.
1: zrobić takie efekty, których komputerowe by nie uzyskali, ponieważ komputer będzie działał w sposób przewidujący, a sprzęt analogowy nie zawsze
0: I
1: dokładnie
0: zawsze
1: zagra
0: może
1: tak jak
0: wciągnąć
1: tak.
0: dobrze taśmy, prawda?
1: Więc
0: Wciągnąć.
1: zawsze się może
0: Dobra.
1: gdzieś na nieprzewidywalność, jak jakiś element losowy też ma tutaj, myślę, znaczenie, więc.
0: Słuchajcie, musimy jakoś tutaj powoli,
1: Dobra,
0: jak to się mówi,
1: dobra.
0: lądować, ale chciałem jeszcze pana Michała, zawsze powinnam później powiedzieć, i to jest tego, pana Michała Wilczyńskiego. Tata, pomyśl, którą taśmę jeszcze chciałbyś tak uderzeniowo, bo ja to znam kilka takich, że po prostu
1: No to może, bo mam
0: odkładam
1: dasz.
0: kanapkę, jak tam dźwięk się wydobywa. A panie Michale, pana największe znalezisko, takie coś, co pan zrobił, takie poza dzisiejszym oczywiście spotkaniem, ale takie o rany.
1: Jeśli chodzi o rzeczy, które osobiście, że tak powiem, odkryłem, miałem w ręku i cieszyłem się z tego, że ta taśma się znalazła, to jest oryginalna muzyka ilustracyjna do Akademii Pana Kleksa. Nie piosenki, tylko to, co Andrzej Korzyński napisał jako muzykę ilustracyjną, to było znalezione w jego garażu. Po przejrzeniu dwóch wielkich pudeł z taśmami, regałów, przepraszam, dwóch wielkich regałów z taśmami, ostatnie cztery taśmy na dole ostatniego regału, to było to, czego szukaliśmy, ale
0: Ciekawe.
1: zanim je znaleźliśmy, to mieliśmy całą podróż wielką przez
0: To powiem
1: kolejne.
0: panu, że u nas w piwnicy, bo my to pracowicie przenosimy z piwnicy na parter, to jeszcze zostało trochę takich właśnie takich złogów geologicznych. A to przeżyło to nawet tutaj małą powódź, muszę powiedzieć, w tej piwnicy, i jednak opatrzność ochroniła to, więc nie damy
1: Taśma się
0: jeszcze.
1: obroniła.
0: I taśma się obroniła. Widzę, że ojciec coś tutaj zakłada i ciekawe.
1: Zaskoczę was.
0: Mnie kiedyś powiedział jeden z techników Polskiego Radia bardzo fajną rzecz. Ja się tego trzymam od tamtego czasu, a to już było ponad 20 lat temu, że mówi, bardzo cenię oczywiście nagrania też cyfrowe, że to wszystko muszą digitalizować i tak dalej. Mówi, przy czym jeśli nagranie cyfrowe ulegnie uszkodzeniu jakiemuś, to po prostu jest po nagraniu. Jeśli taśma się zegnie, to my ją po prostu wyprostujemy. No, no właśnie, teraz ta zakrzywia, ale można to. To jest fajne, tak jak te samochody, które można było naprawić. W tej chwili można tylko po prostu jechać i prosić o zresetowanie komputera.
1: Tak jest.
0: Tęsknię za tym światem. Tata, uwaga, bo teraz budujemy napięcie. 3, 4.
2: Jeden pan, co miał interes łokciowy, wciąż wymyślał na kierunek niezdrowy. Drugi robił straszną chryję, że skoczyla z cięgiem ryje, aż dół pod zachętą wyryje. Chciał Pruszkowski zaraz krzyknąć, coś płonie, lecz Lasocki wnet mu stanął okuniem. W końcu nic mu nie poradził, bo Zawadzki go zawadził obrośniętym słupskim pogłowiem.
0: No
1: No i
0: dobra,
1: co?
0: dobra,
1: Z
0: dobra.
1: tego
0: Ale wiesz, co to jest w ogóle?
1: przypłoniło.

0: Chodź, wyciszamy, ładnie tak wyciszamy. Tak, tata wycisza, profesjonalnie tata wycisza. Audycję powoli kończymy. Przypomnę, że pan Michał Wilczyński był moim gościem i jak powiedziałem, poznałem go już nie 15 minut, a godzinę temu, a drugim był Władysław, inżynier wygnański. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Ojciec mój, na pewno wielki marzyciel i wielki rzemieślnik. I tyle, no. Choć tak po znajomości znalazł się w audycji, to bardzo jestem mu za to wdzięczny. Do usłyszenia. Dziękuję.
1: Dzięki wielkie.
2: Dziękuję.
0: To jest sygnał, rozumiem?
3: Nagrano 9 czerwca 1971 roku Rosocha, powiat Rawa Mazowiecka. Śpiewa Szcześniak Helena, urodzona w roku 1907, Rosocha, zamieszkała Rosocha. Kolejnego ogródecka zakwitała jabłonecka.

0: matka miała.
1: No dobra. Stop.
2: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.
3: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.
3: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Trwają prace Ministerstwa Obrony Narodowej nad specustawą w sprawie budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Nowa regulacja ma skrócić i ułatwić procedury inwestycyjne i logistyczne. W rezultacie umożliwić też szybkie rozpoczęcie stacjonowania amerykańskich żołnierzy. Tłumaczy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
4: Z Pałacu Prezydenckiego dochodzą głosy, jakoby decyzja już została podjęta. W domyśle, mam nadzieję, pozytywna. Pan prezydent ma, powiem szczerze, główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję. Bo rząd swoje zrobił. Wystosował uchwałę Rady Ministrów do władz amerykańskich, że jesteśmy gotowi tą bazę przyjąć i za nią zapłacić.
3: A decyzje po stronie amerykańskiej mają zapaść wkrótce. Sekretarz obrony USA otrzyma raport w listopadzie, a ostateczne ustalenia Białego Domu powinny być znane w grudniu. Portal wakacje.pl kolejną ofiarą cyberataku. Wyciekły dane związane z rezerwacjami po uzyskaniu przez hakerów dostępu do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów.
5: Przedstawiciele firmy podkreślają, że problem dotyczy tylko nielicznej grupy użytkowników, ale apelują do klientów o zachowanie czujności. Wśród wykradzionych danych są adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy zamieszkania, daty urodzenia i dane paszportowe. Jak dodano, incydent nie dotyczył systemu.

0: systemów płatności ani nie umożliwia dostępu do panelu klienta. Wakacje.pl zalecają ostrożność wobec wiadomości i telefonów, które dotyczą rezerwacji, zwłaszcza próśb o dopłatę, zmianę danych lub zalogowanie się na konto. Spółka ostrzega, że pozyskane dane mogą być wykorzystane do prób wyłudzenia pieniędzy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Portal wakacje.pl zaleca też zastrzeżenie numeru PESEL i paszportu. Wcześniej wskutek cyberataków wyciekły dane milionów klientów firmy MyDoktor, Enelmed i fakturownia. Tymczasem minister energii zapewnia, że nie ma planów ograniczeń ani podziału dostaw paliw po ponownym wprowadzeniu pakietu CPN ceny paliwa niżej. Dostawy paliwa są zabezpieczone, zapewnił w TVP Info Miłosz Motyka.
2: Mieliśmy przez tygodnie, także wiosną, najtańsze ceny paliw w Europie i ta turystyka paliwowa, którą oczywiście analizujemy i będziemy analizowali, nie doprowadziła do radykalnego przeciążenia naszych stacji, do tego, żeby tego paliwa brakło, żeby dochodziło do przerwy w podaży paliwa dla Polaków, więc będziemy to analizowali, ale na ten moment takiego scenariusza nie przewidujemy.
1: Program ceny paliwa niżej ma obowiązywać się do końca roku. Według rządu będzie kosztował polski budżet około 5 miliardów złotych.
3: To są aktualności jedynki.
1: W nich teraz Łotwa i zakończone wybory parlamentarne. Według Exit Poll wyniki wskazują na zwycięstwo ugrupowania premiera Andrisa Kulbergsa.
4: Wyniki badania ogłoszono podczas wieczoru wyborczego transmitowanego w telewizji publicznej. Według sondażu partię związaną z obecnym szefem rządu poparło ponad 35% ankietowanych. Na kolejnym miejscu znalazła się prawicowo-populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu z wynikiem ponad 11%. Niewiele mniejsze poparcie uzyskali Postępowi. Tuż za nimi znalazła się Władza Suwerenna, na którą wskazało ponad 10% ankietowanych. Ugrupowanie cieszy się znaczącym poparciem wśród rosyjskojęzycznych wyborców. W badaniu wzięło udział ponad 6,5 tysiąca osób wychodzących z lokali wyborczych. Autorzy zwracają jednak uwagę na dużą skalę niepewności. Blisko 1/3 ankietowanych nie chciała ujawnić, na kogo zagłosowała. W Exit Poll nie uwzględniono też osób, które wzięły udział w głosowaniu przedterminowym. Z tej możliwości skorzystało ponad 11% wyborców. Badaniem nie objęto także głosujących za granicą. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Do końca roku przedsiębiorcy muszą zdecydować o wpisaniu swoich firm do wykazu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Obowiązek dotyczy firm i podmiotów kluczowych dla funkcjonowania państwa.
5: Znowelizowana ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nakłada obowiązek samorejestracji w tym wykazie. Oznacza to, że firmy same muszą ocenić, czy spełniają te kryteria. Jednostki publiczne oraz podmioty objęte statusem operatora usług kluczowych zostały wpisane do wykazu z urzędu. Zmieniają się również przepisy dotyczące zgłaszania poważnych incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Firmy albo instytucje uznane za ważne muszą wysłać wczesne ostrzeżenie o takim incydencie nie później niż 24 godziny od wykrycia. Mają również 72 godziny na zgłoszenie incydentu poważnego, czyli takiego, który może spowodować obniżenie jakości lub przerwanie ciągłości usług. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Noc pogodna z wyjątkiem północnej części Polski. Tam może słabo popadać, także w ciągu dnia, który będzie ciepły. Termometry pokażą przeważnie od 16 do 23 stopni.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
7: Dzisiaj zabieramy Was w podróż po regionie, który dla większości Polaków wciąż pozostaje białą plamą na mapie. Ruszamy do szwedzkiej Skanii. Dowiecie się dzisiaj, gdzie szukać szwedzkiego Stonehenge i jak wygląda zamek, który zaprojektowano jako pułapkę naszpikowaną morderczymi otworami. Sprawdzimy, dlaczego Szwedzi mają w kodeksie pracy zapisany obowiązek jedzenia drożdżówek. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. Naszą trasę zaplanowaliśmy z absolutną ekspertką. Jest dziś z nami Agneta Pilson, certyfikowana polskojęzyczna przewodniczka. Agneta zna w Skanii każdy kamień i wie, gdzie jesień smakuje najlepiej. Zacznijmy od Lund. Polakowi stare

0: uniwersyteckie miasto kojarzy się z Krakowem, ale Lund to jest chyba zupełnie inna bajka.
1: Lund zaprasza wszystkich do zwiedzania nie tylko budynków uniwersyteckich, ale przede wszystkim 900-letniej katedry.
0: Jest imponująca, bo to jest romańska katedra, ogromna. Ale zdaje się, że w środku tam jest szczególna rzecz warta zobaczenia.
1: Tak, zostało bardzo dużo inwentariów początków tej katedry z XIII-XIV wieku, ale też jest wspaniały zegar. Prezentuje muzykę dwa razy dziennie, jest przemarsz figur na zegarze. Zegar pokazuje fazy księżyca, pory roku, znaki zodiaku. Według tarcz zegarowych można odczytać dzień tygodnia, imieniny. Można odczytać, w jakim dniu tygodnia będzie Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, albo była w ciągu ostatnich 100 lat.
0: Wszystko pokazuje i to od początku XV wieku.
1: Tak.
0: Lund ma przepiękny uniwersytet, ale ma też wspaniały ogród botaniczny. No i jak to w mieście uniwersyteckim jest coś, co jest bardzo związane z jednym z najsłynniejszych naukowców na świecie, czyli z Isaaciem Newtonem.
1: Pierwszy oryginalny ogród botaniczny leży tuż przy katedrze, ale z czasem, kiedy potrzeby naukowców i profesorów były coraz większe, wybrano nowe miejsce na założenie ogrodu botanicznego, który w dzisiejszych czasach ma około 8 tysięcy gatunków roślin.
0: I zdaje się jedną najważniejszą roślinę, czyli jabłoń. I ta jabłoń wydaje jabłka. Jedno z nich spadło Newtonowi. Oczywiście Newtonowi na głowę spadło w Cambridge, ale to jest genetycznie ta sama jabłoń.
1: Zgadza się.
0: W centrum miasta mamy skansen, który się nazywa Kulturen, ale to nie jest zwykły skansen.
1: Właśnie, skansen kojarzy się nam Polakom z budynkami o charakterze wiejskim, tradycyjnym, folklorowym. Natomiast tutaj macie Państwo okazję zobaczyć, jak Szwecja czy południowa Szwecja, Skania przeobrażała się na przestrzeni stuleci. Jak ludzie mieszkali i żyli tutaj. Dzisiaj wszyscy mają jedną wizję Szwecji. Natomiast zobaczyć, że Szwecja kiedyś była może równie biedna. I to właśnie widać w tym skansenie, gdzie została zebrana kolekcja domów przedstawiająca życie ludzi z różnych sfer społecznych, począwszy od domu rolnika przez dom, w którym mieszkał ksiądz, dom profesora.
0: Zabieramy się teraz na północ do Landskrony, a to miasto ma, można powiedzieć, polskie korzenie.
1: Na pewno Państwo słyszeli o chłopcu z Darłowa, który został królem Unii Kalmarskiej, czyli największego królestwa Skandynawii w XV wieku. Chłopiec z Darłowa miał na imię Bogusław. W wieku lat 6 został adoptowany przez królową Danii i został wychowany na króla Danii, Szwecji, Norwegii i całej Unii Skandynawskiej. I właśnie ten nasz rodak o imieniu Bogusław, który otrzymał imię Eryka XIII, był inicjatorem budowy zamku tutaj właśnie w mieście Landskrona, ponieważ wybrzeże było bardzo korzystnie usytuowane i jego celem było stworzenie linii obronnej i jednocześnie linii zamków handlowych wzdłuż cieśniny.
0: On, zdaje się, wojował z miastami hanzeatyckimi, próbował stworzyć odpowiednik takiej unii handlowej, która
1: byłaby przeciwwagą dla Hanzy, którą on nienawidził. Podłożem tej niechęci do Hanzy były kontakty Eryka XIII z polskimi władcami, z Władysławem Jagiełłą. Odbył wiele podróży nie tylko do Polski, także do Jeruzalem, więc był to człowiek niezwykle światowy i bardzo zorientowany w polityce międzynarodowej. Także jego decyzje co do rozwoju Skanii miały wpływ na wiele rzeczy, które później w Skanii rozwijały się w bardzo pozytywny sposób. Natomiast dzisiaj przylepiono mu taki przydomek ostatniego pirata Bałtyku, który został na Gotlandii.
0: Jego grób możemy znaleźć w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie. No dobrze, ale my jesteśmy w Landskronie. Co tutaj zobaczyć?
1: Właśnie. Miasto otrzymało jego imię. Tak zupełnie na początku nazywało się Erikstad. On kupił ziemię prywatnie, założył klasztor karmelitów i potem zbudował taką twierdzę. To był jego sposób zakładania twierdz. Nigdy nie brał czegoś, tylko płacił za ziemię. 100 lat później duński król Krystian III zdecydował zbudować tutaj twierdzę fortyfikacyjną.
0: Cytadelę. I to, zdaje się, to jest największa atrakcja.
1: Właśnie. Także Państwo, jeżeli lubicie historię, lubicie architekturę, jest to jeden z najlepiej zachowanych renesansowych twierdz.

0: twierdz otoczony fosą 70 metrów szeroką. Twierdza nie do zdobycia. Tutaj należy dodać, że Skania jako region była własnością króla Danii do 1658 roku.
1: Do tej twierdzy, do tej cytadeli idzie się przez niezwykłe ogródki działkowe. To jest też taki ewenement na szwedzką skalę, bo to są duże ogródki z pięknymi domkami w różnych

0: na zaoszczędzenie pieniędzy, bo wypowiadali swoje mieszkania, za które płacili, załóżmy od września do maja, i mogli mieszkać za darmo w tych domkach. I stąd pochodzi ta tradycja, że każdy Szwed chce albo po prostu posiada taki domek.
1: Przycupnijmy na chwilę na kawkę, która tutaj nazywa się fika. Tak jak w Portugalii, cafezinho nie oznacza po prostu napicie się kawy, tylko pretekst, żeby się spotkać i porozmawiać, to tutaj szwedzki odpowiednik to jest właśnie fika. Ale ta fika jest wpisana nawet do regulaminów różnych firm, że to jest obowiązkowa przerwa w pracy nawet, na której nie wolno w ogóle o pracy rozmawiać.
0: Fika jest rzeczywiście bardzo takim ważnym elementem życia codziennego. W każdym zakładzie pracy po przerwie obiadowej między 13 a 14 zaczyna się mówić: o, już teraz jest czas na kawę i na bułeczkę cynamonową. Nie zawsze bułeczki...
1: Tą drożdżóweczkę.
0: Nie zawsze one są, natomiast kawa jest wszędzie. Państwo zastanawiacie się, co oznacza słowo fika. Jest to po prostu przestawienie słów, przystawienie liter, jak gdyby anagram, i jest to słowo kafi.
1: Zanim dotrzemy do zagadkowego zamku, zatrzymajmy się na momencik w takiej miejscowości niedaleko szwedzkiej Riviery, w Falsterbo, i Muzeum Sztuki Fotograficznej. Prywatny projekt obrzydliwie bogatych Szwedów. Importer win i kobieta zajmująca się, prowadząca firmę budowlaną i firmę sprzątającą, po prostu szczerze mówią: nie wiedzieliśmy, co robić z pieniędzmi. Zaczęliśmy wydawać je na fotografie. Ale jakie to są fotografie?
0: Tam państwo możecie zobaczyć fotografie zrobione przez największych mistrzów. I na fotografiach są najsłynniejsze postacie naszych czasów. Są to modelki, jest to zespół ABBA. Najważniejsze w tej wizycie jest to, jeżeli państwo jesteście fantastami robienia wspaniałych zdjęć, to będziecie niezwykle zainspirowani, jak można ustawić obiektyw, żeby uzyskać najbardziej zaskakujące, najpiękniejsze ujęcie.
1: Wyposażeni w taką wiedzę, jedziemy na drugą stronę, do krainy Osterlen, gdzie znajduje się bardzo ciekawy, tajemniczy zamek Glimmingehus. Tam jest pełno pułapek, zapadek, fałszywych korytarzy. O co chodzi?
0: Historia Skanii jest bardzo burzliwa. Przez wiele stuleci przez obszar Skanii przetaczały się różne armie, na przemian duńskie, niemieckie, z tytułu kontaktów z handlowcami z Hanzy. Zbudowano wspaniałe twierdze i akurat ta twierdza z Glimmingehus. Budynek powstał na końcu XV wieku. Generalnie była to twierdza nie do zdobycia, ma bardzo wiele zakamarków. Dom potrafił przetrwać wielotygodniowe oblężenie. W jednej z piwnicy tuż pod pierwszym piętrem posiadali nawet własną studnię.
1: Czyli jak ktoś lubi opowieści o zamkach templariuszy pełnych takich właśnie pułapek, to przyjedzie tutaj na południe Szwecji, do Skanii, i zobaczy to na własne oczy. A my się teraz przenieśmy do miasta, które zna wielu Polaków, ponieważ przybijają promami z Polski do Ystad. I to jest dla nich takie miejsce, że no dobrze, tu zaczynamy naszą przygodę ze Skanią, ale właściwie to jedziemy dalej. A zdaje się, że warto się zatrzymać w tym Ystad, bo to jest nie tylko największe nagromadzenie budynków szachulcowych w całej południowej Szwecji, ale inne, bardziej fascynujące klimaty.
0: Ystad jest takim skromnym miastem, natomiast bardzo znanym jako resort wakacyjny. Powstało na początku XII wieku i w miarę rozwoju handlu, przede wszystkim handlu śledziem, została tam zbudowana nie tylko klasztor franciszkanów, który można oglądać do dzisiaj, częściowo zniszczony, ale klasztor franciszkanów ma wspaniałe wystawy mówiące o przeszłości tego miejsca, ale też o historii trębacza na wieży kościelnej.
1: To jest zawód, który do dzisiaj jest wykonywany w Ystad.
0: Tak, tradycja ostrzegania mieszkańców miasta Ystad przed nieproszonymi gośćmi albo pożarem pochodzi z XVIII wieku. Także dzisiaj mamy trzecią generację w tej samej rodzinie, gdzie ten pan jest trębaczem. Jest to jedyny trębacz w całej Skandynawii.
1: Trębacz trębaczem, ale tam niejaki Kurt Wallander, oczywiście fikcyjna postać, komisarz, który rozwiązywał

0: najdziwniejsze, najtrudniejsze zagadki kryminalne, właśnie mieszkał w tym sennym miasteczku. Są konkretne miejsca, ulubiona jego kawiarnia.
1: Właśnie. Kurt Wallander jest bardzo związany z miastem Istat. Mamy studio filmowe, w którym większość filmów została stworzona. I w tym studiu filmowym można go obejrzeć, zobaczyć scenerię, która była wykorzystana w tych filmach, ale też pójść do autentycznych miejsc związanych z jego postacią. Także są różne trasy, które można zwiedzić. I wszyscy, szczególnie z zagranicy, Niemcy i Holendrzy przyjeżdżają tutaj, żeby zobaczyć miejsca, które są opisane w jego, w tych książkach i filmach.
0: Jedna z tych ścieżek wiedzie do Alestenar, to jest kilkanaście kilometrów od Istat na wschód. Tam Kurt Wallander rozwiązywał najtrudniejsze zagadki, medytując w kamiennym kręgu. I to jest rzeczywiście bardzo stary, tajemniczy, ogromny owal, który w odróżnieniu od Stonehenge, bo to wygląda jak Stonehenge, na czubku góry są te kamienie poukładane w sposób, który właściwie przypomina troszeczkę taki dok portowy. I jedno z tych wyjaśnień mówi o tym, że tam Wikingowie budowali statki.
1: Właśnie, jest bardzo dużo teorii. Jedna z nich jest taka, jaka mówisz, natomiast inne mówią o tym miejscu, które jest datowane nawet do czasów okresu żelaza, że było to miejsce kultowe dla lokalnej ludności. Domyślamy się, że mogli to być Wikingowie, ale też jest inna teoria, która mówi, że był to zegar astronomiczny, że kamienie potrafią pokazać, kiedy jest zrównanie dnia zarówno jesienią, jak i wiosną. Po badaniach radarem stwierdzono, że pod powierzchnią znajduje się dużo więcej materiału archeologicznego. Około 750 tysięcy turystów każdego roku chcą zobaczyć te wspaniałe klify, ten widok na Bałtyk.
0: A niektórzy turyści w ogóle tam nie docierają na tą górę, bo na parkingu przebierają się w pianki, bo ta zatoczka jest bardzo popularnym miejscem do surfowania. Troszeczkę Australii na południu Szwecji. A propos Australii, jest człowiek z Australii, który kilkanaście lat temu przeprowadził się do Szwecji i prowadzi biznes w latarni morskiej, najbardziej wysuniętym punkcie na południe, Smygehuk, bo o tym mowa. No i ta latarnia imponująca, przepiękna.
1: Wspaniałe miejsce widokowe. Natomiast sama latarnia jest bardzo gościnna, oferuje wspaniałe możliwości przenocowania i super smaczne posiłki zrobione z lokalnych produktów ekologicznych.
0: Czy Szwecja jest droga? Dla ciebie, no mieszkasz tutaj wiele lat, ale też jeździsz do Polski, jak porównujesz te ceny. Paliwo, jeśli chodzi o benzynę, tutaj kosztuje jakieś 6,50, 6,70.
1: Wiele osób, które odwiedza Skanię, uważają, że ten kraj, który kiedyś był bardzo uważany za kraj drogi na pograniczu Szwajcarii, jest w tej chwili bardzo dostępny i to widać w ilości turystów nas odwiedzających. W tej chwili ceny są w zasadzie porównywalne z naszymi cenami w kawiarniach i w restauracjach.
0: Po Skanii, czyli południowej Szwecji, oprowadzała państwa Agneta Pilson. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Prosimy Państwa na niezwykły bieg charytatywny, który odbędzie się już za dwa dni w zimnych dołach koło Warszawy. O co dokładnie chodzi, to już wyjaśni nasz gość, Anna Morawska-Borowiec, Fundacja Twarzy Depresji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Bieg jest już jutro, już wszystko dopięte na ostatni guzik, więc zapraszamy.
1: Zimne doły koło Warszawy, to jest adres.
2: Zgadza się, nad leśnictwo Chojną, Zimne Doły, obiekt turystyczny Lasów Państwowych, jedyne takie miejsce w Polsce, więc łatwo będzie nas znaleźć. Pojawią się nasi wspaniali ambasadorzy, Cezary Łukaszewicz, aktor, który po raz pierwszy publicznie mówi o swoich doświadczeniach z zaburzeniami lękowymi. Prosto z Gdańska dotrze do nas również Iwona Guzowska, jedna z najbardziej utytułowanych sportswoman.

0: w historii Polski, bokserka, Marek Plawgo, lekkoatleta, olimpijczyk, wicemistrzyni olimpijska, dwukrotna medalistka olimpijska, Agnieszka Kobus, zawojska, a także Gosia Prus, kierowczyni rajdowa. Będzie również na konferencji z nami Maria Seweryn, która od lat też wspiera nas w temacie zdrowia psychicznego, aby przełamywać stereotypy, aby zachęcać Polaków do prawidłowego leczenia tej choroby, a w tym przypadku, żeby zachęcać obok prawidłowego leczenia depresji przez połączenie farmakoterapii i psychoterapii do aktywności fizycznej. Bieg odbywa się pod hasłem Biegam i pomagam. Jest dla nas niezwykle ważny. Organizujemy go jako mała fundacja z dużym wysiłkiem dla dzieciaków, które na co dzień 7 dni w tygodniu korzystają z naszego pogotowia psychologicznego, z szybkiej, bezpłatnej pomocy. Mamy dla takich dzieci 5 bezpłatnych konsultacji psychologicznych, zarówno stacjonarnych w naszym pogotowiu psychologicznym w Warszawie, jak i w wersji online dla dzieci z całej Polski. Dzięki naszym partnerom prowadzimy również bezpłatną terapię dla dzieci i młodzieży, która zapewnia 20 sesji dla dzieci z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższej krajowej. Więc tam, gdzie te potrzeby zdrowia psychicznego są pilne i naglące, a sytuacja jest wyjątkowo trudna, tam na pewno mogą Państwo na nas liczyć niemalże od ręki.
1: To w takim razie
0: i
1: muszę...
0: dlatego, żeby tak to działało, właśnie organizujemy i bieg, i towarzyszy w tej chwili naszym akcja Tydzień Zdrowia Psychicznego na stronie twarzedepresji.pl/aukcje. Prowadzimy aukcję wspaniałych darów od naszych ambasadorów, niezwykłych darów właśnie na rzecz naszego pogotowia psychologicznego.
1: Czy ten bieg, w ogóle bieganie, możemy potraktować jako pewną formę właśnie psychoterapii, tego, o czym pani mówiła?
0: Na pewno nie jako forma psychoterapii, no, ale na pewno też
1: wsparcie,
0: ważny element wspomagający, tak, tą psychoterapię. Uważam jako fundacja, że aktywność fizyczna powinna być obowiązkowym elementem wspomagającym terapię osób chorujących na depresję. W wyniku aktywności fizycznej nasz organizm produkuje endorfiny, tak zwane hormony szczęścia, i chcemy, żebyśmy my wszyscy, Polki i Polacy, sięgali jak najczęściej do tych biologicznych możliwości naszego organizmu. Osoby leczące się na depresję w celach właśnie poprawy tej terapii i szybkości powrotu do zdrowia, a każdy z nas po prostu z powodów profilaktycznych dla wentylacji emocji, dla naszej głowy, warto zamiast jechać od razu autobusem spod pracy, pójść przystanek dalej, sięgać po tą aktywność fizyczną chociaż pół godziny każdego dnia, a już najlepiej na terenach leśnych czy w parku zielonym pójść na taki spacer. Badania pokazują, że wystarczy 30 minut spaceru na terenach leśnych, zielonych, by o 30% i 5 razy w tygodniu, bo 30% zmniejszyć ryzyko zachorowania na depresję. Są to ważne badania, na mocy których właśnie organizujemy nasz bieg w lesie, w Nadleśnictwie Chojnów, razem z Lasami Państwowymi i naszymi partnerami. Serdecznie zapraszamy wszystkich do aktywności na terenach zielonych, bo ona jest szczególnie ważna dla naszej równowagi psychicznej, dla naszego zdrowia. Las wpływa bardzo kojąco na nasz układ nerwowy. Nie wiem, jak w innych miastach, dziś w Warszawie świeci słońce. Ja z całego serca zachęcam Państwa na to, do tego, żeby pójść na spacer właśnie do lasu z rodziną. Tam są specjalne substancje, które są produkowane przez drzewa, między innymi fitocyny, które powodują dobry wpływ, mają na nasz układ nerwowy, łagodzący. Poza tym śpiew ptaków, uważność na przyrodę, na to, co nas otacza w lesie, pozwala nam oderwać się od myśli, które krążą nam w głowie, które nie dają spokoju, i uciszyć te myśli i zatrzymać te myśli i skupić się na czymś, co jest też wyciszające, przyjemne, to co widzimy właśnie w przyrodzie.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo wspomnieliśmy o tym, że bieg odbywa się w zimnych Gdołach koło Warszawy, ale na plakacie można znaleźć taką adnotację: lub online z każdego miejsca w Polsce i na świecie.
0: Zgadza się, biegniemy z każdego miejsca w Polsce i na świecie. Wysyłaliśmy pakiety, w tej chwili już nie ma takiej możliwości, bo żebyśmy nie zdążyli do jutra Państwu wysłać tych pakietów, ale osoby, które kupiły, a z kraju i ze świata. Jest to ponad 350 osób, które biegną z nami jutro wirtualnie i ponad 500 w Zimnych Dołach koło Warszawy. I tam w Zimnych Dołach jeszcze jest szansa, żeby do nas dołączyć, żeby przyjechać, kupić pakiet i swoją cegiełkę do naszej

0: naszej działalności dołożyć. Natomiast wirtualnie będziemy też po raz pierwszy z okazji naszego jubileuszu, to jest piąty bieg z twarzami depresji. I miałam takie marzenie, żebyśmy wystartowali w 5 miastach, a dzięki naszym partnerom i kabaretowi Paranienormalni będziemy startować w sumie oprócz Zimnych Dołów jeszcze w 6 miastach. W Gorzowie Wielkopolskim nasz bieg poprowadzą w parku właśnie aktorzy z kabaretu Paranienormalni. Będziemy obecni też z naszymi psychologami i drużynami w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Szczecinie i w Gdańsku. Oraz można przez cały październik przespacerować te 5 kilometrów w dowolnym miejscu w Polsce.
1: To w takim razie na koniec pytanie podstawowe. Dlaczego warto do państwa, do tego biegu jeszcze dołączyć? Nawet jeżeli nie będziemy biec, to przynajmniej, nie wiem, stanąć na trasie i wspierać tych, którzy biegną, po prostu w tym uczestniczyć.
0: Dlaczego warto być jutro z nami w Zimnych Dołach? Po pierwsze dlatego, żeby dołączyć do społeczności Twarzy Depresji, do ludzi, którzy są, bym powiedziała, wyjątkową misję pełnią w naszym kraju, przełamującą wszelkie stereotypy związane z tym, że chcemy głośno i bez poczucia wstydu mówić o zdrowiu psychicznym i taką piękną społeczność tworzymy. Można tam spotkać będzie zarówno naszych ambasadorów, jak i wspaniałych specjalistów zdrowia psychicznego, jak i naszych pacjentów, którym na co dzień pomagamy. Przyjadą mamy, które wyprowadzamy z depresji poporodowej, z wózkami, z dziećmi. Przyjadą nasi pacjenci. Też mamy rodziny, których bliscy popełnili samobójstwo. Ci bliscy są dla nas jak rodzina i oni przyjadą, żeby z nami być tego dnia, żeby pokazać solidarność i żeby też zachęcić do tego, żeby w sposób szczególny zadbać w porę o zdrowie psychiczne. Jak widzimy symptomy, że nasz bliski płacze, ma obniżony nastrój przez co najmniej 2 tygodnie i dłużej, mówi, że nie ma siły, nic go nie cieszy, że nie może spać w nocy. Widzimy też, że chudnie, że mówi o sobie jak najgorzej, że ma takie nadmierne poczucie winy, że wszystko, co złego się dzieje, to moja wina. Bądźmy czujni, bądźmy, nie bójmy się powiedzieć, kochanie, widzę, że coś się niepokojącego dzieje. Chodź, pójdziemy na przykład do Fundacji Twarze Depresji, gdzie mamy 7 dni w tygodniu otwarte drzwi do pogotowia psychologicznego, gdzie z samochodu, z sypialni, z dowolnego miejsca przez wideokonsultacje komfortowo mogą się państwo połączyć z profesjonalistami z naszej Fundacji Zdrowia Psychicznego, czy 7 dni w tygodniu zadzwonić na nasz telefon zaufania, który działa codziennie. Nie bądźmy obojętni na to, co się z nami dzieje z naszą głową. Tym różnimy się od robotów, że mamy cały świat naszych emocji, który nie jest jakimś naszym wymysłem. On jest wpisany w biologię naszego funkcjonowania. Jak się uśmiechamy, to cała twarz nasza się uśmiecha. Jak się boimy, to nasze serce kołacze, oddech przyspiesza. I nie jest to jakiś abstrakcyjny wymysł, te nasze emocje. To jest absolutnie część naszego funkcjonowania. I tak samo jak idziemy do dentysty zadbać o bolący ząb, tak samo jak czujemy, że coś się dzieje z naszą głową, idziemy do psychologa, do psychoterapeuty, czy jeśli są na przykład myśli samobójcze, inne poważne objawy, również idziemy do lekarza psychiatry bez żadnego poczucia wstydu, tak jak się nie zastanawiamy, że to wstyd iść do dentysty. I o tym też jest ten bieg.
1: Już jutro. Zimne Doły koło Warszawy, dystans 5 kilometrów, ale nie trzeba być na miejscu, można również dołączyć do tego biegu online. Piąty bieg z twarzami depresji, a na ten bieg zapraszała państwa Anna Morawska-Borowiec, Fundacja Twarze Depresji. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
2: Powtórka programu. Kierunek kino.
3: Dzień dobry, serdecznie witamy w tę październikową sobotę. Drodzy Państwo, nadszedł sezon na Prusa albo na Lalkę. Zdecydowanie cały kraj żyje tą opowieścią, tymi adaptacjami i ekranizacjami. I bardzo dobrze, że tak się dzieje, bo przecież Prus pisał o nas i ciągle jest to prawda dosyć aktualna, jak się okazuje. W związku z tym dzisiaj w audycji Kierunek Kino gościmy Macieja Kawalskiego, reżysera i scenarzystę nowej ekranizacji

0: powieści Lalka Bolesława Prusa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Witam serdecznie. Zabierać się za scenariusz i reżyserię Prusa, to trzeba mieć chyba odwagę albo trochę w sobie szaleństwa. Czy tak było w twoim przypadku?
1: Tak, zdecydowanie. Jakoś ja strasznie lubię to zdanie z powieści, które dr Szuman wypowiada o Wokulskim. Stachu, w tobie romantyk się bije z pozytywistą. I myślę, że w wypadku każdego większego przedsięwzięcia bije się w nas taki romantyk z pozytywistą. Romantyk, który ma wielkie marzenie, żeby zrobić coś, co nie zostało wykonane wcześniej. A po czym ten pozytywista, który mówi, no ale jak ty się za to zabierzesz? Gdzie to ma ręce i nogi? Jak ty to sfinansujesz? Jak ty to dopniesz? Jak ma się to wydarzyć? No i teraz, jeżeli ten pozytywista zawsze zwycięża, to myślę, że może to być taki autocenzor, który trochę podcina nam skrzydła, zanim w ogóle zrobimy krok. Znowu, jeżeli zabierze się za to tylko romantyk, no to może być z tego jakaś wielka emocja, która się nie przekuwa na działanie. Więc tak jakiś jest. Ten balans między romantykiem a pozytywistą jest tutaj konieczny.
0: I od razu pojawia nam się ton tragizmu w tej postaci, któraż to się kotłuje między romantyzmem a pozytywizmem, czym Wokulski jest w całości. Ale chyba, że pojawia się zdolny producent. W tym przypadku Radosław Drabik, bo to jego idea.
1: Tak, w nim też romantyk bije się z pozytywistą, bo jestem pod wielkim wrażeniem tego rozmiaru marzenia Radka, do którego mnie zaprosił, bo jak się spotkaliśmy, no to poza jego marzeniem, zróbmy nową kinową adaptację Lalki, no nie było nic, nie było scenariusza, nie było nawet logline'u, nie było budżetu, nie było obsady, nie było absolutnie nic.
0: Był tylko Prus
1: i marzenie Radka Drabika, więc jestem w niebo wzięty, że teraz rozmawiamy w sytuacji, gdy film wszedł do kin, tak. Otworzył się na ponad 600 ekranach. No jest to wielkie otwarcie i bardzo się cieszę, że możemy tą doskonałą powieść znowu oglądać na wielkim ekranie.
0: Tak jest, a my się cieszymy, że możemy rozmawiać o tego rodzaju twórczości, tego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych oraz, co tu dużo mówić, zawracających w głowie widzom, bo to chyba też o to chodzi w kinie, żeby w tej szaleństwie była jakaś metoda. Wasze pierwsze spotkanie z producentem Radosławem Drabikiem nastąpiło kilka lat temu. Pamiętasz pierwsze wrażenie?
1: Pamiętam. To było 3 lata temu. Znaczy, znamy się i przyjaźnimy od wielu lat, więc to nie było nasze pierwsze spotkanie w ogóle. Tylko takie Radek napisał SMS-a tak dość enigmatycznie, że ma pewien szalony pomysł, żebym wpadł i żebyśmy o tym pogadali. No i byłem absolutnie zafascynowany od samego początku. Lalka była jedną z moich ulubionych powieści. Wracałem do niej wielokrotnie. Więc myśl adaptowania jej była dla mnie fantastycznym wyzwaniem od samego początku. No a jednocześnie jest to, no tak jak powiedziałem, wyzwanie, czyli miesza się w tym wielka ekscytacja, no i też momentami paraliżujący strach. No bo jest to tak świetna powieść, ta poprzeczka jest tak wysoko postawiona, że jest to poczucie odpowiedzialności, żeby takiej szansy nie zmarnować.
0: Rozumiem, ale wracając jeszcze do Radosława Drabika, producenta. Spotkaliście się przy realizacji Planety Singli 8...
1: Spotkaliśmy się jeszcze wcześniej. Spotkaliśmy się jakoś, ja byłem parę lat po studiach, pitchowałem różne projekty, zanim jeszcze mój film Niebezpieczni Dżentelmeni
0: tak jest.
1: Znaleźli swoje miejsce w Aurum u Leszka Bodzaka, Anety Higginbotham i Agnieszki Dziedzic. To rozmawiałem też o Niebezpiecznych Dżentelmenach z Radkiem Drabikiem i bodaj czy to nie było taki przyczynek do naszego pierwszego spotkania.
0: Rozumiem. I wtedy już pojawia się Lalka i Prus, czy dopiero po Niebezpiecznych Dżentelmenach?
1: O nie, Lalka i Prus pojawia się wiele lat później. To już na tym etapie znaliśmy się z ładnych 8 lat.
0: Rozumiem, bo chodzi mi o to, że w Niebezpiecznych Dżentelmenach, swoim filmie sprzed paru lat, też sięgasz do historii, do jakiegoś momentu historycznego, do jakiegoś kostiumu. Oczywiście wybierasz konwencję, tworzysz fikcyjną fabułę, wspaniałą, cudowną, niemożliwe spotkanie w Zakopanem, prawda? Rok 1912?
1: 14.
0: 14, przepraszam, 14. Tuż przed wybuchem wojny i tak dalej, i tak dalej. Czy to było dla producenta takim bodźcem, twoje zamiłowanie do opowiadania historii retro?
1: Myślę, że miało to wpływ. Tak jak o tym rozmawialiśmy, to dla Radka było to istotne, że ja mocno metodycznie podchodzę do projektów. Czyli to jednak jakoś taki bagaż, który wyniosłem z wykształcenia medycznego. Czyli takie coś, że muszę się dobrze przygotować.

0: przygotować. Lubię zrobić dużą bibliografię, zrobię się bardzo dobrze przygotować od każdej strony, a nie rzucić się tak z motyką na słońce. To przy tym projekcie było to dla niego ważne przez to, że rozmiar przedsięwzięcia jest duży pod każdym względem, pod takim kątem stricte, stricte opowieści, jej rozmachu, jak i skomplikowania technologicznego. Więc tutaj takie metodyczne, analityczne podejście do tego Radek uznawał, że jest ważne, a ja podzielam ten pogląd, więc tak od samego początku myślę, że złapaliśmy wspólną częstotliwość i tak nadawaliśmy na tych samych falach, więc była to świetna współpraca, tak, że nie mieliśmy jakichś konfliktów, tylko bardzo konsekwentnie od samego początku dążyliśmy do celu.
1: Wspomniałeś o swoim medycznym wykształceniu. Chciałbym to nieco rozwinąć i się nad tym chwilę zatrzymać. Jak to? Why? Dlaczego? W jaki sposób? Jesteś wykształconym lekarzem, a potem dopiero reżyserem?
0: Też zachodzę w głowę. Ja słuchaj, też zachodzę w głowę. Studiowałem reżyserię równolegle z medycyną.
1: To jest możliwe?
0: No, jakoś tam się to udawało. Indywidualny tok studiów, tu urywanie się wcześniej, tu spóźnianie się później. Więc jakoś się to udawało. To tak myślałem sobie o tym w głowie, że to jest trochę biatlon. Czyli, że to nie jest bieganie i bieganie, ale jednak są dwie dyscypliny sportu, które są trochę inne.
1: Bieganie i skakanie.
0: Bieganie skakanie i skakanie. W tym wypadku tak, bo no, na medycynie no, przede wszystkim jest koszmarna ilość pamięciowej pracy. Te podręczniki mają po 1000 stron. Na reżyserii no, nie ma stron do zapamiętania. Nie na tym polega trudność, żeby zapamiętać 1000 stron histologii, a potem rozpoznać szkiełka i opisać tkanki. Można nie przeczytać grubych podręczników, no, ale operuje się innymi aspektami, czyli innymi talentami, które znowu w medycynie nie są.
1: Chociaż diagnozowanie też jest ważne w reżyserii. Ocenianie sytuacji, prawda?
0: To prawda.
1: I możliwości.
0: Więc jakieś podstawowe elementy, jak empatia, jak przyjrzenie się emocjom drugiej osoby, no te rzeczy są stałe. W tym sensie, że jako reżyser czy jako scenarzysta też chcesz stać po stronie każdego z bohaterów. Czyli najpierw, jeżeli jest antybohater czy antybohaterka, no to ona, ta postać wymaga empatii i współczucia od strony twórcy. No inaczej powstaje coś, co jest papierowe, komiksowe. Inaczej jest taki zły zwol, który podkręcam do wąsy i robi sa-sa-sa.
1: Co jest banalne. I w ogóle nie warte uwagi. Ale czy w związku z tym, studiując tę medycynę, wiedziałeś, że nie będziesz leczył, nie będziesz lekarzem, tylko wybierzesz reżyserię i zawód artystyczny? Jak to było?
0: No,
1: przepraszam.
0: Tutaj, że znowu zaposiłkuję się Prusem, we mnie też romantyk bił się z pozytywistą i to przez wiele lat. I jakoś tak goniłem z jednego miejsca w drugie i żadnego nie chciałem odrzucić, bo jedno i drugie mnie fascynuje. Nauki ścisłe, nauki medyczne dalej mnie fascynują. Więc tak długo, jak zadawałem sobie pytanie negatywne, z czego chcę zrezygnować, to nie byłem w stanie zrezygnować z żadnych z tych elementów. Po czym pod koniec studiów, już tam w zasadzie po zakończeniu studiów, to samo pytanie zadałem w drugą stronę. Co tak naprawdę chcę zyskać? Czemu tak naprawdę chcę się poświęcić? Czyli jakby to samo pytanie zadane w sposób pozytywny. Nie chcę zrezygnować. Co tak naprawdę chcę mieć? I nagle stało się to... Nagle stało się to klarowniejsze, że w kinie widzę dużą misję, widzę jej dużą wartość. Myślę, że ono tak samo może pomagać ludziom. To nie jest operacja, to nie jest pigułka, ale dobry film zostaje w nas na lata. On rezonuje, zostaje nam w pamięci. Są filmy, które pamiętamy przez 20, 30, 40 lat, do których chcemy wracać. I takie marzy mi się kino. Że marzy mi się, żeby nasza lalka zachwyciła kogoś, kto jeszcze się nie urodził. Jakiś maturzysta, który jeszcze się nie urodził w roku 2040. Zobaczy lalkę przed maturą i coś przeżyje. Przeżyje jakiś dreszcz.
1: No tak, to prawda, bo to jest ważne w wieku około maturalnym, te przeżycia. Czyli jeszcze kończąc ten wątek medycyny i filmu i medycyny, to był jakiś racjonalny wybór, czy coś zadecydowało, że to będzie reżyseria, a nie medycyna? Bo przecież z absolwentami szkół filmowych różnie bywa w biznesie filmowym. To jest długa i kręta droga. Kariera lekarska jest jednak bardziej przewidywalna.
0: Pod tym kątem wygrał romantyk, czyli, okay. Czyli porwałem się na pracę filmową.

0: zupełnie idąc za marzeniem, niepopartym żadną obietnicą. Nie mam żadnych filmowców w rodzinie, więc nie miałem wujka producenta, więc no, w zupełności pójście za irracjonalnym marzeniem robienia filmów.
1: Co na to rodzice i bliscy?
0: No, był
1: Maciej,
0: to dla nich,
1: Maciej.
0: Tak, był to dla nich długi proces, dla mnie również. Mhm. Pochodzę z rodziny bardzo lekarskiej, więc to nawet nie jest kwestia aspiracji.
1: Czyli jednego. Zdrada.
0: Tak, zdrada stanu, absolutna, wielopokoleniowa zdrada
1: stanu. To jest romantyzm do potęgi.
0: To jest romantyzm do potęgi.
1: Bo jeszcze musiałeś zbuntować się przeciw własnej rodzinie.
0: Nawet bym powiedział taki klan. Tak, nawet taki klan, bo mam naprawdę bardzo wielu lekarzy w rodzinie. Kuzynów, rodziców, brata, prababcie, pradziadka. Więc jest takie duże.
1: No dobrze, i w twojej filmografii pojawia się tak Atlas, cudowny film krótkometrażowy, ale Planeta singli 8 historii i doprowadza nas to do twojego pełnometrażowego debiutu Niebezpieczni Dżentelmeni, bardzo udany. Chciałbym cię zapytać o ten moment przed Planetą singli i przed Niebezpiecznymi Dżentelmenami. Czy tam były jakieś niepowodzenia, jakieś kłody, jakieś schody?
0: Przez parę lat reżyserowałem reklamy, poza Atlasem zrobiłem filmów krótkometrażowych, zrobiłem też z Juliuszem Machulskim, pisałem i reżyserowałem taki serial. Także on się nazywał Mały Zgon. Tak to jest. Była też fantastyczna przygoda. Więc byłem cały czas zajęty i cały czas gdzieś tam doszkalałem metodą prób i błędów swój warsztat. I czy były niepowiedzenia? Nieustanne. Myślę, że nie mam dokładnej statystyki, ale myślę, że taki parytet, niech to nawet byłoby takie Pareto, 80-20, czy tam 8-2, że na 8 nieudanych pitchingów 2 wychodzą, to jest świetny, to byłaby świetna statystyka. Więc to jest tak, że widzimy te filmy, które nie wyszły, nie widzimy tych filmów, które, czy tych marzeń, które zostały opisane, wyśnione, pitchowane, wychodzone, które nie powstały. Ich jest zawsze zdecydowanie więcej.
1: Wracając do adaptacji i ekranizacji. Przystępujesz do dzieła. Niezapisana karta. Przed tobą 700 stron prusa. Trzeba to zmieścić w 2 godziny i kilkadziesiąt minut filmu. Jaki miałeś na to pomysł? Czy Prus cię prowadził, czy to była twoja indywidualna droga?
0: Jakieś połączenie obu tych postaw, o których wspominasz, więc na początek zacząłem od mocnego przygotowania. Wielokrotnie czytałem lalkę, czytałem biografię Bolesława Prusa, czytałem poradniki z epoki, jak poradnik Savoir Vie z XIX wieku, żeby nabrać jakiejś pewności, że znam te czasy.
1: Tak.
0: Fascynująca była dla mnie książka Olgi Tokarczuk, Lalka i Perła. Jej prywatne spojrzenie na lalkę było to dla mnie bardzo cenne. Więc nasyciłem się jakby bibliografią, żeby na pewnym etapie mieć takie poczucie, że teraz mogę ją odłożyć i teraz mogę iść za jakąś tam intuicją. Pewniejszy o to, że te ważne rzeczy mi się przypomną. Czyli jakby zrobiłem bibliografię, mogę ją odłożyć. Tak trochę to kojarzę jak naukę gry na instrumencie, że na początku trzeba grać gamy, żeby potem już nie patrzeć na palce, już nie patrzeć na te gamy, bo już się je zinternalizuje. Więc dążę do takiego momentu, żeby zinternalizować trochę historię i ten świat, w jakim ona się dzieje i potem móc się nią bawić, bo no nie sposób jest lalki przełożyć 1:1. To mówią o tym same cyfry, że audiobook trwa 33 godziny, film trwa 2,5, czyli to jest mniej niż 10%. I nie o to chodzi w adaptacji, żeby ścisnąć i skompresować powieść i po prostu ją nakręcić. No tylko jednak, żeby znaleźć coś, co cię porusza, coś, dlaczego chcesz zarywać noce, dlaczego, czemu chcesz poświęcić ileś lat życia i chcesz nadszarpnąć wszystkie inne dziedziny swojego życia. Zdrowie fizyczne, psychiczne, rodzinne, kontakt ze znajomymi. Wszystko
1: wiele,
0: to cierpi.
1: Tak.
0: Więc to musi być to duża emocja, która za tobą idzie. Więc przy każdej scenie, czy to pisaniu, czy to potem kręceniu, starałem się postawić w siedzeniu widza i zadać

0: sobie pytanie, czy to jest dla mnie ważne, czy to mnie porusza, czy to coś mi robi, no bo dla Alka to jest za dobra powieść, żeby podejść do niej po macoszemu. Tak po prostu no, skorzystam z tytułu, skorzystam z rozpoznawalności, hyc, będzie sprytnie, sprzedam, zmonetyzuję. Ten materiał wyjściowy jest po prostu bardzo dobry. Więc myśląc o przyszłym widzu, bardzo chciałem, żeby to było dla ludzi cenne doświadczenie. Żeby można było przyjść na wielki ekran, siąść w sali z innymi ludźmi. To jest zupełnie inne doświadczenie. Ja bardzo lubię oglądać rzeczy w domu na telewizorze i je streamować. I na to też jest miejsce. I jakby to nie jest konflikt, że tylko to albo tylko tamto. Ale tak jak można słuchać muzyki na telefonie, a można iść na koncert, nie chodzimy na koncerty codziennie, bo się nie da. Ale raz na jakiś czas trzeba pójść na koncert. Trzeba doznać tego społecznego doświadczenia, że są inni ludzie, którzy też coś przeżywają, że te głośniki są wielkie, że aspekt wizualny jest wielki. I dla mnie tym jest kino, że raz na jakiś trzeba pójść i przeżyć coś społecznie dużego.
1: To ładne. Zaproszenie na koncert. Tak chciałeś powiedzieć. Twoja adaptacja, twoja lalka to jest zaproszenie na koncert rozgrywany na wiele instrumentów, wiele tonacji i gam. A jednocześnie chcę, żebyśmy mieli przeżycie i społeczne, masowe i indywidualne, jak to kino gwarantuje, żebyśmy spijali z ekranu.
0: Absolutnie tak. I też wielokrotnie spotkałem się z takimi porównaniami, czy z pewną narracją konfliktu. Taką, że są dwie lalki, że to jest wyścig, że to jest bitwa na lalki, że to jest konflikt. Kto zwycięży? I jakoś zupełnie tego tak nie postrzegam. Myślę o tym w ten sposób, że lody truskawkowe nie biją się z lodami czekoladowymi w lodziarni. Tu nie ma żadnej bitwy na lody. Jakby można wejść do tej lodziarni, można zamówić jedną gałkę, można zamówić drugą, można zamówić dwie.
1: Tak jest.
0: Można nie zamówić żadnej. Każda z tych opcji jest okej. Okay. I ja patrzę na to tylko i wyłącznie pozytywnie, że nasz kulturowy stan posiadania zwiększył się o dwie dopracowane propozycje. Jest propozycja serialowa, jest propozycja filmowa. Można obu spróbować, można nie próbować żadnej. Ja osobiście najbardziej rekomenduję zobaczyć obie.
1: Tak jest.
0: Ale jest pełna dowolność. Nie ma w tym żadnego konfliktu.
1: I potem można spokojnie na przykład wrócić do lektury, co też jest, byłoby bardzo interesujące.
0: Absolutnie tak. Myślę, że to jest, wybrałeś właśnie najlepszą opcję.
1: Zobaczyć, na czym kongenialność Prusa polega, prawda? I co on nam tam mówi, również między słowami. Bo opowiada o miłości. Okej, okay, ale nie tylko. Cóż to za miłość? Niemożliwa, ale też warstwy społeczne, rozwarstwienie, rozwój społeczny, pewne przywary, kapitalizm nadchodzący, nienadchodzący, my uwięzieni w konwenansach i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie no, ta miłość jest najważniejsza, a więc erotyzm, którego niby nie ma, ale chyba gdzieś jest. Między słowami, między wierszami jest u Prusa. A u ciebie? Jak jest z erotyzmem? Z erotyką, z napięciem emocjonalnym między zakochanym Wokulskim a chłodną Łęcką. Jak to
0: wiesz,
1: rozgrywałeś?
0: Jeszcze wrócę do myśli, którą wspomniałeś, która jest dla mnie ważna. I ona właśnie o tym pisała Olga Tokarczuk w Lalce i Perle, że są utwory, w których utwór zaczyna być mądrzejszy od autora. I że ona w ten sposób patrzy na lalkę, że Prus zaczynał pisać lalkę jako stricte realistyczną powieść osadzoną w tak zwanym pozytywizmie, realizm pozytywistyczny.
1: Tak, współczesność, ówczesna.
0: Tak. I na pewnym etapie do tej powieści wkrada się metafizyka, tak jakby nieproszona, tak jakby coś z zewnątrz dopchało się do pióra i poprowadziło naszego kochanego Bolesława w kierunki, w strony, których się nie spodziewał. Wiemy też z badań biograficznych, że on nie miał jednego wielkiego planu na tą powieść, rozpisaną, perfekcyjną, jak ponoć J.K. Rowling miała na Harry'ego Pottera, że miał jakiegoś wielkiego Excela, gdzie, tak przynajmniej gdzieś czytałem, że w każdej kratce było zapisane, tu będzie punkt zwrotny, to będzie ważne dla tej osoby i tak dalej. On tego nie miał. Każdy odcinek przychodził i on odkrył go na bieżąco. I było to dla mnie bardzo ciekawe w trakcie czytania. Miałem z tego przyjemność jako czytelnik. Po czym na planie, czy już w pracy, w zdjęciach, nagle zdałem sobie sprawę, że wydarza się to na naszych oczach. Że na pewnym etapie ten film tak jakby zaczynał być mądrzejszy od autorów. Bo odkrywaliśmy na planie pewne niuanse, pewne brzmienia, których nie spodziewaliśmy się wcześniej, których nawet mieliśmy bardzo dużo prób. Ale co innego jest rozmawiać o scenariuszu w sali prób i czytać te teksty ubranymi w t-shirty, po czym na planie o trzeciej w nocy

0: gra muzyka, jesteśmy na balu, wszyscy są zmęczeni i wydarza się jakieś dziwne coś, jakieś złapanie błyskawicy w butelkę i takie poczucie, że wow, coś tutaj się dzieje. Ja do końca nie jestem w stanie powiedzieć co, ale coś istotnego się dzieje. I to, o czym mówisz, o tym napięciu emocjonalnym, one w tym filmie jest pokazane bardzo subtelnie. Tutaj to nie jest kino, które ma szokować swoim brutalizmem ujęcia. Na to też jest przestrzeń, ale to akurat nie jest ten film. Natomiast ja w tym czuję bardzo dużą warstwę podskórną, która jest i opowiedziana w dość nieoczywisty sposób i myślę, że jest odbieralna na jakimś podświadomym poziomie przez widzów.
1: A co byś powiedział na taką moją trochę indywidualną, ale bezpieczną tezę, wydaje mi się, chociaż indywidualną przede wszystkim, że zrobiłeś romans i wyciskacz łez. Czy by ci to schlebiało, czy nie?
0: No to zauważę fakt, żeby ominąć
2: odpowiedź
0: opinię,
2: wprost.
0: Ale mieliśmy bardzo dużo pokazów takich testowych, tak. Różnych wersji montażowych, takich, że jest surowe pliki z kamery, widać jeszcze green screeny, widać jeszcze samochody jeżdżące gdzieś tam w tle, jeszcze gdzieś lampa się pojawia, nie ma korekcji barwnej, muzyka jest z innych filmów, jeszcze nie ma muzyki skomponowanej, czyli taka bardzo surowa wersja. I mieliśmy tych pokazów wiele, wiele dziesiątek właśnie po to, żeby film dopracować, zobaczyć, gdzie się dłuży, gdzie nie działa. Po bardzo wielu tych pokazach mieliśmy sytuację taką, że ja jestem na sali i przez pół filmu drżę, czy ludzie już zasnęli, żeby poczekać na to włączone światło, czy oni wszyscy śpią, czy nie. Po czym to światło się włącza i ludzie mają łzy na policzkach. Mają autentycznie mokre policzki. I to była taka, jak taki drogowskaz. Coś się tu zgadza.
1: Tak jest.
0: Jeżeli to są takie emocje, coś się tu zgadza.
1: Tak jest.
0: Mam za to ogromną wdzięczność, że to się tak udało, bo to nie jest tylko moja praca, to jest praca literalnie tysięcy ludzi.
1: Tak jest.
0: Codziennie na planie samej ekipy mieliśmy 160-180 osób. Statystów jest ponad 3000. No, jakby lista tak zwanych płac no jest ogromna i to każda z osób wkładała swój talent w to, dokładała tak swoją cegiełkę czy swoją jakąś cząstkę energii i to się strasznie czuje na każdym etapie tego procesu, że często te zdjęcia są takim elementem, kiedy o którym najbardziej się myśli, mówiąc film, no to ten plan zdjęciowy, bo tam jest najwięcej jakiejś ekscytacji. A tutaj i przy scenariuszu, i przy zdjęciach, i przy montażu, przy postprodukcji, no wielokrotnie mieliśmy taki moment, gdzie nas samych ten film jakoś zaczarowywał. Że kończyło się ujęcie i tak nie pędziliśmy wszyscy do kolejnych zadań, tylko tak jeszcze przez chwilę była taka cisza, taka coś się zdarzyło. Albo w montażu jakiś Przemek Ruścielski, absolutnie wybitny montażysta, no wielokrotnie tak sami byliśmy tak, wow, coś to do nas mówi, nie widzieli, tego nie było w scenariuszu, albo tak, nie było to tak czytelne w scenariuszu, kręciliśmy to z inną myślą, ale coś nas tu porusza i genialna muzyka, w mojej opinii, Łukasza Targosza, no zabiera nas w jakiś zupełnie inny świat i ona też powstała pod takim, no ja byłem przy tym, jak powstawała każda nuta tego skoru, no i mam poczucie, że obcowałem z natchnionym człowiekiem, który odbiera jakiś sygnał, no po prostu Alfa Centauri, on odbiera transfer i nagle przez jego palce przechodzi coś fantastycznego.
1: Magia kina, jak to parę elementów musi się spotkać w jednym miejscu, prawda, w jednym czasie i coś z tego musi wyniknąć, co zauważy montażysta, ale też pozostawi widzom, że nie utnie w tym wcześniejszym momencie, tylko zostawi kawałek. I są takie momenty w lalce Macieja Kawalskiego, drodzy państwo. Wiem, bo widziałem i łza mi się pojawiła. Chusteczki nie miałem, ale to nic nie szkodzi. Na koniec jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy casting i obsadzanie wszelkich ról i postaci to była przyjemność czy ryzyko?
0: I to. Był to proces trzech osób. Fantastycznej reżyserki castingu Nadii Lebik, producenta Radka Drabika i mój, więc mieliśmy takie konsylia we trójkę i byliśmy bardzo zgodni. Tutaj dosłownie jakieś mikroskopijne rozmowy, czy mikroskopijne rozważania, bo jakoś taka generalne marzenie na tą obsadę mieliśmy bardzo, bardzo, bardzo spójne. Był to proces bardzo przyjemny. Jednocześnie no jest to taka sytuacja, kiedy jest jeszcze tylu aktorów, których chciałbym zaprosić do tego projektu, ale już nie miałem ról, żeby móc ich dołączyć, albo przesyciłoby to przesyciłoby to opowieść. Także zaczęlibyśmy patrzeć na aktorów, a nie na bohaterów.
1: To prawda, jest taki próg.
0: Już i tak mamy bardzo dużo najznamienitszych

0: solistów w tej orkiestrze, ale mam poczucie, że grają oni tak zjawiskowo, że ja oglądając ten film widzę bohaterów. Nie widzę to znane nazwisko, tamto znane nazwisko, tylko widzę no, po prostu bohaterów, w których wierzę.
1: A wszystko to w świecie stworzonym przez Prusa i zaadaptowanym przez Macieja Kawalskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie, za refleksję, za opowieść. No i co, zapraszamy bardzo serdecznie na lalkę do kin. Można chodzić całymi rodzinami, drodzy państwo. Można chodzić międzypokoleniowo, można chodzić randkowo i towarzysko. Maciej Kawalski, bardzo dziękuję. W audycji Kierunek Kino spotykamy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
2: Kierunek Kino. Powtórka programu. Autopromocja.
3: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent zadbał o interes Polaków. Tak minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował podpisanie przez Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Minister Sikorski powiedział też, że apel prezydenta o obniżenie deficytu budżetowego stoi w sprzeczności z wysokimi wydatkami związanymi z sytuacją na rynku paliw.
1: Mamy wysoki deficyt budżetowy, bo się zbroimy i słusznie. I w związku z tym mamy obniżyć podatki bez opodatkowania koncernów paliwowych i to nie tylko polskich. No, mnie się to nie składa intelektualnie. Wydaje mi się, że to jest taką oznaką lekceważenia zrozumienia ekonomii wśród Polaków.
0: Wprowadzenie w życie zapisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych pozwoliło na obniżkę podatku VAT i akcyzy. Dzięki temu rząd po raz kolejny wprowadził program ceny paliwa niżej. Różnica w cenie na katowickich stacjach paliw nie umknęła uwadze kierowców.
2: Oby jeszcze były niższe niż są teraz.
3: Dużo przyjemniej się tankuje teraz. Wczoraj byliśmy, tylko tankowaliśmy 10 litrów, a dzisiaj już będzie więcej.
4: Z tego co widzę, paliwo potaniało, no ale mimo wszystko jest to kwota, która jest wysoka i waha się z dnia na dzień.
5: Dalej za wysoko, do 5,19 jeszcze brakuje.
6: A jak długo pana zdaniem się utrzymają te obniżone ceny?
5: Z tego co słyszałem, do końca roku, to wszystko zależy od sytuacji na świecie.
6: Będzie duża oszczędność w domowym budżecie?
7: Czy ja wiem? My i tak tankujemy za 50.
0: Do poniedziałku za litry benzyny 95 płacimy 6,73 zł, a za litry diesla 7,88 zł. Polska stanowczo potępia ataki Rosji na Mołdawię i zapewnia o pełnym wsparciu dla tego kraju. Prezydent Mołdawii informowała o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez 5 rosyjskich pocisków manewrujących i dronów, które eksplodowały. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że Rosja atakuje kraj opowiadający się za Europą.
8: Polska będzie wspierać Mołdawię, wspieramy również siły zbrojne Mołdawii w celu podniesienia ich umiejętności. To się dzieje obok nas, tam doszło do serii wybuchów przez drony spowodowane i rakiety. To jest przyspieszenie wchodzenia po drabinie eskalacyjnej przez Federację Rosyjską.
0: Od początku roku mołdawska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony już 45 razy. 8 przypadków miało miejsce w ubiegłym tygodniu. A w aktualnościach teraz nowa oferta lotniska Chopina w Warszawie.